0: Tutaj wszystkie trzy mecze po 3-0 i tak wracaliśmy do domu, wiadomo, my byliśmy mega szczęśliwi, ale tak trochę z takim uczuciem, że nikt nas nie sprawdził i może jakoś wszyscy zagrali poniżej oczekiwań. A dzisiaj zdobywamy ten złoty medal, pokonując Amerykanów, którzy wczoraj rozegrali fenomenalny mecz. Dzisiaj no, było to mega ciężko, a ostatecznie wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie.
1: Polacy zwyciężyli w Lidze Narodów po raz trzeci, poprzednio w 2023 i 2025 roku. Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy po wygranej 3-1 z Japonią. 6 osób zginęło, 27 zostało rannych w tragicznym wypadku autobusu i kampera w środkowych Włoszech. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 79 na granicy regionów Latium i Umbria w pobliżu jeziora Ventina.
2: Jak podaje włoski dziennik Il Messaggero, według wstępnych ustaleń kamper zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z autobusem. Siła uderzenia była tak duża, że kamper został całkowicie zniszczony. W wypadku uczestniczyły także 3 samochody osobowe, z których jeden przewrócił się na bok. Wśród ofiar śmiertelnych są 2 kierowcy autobusu, 2 pasażerowie oraz 2 osoby podróżujące kamperem. 4 osoby w ciężkim stanie przetransportowano śmigłowcami do szpitali w Rzymie i Terni. Okoliczności tragedii wyjaśnia włoska policja. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Ponad 2000 rowerzystów uczciło rocznicę Powstania Warszawskiego, odwiedzając miejsca związane ze zrywem. Rowerzyści przejechali Ochotę i Mokotów. Większość uczestników przyjechała na rowerach, ale byli też miłośnicy rolek czy hulajnóg.
3: Jeździmy od kilku lat w strojach z epoki, dosiadając przedwojennych polskich rowerów. Co roku trasa jest inna, to jest ogromna frajda. Odwiedzać, przejeżdżać te szlaki po kolei. Świetnym pomysłem jest to, że zawsze jest narrator, który opowiada o walkach, jak sytuacja się zmienia akurat w danych konkretnych dzielnicach.
4: Radość, zaduma i przede wszystkim pamięć, bo po to tysiące warszawiaków, ale także ludzi z całej Polski stara się co roku przyjeżdżać tutaj, co roku jest więcej tych rowerzystów i w ten nowoczesny sposób przypominać o bohaterach Powstania Warszawskiego.
5: Mój obowiązek oddać hołd tym, co zginęli w okrutny sposób, między innymi mój stryjek.
6: To jest bardzo piękna inicjatywa upamiętniająca bohaterów walczących o naszą wolność. Jest to dla nas ważne wydarzenie.
1: Masa powstańcza jest organizowana wspólnie przez Muzeum Powstania Warszawskiego i Warszawską Masę Krytyczną. Bartłomiej Foka Kubkowski jako pierwszy w historii przepłynął wpław Bałtyk. Pływak pokonał drogę od Szwecji do Polski, zbierał pieniądze dla Fundacji Cancer Fighters, która zajmuje się dziećmi z chorobami nowotworowymi. Trasa wyniosła 160 km i zajęła mu 55 godzin. Wieczorem pływak wyszedł z Bałtyku w Dziwnowie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
1: W nocy na południu przelotne opady deszczu, a w Tatrach, Bieszczadach i Sudetach też burze. Temperatura od 11 stopni na północy, 16 w centrum i nad morzem, do 19 na południowym wschodzie. A dziś wróci upał, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
8: Dla południowej połowy kraju zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Na południowym wschodzie Polski nadal obowiązuje wydane wcześniej ostrzeżenie trzeciego stopnia przed tym zjawiskiem.
1: W poniedziałek od 20 stopni nad morzem, 28 w centrum, do 33 na południu. Przelotne do tego opady deszczu i burze.
9: Powtórka programu.
10: Tu Polskie Radio 24, tra Marek Klapa. Dzień dobry, a moim i Państwa gościem w naszym studiu jest pan Damian Ziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
10: Nasi stali słuchacze o tym wiedzą, że pan Damian bardzo często przychodzi do naszego studia i zachwala nowości na przykład w M-Obywatelu, a to M-Stłuczka, a to możliwość sprawdzania ubezpieczeń właśnie za pomocą rządowej aplikacji. No to dzisiaj mówimy sprawdza. Czy rzeczywiście Polacy z tych elektronicznych gadżetów i możliwości korzystają? No i czy te inwestycje w cyfrową rzeczywistość się opłacają? Jak to wygląda, panie Damianie?
11: To ja tylko na początek od razu powiem. Mamy niedziela, trochę luźniejszy format i dzień, że absolutnie nie wchodzę w rolę zespołu Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki i z tego miejsca serdecznie pozdrawiam osoby odpowiedzialne za rozwój i komunikację i promocję M-Obywatela. Ale ja bardzo chętnie i bardzo dziękuję za zaproszenie. będę opowiadał o aspektach ubezpieczeniowych w mObywatelu.
10: No i właśnie o to pytamy.
11: No właśnie, M Stłuczka, czy... Tak.

0: To
1: M-Stuczka. Najpierw M-Stuczka, bo ona jest z nami już prawie rok.
0: Od września 2025 roku.
1: Tak, to jest rozwiązanie. Ja pamiętam, że tam po miesiącu już się pojawiały całkiem niezłe statystyki. Okazało się, że faktycznie w takiej nerwowej sytuacji pamiętamy o tej możliwości, aby troszeczkę usprawnić formalności. Jak to wygląda dzisiaj w sierpniu 2026?
0: To wygląda dobrze, to znaczy ja nikomu nie życzę oczywiście szkody komunikacyjnej, czyli stłuczki, kolizją nazywanej również. Wygląda dobrze, ja od razu podam twarde dane. Do tej pory obywatele korzystając, kierowcy może tak, czy kierujący pojazdami, skorzystali ponad 20 tysięcy razy z możliwości zgłoszenia, czy to około 20 tysięcy razy, z możliwości zgłoszenia szkody przez M-Stłuczkę.
1: 20 tysięcy razy,
0: tak,
1: czyli
0: z 20 tysięcy szkód mamy oświadczenia wspólne, aha, sporządzone przez M-Obywatela. Ja jeszcze tylko przypomnę, że nasycenie M-Obywatela wśród obywateli jest bardzo duże. To są oficjalne dane, bo mówimy o kilkunastu milionach użytkowników.
1: Mhm. Kilkanaście milionów użytkowników, z czego 20 tysięcy osób zgłosiło.
0: Ale trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że to jest 20 tysięcy osób odniesione, aha, do kilkunastu milionów, bo z tych kilkunastu milionów użytkowników jakiś procent, czy wręcz promil ma szkodę komunikacyjną w ogóle.
1: No właśnie.
0: Więc mówimy o tych, którzy mieli szkody wszystkich, mhm, tak? Ale 20 tysięcy osób stwierdziło, ojej, jeśli da się to zrobić w kilkanaście, dobrze, nawet dla sceptyków, kilkanaście minut to jest średni czas sporządzenia tego zgłoszenia i wysłania do ubezpieczyciela, to znaczy, że to ma sens. I uwaga, nie szukamy kartek papieru, nie szukamy oświadczeń, nie szukamy długopisów, nie zastanawiamy się, co mamy zrobić, a jakie mamy dane, a gdzie jest moje prawo jazdy, bo mam je w domu, no to gdzie mam znaleźć jego numer, a jaki jest w ogóle na przykład, no dobrze, numer rejestracyjny pojazdu widzę, ale jaką ja mam polisę. I nagle się okazuje, że to wszystko nam podpowiada automatycznie aplikacja, czyli M-Obywatel właśnie.
1: To jest bardzo wygodne rozwiązanie i tak dla porównania 20 tysięcy samochodów.
0: No myślę, to 40 że są takie... pewnie, tak? Trzeba policzyć, bo zazwyczaj dwa brały albo i więcej.
1: A racja.
0: Dwa brały udział w tym zgłoszeniu.
1: Czyli mówimy o zdarzeniach zarejestrowanych.
0: O zdarzeniach, tak. Mhm. Czyli z 20 tysięcy zdarzeń, co oznacza o wiele większą liczbę pojazdów, mamy zgłoszenia do ubezpieczycieli taką szybką ścieżką, jaką jest M-Obywatel.
1: No dobrze, no to teraz idziemy dalej. Przypomnijmy może, jak działa ta M-Stłuczka, bo oczywiście, drodzy państwo, nie życzymy i oby ta funkcja nigdy w M-Obywatelu nie była potrzebna, ale przypomnijmy, jak to działa, jak to funkcjonuje i nawet możemy spróbować teraz taką symulację zrobić. Spotykamy się na skrzyżowaniu w okolicznościach, w jakich nie chcielibyśmy się spotkać, no i z pomocą przychodzi nam, o,
0: tak,
1: smartfon.
0: Jest. Dokładnie. I jeśli mamy taką sytuację, o której powiedziałem, że kilkanaście milionów użytkowników ma aplikację M-Obywatel i jeśli mamy, zaraz powiemy co, jeśli jedna ze stron nie ma tej aplikacji, ale jeśli mamy tę aplikację, logujemy się do niej, wchodzimy sobie w zakładkę usługi.
1: To widzimy, ja też poklikam,
0: dokładnie,
1: uwaga.
0: Tak, mhm, bardzo proszę. Schodzimy na dół i widzimy taką kategorię usług kierowca i pojazdy, prawda?
1: Jest.
0: A no właśnie. I na pierwszej pozycji mamy M-Stłuczkę. Mhm. Klikamy w M-Stłuczkę, spisz oświadczenie o zdarzeniu drogowym. W aplikacji M-Obywatel osoba poszkodowana może też zgłosić szkodę z polisy OC sprawcy. Spisz nowe. Robimy spisz nowe. Uwaga, podpowiada nam w trzech krótkich punktach, co w ogóle zrobisz na miejscu zdarzenia, tak? I klikamy sobie dalej i mamy do wyboru. Jestem poszkodowaną osobą, jestem sprawcą kolizji. I proszę zobaczyć, no tu nie będziemy mieli tego tak szczegółowo pokazanego, no bo nie mamy tejże stłuczki, ale będzie widać jakie, bo będziemy się wymieniać QR-kodem, który bardzo łatwo sobie zeskanujemy, będziemy widzieć, że system, ja wiem, że to jest dość magiczne słowo, ale ja wytłumaczę, o co chodzi. Tak naprawdę dane o nas i naszych pojazdach i naszych ubezpieczeniach, które są w bazach danych ubezpieczeniowych i w rejestrze publicznym, jakim jest CEPiK, nazwijmy go zbiorczo, ale chodzi oczywiście i o pojazdy, i o kierowców, podsuwają nam to, co powinno być wypełnione. Czyli jeśli ja jadę swoim pojazdem, pan jedzie swoim pojazdem, ja uderzam w pana pojazd, nie jest nikt ranny, rozpoczynamy tę procedurę wypełniania tego, to nagle się okaże, że z tych kilkudziesięciu pól, bo drodzy państwo, jeśli byśmy chcieli na piechotę, na przykład gdzieś tam w jakimś formularzu,

0: internetowym sobie to wypełniać, to się okazuje, że trzeba w kilkadziesiąt pól wypełnić. I teraz nagle całe ułatwienie tego obywatela i cały ten czas, który jest poświęcony, przypomnę, to jest średnio kilkanaście minut, poświęcony, czy wręcz to jest dominująca wartość, kilkanaście minut na sporządzenie tego oświadczenia, mówimy o tych 20 tysiącach przypadków. Cały ten czas jest zaoszczędzony z powodu tego, że te dane dzięki współpracy trzech instytucji, a właściwie tak naprawdę całego rynku ubezpieczeniowego, Ministerstwa Cyfryzacji, Centralnego Ośrodka Informatyki i nas, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zasysa z rejestrów publicznych i tak naprawdę naszą rolą jest tylko zobaczyć, dobra, zgadza się, to ja, tak, moje prawo jazdy, to jest ten pojazd, tak, numer rejestracyjny, numer polisy, o proszę, podpiął się, pyk. Poszło. Jest. Przepraszam za kolokwializm. Od razu odpowiem na jedną wątpliwość. Drodzy Państwo, nie. Policja tego nie widzi.
1: Czyli nie jest tak, że zgłaszamy stłuczkę i przyjeżdża...
0: I donosimy sami na siebie.
1: Funkcjonariusz i wlepia mandat.
0: Nie. Mało tego, tu pozdrowienia dla koleżanek i kolegów z policji. Ja przypomnę, że na stronach policji można znaleźć nagrania filmowe, w których nasi koledzy, funkcjonariusze, mówią wręcz o tym, że słuchajcie, my naprawdę mamy ważniejsze i poważniejsze rzeczy do roboty na drogach, gdzie są zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym, gdzie są osoby poszkodowane, gdzie są wielkie karambole i tak dalej. Załatwcie to między sobą. My nie chcemy tego widzieć. W ogóle nie będziemy tego widzieć. I tak ja potwierdzam. Mało tego, potwierdzał to pan premier Gawkowski, potwierdzał to pan minister Standerski. My też potwierdzamy. Nie, te dane nie lądują na policji. To jest uwaga. Między, załóżmy, trzymamy się przykładu tego, o którym powiedzieliśmy, że pan jest poszkodowanym, w sensie pojazd uderzony przeze mnie, kierującego pojazdem. To jest sprawa między mną, panem i ubezpieczycielem. Tym, który ubezpieczał sprawcę. Koniec.
1: A jeśli poszkodowany lub sprawca, no ta druga strona nie ma M-Obywatela, no to wtedy ta aplikacja nam się do czegoś przyda, czy też nie przyda
0: się? Ona się przyda, żeby zobaczyć, bo to jest sytuacja, gdzie dobrze wiedzieć, dobrze mieć jakieś takie psychiczne oparcie w tym, że ktoś nam coś podpowiada. I tutaj od razu widzimy na początku, że wprawdzie jedna osoba nie ma tego M-Obywatela, bo to jest dobra wola obywatela, więc my w to nie ingerujemy. Ale klikamy sobie w pole na niebiesko, gdzie jest napisane niebieską czcionką, co zrobić, kiedy nie ma, druga osoba nie ma stłuczki. I mamy dosłownie na jednym ekranie. Nic nie trzeba przewijać. Mhm. 5, 3, 7, 2, 4, 6, 8 punktów króciusieńkich, co trzeba zrobić.
1: I koniec.
0: I koniec. Spisujemy, dokumentujemy szkodę fotograficznie, spisujemy dane pojazdu i tak dalej. Oczywiście mamy smartfony, wszyscy. Nie, jakby wyjdźmy już z tego poziomu, że jesteśmy wykluczeni. No okej, oczywiście. Ja nie odmawiam tego, że ktoś może nie chcieć używać i tak dalej, ale proszę mi wierzyć, grosz kut odbywa się już w świecie cyfrowym. W związku z tym,
1: no, może się też smartfon
0: tego...
1: rozładować.
0: No, może się rozładować, ale to jesteśmy sytuacje. W stanie zorganizować sobie smartfon zapasowy albo poprosić kogoś o pomoc.
1: Panie Damianie, rozmawialiśmy też jakiś czas temu o sytuacji, mieliśmy wrócić do tego tematu, co w sytuacji, kiedy jedziemy autem A w leasingu albo samochodem służbowym, który de facto w dokumentach nie ma naszego imienia i nazwiska.
0: Jako i co właściciela, wtedy? Tak.
1: Przyda nam się ta M-stłuczka?
0: Przyda nam się. Jest opcja, zresztą my też pracujemy ze związkiem firm leasingowych. Wiemy, że związek do swoich firm członkowskich, czyli tych leasingodawców, komunikuje tę usługę M-stłuczki. Otóż, drodzy Państwo, jeśli nie jesteśmy właścicielem pojazdu, a jesteśmy sprawcą, to tak, w M-obywatelu, w M-stłuczce jest funkcja nie jestem właścicielem pojazdu, gdzie mam do wpisania, kto jest właścicielem tego pojazdu i na przykład kontakt do tej osoby czy instytucji. Po prostu. I jestem w stanie to zgłosić.
1: Dobrze, to przypomnijmy jeszcze raz dane za niecały rok, bo mamy początek sierpnia, a tylko od 1 września w ten sposób zgłosili Polacy 20 tysięcy takich mniej groźnych, ale jednak zdarzeń
0: tak
1: drogowych.
0: Jest.
1: Czyli mówimy przynajmniej o 40 tysiącach samochodów, które w mniejszym lub większym stopniu zostały niestety uszkodzone. Dobrze, panie Damianie, to teraz druga sprawa. OC w M-Obywatelu to jest nowsza, świeższa sprawa. Ja wiem, żebyśmy tutaj uporządkowali. My już od lat możemy sprawdzić, na przykład, czy nasz samochód ma ważne OC, a nawet dostaniemy przypomnienie, że tutaj termin polisy nam się kończy. Ale poszliście krok dalej.
0: Ale uwaga, panie redaktorze, podpowiedzmy od razu naszym słuchaczom. Dostaniemy to przypomnienie, jak sobie je ustawimy. Czyli tak. Wyskoczy nam orzełek przy powiadomieniu w postaci orzełka, powiadomienie w postaci naszego orła, naszego godła. To jest oczywiście powiadomienie. powiadomienie z M-Obywatela. I wtedy będziemy widzieli na ekranie swojego telefonu na górze, że orzełek oznacza powiadomienie.

0: sprawdźmy, co się dzieje w M-Obywatelu, tak? Mhm. Dlaczego nas powiadamia. I wtedy będziemy mieli to powiadomienie, o którym pan mówi. I tak, ta usługa, jeśli jesteśmy właścicielem pojazdu, ona była, powiedzmy, od dawna, tak? Usługa też sprawdzenia na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pojazdu też jest dostępna od lat, ale my stwierdziliśmy, że no dobrze, to połączmy te światy. I znowuż, współpraca trzech instytucji, czyli Ministerstwa Cyfryzacji, Centralnego Ośrodka Informatyki i nas, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, pozwoliła na to, że my tę usługę sprawdzenia cudzego pojazdu, nie naszego, cudzego ubezpieczenia tak naprawdę, wsadziliśmy, przepraszam za kolokwializm, do tego pakietu usług związanych z kierowcą i pojazdem do M-Obywatela, czyli dzisiaj. Jeśli kupuję od pana samochód, to ja mogę przez M-Obywatela sprawdzić, czy ma pan ważną polisę do tego auta, które chce mi pan sprzedać. Jeśli pan ma ze mną stłuczkę, ma pan tego M-Obywatela, chce pan sprawdzić, czy sprawca, czyli ja, ma ważną polisę. Robi pan to w M-Obywatelu. Oczywiście dalej może pan wejść na stronę ufg.pl, o czym przypominam. Wystarczy numer rejestracyjny, ale mamy teraz tę opcję również w M-Obywatelu.
1: No zrobiliście sobie konkurencję. No mniej ludzi pewnie wchodzi na waszą stronę internetową.
0: Nie,
1: teraz,
0: na naszą stronę wchodzę. Liczba tych sprawdzeń jest notowana w milionach, ale myślę, że obywatele, branża ubezpieczeniowa, agenci ubezpieczeniowi, klienci towarzystw ubezpieczeniowych, ale też organy upoważnione, czy uprawnione, czy wręcz zobowiązane do kontroli, jak na przykład policja, tak masowo to sprawdzają, ale okazuje się, że to nie jest, my nie patrzymy na to jako konkurencję, bo my nie jesteśmy podmiotem komercyjnym,
1: no,
0: o czym przypomnę. W związku z tym, jeśli można dać kolejny punkt dostępu obywatelowi, żeby mógł sprawdzić coś, co w danej sytuacji życiowej jest dla niego ważne, to tak dajemy. No i okazuje się, że działa, bo mamy dzisiaj początek sierpnia, usługa działa od 1 lipca, no i rozumiem, podajemy dane.
1: Podajemy.
0: Podajemy dane. No i okazuje się, że obywatele w aplikacji M-Obywatel do tej pory ponad 312 tysięcy razy sprawdzili ważność polis. Co oznacza, że to, że usługa działa, to my wiemy, bo my takie usługi wdrażamy. Ale co oznacza, że po pierwsze obywatele zobaczyli, że ta usługa tam jest, a po drugie korzystają w różnych sytuacjach, co nas bardzo cieszy.
1: W jakich sytuacjach? Bo nie wierzę, że 312 tysięcy samochodów było sprzedanych albo sprawdzanych przy transakcjach kupna-sprzedaży.
0: A wie pan co, to powiem tak, w różnych sytuacjach. Sytuacje takie jak i stłuczka też, zobaczmy, i kupno-sprzedaż, nawet jeśli fizycznie nie kup, znaczy jeśli nie dojdzie do transakcji, ale chcę sprawdzić, i pojazd, który widzę i z jakichś powodów chcę zobaczyć, czy mam
1: taki wrost na parkingu na przykład, który sobie stoi.
0: Ale jeszcze inne sytuacje. Dostaję auto zastępcze z warsztatu. Pożyczam samochód z firmy oferującej wynajem krótko czy długoterminowy, tak? Czy to car sharing, czy wynajem, bo jadę do innego miasta i wynająłem sobie tam samochód, bo się okazało, że nie wiem, pociągiem jest taniej, szybciej, cokolwiek, a tam na miejscu chcę sobie gdzieś skoczyć samochodem, więc sprawdzam. W jakich innych sytuacjach? No więc to tak jak powiedziałem, te wszystkie sytuacje związane z użyczeniem samochodu, tego jest dużo.
1: I tutaj się zatrzymajmy na chwilę, bo może taki nawyk powinniśmy sobie wyrobić, że jeżeli dostajemy na przykład samochód z firmy, w której pracujemy, jedź, załatw coś, nie wiem,
0: to samo, słusznie, że pan to
1: samochód poruszy. Służbowy, skuter służbowy coraz częściej, tu jest skuter służbowy, można gdzieś tam przewieźć, przejechać, załatwić coś.
0: Tak.
1: I warto we własnym interesie to sprawdzić, bo teraz uwaga, problem jest w tym, że jeżeli nie sprawdzimy, to
0: solidarnie
1: możemy mieć problemy.
0: Przypomnę, że zasada sformułowana w bardzo jasny sposób w prawie mówi tak. Sprawca łamany przez kierujący pojazdem solidarnie odpowiada z właścicielem pojazdu, jeśli to są inne osoby, za to, że pojazd jest nieubezpieczony i wyrządzono nim szkodę. Czyli jeśli ja wziąłem od pana samochód, jeśli on nie ma do niego przypisanego obowiązkowo OC i powoduje szkodę, to od nas obydwóch solidarnie dochodzi się wszystkich zobowiązań finansowych wynikłych z tej szkody.
1: Solidarnie, czyli pół na pół.
0: Tak. No, możemy sobie, może w gestii instytucji, która do tego dochodzi, w zależności czy to będzie ubezpieczyciel czy fundusz, w praktyce wygląda to tak, że może się okazać, że na przykład przyjdzie ktoś tylko do mnie albo tylko do pana, ale zasada mówi tak, że solidarnie odpowiadacie obydwaj. W związku z tym, jeśli policja mówi, posługuje się prostym przesłaniem, które brzmi: piłeś, nie jedziesz, to my byśmy do tego dodali drugie zdanie.

0: nie masz OC, nie jedziesz. No i tu dochodzimy do tego, po co jest nam mObywatel, żeby sprawdzić ważność OC, po prostu.
1: To się też może przydać w wielu wypożyczalniach, szczególnie teraz w sezonie letnim, gdzie możemy od jakiejś małej wypożyczalni wypożyczyć sobie samochód, możemy wypożyczyć kłada, kłady też są zarejestrowane i posiadają obowiązek OC, możemy wynająć sobie skuter i co? I warto, zanim przejedziemy te pierwsze 10 metrów, sprawdzić, czy faktycznie wypożyczamy samochód z OC, bo sama deklaracja wypożyczającego i chyba tutaj nie wystarcza.
0: Przy całym szacunku do wszystkich, od kogo bierzemy w użytkowanie pojazd, nie mamy zaufania i nie miejmy, bo chodzi o nasz interes ekonomiczny. Dodam jeszcze do tego niepotrzebny stres, niepotrzebne nerwy. W związku z tym sprawdzamy.
1: Sprawdzamy, to jest niezwykle ważne i jak widać ta usługa cieszy się bardzo dużą popularnością. To teraz jeszcze jedna rzecz. Podesłał mi pan niedawno ciekawostkę, o której mówiłem nawet na antenie Polskiego Radia 24.
0: Pozdrowienia.
1: Tak, to był magazyn Saldo w minionym tygodniu, dotyczący, uwaga, hulajnóg elektrycznych, które w Grecji mają obowiązkowe OC. Idzie nowe?
0: Myślę, że państwa europejskie i również w tym państwo polskie i polski ustawodawca dostrzegają już ten problem, bo trzeba go nazwać problemem, bo mówiąc prost, jeśli coś mówimy o tym urządzeniu, czy tej hulajnodze, ale tak naprawdę powinniśmy powiedzieć o e-motorowerze. No tu rozmawiamy o pojazdach napędzanych silnikami elektrycznymi. Jeśli coś spełnia określone przesłanki wynikające z różnych tak naprawdę wcale nieskomplikowanych przepisów. To znaczy, jeśli ma moc przekraczającą określone parametry, to naprawdę łatwo wszystko znaleźć w internecie, do czego zachęcam, zwłaszcza rodziców zastanawiających się nad kupieniem swoim pociechą takich pojazdów. Jeśli coś przekracza pewną moc silnika, jeśli coś potrafi utrzymać stałą prędkość powyżej pewnej wartości określonej i jeśli to coś, a w wielu przypadkach, proszę mi wierzyć, tak, mało tego, sprzedawcy to pokazują, ma homologację, to uwaga, niespodzianka na drodze, która może spotkać użytkownika tego, niestety bardzo często młodocianego i widzimy to, będzie taka, że rodzice będą odpowiadać jako przedstawiciele prawni tej osoby. Za co? Za to, że ta osoba porusza się bez uprawnień, bo tak naprawdę mówimy o e-motorowerze. No jeśli mamy coś, zresztą drodzy państwo, no rzut oka na to, co się dzieje na polskich drogach, ulicach i drogach dla rowerów. I pojazdy, które naprawdę trzeba bardzo dużego szkła pomniejszającego, nie powiększającego, żeby je uznać za zwyczajną hulajnogę, tak? Więc jeśli to coś jest pojazdem mechanicznym, no to mamy do spełnienia kilka obowiązków. I w tym momencie nasz młodociany ma problem, a właściwie jego rodzice mają problem. I to nie jest to, że ja przyszedłem do państwa postraszyć, tylko raczej uprzedzić. Bo ja już widzę wpisy na forach internetowych, w mediach społecznościowych ludzi, którzy mówią, ludzie, naprawdę, pomyślcie, zanim kupicie dziecku hulajnogę, która ma 2000 W mocy, rozpędzać się do 70 km na godzinę, bo to nie jest hulajnoga. To jest e-motorower, na który, uwaga, powinniście mieć uprawnienie, w sensie wasze dzieci, do kierowania tego pojazdu. Ten pojazd powinien być zarejestrowany i, uwaga, co jeszcze? I ubezpieczony. I tak komuś się może wydawać, że a, policja nie jest wszędzie, nie będzie kontrolować. To ja mam dwie wiadomości. Pierwsza jest taka, myślę, że koleżanki i koledzy z komend policji się nie obrażą. Pierwsza jest taka, że policjanci wprost zapowiadają, że kontrole będą. Więc oczywiście ktoś może liczyć na to, że mu się uda wymknąć i tak dalej, a druga jest bardziej dolegliwa. Otóż, jeśli się zdarzy szkoda, a gdyby pan redaktor porozmawiał z tak zwanymi urazówkami, czyli tymi odcisorami po prostu, to by się okazało, że takich szkód jest bardzo dużo. To są połamane nogi, to są pozrywane więzadła w kolanach. To są naprawdę ciężkie obrażenia. To no już mamy niestety wypadki śmiertelne. Ale to jest też balansowanie na granicy ryzyka, kiedy taki delikwent na takim pojeździe wjeżdża pomiędzy autobus a pojazd jadący z przepisową prędkością. To jest mój własny przypadek na jednej z ulic dużego miasta. No to naprawdę mamy problem. I ten problem będzie bardzo dolegliwy dla rodziców takiej osoby, takiego człowieka, bo okaże się, że w przypadku szkody, a jeszcze do tego dojdzie kontrola, po pierwsze, będzie opłata za brak obowiązkowego OC. Od razu powiem, to jest 1600 zł. I opłatę tę nałoży na miejscu funkcjonariusz policji. Po drugie, jeśli ta osoba wyrządzi szkodę, to będziecie państwo musieli jako rodzice pokryć tę szkodę z własnych pieniędzy.
1: No nie mówimy tutaj tylko, nie wiem, o zarysowanych

0: drzwiach, nie, które nie i mówimy. Tak potrafią dużo kosztować.
1: Znaczy ja od razu powiem, że średnia wartość szkody z OC, no w tym momencie nie ma tego OC, ale ono powinno być, no bo wiemy, że już wiemy, że to jest pojazd mechaniczny, to jest około 12 tysięcy złotych dzisiaj. Pomyślcie, drodzy Państwo, czy warto ryzykować. Naprawdę. Albo mniejszej mocy hulajnoga, albo jeśli to jest ktoś, kto już może mieć uprawnienia ze względu na swój wiek, doświadczenie, karty rowerowe, to wszystko, co jest łatwe do sprawdzenia i naprawdę na stronie każdej szkoły jazdy, czy na stronach policji i tak dalej można łatwo znaleźć. I wtedy po prostu zróbmy tak, jak prawo każe. No i teraz wracając do tego początku, o którym mówiliśmy, do tej Grecji, o której wiadomość ja panu podesłałem. To nie tylko Grecja, bo zdaje się, że jest kilka innych krajów, gdzie takie ubezpieczenie są obowiązkowe.
0: Dla tych zwykłych hulajnóg.
1: Tak, ale drodzy Państwo, to nie jest tak, że nagle ktoś wpadł na pomysł i bo tutaj chce komuś napchać kieszenie, bo będzie sprzedaż ubezpieczeń. Ja mam jedno bardzo proste zdanie, które myślę trafi do wyobraźni naszych słuchaczek i słuchaczy. Proszę sobie wyobrazić, że Państwo będziecie poszkodowani. Chcielibyście, żeby była polisa, z której ktoś za sprawcę zapłaci? Czy chcecie sami dochodzić na drodze postępowania cywilnego w sądzie i tak dalej od sprawcy albo jego rodziców kosztów tego, co naprawdę może być dolegliwe?
0: Odpowiedź jest oczywista. Bardzo dziękuję za spotkanie w studiu Polskiego Radia 24. Dzisiaj moim i Państwa gościem był pan Damian Ziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: No i cóż, życzymy wszystkim bezpiecznej jazdy.
1: Tak jest, szerokości, mówiąc popularnie.
0: Magazyn Saldo, Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Wiek Azji.

0: Wiekazji, przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. 24 lipca tego roku Polska formalnie przystąpiła do Traktatu o Przyjaźni i Współpracy w Azji Południowo-Wschodniej, kluczowego dokumentu regulującego zasady współpracy państw regionu ASEANu. Instrumenty akcesyjne zostały złożone podczas uroczystości w Manili, towarzyszącej obchodom 50. rocznicy podpisania traktatu oraz posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych państw ASEANu. Polskę reprezentował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, w tym tygodniu zaś z wizytą w Manili, niejako na boku ASEANu. Jest zaś minister rolnictwa Stefan Krajewski. Dziś w Wieku Azji porozmawiamy, jak Polska zbliża się do ASEANu, dlaczego do takiego zbliżenia w ogóle dochodzi i jak będziemy mogli jako kraj na tym skorzystać. Ze mną w studiu pan ambasador Tomasz Łukaszuk, politolog, dyplomata, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w wielu krajach Azji, m.in. Indiach, Indonezji, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I dr Barbara Kratiuk, Akademia Biznesu Wistula oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pani doktor, to może zacznijmy od tego, bo ten taki skrótowiec ASEAN, on się nieczęsto pojawia w sferze takiej medialnej.
2: ASEAN to jest Association of Southeast Asian Nations, czyli po polsku Stowarzyszenie Państw Azji Południowo-Wschodniej. I jest to może nie najstarsza, ale na pewno najważniejsza organizacja regionalna. Prawdopodobnie zaryzykowałabym stwierdzenie, że w całej Azji Wschodniej, a na pewno w Azji Południowo-Wschodniej. Jest w ogóle bardzo starą organizacją. Powstała w 1967 roku, no i teraz wreszcie Polska przystąpiła jakby do bliższej współpracy z tą organizacją, z czego myślę i ASEAN, i też Polska mogą być bardzo zadowolone i na pewno to, myślę, będzie rokować dobrze na przyszłą współpracę, bo bardzo dużo innych państw też już
0: to
2: tak współpracuje.
0: To państwa jednego regionu Azji Południowo-Wschodniej, jak tak. Sama nazwa wskazuje. Czy tylko region ich łączy, czy to są też jedność polityczna? Jak bardzo różnorodny jest to twór?
2: Oj, jest to bardzo różnorodny twór. Tu mamy i bardzo różne, bardzo duże różnice, jeżeli chodzi o wielkość państw. Mamy 11 członków. Mamy Indonezję, która jest jednym z największych państw na świecie, jest największym państwem muzułmańskim. Z drugiej strony mamy takie mikropaństwa jak Singapur czy Brunei albo Timor Wschodni. Więc mamy 11 państw, gdzie mamy pełen przekrój, jeżeli chodzi o poziom rozwoju gospodarczego. Singapur, jeden z najwyżej rozwiniętych państw na świecie. Laos, jeden z najbiedniejszych państw na świecie. Po drugiej stronie mamy też państwa autorytarne, mamy państwa komunistyczne, mamy

0: monarchię, mamy demokrację, więc naprawdę pod względem wartości, pod względem systemów politycznych czy gospodarczych jest to bardzo zróżnicowany region, ale łączy ich na pewno przeszłość kolonialna i chęć odgrywania dużej roli w regionie. To są państwa, które wiedzą, że same nie mają za dużo siły, ale razem w tym właśnie stowarzyszeniu mają szansę na to, żeby obronić swoją niezależność i to tak naprawdę na tym im najbardziej zależy.
1: Panie ambasadorze, jak to się stało, że Polska wyraziła przede wszystkim chęć dołączenia do tego traktatu? W tym roku świętujemy jego 50. rocznicę, więc jak to się dzieje, że dopiero teraz albo już teraz jesteśmy zainteresowani byciem bardziej stowarzyszeni z ASEANem?
2: Stowarzyszeni z ASEANem w formie partnerstwa strategicznego byliśmy już wcześniej poprzez Unię Europejską, czyli od naszego członkostwa w Unii Europejskiej w 2004 roku. Natomiast to wejście, już bardziej zaawansowany etap współpracy, to na pewno spowodowało to, że zdaliśmy sobie sprawę, jak szybko, wbrew krytyce wielu obserwatorów, rozwijają się te kraje. I w obecnej chwili, jeśli zebrać wszystkie gospodarki państw ASEAN, to byłaby to piąta gospodarka co do wielkości na świecie. To po pierwsze. Po drugie, ASEAN dla nas jest bardzo dobrym formatem również ze względu na głoszone przez siebie wartości. Sam ASEAN w sobie i poszczególne państwa deklarują się jako tak zwane średnie potęgi, czyli państwa średniej wielkości i średnim potencjale, które chcą współpracować w oparciu o Kartę Narodów Zjednoczonych, o wszystkie normy prawa międzynarodowego, również o regulacje związane z handlem międzynarodowym. Staramy się wykorzystywać poprzez nasze relacje z tymi krajami nie tylko tę część, powiedzmy, normatywną, ale również to, że jako Unia Europejska podpisaliśmy już i z Wietnamem, i z Singapurem umowę o wolnym handlu. Z Indonezją innego rodzaju umowa o wolnym handlu też już wchodzi w życie. W związku z tym no, możliwości są naprawdę bardzo duże. I to dla nas stwarza też okoliczność taką, żeby wykorzystać wszystkie nasze dobre doświadczenia w relacjach poprzednich z tymi krajami, kiedy nie byliśmy jeszcze członkiem Unii Europejskiej, żeby wzmocnić obecność naszą na rynkach pozaeuropejskich. Jako piąta gospodarka świata to jest naprawdę bardzo duży potencjał. My niestety mamy handel z krajami ASEAN na razie na poziomie 12 miliardów euro.
1: Łącznie,
2: przy czym nasz eksport wynosi nieco ponad 2 miliardy. Jeśli spojrzymy na to, co te kraje sobą reprezentują, no to wiadomo, że trzeba jednak więcej czasu i więcej miejsca na agendzie poświęcić współpracy gospodarczej, bo w warstwie politycznej, tak jak mówiłem, również poprzez Unię Europejską z nimi już od dawna współpracujemy.
1: Pani doktor, ja bym się chciał zapytać, jak wygląda ten blok pod względem politycznym i tych tarć na arenie międzynarodowej między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, bo oczywiście te państwa, no pośród nich jest na przykład Tajlandia, która na przykład korzysta z amerykańskich technologii wojskowych, tak? Z drugiej strony, pani się, to jest pani temat, pani działka, jest Kambodża, która bardziej polega na Chinach. Z kolei. Jak te państwa się odnajdują między Waszyngtonem a Pekinem? Czy jest wówczas tutaj jeden głos, czy one jednak grają tutaj w różnych ligach?
0: Oficjalnie jako ASEAN państwa te starają się mówić jednym głosem. To też jest jedna z takich bardzo podstawowych zasad tej organizacji, że wszelkie decyzje muszą być podejmowane na podstawie konsensusu. Czyli wszystkie państwa muszą się zgodzić na to, żeby jakakolwiek decyzja została podjęta. Co oznacza z automatu, że oczywiście tak naprawdę wszystkie decyzje czy jakiekolwiek deklaracje będą bardzo słabe, bo bardzo trudno jest takich 11 kompletnie różnych państw ze sobą pogodzić i pogodzić ze sobą ich interesy. Ale z drugiej strony oznacza to też, że ASEAN jako taki stara się zachować neutralność w tej właśnie rywalizacji. Ale na poziomie niżej, już na poziomie samych państw członkowskich, no to mamy tutaj też bardzo duże podziały, bo mamy właśnie Kambodżę, mamy Laos, mamy Mianmę, które są zdecydowanie bardziej

0: prochińskie. Chociażby tutaj Kambodża i Mianmar na przykład w ogóle nie uznają, nie utrzymują żadnych relacji z Tajwanem. Z drugiej strony mamy właśnie Tajlandię czy Filipiny, które są, mają zobowiązania traktatowe wobec Stanów Zjednoczonych. I mamy ten taki, to centrum takie właśnie Indonezja, Malezja, Wietnam. To są państwa, które absolutnie nie chcą musieć tutaj podejmować żadnych decyzji, bo Stany Zjednoczone są dla nich najważniejsi partnerzy i handlowi, i polityczni. I konieczność wyboru, stanięcia po której stronie byłaby dla nich kompletną katastrofą gospodarczą.
1: Temu też służą różnego typu mechanizmy, panie ambasadorze. Przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o tym, że ASEAN spotyka się w wielu formatach, w tym sensie, że ja przypominam sobie ubiegłoroczny szczyt ASEAN-u, na którym był Donald Trump. Wówczas prezydencję miała w tej organizacji Malezja. Tam są różnego typu formaty, na których mogą się pojawić obok siebie prezydent Stanów Zjednoczonych i szef rosyjskiej dyplomacji.
2: Tak, to prawda, ale to jest pewien mechanizm też równoważenia wpływów wielkich mocarstw, bo Azja Południowo-Wschodnia, tak jak już mówiła pani dr Kraciuk, chce uniknąć konfrontacji, chce uniknąć tego, co miało miejsce jeszcze 50 lat temu. Mówię tutaj oczywiście o wojnie w Wietnamie, wojnie w Indochinach. Chcą się skoncentrować państwa Azji Południowo-Wschodniej na rozwoju, zwłaszcza rozwoju gospodarczym, ale również na współpracy w zakresie bezpieczeństwa, bo trzeba pamiętać o tym, że cieśnina Melaka, czyli najważniejsza cieśnina w transporcie morskim.
1: Może do tego też nawiążemy, mało kto zdaje sobie sprawę, że to może być Ormuz 2.
2: Ja bym w ten sposób do tego nie podchodził, dlatego że pozwolę sobie na uwagę, że raczej nie sądzę, żeby doszło do takiej sytuacji, dlatego że nad wejściem do cieśniny Melaka odpowiedzialnej za 40% światowego handlu czuwają zarówno marynarka wojenna Indii, Indonezji, Tajlandii, jak i Malezji.
1: Ale niepokój to wywołało, to się wydarzyło w Ormus i w prasie azjatyckiej. Wiele artykułów w tym czasie od momentu porównujących. Oczywiście ma pan ambasador rację.
2: Ależ panie redaktorze, znaczy niepokój wywołało u wszystkich, bo jeśli blokowana jest cieśnina, która zajmuje powiedzmy 20% światowego handlu, jeszcze w większej części jest odpowiedzialna za transport surowców do największych gospodarek świata, więc wiadomo, że to wywołuje niepokój. Natomiast mówię tutaj, że ta współpraca w zakresie bezpieczeństwa i to, że zacieśnina Melaka właśnie jest w rękach tych krajów ASEAN, które co roku organizują w różnych formatach również spotkania na temat bezpieczeństwa i dialog i zapraszają przedstawicieli wszystkich największych mocarstw dysponujących największym potencjałem, jeśli chodzi o nie tylko współpracę w zakresie bezpieczeństwa, ale również marynarek wojennych. W związku z tym to jest coś, co pozwala nam spokojnie myśleć o sytuacji, z którą mamy do czynienia w Azji Południowo-Wschodniej i sądzę, że tutaj nie powinniśmy się niepokoić, dlatego że te państwa oprócz tego traktatu o przyjaźni i współpracy, do którego przystąpiliśmy, jeszcze w latach 90. też zawarły porozumienia o strefie bezatomowej i również o zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych o pokojowym regulowaniu wszelkiego rodzaju sporów.
1: Panie ambasadorze, zadam wprost, pewnie to jest pytanie, które się naszym słuchaczom w tej chwili nasuwa. Co daje nam to przystąpienie? Jakie możliwości nam jako państwu daje? Czy to są tylko te płaszczyzny polityczne, bo mówimy o ogromnym bloku, z drugiej strony to są też ogromne rynki.
2: To przystąpienie po pierwsze jest wyrazem zaufania. Nie tylko dla Unii Europejskiej jako instytucji, do której od ponad 20 lat należy Polska, ale również do samej Polski, jej tradycji bardzo dobrych relacji z większością państw Azji Południowo-Wschodniej. Zaufanie w Azji Południowo-Wschodniej, jak i w całej Azji Wschodniej jest wartością, że tak powiem, no nie do przecenienia. I to zaufanie przełoży się również na nie tylko politykę, ale również na współpracę gospodarczą i ułatwi to dostęp naszym przedsiębiorcom do wszystkich rynków i otworzy również możliwości w sektorach, które do tej pory były trudne dla nas. Mówię tutaj o przemyśle na przykład spożywczym, o którym pan wspomniał, minister rolnictwa pojechał na Filipiny, dlatego że my jako jeden z największych producentów żywności na świecie

0: No, mamy dużo rzeczy do zaoferowania, ale trzeba pamiętać o tym, że Azja Południowo-Wschodnia też może nam małe co nieco zaoferować. No, niewiele osób w Polsce wie o tym, że największym producentem, jeśli chodzi o ryby i owoce morza, są kraje na świecie, są kraje ASEAN. To po pierwsze,
1: Japonia.
0: Poza tym, jeśli chodzi o owoce jako takie, mówię tutaj o mango, ananasach i innych, to również są bardzo, bardzo no, znaczący producenci w skali globalnej. I sądzę, że to z ich strony też im zależy na tym, żeby jeśli oni dopuszczają na rynek, co już stało się faktem, jabłka, czy też owoce miękkie, których jesteśmy największym producentem w Europie, to oni w zamian chcieliby też na przykład, żebyśmy mogli spróbować podobno najlepszych na świecie owoców tropikalnych, które nie stanowią zagrożenia dla naszego rolnictwa, ale to owoce tropikalne takie jak mango czy ananasy, które są po prostu dla nich bardzo ważnym produktem i eksportowym.
1: Pani doktor, sprowadźmy ten niezwykle ważny kontekst, ale zakorzeniony w polityce międzynarodowej, w dyplomacji, do takich konkretów. To stowarzyszenie, to wejście do tego traktatu dla Polski, to jest tak jak w wielu państwach azjatyckich potrzebny taki parasol, powiedziałbym, administracyjny. Coś, co w tych krajach pokaże w już konkretnych poszczególnych państwach członkowskich pokaże, o, Polska jest tym państwem, która jest rozpoznana jako przyjazna, jako państwo, które z nami współpracuje. To ma pomóc we współpracy na płaszczyznach gospodarczych i innych takich bardziej praktycznych.
2: Myślę, że to ma pomóc i we współpracy na poziomie gospodarczym i na poziomie politycznym, ponieważ tutaj Polska chce się pokazać tutaj też bazując na tym, co mówił pan ambasador, że Polska i państwa Unii Europejskiej to są państwa, które są darzone pewnym zaufaniem, którego nie ma na przykład wobec Stanów Zjednoczonych i wobec Chin.
1: Bo to możemy odegrać rolę właśnie jakąś taką ważną. Pani upatruje w tym, bo to bardzo ciekawe, co pani mówi.
2: Nie wiem jeszcze, na ile nasze własne możliwości jako państwa nam na to pozwolą, bo to jednak zaangażowanie się w Azji Południowo-Wschodniej wymagało ogromnych nakładów finansowych. My nie mamy na przykład wszędzie placówek dyplomatycznych. Te placówki trzeba by prawdopodobnie poszerzyć. Tutaj Polska Agencja Handlu i Inwestycji musiałaby się też zaangażować. Więc to wszystko wymaga oczywiście nakładów, mimo to po latach to bardzo często jednak procentuje. To zresztą widzimy właśnie po naszych absolwentach, którzy gdzieś tam wciąż są. Ale te nakłady mogłyby nam się zdecydowanie zwrócić, tym bardziej, że Polska jest właśnie widziana jako taki partner, z którym można spokojnie współpracować, bo Polska tak naprawdę nic nie chce poza tymi, powiedzmy, rzadkimi metalami, poza jakimiś inwestycjami, nasze inwestycje, których nie mamy bardzo dużo, ale w tej chwili są bardzo dobrze postrzegane, te, które mamy. Na przykład Adamet ma ogromną fabrykę
1: oczywiście
2: w Wietnamie i to jest przez Wietnamczyków bardzo pozytywnie postrzegane. Przecież Polska teraz podpisała umowę z Filipinami o współpracy w dziedzinie kosmicznej. To też jest dla Filipińczyków też bardzo, bardzo dobre. Tutaj widać, że oni uważają, że Polska ma do zaoferowania coś, że może być takim właśnie państwem, z którym da się dojść do porozumienia bez takich kwestii postkolonialnych, bez kwestii właśnie takich mocarstwowych, że to będzie taka wspólnota interesów. W ten sposób bym to ujęła.
1: Pani doktora, co się takiego stało? Oczywiście oprócz ogromnego zaangażowania pana ambasadora, z którym od lat rozmawiam o ASEANie, że myśmy w końcu jednak zauważyli, że to jest ważne, że powinniśmy tam być bardziej obecni, że powinniśmy rozwijać swoje relacje, bo ja też w ciągu, powiedzmy, ostatnich popandemicznych lat, jak patrzę na działalność naszych placówek dyplomatycznych w tej części świata, to też widzę, że ta dynamika jest większa niż wcześniej.
2: Myślę, że właśnie przede wszystkim to, że zauważyliśmy, jak szybko te państwa się rozwijają i jak ogromny wpływ mają już w tej chwili na światową gospodarkę. Jeżeli się zastanowimy, to mamy największa firma produkująca skutery elektryczne, to jest Wietnam. Współpraca z Tajwanem. Filipiny, Indonezja, Malezja to są samochody elektryczne. Bardzo dużo mają tam, jest tam w tej chwili inwestycji w kwestie związane ze sztuczną inteligencją. Tam powstaje, można powiedzieć, być może trzecia Dolina Krzemowa. Więc to są państwa, gdzie Wietnam ma w tej chwili wzrost mniej więcej 8% PKB rocznie. No ja bym chciała, żeby Polska miała taki wzrost.
1: Panie ambasadorze, mało mówimy o ASEANie, mało mówimy o tej współpracy z tymi państwami Azji Południowo-Wschodniej.
0: Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja i przedłużająca

0: Się agresja Rosji w Ukrainie też powoduje to, że nie możemy poświęcać tyle czasu, ile byśmy chcieli, jeśli chodzi o relacje z naszymi partnerami w Azji Południowo-Wschodniej, ale jednak wydaje mi się, że poprzez współpracę z nimi również w przemysłach tych, które są cywilne, ale również mogą być tymi przemysłami podwójnego przeznaczenia, również wzmacniamy swoje zdolności. Musimy pamiętać o konieczności dywersyfikowania naszego zaangażowania. Nie możemy się koncentrować tylko i wyłącznie tu w Europie. I mamy tutaj do czynienia, jeśli chodzi o Azję Południowo-Wschodnią, z partnerami, którzy mają do nas zaufanie i którzy wiedzą i pamiętają o tym, że pomogliśmy im w wielu sprawach wcześniej, w wielu bardzo ważnych momentach ich historii i również to, że nigdy nie byliśmy państwem kolonialnym, co dla ich rozumienia świata jest bardzo ważne.
1: Niezwykle ważne, szczególnie w tym momencie, kiedy ta historia jest, o której się bardzo głośno mówi, te całe ruchy dopiero są, powiedzmy, ja je obserwuję od dekady, takiego głośnego mówienia o tym, jak o złym dziedzictwie kolonializmu, które istnieje po dzień dzisiejszy, bo to, że kolonializm był zły, to wiemy, ale o tym, że jego relikty w tych państwach żyją i że te państwa zwracają na to uwagę, to się dzieje nawet teraz.
2: Zdecydowanie, przecież wiele państw europejskich w ogóle nie chce o tym wspomnieć, przecież Holandia kompletnie nie chce wspominać o tym, co robiła w Indonezji. Belgia absolutnie nie prowadzi dialogu na temat tego, co działo się w Kongu. Francuzi oczywiście udają, że przynosili kaganek oświaty do Indochin, mimo że tak naprawdę był to w dużej mierze czysty wyzysk. Więc widzimy bardzo duże też odrzucenie właśnie wśród państw ASEAN-u tego dziedzictwa kolonialnego. Tak naprawdę jak jest się w Wietnamie, czy w Laosie, czy w Kambodży, to jeżeli chodzi o dziedzictwo francuskie, to zostały fantastyczne bagietki i croissanty. I trochę budynków. A tak to tak naprawdę śladów tej kultury francuskiej praktycznie nie ma. A jak to porównamy z Brytyjczykami, no to w Indiach do dzisiaj jest popołudniowa herbatka.
1: W tygodniu, w którym rozmawiamy, pan premier powołał specjalnego pełnomocnika do spraw wizerunku Polski, budowania, wzmacniania marki Polski. Pana ambasadora nie zapytam, ale panią zapytam. Będziemy mogli wykorzystać tę szansę właśnie, w jaki sposób powinniśmy, na jakie akcenty rozkładać tam w ASEANie, żeby wzmacniać naszą markę tam.
2: No ja mam nadzieję, bo znaczy inna sprawa, że ja uważam, że my sami nie doceniamy swojego kraju. I że nie doceniamy...
1: Ja się w pełni z panią zgadzam.
2: I że nie doceniamy
1: ale
2: tego, co
1: trzeba wyjechać
2: mamy...
1: daleko, żeby też zobaczyć, co mamy.
2: Tak. Ale moim zdaniem problem też polega na tym, że Polska niestety nie ma na siebie pomysłu. Bo my mamy fantastyczne rzeczy, jeżeli chodzi o kulturę wysoką. Mamy Chopina... Mamy fantastyczną historię.
1: Ale brakuje... w Azji jabłka mamy, pani doktor.
2: Mamy jabłka, ale te jabłka nie są z Polską kompletnie kojarzone. Natomiast oczywiście jakbyśmy nagle, nie wiem, w Japonii stworzyli jakąś maskotkę, która w kształcie jabłka, która będzie chodziła i polskie jabłka rozdawała, byłoby cudownie. Ale nie mamy czegoś takiego jak sushi od razu nam się kojarzy z Japonią. Kimchi od razu nam się kojarzy z Koreą. Hamburger, nie wiem, to nie muszą być rzeczy jedzeniowe. Chyba jestem głodna po prostu. Ale to nie muszą być rzeczy jedzenia, ale my nie mamy czegoś takiego, teraz dopiero zaczynamy mieć tego, mieliśmy tego pieroga nieszczęsnego na...
1: Ja uważam, że bardzo szczęsnego.
2: Tak,
1: ale
2: tutaj
1: pan ambasador chce się włączyć w dyskusję, panie ambasadorze.
0: Tak, znaczy ja też
1: ale
0: podzielam...
1: Ale kwestii pieroga.
0: Znaczy jeśli chodzi o pieroga, uważam, że to jest szczęsne i uważam też,
1: ja też
0: że...
1: tak uważam.
0: Że pieróg jest szczęsny. Jeśli chodzi o kojarzenie Polski, to oczywiście... Mogę powiedzieć tak, że wszędzie tam, gdzie jest muzyka, tam jednak jesteśmy kojarzeni z Chopinem. Przypomnijmy sobie, kto był wcześniejszy konkursów chopinowskich laureatem. No byli to pianiści z Wietnamu, gdzie w Wietnamie jesteśmy z Chopinem bardzo dobrze kojarzeni. I mogę powiedzieć tak, że wysoka kultura zawsze z punktu widzenia dyplomacji publicznej jest bardzo, bardzo dobrym takim, można powiedzieć, interfejsem do współpracy wysokich technologiach.
1: Ja generalnie muszę Państwu powiedzieć, że tak na poziomie prywatnym to ja się naprawdę bardzo cieszę, bo ja w tym regionie jestem, jak i Państwo, od dawna. Już nie
2: będziemy sobie wypominać
1: dokładnie
2: wieku.
1: Od jak dawna i cieszę się, że przychodzi taki moment, w którym my poświęcamy prawie godzinę anteny na to, żeby porozmawiać o ASEANie, o tym, że ten ASEAN istnieje, że jest ważny, że my widzimy, że jest ważny i że chcemy

bardziej uczestniczyć w tej części świata jako kraj, że nie tylko Unia Europejska, nie tylko Stany Zjednoczone. No, miejmy nadzieję, że też w ślad za tym dołączeniem do Traktatu o przyjaźni i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej, że będzie to nie tylko dobrym parasolem politycznym, ale także w ślad

0: Barbara Kraciuk, Akademia Biznesu Wistula oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych. To był Wiek Azji. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia.
1: Powtórka programu.
2: Półmetek wakacji już za nami. Miliony dzieci w Polsce cieszą się upragnionymi wyjazdami i letnią beztroską. Niestety dla wychowanków domów dziecka ta rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Często oznacza po prostu kolejne miesiące spędzone w murach placówki lub powrót do środowisk, które nie zawsze są dla nich bezpieczne. A Fundacja Dobrych Inicjatyw chce to zmienić. Z nami jest Katarzyna Salmanowicz, psycholog, dyrektorka działu edukacyjno-społecznego Fundacji Dobrych Inicjatyw. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Proszę powiedzieć, w jaki sposób chcecie to zmienić?
3: Przede wszystkim chcemy zaprosić młodych ludzi z placówek opiekuńczo-wychowawczych, czyli właśnie z tak zwanych domów dziecka, na nasze obozy terapeutyczne, które robimy już w fundacji od kilku lat. Jest to taki wstęp do poznania młodych ludzi, ale też oni poznają nas. W dużym skrócie my stwarzamy taką bezpieczną przestrzeń, żeby dzieciaki mogły nauczyć się nowych, bardziej adaptacyjnych zachowań, mieć nowe, tak zwane korektywne doświadczenia, ale też mają... przygotowujemy takie opinie na temat ich funkcjonowania w grupie, w środowisku rówieśniczym i też w kontekście pracy z autorytetami. No i z tymi opiniami jeździmy do placówek i omawiamy każde dziecko indywidualnie, prowadząc też, proponując placówkom taką bardzo zindywidualizowaną ścieżkę wsparcia dla każdego dziecka. Także te obozy są ważne, ponieważ dzieciaki uczą się nowych, bardziej adaptacyjnych zachowań, między innymi poprzez modelowanie, czyli one widzą jakieś nowe, inne, lepsze, czyli bardziej adaptacyjne, mówiąc językiem psychologicznym, sposoby zachowań i dzięki temu też mogą, że tak powiem, podpatrywać i naśladować, tak? Czyli wprowadzać też swój repertuar zachowań, takie nowe, lepsze zachowania. Dostają też korektywne doświadczenia, ponieważ w domu dziecka mniej więcej na 14 teoretycznie dzieci, ale w praktyce nawet i 16 czy 17, przypada jeden wychowawca, więc to jest też stosunkowo za mało, żeby też móc jakoś zobaczyć, pomieścić te dzieciaki, mieć dla nich taką przestrzeń na to, żeby ich wysłuchać, wesprzeć i tak dalej. Natomiast na naszym obozie na około 20 dzieci mamy aż 8 dorosłych, więc to są też, to jest, daje to taką możliwość, żeby ci dorośli zobaczyli te dzieci, porozmawiali z nimi, żeby te dzieci poczuły się ważne i widziane. Więc to tak w dużym skrócie to robimy na tych obozach i to proponujemy młodym ludziom.
2: I uruchomiliście zbiórkę na obóz terapeutyczny, bo w tym roku planujecie dla 22 podopiecznych. W jaki sposób można wesprzeć tę inicjatywę?
3: Tak, można wesprzeć właśnie wpłacając na zbiórkę, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej Fundacji Dobrych Inicjatyw. To jest www.fdi.org.pl i tam w aktualnościach w kafelku będzie informacja na temat właśnie obozów terapeutycznych, będzie też napisane, na czym one polegają, co tam będzie robione, tak, i jaka jest zbiórka i w jaki sposób można wpłacić.
2: To nie jest, tak jak pani powiedziała, pierwsza wasza tego typu inicjatywa. Mhm. To chciałabym zapytać, co mówiły dzieci po tym zeszłorocznym obozie, jak to wyglądało w zeszłym roku. No i czy trudno jest zebrać właśnie kwotę i zorganizować taki wyjazd?
3: Młodzi ludzie byli bardzo zadowoleni. My każdorazowo też, każdy nasz projekt, ale też obozy terapeutyczne ewaluujemy, przygotowujemy ankietę, wysyłamy ją dla dzieciaków. Oczywiście ta ankieta jest też dostosowana do tego, żeby oni też wedle też młodszego wieku mogli jakoś wypowiedzieć się tak bardzo adekwatnie i powiedzieć jakoś, co sądzą, tak? Czy są na przykład, jak się czują na tych obozach, czy kadra jest okej, czy czują się bezpiecznie, czy czują się komfortowo, czy program im odpowiada, oczywiście w taki sposób jakiś bardziej bliżej jakoś tego, co oni mogą na ten temat powiedzieć i jak to rozumieć, więc też z tych opinii wiemy, że z tych ankiet wiemy, że jest to dla młodych ludzi bardzo pomocne i rzeczywiście jakoś tak dobrze to wspominają. Natomiast też my widzimy młodych ludzi na innych naszych różnych projektach, jak już obóz się kończy, to widzimy ich też na kolejnych. Zresztą my też, ten obóz letni jest taki, że najpierw jest obóz zimowy, tak? Czyli styczeń lub luty. Dzieciaki przyjeżdżają całą ekipą, spotykają się z nami i tam przygotowujemy

0: My właśnie cały program dla młodych ludzi. Realizujemy ten obóz, natomiast pół roku później znowu spotykamy.
1: A ten obóz letni jest gdzie? No bo wiem, że był obóz zimowy w lutym tego roku. No i dla wielu dzieci to było pierwsze takie prawdziwe ferie w życiu. I z nartami, z górskimi spacerami, warsztatami, rozmowami czy wieczorami przy planszówkach. A latem co planujecie? Który kierunek?
0: Latem Mazury. Właściwie co roku jeździmy na Mazury, tutaj gdzie jest dużo lasów, jezior i właśnie są sporty wodne, które są super taką przestrzenią na odwentylowanie się i też budowanie jakoś relacji, tak, i miłe spędzanie czasu, bo na naszych obozach dosyć spory kawałek zajmują właśnie takie atrakcje, tak jak pani wspomniała, na obozie zimowym to były narty, górskie wycieczki, a tutaj na obozie letnim są to bardziej kajaki, pływanie w jeziorze, gra w siatkówkę, spacery do rezerwatów, lasów i tak dalej. Natomiast też bardzo ważnym elementem są warsztaty arteterapeutyczne. To są takie warsztaty, które, tak jak nazwa mówi, są arte i terapeutyczne, czyli możemy w takich warunkach artystycznych, czyli dzieciaki coś tworzą, na przykład kolaże albo rysunki, i one wyprojektowują treści psychiczne właśnie na to gotowe dzieło, które potem jest omawiane, tak, na grupie i tak dalej. I to są takie fajne warsztaty, w których dzieci też nie czują takiego przytłoczenia, prawda, żeby tak rozmawiać o tych psychologicznych rzeczach, które czasami, no nie każdy też lubi i jakoś odnajduje się w tym, żeby chociażby ponazywać stany, w których się nazywa, a za pomocą rysunku czy kolażu dużo prościej jest to zrobić, więc te warsztaty też są dobrze dobraną taką metodą właśnie pod pracę z młodymi ludźmi i właśnie po tych warsztatach też fajnie jest wejść do jeziora, schłodzić się, no bo jednak jeziora mazurskie są chłodniejsze, ale rzeczywiście jakoś nam się to bardzo fajnie zamyka w całość.
1: A ja jeszcze dodam, że każdy darczyńca, który pomoże uzbierać potrzebną kwotę, otrzyma od dzieciaków ręcznie przygotowaną pocztówkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Katarzyna Salmanowicz, psycholog, dyrektorka działu edukacyjno-społecznego Fundacji Dobrych Inicjatyw, była gościem Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Polskie Radio.
1: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Średnie ceny paliw na stacjach przekroczyły psychologiczną barierę 8 zł za litr. Rząd zapowiada, że na ostatnie dwa tygodnie wakacji przywróci mechanizm obniżający ceny paliw. Wiceprezes PiS Tobiasz Boheński mówi, że to zbyt późno.
2: Postanawia zaoszczędzić pieniądze w budżecie, a sprawić, żeby Polacy musieli je wydawać. Fakt, że rząd absolutnie nie panuje nad tą sytuacją i nie rozumie, co się dzieje w rejonie Zatoki Perskiej, nie śledzi może minister Sikorski informacji, które dochodzą ze strony Iranu i Stanów Zjednoczonych, to odbija się na kieszeniach wszystkich. Mamy do czynienia z rządem, który przerzuca koszty na obywateli, a sam próbuje łatać dziury budżetowe, które stworzył.
1: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer za drożyznę na stacjach obwinia prezydenta, który nie podpisał ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
3: Od początku zapowiadał pan minister Domański, że środki z programu dotyczącego opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów mają pójść na obniżenie cen benzyny. Pokrycie tamtych i nowe programy tego typu. Natomiast pan prezydent Nawrocki świadomie skierował tę ustawę do TK, wiedząc, że ją zablokowuje. W związku z tym blokada Nawrockiego to są ceny Karola Nawrockiego.
1: Mechanizm CPN, który obowiązywał do 30 czerwca, przewidywał obniżkę podatku VAT i akcyzy, a także wprowadzał maksymalne ceny paliw. Polscy siatkarze najlepsi w Lidze Narodów w meczu pokonali USA 3-2. Rozgrywający Marcin Komenda jest dumny z tego, czego dokonał zespół.
4: No powiem szczerze, wielkie emocje. Twardy mecz.

0: Amerykanie naprawdę prali na zagrywce, dawali z siebie maksa. W tym elemencie i grało się ciężko, bo często nas odrzucali od siatki. Natomiast my to przełamaliśmy. Trzeci set trochę na własne życzenie przegrany. Natomiast to, co zrobiliśmy w czwartym i w piątym secie, myślę, że może nam dać bardzo dużo w przyszłości, bo jak wygrywasz 3-0, super. Natomiast jak przełamujesz rywala i wygrywasz 3-2, gdzie rywal gra bardzo dobrze, to jest najlepsze, co może się wydarzyć w drużynie. Dlatego jestem bardzo dumny z tego, co zrobiliśmy. Ten medal smakuje wyjątkowo. Obroniliśmy tytuł. Zawsze ciężej się broni niż zdobywa.
1: Polacy zwyciężyli w Lidze Narodów po raz trzeci, poprzednio w 2023 i 2025 roku. Wcześniej, w 2012, także zdobyli złoto, ale wtedy rozgrywki odbywały się pod szyldem Ligi Światowej. Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy po wygranej 3-1 z Japonią. Polscy strażacy przystąpili już do gaszenia pożarów w Hiszpanii. W sobotę wylecieli z Krakowa. Działają w okolicach miasta Avila w centrum kraju. Kapitan Łukasz Czemar-Mazowicz mówi, że już zabezpieczali teren.
2: Dzisiaj naszym zadaniem było na krańcach pożaru tworzenie takich linii oddzielenia, które polegają na wycince drzew, krzaków, jakiejś takiej niskiej roślinności oraz odgarnianiu narzędziami ręcznymi ściółki leśnej. Po to, żeby obszar, który już został spalony i się tli, nie rozniósł się w wyniku podmuchów wiatru dalej.
1: Do końca miesiąca misję w Hiszpanii będzie pełnić 105 polskich strażaków. Od 8 do 10 tysięcy złotych na swoją działalność mogą dostać koła gospodyń wiejskich od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski można składać tylko elektronicznie do 30 września. W skali kraju to 140 milionów złotych, mówi Tomasz Siwik z olsztyńskiego oddziału agencji.
3: Kto szybciej złoży wniosek, szybciej otrzyma pieniądze i szybciej będzie mógł je wydatkować, a potem rozliczyć, bo do końca roku koło gospodyń wiejskich musi wydatkować te środki, a do końca stycznia kolejnego roku rozliczyć się tutaj, składając w agencji sprawozdanie, na co te pieniądze zostały wydatkowane.
1: Na Warmii i Mazurach działa 900 kół gospodyń wiejskich, a w całej Polsce ponad 19 tysięcy. Unikalny w tej części Europy tunel aerodynamiczny w Warszawskim Instytucie Lotnictwa przeszedł gruntowną modernizację. Wymieniono niemal wszystkie elementy. Prędkość generowanego w nim powietrza sięga prawie 100 metrów na sekundę, co odpowiada sile tornada, mówi dr Przemysław Drężek.
4: Oczywiście naszym podstawowym sektorem jest lotnictwo załogowe i bezzałogowe, również technologie kosmiczne, a także przemysł obronny. Natomiast z uwagi na unikatowość tej infrastruktury wspieramy też inne gałęzie gospodarki, jak energetyka, budownictwo, inżynieria lądowa, sport czy motoryzacja.
1: W przeszłości w tunelu trenowali skoczkowie narciarscy. Modernizacja kosztowała ponad 100 milionów złotych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. I jeszcze prognoza pogody. W nocy na południu przelotne opady deszczu, w Tatrach, Bieszczadach i Sudetach burze. Temperatura od 11 stopni na północy, 16 w centrum i nad morzem do 19 na południowym wschodzie. W poniedziałek na południu przelotny deszcz i burze, a temperatura w dzień od 20 stopni nad morzem, 28 w centrum do 33 na południu.
5: W Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
6: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki, to jest program Spakowani, program o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dzisiaj będziemy podróżować rowerami. Z nami Piotr Burda, redaktor naczelny roweronline.pl, człowiek, który przemierzył Polskę od źródeł Wisły aż do jej ujścia, nie mówiąc o innych również terenach, przemierzył również na rowerze Europę i podzieli się z nami informacjami, jak zorganizować taki wyjazd rowerowy, jak sobie zorganizować wakacje rowerowe, żeby nie były ani rozczarowaniem, ani katorgą. Piotrze, kiedy przeciętny Polak myśli o wakacjach na rowerze, od razu widzi w głowie herosów w tych obcisłych strojach z lajkry,

0: pokonujących 150 km dziennie, śpiących w rowie. Odczarujmy to na dzień dobry. Jak wyglądają takie nowoczesne wakacje na dwóch kółkach dla kogoś, kto na co dzień jeździ tylko do parku, a w urlopie szuka relaksu, a nie zakwasów?
1: Przede wszystkim taka osoba powinna jeździć często i krótko. Odcinki 30-50-kilometrowe.
0: Ojej, 30-50-kilometrowe, to brzmi też bardzo okrutnie.
1: Myślę tak, że zwykły, statystyczny człowiek, który spędza życie zawodowe za biurkiem, jest w stanie spokojnie taką odległość pokonać bez wielkiego zmęczenia. Na początku najlepiej oczywiście blisko swojego miejsca zamieszkania, tak by w razie czego zadzwonić do żony lub przyjaciela o odbiór, bo gdzieś zabrakło sił.
0: Albo nie oddalać się gdzieś od pętli tramwajowej.
1: I nie od tramwajowej to bym uważał, bo z tramwajami to nie jest tak łatwo z rowerami. Lepiej pociąg, lepszy jest pociąg i jazda wzdłuż torów kolejowych, takich czynnych jeszcze.
0: Okej, no to jeszcze jeśli taką rozgrzewkę planujemy, to powiedzmy sobie, no jeśli jedziemy na wakacje i planujemy sobie, że pojedziemy na wakacje rowerowe i że będziemy na tych wakacjach spędzać codziennie czas na rowerze, to na początek jak lepiej zapakować sakwy i po prostu ruszyć i pokonywać te 30-50 km dziennie, czy jednak pojechać, zakwaterować się w jednym miejscu i robić tak zwane koniczynki?
1: Myślę, że ten drugi sposób będzie lepszy, będzie dla nas bezpieczniejszy. Czyli jedziemy na przykład na szlaku wzdłuż Bałtyku do Ustki, tam zostawiamy samochód, jedziemy do rowów, to jest 18-20 km w jedną stronę, wracamy do Ustki, wsiadamy w samochód, jedziemy samochodem do rowów, tam śpimy i następnego dnia wyruszamy na następny podobnej długości etap. Zawsze mamy samochód, który nam pozwoli na minięcie jakichś fragmentów, których po prostu nie chcemy przejechać lub przy brzydszej pogodzie pojechać do większego miasta coś zwiedzić.
0: To, o czym teraz mówimy, chyba się wpisuje ładnie w coś, co nazywamy slow bikingiem. Taki nowy trend, kiedy rower jest tak naprawdę tarasem widokowym, a nie tylko urządzeniem do przemieszczania się z punktu A do punktu B.
1: Wokalista zespołu Talking Heads, David Byrne, przez całe lata swojej kariery woził na trasy koncertowe składany rower. I zawsze przed koncertem zwiedzał miasta, w których był. Opisał to w książce Dzienniki rowerowe, którą polecam każdemu rowerzyście, bo jest to kapitalne właśnie jak gdyby podsumowanie tego, o czym mówiłeś przed chwilą. Że rower jest tarasem widokowym na to, co mijamy, na ludzi, których spotykamy, bo mamy czas na to. Na rowerze nie spieszmy się, nie jedźmy, że musimy być o godzinie 6, mamy tak zaplanowane. Planujmy rozsądnie czas, tak by mieć go przynajmniej o 30% więcej niż wyszło nam to z rozkminy na super aplikacjach rowerowych, bo po prostu czasami są takie perełki, które znajdują się tuż obok szlaku.
0: No dobrze, to teraz pojedźmy w konkretne miejsca. Takim przebojem ostatnich lat i taką wizytówką polskiej turystyki rowerowej jest trasa Green Velo. I powiem jak w misiu, my tą trasą udowadniamy niedowiarką w Europie, że my też potrafimy.
1: Tak, no bo jest to prawie 2000 km trasy wzdłuż wschodniej granicy, prowadzącej przez przepięknie, przez bardzo malownicze tereny.
0: Jak Alpe Adria prawie, prawda?
1: Prawie. Choć widoki powiedziałbym, że takie przyjemniejsze dla oka, bo szczególnie latem jest tutaj większość zieleni, piękne jeziora, piękne rzeki.
0: To skąd startujemy, gdzie finiszujemy i co mijamy po drodze?
1: Trasy możemy zacząć bądź nad morzem w Elblągu i dojechać do Kielc, bądź odwrotnie w drugą stronę lub w dowolnym punkcie na niej leżącym, bo tych punktów startu, stycznych punktów tej trasy z szlakami kolejowymi, szlakami drogowymi jest naprawdę dużo.
0: To dodajmy jeszcze, że jedziemy przez najpierw Warmię, Mazury, jeśli startujemy w Elblągu, potem jedziemy przez Podlasie, przez Lubelszczyznę i Świętokrzyskie. Naprawdę robi wrażenie i rzeczywiście można sobie zaplanować kilka takich wyjazdów albo kilka wakacji, żeby ją po kawałku przejechać.
1: Zdecydowanie tak. Do zaplanowanego czasu dodaj 30%. Na to by skoczyć w bok, zobaczyć coś, co nie było tak oczywiste przy planowaniu trasy.
0: Niekoniecznie trzymając się tylko niej, bo po drodze mamy przecież mnóstwo fantastycznych miejsc do zobaczenia. Mamy Kętrzyn, mamy na Warmii i Mazurach, mamy Puszczę Białowieską po drodze, mamy tutaj całe Podlasie Nadbużańskie, jedziemy wzdłuż Bugu, no Góry Świętokrzyskie, Kielce i okolice. Jest co oglądać.
1: Ten plan ma wytyczać azymut lub ewentualnie miejsce, gdzie będziemy spać. A tak po prostu jedziemy, oglądamy, spotykamy ludzi, zwiedzamy.
0: Co jeszcze możemy zaoferować, jeśli chodzi o Polskę, o takie bardzo ciekawe trasy?

0: które rekomenduje redaktor naczelny roweronline.pl. Dla takich początkujących, dla średnio zaawansowanych rowerzystów, nie mówię o tych takich wytrawnych, bo oni sami doskonale wiedzą, gdzie pojadą.
1: To gorąco zapraszam na Górny Śląsk, gdzie latem odbywa się wiele imprez kulturalnych, wiele koncertów wraz z rowerami i przy okazji zrobić żelazny szlak rowerowy na pograniczu polsko-czeskim, który doskonale pokazuje, jak można wykorzystać nasypy kolejowe po byłych kolejach już nieistniejących, by zrobić rundkę 60-kilometrową, 50-kilometrową. Natomiast jeżeli chcemy pojechać gdzieś tak naprawdę już
0: na wakacje,
1: dala od zgiełku, to na przykład dla mnie bardzo ciekawym wyzwaniem są trasy po Campinosie. Tam można zrobić pętle od 20 kilku kilometrów do tam 150-160 kilometrów.
0: Campinos nie brzmi źle, jest raczej płasko.
1: Jest płasko, jedynie co to tam musimy się nastawić na to, by nie brać tam, zresztą w ogóle na takie wyprawy nie bierzemy rowerów szosowych. Na te wyprawy bierzemy gravel, MTB, a najlepiej rower trekkingowy, który po prostu jest dostosowany swoją geometrią do wielu godzin spędzonych na siodełku. W dodatku ma szersze opony, po prostu łatwiej nim jest się poruszać w zróżnicowanym terenie, a w Campinosie niestety lub stety są też piaski, są wydmy, ale to można ominąć. To po prostu trzeba rozplanować tak trasy, by ominąć. Kolejnym takim rejonem, bardzo fajnym, a nie do końca jeszcze odkrytym, to jest Puszcza Niepołomicka. Tam są pętle po 26 kilometrów, których ponad 20 jest po asfalcie w równym terenie. Ogromną w ostatnich latach karierę robi Velo Dunajec. Przepiękna trasa, ale powiem wam tak, no może nie latem, a szczególnie nie w letnie weekendy, bo jest ona bardzo zatłoczona. I po prostu możecie przyjechać tam w sobotę lub w niedzielę i poczuć się jak na Krupówkach w szczycie sezonu, gdzie będziecie częściej schodzić z roweru. Natomiast polecam tą trasę. To nie tak, że ja jej nie lubię.
0: Zostawcie sobie ją na deser, na jesienny deser.
1: Dokładnie, lub na początek sezonu, na wiosnę. I też nie w weekendy, bo naprawdę jest to oblegane.
0: A ktoś, kto nie może już doczekać się tego, żeby na to siodełko wskoczyć, nie chce czekać na Dunajec jesienią?
1: To fragmenty szlaku wokół Tatr. Szczególnie te od północnej strony, czyli od polskiej strony. Bo mamy piękny widok na Tatry, a trasę poprowadzoną też po starej kolei, generalnie płaską. I też dobrze skomunikowaną, jeśli chodzi o ewentualny powrót, bo można tam dojechać do miejscowości, w których mamy połączenia kolejowe.
0: A propos łatwych tras, to może podpowiedzmy też słuchaczom, że jeśli słyszą, że trasa biegnie szlakiem zwiniętych torów kolejowych. Często te trasy tak się nazywają, na przykład wokół Stawów Milickich, na Pomorzu, ta trasa, którą wspomniałeś. To jest dla nas niewerbalny sygnał, że to jest również trasa prosta, dlatego że nachylenie torów kolejowych zwykle było niewielkie, więc tutaj nie będziemy mieli jakichś specjalnych przewyższeń.
1: Trasy na byłych trasach kolejowych są zazwyczaj płaskie i są bardzo malownicze, bo bardzo często są wyniesione ponad teren, więc nawet na tym płaskim terenie będziemy widzieć więcej niż gdybyśmy po tym nasypie nie jechali.
0: Jakie trasy na północy Polski zaproponujesz? Ludzie jeżdżą nad morze, jeżdżą nad jeziora.
1: Myślę tak, na pewno fragment R10, czyli tego najsłynniejszego polskiego szlaku wzdłuż Bałtyku. To jest szlak rowerowy, który prowadzi od zachodniej granicy w okolicach Świnoujścia po Mierzeję Wiślaną.
0: Fantastycznie brzmi.
1: Jest to w większości szlak asfaltowy, powiedzmy, że płaski. Natomiast są tam miejsca, gdzie no, jeżeli przejedziemy powiedzmy 30-40 km dziennie, to musimy się liczyć, że tam będziemy mieć jakieś 200 metrów denivelacji, takich drobnych podjazdów. To będą krótkie podjazdy, czasami niezauważalne, no, a czasami odrobinę męczące. Podobnie jest na Mazurach, gdzie tras i ścieżek rowerowych jest od groma.
0: Już można sobie tylko wyobrazić, jak malownicze one
1: Przepiękne są, tylko uwaga, tam są podjazdy. Także jeziora są płaskie, ale ten teren dookoła lodowiec tak uformował, że są tam górki, zjazdy i to, co w takich terenach jest zmorą rowerzysty, to jest to, że jak podjeżdżamy, to wiemy, że za chwilę będziemy zjeżdżać i będziemy znowu podjeżdżać.
0: Okej, ale to jest zmora rowerzysty, który nie ma wspomagania prądem, czyli nie jedzie na rowerze elektrycznym, na tym nie ma tego swoistego podtlenku azotu, który po prostu niweluje te wszystkie historie, o których właśnie powiedziałeś. To jest coś, co po prostu tak na tyle wspomaga te podjazdy, że można jechać naprawdę i 100 kilometrów i się nie zmęczyć. Nawet ktoś, kto roweru używa okazjonalnie. To jest prawdziwa rewolucja.

0: się tak, że pokonałem taki odcinek na Bałkanach 10 km z przewyższeniem 1000 metrów i przez 3 godziny pchałem rower, bo nie miałem tego wspomagania. Gdybym miał e-bike'a, na pewno bym to podjechał.
1: Bez problemu.
0: Bez problemu, bo od tego są te e-bike'i i powiem wam tak, dodatkowo do wielu e-bike'ów można dokupić zewnętrzny akumulator, który waży 2-3 kilo i wkłada się go w koszyczek na bidon. Podpina do miejsca, w którym ładuje się normalnie akumulator ten wbudowany w rower i system zarządzania energią korzysta z jednego i z drugiego. Daje nam to zasięgi już nie 80-90 km, a grubo ponad 100. W wielu miejscach, w Austrii, we Włoszech, w południowym Tyrolu, czy nawet na Słowacji, są gotowe instalacje, są gotowe ładowarki, które mają wiele końcówek. Czyli nie musimy się martwić, że mamy silnik i ładowanie firmy A nie znajdziemy, bo będzie gdzieś tylko firmy B. Więc mają z tymi najpopularniejszymi formatami, już to mają. W Polsce też takie stacje ładowania się powoli pojawiają.
1: Jest jeszcze jeden taki tip, żeby nie wozić ze sobą zestawu narzędzi, różnego rodzaju oprzyrządowania. Jeśli coś się nam po drodze zdarzy, jest taka sieć sklepów, przy których bardzo często stoją takie po prostu zestawy naprawcze, pompka jest też rowerowa. To, co u nas się pojawia, ja powiem szczerze, już widziałem bardzo dawno temu i w Danii, i w Szwecji, w Malmö, czy w Kopenhadze, po prostu na środku deptaków były takie wielkie, znaczy wielkie, no bardzo rozbudowane stacje naprawcze rowerowe. My musimy sobie chyba na razie jeszcze jakoś sami radzić, ale jak takie praktyczne rady a propos takiego spakowania się na taką wyprawę rowerową. Jakie ciuchy, czy rzeczywiście tą lajkrę trzeba kupować, żeby wyglądać jak uczestnik wyścigu Tour de France, czy może niekoniecznie?
0: Ja zawsze ze sobą biorę nawet na najkrótsze wyjazdy multitool, czyli takie narzędzie, w którym jest kilka kluczy imbusowych, śrubokręt płaski, śrubokręt krzyżakowy, który w tym jest, zestaw łatek, pompkę i zapasową dętkę.
1: Mamy narzędzia w sakwach, mamy wszystko przygotowane, plany rozpisane i tak dalej, ale chyba zapomnieliśmy o najważniejszej części ubioru rowerowego, o spodenkach rowerowych.
0: Tak, bo nie musimy ubierać się w stroje z lajkry, w których w dodatku no nie każdemu jest do twarzy, a szczególnie do brzucha. Wystarczy nam normalna koszulka jakaś sportowa, w której jeździmy, normalne skarpetki, buty z w miarę twardą podeszwą. Natomiast najważniejsze jest to, co mamy na czterech literach, czyli na pośladkach, spodnie z płatką. Bo nawet najlepsze, najwygodniejsze siodełko rowerowe po kilkudziesięciu kilometrach prowadzi nas dyskomfort, a dobra płatka pozwoli to zlikwidować. I druga rzecz, spodenki rowerowe, które nałożymy na te spodnie z wkładką, jeżeli tak chcemy.
1: Z dziwnie rozlokowanymi kieszeniami.
0: Z dziwnie rozlokowanymi kieszeniami, bo gdy weźmiemy zwykłe spodenki krótkie, to za chwilę wypadnie telefon lub zacznie nam przeszkadzać.
1: Uciskać.
0: A spodenki rowerowe są tak skonstruowane, że kieszenie są rozlokowane w takich miejscach, by nam nie przeszkadzały.
1: Począwszy od sensownego spakowania się, po rozsądny wybór trasy rowerowej i sposób podróżowania, to wszystko, o czym wcześniej mówił Piotr Burda, redaktor naczelny portalu Rower Online, zapewni nam fantastyczne, spokojne i pełne dobrych wrażeń wakacje na dwóch kółkach.

0: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Karolina Klecka, psycholog, psychotraumatolog. Dzień dobry, witam panią serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Chciałbym naszą rozmowę rozpocząć od wyniku pewnych badań, które przeprowadzono przed 2 laty bodaj. To było w okolicach 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tych badań wynika, że niespełna 20% Polek i Polaków, a więc niemal co piąty z nas, ma objawy zespołu stresu pourazowego. To są badania o tyle zaskakujące, że średnia światowa jest znacznie niższa, bo oscyluje między 5 a 10%. Czy możemy stwierdzić, że Polacy są jednym z najbardziej straumatyzowanych narodów?
2: Myślę, że tak. Zdecydowanie słyszałam o tych badaniach i jakby potwierdzam, że faktycznie średnia światowa jest dużo niższa i u nas to PTSD, czyli zespół stresu pourazowego, rozwija się zdecydowanie częściej. No i

0: myślę, że tutaj no, kilka przyczyn się nakłada na taki, a nie inny wynik. Według mnie jedną z głównych przyczyn PTSD, bo przecież proszę pamiętać, że wiele z nas doświadcza zdarzeń traumatycznych. I teraz kwestia, czy rozwinie się zespół stresu pourazowego, to jest już właśnie ten drugi element. I to zależy od bardzo wielu czynników. I myślę, że my dzisiaj w Polsce z wieloma jeszcze sobie nie do końca dobrze radzimy. I dlatego ten wynik, który no, stawia nas w czołówce niechlubnej, jakbym tutaj powiedziała, ta wygląda tak, a nie inaczej.
1: To prawda. W większości z nas przytrafiają się w życiu jakieś wydarzenia traumatyczne. Jeśli chodzi o samo doświadczanie traumy, to w Polsce ono nie jest częstsze niż w innych krajach na świecie. Natomiast znacznie częściej niż gdzie indziej w Polsce właśnie ta trauma przechodzi w PTSD. Z czego to wynika? To jest jakaś nieprzepracowana przeszłość, nawet ta sięgająca 80-90 lat wstecz?
0: Tak, żeby trauma przekształciła się czy weszła w zespół stresu pourazowego, musi zadziać się kilka czynników. No oczywiście pierwszy to jest narażenie na ten traumatyczny czy traumatyzujący nas bodziec i oczywiście tutaj trzeba też powiedzieć o tym, że to nie jest najczęściej jednorazowa sytuacja, tylko bardzo często ta trauma to nie jest takie pojedyncze, trudne wydarzenie. To jest ta relacja na organizmu na sytuację, która bardzo często jest przewlekła, tak? Albo organizm sobie z tym po prostu nie radzi. I teraz kwestia tego, dlaczego u nas tak wygląda ten wynik, a nie inaczej, wynika z tego, że my bardzo często nie potrafimy sobie z tym poradzić, nie mamy odpowiedniej, odpowiedniej jakby mogę powiedzieć, grupy wsparcia, czyli tak naprawdę bardzo często uczeni jesteśmy tych kolokwialnych takich słów, że przestań narzekać, inni mają gorzej, nie ma co o tym myśleć, najlepiej o tym zapomnij i tak naprawdę ta trauma wcale nie mija, ona tylko gdzieś jest tak zepchnięta troszkę głębiej w naszą psychikę i później bardzo wiele bodźców, jednorazowych sytuacji powoduje, że ta trauma znowu się ujawnia i tak naprawdę myślę, że kluczowe w ogóle do tego, żebyśmy my mogli jako społeczeństwo troszkę uporać się z tym PTSD, jest w mojej ocenie dzisiaj bardzo duża grupa i sieć wsparcia osób, które w tej chwili są w zespole stresu pourazowego. Ja myślę nawet jakby jeszcze o krok wcześniej, w mojej ocenie najpierw trzeba bardzo dobrze rozpoznać, kiedy mamy do czynienia z traumą, a kiedy człowiek był faktycznie w sytuacji stresowej, żeby można było mówić o takiej naprawdę wiarygodnej dzisiaj liczbie chociażby osób, które w tym momencie w Polsce zmagają się z zespołem stresu pourazowego i nie są w żaden sposób zaopiekowane.
1: Za chwilę porozmawiamy o tym, jak to rozróżnić i jak sobie radzić, ale jeszcze jeden wynik. Chodzi o badanie profesor Maj-Lis Turlejskiej, z którego wynika, że PTSD rozwinęło się w Polsce w związku z traumą II wojny światowej u bardzo dużego odsetka ocalałych cywili od nawet 29 do 39% ocalałych. Dla porównania w Austrii to było 2%, w Niemczech 10%. Czy tu może chodzić także o to, że mieliśmy pecha i po dżumie II wojny światowej i okupacji niemieckiej przyszła cholera zależności od Sowietów i nie było szans, nie było przestrzeni, nie było możliwości, żeby szczerze, swobodnie, głęboko rozprawić się z przeszłością, tę przeszłość przepracować?
0: Ja myślę, że to jest właściwie kluczowy element, dlatego że bardzo często PTSD, czyli ten zespół stresu pourazowego, może się w naturalny sposób wycofać. I prawda jest taka, że żeby w naturalny sposób ten zespół stresu pourazowego się wycofał, trzeba przede wszystkim otoczyć się wspierającym środowiskiem i wejść w takie wspierające środowisko, bezpieczne przede wszystkim. Trudno sobie wyobrazić, że po zakończeniu II wojny światowej my żeśmy weszli właśnie w takie bezpieczne środowisko, czy tamto pokolenie. No nie. Jakby z jednych problemów weszliśmy w kolejne i myślę, że to jest, jestem przekonana, że to jest tak naprawdę główny powód, dlaczego taka duża ilość w badaniach zespołu stresu pourazowego i dlaczego dzisiaj właśnie znowu my przodujemy, jeśli chodzi o ilość osób dotkniętych traumą. Dlatego, że proszę pamiętać, że tak zwana trauma międzypokoleniowa to jest właśnie przekazywanie pewnych wzorców zachowań z pokolenia na pokolenie. Myślę, że jeszcze kilka pokoleń

0: minie, żebyśmy mogli, powiedzmy, chociaż zbliżyć się do takiej średniej światowej.
1: To jest niezwykłe i to brzmi wręcz kuriozalnie, ale możemy w tym kontekście chyba powiedzieć, że skutki II wojny światowej w Polsce cały czas są odczuwalne, namacalnie.
0: Ja myślę, że tak, bo przecież pokolenia Polaków były wychowywane przez, jeśli nie rodziców, to dziadków, którzy przeżyli wojnę, i oni tak naprawdę dzisiaj bardzo często prezentują takie postawy, jak choćby nadmierny lęk, nieufność do ludzi, brak ciągłego poczucia bezpieczeństwa. Bardzo często unikają emocji, są nadmiernie kontrolujący. Bardzo często na przykład, jak są trudne wydarzenia, to nauczone są te osoby, nawet jeśli nie były bezpośrednio świadkami tamtych wydarzeń, to nauczone są na przykład milczenia, czyli jakby trudne sytuacje zamyka się milczeniem. Później te osoby, zakładając, że to jest pokolenie po wojnie, które się urodziło, wychowuje swoje dzieci. I te dzieci też bardzo często słyszą znowu te zdania. Nie płacz, bądź silny, nie ufaj ludziom. I to nie do końca dlatego, że rodzice mają złe intencje, tylko dlatego, że tak zostali nauczeni, a z kolei ich nauczyły to pokolenia, które takim właśnie stylem funkcjonowania miały szansę na przetrwanie.
1: Po prostu powielamy jakiś schemat, jakiś wzorzec.
0: Zdecydowanie.
1: Jak silny musi być bodziec, żeby wywołał traumę, i jak długo musi ta trauma się utrzymywać, żeby przeszła później ewentualnie w zespół stresu pourazowego? Czy to jest kwestia indywidualna?
0: Na pewno w bardzo dużym stopniu jest to kwestia indywidualna, ale jeśli mówimy o tym bodźcu, to może od tego zacznę, to musi to być, to nawet nie do końca chodzi o bodziec, tylko chodzi o reakcję organizmu. I jakby abstrahując od tego, jaki to jest bodziec, dla jednego to będzie syrena alarmowa, dla kogoś będzie to choćby fakt, że był świadkiem, ta osoba bezpośrednio nie uczestniczyła w jakimś wydarzeniu, ale była świadkiem jakiegoś wydarzenia, które rozwinęło u niej traumy. Chodzi o to, że nasze organizmy różnie funkcjonują i jeśli jakaś sytuacja przekracza możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją właśnie, wtedy rozwija się trauma. Natomiast prawda jest taka, że nie każda osoba, która była narażona na taki traumatyczny bodziec, czy chociażby przeżyła wojnę, nie u każdej z tych osób rozwinie się zespół stresu pourazowego. Fakt, każda osoba, która doświadczyła chociażby działań wojennych, jakichś militarnych, będzie to osoba, która będzie pamiętała, będzie nosiła ślad tych wydarzeń. Tylko tak jak mówię, nie zawsze się rozwinie to w taką klasyczny zespół stresu pourazowego.
1: Jak bardzo trauma, czy później PTSD, może wpływać na życie, na funkcjonowanie głowy i ciała?
0: Jeśli chodzi o traumy, to ona faktycznie ma bardzo duży wpływ, bo ona wpływa na wiele czynników jednocześnie. Ona będzie wpływała na emocje, będzie wpływała na pamięć, będzie wpływała też na pewien sposób myślenia. Czy to chociażby, mówię tutaj o jakiejś nadmiernej kontroli, o lęku, o tym, że widzimy zagrożenie nawet w sytuacjach, kiedy to zagrożenie potencjalnie nie powinno albo nie występuje. To będzie sytuacja, w której ta trauma będzie miała wpływ na relacje, bo będziemy bardzo nieufni. Będziemy mieli przekonanie, że ludzie nam wręcz zagrażają. W ostateczności trauma wpływa na funkcjonowanie całego organizmu, bo to jest trochę tak, jakby człowiek cały czas był na tej wojnie, bez względu na to, czy te działania militarne się zakończyły, czy się nie zakończyły. Cały czas organizm będzie dawał znać o tym, że jest w ciągłym napięciu i że za chwilę coś może się wydarzyć.
1: To jest ciekawe, bo wracając do początku naszej rozmowy, okazuje się, że przydałaby nam się chyba jakaś zbiorowa psychoterapia.
0: Ja myślę, że to trochę może za daleko idące, natomiast ja
1: no tak jeśli co piąty cierpi na PTSD.
0: To znaczy, myślę, że przede wszystkim dzisiaj, żeby powstrzymać tą falę zespołu stresu pourazowego, która bardzo często, to nawet ja pracując z pacjentami, chociaż są to młode osoby i one na przykład nie mogły uczestniczyć w jakichś wydarzeniach, chociażby właśnie wojennych czy wczesnopowojennych, to te osoby właśnie przejawiają takie zachowania i bardzo ważne jest, aby zbadać kontekst całej rodziny. I okazuje się nagle, że dziadkowie przeżyli wojnę, rodzice byli

0: byli wychowywani właśnie przez dziadków i teraz te młode osoby, mówię o młodych osobach, to są osoby 30-40-letnie, powielają pewne zachowania i nawet nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że one mają swoje podłoże, czy mogą mieć swoje podłoże właśnie w tym, jak byli wychowywani przez wcześniejsze pokolenia. I teraz wracając do tego pytania, myślę, że dzisiaj, żeby właśnie powstrzymać to, co się dzieje i żeby za chwilę ten wynik nie okazał się jeszcze wyższy niż te badania, które ostatnio pan przywołał, to myślę, że trzeba bardzo mocno wesprzeć w ogóle funkcjonowanie dzisiaj rodziny, rodziców, którzy muszą mieć świadomość, jakie zachowania, jakie treści przekazują własnym dzieciom, jakie środowisko im tworzą. Dlatego, że jeżeli tak jest, a tak jest, że możemy przekazywać międzypokoleniowo traumę, czy tak naprawdę te zachowania, które wskazują później na zespół stresu pourazowego, to równie dobrze my możemy przekazywać też te dobre wzorce. My możemy właśnie przekazywać takie wzorce bardzo wspierające wiarę w siebie, odwagę, takie przekonanie o tym, że można sobie radzić z nawet trudnymi sytuacjami. Więc od ludzi, którzy dzisiaj mają wpływ na te najmłodsze pokolenia, od rodziców, od nauczycieli, bardzo dużo zależy od tej komunikacji, jakie przekazują tym kolejnym pokoleniom, bo my jesteśmy w stanie przerwać to w jakiś taki sposób przemyślany. Myślę, że systemowo to na pewno można by było pokusić o jakiś program wsparcia, ale też każdy indywidualnie z nas ma wpływ na to, jak kształtuje to kolejne pokolenie młodych ludzi.
1: To na koniec popatrzmy jeszcze na inne zakątki świata niż Polska, choćby na Ukrainę czy na Bliski Wschód, w szczególności Strefę Gazy. Myśli pani, że w tych miejscach poza konwencjonalną bronią zostały też zdetonowane swego rodzaju mentalne bomby z opóźnionym zapłonem i tam w przyszłości też wyrosną generacje ludzi straumatyzowanych?
0: Ja jestem przekonana, że tam już w tej chwili jest bardzo duży problem, bo tam już w tej chwili dzieci wychowują się pod ostrzałem bomb, bez dostępu do podstawowych potrzeb, jakim jest chociażby jedzenie, czysta woda, nauka. I dzisiaj myślę, że te doświadczenia właśnie, czy to w Ukrainie, czy w Strefie Gazy, czy w ogóle w innych regionach objętych jakimkolwiek konfliktem zbrojnym, będą dzisiaj już miały olbrzymi wpływ na te młode osoby, które właśnie dorastają patrząc na to, co się dzieje i tak naprawdę uczą się tego, co jest smutne, że świat, miejsce, w jakim żyją ludzie, którzy ich otaczają, po prostu są niebezpieczni.
1: Karolina Klecka, psycholog, psychotraumatolog. Dziękuję pani bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Studio Wiedzy.
3: Z reguły o świecie flory myślimy jako o czymś podrzędnym albo wręcz podległym człowiekowi. Taka zielona dekoracja dla naszej historii. Tymczasem to one były tutaj pierwsze, zmieniały atmosferę, kształtowały krajobrazy, wyznaczały granice cywilizacji. Mało tego, decydowało o tym, co jedliśmy, gdzie się osiedlaliśmy i o co prowadziliśmy wojny. Historia świata opowiadana z perspektywy roślin to jest opowieść o władzy, o przetrwaniu i wzajemnych zależnościach, których bardzo często nie dostrzegamy. I dzisiaj w Studiu Wiedzy właśnie o tym, jak rośliny wpływały na bieg historii. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu, od razu witam naszego gościa. Wojciech Doroszewicz, przyrodnik, botanik, latynoamerykanista, który prowadził badania m.in. w Chile, Peru, Brazylii i na Kubie. Pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW i wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW. Dzień dobry Panie Wojciechu.
4: Bardzo mi miło.
3: Panie Wojciechu, czy możemy powiedzieć, że po tym wszystkim, po tym wstępie, który przedstawiłam, że rośliny to są tacy cisi architekci historii świata?
4: Bardzo ładnie to zostało ujęte przez panią. Możemy, myślę, że możemy, bo wszystko zależy o to, jak patrzymy, bo myślę, że zawsze stawiamy siebie w centrum. Niestety mamy taką, lubimy taką perspektywę antropocentryczną. Natomiast warto spojrzeć na rośliny, które właśnie wydają nam się takim tłem, troszeczkę takimi biernymi, szczególnie w rozróżnieniu od zwierząt, ponieważ nie poruszają się, prawda? Natomiast bardzo dużo kształtują tak naprawdę i w tym cyklu zajęć o historii świata według roślin i drugiej części rośliny, które zmieniają historię świata,

0: Na Uniwersytecie Otwartym staram się opowiedzieć i pokazać tą historię naszą, naszej cywilizacji właśnie troszeczkę z tej innej perspektywy.
1: No czy można wyznaczyć jasno taką granicę, taką cezurę, od której rośliny tą historią człowieka zaczęły sterować, tak to nazwijmy, albo na nią wpływać?
0: Od samego początku. No tak, no bo oczywiście wszyscy sobie zdajemy sprawę, że bez roślin trudno by sobie było wyobrazić istnienie takiego życia na naszej planecie, jakie mamy, prawda? No bo chociażby wszyscy wiemy, że rośliny w procesie fotosyntezy produkują, w cudzysłowie, tlen, prawda, jako produkt uboczny i dzięki temu my oddychamy, dzięki temu atmosfera ma taki skład, jaki ma. No jakby tutaj leży to podwaliny tego, że tak się rozwinęły inne organizmy. Natomiast rzeczywiście, jakbyśmy sobie popatrzyli na naszą historię jako gatunku, czy w ogóle historię ludzi, nie, także innych gatunków, no to to, że my żeśmy zaistnieli i nasza ewolucja przebiegła w taki sposób, no to w dużym stopniu było zależne od roślin, ponieważ mówi się w ten sposób, że zeszliśmy z drzew, prawda? Inne małpy zostały na drzewach, my żeśmy zeszli. To jest jakby jeden z tych takich, można powiedzieć, milowych kroków naszej ewolucji.
1: Natomiast przerzuciliśmy się z bananów na drzewach na jagody bliżej ziemi.
0: Na przykład, tak można to tak powiedzieć. Ale musimy zauważyć, że to się wydarzyło w momencie, kiedy zmieniał się nieco klimat i w Afryce zmniejszyła się ilość powierzchniowo lasów, w których żyli nasi przodkowie, natomiast zaczęły powstawać tereny otwarte, które dzisiaj tak kojarzymy z Afryką, czyli sawanny, na których już dominują trawy. I właśnie historia traw, jakby całej ewolucji i rozwoju traw jest związana bardzo blisko także z naszym rozwojem.
1: No bo w jaki sposób trawy wpłynęły na losy człowieka?
0: No trawy nie pozwoliły, one jakby zajęły te miejsca w klimacie, który stawał się cieplejszy i bardziej suchy. W związku z tym pojawiły się tereny otwarte, na których jeżeli chcieliśmy mieć wystarczającą przestrzeń, musieliśmy zmienić troszeczkę nasz sposób i nasze przystosowania. No więc nasi przodkowie właśnie wtedy zeszli z drzew i zaczęli poruszać się bardziej dwunożnie, poszukiwać troszeczkę inaczej tego pożywienia. Później jak pójdziemy troszeczkę dalej, no to te same trawy spowodowały, że z nomadów staliśmy się osiadłym gatunkiem, prawda? Już jako ludzie cywilizowani i te mniej więcej 10 tysięcy lat temu zaczęliśmy coraz częściej w różnych miejscach świata zakładać osady i uprawiać rośliny. Tymi pierwszymi roślinami, które nas do tego, że tak powiem, sprowokowały, były właśnie trawy, czyli różne gatunki zbóż w różnych częściach świata, które zaczęły stanowić podstawę naszego pożywienia.
1: A jeśli chodzi o te pierwsze uprawy, to można powiedzieć, że to te uprawiane rośliny udomowiły człowieka, czy to człowiek je udomowił?
0: To wszystko chyba zależy od tego, jak na to popatrzymy, bo
1: To jest
0: jakby troszeczkę w obydwie strony, bo musimy o tym pamiętać, że owszem, my z jakiegoś powodu wybieramy różne rośliny, które później na przykład zaczynamy hodować, udoskonalać, prawda, bo powstają nowe odmiany, bo chcemy, nie wiem, większych ziaren, większych owoców, żeby to łatwiej było zbierać i tak dalej, wybieramy.
1: Mniejszych nasion.
0: Tak,
1: też.
0: No zależy wszystko od tego, o co nam chodzi, prawda, na czym najbardziej zależy i preferujemy poszczególne osobniki i je rozmnażamy, żeby tą cechę powielać, prawda. Dzisiaj mamy dodatkowo jeszcze inżynierię genetyczną, która ten proces przyspiesza albo możemy zrobić różne inne rzeczy.
1: Ale to jeszcze daleka droga od tego człowieka, który dopiero z drzewa
0: zszedł. Tak, zdecydowanie. Ale właśnie patrząc na to, w jaki sposób my wybieramy rośliny, też możemy popatrzeć na to od drugiej strony. Bo to, że my wybieramy jakieś rośliny, które na przykład bardziej nam smakują, które właśnie są łatwiejsze w uprawie, które będą produkowały więcej ziaren, to też będzie wpływało na naszą dietę, prawda? Bo w tej diecie zacznie się pojawiać właśnie więcej tych roślin. No więc one też będą zmieniały to, w jaki sposób nasz organizm funkcjonuje, prawda? No bo będziemy dostarczać mu lepszego pożywienia, nie wiem, więcej różnych substancji odżywczych, będzie więcej białek i tak dalej, i tak dalej. Więc w związku z tą dietą będzie nasz organizm się częściowo zmieniał. Ale z drugiej strony, tak jak sobie patrzymy na przykład już niekoniecznie na rośliny, które hodujemy z jakichś takich bardzo utylitarnych potrzeb, czyli na przykład dla pożywienia, ale jak popatrzymy sobie na przykład na rośliny, które hodujemy ze względu na to, że nam się podobają. Dzisiaj bardzo dużo osób uprawia różne rośliny doniczkowe, ma swoje ogródki, działki i tak dalej, i jest tam też dużo roślin ozdobnych, nie tylko takich, które

0: zjadamy. I też jakbyśmy się im przyjrzeli, no to wybieramy na przykład te, które mają określone kwiaty, prawda? Ładne, które nam się podobają, w jakiś sposób one nas...
1: zapach.
0: Tak, w jaki sposób nas przyciągają. No i tak jakbyśmy sobie popatrzyli teraz od strony rośliny, po co ona to robi, prawda? No wiemy, po co są kwiaty, prawda? Roślina wytwarza je po to, żeby przywabiać owady, to ma ułatwić jej rozmnażanie. Natomiast nas przyciąga raczej z zupełnie innego powodu, prawda? My raczej lubimy coś pięknego. I teoretycznie wydaje nam się, że roślina nic z tego nie ma. No ale jak sobie tak popatrzymy na przykład na te rośliny, które tak chętnie uprawiamy, proszę zobaczyć, jak z ich perspektywy, jaki one ogromne odniosły sukces ewolucyjny, bo rozprzestrzeniły się dzięki nam na całym świecie. No i teraz zadać można pytanie, czy to my wykorzystaliśmy te rośliny, czy one nas?
1: Pod warunkiem, że ma się dobrą rękę do tych roślin i one nie postanawiają umrzeć i poddać się po 3 dniach na naszym parapecie. Ale to też jest zupełnie inna historia. Tak się zastanawiałam, bo rzeczywiście już na tym etapie możemy powiedzieć, że bez roślin, bardzo różnych roślin, tak naprawdę ani nie byłoby człowieka, a na pewno nie byłoby człowieka udomowionego, który mógł się, mając spokojny dostęp do pożywienia, bezpieczny dostęp do pożywienia, zaczął się rozwijać też na innych polach. Ale czy da się w całej historii ludzkości wybrać taką roślinę, która pańskim zdaniem miała największy wpływ?
0: To chyba wszystko zależy od tego, jak na to patrzymy, bo mamy wiele gatunków roślin użytkowych, zarówno tych, które dawały nam pożywienie, jak i takich, które na przykład ze względów przemysłowych. No i tutaj można byłoby wymieniać, czy na przykład kauczukowiec jest taką rośliną, prawda, bez której świat by inaczej wyglądał. No wyglądałby inaczej, nie mielibyśmy gumy, prawda? A dalej prawdopodobnie może byśmy jeździli na drewnianych kołach, tak? Czyli byśmy nie rozwijali takich prędkości.
1: Ale nie musielibyśmy na zimowe zmieniać.
0: Tak, no pewnie może byśmy wpadli na pomysł, bo oczywiście dzisiaj mniej więcej połowa kauczuku, który produkujemy, to jest kauczuk syntetyczny, ale cały czas druga połowa jest uzyskiwana z kauczukowców i innych roślin. Ale wydaje mi się, że jakbyśmy tak popatrzyli, bardziej kompleksowo, to wydaje mi się, że trzcina cukrowa jest taką rośliną, która zdecydowanie można ją określić jako jedną z tych, która wpłynęła najbardziej znacząco na nas. Bo oczywiście dzisiaj, jak patrzymy sobie na trzcinę cukrową, no to produkowany jest cukier. Produkujemy go w ogromnych ilościach i w dużym stopniu możemy powiedzieć, że jesteśmy od niego uzależnieni jako cywilizacja, prawda? Bo jeszcze te 500 lat temu to spożycie cukru było minimalne. Raczej traktowaliśmy cukier jako przyprawę albo lekarstwo i raczej używaliśmy go w minimalnych ilościach, żeby, nie wiem, dosłodzić jakąś gorzką miksturę. Natomiast dzisiaj właściwie trudno sobie wyobrazić jakikolwiek produkt spożywczy bez dodania tego cukru, co się wiąże oczywiście z naszymi różnymi kłopotami, różnymi chorobami cywilizacyjnymi i tak dalej. I to jest na pewno jeden z tych powodów. Oczywiście trzcina cukrowa nie jest jedyną rośliną, ale przez trzcinę cukrową szukaliśmy innych roślin, które by ten cukier nam dawały. My mamy buraka cukrowego, prawda, który jest z nami od niecałych 200 lat dopiero.
1: Pan zresztą na swoich zajęciach wskazuje trzcinę cukrową i bawełnę jako te dwie rośliny, które, zacytuję, przebudowały społeczeństwa Afryki i obu Ameryk.
0: Tak, no bo tak jak sobie popatrzymy, nie wiem, czy państwo się zastanawiali, po co ci wszyscy niewolnicy z Afryki byli do kolonii amerykańskich sprowadzani.
1: Do pracy.
0: Do pracy, ale do pracy gdzie?
1: Na polach bawełny, na plantacjach bawełny.
0: Tak, no w Ameryce Północnej rzeczywiście, ale jeżeli chodzi o plantacje bawełny, to jest w sumie krótki okres, bo to jest tylko pierwsza połowa XIX wieku, kiedy rzeczywiście rosła ilość tych plantacji bawełny i południe amerykańskie uzależniało się od sprzedaży tej bawełny i bawełna też leżała u podłoża wybuchu wojny secesyjnej, prawda? No bo to zniesienie niewolnictwa to oczywiście wspaniałe peany, że tutaj prawa człowieka i tak dalej, no ale tu głównie chodziło o to, że północ potrzebowała rąk do pracy na przykład w fabrykach, kopalniach, w przemyśle, a południe miało bardzo dużo tych rąk do pracy, ale niewolniczej pracy na plantacjach bawełny, bo bez tego troszeczkę mniej by się to opłacało. Natomiast 90% wszystkich niewolników z Afryki trafiało na plantację trzciny cukrowej. I tak jak sobie popatrzymy, to mówi się, że nawet 12 milionów ludzi w trakcie no niecałych tak naprawdę 500 lat, bo te takie wielkoobszarowe uprawy trzciny cukrowej zaczęły się nie zaraz po odkryciu Ameryki, czyli na początku XVI wieku, tylko mniej więcej 100 lat później dopiero, kiedy Europa potrzebowało tego cukru coraz więcej. W związku z tym było potrzebne

0: coraz więcej niewolników, którzy by tą trzcinę hodowali, zbierali. Nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę, ale to nie jest wcale taka prosta praca i na plantacjach trzciny cukrowej, dlatego tak dużo niewolników też było potrzebne, nie tylko z tego względu, że potrzebowaliśmy jej coraz więcej, ale także dlatego, szczególnie w początkowej fazie, że bardzo dużo niewolników na tych plantacjach umierało. Zbieranie trzciny cukrowej ręcznie nie jest takie proste. Trzcina cukrowa ma bardzo ostre liście, w związku z tym bardzo często dochodzi do różnych skaleczeń.
1: Zakażeń w związku z tym.
0: Które w związku z tym często kończyły się zakażeniami i bardzo wiele osób w ten sposób umierało. Jest to też dość ciężka praca, bo machamy maczetą. Trzcina cukrowa jest trawą, ale ogromną trawą, mającą nawet do 5 metrów wysokości.
1: I twardą dosyć.
0: Twarde ma te dość źdźbła, no bo musi przecież utrzymać się, prawda? Więc te źdźbła wcale nie są takie lekkie, są mocno zdrewniałe. Często też te plantacje przed ścinaniem się podpala. Teraz oczywiście mamy zupełnie inne już metody, ale dawniej właśnie podpalanie najpierw powodowało, że na przykład pożar się rozprzestrzenił niekontrolowanie dalej, dochodziło do zatruć dymem i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście, tak jak popatrzymy sobie, to nawet do tych 12 milionów ludzi w trakcie tych mniej więcej 300 lat tej intensywnej produkcji cukru z trzciny cukrowej zginęło na tych plantacjach.
1: To jest bardzo ciekawe, co pan mówi, dlatego że to jednak przede wszystkim bawełna kojarzy się, no jest tym nieszczęśliwym symbolem niewolnictwa. Zresztą do tej pory nawet dekoracje z bawełny bardzo nie podobają się czarnoskórej społeczności Ameryki Północnej. A gdybyśmy cofnęli się jeszcze trochę i przyjrzeli się tym roślinom, które budowały imperia tak naprawdę, albo które były zarzewiem wojen, albo które budowały gigantyczne bogactwa. Nie wiem, czy dobrze myślę, no to, ale moje skojarzenie przede wszystkim to przyprawy, na przykład przyprawy korzenne z tak zwanych wysp korzennych, teraz to są Moluki. No wtedy rzeczywiście chyba imperia powstawały dzięki na przykład gałce muszkatołowej.
0: Można wszystkie przyprawy podłożyć pod to, bo nie wiem, czy państwo się zastanawiali, po co my w ogóle szukaliśmy tej nowej drogi do Indii, po co w ogóle Kolumb czy Magellan popłynęli.
1: No po przyprawy podobno.
0: No po przyprawy. Oni wcale nie płynęli po to, żeby udowodnić, że Ziemia jest okrągła, co jakby pierwsze przychodzi nam do głowy, bo w taki sposób to jest pokazywane. Natomiast tutaj chodziło głównie o to, żeby znaleźć własne drogi handlowe, żeby zmniejszyć ilość pośredników, którzy w trakcie tej długiej drogi, no bo jak sobie wyobrażamy tą karawanę, powiedzmy, wędrującą jedwabnym szlakiem z tej dalekiej Azji. Ile to musiało trwać, prawda? Ile po drodze było różnych miejsc, w których ta karawana się zatrzymała? Kolejni pośrednicy przejmowali to.
1: Ile to kosztowało?
0: Ile osób na tym po drodze zarabiało? Ile przy okazji jeszcze bardzo ciekawych różnych historii dookoła tego się pojawiało? No bo oczywiście każdy chciał mieć jak największy w tym udział, w związku z tym pojawiały się różne historie, które miałyby utrudnić dotarcie do tego. Większość Europejczyków nie wiedziała, co to są za rośliny, a już tym bardziej, jaka to jest część tej rośliny. Więc owszem, wiedziano na przykład, że cynamon, no to jest kora, bo czasami trafiał na przykład w postaci całej niezmielonej, bo jednak ta postać zmielona była tą najczęstszą, która do nas trafiała. O pieprzu wiedziano, że to są jakieś nasiona lub owoce, prawda? Ale nikt nie widział wcześniej tej rośliny, poza pierwszymi podróżnikami, którzy trafiali do Azji.
1: Tym bardziej, że temu współczesnemu człowiekowi, który nas teraz słucha i zna przyprawy z torebek w supermarketach, to trzeba też przypomnieć, że przyprawa w naturze, w oryginale wygląda zupełnie inaczej. I jednak też potrzeba było tego odważnego, który najpierw by spróbował tego owocu, który później stawał się przyprawą. No i potrzeba było tego, który by wpadł na to, żeby na przykład to ususzyć. I dopiero to tak nadaje odpowiedni smak.
0: Tak, no to
1: smak.
0: Wszystko było metodą. Większość roślin, w jaki sposób my spożywamy, w jaki sposób wykorzystujemy, to jest oczywiście metoda prób i błędów, prawda, naszych. Obserwowaliśmy też zwierzęta, jak się zachowują. To jest bardzo fajna historia przecież kawy, że najprawdopodobniej to właśnie pasterze obserwujący kozy, które żywiły się owocami kawy, zauważyli, że one właśnie są bardziej pobudzone, mają więcej energii i tak dalej. Natomiast wracając do tej historii przypraw, to jesteśmy, powiedzmy, Kolumbem albo jednym członkiem z tej wyprawy, czy Magellanem. Tutaj musimy pamiętać, że dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić, wyobrazić, że pieprz był kiedyś tak drogi, że jego wartość była taka sama, jak ta sama waga ilości złota, prawda? Bardzo często marynarze, którzy w tych wyprawach w właśnie XV-XVI wieku brali udział, oni wcale nie szukali złota i to nie złoto było tym, co jakby było ich zabezpieczeniem,

0: tylko sakiewka na przykład pełna pieprzu, czy gałki muszkatułowej, prawda?
1: Waluta.
0: To było wtedy najcenniejsze.
1: Za każdego pensa, którego Anglicy inwestowali w gałkę muszkatołową, otrzymywali 50 szylingów w Londynie. Podobno trudno dzisiaj znaleźć towar, który dawałby aż taki zysk. Mimo, tak, że złoto jest bardzo drogie aktualnie, to nadal wtedy
0: tak, to
1: gałka
0: był,
1: była
0: cenniejsza. Naprawdę bardzo dobry, można powiedzieć, biznes, chociaż bardzo niebezpieczny, no bo tak jak pamiętacie państwo, Magellan ze swojej wyprawy nie wrócił, tylko jeden z jego statków bardzo

0: łatwo rozwijać, ale takich roślin było więcej, bo taką rośliną była między innymi też trzcina cukrowa. Przecież plantatorzy i producenci cukru to byli rzeczywiście najbogatsi ówcześni ludzie. Podobnie było z magnatami właśnie związanymi z boomem kauczukowym, czy producenci tytoniu w Ameryce Północnej. Dzisiaj bardzo często i dlatego też wiele produktów spożywczych jest bardzo drogich, bo my spekulujemy nadal roślinami i najgorsze jest to, że spekulujemy tymi, które są nam niezbędne, czyli tymi najważniejszymi.
1: No bo to się najbardziej opłaca.
0: Tak, no, dlatego spekulacja zbożem. Dlaczego zboże często jest coraz bardziej drogie? Przyjmują to bardzo duże korporacje. Jednym z najważniejszych produktów, którym dzisiaj handlujemy, przecież jest kawa. Chociaż tak naprawdę nie jest to roślina, która jest nam tak naprawdę niezbędna do życia, chociaż trudno sobie wyobrazić dzisiaj życie bez kawy. I kawa też jest taką rośliną, którą uważa się, że dzięki temu naparowi my jesteśmy dużo bardziej kreatywni, więc kolejne różnego rodzaju zmiany, czy też można powiedzieć skoki technologiczne, chociażby związane z internetem, doliną krzemową, był związany z tym, że ludzie chodzili do kawiarni i pili kawę, która pomagała i w kontaktach społecznych, bo te rośliny pełnią też taką rolę. My od zawsze żeśmy się spotykali, ale bardzo często przy czymś. To
1: myślę,
0: była
1: że
0: kawa,
1: napoje ze zbóż albo z ziemniaka też miały swoją rolę w tym, żeby
0: ale rzeczywiście, no,
1: konflikty
0: przecież
1: wywoływać albo zażegnywać. No, zależy, jakie mają wpływ.
0: Kiedyś w Europie przecież trudno było o to, żeby pić wodę, prawda, no bo było niebezpieczeństwo, że będzie zakażona, więc bardzo często pito to, co już było lekko sfermentowane,
1: czyli
0: zdezynfekowane. Wino, piwo i tak dalej, które produkujemy przecież z różnych roślin.
1: Na koniec jeszcze chciałam zapytać o to, czy współcześnie możemy wskazać taką roślinę, która trochę przemodelowuje naszą cywilizację, albo która buduje wciąż wielką fortunę indywidualną albo państwową, no albo która jest takim najlepszym przykładem na to, że człowiek jest takim trochę nienasyconym wciąż zwierzęciem i pozyskiwanie tej rośliny powoduje, no, szkody dla środowiska.
0: No to niestety mamy dużo takich przykładów.
1: Olej palmowy?
0: Na przykład, chyba w ostatnich latach to jest to taki przykład rośliny, olejowiec gwinejski. Palma, z której produkujemy właśnie tak zwany olej palmowy. No zdecydowanie przez to, że jest bardzo dla nas opłacalna, bo jest to roślina, z której rzeczywiście tego oleju pozyskamy najwięcej. Jest to też roślina wieloletnia, więc możemy ją wykorzystywać przez wiele lat. Stąd ogromne połacie lasów deszczowych Azji Południowo-Wschodniej, głównie w Indonezji i Malezji, zniknęły. Zamiast tego mamy sięgające po horyzont plantacje właśnie olejowca. No i to rzeczywiście jest ogromna zmiana, no bo to doszło chociażby do tego, że lokalnie zmienił się klimat, mamy częściej występujące susze i pożary na tym obszarze, a my olej palmowy właściwie dodajemy do wszystkiego, więc
1: proszę
0: jest to
1: przejrzeć
0: chyba
1: listę, tak, składników.
0: I zdecydowanie jest
1: etykiecie
0: to roślina, która zbudowała gigantyczne fortuny, zarówno na miejscu, bo mamy bogaczy w Indonezji czy Malezji, ale też, no, jest to roślina, która jest jedną z ważniejszych roślin, która jest w tym obiegu międzynarodowym i jednym z ważniejszych produktów, którymi handlują te ogromne korporacje, między innymi zajmujące się sprzedażą dóbr spożywczych.
1: Na przykład chipsów albo różnych innych przekąsek.
0: Nie, nawet nie, no sam po prostu olej palmowy jest świetnym produktem. Produkujemy go dużo, on nie jest drogi, ale produkujemy go dużo. Więc można sterować jego cenami, chociażby. Nadal spekulujemy różnymi roślinami. Wiele roślin nadal jest drogich, to się też nie zmieniło. Takim przykładem jest na przykład wanilia, bo wszystkie inne przyprawy właściwie poza wanilią i szafranem są właściwie już tanie. Trudno nam sobie wyobrazić. Wanilia nadal kosztuje bardzo dużo, ale to dlatego, że mimo że uprawiamy ją na całym świecie w tych cieplejszych warunkach, gdzie wanilia dobrze rośnie.
1: Popyt pewnie przekracza podaż cały
0: nie,
1: czas,
0: po
1: nie?
0: prostu wanilia jest zapylana ręcznie. Nie mamy poza Ameryką Środkową naturalnych zapylaczy wanilii. No więc po prostu wymaga więcej naszej energii, czasu i pracy.
1: I pieniędzy włożonych.
0: W związku z tym jest droższa. A szafran, no to przecież są maleńkie części kwiatu. Nie wyprodukujemy ich większych, więc zawsze będą drogie.
1: I nie będzie mowa o wielkich plantacjach szafranu też pewnie.
0: Są duże plantacje szafranu i to też jest roślina, która przynosiła fortunę, bo to była jedna z najbardziej poważanych roślin na przykład w starożytnym Rzymie. Nie tylko jako cenna przyprawa, ale przecież żeby uzyskać właściwy odcień skóry, najbogatsze elity Rzymu kąpały się w wodzie z dodatkiem.

0: tym szafranu, żeby mieć delikatnie złoto-żółty odcień skóry.
1: Jak państwo słyszą, chyba wszystko o wszystkich roślinach świata wie nasz gość w Studiu Wiedzy, Wojciech Droszewicz, przyrodnik, botanik, latynoamerykanista. No, jest to fascynująca podróż po świecie roślin. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję też, że nasi słuchacze inaczej spojrzą na świat roślin, który mają nie pod sobą, a wokół siebie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo pięknie dziękuję i zapraszamy na wszystkie kursy Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Studio Wiedzy.
3: Powtórka programu. Autopromocja.
4: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12:30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
3: Autopromocja.

0: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Mężczyzna podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Suwałkach jest w rękach policji. Zatrzymano go na polsko-niemieckim przejściu granicznym w Kołbaskowie. 30-latek był poszukiwany listem gończym. Do wypadku doszło tydzień temu na przejściu dla pieszych. Mikołaj W. miał potrącić 31-letniego pieszego, a potem odjechać z miejsca zdarzenia. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel.
1: Na chwilę obecną zostaną podjęte czynności, aby jak najszybciej go przetransportować do Suwałk. Teraz po przetransportowaniu do prokuratury prokurator przedstawi postanowienie o przedstawieniu zarzutów podejrzanemu.
0: Mężczyzna usłyszy zarzuty spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia. Grozi mu za to do 20 lat więzienia. Kierowca, który złamie sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i będzie jechać po alkoholu albo narkotykach, bezwzględnie trafi do więzienia. Wynika z projektu ustawy. Dotarła do niego Rzeczpospolita. W zeszłym roku sądy umorzyły prawie 4000 takich spraw. Zmiany to pokłosie sprawy Łukasza Żaka, który spowodował śmiertelny wypadek w Warszawie. Mężczyzna był pijany i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Został skazany na 20 lat więzienia. Teatr Zagłębia w Sosnowcu zdobył nagrodę Złotego Jolika na zakończonym 30. Międzynarodowym Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku. Jury doceniło Hamleta. Reżyser Jacek Jabrzyk mówił, że starał się, aby postacie w jego spektaklu miały w sobie wiele emocji.
2: Szukaliśmy tej niejednoznaczności w tych postaciach, we wszystkich postaciach, żeby to nie było takie łatwe zdefiniowanie, że ten jest dobry, ten jest zły, ten jest smutny, a ten wesoły, to nie tędy. Szukaliśmy wielowarstwowości tych postaci, no i chyba się to udało.
0: W konkursie o nowego Jorika, czyli dla młodych reżyserów, zwyciężyła Aniela Płudowska z Teatru Współczesnego w Szczecinie. Reżyserka spektaklu Hej Hamlet przyznała, że zainspirowała się problemem stosowania sztucznej inteligencji w sztuce.
3: Pomysł powstał z najbardziej po prostu prymitywnej kminy, czyli czy AI i czy sztuczna inteligencja będzie mieć miejsce w teatrze kiedykolwiek. I po prostu zestawienie tego z takim kanonem teatru, jakim jest Shakespeare i jego dzieła, myślę, że po prostu było tak pociągające, że nie mogłam się powstrzymać.
0: Nagroda główna konkursu Shakespeare Off trafiła do zespołu Inwazja za spektakl Lady staje się Macbethem w reżyserii Olesi Nieżywej. 1 września pierwsi wczasowicze będą mogli płacić za pobyt na Lubelszczyźnie wirtualnymi czekami turystycznymi.

0: publicznymi. Finansują je po połowie resort sportu i turystyki oraz urzędy marszałkowskie czterech wschodnich regionów dotkniętych wojną na Ukrainie, mówi rzecznik ministra sportu Mateusz Bednarczyk.
1: Do września ma czas na przygotowanie i uruchomienie platformy obsługi czeków. System internetowy umożliwi m.in. weryfikację uprawnień uczestników, generowanie kodów, prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie czeków. Każdemu z operatorów przyznaliśmy dofinansowanie w wysokości 1,5 miliona złotych.
0: Z czeków będą mogli skorzystać seniorzy, którzy ukończyli 60 lat oraz pełnoletni posiadacze karty dużej rodziny. Turecki rząd aresztował 6 osób w związku z pożarami, do jakich doszło od początku czerwca w 16 prowincjach. W akcjach gaśniczych uczestniczyły samoloty, śmigłowce, tysiące funkcjonariuszy i setki pojazdów naziemnych. Przebywający w amerykańskim areszcie obalony przywódca Wenezueli Nicolas Maduro wyraził poparcie dla wszelkich dróg dialogu w swoim kraju. Maduro, który w sposób autorytarny rządził Wenezuelą od 2013 roku, został w styczniu pojmany i przewieziony do Nowego Jorku, gdzie został oskarżony o przestępstwa narkotykowe. Kontrolę nad krajem przy poparciu USA zachowali jego stronnicy, a obowiązki prezydenta pełni jego zastępczyni Delcy Rodriguez. Tragiczny weekend w Tatrach. W ciągu jednego dnia zginęły 3 osoby. Jedna osoba po słowackiej stronie, 2 po polskiej, mówi ratownik TOPR Rafał Mikler.
2: To były 2 wypadki jednocześnie. Pierwszy wypadek to turystyczny. Turysta potknął się w okolicy skrajnej sieczkowej przełączki, to jest w rejonie Granatów. No i spadł około 70 metrów. No i niestety obrażenia okazały się śmiertelne. Drugi wypadek był na wschodniej ścianie Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego. To był wypadek taternicki. Tam w wyniku około 50-metrowego lotu taternik niestety nie przeżył.
0: W minionym tygodniu ratownicy TOPR udzielili pomocy 50 osobom. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W poniedziałek na południu kraju przelotne opady deszczu i burze. Temperatura w dzień od 20 stopni nad morzem przez 28 w centrum do 33 na południu kraju.
3: Powtórka programu.
4: Tu Polskie Radio 24, tra Marek Klapa. Dzień dobry, a moim i Państwa gościem w naszym studiu jest pan Damian Ziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Nasi stali słuchacze o tym wiedzą, że pan Damian bardzo często przychodzi do naszego studia i zachwala nowości na przykład w M-Obywatelu, a to M-Stłuczka, a to możliwość sprawdzania ubezpieczeń właśnie za pomocą rządowej aplikacji. No to dzisiaj mówimy sprawdza. Czy rzeczywiście Polacy z tych elektronicznych gadżetów i możliwości korzystają? No i czy te inwestycje w cyfrową rzeczywistość się opłacają? Jak to wygląda, panie Damianie?
5: To ja tylko na początek od razu powiem. Mamy niedziela, trochę luźniejszy format i dzień, że absolutnie nie wchodzę w rolę zespołu Ministerstwa Cyfryzacji Centralnego Ośrodka Informatyki i z tego miejsca serdecznie pozdrawiam osoby odpowiedzialne za rozwój i komunikację i promocję M-Obywatela. Ale ja bardzo chętnie i bardzo dziękuję za zaproszenie. Będę opowiadał o aspektach ubezpieczeniowych w M-Obywatelu.
4: No i właśnie o to pytamy.
5: No właśnie, M-Stłuczka czy tak, to
4: M-Stłuczka. Najpierw M-Stłuczka, bo ona jest z nami już prawie rok.
5: Od września 2025 roku.
4: Tak, to jest rozwiązanie. Ja pamiętam, że tam po miesiącu już się pojawiały całkiem niezłe statystyki. Okazało się, że faktycznie w takiej nerwowej sytuacji pamiętamy o tej możliwości, aby troszeczkę usprawnić formalności. Jak to wygląda dzisiaj w sierpniu 2026?
5: To wygląda dobrze, to znaczy ja nikomu nie życzę oczywiście szkody komunikacyjnej, czyli stłuczki, kolizją nazywanej również. Wygląda dobrze, ja od razu podam twarde dane. Do tej pory obywatele korzystając, kierowcy może tak, tak, czy kierujący pojazdami, skorzystali ponad 20 tysięcy razy z możliwości zgłoszenia, czy to około 20 tysięcy razy, z możliwości zgłoszenia szkody przez M-Stłuczkę.
4: 20 tysięcy razy,
5: tak, czyli z 20 tysięcy szkód mamy oświadczenia wspólne, aha, sporządzone przez M-Obywatela. Ja jeszcze tylko przypomnę, że nasycenie M-Obywatela wśród obywateli jest bardzo duże. To są oficjalne dane, bo mówimy o kilkunastu milionach użytkowników.
4: Kilkanaście milionów użytkowników, z

0: czego 20 tysięcy osób zgłosiło.
1: Ale trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że to jest 20 tysięcy osób odniesione do kilkunastu milionów, bo z tych kilkunastu milionów użytkowników jakiś procent, czy wręcz promil, ma szkodę komunikacyjną w ogóle.
0: No właśnie.
1: Więc mówimy o tych, którzy mieli szkody wszystkich, tak? Ale 20 tysięcy osób stwierdziło, ojej, jeśli da się to zrobić w kilkanaście, dobrze, nawet dla sceptyków, kilkanaście minut to jest średni czas sporządzenia tego zgłoszenia i wysłania do ubezpieczyciela, to znaczy, że to ma sens. I uwaga, nie szukamy kartek papieru, nie szukamy oświadczeń, nie szukamy długopisów, nie zastanawiamy się, co mamy zrobić, a jakie mamy dane, a gdzie jest moje prawo jazdy, bo mam je w domu, no to gdzie mam znaleźć jego numer, a jaki jest w ogóle na przykład, no dobrze, numer rejestracyjny pojazdu widzę, ale jaką ja mam polisę. I nagle się okazuje, że to wszystko nam podpowiada automatycznie aplikacja, czyli mObywatel właśnie.
0: To jest bardzo wygodne rozwiązanie i tak dla porównania 20 tysięcy samochodów.
1: No myślę, to 40 że są takie... pewnie, tak? Trzeba policzyć, bo zazwyczaj dwa brały albo i więcej.
0: A racja.
1: Dwa brały udział w tym zgłoszeniu.
0: Czyli mówimy o zdarzeniach
1: zarejestrowanych. O zdarzeniach, tak. Czyli z 20 tysięcy zdarzeń, co oznacza o wiele większą liczbę pojazdów, mamy zgłoszenia do ubezpieczycieli taką szybką ścieżką, jaką jest mObywatel.
0: No dobrze, no to teraz idziemy dalej. Przypomnijmy może, jak działa ta mStłuczka, bo oczywiście, drodzy Państwo, nie życzymy i oby ta funkcja nigdy w mObywatelu nie była potrzebna, ale przypomnijmy, jak to działa, jak to funkcjonuje i nawet możemy spróbować teraz taką symulację zrobić. Spotykamy się na skrzyżowaniu w okolicznościach, w jakich nie chcielibyśmy się spotkać, no i z pomocą przychodzi nam smartfon.
1: Jest. Dokładnie. I jeśli mamy taką sytuację, o której powiedziałem, że kilkanaście milionów użytkowników ma aplikację mObywatel i jeśli mamy, zaraz powiemy co, jeśli jedna ze stron nie ma tej aplikacji, ale jeśli mamy tę aplikację, logujemy się do niej, wchodzimy sobie w zakładkę usługi.
0: Widzimy, to ja też poklikam,
1: dokładnie,
0: uwaga.
1: Tak, bardzo proszę. Schodzimy na dół i widzimy taką kategorię usług kierowca i pojazdy, prawda?
0: Jest.
1: A no właśnie. I na pierwszej pozycji mamy mStłuczkę. Klikamy w mStłuczkę, spisz oświadczenie o zdarzeniu drogowym. W aplikacji mObywatel osoba poszkodowana może też zgłosić szkodę z polisy OC sprawcy. Spisz nowe. Robimy spisz nowe. Uwaga, podpowiada nam w trzech krótkich punktach, co w ogóle zrobisz na miejscu zdarzenia, tak? I klikamy sobie dalej i mamy do wyboru. Jestem poszkodowaną osobą, jestem sprawcą kolizji. I proszę zobaczyć, no tu nie będziemy mieli tego tak szczegółowo pokazanego, no bo nie mamy tejże stłuczki, ale będzie widać jakie, bo będziemy się wymieniać QR kodem, który bardzo łatwo sobie zeskanujemy, będziemy widzieć, że system, ja wiem, że to jest dość magiczne słowo, ale ja wytłumaczę, o co chodzi. Tak naprawdę dane o nas i naszych pojazdach i naszych ubezpieczeniach, które są w bazach danych ubezpieczeniowych i w rejestrze publicznym, jakim jest CEPiK, nazwijmy go zbiorczo, ale chodzi oczywiście i o pojazdy i o kierowców, podsuwają nam to, co powinno być wypełnione. Czyli jeśli ja jadę swoim pojazdem, pan jedzie swoim pojazdem, ja uderzam w pana pojazd, nie jest nikt ranny, rozpoczynamy tę procedurę wypełniania tego, to nagle się okaże, że z tych kilkudziesięciu pól, bo drodzy Państwo, jeśli byśmy chcieli na piechotę, na przykład gdzieś tam w jakimś formularzu internetowym sobie to wypełniać, to się okazuje, że trzeba w kilkadziesiąt pól wypełnić. I teraz nagle całe ułatwienie tego mObywatela i cały ten czas, który jest poświęcony, przypomnę, to jest średnio kilkanaście minut, poświęcony, czy wręcz to jest dominująca wartość, kilkanaście minut na sporządzenie tego oświadczenia, mówimy o tych 20 tysiącach przypadków. Cały ten czas jest zaoszczędzony z powodu tego, że te dane dzięki współpracy trzech instytucji, a właściwie tak naprawdę całego rynku ubezpieczeniowego, Ministerstwa Cyfryzacji, Centralnego Ośrodka Informatyki i nas, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zasysa z rejestrów publicznych i tak naprawdę naszą rolą jest tylko zobaczyć, dobra, zgadza się to ja, tak, moje prawo jazdy, to jest ten pojazd, tak, numer rejestracyjny, numer polisy, o proszę, podpiął się, pyk. Poszło.
0: Jest.
1: Przepraszam za kolokwializm. Od razu odpowiem na jedną wątpliwość. Drodzy Państwo, nie. Policja tego nie widzi.
0: Czyli nie jest tak, że zgłaszamy stłuczkę i przyjeżdża...
1: I donosimy sami na siebie.
0: Funkcjonariusz i wlepia mandat.
1: Nie. Mało tego, tu pozdrowienia dla koleżanek i kolegów z policji. Ja przypomnę, że na stronach policji można znaleźć nagrania filmowe, w których nasi koledzy, funkcjonariusze, mówią wręcz o tym, że słuchajcie, my naprawdę...

0: Mamy ważniejsze i poważniejsze rzeczy do roboty na drogach, gdzie są zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym, gdzie są osoby poszkodowane, gdzie są wielkie karambole i tak dalej. Załatwcie to między sobą. My nie chcemy tego widzieć. W ogóle nie będziemy tego widzieć. I tak ja potwierdzam. Mało tego, potwierdzał to pan premier Gawkowski, potwierdzał to pan minister Standerski. My też potwierdzamy. Nie, te dane nie lądują na policji. To jest uwaga. Między, załóżmy, trzymam się przykładu tego, o którym powiedzieliśmy, że pan jest poszkodowanym, w sensie pojazd uderzony przeze mnie, kierującego pojazdem. To jest sprawa między mną, panem i ubezpieczycielem. Tym, który ubezpieczał sprawcę. Koniec.
1: A jeśli poszkodowany lub sprawca, no ta druga strona nie ma M-obywatela, no to wtedy ta aplikacja nam się do czegoś przyda, czy też nie przyda
0: się? Ona się przyda, żeby zobaczyć, bo to jest sytuacja, gdzie dobrze wiedzieć, dobrze mieć jakieś takie psychiczne oparcie w tym, że ktoś nam coś podpowiada. I tutaj od razu widzimy na początku, że wprawdzie jedna osoba nie ma tego M-obywatela, bo to jest dobra wola obywatela, więc my w to nie ingerujemy. Ale klikamy sobie w pole na niebiesko, gdzie jest napisane niebieską czcionką, co zrobić, kiedy nie ma, druga osoba nie ma stłuczki. I mamy dosłownie na jednym ekranie. Nic nie trzeba przewijać. Mhm. 5, 3, 7, 2, 4, 6, 8 punktów króciusieńkich, co trzeba zrobić.
1: I koniec.
0: I koniec. Spisujemy się, dokumentujemy szkodę fotograficznie, spisujemy dane pojazdu i tak dalej. Oczywiście, mamy smartfony, wszyscy. Nie, jakby wyjdźmy już z tego poziomu, że jesteśmy wykluczeni. No, okej, oczywiście, ja nie odmawiam tego, że ktoś może nie chcieć używać i tak dalej, ale proszę mi wierzyć, grosz kut odbywa się już w świecie cyfrowym. W związku z tym,
1: no, może się też smartfon rozładować,
0: no, może się rozładować, ale to jesteśmy w stanie zorganizować sobie smartfon zapasowy albo poprosić kogoś o pomoc.
1: Panie Damianie, rozmawialiśmy też jakiś czas temu o sytuacji, mieliśmy wrócić do tego tematu, co w sytuacji, kiedy jedziemy autem A w leasingu albo samochodem służbowym, który de facto w dokumentach nie ma naszego imienia i nazwiska.
0: Jako i co właściciela, wtedy? Tak.
1: Przyda nam się ta M-stłuczka?
0: Przyda nam się. Jest opcja, zresztą my też pracujemy ze Związkiem Firm Leasingowych. Wiemy, że Związek do swoich firm członkowskich, czyli tych leasingodawców, komunikuje tę usługę M-stłuczki. Otóż, drodzy Państwo, jeśli nie jesteśmy właścicielem pojazdu, a jesteśmy sprawcą, to tak, w M-obywatelu, w M-stłuczce jest funkcja nie jestem właścicielem pojazdu, gdzie mam do wpisania, kto jest właścicielem tego pojazdu i na przykład kontakt do tej osoby czy instytucji. Po prostu. I jestem w stanie to zgłosić.
1: Dobrze, to przypomnijmy jeszcze raz dane za niecały rok, bo mamy początek sierpnia, a tylko od 1 września w ten sposób zgłosili Polacy 20 tysięcy takich mniej groźnych, ale jednak zdarzeń
0: tak
1: drogowych.
0: Jest.
1: Czyli mówimy przynajmniej o 40 tysiącach samochodów, które w mniejszym lub większym stopniu zostały niestety uszkodzone. Dobrze, panie Damianie, to teraz druga sprawa. OC w M-obywatelu to jest nowsza, świeższa sprawa. Ja wiem, żebyśmy tutaj uporządkowali. My już od lat możemy sprawdzić, na przykład, czy nasz samochód ma ważne OC, a nawet dostaniemy przypomnienie, że tutaj termin polisy nam się kończy. Ale poszliście krok dalej.
0: Ale uwaga, panie redaktorze, podpowiedzmy od razu naszym słuchaczom. Dostaniemy to przypomnienie, jak sobie je ustawimy. Czyli tak, wyskoczy nam orzełek przy powiadomieniu w postaci orzełka, powiadomienie w postaci naszego orła, naszego godła. To jest oczywiście powiadomienie z M-obywatela. I wtedy będziemy widzieli na ekranie swojego telefonu na górze, że orzełek oznacza powiadomienie. Sprawdźmy, co się dzieje w M-obywatelu, tak? Mhm. Dlaczego nas powiadamia. I wtedy będziemy mieli to powiadomienie, o którym pan mówi. I tak, ta usługa, jeśli jesteśmy właścicielem pojazdu, ona była, powiedzmy, od dawna, tak? Usługa też sprawdzenia na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pojazdu też jest dostępna od lat. Ale my stwierdziliśmy, że no dobrze, to połączmy te światy. I znowuż, współpraca trzech instytucji, czyli Ministerstwa Cyfryzacji, Centralnego Ośrodka Informatyki i nas, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, pozwoliła na to, że my tę usługę sprawdzenia cudzego pojazdu, nie naszego, cudzego ubezpieczenia tak naprawdę, wsadziliśmy, przepraszam za kolokwializm, do tego pakietu usług związanych z kierowcą i pojazd do M-obywatela, czyli dzisiaj. Jeśli kupuję od pana samochód, to ja mogę przez M-obywatela sprawdzić, czy ma pan ważną polisę do tego auta, które chce mi pan sprzedać. Jeśli pan ma ze mną stłuczkę, ma pan tego M-obywatela, chce pan sprawdzić, czy sprawca, czyli ja, ma ważną polisę. Robi pan to wem obywatelu. Oczywiście dalej może pan wejść na stronę ufg.pl, o czym przypominam. Wystarczy numer rejestracyjny, ale mamy teraz tę opcję również wem obywatelu.

0: obywatelu. No i
1: Zrobiliście
0: co
1: sobie
0: ja chciałem
1: konkurencję. No mniej
0: powiedzieć?
1: ludzi pewnie wchodzi na waszą stronę internetową
0: Nie, na
1: teraz,
0: naszą
1: no.
0: stronę wchodzę. Liczba tych sprawdzeń jest notowana w milionach, ale myślę, że obywatele, branża ubezpieczeniowa, agenci ubezpieczeniowi, klienci towarzystw ubezpieczeniowych, ale też organy upoważnione czy uprawnione, czy wręcz zobowiązane do kontroli, jak na przykład policja, tak masowo to sprawdzają. Ale okazuje się, że to nie jest, my nie patrzymy na to jako konkurencję, bo my nie jesteśmy podmiotem komercyjnym, o czym
1: Oczywiście.
0: przypomnę. W związku z tym, jeśli można dać kolejny punkt dostępu obywatelowi, żeby mógł sprawdzić coś, co w danej sytuacji życiowej jest dla niego ważne, to tak dajemy. No i okazuje się, że działa, bo mamy dzisiaj początek sierpnia, usługa działa od 1 lipca. No i rozumiem, podajemy dane.
1: Podajemy.
0: Podajemy dane. No i okazuje się, że obywatele w aplikacji mObywatel do tej pory ponad 312 tysięcy razy sprawdzili ważność polis. Co oznacza, że to, że usługa działa, to my wiemy, bo my takie usługi wdrażamy. Ale co oznacza, że po pierwsze obywatele zobaczyli, że ta usługa tam jest, a po drugie korzystają w różnych sytuacjach, co nas bardzo cieszy,
1: W jakich
0: bo po to to jest.
1: sytuacjach? Bo nie wierzę, że 312 tysięcy samochodów było sprzedanych albo sprawdzanych przy transakcjach kupna-sprzedaży.
0: A wie pan co, to powiem tak, w różnych sytuacjach. Sytuacje takie jak i stłuczka też, zobaczmy, i kupno-sprzedaż, nawet jeśli fizycznie nie kup, znaczy jeśli nie dojdzie do transakcji, ale chcę sprawdzić, i pojazd, który widzę i z jakichś powodów chcę zobaczyć, czy mam
1: Taki wrost na parkingu
0: na
1: który sobie
0: przykład,
1: stoi.
0: ale jeszcze inne sytuacje. Dostaję auto zastępcze z warsztatu. Pożyczam samochód z firmy oferującej wynajem krótko czy długoterminowy, tak? Czy to car sharing, czy wynajem, bo jadę do innego miasta i wynająłem sobie tam samochód, bo się okazało, że nie wiem, pociągiem jest taniej, szybciej, cokolwiek, a tam na miejscu chcę sobie gdzieś skoczyć samochodem, więc sprawdzam. W jakich innych sytuacjach? No więc to tak jak powiedziałem, te wszystkie sytuacje związane z użyczeniem samochodu, tego jest dużo.
1: I tutaj się zatrzymajmy na chwilę, bo może taki nawyk powinniśmy sobie wyrobić, że jeżeli dostajemy na przykład samochód z firmy, w której pracujemy, jedź,
0: o,
1: załatw coś, nie wiem,
0: to samo, słusznie, że pan to
1: samochód
0: poruszy.
1: służbowy, skuter służbowy coraz częściej, tu jest skuter służbowy, można gdzieś tam przewieźć, przejechać, załatwić coś.
0: Tak.
1: I warto we własnym interesie to sprawdzić, bo teraz uwaga, problem jest w tym, że jeżeli nie sprawdzimy, to
0: Solidarnie
1: możemy mieć problemy.
0: przypomnę, że zasada sformułowana w bardzo jasny sposób w prawie mówi tak. Sprawca łamany przez kierujący pojazdem solidarnie odpowiada z właścicielem pojazdu, jeśli to są inne osoby, za to, że pojazd jest nieubezpieczony i wyrządzono nim szkodę. Czyli jeśli ja wziąłem od pana samochód, jeśli on nie ma do niego przypisanego obowiązkowo OC i powoduje szkodę, to od nas obydwóch solidarnie dochodzi się wszystkich zobowiązań finansowych wynikłych z tej szkody.
1: Solidarnie, czyli pół na pół.
0: Tak. No, możemy sobie, może w gestii instytucji, która do tego dochodzi, w zależności czy to będzie ubezpieczyciel czy fundusz, w praktyce wygląda to tak, że może się okazać, że na przykład przyjdzie ktoś tylko do mnie albo tylko do pana, ale zasada mówi tak, że solidarnie odpowiadacie obydwaj. W związku z tym, jeśli policja mówi, posługuje się prostym przesłaniem, które brzmi: piłeś, nie jedziesz, to my byśmy do tego dodali drugie zdanie. Nie masz OC, nie jedziesz. No i tu dochodzimy do tego, po co jest nam mObywatel, żeby sprawdzić ważność OC, po prostu.
1: To się też może przydać w wielu wypożyczalniach, szczególnie teraz w sezonie letnim, gdzie możemy
0: Zgadza
1: od jakiejś
0: się.
1: Małej wypożyczalni wypożyczyć sobie samochód, możemy wypożyczyć kłada, kłady też są zarejestrowane i posiadają obowiązek OC, możemy wynająć sobie skuter i co? I warto, zanim przejedziemy te pierwsze 10 metrów, sprawdzić, czy faktycznie wypożyczamy samochód z OC, bo sama deklaracja wypożyczającego chyba tutaj nie wystarcza.
0: Przy całym szacunku do wszystkich, od kogo bierzemy w użytkowanie pojazd, nie mamy zaufania i nie miejmy, bo chodzi o nasz interes ekonomiczny. Dodam jeszcze do tego niepotrzebny stres, niepotrzebne nerwy. W związku z tym sprawdzamy.
1: Sprawdzamy, to jest niezwykle ważne i jak widać ta usługa cieszy się bardzo dużą popularnością. To teraz jeszcze jedna rzecz. Podesłał mi pan niedawno ciekawostkę, o której mówiłem nawet na antenie Polskiego Radia 24.
0: Bardzo dziękuję za pozdrowienia.
1: Tak, to był magazyn Saldo w minionym tygodniu, dotyczący, uwaga, hulajnóg elektrycznych, które w Grecji mają obowiązkowe OC. Idzie nowe?

0: Myślę, że państwa europejskie i również w tym państwo polskie i polski ustawodawca dostrzegają już ten problem, bo trzeba go nazwać problemem, bo mówiąc prost, jeśli coś mówimy o tym urządzeniu, czy tej hulajnodze, ale tak naprawdę powinniśmy powiedzieć o e-motorowerze. No tu rozmawiamy o pojazdach napędzanych silnikami elektrycznymi. Jeśli coś spełnia określone przesłanki wynikające z różnych tak naprawdę wcale nieskomplikowanych przepisów. To znaczy, jeśli ma moc przekraczającą określone parametry, to naprawdę łatwo wszystko znaleźć w internecie, do czego zachęcam, zwłaszcza rodziców zastanawiających się nad kupieniem swoim pociechą takich pojazdów. Jeśli coś przekracza pewną moc silnika, jeśli coś potrafi utrzymać stałą prędkość powyżej pewnej wartości określonej i jeśli to coś, a w wielu przypadkach, proszę mi wierzyć, tak, mało tego, sprzedawcy to pokazują, ma homologację, to uwaga, niespodzianka na drodze, która może spotkać użytkownika tego, niestety bardzo często młodocianego i widzimy to, będzie taka, że rodzice będą odpowiadać jako przedstawiciele prawni tej osoby. Za co? Za to, że ta osoba porusza się bez uprawnień, bo tak naprawdę mówimy o e-motorowerze. No jeśli mamy coś, zresztą drodzy Państwo, no rzut oka na to, co się dzieje na polskich drogach, ulicach i drogach dla rowerów. I pojazdy, które naprawdę trzeba bardzo dużego szkła pomniejszającego, nie powiększającego, żeby je uznać za zwyczajną hulajnogę, tak? Więc jeśli to coś jest pojazdem mechanicznym, no to mamy do spełnienia kilka obowiązków. I w tym momencie nasz młodociany ma problem, a właściwie jego rodzice mają problem. I to nie jest to, że ja przyszedłem do Państwa postraszyć, tylko raczej uprzedzić. Bo ja już widzę wpisy na forach internetowych, w mediach społecznościowych ludzi, którzy mówią, ludzie, naprawdę, pomyślcie, zanim kupicie dziecku hulajnogę, która ma 2000 W mocy, rozpędzać się do 70 km na godzinę, bo to nie jest hulajnoga. To jest e-motorower, na który, uwaga, powinniście mieć uprawnienie, w sensie wasze dzieci, do kierowania tego pojazdu. Ten pojazd powinien być zarejestrowany i, uwaga, co jeszcze? I ubezpieczony. I tak komuś się może wydawać, że a, policja nie jest wszędzie, nie będzie kontrolować. To ja mam dwie wiadomości. Pierwsza jest taka, myślę, że koleżanki i koledzy z komend policji się nie obrażą. Pierwsza jest taka, że policjanci wprost zapowiadają, że kontrole będą. Więc oczywiście ktoś może liczyć na to, że mu się uda wymknąć i tak dalej. A druga jest bardziej dolegliwa. Otóż, jeśli się zdarzy szkoda, a gdyby pan redaktor porozmawiał z tak zwanymi urazówkami, czyli tymi odczesorami po prostu, to by się okazało, że takich szkód jest bardzo dużo. To są połamane nogi, to są pozrywane więzadła w kolanach. To są naprawdę ciężkie obrażenia. To no już mamy niestety wypadki śmiertelne. Ale to jest też balansowanie na granicy ryzyka, kiedy taki delikwent na takim pojeździe wjeżdża pomiędzy autobus a pojazd jadący z przepisową prędkością. To jest mój własny przypadek na jednej z ulic dużego miasta. No to naprawdę mamy problem. I ten problem będzie bardzo dolegliwy dla rodziców takiej osoby, takiego człowieka, bo okaże się, że w przypadku szkody, a jeszcze do tego dojdzie kontrola, po pierwsze, będzie opłata za brak obowiązkowego OC. Od razu powiem, to jest 1600 zł. I opłatę tę nałoży na miejscu funkcjonariusz policji. Po drugie, jeśli ta osoba wyrządzi szkodę, to będziecie Państwo musieli jako rodzice pokryć tę szkodę z własnych pieniędzy.
1: No nie, bo mówimy tutaj tylko, nie wiem, o zarysowanych drzwiach, nie, które nie i mówimy. Tak potrafią dużo kosztować.
0: Znaczy ja od razu powiem, że średnia wartość szkody z OC, no w tym momencie nie ma tego OC, ale ono powinno być, no bo wiemy, że już wiemy, że to jest pojazd mechaniczny, to jest około 12 tysięcy złotych dzisiaj. Pomyślcie, drodzy Państwo, czy warto ryzykować, naprawdę. Albo mniejszej mocy hulajnoga, albo jeśli to jest ktoś, kto już może mieć uprawnienia ze względu na swój wiek, doświadczenie, karty rowerowe, to wszystko, co jest łatwe do sprawdzenia i naprawdę na stronie każdej szkoły jazdy, czy na stronach policji i tak dalej można łatwo znaleźć. I wtedy po prostu zróbmy tak, jak prawo każe. No i teraz wracając do tego początku, o którym mówiliśmy, do tej Grecji, o której wiadomość ja panu podesłałem. To nie tylko Grecja, bo zdaje się, że jest kilka innych krajów, gdzie takie ubezpieczenia są obowiązkowe.
1: Dla tych zwykłych hulajnóg.
0: Tak, ale drodzy Państwo, to nie jest tak, że nagle ktoś wpadł na pomysł i bo tutaj chce komuś napchać kieszenie, bo będzie sprzedaż ubezpieczeń. Ja mam jedno bardzo proste zdanie, które myślę trafi do wyobraźni naszych słuchaczek i słuchaczy. Proszę sobie wyobrazić, że Państwo będziecie poszkodowani. Chcielibyście, żeby była polisa, z której ktoś za sprawcę zapłaci? Czy chcecie sami dochodzić na drodze postępowania cywilnego w sądzie?

0: i tak dalej, od sprawcy albo jego rodziców kosztów tego, co naprawdę może być dolegliwe.
1: Odpowiedź jest oczywista. Bardzo dziękuję za spotkanie w studiu Polskiego Radia 24. Dzisiaj moim i Państwa gościem był pan Damian Ziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: No i cóż, życzymy wszystkim bezpiecznej jazdy.
0: Tak jest, szerokości, mówiąc popularnie.
1: Magazyn Saldo, Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Wiek Azji.

0: Wiekazji przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. 24 lipca tego roku Polska formalnie przystąpiła do Traktatu o Przyjaźni i Współpracy w Azji Południowo-Wschodniej, kluczowego dokumentu regulującego zasady współpracy państw regionu ASEANu. Instrumenty akcesyjne zostały złożone podczas uroczystości w Manili, towarzyszącej obchodom 50. rocznicy podpisania traktatu oraz posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych państw ASEANu. Polskę reprezentował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, w tym tygodniu zaś z wizytą w Manili, niejako na boku ASEANu. Jest zaś minister rolnictwa Stefan Krajewski. Dziś w Wieku Azji porozmawiamy, jak Polska zbliża się do ASEANu, dlaczego do takiego zbliżenia w ogóle dochodzi i jak będziemy mogli jako kraj na tym skorzystać. Ze mną w studiu pan ambasador Tomasz Łukaszuk, politolog, dyplomata, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w wielu krajach Azji, m.in. Indiach, Indonezji, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I dr Barbara Kratiuk, Akademia Biznesu Wistula oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pani doktor, to może zacznijmy od tego, bo ten taki skrótowiec ASEAN, on się nieczęsto pojawia w sferze takiej medialnej.
2: ASEAN to jest Association of Southeast Asian Nations, czyli po polsku Stowarzyszenie Państw Azji Południowo-Wschodniej. I jest to może nie najstarsza, ale na pewno najważniejsza organizacja regionalna. Prawdopodobnie zaryzykowałabym stwierdzenie, że w całej Azji Wschodniej, a na pewno w Azji Południowo-Wschodniej. Jest w ogóle bardzo starą organizacją. Powstała w 1967 roku i no i teraz wreszcie Polska przystąpiła jakby do bliższej współpracy z tą organizacją, z czego myślę i ASEAN, i też Polska mogą być bardzo zadowolone i na pewno to, myślę, będzie rokować dobrze na przyszłą współpracę, bo bardzo dużo innych państw też już
0: to
2: tak współpracuje.
0: To państwa jednego regionu Azji Południowo-Wschodniej, jak
2: tak.
0: Sama nazwa wskazuje. Czy tylko region ich łączy, czy to są też jedność polityczna? Jak bardzo różnorodny jest to twór?
2: Oj, jest to bardzo różnorodny twór. Tu mamy i bardzo duże różnice, jeżeli chodzi o wielkość państw. Mamy 11 członków. Mamy Indonezję, która jest jednym z największych państw na świecie, jest największym państwem muzułmańskim. Z drugiej strony mamy takie mikropaństwa jak Singapur czy Brunei albo Timor Wschodni. Więc mamy 11 państw, gdzie mamy pełen przekrój, jeżeli chodzi o poziom rozwoju gospodarczego. Singapur, jeden z najwyżej rozwiniętych państw na świecie. Laos, jeden z najbiedniejszych państw na świecie. Po drugiej stronie mamy też państwa autorytarne, mamy państwa komunistyczne, mamy monarchię, mamy demokrację, więc naprawdę pod względem wartości, pod względem systemów politycznych czy gospodarczych jest to bardzo zróżnicowany region, ale łączy ich na pewno przeszłość kolonialna i chęć odgrywania dużej roli w regionie. To są państwa, które wiedzą, że same nie mają za dużo siły, ale razem w tym właśnie stowarzyszeniu mają szansę na to, żeby obronić swoją niezależność i to tak naprawdę na tym im najbardziej zależy.
0: Panie ambasadorze, jak to się stało, że Polska wyraziła przede wszystkim chęć dołączenia do tego traktatu? W tym roku świętujemy jego 50. rocznicę, więc jak to się dzieje, że dopiero teraz albo już teraz jesteśmy zainteresowani byciem bardziej stowarzyszeni z ASEANem?
1: Stowarzyszeni z ASEANem w formie partnerstwa strategicznego byliśmy już wcześniej poprzez Unię Europejską, czyli od naszego członkostwa w Unii Europejskiej w 2004 roku. Natomiast to wejście, już bardziej zaawansowany etap współpracy, to na pewno spowodowało to, że zdaliśmy sobie sprawę, jak szybko, wbrew krytyce wielu

0: obserwatorów rozwijają się te kraje i w obecnej chwili, jeśli zebrać wszystkie gospodarki państw ASEAN, to byłaby to piąta gospodarka co do wielkości na świecie. To po pierwsze. Po drugie, ASEAN dla nas jest bardzo dobrym formatem również ze względu na głoszone przez siebie wartości. Sam ASEAN w sobie i poszczególne państwa deklarują się jako tak zwane średnie potęgi, czyli państwa średniej wielkości i średnim potencjale, które chcą współpracować w oparciu o Kartę Narodów Zjednoczonych, o wszystkie normy prawa międzynarodowego, również o regulacje związane z handlem międzynarodowym. Staramy się wykorzystywać poprzez nasze relacje z tymi krajami nie tylko tę część, powiedzmy, normatywną, ale również to, że jako Unia Europejska podpisaliśmy już i z Wietnamem, i z Singapurem umowę o wolnym handlu. Z Indonezją innego rodzaju umowa o wolnym handlu też już wchodzi w życie. W związku z tym no, możliwości są naprawdę bardzo duże. I to dla nas stwarza też okoliczność taką, żeby wykorzystać wszystkie nasze dobre doświadczenia w relacjach poprzednich z tymi krajami, kiedy nie byliśmy jeszcze członkiem Unii Europejskiej, żeby wzmocnić obecność naszą na rynkach pozaeuropejskich. Jako piąta gospodarka świata to jest naprawdę bardzo duży potencjał. My niestety mamy handel z krajami ASEAN na razie na poziomie 12 miliardów euro.
1: Łącznie.
0: Łącznie, przy czym nasz eksport wynosi nieco ponad 2 miliardy. Jeśli spojrzymy na to, co te kraje sobą reprezentują, no to wiadomo, że trzeba jednak więcej czasu i więcej miejsca na agendzie poświęcić współpracy gospodarczej, bo w warstwie politycznej, tak jak mówiłem, również poprzez Unię Europejską z nimi już od dawna współpracujemy.
1: Pani doktor, ja bym się chciał zapytać, jak wygląda ten blok pod względem politycznym i tych tarć na arenie międzynarodowej między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, bo oczywiście te państwa, no pośród nich jest na przykład Tajlandia, która na przykład korzysta z amerykańskich technologii wojskowych, tak? Z drugiej strony, pani się, to jest pani temat, pani działka, jest Kambodża, która bardziej polega na Chinach. Z kolei, jak te państwa się odnajdują między Waszyngtonem a Pekinem? Czy jest wówczas tutaj jeden głos, czy one jednak grają tutaj w różnych ligach?
2: Oficjalnie jako ASEAN państwa te starają się mówić jednym głosem. To też jest jedna z takich bardzo podstawowych zasad tej organizacji, że wszelkie decyzje muszą być podejmowane na podstawie konsensusu. Czyli wszystkie państwa muszą się zgodzić na to, żeby jakakolwiek decyzja została podjęta. Co oznacza z automatu, że oczywiście tak naprawdę wszystkie decyzje czy jakiekolwiek deklaracje będą bardzo słabe, bo bardzo trudno jest takich 11 kompletnie różnych państw ze sobą pogodzić i pogodzić ze sobą ich interesy. Ale z drugiej strony oznacza to też, że ASEAN jako taki stara się zachować neutralność w tej właśnie rywalizacji. Ale na poziomie niżej, już na poziomie samych państw członkowskich, no to mamy tutaj też bardzo duże podziały, bo mamy właśnie Kambodżę, mamy Laos, mamy Mianmę, które są zdecydowanie bardziej prochińskie. Chociażby tutaj Kambodża i Mianma na przykład w ogóle nie uznają, nie utrzymują żadnych relacji z Tajwanem. Z drugiej strony mamy właśnie Tajlandię czy Filipiny, które mają zobowiązania traktatowe wobec Stanów Zjednoczonych. I mamy ten taki, to centrum takie właśnie Indonezja, Malezja, Wietnam. To są państwa, które absolutnie nie chcą musieć tutaj podejmować żadnych decyzji, bo Stany Zjednoczone są dla nich najważniejsi partnerzy i handlowi, i polityczni. I konieczność wyboru, stanięcia po której stronie byłaby dla nich kompletną katastrofą gospodarczą.
1: Temu też służą różnego typu mechanizmy, panie ambasadorze. Przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o tym, że ASEAN spotyka się w wielu formatach, w tym sensie, że ja przypominam sobie ubiegłoroczny szczyt ASEAN-u, na którym był Donald Trump. Wówczas prezydencję miała w tej organizacji Malezja. Tam są różnego typu formaty, na których mogą się pojawić obok siebie prezydent Stanów Zjednoczonych i szef rosyjskiej dyplomacji.
0: Tak, to prawda, ale to jest pewien mechanizm też równoważenia wpływów wielkich mocarstw, bo Azja Południowo-Wschodnia, tak jak już mówiła pani doktor,

0: Doktor Kraciuk chce uniknąć konfrontacji, chce uniknąć tego, co miało miejsce jeszcze 50 lat temu. Mówię tutaj oczywiście o wojnie w Wietnamie, wojnie w Indochinach. Chcą się skoncentrować państwa Azji Południowo-Wschodniej na rozwoju, zwłaszcza rozwoju gospodarczym, ale również na współpracy w zakresie bezpieczeństwa, bo trzeba pamiętać o tym, że cieśnina Melaka, czyli najważniejsza cieśnina w transporcie morskim.
1: Kto, może do tego też nawiążemy, mało kto zdaje sobie sprawę, że to może być Ormus 2.
0: Ja bym w ten sposób do tego nie podchodził, dlatego że pozwolę sobie na uwagę, że raczej nie sądzę, żeby doszło do takiej sytuacji, dlatego że nad wejściem do cieśniny Melaka odpowiedzialnej za 40% światowego handlu czuwają zarówno marynarka wojenna Indii, Indonezji, Tajlandii, jak i Malezji.
1: Ale niepokój to by wołało, co się wydarzyło w Ormus i w prasie azjatyckiej. Wiele artykułów w tym czasie od momentu porównujących. Oczywiście ma pan ambasador rację.
0: Ależ panie redaktorze, znaczy niepokój wywołało u wszystkich, bo jeśli blokowana jest cieśnina, która zajmuje powiedzmy 20% światowego handlu, jeszcze w większej części jest odpowiedzialna za transport surowców do największych gospodarek świata, więc wiadomo, że to wywołuje niepokój. Natomiast mówię tutaj, że ta współpraca w zakresie bezpieczeństwa i to, że cieśnina Melaka właśnie jest w rękach tych krajów ASEAN, które co roku organizują w różnych formatach również spotkania na temat bezpieczeństwa i dialog i zapraszają przedstawicieli wszystkich największych mocarstw dysponujących największym potencjałem, jeśli chodzi o nie tylko współpracę w zakresie bezpieczeństwa, ale również marynarek wojennych. W związku z tym to jest coś, co pozwala nam spokojnie myśleć o sytuacji, z którą mamy do czynienia w Azji Południowo-Wschodniej i sądzę, że tutaj nie powinniśmy się niepokoić, dlatego że te państwa oprócz tego traktatu o przyjaźni i współpracy, do którego przystąpiliśmy, jeszcze w latach 90. też zawarły porozumienia o strefie bezatomowej i również o zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych o pokojowym regulowaniu wszelkiego rodzaju sporów.
1: Panie ambasadorze, zadam wprost, pewnie to jest pytanie, które się naszym słuchaczom w tej chwili nasuwa. Co daje nam to przystąpienie? Jakie możliwości nam jako państwu daje? Czy to są tylko te płaszczyzny polityczne, bo mówimy o ogromnym bloku, z drugiej strony to są też ogromne rynki.
0: To przystąpienie po pierwsze jest wyrazem zaufania. Nie tylko dla Unii Europejskiej jako instytucji, do której od ponad 20 lat należy Polska, ale również do samej Polski i jej tradycji bardzo dobrych relacji z większością państw Azji Południowo-Wschodniej. Zaufanie w Azji Południowo-Wschodniej, jak i w całej Azji Wschodniej jest wartością, że tak powiem, no nie do przecenienia. I to zaufanie przełoży się również na nie tylko politykę, ale również na współpracę gospodarczą i ułatwi to dostęp naszym przedsiębiorcom do wszystkich rynków i otworzy również możliwości w sektorach, które do tej pory były trudne dla nas. Mówię tutaj o przemyśle na przykład spożywczym, o którym pan wspomniał, minister rolnictwa pojechał na Filipiny, dlatego że my jako jeden z największych producentów żywności na świecie no, mamy dużo rzeczy do zaoferowania, ale trzeba pamiętać o tym, że Azja Południowo-Wschodnia też może nam małe co nieco zaoferować. No, niewiele osób w Polsce wie o tym, że największym producentem, jeśli chodzi o ryby i owoce morza, są kraje na świecie, są kraje ASEAN.
1: To po pierwsze,
0: poza tym, jeśli chodzi o owoce jako takie, mówię tutaj o mango, ananasach i innych, to również są bardzo, bardzo no, znaczący producenci w skali globalnej. I sądzę, że to z ich strony też im zależy na tym, żeby jeśli oni dopuszczają na rynek, co już stało się faktem, jabłka czy też owoce miękkie, których jesteśmy największym producentem w Europie, to oni w zamian chcieliby też na przykład, żebyśmy mogli spróbować podobno najlepszych na świecie owoców tropikalnych. które nie stanowią zagrożenia dla naszego rolnictwa, ale to owoce tropikalne, takie jak mango czy ananasy, które są po prostu dla nich bardzo ważnym produktem i eksportowym.
1: Pani doktor, sprowadźmy ten niezwykle ważny kontekst, ale zakorzeniony w polityce międzynarodowej, w dyplomacji, do takich konkretów. To stowarzyszenie, to wejście do tego traktatu dla Polski.

0: To jest tak jak w wielu państwach azjatyckich potrzebny taki parasol, powiedziałbym, administracyjny. Coś, co w tych krajach pokaże, w już konkretnych poszczególnych państwach członkowskich, pokaże, o, Polska jest tym państwem, która jest rozpoznana jako przyjazna, jako państwo, które z nami współpracuje. To ma pomóc we współpracy na płaszczyznach gospodarczych i innych, takich bardziej praktycznych.
1: Myślę, że to ma pomóc i we współpracy na poziomie gospodarczym i na poziomie politycznym, ponieważ tutaj Polska chce się pokazać, tutaj też bazując na tym, co mówił pan ambasador, że Polska i państwa Unii Europejskiej to są państwa, które są darzone pewnym zaufaniem, którego nie ma na przykład wobec Stanów Zjednoczonych i wobec Chin.
0: Bo to możemy odegrać rolę właśnie jakąś taką ważną. Pani upatruje w tym, bo to bardzo ciekawe, co pani mówi.
1: Nie wiem jeszcze, na ile nasze własne możliwości jako państwa nam na to pozwolą, bo to jednak zaangażowanie się w Azji Południowo-Wschodniej wymagało ogromnych nakładów finansowych. My nie mamy na przykład wszędzie placówek dyplomatycznych. Te placówki trzeba by prawdopodobnie poszerzyć. Tutaj Polska Agencja Handlu i Inwestycji musiałaby się też zaangażować. Więc to wszystko wymaga oczywiście nakładów. Mimo to po latach to bardzo często jednak procentuje. To zresztą widzimy właśnie po naszych absolwentach, którzy gdzieś tam wciąż są. Ale te nakłady mogłyby nam się zdecydowanie zwrócić, tym bardziej, że Polska jest właśnie widziana jako taki partner, z którym można spokojnie współpracować, bo Polska tak naprawdę nic nie chce poza tymi, powiedzmy, rzadkimi metalami, poza jakimiś inwestycjami, nasze inwestycje, których nie mamy bardzo dużo, ale w tej chwili są bardzo dobrze postrzegane, te, które mamy. Na przykład Adamet ma ogromną fabrykę oczywiście w Wietnamie i to jest przez Wietnamczyków bardzo pozytywne. Niepostrzegane. Przecież Polska teraz podpisała umowę z Filipinami o współpracy w dziedzinie kosmicznej. To też jest dla Filipińczyków
0: kosmos.
1: Też bardzo, bardzo dobre. Tutaj widać, że oni uważają, że Polska ma do zaoferowania coś, że może być takim właśnie państwem, z którym da się dojść do porozumienia bez takich kwestii postkolonialnych, bez kwestii właśnie takich mocarstwowych, że to będzie taka wspólnota interesów. W ten sposób bym to ujęła.
0: Pani doktora, co się takiego stało? Oczywiście oprócz ogromnego zaangażowania pana ambasadora, z którym od lat rozmawiam o ASEANie, że myśmy w końcu jednak zauważyli, że to jest ważne, że powinniśmy tam być bardziej obecni, że powinniśmy rozwijać swoje relacje, bo ja też w ciągu, powiedzmy, ostatnich popandemicznych lat, jak patrzę na działalność naszych placówek dyplomatycznych w tej części świata, to też widzę, że ta dynamika jest większa niż wcześniej.
1: Myślę, że właśnie przede wszystkim to, że zauważyliśmy, jak szybko te państwa się rozwijają i jak ogromny wpływ mają już w tej chwili na światową gospodarkę. Jeżeli się zastanowimy, to mamy największa firma produkująca skutery elektryczne, to jest Wietnam. Współpraca z Tajwanem. Filipiny, Indonezja, Malezja to są samochody elektryczne. Bardzo dużo mają tam, jest tam w tej chwili inwestycji w kwestie związane ze sztuczną inteligencją. Tam powstaje, można powiedzieć, być może trzecia Dolina Krzemowa. Więc to są państwa, gdzie Wietnam ma w tej chwili wzrost mniej więcej 8% PKB rocznie. No ja bym chciała, żeby Polska miała taki wzrost.
0: Panie ambasadorze, mało mówimy o ASEANie, mało mówimy o tej współpracy z tymi państwami Azji Południowo-Wschodniej.
2: Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja i przedłużająca się agresja Rosji w Ukrainie też powoduje to, że nie możemy poświęcać tyle czasu, ile byśmy chcieli, jeśli chodzi o relacje z naszymi partnerami w Azji Południowo-Wschodniej, ale jednak wydaje mi się, że poprzez współpracę z nimi, również w przemysłach tych, które są cywilne, ale również mogą być tymi przemysłami podwójnego przeznaczenia, również wzmacniamy swoje zdolności. Musimy pamiętać o konieczności dywersyfikowania naszego zaangażowania. Nie możemy się koncentrować tylko i wyłącznie tu w Europie. I mamy tutaj do czynienia, jeśli chodzi o Azję Południowo-Wschodnią, z partnerami, którzy mają do nas zaufanie i którzy wiedzą i pamiętają o tym, że pomogliśmy im w wielu sprawach wcześniej, w wielu bardzo ważnych momentach ich historii. I również to, że nigdy nie byliśmy państwem kolonialnym, co dla ich rozumienia świata jest bardzo ważne.
0: Niezwykle ważne, szczególnie w tym momencie, kiedy ta historia jest, o której się bardzo głośno mówi, te całe ruchy dopiero są, powiedzmy, ja je obserwuję od dekady, takiego głośnego mówienia o tym, jak

0: złym dziedzictwie kolonializmu, które istnieje po dzień dzisiejszy, bo to, że kolonializm był zły, to wiemy, ale o tym, że jego relikty w tych państwach żyją i że te państwa zwracają na to uwagę, to się dzieje nawet teraz.
1: Zdecydowanie. Przecież wiele państw europejskich w ogóle nie chce o tym wspomnieć. Przecież Holandia kompletnie nie chce wspominać o tym, co robiła w Indonezji. Belgia absolutnie nie prowadzi dialogu na temat tego, co działo się w Kongu. Francuzi oczywiście udają, że przynosili kaganek oświaty do Indochin, mimo że tak naprawdę był to w dużej mierze czysty wyzysk. Więc widzimy bardzo duże też odrzucenie właśnie wśród państw ASEANu tego dziedzictwa kolonialnego. Tak naprawdę jak jest się w Wietnamie, czy w Laosie, czy w Kambodży, to jeżeli chodzi o dziedzictwo francuskie, to zostały fantastyczne bagietki i croissanty. I trochę budynków. A tak to tak naprawdę śladów tej kultury francuskiej praktycznie nie ma. A jak to porównamy z Brytyjczykami, no to w Indiach do dzisiaj jest popołudniowa herbatka.
0: W tygodniu, w którym rozmawiamy, pan premier powołał specjalnego pełnomocnika do spraw wizerunku Polski, budowania, wzmacniania marki Polski. Pana ambasadora nie zapytam, ale panią zapytam. Będziemy mogli wykorzystać tę szansę właśnie, w jaki sposób powinniśmy, na jakie akcenty rozkładać tam w ASEANie, żeby wzmacniać naszą markę tam.
1: No ja mam nadzieję, bo znaczy inna sprawa, że ja uważam, że my sami nie doceniamy swojego kraju. I że nie doceniamy...
0: Ja się w pełni z panią zgadzam.
1: I że nie doceniamy
0: ale
1: tego,
0: to trzeba wyjechać daleko, żeby też zobaczyć, co mamy.
1: Tak. Ale moim zdaniem problem też polega na tym, że Polska niestety nie ma na siebie pomysłu. Bo my mamy fantastyczne rzeczy, jeżeli chodzi o kulturę wysoką. Mamy Chopina, mamy fantastyczną historię.
0: Ale brakuje... w Azji jabłka mamy, pani doktor.
1: Mamy jabłka, ale te jabłka nie są z Polską kompletnie kojarzone. Natomiast oczywiście jakbyśmy nagle, nie wiem, w Japonii stworzyli jakąś maskotkę, która w kształcie jabłka, która będzie chodziła i polskie jabłka rozdawała, byłoby cudownie. Ale nie mamy czegoś takiego jak sushi, od razu nam się kojarzy z Japonią. Kimchi od razu nam się kojarzy z Koreą. Hamburger, nie wiem, to nie muszą być rzeczy jedzeniowe. Chyba jestem głodna po prostu. Ale to nie muszą być rzeczy jedzeniowe. Ale my nie mamy czegoś takiego, teraz dopiero zaczynamy mieć tego, mieliśmy tego pieroga nieszczęsnego na...
0: Ja uważam, że bardzo szczęsnego.
1: Tak,
0: ale
1: tutaj
0: pan ambasador chce się włączyć w dyskusję, panie ambasadorze.
2: Tak, znaczy ja też
0: ale
2: podzielam...
0: Ale nie w kwestii pieroga.
2: Znaczy jeśli chodzi o pieroga, uważam, że to jest szczęsne i uważam też,
0: ja też
2: że...
0: Tak uważam.
2: Że pieróg jest szczęsny. Jeśli chodzi o kojarzenie Polski, to oczywiście mogę powiedzieć tak, że wszędzie tam, gdzie jest muzyka, tam jednak jesteśmy kojarzeni z Chopinem. Przypomnijmy sobie, kto był wcześniejszy konkurs chopinowski laureatem. No byli to pianiści z Wietnamu, gdzie w Wietnamie jesteśmy z Chopinem bardzo dobrze kojarzeni. I mogę powiedzieć tak, że wysoka kultura zawsze z punktu widzenia dyplomacji publicznej jest bardzo, bardzo dobrym takim, można powiedzieć, interfejsem do współpracy w wysokich technologiach.
0: Ja generalnie muszę państwu powiedzieć, że tak na poziomie prywatnym to się naprawdę bardzo cieszę, bo ja w tym regionie jestem, jak i państwo, od dawna. Już nie
1: będziemy sobie wypominać
0: dokładnie
1: wieku.
0: Od jak dawna i cieszę się, że przychodzi taki moment, w którym my poświęcamy prawie godzinę anteny na to, żeby porozmawiać o ASEANie, o tym, że ten ASEAN istnieje, że jest ważny, że my widzimy, że jest ważny i że chcemy bardziej uczestniczyć w tej części świata jako kraj, że nie tylko Unia Europejska, nie tylko Stany Zjednoczone. No, miejmy nadzieję, że też w ślad za tym dołączeniem do traktatu o przyjaźni i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej, że będzie to nie tylko dobrym parasolem politycznym, ale także w ślad za tym pójdzie współpraca gospodarcza, bo chyba na tym nam wszystkim najbardziej zależy, bo to wzmacnia nasz wizerunek, wzmacnia naszą gospodarkę, wzmacnia też współpracę z tymi państwami. Nasz czas dzisiaj, proszę państwa, dobiega końca, ale obiecuję państwu, że dzisiejsi goście nie po raz ostatni w studio Polskiego Radia 24, a z nami był pan ambasador Tomasz Łukaszuk, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz pani dr Barbara Kratiuk, Akademia Biznesu Wistula oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych. To był Wiek Azji. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia.
3: Powtórka programu.
4: Półmetek wakacji już za nami. Miliony dzieci w Polsce cieszą się upragnionymi wyjazdami i letnią beztroską. Niestety dla wychowanków domów dziecka ta rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Często oznacza po prostu kolejne miesiące spędzone

0: w murach placówki lub powrót do środowisk, które nie zawsze są dla nich bezpieczne. A Fundacja Dobrych Inicjatyw chce to zmienić. Z nami jest Katarzyna Salmanowicz, psycholog, dyrektorka działu edukacyjno-społecznego Fundacji Dobrych Inicjatyw. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, w jaki sposób chcecie to zmienić?
1: Przede wszystkim chcemy zaprosić młodych.

0: Na temat ich funkcjonowania w grupie, w środowisku rówieśniczym i też w kontekście pracy z autorytetami. No i z tymi opiniami jeździmy do placówek i omawiamy każde dziecko indywidualnie, prowadząc też, proponując placówkom taką bardzo zindywidualizowaną ścieżkę wsparcia dla każdego dziecka. Także te obozy są ważne, ponieważ dzieciaki uczą się nowych, bardziej adaptacyjnych zachowań, między innymi poprzez modelowanie, czyli one widzą jakieś nowe, inne, lepsze, czyli bardziej adaptacyjne, mówiąc językiem psychologicznym, sposoby zachowań i dzięki temu też mogą, że tak powiem, podpatrywać i naśladować, tak? Czyli wprowadzać też swój repertuar zachowań, takie nowe, lepsze zachowania. Dostają też korektywne doświadczenia, ponieważ w domu dziecka mniej więcej na 14 teoretycznie dzieci, ale w praktyce nawet i 16 czy 17 przypada jeden wychowawca, więc to jest też stosunkowo za mało, żeby też móc jakoś zobaczyć, pomieścić te dzieciaki, mieć dla nich taką przestrzeń na to, żeby ich wysłuchać, wesprzeć i tak dalej. Natomiast na naszym obozie na około 20 dzieci mamy aż 8 dorosłych, więc to są też, to jest, daje to taką możliwość, żeby ci dorośli zobaczyli te dzieci, porozmawiali z nimi, żeby te dzieci poczuły się ważne i widziane. Więc to tak w dużym, dużym skrócie to robimy na tych obozach i to proponujemy młodym ludziom.
1: I uruchomiliście zbiórkę na obóz terapeutyczny, bo w tym roku planujecie dla 22 podopiecznych. W jaki sposób można wesprzeć tę inicjatywę?
0: Tak, można wesprzeć właśnie wpłacając na zbiórkę, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej Fundacji Dobrych Inicjatyw. To jest www.fdi.org.pl i tam w aktualnościach w kafelku będzie informacja na temat właśnie obozów terapeutycznych, będzie też napisane, na czym one polegają, co tam będzie robione, tak, i jaka jest zbiórka i w jaki sposób można wpłacić.
1: To nie jest, tak jak pani powiedziała, pierwsza wasza tego typu inicjatywa. Mhm. To chciałabym zapytać, co mówiły dzieci po tym zeszłorocznym obozie, jak to wyglądało w zeszłym roku. No i czy trudno jest zebrać właśnie kwotę i zorganizować taki wyjazd?
0: Młodzi ludzie byli bardzo zadowoleni. My każdorazowo też każdy nasz projekt, ale też obozy terapeutyczne ewaluujemy, przygotowujemy ankietę, wysyłamy ją dla dzieciaków. Oczywiście ta ankieta jest też dostosowana do tego, żeby oni też wedle też młodszego wieku mogli jakoś wypowiedzieć się tak bardzo adekwatnie i powiedzieć jakoś, co sądzą, tak? Czy są na przykład, jak się czują na tych obozach, czy kadra jest okej, czy czują się bezpiecznie, czy czują się komfortowo, czy program im odpowiada, oczywiście w taki sposób jakiś bardziej bliżej jakoś tego, co oni mogą na ten temat powiedzieć i jak to rozumieć, więc też z tych opinii wiemy, że z tych ankiet wiemy, że jest to dla młodych ludzi bardzo pomocne i rzeczywiście jakoś tak dobrze to wspominają. Natomiast też my widzimy młodych ludzi na innych naszych różnych projektach, jak już obóz się kończy, to widzimy ich też na kolejnych. Zresztą my też, ten obóz letni jest taki, że najpierw jest obóz zimowy, tak? Czyli styczeń lub luty. Dzieciaki przyjeżdżają całą ekipą, spotykają się z nami i tam przygotowujemy właśnie cały program dla młodych ludzi. Realizujemy ten obóz, natomiast pół roku
1: a ten
0: później
1: obóz
0: znowu
1: letni, a ten, przepraszam, tak? A ten obóz letni jest gdzie? No bo wiem, że był obóz zimowy w lutym tego roku, no i dla wielu dzieci to było pierwsze takie prawdziwe ferie w życiu. I z nartami, z górskimi spacerami, warsztatami, rozmowami czy wieczorami przy planszówkach. A latem co planujecie? Który kierunek?
0: Latem Mazury. Właściwie co roku jeździmy na Mazury. Tutaj, gdzie jest dużo lasów, jezior i właśnie są sporty wodne, które są super taką przestrzenią na odwentylowanie się i też budowanie jakoś relacji, tak? I miłe spędzanie czasu. Bo na naszych obozach dosyć spory kawałek zajmują właśnie takie atrakcje, tak jak pani wspomniała, na obozie zimowym to były narty, górskie wycieczki, a tutaj na obozie letnim są to bardziej kajaki, pływanie w jeziorze, gra w siatkówkę, spacery do rezerwatów, lasów i tak dalej. Natomiast też bardzo ważnym elementem są warsztaty arteterapeutyczne. To są takie warsztaty, które, tak jak nazwa mówi, są arte i terapeutyczne, czyli możemy w takich warunkach artystycznych, czyli dzieciaki coś tworzą, na przykład kolaże albo rysunki i

0: One wyprojektowują treści psychiczne właśnie na to gotowe dzieło, które potem jest omawiane, tak, na grupie i tak dalej. I to są takie fajne warsztaty, w których dzieci też nie czują takiego przytłoczenia, prawda, żeby tak rozmawiać o tych psychologicznych rzeczach, które czasami, no nie każdy też lubi i jakoś odnajduje się w tym, żeby chociażby ponazywać stany, w których się nazywa, a za pomocą rysunku czy kolażu dużo prościej jest to zrobić, więc te warsztaty też są dobrze dobrane taką metodą właśnie pod pracę z młodymi ludźmi i właśnie po tych warsztatach też fajnie jest wejść do jeziora, schłodzić się, no bo jednak jeziora mazurskie są chłodniejsze, ale rzeczywiście jakoś nam się to bardzo fajnie zamyka w całość.
1: A ja jeszcze dodam, że każdy darczyńca, który pomoże uzbierać potrzebną kwotę, otrzyma od dzieciaków ręcznie przygotowaną pocztówkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Katarzyna Salmanowicz, psycholog, dyrektorka działu edukacyjno-społecznego Fundacji Dobrych Inicjatyw, była gościem Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu.
3: Na piąta tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Trzecie zwycięstwo polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Polacy bronili tytułu, wygrywając ze Stanami Zjednoczonymi 3-2. Najskuteczniejszym zawodnikiem polskiej drużyny był przyjmujący Kamil Semeniuk, który zdobył 17 punktów. Sukces, tak skomentował selekcjoner Nikola Grbić.
4: Pomogło za dużo to, co Semen zagrał, to co Leo. Zmienił rolę praktycznie i zagrał na miejscu, na którym nie próbowaliśmy nie jeden raz. I naprawdę, kiedy mamy tych zawodników z taką jakości, myślę, że jest łatwiej dla mnie też robić decyzje i przygotować zespół za każdy scenariusz.
3: Polacy zwyciężyli w Lidze Narodów też w 2023 i 2025 roku. Dziś mają ruszyć negocjacje z Iranem, zapowiedział prezydent Donald Trump. W sobotę ogłosił wstrzymanie potężnego ataku na Iran pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem. Trump przekazał, że wstrzymał atak, bo został o to poproszony przez Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar i Iran. Irańskie media państwowe zaprzeczyły, by Teheran poprosił USA o odwołanie ataku. Oddziały chirurgii ogólnej nie będą realizować niektórych specjalistycznych świadczeń ortopedycznych lub urologicznych. W ten sposób Narodowy Fundusz Zdrowia chce ograniczyć działalność tzw. lekarzy walizkowych. Tacy medycy przyjeżdżają do szpitali w małych miejscowościach, operują przez kilka godzin pacjentów, a później się nimi nie opiekują, mówi wiceprezes NFZ Jakub Szulc.
5: Dochodzimy do tematu tak zwanych lekarzy walizkowych, czyli procedur, które są wykonywane w szpitalu tylko i wyłącznie na zasadzie takiej, że przyjeżdża operator z zewnątrz, który na stałe nie pracuje w tym szpitalu, wykonuje zabieg i następnie ten pacjent jest pod opieką tego zespołu, który jest na miejscu. Niekoniecznie mówię, że to jest gorsza opieka, tylko że jeżeli mamy do czynienia z jakimś specjalistycznym zabiegiem, to co do zasady powikłania, które mogą się pojawić, mają związek dokładnie właśnie z zabiegiem, który jest wykonywany.
3: Zmiany wejdą w życie od 1 października. Premier Węgier apeluje do firm i instytucji o oszczędzanie prądu. Wszystko z powodu wyłączenia elektrowni atomowej w związku z rekordowo niskim poziomem Dunaju. Woda w tej rzece jest potrzebna do schładzania reaktorów. Przed nami 5 krytycznych dni, mówi premier Peter Madziar. Proszę, by jeszcze bardziej świadomie korzystać z prądu między 17 a 22, a zwłaszcza między 18 a 21. Proszę wszystkie firmy, instytucje, samorządy i oczywiście wszystkich moich rodaków, by w miarę możliwości znacząco zredukować zużycie energii elektrycznej w tych godzinach. W nocy z soboty na niedzielę wyłączono przedostatni blok elektrowni atomowej. 20. odsłona festiwalu filmu Dwa Brzegi przyciągnęła do Kazimierza Dolnego miłośników kina i gwiazdy polskiego filmu. Wyjątkowym wydarzeniem był pokaz specjalny filmu Wszystko na sprzedaż Andrzeja Wajdy. Przed seansem o pracy z reżyserem opowiadali m.in. Grażyna Szapołowska, Daniel Olbryski i Robert Więckiewicz.
6: Był to wielki Polak, który uczył nas poprzez filmy, zadając pytania, kim jesteśmy, jaką posiadamy historię i jak się możemy odnieść do tego wszystkiego.
7: Andrzej potrafił jako jedna osoba zastąpić nam najbardziej zakochanego w nas widza, zakochaną widownię, jednocześnie łącząc

0: sobie najbardziej wnikliwego i widzącego wszystkie słabości krytyka, czyli dodawał nam sił.
1: Kiedyś mnie zawołał i mówi: fantastycznie, pierwsza klasa, Krysi się podobało. Niech pan mi powie, drogi Robercie, gdzie pan się tak wspaniale nauczył grać, jak pan w ogóle w moich filmach nie grał.
2: Festiwal w Kazimierzu Dolnym potrwa do 9 sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Dziś na południu kraju przelotne opady deszczu i burze, a temperatura w dzień od 20 stopni nad morzem przez 28 w centrum do 33 na południu kraju.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Podcast Polskiego Radia.
5: Niemcy bombardują szpital. Tam jest Stefan. Trzeba go stamtąd zabrać.
6: To są moi ludzie. Są do pańskiej dyspozycji.
7: Te dzieci?
8: Dzień dobry, Bartek Makowski. Podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Powstanie warszawskie widziane oczami jego szeregowych uczestników, będące tłem dla Trójkąta Miłosnego, piekło przepuszczone przez filtr reżysera, który wprowadza do swojego dzieła dubstep i ujęcia żywcem wyciągnięte z gier komputerowych. Tak pokrótce scharakteryzować można film Miasto 44 Jana Komasy. I właśnie o tym filmie porozmawiam z Norbertem Bączykiem, historykiem, współautorem podcastu Wojenne Historie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie.
8: Zacznijmy może od tego, że reżyser i scenarzysta Jan Komasa deklarował, że dokumentację do filmu przygotowywał przez 8 bitych lat. Czy twoim zdaniem widać to na ekranie?
9: No, ja powiem ci tak, że każde dzieło filmowe, w tym film pana Komasy, no, możemy rozpatrywać na różnych płaszczyznach. Jeżeli chodzi o ten aspekt historyczny, kontekst historyczny, no to z mojej perspektywy, czysto subiektywnej, a więc ja wyrażam opinię, własne zdanie, to nie widać tego. Tak? To znaczy ten film Miasto 44 z punktu widzenia historycznego z jednej strony jest poprawny, z drugiej strony, powtarzam raz jeszcze, wyrażam tu swoją opinię, jest w perspektywie historycznej jednak dosyć płytki, uproszczony, a przez to może nie tyle co nieprawdziwy, co jednak sprawiający wrażenie właśnie płaskiego obrazu. Czasami, kiedy podchodzimy do obrazu w galerii, kiedy analizujemy dzieło malarskie, no to ono potrafi nas zachwycić głębią, mimo że to jest tylko tak naprawdę farba. Ale mówi się często, że obraz ma głębię, ma perspektywę i tym często zachwyca. W przypadku filmu Miasto 44 ja tej głębi, ja tej perspektywy niestety dostrzec nie mogę.
8: Mówisz raczej o warstwie fabularnej czy o kwestii realizacyjnej? No bo widać na ekranie to 24 miliony, które wpakowano w ten film.
9: Znaczy ja mam pełną świadomość, że reżyser, że scenarzysta, że każdy twórca ma w głowie pewne wyobrażenie, pewne pragnienie swojego dzieła. A potem to pragnienie, to wyobrażenie zderza się z rzeczywistością. Zderza się z ograniczeniami finansowymi, zderza się z ograniczeniami czasowymi, ludzkimi, z ograniczeniami scenografii. Film o powstaniu warszawskim jest zrobić bardzo trudno zawsze, dlatego że tu z jednej strony mamy emocje, mamy historię, mamy patriotyzm, ale z drugiej strony mówimy o wydarzeniu, o wielkim rozmachu, o czymś, co było epickie w rozumieniu wielkiej bitwy miejskiej. Ciężko, nie posiadając olbrzymich, naprawdę olbrzymich nakładów, zrobić taki film, znaczy zrobić film opowiadający o tym wydarzeniu historycznym. Nie każdy jest reżyserem Fordem, nie każdy mógł zrobić Krzyżaków. Taki film tak naprawdę mógł powstać tylko w tamtych czasach, w takich, a nie innych uwarunkowaniach historycznych. Dzisiaj wydaje się to zgoła niemożliwe. I Miasto 44

0: który jest z mojej perspektywy historyka wojskowości, osoby, która zajmuje się Powstaniem Warszawskim. Ten film nie opowiada właściwie o niczym konkretnym, bo wszystko traktuje niezwykle szablonowo, krótkotrwale. Wydaje mi się, że reżyser, scenarzysta chciał zawrzeć w tej opowieści za dużo wątków historycznych, osobistych, melodramatycznych, dramatycznych. No i czasami jest tak, że jak jest coś o wszystkim, to jest o niczym.
1: No tak, ten film faktycznie sprawia takie wrażenie, że gdzieś tam na tablicy u producenta znajdowały się tak zwane checkboxy, które trzeba było wypełnić, tak? Musimy mieć wybuch czołgu Pułapki, musimy mieć deal lewangerowców, musimy mieć walki na Starym Mieście, musimy mieć rzeź Woli. To wszystko trzeba było wepchać w ten film i wydaje mi się, że Jan Komasa użył takiego wehikułu narracyjnego, że wykorzystał ten trójkąt miłosny do tego, żeby w jakiś sposób nadać jakąkolwiek fabułę temu filmowi, bo przypomnijmy, film opiera się na trójkącie miłosnym. Mamy głównego bohatera Stefana, dziewczynę z Woli Kamę i pannę z Dobrego Domu, Biedronkę, i wokół tego hollywoodzkiego trójkąta miłosnego, melodramatycznego, prawie jak w filmie Pearl Harbor, jest nabudowana fabuła. Ale tak naprawdę Komasa też wykorzystuje szlak bojowy jednego ze zgrupowań powstańczych, właściwie chyba najsłynniejszego zgrupowania powstańczego, zgrupowania Radosław. I to jest taka rzecz, która mnie, prawdę mówiąc, zdziwiła w tym filmie, bo Stefan przystępuje zgodnie z logiką tego filmu do konspiracji właściwie na dzień przed powstaniem i od razu trafia do tego, jak się rzekło, elitarnego zgrupowania. Czy ktoś tak nieopierzony konspirator jak Stefan mógłby zostać prowadzony do zgrupowania Radosław? Na czym polegała wyjątkowość tego zgrupowania w Powstaniu Warszawskim? Bo to chyba warto wyjaśnić.
0: Tak, ale zacznę od tego, że się w pełni z tobą zgadzam. To znaczy, jeśli chodzi o konstrukcję tego filmu. Co w mojej perspektywie jest wadą tego filmu. Natomiast już bezpośrednio odpowiadając na twoje pytanie o zgrupowanie Radosław, jak rozumiem, zamysłem reżysera, zamysłem scenarzysty było to, aby tą opowieść oprzeć o najbardziej elitarne oddziały powstańcze. To znaczy zgrupowanie Radosław, wchodzące w skład tego zgrupowania bataliony i kompanie tak legendarne jak na przykład Parasol, jak Zośka, jak Dziewczyny z Dysku i tak dalej. To była elita, to był creme de la creme Armii Krajowej, oddziałów powstańczych, a wcześniej różnego rodzaju formacji bojowych, naprawdę bojowych czasu konspiracji, takich jak na przykład KEDYW. Innymi słowy, często naprawdę młodzi ludzie, bo niektórzy z nich mieli po 20, 21, 22 lata, wychodząc z patriotycznych organizacji, przechodząc przez harcerstwo, ucząc się na tajnych kompletach, zdając w sposób nielegalny maturę w okupowanej Warszawie, oni zasilali te najlepsze oddziały konspiracji jeszcze czasów okupacji, tak, czyli dywersyjne. Często ci młodzi ludzie wyjeżdżali z Warszawy, szkolili się po lasach, a także przeprowadzali na prowincji działania bojowe. Innymi słowy, większość żołnierzy zgrupowania Radosław to był zgrany kolektyw, który znał się od lat albo co najmniej od miesięcy i był elitą polskiego wojska podziemnego. Nie było łatwo przed powstaniem dołączyć do zgrupowania Radosław. Młody chłopak, niezwiązany w żaden sposób z państwem podziemnym, raczej nie mógłby znaleźć się wśród żołnierzy zgrupowania Radosław. No i też traktowany byłby przez nich jako ciało obce. Troszeczkę inaczej ta sytuacja będzie wyglądała już po wybuchu powstania, czyli kiedy tak naprawdę w warunkach chaosu tworzyć się będą te pododdziały już realnie, bo pamiętajmy, że z racji braku broni my wystawialiśmy nawet w tych elitarnych oddziałach tylko czołowe plutony czy kompanie. Formalnie te bataliony nie mogły zaistnieć tak łatwo. No i przyjmowano stopniowo do tych jednostek także innych powstańców. Aczkolwiek miały one cały czas charakter elitarny. Innymi słowy, to podczepienie się pod Radosława ma przede wszystkim powiązać głównego bohatera z osią wydarzeń związanych z najbardziej dramatycznymi wydarzeniami w powstaniu i jednocześnie z najbardziej elitarnymi oddziałami Powstania Warszawskiego. W praktyce było kilka przypadków, że ludzie słabo związani z konspiracją znaleźli się rzeczywiście

0: się w tym środowisku Radosława. No ale to wyjątki, które potwierdzają regułę, którą przedstawiłem wcześniej.
1: A to bardzo ciekawe, co mówisz, bo w pewien sposób się to pokrywa z moimi doświadczeniami z nagrywania powstańców. Oni często mówili, że jak szli na zbiórkę, to właściwie dziwili się, że ich koledzy również byli w konspiracji. To znaczy oni do ostatniego momentu nie wiedzieli, kto jeszcze jest w konspiracji w tych mniej elitarnych, mniej zgranych jednostkach powstańczych właśnie. No ale wracając do godziny W, to dla naszych bohaterów ona zaczyna się w jakiejś przestrzeni fabrycznej. No i jeśli chodzi o te sceny, to widzimy tam właściwie olbrzymi batalion. Tam jest ponad 200 statystów. Czy tak faktycznie wyglądały te zbiórki powstańcze?
0: Maksymalnie rozwijaliśmy w jednym miejscu, w takich rzeczywiście czasami fabrykach, różnego rodzaju magazynach w czasie koncentracji do godziny W. Czasami następowała koncentracja szczebla kompanii. To znaczy nie batalionu w jednym miejscu, ale pamiętajmy, że trzeba było te oddziały, pododdziały scalić przed wyruszeniem do walki. No i faktem jest, że te najbardziej elitarne jednostki Radosława, które gromadziły się na Woli przed godziną W, to w niektórych miejscach zbiórki gromadziło się powyżej 100 czy 150 powstańców. Więc to pokazanie jakby takiej koncentracji, przygotowania na poziomie kompanii jest jak najbardziej zasadne, bo też pamiętajmy, że pan Komasa, przygotowując się do nakręcenia filmu 44 i każdy historyk Powstania Warszawskiego oglądając ten film od razu to zobaczy. On oczywiście zbierał materiały, zbierał dokumenty, zbierał wspomnienia. Przede wszystkim wspomnienia i literaturę.
1: No zresztą dodajmy do tego, że Jan Komasa przygotowując Miasto 44 korzystał z kronik filmowych przygotowywanych przez Biuro Informacji i Propagandy Armii Krajowej i z tychże kronik później zlepił inny film, Powstanie Warszawskie, który jest właściwie wyłącznie oparty na tych materiałach archiwalnych, pokolorowanych. Tak? Także to jest dzieło, które powstało niejako przy okazji prac nad Miastem 44. Wracając jednak do fabuły, to od razu dowiadujemy się i co ciekawe pada to z ust kapitana Kobry, który jest dowódcą tej drużyny, którą będziemy śledzić, że powstańcy nie mają broni. I co ciekawe, on jest tym faktem zdziwiony najbardziej, wydaje mi się.
0: Znaczy, to zaskoczenie wyrażone w filmie jest oddane dobrze i prawidłowo. I znowu, tak jak powiedziałem, ono bazuje na wspomnieniach powstańców, którzy przeżyli. Zasadniczo uzbrojenie w broń długą i broń zespołową miało zapewnić zwierzchnictwo. I taka broń była trzymana w magazynach okręgowych i była wydawana na przykład w przypadku działań dywersyjnych przed walką. Innymi słowy, na przykład członkowie KEDYW-u, oni dostawali broń na określoną akcję, a potem ją zdawali. O, Niemcy w 1944 roku zlikwidowali nie jeden, a kilkanaście polskich magazynów z bronią konspiracyjną i tak naprawdę chociażby pozbawili nas połowy zapasu granatów, jakie wyprodukowaliśmy w czasie konspiracji. Innymi słowy, przed powstaniem Niemcy zadali nam bardzo duże straty, likwidując część naszych magazynów i paraliżując pracę magazynierów. Musimy pamiętać, że mieliśmy przed powstaniem dwie koncentracje. Ta druga zakończyła się ostatecznie wybuchem powstania 1 sierpnia, ale na obu tych koncentracjach no powstańcy dowiadywali się, że nie będzie broni, że zwierzchnictwo nie przygotowało pod względem logistycznym, pod względem kwatermistrzowskim powstania. W tym sensie, że nie dadzą im broni do ręki. Tylko jeden na 10 mógł liczyć na jakiś pistolet, nie mówiąc już o karabinie. Dla większości były co najwyżej granaty konspiracyjnej produkcji.
1: Nawet w Radosławie?
0: Nie, w przypadku Radosława ta sytuacja jest nieco odmienna, ale podkreślmy tu słowo nieco. Otóż tu mówimy już o wystawianiu jednostek szczebla batalionu. Zgrupowanie Radosław to zgrupowanie pułkowe, a więc pułk to kilka batalionów. Więc zgrupowanie pułkowe musi mieć owe bataliony piechoty, w tym wypadku elitarne bataliony oparte jeszcze o KEDYW. No, z siłą rzeczy były to najlepiej uzbrojone bataliony powstańcze, ale i tutaj problem z wyposażeniem w broń długą, w broń zespołową powodował, że było wiadomo, że w godzinie W wystąpią tylko czołowe plutony bądź kompanie całych batalionów. Innymi słowy, nawet w tych batalionach broni było tylko dla czołowych plutonów bądź kompanii, czyli na przykład dla 300 ludzi broni było dla 100. I taką sytuację mamy również w tych elitarnych jednostkach, ale z perspektywy całego powstania, z perspektywy

0: wszystkich innych oddziałów powstańczych, to tutaj głód broni był najmniejszy. Tu jednak można by powiedzieć, że co trzeci powstaniec dostawał realną broń do ręki, dla reszty były granaty i to były najlepiej uzbrojone polskie oddziały.
1: To, co jest uderzające w późniejszych sekwencjach filmu, to jest to, że właściwie im dalej w walki, tym tej broni jakby przybywa. To znaczy, kiedy już widzimy scenę obrony ostatniego punktu oporu na Czerniakowie, czyli obronę kamienicy przy ulicy Wilanowskiej 1, to właściwie tej broni tam powstańcy już mogą prowadzić niemalże równą walkę ogniem z Niemcami.
0: Powstańcy w miarę możliwości dozbrajali się na różne sposoby w walce z Niemcami, potem przy użyciu zrzutów, tak alianckich, jak i radzieckich. W związku z czym im dłużej to powstanie trwało, tym tej broni było więcej. Aczkolwiek musimy oczywiście pamiętać, że cały czas mowa o broni ręcznej, a więc o karabinach, o pistoletach maszynowych, o rusznicach przeciwpancernych, lekkich granatnikach. To jest broń piechoty. Takiej broni z tygodnia na tydzień było dla powstańców więcej, tym bardziej, że też przerzedzały się szeregi tych najbardziej doświadczonych, ale z drugiej strony ich miejsce zajmowali ci mniej doświadczeni, tak? Czyli tak jak powiedziałem, wraz z długością trwania powstania do poszczególnych oddziałów przyłączali się nowi ludzie. Czasami w ogóle bez przeszkolenia wojskowego samo powstanie uczyło ich rzemiosła wojennego. Czyli to, co było niemożliwe przed powstaniem, stawało się oczywiste w trakcie powstania. I rzeczywiście tak, pod koniec powstania warszawskiego nasze oddziały w okręgu miały broni w ręku relatywnie dużo, ale wciąż dramatycznie mało.
1: Nasi bohaterowie właśnie nieuzbrojeni ruszają do pierwszej akcji, która jest inspirowana zdobyciem Szkoły Świętej Kingi. I chciałem tutaj zapytać o to, jak byś ocenił pokazanie taktyki walki w mieście w tym filmie. Czy możemy, patrząc na film Miasto 44, w jakiś sposób wyobrazić sobie, jak te walki przebiegały?
0: Absolutnie nie. To znaczy w tym filmie nie ma w ogóle pokazanej taktyki walki piechoty w mieście. Znaczy ten film w ogóle jest niewojenny, tak? Jako historyk wojskowości czy osoba w miarę zorientowana w tym, jak wyglądały walki w Warszawie. To nie jest film o walkach w Warszawie. To nie jest film o powstaniu warszawskim w rozumieniu walki, taktyki piechoty czy jakiejkolwiek innej walki. To jest filmowy chaos, ale trudno tutaj winić reżysera. No to ma być widowisko. Gdybyśmy próbowali pokazać walkę czy taktykę walki piechoty tak, jak ona wygląda naprawdę, no to ona byłaby dla większości widzów nie tyle co może nudna, co trwałoby to wszystko przerażająco długo. Tak? No bo jak oddać walkę piechoty, która jest rozciągnięta w czasie, w przestrzeni, z udziałem wielu ludzi na mimo wszystko ograniczonej przestrzeni ekranu? Jest to niezmiernie trudne. Dlatego, że powstanie warszawskie w swojej początkowej formie miało charakter kompletnego chaosu. I historia zgrupowania Radosław jest tu chlubnym tak naprawdę wyjątkiem, który jest niereprezentatywny dla powstania warszawskiego. Innymi słowy, to powstanie warszawskie zasadniczo 1, 2, 3 sierpnia wyglądało inaczej niż wyglądało w sposób no, rzeczywisty, tak, w rejonie działań najbardziej elitarnych polskich batalionów. I to powstanie się nie udało. To znaczy zakończyło się klęską w pierwszych godzinach. Film w żaden sposób się do tego nie odnosi. Poniekąd ja to rozumiem. To nie ma być film, w którym od razu chłoszczemy się i pokazujemy naszą katastrofę. To raczej jest film, który dozuje nasze nieszczęście. Natomiast z tego punktu widzenia, z tej perspektywy, no, odebrałem to raczej negatywnie. Dlatego, że zapanował chaos, strzelanina, pierwsze niemieckie kontruderzenia, dziesiątki ofiar na ulicach, płonące kwartały domów, pierwsze niemieckie pacyfikacje i to jest 1 sierpnia 1944 roku. Bo to nie chodzi o to tylko, że atak na dworzec gdański się nie udał, ale czym innym jest powiedzenie w filmie, że coś się nie udało, a czym innym jest na przykład sekwencja doskonale oddana w filmie Godzina W. Morgensterna, gdzie przepojone patriotyzmem, zapałem grupy młodzieży idą na śmierć prosto pod karabiny maszynowe. To jest zupełnie inny obraz powstania. Stąd też na samym początku to moje odniesienie się, że nie uważam filmu Miasto 44 za dobry film o powstaniu, a uważam Godzinę W czy Kanał Wajdy za filmy o powstaniu wybitnie pokazane.
1: To zakrzywienie perspektywy być może też wynika z tego, będę tutaj adwokatem diabła, że akcja musi w tym filmie pędzić, bo jak wspomnieliśmy, trzeba pokazać cały sztab bojowy zgrupowania Radosław.

0: W związku z czym mamy właśnie wspomniane natarcie na szkołę świętej Kingi. Mamy jakąś reminiscencję wyzwolenia gęsiówki, bo i też musi być koniecznie młody żydowski chłopak, który po prostu dołącza do oddziału. Mamy rzeź woli, mamy wycofanie się do Starego Miasta, przejście kanałami do Śródmieścia, a w końcu Czerniaków. Czy czegoś twoim zdaniem na tym szlaku bojowym zabrakło?
1: Szlaku bojowego. Na tym szlaku bojowym zabrakło szlaku bojowego. To znaczy, już wyjaśniam. To znaczy, kiedy ja ten film oglądałem, no to mamy tam scenę walki na cmentarzach. W pewnym momencie, jak to zauważyłeś, no tak zmiksowaną nieco. Mamy niezwykle sugestywną scenę mordowania ludności cywilnej. Zresztą uważam, że ta najbardziej brutalna tak naprawdę scena jest najmocniejszą i najlepszą częścią tego filmu. Ten fragment filmu z mordowaniem ludności cywilnej przez Niemców, mówimy o śmierci też rodziny głównego bohatera, no to jest taki moment, gdzie w tym filmie pojawia się zaduma, gdzie ten film łapie za serce, bo powiedziałeś przed chwilą, że będziesz adwokatem diabła. Nie musisz być adwokatem diabła. Ja bardzo szanuję wysiłek pana Komasy, jaki on włożył w swój film. Ja mam pełną świadomość ograniczeń, przed którymi stoi twórca, kiedy chce o czymś opowiedzieć. Sam jestem twórcą, wiem to doskonale, na ile kompromisów musimy iść, kiedy coś kreujemy. Natomiast, tak jak powiedziałem, mam zarzut do tego filmu, że to nie jest film o powstaniu i właśnie chociażby przez szlak bojowy z grupy Radosław. Znaczy, ci najlepsi nasi żołnierze przeszli przez prawdziwe piekło. Doświadczyli absolutnie wszystkiego, czego można było doświadczyć w Powstaniu Warszawskim. Wielu z nich tego nie przeżyło. Dziwić się nie powinniśmy. Zginął kwiat naszej powstańczej armii. I przechodzili ci ludzie gehennę bombardowania sztukasami, ostrzału rakietowego, który zamieniał ich w żywe pochodnie. Ginęli w piwnicach, cierpieli głód, bali się bardziej na tyłach niż na pierwszej linii frontu, bo sztukasy mogły ich zabić dosłownie w każdej godzinie doby, w każdym miejscu w mieście. Przechodzili piekło kanałów i powiem szczerze, że tego całego dramatyzmu, tej gehenny, tego umierania nadziei i walki, fanatycznej walki w dziesiątkach potyczek, ja w tym filmie tego tak dobrze nie widziałem. Znaczy, ja nie mówię, że tego nie było w ogóle, natomiast no jeżeli bierzemy się za historię takiego zgrupowania, no to niech to będzie historia także opowiedziana właśnie z punktu widzenia tego, przez co ci ludzie przeszli. Gdzie tu jest tak naprawdę gehenna kanału w tym filmie? Gdzie tu jest to, co spotkało najlepszych żołnierzy Radosława, jak po kolei giną, a pozostali muszą na to patrzeć, jak ta elita doświadczona no, wykrwawia się z każdym dniem.
0: No tak, oni giną właściwie dopiero na Czerniakowie, tak, w ostatniej sekwencji. Nie widzimy ich, właściwie to ich nie widzimy, widzimy nasz trójkąt miłosny. Jakimś cudem Stefan przedostaje się z rzezi woli, chociaż pozostał na tyłach, trafia do Starego Miasta, tam jest w katatonii właściwie. I wtedy film przez pewien czas zaczyna obserwować Biedronkę, tę dziewczynę blondynkę. I to jej oczami widzimy chyba jeden z najbardziej znanych epizodów powstańczych, mianowicie wybuch tak zwanego czołgu pułapki, który ani czołgiem, ani nie wiadomo czy pułapką był, prawda?
1: Tak, tutaj reżyserowi należy oddać, że konstrukcja tej sceny, oddanie prawideł faktów historycznych wyszła bardzo dobrze. To znaczy cała ta sekwencja z tak zwanym czołgiem pułapką, czyli tak naprawdę samobieżnym, gąsienicowym nosicielem ładunków wybuchowych Borgward B4 jest bardzo dobrze zrobiona i jest, oddaje w pełni zapis faktów. Rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce na Starówce 13 sierpnia 1944 roku. Wprowadzono wbrew rozkazom na teren powstańczy niewielki pojazd opancerzony, gąsienicowy, który brano za czołg i taki oto właśnie pojazd obwożono. Znaczy on jeździł, tak, był sterowany na ulicach Starego Miasta, po czym po zsunięciu się ładunku wybuchowego, o czym powstańcy nie wiedzieli, to inicjowało bezpośrednio wkrótce detonację. Ten pojazd wyleciał w powietrze, zabijając kilkaset osób. Jest bardzo dobra książka Łukasza Mieszkowskiego na ten temat, bardzo polecam. I to jedno z najbardziej dramatycznych, najbardziej wstrząsających wydarzeń całego powstania dla ludności cywilnej. Dlatego, że rzeczywiście zwłok

0: tych ludzi, rozerwane szczątki leżały w promieniu kilkuset metrów. Były tysiące lekko rannych, kontuzjowanych. Niezwykły dramat. No i jeśli o to chodzi, no, można powiedzieć, że ukazany w filmie bardzo, bardzo dobitnie.
1: Deszcz ludzkich szczątków spadający na ulicę. Pojawia się coś takiego we wspomnieniach, bo tutaj miałem wrażenie, że twórca chyba trochę przegiął, ale być może się mylę.
0: Nie, zupełnie nie przesadził. Oddał dokładnie to, co znajdujemy w zapiskach, w raportach, we wspomnieniach. Deszcz ludzkich szczątków, dokładnie tak. Albo ludzie, którzy stali w oknach i sama tylko siła podmuchu odrzucała ich na ścianę na końcu pokoju. Nawet generał Burkomorowski został ranny tym wybuchem. Nie wiem, był kontuzjowany. To jest niestety prawda, że zdejmowano ludzkie szczątki z drzew, z parapetów i z okien.
1: No właśnie, a jeśli mówimy też o ludności cywilnej Warszawy, to w sumie w tym filmie pojawia się ona dwukrotnie. Po pierwsze, ludzie zamykają drzwi przed Biedronką, która próbuje znaleźć jakieś schronienie, pomóc Stefanowi, a później widzimy tę ludność w piwnicach. Czy to, w jaki sposób została przedstawiona ludność cywilna w tym filmie, odpowiada prawdzie?
0: No i tak jak powiedzieliśmy już to parę razy, no reżyser zbierał wspomnienia, reżyser zbierał relacje. No i czytał w tych relacjach, że z początku entuzjastycznie nastawiona do powstańców ludność cywilna stopniowo zmieniała swoje nastawienie. Te sławne opowieści, jak rzucano w nich doniczkami, jak ich przeklinano. No, powstanie odbywało się w mieście, w pewnym momencie z problemami z dostawą wody, no bieżącej wody w ogóle nie było od pewnego momentu, z problemami z elektrycznością, której w pewnym momencie też już nie było, a przede wszystkim z problemami aprowizacyjnymi, czyli ludziom groził głód, śmierć głodowa bądź śmierć bezpośrednio od niemieckiego oddziaływania. I ludzie, ludność cywilna miasta, obarczała odpowiedzialnością za to powstańców. Że skoro ruszyli do walki, nie są w stanie wygrać bitwy, nie są w stanie również jako wojsko zapewnić im ochrony, a więc nie wypełniają swojego podstawowego charakteru, swojej roli. No i ludność cywilna była stopniowo coraz bardziej wrogo nastawiona do powstańców, tym bardziej, że powstańcy, no oni jako wojsko narzucali im swoją wolę. Innymi słowy, no było być lepiej powstańcem niż cywilem i powstańcy, no też źle przyjmowali taką postawę ludności cywilnej. Narastały antagonizmy, no i w pewnym momencie ludność cywilna chciała po prostu uciec z terenu zajętych przez powstańców do Niemców. No w końcu, co w dużej mierze miało miejsce w przypadku części ludności, a część siedziała do końca w piwnicach i była potem przez Niemców jakby wypędzana już po kapitulacji poszczególnych dzielnic. No był taki jakby strach, czy czekać na śmierć w piwnicy, czy może pójść do tych Niemców jako cywil, jako kobieta, jako dziecko, jako starzec zapewne uniknie się rozstrzelania, dlatego że była z jednej strony pełna świadomość tego, że Niemcy w pierwszych dniach powstania zabijali dosłownie wszystkich. Kobiety, dzieci, starców, każdego. Potem Niemcy zaczęli zapewniać, że wszystkich zabijać już nie będą, no ale czy można było im wierzyć? Ale po paru tygodniach większość ludzi uznała, że już nie ma wyboru, że trzeba wychodzić, tak? I w czasie różnego rodzaju przerw w walce, zawieszeń broni. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi z każdej dzielnicy wychodziło do Niemców, co dla powstańców też było dobre, bo no, odpadał problem aprowizacyjny. Tak? Jak 50 tysięcy ludzi weszło do Niemców, to nie trzeba było karmić 50 tysięcy ludzi. No, jak powiedziałeś sam i jak to jest powiedziane w tym filmie, no, miało trwać 3 dni.
1: Nie trwało, chociaż w tym filmie nie czuję się tych 63 dni. Nie wiem, czy się zgodzisz. Z uwagi na to, że fabuła podąża geograficznie, a nie podąża czasem trwania powstania, to właściwie nie wiemy, czy widzimy 3 dni, 5 dni, tydzień, 2 tygodnie. Chyba tylko nasza wiedza o 63 dniach powstania informuje nas o tym, co się dzieje. Nie masz takiego zarzutu do tego filmu, bo ja miałem takie wrażenie.
0: W pełni się z tobą zgadzam. Tak jak nie widzę tu taktyki walki piechoty w tym filmie, tak jak nie widzę historii zgrupowania Radosław, tak jak nie widzę tego całego koszmaru tak naprawdę powstania w tym filmie, chociaż przecież w tym filmie jest mnóstwo drastycznych scen, ale jednak tak jak nie czuję się w tym filmie powstania. To jest taki troszeczkę opowieść z mojej perspektywy, jak powiedziałem, takich pojedynczych obrazów pozbawionych głębi, a nie łączą się one wszystkie w jedną zwartą całość.
1: Opuśćmy Stare Miasto, przedostajemy się razem z naszymi bohaterami do Śródmieścia i w Śródmieściu sytuacja wygląda już zupełnie odmiennie, to znaczy ludzie wychodzą kanałami, cali brudny.

0: umorusani i widzą właściwie miasto, które wygląda jak miasto sprzed powstania. Czy Śródmieście faktycznie było takim fajnym miejscem jak w Paryżu, jak mówi jeden z bohaterów.
1: Ktoś, kto się interesuje powstaniem, to zobaczy, aha, i znowu mamy taką sekwencję tych wspomnień, że oni przeszli przez piekło Starówki i dziwią się, że to Śródmieście takie nienaruszone, że są dachy, że są szyby w oknach, nawet jakieś takie wynurzenia, że ktoś chodzi w futrze i tak dalej, w sensie, że jakaś bardzo dystyngowana dama ubrała się w sposób elegancki. No ja powiem w ten sposób. To jest obraz częściowo prawdziwy, a częściowo nie. Oczywiście ktoś, kto przeszedł przez piekło Starówki, ktoś, kto był tygodniami bombardowany, nękany ostrzałem rakietowym i całkowitą pożogą całej infrastruktury, całego zaplecza urbanistycznego. Znaczy Stare Miasto zamieniło się po prostu w płonącą kupę gruzów. Śmierć czaiła się za każdym rogiem i w każdej chwili. Potem ci ludzie przeszli przez kanały. Każdy, kto wychodził z piekła Starówki na Śródmieściu Północnym, doznawał pewnego szoku. Bo rzeczywiście Niemcy palili miasto dzielnica po dzielnicy, każda czekała na swoją kolej. To nie jest tak, że tam nie było żadnych zniszczeń. To nie było tak, że tam nie było śmierci. Śmierć tam była także każdego dnia. Niektórzy powstańcy mieli takie wrażenie, ale to jest karykaturalnie pokazane w tym filmie. To jest przerysowane. To jest przerysowany obraz wspomnień, bo były okna z szybami, były dachówki na dachach, po prostu te budynki miały dach, to prawda, jeszcze, ale to nie był taki sielski obrazek. To nie był taki sielski obrazek, ale rozumiem, no, są takie wspomnienia. Reżyser może się zawsze obronić, pokazać, tu ludzie tak mówili, bo rzeczywiście tak mówili. Ale jest, pamiętam tą scenę bardzo dobrze i przerysowanie tej sceny.
0: Tak, ona się wydawała trochę karykaturalna, ale tak naprawdę nie spędzamy z bohaterami dużo czasu w Śródmieściu. Przenosimy się od razu na Czerniaków i tutaj dochodzi nam kolejny element tego filmu, mianowicie pojawiają się Berlingowcy i w tym filmie oni się pojawiają właściwie w dwóch scenach. To jest zakończone masakrą na Tarcie i wycofanie się żołnierzy 23 września. I mamy tutaj absolutnie wyraźny, właściwie kreskówkowy kontrast. Bo z jednej strony mamy powstańców, którzy znakomicie radzą sobie w walce miejskiej, a z drugiej Berlingowców, którzy ruszają z gromkim hura właściwie pod ogień karabinów maszynowych, no i są zmasakrowani. Czy to jest uczciwe pokazanie tego zagadnienia?
1: Nie, to jest zupełnie nieuczciwe pokazanie tego zagadnienia. To jest całkowita karykatura. Natomiast znowu, jeżeli weźmiemy wspomnienia powstańców, tych, którzy przeżyli i tych, którzy wspominali po wojnie, to oni starali się taki kontrast nadać. Znaczy niektórzy powstańcy chcieli tak pokazać Berlingowców. Chcieli zbudować niezgodny z rzeczywistością obraz tej walki, który no, w tym kontraście oni by wypadali o wiele lepiej niż ci Berlingowcy. Czyli żołnierze pierwszej Armii Wojska Polskiego, którzy przeprawiali się przez Wisłę we wrześniu 1944 roku. Czyli Polacy dowodzeni przez radzieckich oficerów w polskich mundurach, ale często z radziecką, czyli rosyjską komendą. Oni zajmują Pragę i następuje próba sforsowania Wisły, czyli walce pokonania Niemców i dołączenia do powstańców. No i tworzą się przyczółki, czasami mniej lub czasami bardziej trwałe. Ten Czerniakowski jest najbardziej trwały, jest najważniejszym punktem ciężkości natarcia Polaków z Zawisły. I jest to okres współdziałania bojowego oddziałów Armii Krajowej i oddziałów pierwszej Armii Wojska Polskiego. Oczywiście oddziały niezaprawione w walkach miejskich, nierozumiejące często rosyjskie komendy, mówię o Polakach, no one radziły sobie gorzej niż najlepsze zaprawione w walkach, mające 6-tygodniowe doświadczenie bojowe w walce w mieście oddziały powstańcze. Ale z drugiej strony oddziały Berlingowców, tak zwanych Berlingowców od nazwiska Berlinga, one były jednak po przeszkoleniu w zakresie walki piechoty i posiadały nieporównywalnie większe zapasy amunicji i nasycenie bronią. Były niezwykle ważnym, cennym uzupełnieniem oddziałów powstańczych i trwała tam walka ramię w ramię. Jest to więc w tym filmie, w mojej opinii, tak jak w okresie PRL-u, było wychwalanie jedynie słusznej linii. Po 89 roku przegięcie w drugą stronę, same głupki i tak dalej, tak?

0: i komuna, i wszystko, co z tym związane, musi być pokazane w sposób karykaturalny i z góry uznane za złe. Wbrew opinii konsultantów historycznych, tak zostali przedstawieni berlingowcy. Jak zostali przedstawieni?
1: A jak twoim zdaniem powinni zostać przedstawieni?
0: A jako bardzo waleczni i skuteczni żołnierze na tym odcinku, bo inne natarcia w innych miejscach Warszawy rzeczywiście zakończyły się czasami pogromem całkowitym, tak? Idące na natarcia bataliony żołnierzy polskich zostały zmasakrowane przez Niemców. Ale nie na Czerniakowie. Na Czerniakowie to była ciężka, krwawa walka i powinna być przedstawiona inaczej. Gdyby próbować to przedstawić w jakimkolwiek innym miejscu, tak, to można byłoby wtedy pokazać bez współdziałania z powstańcami masakrę oddziałów z Zawisły. Ale tam, gdzie to współdziałanie było, tak jak na Czerniakowie, to ono przedłużyło agonię tego bastionu o wiele dni.
1: Agonię, dobrze to ująłeś, bo już widzimy właściwie ostatnie natarcia, brak broni, a Niemcy dysponują potężnym wsparciem, mają Goliaty, mają czołgi z żywymi tarczami. To też są absolutnie historyczne elementy tego filmu przecież.
0: Tak, oczywiście pędzenie ludności cywilnej przed pojazdami pancernymi, przed czołgami, działami pancernymi jest jak najbardziej faktem historycznym. Tak Niemcy postępowali w Powstaniu Warszawskim.
1: Od samego początku, warto dodać.
0: Tak, od samego początku do samego końca i wykorzystywano ludność cywilną jako żywe tarcze.
1: Swoją drogą, tak a propos jeszcze wycofywania się berlingowców z Czerniakowa, to pamiętajmy, że oni musieli przejść przez Wisłę i ostatnią sceną tego filmu jest próba wydostania się bohaterów na wyspę, na Łachę, na Wiśle. Im się to udaje. Wiemy doskonale, że takie próby również podejmowano, tylko nie zawsze się kończyły takim powodzeniem, prawda?
0: To znaczy część powstańców, niewielka część, przepłynęła Wisłę, tak? Bo czy to kurierzy, na przykład na kierunku żoliborskim, czy właśnie komunikacja czasami odbywała się tak, że wybrani ochotnicy musieli przepłynąć Wisłę. Rzeka ta jest bardzo zdradliwa, tak dodajmy. Bo to jest naprawdę ciężko sforsować rzekę Wisłę, nawet jak ona jest płytka. No ale powstańcy czasami przepływali, niektórzy uciekali w warunkach klęski na drugą stronę i jak najbardziej jest to również fakt historyczny potwierdzony przez wielu, którzy tego dokonało i przeżyło. Tak więc tak, mamy takie sytuacje, że przepływano, tak? No, że nikt na żadnej Łasze nie mógł zostać. To inna sprawa, tak? To nie jest tak, że musimy sobie wyobrazić takie piekło na ziemi. W nocy cały czas oświetlany obszar rzeki jest rakietami, które opadają tak radzieckimi, jak i niemieckimi. Oświetlają lustro rzeki. Tam są oczywiście różnego rodzaju łachy, ale każdy, kto by na jakiejś łasze siedział, natychmiast zostałby zabity przy użyciu ognia moździerzowego bądź karabinów maszynowych.
1: Pod tym względem Jan Komasa opierał się na wspomnieniach konkretnego powstańca, pana Jacka Domorackiego, który właśnie tak wydostał się z Warszawy. Przy czym historia pana Jacka jest jeszcze tragiczniejsza, ponieważ on chciał Wisłą przeprowadzić swoją narzeczoną. Czynił to w nocy, wyciągając ją spośród wielu osób po prostu rannych. Ta osoba, którą on wyciągnął, bo to już zdradzę, że okazało się, że to nie była jego narzeczona. Miała po prostu podobne ubrania i zabandażowaną głowę. I pan Jacek Domoracki uratował owszem dziewczynę, ale to nie była jego narzeczona. No, w każdym razie dobrnęliśmy do końca fabuły filmu Miasto 44. Powiedz mi, czego tobie zabrakło w tym filmie? Bo myślę, że to już trochę powiedziałeś tak naprawdę, ale może podsumujmy w takim razie.
0: To jeszcze po raz kolejny, zanim podsumujemy, tak jak ty słusznie przed chwilą powiedziałeś. Tak naprawdę każda scena tego filmu, Miasto 44, ona jest właśnie oparta na czyichś wspomnieniach, na czyimś przeżyciu. Więc z punktu widzenia indywidualnego człowieka, każda z tych scen będzie się w ten czy w inny sposób bronić filmowo, tak? Bo jest, ona się właśnie będzie opierała na wspomnieniach konkretnego, pojedynczego człowieka. I to jest właśnie już płynnie przejście do odpowiedzi na twoje pytanie. Dla mnie ten film jest zbiorem takich przypadkowych wspomnień, ujęć ludzi, ale nie tworzy jednego spójnego obrazu. To jest taki film płytki, płaski i chaotyczny dla mnie, złożony z przypadkowych doświadczeń, przypadkowych wspomnień,

0: przypadkowych zdarzeń, które są bardzo słabym klejem ze sobą połączone.
1: Wiesz co, ja mam podobne wrażenie, zwłaszcza, że oglądając ten film, już w pewnym momencie zorientowałem się, że tutaj trzeba odhaczać te właśnie elementy powstania. Jeszcze brakowało mi Liberatora namiodowej właściwie. Z takich
0: spadający bombowiec niosący zaopatrzenie dla powstańców. Masz rację, rzeczywiście tak. Można albo jeszcze kilka takich ikonicznych scen z powstania. Znaczy, ja mogę ten film odnieść do innych filmów o Powstaniu Warszawskim. Wymieniłem zresztą dwa najważniejsze. To jest film Wajdy, Kanał i to jest Godzina W. I to są filmy zupełnie różne w swojej konstrukcji, bo Godzina W jest obrazem kameralnym, gdzie reżyser zamyka grupę ludzi tak naprawdę w jednym mieszkaniu. I przez minimalizm, ale budujące napięcie, pokazuje ich historię. No, Wajda z kolei tworzy dzieło epickie, gdzie mamy przejście kanałami, gdzie wcześniej mamy beznadzieję walki, która tych powstańców do tych kanałów zagania i koszmar tychże kanałów. No właśnie zgrupowanie Radosław. Nikt inny nie chodził tyle kanałami, co oni. Bo oni musieli przechodzić aż 3 razy. Oni musieli się ewakuować ze Starego Miasta na Śródmieście, z Czerniakowa na Mokotów i z Mokotowa znowu na Śródmieście. Koszmar. Straszna historia, a jednocześnie no, przerażający materiał na film. Dlatego film Kanał, który tak naprawdę jest zapisem faktów. Tam grają aktorzy, tam ma miejsce troszkę wymyślona historia, ale w gruncie rzeczy wszystko jest tam prawdziwe. Każdy detal, każdy szczegół. Dla mnie ten film jest zdumiewający, dlatego że ja jestem razem z doktorem Grzegorzem Jasińskim, współautorem takiej książki Dawid kontra Goliat, gdzie my właśnie analizujemy między innymi wojnę w kanałach. Zdumiewające jest, jak doskonale oddana została rzeczywistość, prawda historyczna w fabularnym filmie Kanał. Aczkolwiek osobiście wolę Godzinę W, bo ten 1 sierpnia, to co się wtedy stało, to jest rzecz, którą no, badam dokładnie i widzę to niepowodzenie tego powstania i to niepowodzenie ten film też dobrze oddaje. A tutaj była próba zmierzenia się, czy raczej stworzenia czegoś w rodzaju jakiejś epopei narodowej. Ja to tak odbieram, tak? Pokazania wielkiego obrazu, szerokiego obrazu, epickiego obrazu, ważnego dla nas z punktu widzenia naszej tożsamości i pamięci historycznej wydarzenia.
1: Ja mam jeszcze do tego, co powiedziałeś, jedną uwagę, mianowicie dwa filmy, o których wspomniałeś, zarówno Kanał, jak i Godzina W, to są filmy, które powstały najpierw na podstawie opowiadań, dzieł literackich. Później powstały adaptacje radiowe, które zachowały się w archiwach Polskiego Radia swoją drogą. Fragmentów możecie Państwo posłuchać w podcaście Pamięć w Eterze, który w ubiegłym roku miał premierę, a który traktuje o pamięci o Powstaniu Warszawskim w czasach PRL. Zachęcam, ale oba te dzieła bronią się również tym, że po prostu mają bohaterów. To znaczy mają kogoś, z kim możemy sympatyzować. Ja, przygotowując się do naszej rozmowy, zrobiłem sobie taki eksperyment i obejrzałem ten film na jednym z serwisów streamingowych, które dają możliwość przyspieszenia na podwójnym przyspieszeniu. I wiesz co? I absolutnie niczego to nie ujmowało filmowi Miasto 44. Można było obejrzeć ten film na podwójnym przyspieszeniu. Te sceny, które robiły największe wrażenie, nadal robiły największe wrażenie, ale niestety tam nie ma przywiązania do bohaterów. Tam właściwie nie ma za bardzo bohaterów w tym filmie.
0: Tak, zgadzam się z tobą. Bohaterowie są płascy, tak jak ja ciągle nawiązuję do tego obrazu na płótnie malowanym, tak, że nie ma tej głębi, nie ma tej perspektywy. No, mało tego, ja bym raczej powiedział, znaczy z mojej perspektywy, tak, no, główny bohater, jeżeli tak to możemy powiedzieć, wręcz ciężko nam go polubić, ciężko nam go zrozumieć, ciężko nam zrozumieć jego motywy i decyzje. Jest momentami wręcz antypatyczny.
1: Od połowy filmu jest takim chodzącym zombie właściwie i trudno z nim sympatyzować w jakikolwiek sposób. Ja nawet rozumiem te decyzje, że on przeżył szok, tak, rzezi woli, ale jak mamy z nim sympatyzować, skoro nie jest postacią, jest kukłą chodzącą?
0: Tak, zgadzam się, tak. Zapewne taki był zamysł reżysera, natomiast w pełni podzielam twoją opinię. Takie też miałem wrażenie,

0: jak ten film oglądałem pierwszy raz, tak, że no nie ma tutaj tych bohaterów, z którymi możemy się utożsamiać. To nie są postaci, które polubimy, a które nawet zrozumiemy, które poznamy w jakikolwiek sposób.
1: Stawiając kropkę nad i, może jest coś z perspektywy historyka, na co warto jeszcze zwrócić uwagę, żeby się nie dać oszukać temu filmowi, a o czym nie wspomnieliśmy oczywiście.
0: Znaczy, żeby nie dać się oszukać temu filmowi. Moim zdaniem to jest film, który bardzo płytko dotyka zagadnienia Powstania Warszawskiego. To bardzo ważne, bardzo smutne, bardzo traumatyczne i tragiczne wydarzenie. Mój zarzut pod adresem tego filmu, chociaż to nie jest film, który opowiada, że wojna to fajna sprawa, nie bynajmniej, to nie jest film, w którym my wygrywamy. To jest film, który nie ma tak naprawdę nawet happy endu i ma niejednoznaczne zakończenie. Tak? Możemy właśnie, no, praktycznie wszyscy, jeżeli nie wszyscy bohaterowie tego filmu giną, prawda? A więc ten film nie ma happy endu. W moim odczuciu ten film nie pokazuje Powstania Warszawskiego takim, jakim to Powstanie Warszawskie było. Ten film pokazuje doświadczenia poszczególnych ludzi, ale ja osobiście uważam, że obecnie film o Powstaniu Warszawskim w rozumieniu epopei narodowej, filmu, który ma pokazać to powstanie takim, jakim ono było naprawdę, taki film powinien się skoncentrować na doświadczeniu ludności cywilnej. To nie powinien być kolejny film z perspektywy powstańczej młodzieży. To nie powinien być film z perspektywy oddziałów powstańczych. Dlatego, że Powstanie Warszawskie jako wydarzenie w 90% dotykało ludzi, którzy nie byli aktywnymi jego uczestnikami. Innymi słowy, 9 na 10 osób, które przeżyło Powstanie Warszawskie, to byli cywile. I takiego filmu nadal nie mamy. Na taki film czekamy. Ja rozumiem, że ten film, który powstał, który stworzył pan Komasa, on taki prawdziwy, szczery do bólu być nie mógł. To musiała być taka właśnie, tak sądzę, to miała być taka opowieść, może nie ku pokrzepieniu serca, ale wielki obraz, wielkie płótno, wielkie malarskie wydarzenie. No ale nie da się tak. Nie da się tak. Fort i Grunwald, bitwa pod Grunwaldem w rozumieniu części filmu Krzyżacy były w naszej historii tylko raz. Nie da się ściągnąć kilku tysięcy żołnierzy na pole i pokazać rozmachu epickości wielkiego starcia zbrojnego. Nie było takich środków, nie było takich możliwości przy kręceniu filmu Miasto 44. To pokazać to w rozumieniu właśnie walki, tej gehenny, ostrzału rakietowego. No można by to dzisiaj próbować przy użyciu komputerowych sztuczek, ale moim zdaniem to nadal nie będzie to. Więc brakowało, ten film odebrałem jako zbyt cukierkowaty. Mimo, że tak podkreślmy na streszcie, to jest film o tym, gdzie wszyscy giną, gdzie jest katastrofa, gdzie naprawdę to jest film dramatyczny. A mimo to, z perspektywy mojej wiedzy o Powstaniu Warszawskiej, odebrałem ten film jako cukierkowaty w tym sensie, że to jest kolejna opowieść o tym, że to powstanie miało sens, że byliśmy dzielni, że byliśmy waleczni, że próbowaliśmy. Podczas gdy brakuje mi obrazu prawdziwego, obrazu gehenny tej ludności cywilnej, bo to nie jest tylko tak, że ktoś będzie zamykał przed bohaterką drzwi. Tylko ten ktoś będzie się tej bohaterki tego filmu bał. Będzie ją wyklinał. I będzie się bał jej czynów i tego, że poszliśmy na powstanie bez broni, że nie ma co jeść, że dzieci umierają w piwnicach z braku mleka. I to jest obraz Powstania Warszawskiego, że ludzie próbują uciec do Niemców. No i to troszeczkę jest może obok tego filmu ten zarzut. Nie do tego filmu może bezpośrednio, ale po tylu latach chyba nie chcieliśmy urazić ostatnich żyjących powstańców. Może taki film, o którym ja teraz mówię, dopiero może powstać, kiedy odejdą ostatni z naszych bohaterów. No bo też zmienia się nasza wrażliwość i zmienia się nasza percepcja doświadczeń także historycznych. Mamy fantastyczny film o powstańcach, godzina W, mamy fantastyczny film o

powstańcach. W rozumieniu fantastyczny w opowieści, ale nie to, co zawiera, czyli kanał. No teraz czekamy na film, opowieść o

0: na pierwszej linii frontu. Znajdź drugą taką bitwę, gdzie najbezpieczniej jest na pierwszej linii frontu i najmniej ludzi ginie na pierwszej linii frontu.
1: W oczekiwaniu na ten film, który będzie traktował o ludności cywilnej w Powstaniu Warszawskim, pozostaje nam przełknąć jeszcze raz gorzką pigułkę filmów takich jak Kanał, filmów takich jak Godzina W. I to chyba powinno być podsumowanie naszej rozmowy. No i czekamy na ten inny film o Powstaniu Warszawskim. Dziękuję serdecznie. Moim gościem był Norbert Bączyk, historyk, współautor podcastu Wojenne Historie, historyk wojskowości, badacz dziejów Powstania Warszawskiego. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję ci, dziękuję państwu.
2: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów. Powtórka programu.

0: zaproszenie społeczne.
1: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną, ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Klimat jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
3: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
5: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
3: I o tym rozmawiamy w audycji.
5: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19.05.
3: I na stronie polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
3: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
7: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
8: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
7: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
8: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
7: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania. To nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
8: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
7: i Michał Strzałkowski.
9: W każdą sobotę rano o 9.06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9.06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Politycy grają tematem bezpieczeństwa. Słyszymy od eksperta, nie cichnie polityczna burza po upadku rosyjskiej rakiety. Południe Europy w ogniu, w walce z pożarami pomagają już nasi strażacy. Polscy siatkarze ze złotem obronili tytuł najlepszej drużyny Ligi Narodów. Minęła szósta, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Prezydent i opozycja krytykują, rząd zapewnia, że procedury zadziałały. Nie cichnie polityczna burza po upadku rosyjskiej rakiety w Lubelskiem. Karol Nawrocki chce szczegółowego raportu, wtóruje mu w tym opozycja. To typowa gra tematem bezpieczeństwa, mówi nam politolog dr Wojciech Mincewicz.
2: Wątpliwie prezydent Nawrocki, jak i obóz Zjednoczonej Prawicy, czy też już obóz Prawa i Sprawiedliwości, będzie chciał grać tematem bezpieczeństwa, ponieważ zarówno prezydent, jak i dzisiejsza opozycja parlamentarna doskonale wie, że temat bezpieczeństwa jest ważny z perspektywy każdego Polaka.
1: Rząd zapowiada poprawę procedur informowania o zagrożeniu z powietrza. Ma być więcej SMS-ów z alertami, powstanie też specjalna aplikacja. Po uderzeniu pocisku w pole w Tarnawie Kolonii śledztwo prowadzi prokuratura. Trudna i tragiczna walka z pożarami w Grecji. Na zachód od Aten zderzyły się dwa śmigłowce gaśnicze. Załoga jednego z nich nie przeżyła, zginęły dwie osoby. Z pożarami w Grecji walczy kilkuset strażaków. Poza okolicami Aten ogień trawi też popularne wyspy. W Kefalonii z kilku miejscowości ewakuowano mieszkańców i turystów. W walce z pożarami w Hiszpanii pomagają Polacy. Nasi strażacy gaszą płonące lasy w okolicach miasta Avila, niedaleko Madrytu. To trudny teren, przyznaje będący na miejscu kapitan Łukasz Czemarmarzowicz ze Straży Pożarnej.
3: Są tutaj przeważnie lasy i iglaste i ta ściółka, która tu jest bardzo płytka oraz bardzo przesuszona przez to, że jest tutaj tak gorąco, a z racji, że to są głównie igły, jest bardzo palna. Również to, jak górzysty jest tutaj teren skalisty, bardzo utrudnia dotarcie tutaj pojazdami pożarniczymi, dlatego podstawą gaszenia są śmigłowce oraz samoloty gaśnicze oraz takie zespoły piesze.
1: Do końca miesiąca misję w Hiszpanii będzie pełnić 105 polskich strażaków. Pierwsza zmiana licząca 35 mundurowych wyleciała w sobotę. Strażacy będą się zmieniać co 10 dni. W Zaporożu na Ukrainie akcja ratunkowa po ataku Rosjan. Na miasto dwukrotnie spadły wczoraj ciężkie bomby lotnicze. Jedna osoba nie żyje, ponad 30 jest rannych. Eksplozje uszkodziły kilka budynków mieszkalnych. Ratownicy dogaszają pożary i usuwają gruz. Lokalne władze informują, że Rosjanie w półtorej godziny zrzucili na miasto aż 8 ciężkich bomb lotniczych. Mieszkańcy stolicy nie zapomnieli, jak co roku upamiętnili powstańców walczących o naszą wolność. W sobotę minęły 82 lata od wybuchu powstania warszawskiego. Wczoraj z tej okazji ulicami stolicy przejechali rowerzyści. Masa powstańcza to już coroczna tradycja.
4: Jeździmy od kilku lat w strojach z epoki, dosiadając przedwojennych polskich rowerów. Co roku trasa jest inna, to jest ogromna frajda. Odwiedzać, przejeżdżać te szlaki po kolei. Świetnym pomysłem jest to, że zawsze jest narrator, który opowiada o walkach, jak sytuacja się zmienia akurat w danych konkretnych dzielnicach.
5: Radość, zaduma i przede wszystkim pamięć.
6: To jest bardzo piękna inicjatywa upamiętniająca bohaterów walczących o naszą wolność. Jest to dla nas ważne wydarzenie.
1: Powstanie warszawskie było największym takim zrywem w okupowanej przez Niemców Europie. Zakończyło się klęską i niemal całkowitym zniszczeniem stolicy. Niemcy zabili około 18 tysięcy powstańców. Zginęło też ponad 180 tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy. Potwierdzili, że są najlepsi. Polscy siatkarze drugi rok z rzędu wygrali Ligę Narodów. W finale rozegranym w Chinach pokonali ekipę z USA 3-2. To był trudny mecz, przyznaje rozgrywający Marcin Komenda.
7: Jak wygrywasz 3-0, super. Natomiast jak przełamujesz rywala i

0: grać 3-2, gdzie rywal gra bardzo dobrze, to jest najlepsze, co może się wydarzyć w drużynie, dlatego jestem bardzo dumny z tego, co zrobiliśmy. Ten medal smakuje wyjątkowo, obroniliśmy tytuł, zawsze cięższe się broni niż zdobywa.
1: Od 2019 roku biało-czerwoni nie schodzą z podium Ligi Narodów. Za kadencji selekcjonera Nikoli Grbicia wywalczyli piąty krążek tych rozgrywek. Z serbskim szkoleniowcem mają na koncie 3 złote i 2 brązowe medale.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Poniedziałek suchy i słoneczny, tylko na południu miejscami słaby deszcz, a w górach także burze. Po jednym dniu przerwy wraca afrykański skwar. W Małopolsce i na Podkarpaciu dziś 33 stopnie, w centrum około 30, na północy 25. Najchłodniej na wybrzeżu, tam okolice 20 stopni.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi nieco ponad 20% energii. Od 11 do 15 zaleca się używanie urządzeń elektrycznych, by wykorzystać nadmiar wyprodukowanego prądu.
2: Klimat.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry, 6:06 na zegarach, zaczynamy nowy tydzień, zaczynamy nowy miesiąc. Jak zaczynamy, to warto zawsze zacząć z Polskim Radiem 24. Przed nami poniedziałek, 3 dzień sierpnia 2026 roku, 215 dzień roku. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną witają się Justyna Błońska, Agnieszka Wieczorek, Wiktor Sudyka, a po stronie informacji Łukasz Jakubowski i Aleksandra Augustyniak. Słońce wzeszło dzisiaj minutę przed godziną 5, a zajdzie 24 minuty po godzinie 20. Dzień potrwa 15 godzin i 25 minut. Ja może nieco Państwa uspokoję, bo na pewno jak dzisiaj się Państwo obudzą, to zobaczą Państwo w niektórych stacjach informacyjnych takie słupki, to tam po 40-41 stopni. Żadna prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wskazuje takich temperatur. Najcieplej będzie w środę, tam wtedy temperatura osiągnie nawet 37 stopni. Mówię tam i wtedy, bo myślę głównie o południu Polski i o środzie. Właśnie od czwartku będziemy mieli już ochłodzenie, więc byle do środy można powiedzieć, albo byle do czwartku. Imieniny obchodzą dzisiaj August, Lidia, Nikodem oraz Szczepan. Państwu składamy najlepsze życzenia i przedstawię także naszych dzisiejszych porannych gości. Po godzinie 7:07 Rafał Rosiński, wiceminister cyfryzacji z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Po 8:07 Wojciech Skurkiewicz, były wiceminister obrony, senator Prawa i Sprawiedliwości. Po 8:33 komentarz polityczny profesora Tomasza Słomki, politologa z Uniwersytetu Warszawskiego. A przed godziną 9:00 połączymy się z Weroniką Kinik, rzeczniczką prasową Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To co? Zaczynamy!
5: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
6: Ich bin ein Berliner.
7: Jeśli nam pomożecie, to...
8: Habemus Papam!
9: My, naród.
10: We, the people.
11: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
2: Kalendarium historyczne.
12: 3 sierpnia w roku 1492 Krzysztof Kolumb wypłynął z hiszpańskiego portu Palos w swoją pierwszą podróż, której celem było znalezienie zachodniej drogi morskiej do Indii. Dowodzona przez Kolumba wyprawa dotarła do jednej z wysp Bahama u wybrzeży nowego kontynentu, nieznanego w ówczesnej Europie. Za swoje dokonania Kolumb został mianowany admirałem i pierwszym namiestnikiem hiszpańskich kolonii w Ameryce Środkowej. Dziś 125. rocznica urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kapłan nazywany prymasem tysiąclecia kierował kościołem katolickim w Polsce przez ponad 30 lat.
13: W obliczu Chrystusa, w obliczu Jego i naszej Matki stajemy dziś zwartą gromadą. My, dzieci ziemi polskiej.
12: Kardynał Wyszyński był mediatorem pierwszych rozmów pomiędzy Solidarnością a władzami. Zmarł 28 maja 1981 roku i został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. W roku 1914 Józef Piłsudski utworzył w Krakowie pierwszą kompanię kadrową, która 3 dni później rozpoczęła historyczny Marsz ku Wolności.

0: pierwsza kadrowa stała się zalążkiem legionów polskich, które w I wojnie światowej przyczyniły się do odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Tego dnia, lecz w roku 1924 zmarł pisarz Józef Konrad, a właściwie Józef Konrad Korzeniowski. Jego najbardziej znane powieści to Smuga Cienia, Jądro Ciemności czy Lord Jim.
1: Już ja potrafię się wśliznąć przez jakąś szparkę, a skoro już tam będę, zatrzasnę za sobą drzwi. Na to właśnie czekałem. Ja jeszcze pokażę. Jestem gotów na każdą psia krew awanturę. Marzyłem o tym, miły Boże! To jest nareszcie sposobność!
2: Spokojnie, spokojnie, Jim.
0: Tu fragment Lorda Jima w interpretacji Teatru Polskiego Radia. 3 sierpnia w roku 1942 w piwnicy domu przy ulicy Nowolipki 68 na terenie warszawskiego getta została ukryta część podziemnego archiwum getta. Jest to unikalny zbiór dokumentów stanowiących jedno z najważniejszych świadectw o zagładzie Żydów polskich, które powstało w listopadzie 1940 roku z inicjatywy doktora Emanuela Ringelbluma. Dziś 40. rocznica śmierci aktorki rewiowej i filmowej Stefanii Górskiej. Debiutowała w 1928 roku jako śpiewająca tancerka w teatrzyku Qui Pro Quo, a od 1948 roku była związana z warszawskim Teatrem Syrena.
3: Pan

0: Została pochowana wraz z mężem Wacławem Zadrozińskim na warszawskim cmentarzu północnym. Ćwierć wieku temu odszedł skrzypek, kompozytor i dyrygent Stefan Rachoń.
1: Mazura nie wiadomo dla obcego jak grać, bo on nie ma takiego pełnego rytmu. Jeszcze Polska nie zginęła za granicą, żeby ładnie zagrali. Zawsze to wychodzi nie wiadomo co.
0: Stworzył pierwszą powojenną orkiestrę Polskiego Radia, którą dyrygował przez ponad 35 lat. 3 sierpnia w roku 2008 zmarł rosyjski pisarz Aleksander Sołżenicyn, więzień Łagrów i zesłaniec za antyradziecką agitację.
2: Przyznajmy uczciwie, mamy dziś w Rosji oligarchię, a więc władzę nielicznej, zamkniętej.
0: W roku 1974 został pozbawiony obywatelstwa i wydalony ze Związku Radzieckiego. Do ojczyzny wrócił po 20 latach. 8 lat temu zmarł generał Zbigniew Ścibor-Rylski. Był założycielem i pierwszym prezesem Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich.
3: Powstanie warszawskie było konsekwencją tego wielkiego boju narodu polskiego o narodową godność, o należne miejsce wśród wolnych narodów świata, o prawo do życia według własnych norm moralnych i obyczajowych.
0: Podczas powstania warszawskiego był dowódcą kompanii Motyl w batalionie Czata 49 zgrupowania Radosław. Dziś 7. rocznica śmierci aktorki Ludmiły Łączyńskiej. Dużą popularność przyniosła jej rola Wisi Matysiakowej w radiowym serialu Matysiakowie, w którą wcielała się przez ponad 6 dekad.
4: Jak podaliśmy na antenę, że Wisia jest w ciąży, to taka pani przysyłała co tydzień keks wspaniały domowej roboty, żeby Wisia się odżywiała.
0: Była laureatką Nagrody Teatru Polskiego Radia Splendor Splendorów za kreację w radiowych słuchowiskach.
5: Kalendarium historyczne.
6: Kalendarium przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.
5: Przegląd prasy.
6: Czy Mateusz Morawiecki powinien wystartować ze swoim środowiskiem samodzielnie w najbliższych wyborach parlamentarnych? Takie pytanie zadał Super Express, a dokładnie jedna z sondażowni, Instytut Badań Polster dla Super Expressu. Dokładniej pytanie brzmiało, z kim ugrupowanie Mateusza Morawieckiego powinno stworzyć wspólną listę wyborczą na wybory parlamentarne w 2027 roku. Zdecydowana większość respondentów, bo aż 39%, stwierdziło, że Rozwój Plus powinno startować samodzielnie. Na byłą partię Morawieckiego, na Prawo i Sprawiedliwość jako koalicjanta wskazało 24%.

0: 10%, a na dalszych pozycjach Konfederacja 13 po 10, Koalicja Obywatelska i Korona Grzegorza Brauna 9% dla PSL-u i dla Polski 2050 8%. Fakt z kolei otwiera, przepraszam, że tak zaczynamy od tabloidów, ale tutaj wątki polityczne najbardziej wyeksponowane. Wyeksponowane także zdjęcie na pierwszej stronie Faktu Janiny Goss z podpisem "Bolesny cios Morawieckiego ukradł Kaczyńskiemu przyjaciółkę". Oczywiście Janina Goss to znana wieloletnia przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego, która nawet pożyczała mu pieniądze. A jak pisze Fakt, ta impreza miała podstawowe znaczenie dla dalszej kariery politycznej Mateusza Morawieckiego. Były premier, aktualnie poseł, zaprosił zwolenników Stowarzyszenia Rozwój Plus na wieczornego grilla, popołudniowego bym powiedział, a że przygotowań do piątkowej imprezy doglądał osobiście, tego dnia nie uczestniczył w sejmowych głosowaniach. Pojawiła się również Janina Goss, lat 83, jak zauważa Fakt, niegdyś bliska przyjaciółka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, była członkini zarządu Orlenu z rekomendacji Jacka Sasina. Niedawno Goss została wyrzucona z partii, oficjalnie powód to niepłacenie składek przez kilka miesięcy. Były premier wraz z rozłamowcami z PiS wybrał nieprzypadkowe miejsce. W Teatrze Mała Warszawa swój wieczór wyborczy po drugiej turze wyborów zorganizował prezydent Karol Nawrocki. To jeśli jeszcze jesteśmy przy poniekąd wątkach politycznych, to w dzienniku Gazecie Prawnej na pierwszej stronie pytanie, czy polski rząd robi wystarczająco dużo, aby ograniczyć wzrost cen paliw związany z wojną Stanów Zjednoczonych i Iranu i Izraela z Iranem. Zdecydowana większość Polaków uważa, że niewystarczająco wiele, 54,2%, 0,2%, a pozytywną odpowiedź w tej sprawie udzieliło 28,2%. Jak komentuje to dziennik Gazeta Prawna, dopóki obowiązywał pakiet CPN, ceny paliw były podobne jak przed atakiem. Obecnie pod względem skali wzrostu cen od czasu wybuchu wojny plasujemy się powyżej unijnej średniej, a premier Donald Tusk zapowiadał ostatnio, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji w jakiejś formie projekt ceny paliw niżej może zostać przywrócony. Ja chętnie wrócę jeszcze z Państwem do prasy przed godziną 7:30. Jan Pachlowski z nami. Dzień dobry, Janie.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Miał być zbrojny atak na Iran na niespotykaną skalę, największy od II wojny światowej. Tak, powołując się na źródła w administracji Trumpa, pisały w piątek amerykańskie media. Amerykański prezydent tradycyjnie wycofał się ze swoich wcześniejszych zapowiedzi jeszcze w sobotę i zapowiedział kolejne pokojowe negocjacje z Teheranem. Trudno to już zliczyć, który raz uczestniczymy w tym samym teatrze. Janie, znasz chronologię ostatnich wydarzeń. Powiedz, jak to się wszystko działo?
1: Zaczynam od piątku. Stany Zjednoczone i Izrael planują przeprowadzenie jednej z dotychczas najpotężniejszych kampanii bombardowań wymierzonych w irańską infrastrukturę energetyczną. Ataki mogą nastąpić w ciągu najbliższego weekendu, informowała właśnie w piątek stacja CBS News, powołując się na swoje liczne źródła. Według amerykańskich źródeł CBS News strona izraelska została powiadomiona o planach i miała koordynować działania ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Trump nie wydał w piątek jeszcze ostatecznego rozkazu rozpoczęcia ataków, przekazały CBS News na początku weekendu źródła. Wspólna operacja wówczas oznaczałaby też, to jest ciekawy wątek, powrót Izraela do działań bojowych wstrzymanych na czas rozejmu wynegocjowanego z udziałem Stanów Zjednoczonych. Iran nie atakował Izraela od momentu zerwania porozumienia i wznowienia przez Waszyngton działań bojowych na początku lipca, czytaliśmy w piątkowych doniesieniach. Przyszła sobota, dokładnie sobota wieczór, u państwa to była noc z soboty na niedzielę i Donald Trump odwołał potężny atak na Iran. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że Ameryka była gotowa na bezprecedensowe działania militarne, zanim Iran i kraje regionu poprosiły o zaniechanie działań Waszyngtonu, a Izrael przyłączył się do zobowiązania Białego Domu o wstrzymanie ognia do czasu szybkiego porozumienia. I też to jest taki ciekawy wątek, bo wcześniej saudyński następca tronu, Mohammed bin Salman, rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych i ostrzegł przed przeprowadzeniem właśnie kolejnej serii uderzeń na Iran. Donald Trump poinformował, że uzgodniono warunki porozumienia, które obejmowałyby natychmiastowe i całkowite otwarcie Cieśniny Ormus oraz wyeliminowanie zagrożenia nuklearnego.

0: nuklearnego ze strony Iranu. I tutaj cytat: USA są w pełni gotowości bojowej do uderzenia na Islamską Republikę Iranu, dysponując siłą i potęgą militarną, jakiej nie widziano od czasów II wojny światowej, napisał Donald Trump na platformie True Social, to było w sobotę, ale dodał, że ze względu właśnie na to, że skrajnie regionu Bliskiego Wschodu prosiły go o wstrzymanie, o rozpoczęcie negocjacji, no to to wstrzymanie działań zbrojnych nastąpiło. I dzisiaj mamy kolejny wątek tych wydarzeń. U państwa to była noc, a tutaj jeszcze późny wieczór w niedzielę, bo amerykańskie negocjacje pokojowe z Iranem, oczywiście przy tutaj pośrednikach, mają ruszyć w najbliższych godzinach. Informował o tym dziennikarzy na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One Donald Trump. I rozmawiając z dziennikarzami, amerykański prezydent szerzej omówił decyzję o wstrzymaniu ataku właśnie na Iran i też ponownie stwierdził, że byłby to największy atak od czasów II wojny światowej. Posłuchajmy zresztą amerykańskiego prezydenta.
1: Teraz rozpoczynamy rozmowy nad formą negocjacji. W taki sposób ocaliliśmy wiele istnień ludzkich. Fakty są takie, że chcieliśmy przeprowadzić największy atak zbrojny od II wojny światowej. Byłaby to katastrofa. Wznawiamy jednak rozmowy. Porozumienie jest bliskie. Dotyczy ono Cieśniny Ormus, a w ostatecznym rachunku także denuklearyzacji Iranu.
0: Też wiemy o tym, na przykład informuje, powołując się na swoje źródła, wspomniana już przez nas stacja CBS News, że według nieoficjalnych doniesień w ramach tutaj wypracowanego kompromisu Stany Zjednoczone zniosą blokadę morską Iranu i pozwolą Teheranowi na eksport ropy. Porozumienie jest blisko, czy na stałe, czy znowu na krótki czas i bombardowania zostaną wznowione? Tego nie wiemy. Natomiast tak naprawdę, tak jak powiedzieliśmy państwu na początku, ten scenariusz jest cały czas taki sam ze strony amerykańskiej, ze strony jednak tych chaotycznych decyzji Białego Domu. No i cóż, możemy tylko obserwować, informować państwa, no i też chyba w jakiś sposób uzbroić się w cierpliwość.
2: Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Dziękujemy, Janie, za twoją relację. Nową odsłonę konfliktu na linii Waszyngton-Teheran komentował na naszej antenie profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jego zdaniem obie strony z napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie czerpią korzyści, podsycając albo wygaszając konflikt. Języczkiem uwagi jest cieśnina Ormus i kontrola dystrybucji surowców, podkreślał nasz gość w rozmowie z Jakubem Kuklą.
3: Panie profesorze, nie ma pan poczucia déjà vu, że to już kiedyś było? Miał być atak, a potem jednak nie, bo rozmowy dotyczące porozumienia są na ostatniej prostej. Historia się powtarza?
4: Tak, no, cały czas, jak tutaj mamy okazję rozmawiać, to pojawia się ten wątek. W zasadzie powiedziałbym stanu psychiki prezydenta Stanów Zjednoczonych. To znaczy on podejmuje decyzję w zasadzie w oparciu o to, co mu przyjdzie do głowy. Dzisiaj odwołuje, a tak może się okazać jutro, że będziemy świadkami naprawdę jakiegoś ataku. Natomiast wydaje mi się, że to jest, bo ostatnio analizowałem tutaj w oparciu o różne źródła, do których miałem dostęp. Mam takie dziwne przekonanie, że ta gra o ciśnienie Ormus, ta wojna, której jesteśmy świadkami, trochę przypominająca dziwną wojnę, pokazuje, że oba kraje, to znaczy Iran i Stany Zjednoczone, wyciągają dużo plusów z bieżącej sytuacji. To znaczy ta kontrola nad ciśnieniem, w zasadzie ta rywalizacja, tą kontrolę, która, mam takie wrażenie, jest też w jakiś sposób ułożona przez obie strony. Nie wiem, dochodzę do takiego wniosku, że to jest sytuacja, która sprzyja obu stronom. Tak naprawdę powoduje, że łatwiejsza staje się kontrola nad obiegiem surowców i dystrybucją ropy naftowej na świecie. I w zależności od potrzeb albo deeskalujemy sytuację w tym regionie, albo ją eskalujemy. To jest takie dziwne moje wrażenie, jakie do mnie przyszło po analizie właśnie, tak jak powiedziałem, różnych materiałów, które można znaleźć w internecie. I mam takie wrażenie, że odnoszę takie wrażenie, że ta sytuacja może jeszcze trochę potrwać. To znaczy, że my tak się zastanawiamy, ja się tak uśmiecham, mówiąc o samym Donaldzie Trumpie, ale mam takie wrażenie znowu, że to jest jakaś przemyślana gra, której jesteśmy obserwatorami. Nie znamy meandrów, dlaczego tak obie strony postępują.

0: coraz większym przekonaniu żyję, że to jest w jakiś sposób nieukartowane, bo to tak mocno zabrzmi, ale gdzieś po prostu ta gra jest toczona przez obie strony z korzyścią dla nich.
1: Tyle, że te motywacje są też niezrozumiałe dla wyborców Partii Republikańskiej i prezydenta Donalda Trumpa. Załóżmy na chwilę, że istotnie jest tak, że ten konflikt po prostu się opłaca i obie strony mogą go wyzyskiwać na swoją korzyść. Czy aby Trump nie zapłaci za ten konflikt jednak w jesiennych wyborach?
0: Może zapłacić, natomiast może zapłacić, ale rękami Partii Republikańskiej. A w samej Partii Republikańskiej, jak widzimy, niechęć wobec polityki Donalda Trumpa właśnie z perspektywy sytuacji wewnętrznej ich samych, czyli polityków Partii Republikańskiej, jest coraz większa. Więc Donald Trump już miał okazję nieraz wyrazić negatywne zdanie na temat tej partii, która stanowi w jakiś sposób jego polityczne zaplecze. Wyrażał się negatywnie o różnych politykach. Ci politycy też nie pozostają Trumpowi dłużni. Być może możemy pospekulować, jest to gra, która ma na celu właśnie wypromowanie być może nowego szeregu działaczy politycznych, polityków Partii Republikańskiej, którzy będą mieli szansę zastąpić tych starych, szczególnie tych, którzy właśnie kontestują politykę Donalda Trumpa. Tego nie wykluczyłbym i być może on jest gotowy na to, żeby ponieść tego konsekwencje, bo popatrzmy, mimo tej przewagi Partii Republikańskiej w obu izbach, no i jednak Donaldowi Trumpowi nie udaje się rządzić do końca tak, jakby tego on sam sobie życzył.
1: Tym razem amerykański prezydent zapewnia, że uzgodniono warunki porozumienia i że one miałyby obejmować natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i wyeliminowanie zagrożenia nuklearnego ze strony Iranu. Ten refren, zdaje się, już też słyszeliśmy, prawda?
0: Oczywiście. I to jest znowu gra słów, która tak naprawdę niczego nie zmienia, bo Iran za żadne skarby, ich skarby, którymi dysponują, nie zrzeknie się formalnie tego dążenia do tego, czy tego prawa do wzbogacania uranu. Natomiast z drugiej strony, no też te warunki, zawsze to jest ta gra słów i to są te detale, ten diabeł, który tkwi w szczegółach. Więc do tego dochodzą jeszcze inne elementy, bo przecież Izrael obok stojący. Mamy do tego organizacje terrorystyczne, które popierają Iran, które są niejako i narzędziem Iranu w tej polityce, w tej rozgrywce, ale też potrafią działać niektóre frakcje w obrębie Hezbollahu czy Hamasu, potrafią działać na własną rękę. Wystarczy jedna rakieta, wystarczy jedno uderzenie, wystarczy jakikolwiek krok, który zostanie, czy może zostać wykorzystany jako właśnie znak zerwania tego porozumienia i wszystko wraca do poprzedniego stanu.
2: Z profesorem Tomaszem Gajownikiem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, rozmawiał Jakub Kukla. A za dwie minuty informacje i Łukasz Jakubowski.
3: Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem.

0: Prawem. Rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Jest 6.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Wracają nieznośne upały. Od jutra na południu kraju temperatura może sięgać 40 stopni. Dziś też będzie upalnie do 33. To niebezpieczne wartości. Dbajmy o siebie, by uniknąć odwodnienia i przegrzania organizmu, apeluje rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Waszczewski.
3: Oczywiście wszyscy powinniśmy unikać przebywania na zewnątrz w godzinach, kiedy jest największe słońce, czyli między godziną 10 a 15. Starajmy się unikać wysiłku fizycznego na słońcu, jeżeli tylko mamy taką możliwość. Zawsze też nośmy nakrycie głowy, stosujmy kremy z filtrem UV i nośmy lekką oraz przewiewną odzież. Pamiętajmy o tym, żeby regularnie nawadniać się.
2: Chłodniej zrobi się dopiero w piątek. Niecałe 2 miesiące zostały do przedterminowych wyborów w Krakowie. 27 września mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta miasta. Po opublikowaniu obwieszczenia o wyborach czas na rejestrację komitetów. Andrzej Ślęczek z krakowskiej delegatury Krakowskiego Biura Wyborczego przypomina, że po ich zarejestrowaniu będzie można rozpocząć zbieranie podpisów poparcia.
4: Bo jak przedterminowych, te, które nas niedługo czekają, aby zarejestrować kandydata na prezydenta miasta Krakowa, należy zebrać minimum 3000 podpisów wyborców miasta Krakowa. Dopiero wtedy kandydat będzie zarejestrowany po zebraniu podpisów.
2: Przedterminowe wybory muszą się odbyć po tym, jak w maju w referendum mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. A mieszkańcy Lublina sprawdzili, jak dawni mieszkańcy spędzali czas wolny. Śladami rozrywek z czasów staropolskich przeszli podczas specjalnego spaceru. Sposób spędzania czasu wolnego zależał od zamożności danej osoby, tak mówi przewodniczka Patrycja Serafin.
5: Do takich rozrywek osób z tych najwyższych klas należały na przykład polowania, podróże czy spędzanie czasu wolnego, na przykład pływając łódkami po Wielkim Stawie Królewskim, ale były też takie rozrywki popularniejsze, jak na przykład hazard, gry w karty, chodzenie do teatru, czy też uczestniczenie w różnego rodzaju przedstawieniach skoczków, kuglarzy, artystów.
2: W tym roku w Lublinie będą jeszcze 4 takie spacery.

0: Nieco pochmurny dzień przed nami, z opadami deszczu przelotnymi tylko na południu, a w rejonie Karpat możliwe lokalnie burze. Im dalej na południe, tym cieplej, od 24 stopni na Pomorzu, 28 na Kujawach, 31 stopni to ziemia łódzka, a 33 Małopolska. Szósta 33 na zegarach. Krzysztof Kuzak z redakcji sportowej. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, taka ładna raperska fraza. Cztery takie spacery. To Lublinie.
0: A,
1: nie słuchałeś.
0: Rozumiem.
2: Sport.
1: Oczywiście zaczynamy od sukcesu siatkarzy, którzy ponownie najlepsi w Lidze Narodów. W finale tych rozgrywek w Ningbo w Chinach Polacy pokonali Amerykanów 3-2 po bardzo zaciętym meczu, mówi nasz libero Jakub Popiwczak.
3: Jestem przeszczęśliwy. Ciężko mi w ogóle będzie wyrazić to, jak teraz się czuję. Mam wrażenie, że to jest właśnie wymarzony sposób, w jaki moglibyśmy sobie wyobrazić ten mecz, wygrać ten mecz. Przychodzą mi gdzieś obrazki z zeszłego roku, gdzie wygraliśmy tutaj wszystkie trzy mecze po 3-0 i tak wracaliśmy do domu. Wiadomo, my byliśmy mega szczęśliwi, ale tak trochę z takim uczuciem, że nikt nas nie sprawdził i może jakoś wszyscy zagrali poniżej oczekiwań. A dzisiaj zdobywamy ten złoty medal, pokonując Amerykanów. Było to mega ciężko, a ostatecznie wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie. Zachowując wszelkie proporcje, ja oglądając mecz chłopaków ze Stanami Zjednoczonymi na Igrzyskach Olimpijskich, marzyłem o tym, żeby mieć taki swój mecz. I tutaj dzisiaj brałem w tym udział, w tym wielkim wydarzeniu siatkarskim. Co prawda tylko Liga Narodów, ale aż Liga Narodów. I jestem dumny z całej drużyny, że doszliśmy do tego miejsca, że zagraliśmy takie spotkanie i na koniec je wygraliśmy, bo to jest najważniejsze. Momentami było ciężko, no ciężko było zatrzymać McHenry'ego, który tam czasami się mówi, że z drugiego, z trzeciego piętra, on mam wrażenie z czwartego atakował. Haynes, który był świetny. Anderson z plastrem na czole, niesamowicie.

0: Tą raną wrócił do gry. No heroiczny bój, heroiczna postawa Amerykanów, ale tym bardziej cieszy to, że to my na koniec cieszymy się ze zwycięstwa. Naprawdę ciężko opisać słowami to, jak jestem dumny z całej ekipy i z tej grupy ludzi. Mamy to szczęście, że tych pięknych emocji jest bardzo dużo, a tych złych było przez ostatnio troszkę mniej, także myślę, że to jest świetna sprawa.
1: No i my też oczywiście się cieszymy. Brąz dla Słowenii, która wygrała z Japonią 3-1. Oczywiście do siatkówki jeszcze wrócimy za godzinę, ale teraz o innych sportowych wydarzeniach niedzieli i całego weekendu. Japończyk Noaki Nakamura wygrał w Wiśle Malince drugi w sezonie konkurs letniego Grand Prix w skokach narciarskich. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak zajął 10. miejsce. Początkowo na 6. sklasyfikowany był Kamil Waszek, ale ostatecznie został zdyskwalifikowany z powodu nieprzepisowej szerokości nart. Teraz o wieślarstwie. Męska 8. zajęła 5. miejsce w finale Mistrzostw Europy, które wczoraj zakończyły się w Vareze we Włoszech. Polacy wracają do kraju z jednym medalem. Srebro w sobotę wywalczyła męska czwórka podwójna, a występ biało-czerwonych podsumowuje dyrektor sportowy Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Andrzej Krzepiński.
2: Podsumowanie Mistrzostw Europy w wioślarstwie w Vareze rozpocząłbym od analizy obecnego sezonu. Przygotowany przez World Rowing i European Rowing kalendarz startów był bardzo karkołomny. Puchary Świata przydzielone dwutygodniowymi odstępami oraz Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata w jednym miesiącu w sierpniu nie są rozwiązaniem standardowym. Na tym tle nasze osady w Mistrzostwach Europy wypadły przyzwoicie. Trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na powrót do światowej czołówki naszej czwórki podwójnej męskiej. Srebrny medal to rzeczywiście dowód na to, że wracamy do gry. Przyzwoity wynik czwórki podwójnej kobiet, która zajmując 5. miejsce potwierdziła, że ma aspiracje, ale przede wszystkim w przypadku tej osady cieszy progresja, jaką ta osada notuje w poszczególnych startach. Przyzwoity start również w drugim dniu zawodów męskiej 8 i 5. miejsce, które być może nie jest zadowalające dla zawodników i trenera, to jednak pokazało, że to jest osada młoda, a do tego walczy, tanią skóry nie chce sprzedać. W związku z tym są sygnały, które mówią, że na zbliżających się Mistrzostwach Świata możemy rzeczywiście pokazać się z dobrej strony.
1: No a te Mistrzostwa Świata rozpoczną się już 24 sierpnia w Amsterdamie. Teraz trochę o sportach motorowych na ziemi i na wodzie. Najpierw o rajdzie Finlandii. Finn Sam Pajari wygrał 10. rundę Mistrzostw Świata w WRC i został liderem cyklu. A po tym, jak groźny wypadek w sobotę miał prowadzący 9-krotny mistrz świata Francuz Sébastien Ogier. W kategorii WRC 3 Tymoteusz Abramowski był trzeci.
3: Ja jestem zadowolony z tego przejazdu. Nie uważam, że on był gorszy. Poprawiliśmy się o 6 sekund. Bardzo dużo, powiedzmy, ryzykowaliśmy i naciskaliśmy. Niestety zabrakło trochę i spadliśmy na 3. pozycję o 1 sekundę, więc tak naprawdę różnice są minimalne. Więc ja jestem zadowolony z tego dnia. Oczywiście cały rajd nie poszedł tak jak zakładaliśmy, ale jakby i tak satysfakcja jakaś jest.
1: No i teraz o Formule 1, ale tej na wodzie. Bartosz Marszałek zajął 5. miejsce w wyścigu o Grand Prix Kirgistanu. Motorowodna Formuła 1, zaliczanego właśnie do Mistrzostw Świata w tym cyklu. Posłuchajmy, co powiedział po tym występie.
4: Zdobywam w Grand Prix punkty, są to bardzo cenne punkty, bo pozwalają mi utrzymać 3. lokatę w generalce Mistrzostw Świata Formuły 1, to jest najważniejsze. No i mam wielką nadzieję walczyć o podium Mistrzostw Świata do końca sezonu.
1: No i z wody wracamy z powrotem na suchy ląd. Unia Leszno pokonała GKM Grudziądz, a Falubas Zielona Góra przegrał z Presem Toruń w 12. kolejce żużlowej Ekstraligi. Jeszcze o wyczynie naszego długodystansowego pływaka, a więc znowu skakujemy do wody. Bartłomiej Kubkowski przepłynął Morze Bałtyckie, pokonując ponad 160 km, około 55 godzin. To 5. jego próba i 1. zakończona sukcesem. Sportowiec dedykował swój wyczyn podopiecznym fundacji Cancer Fighters. A za godzinę wracamy do siatkówki. Będzie także o piłkarskiej ekstraklasie, bo trwa 2. kolejka w tych rozgrywkach. No i rozpoczynającym się dziś w Gdyni kolarskim Tour de Pologne.
5: Nie tylko o sporcie, ale o historii życia na ziemi. Z lodu do wody. Krzysztof Kuzak, dzięki wielkie.
1: Bardzo
5: do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
5: 6:40 na zegarach. Z nami teraz warszawski Rembertów, a reprezentuje go Agnieszka Drążkiewicz, reporterka Polskiego Radia. Dzień dobry, halo Rembertów.

0: ekspertów.
1: Halo, dzień dobry. Tak, reprezentuję godnie.
0: Godnie, oczywiście. To jest nasza wysunięta placówka na wschodzie Warszawy. Agnieszko, w Sejmie wakacje. Widzę dzisiaj w ogóle polityków, jeszcze ci zdradzę, bo widziałem w jednym z tabloidów, jak politycy ruszyli na wakacje. Było też o imprezach.
1: Ciekawe czym, czy autami.
0: Wiesz co, tutaj było tylko, już widzę, w Super Ekspresie. Posłowie ruszyli na wakacje. Jest tak. Koleżanki Maria Janyska i Dorota Marek z walizkami na wakacje i w wakacyjnych nastrojach. Kazimierz Smoliński z PiS nie zmieścił wszystkiego do walizki. Musiał sobie pomóc, wypychając jeszcze torbę. Zapracowano ostatnio Roman Giertych już myśli o wolnym. Obładowana posłanka Iwona Arendt z plecakiem, torbą i walizką. To wszystko zdjęcia sprzed hotelu poselskiego. Znajdą je państwo w Superekspresie. Ale my będziemy rozmawiać o takich wydarzeniach sponsorowanych literą P. Politycznie ważne sprawy dla prawicy. 6 sierpnia w Pałacu Prezydenckim świętowanie rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd. PiS, odsłona programowa, konwencja programowa. Do tego jeszcze Mateusz Morawiecki wzywa do debaty premiera Donalda Tuska. Co to będzie? Tak. Co szykują politycy?
1: No właśnie, chyba trzeba zacząć od Mateusza Morawieckiego, bo rzeczywiście były premier no taką deklarację w weekend podtrzymał i to na antenie Polsat News. Obiecał widzom, że jeżeli tylko obecny premier Donald Tusk chciałby z nim porozmawiać, to on jest gotowy do takiej debaty właśnie na żywo w telewizji i jest gotowy rozmawiać między innymi o migracji, o zagrożeniach związanych z niekontrolowanym napływem migrantów, no ale też o kosztach życia, chociażby o cenach paliw, wysokich tych cenach niestety. Domaga się takiej debaty. No z pewnością ten wątek będzie w tych najbliższych dniach rzeczywiście podbijany, kontynuowany, bo Rozwój Plus nie da sobie zapomnieć. Przecież w piątek mieliśmy tego wielkiego, wielogodzinnego politycznego grilla Stowarzyszenia Rozwój Plus, czyli tej frakcji Mateusza Morawieckiego. I chociażby ja rozmawiałam z Krzysztofem Szczuckim, który no, cieszył się bardzo tym, że tak dużo osób wtedy przyszło do tej tak zwanej Małej Warszawy. Z tego co wiem, to chyba niedaleko tam mieszkasz, więc pewnie też słyszałeś, jak wróciłeś do domu, jak to wszystko przebiega. I skoro to stowarzyszenie, tak jak mówił mi Krzysztof Szczucki, skoro do tego stowarzyszenia ciągną ludzie, jak to się wyraził właśnie polityk Rozwój Plus, no to można narzucać też debatę polityczną innym przeciwnikom na tej scenie politycznej i można też zapraszać wszystkich do ugrupowania, które tworzy Mateusz Morawiecki, wszystkich, komu bliskie są sprawy kraju.
2: To wydarzenie jest dla wszystkich i dla ludzi zaangażowanych w partie wszystkie i poza partiami politycznymi. Każdy może tu przyjść, z nami dyskutować, a jeżeli ktoś stwierdzi, że stowarzyszenie daje mu ofertę, której potrzebuje, której oczekuje, że jest ona dla niego, no to będzie to już w ogóle ogromny sukces dla nas.
1: Druga jest ważna kwestia, o której powiedziałeś, Rochu, to jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość.
0: Wiesz co, ja tylko chciałem się odnieść, jeśli mogę, bo to rzeczywiście działo się po sąsiedzku na Otwockiej.
1: Tak.
0: Ja mieszkam do półtora przystanka dalej, ale niestety muszę ci powiedzieć, że nie.
1: Nie słyszałeś.
0: Nie, nie. I też nie dobywały się, ani mój pies też nie poczuł jakichś takich zapachów grilla, bo gwarantuję ci, że jakby poczuł kiełbaskę, ale widziałem też kiełbaski, karkówki były, jakby on je poczuł, to bym go w domu nie utrzymał, gwarantuję ci.
1: Był zapach, ale to wiesz, to może w obrębie tego leja, tej takiej studni, bo...
0: Nie używaj słowa leja w tym wypadku, w tym tygodniu.
1: Dobra. Masz rację. Mała Warszawa jest tak rzeczywiście usytuowane to miejsce, że ma wysokie mury, może
0: tak,
1: dlatego do ciebie nie dochodziło.
0: Najwidoczniej. A o 6 sierpnia opowiedz, przepraszam.
1: Właśnie, druga jest bardzo ważna kwestia. Ten 6 sierpnia też jest taki trochę skumulowany, dlatego że no, tak jak powiedziałeś, rzeczywiście w Pałacu Prezydenckim będzie event, z tego co wiem, tam zostało zaproszono dużo polityków, głównie Prawa i Sprawiedliwości, z tego co słyszałam, w ogóle tej prawej strony sceny politycznej, nazwijmy to tak, no bo przecież ludzie od Mateusza Morawieckiego również zaproszenia dostali. Będzie się działo, na razie jeszcze kancelaria nie chce zdradzić, co to będzie, na pewno będą przemówienia, będzie podsumowanie, ale też w tym samym czasie, też mniej więcej w tym samym czasie, no będzie ta właśnie konwencja programowa się odbywała. Oczywiście politycy Prawa i Sprawiedliwości pytani przeze mnie troszeczkę uspokajają emocje, mówią, że to nic takiego, że to nie będzie żadna konkurencja, żadna kontra do Rozwój Plus i do tego, co organizowali w piątek, jak opowiadali o swoim planie na polityczną przyszłość. No ale zresztą posłuchajmy Zbigniewa Kuźmika, ja go pytałam o to. Posłuchajmy, co on o tym mówi, o tym wydarzeniu Prawa i Sprawiedliwości, które się szykuje 6 sierpnia. a tego 6. Co będziecie robić?
3: Bo pani
1: tutaj
3: redaktor...
1: wiele osób mówi, że może na nowo się pokażecie, może się

0: świeży?
1: Nie, nic na nowo, nie musimy się pokazywać, kontynuujemy swoją pracę programową. No, koledzy ze Stowarzyszenia Rozwój Plus tak troszeczkę nas podszczypują, że no, programowo jakby nie damy sobie rady, więc pokażemy, że mamy ludzi, którzy absolutnie te prace programowe pociągną i to zdecydowanie.
2: I nic więcej Prawo i Sprawiedliwość mówić nie chce. Zapraszają do słuchania, do wsłuchania się w to, co będzie w czwartek mówione i jak to będzie wszystko wyglądało. Na pewno będzie to już któraś z kolei taka programowa debata, konwencja, spotkanie, bo rzeczywiście tych bloków tematycznych Prawo i Sprawiedliwość jeszcze w tym rękawie politycznym trochę ma przed sobą. Mówimy o roku od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd. No to nie sposób też nie oddać głosu przedstawicielom chociażby no, dwóch stron barykad sceny politycznej. Zależy, kogo się oczywiście zapyta. Taka jest ta ocena. Przedstawiciele koalicji rządzącej nie zostawiają suchej nitki na tym roku urzędowania. Chociażby Krzysztof Paszyk, który jest szefem klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, mówi wprost, był to rok tak naprawdę zawodzenia Polaków.
3: Miał być prezydentem obywatelskim, a jest zakładnikiem Brauna, Kaczyńskiego i Mencena. Miał być prezydentem dialogu, a jest prezydentem, który wetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Miał być prezydentem, który jest otwarty na dialog, a tymczasem zamyka się tylko i wyłącznie na dialog ze swoimi doradcami. Jest zamknięty na absolutnie jakąkolwiek współpracę.
2: Ja pytałam też Krzysztofa Paszyka, czy widzi gdzieś jakieś pozytywne wydarzenie czy decyzję prezydenta w ciągu tego roku. No rzeczywiście przyznał, że można go pochwalić za podpisanie ustawy o zakazie korzystania ze smartfonów w szkołach albo tej ustawy, która przeciwdziała patostreamingowi. Ale to wszystko. Natomiast Marcin Horała z klubu Rozwój Plus mówi z kolei, że no bardzo dobrze generalnie ocenia tę prezydenturę i wskazuje, że czy coś wymaga, jak się go pyta, czy coś wymaga poprawy, to odpowiada, że no Karol Nawrocki mógłby trochę rzeczywiście bardziej aktywnie zaangażować się w politykę krajową.
4: Gdyby tylko chciał, to mógłby się skoncentrować na właśnie podpisywaniu ustaw, wetowaniu, wręczaniu orderu, państwowych obchodach, ale Karol Nawrocki ma obecnie ogromny autorytet po tej patriotycznej, niepodległościowej, szerszej niż tylko prawicowej stronie opinii publicznej i gdyby tylko zechciał ten swój autorytet wykorzystać bardziej aktywnie, to myślę, że bardzo, bardzo wielu by od razu za nim poszło.
2: O, zobaczymy, jak to będzie tego 6 sierpnia, jaki autorytet się pokaże i jakie będą zapowiedzi.
5: Agnieszka Drążkiewicz, czekamy razem z Agnieszką na te wydarzenia. Dzięki, do usłyszenia.
2: Dziękuję, do zobaczenia. Do usłyszenia.
5: Mam nadzieję, że niektórzy z nas będą i mogli się z Agnieszką Drążkiewicz zobaczyć. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Na to pytanie zdaniem prezydenta obywatele powinni udzielić odpowiedzi w referendum. Na organizację plebiscytu musi się zgodzić jeszcze Senat, a głosowanie w tej sprawie odbędzie się w najbliższym tygodniu, właśnie w tym, w którym jesteśmy. Michał Fabisiak.
6: Rządzący deklarują, że nie poprą wniosku o referendum. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej mówi o marnowaniu pieniędzy podatnika.
7: Pan prezydent za pieniądze publiczne chce zrobić zabawę.
6: Ponadto, jak zauważa europoseł PSL-u Krzysztof Hetman, to referendum w rzeczywistości sprowadza się do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej.
8: Referendum to jest czysty populizm. Tak naprawdę to jest referendum o wyjście Polski z Unii Europejskiej, bo tego tak naprawdę prawa strona i pan prezydent by na końcu tej drogi chcieli. Chce tylnymi drzwiami wprowadzić referendum, które tak naprawdę sprowadza się do głosowania za i przeciw naszej obecności w Unii Europejskiej.
6: Dlatego, jak dodaje Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy, Polska nie może wycofać się dziś chociażby z systemu ETS2.
9: Jeżeli ktoś mi dzisiaj mówi, że chce się z tego wycofać, to znaczy, że chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. No, rząd koalicji 15 października był w stanie zbudować koalicję 10 państw, która będzie pewną siłą nacisku i która pewne plany dotyczące ETS2 odłoży na pewną przyszłość, ale też, która będzie dążyła do reformy w takim kierunku, żebyśmy uwzględniali te kwestie, które są najważniejsze w pewnych państwach. No wiadomo, Polska była zależna od węgla, wciąż jeszcze w dużej mierze jakoś jest.
6: Choć, jak dodaje, rząd podejmuje działania, aby uniezależnić Polskę od paliw kopalnych. Stąd decyzja o budowie elektrowni atomowej czy inwestycje w farmy wiatrowe. Opozycja zapowiada, że jej senatorowie będą głosować za wnioskiem o referendum. Wiceprezes PiS-u Tobiasz Bocheński liczy na to, że uda się je zorganizować.
10: Mam nadzieję, ponieważ

0: to jest bardzo istotna kwestia wpływająca na kieszenie Polaków, na polskie firmy, na nasz rozwój. Musimy się jasno określić, w jaki sposób chcemy mierzyć się z wyzwaniami klimatycznymi, w jaki sposób chcemy zajmować się ekologią, w jaki sposób powinniśmy układać te polityki. Pan prezydent jest tym głęboko zainteresowany. Żałuję, że większość Koalicji Obywatelskiej w Senacie nie.
1: A Marcin Horała z Klubu Rozwój Plus dodaje, że w interesie rządu powinno być zabieganie o jego organizację, bo dzięki temu zyskałby potężny argument w negocjacjach z Brukselą na temat zmian w unijnej polityce klimatycznej.
2: Wyższa władza w Polsce należy do narodu polskiego, tak mówi nasza konstytucja, więc nigdy z definicji spytanie się narodu o zdanie w ważnej sprawie nie powinno być z automatu potępiane. Ta sprawa jest szczególnie ważna, ponieważ dawałoby to mocny argument negocjacyjny polskiemu rządowi, że oto koledzy, partnerzy z Unii Europejskiej, musimy dla Polski albo jakiś wyjątek, albo jakieś obejście, albo coś innego, bo zobaczcie, Polacy mówią jednoznacznie, no to by mogło tylko nam pomóc.
1: Prezydent proponuje, aby referendum odbyło się pod koniec września. To druga próba jego organizacji. Poprzednia zakończyła się fiaskiem, bo wniosek został odrzucony przez Senat. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
3: Twoje pieniądze.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Dziś w audycji Twoje pieniądze zajmiemy się kwestią dojazdów do pracy i tym, czy ten czas może być uznany za czas pracy albo nadgodziny, a więc czy i jak można za ten czas otrzymać wynagrodzenie. Moim gościem jest prawnik pani Izabela Petruczenko. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie.
4: Wiele osób dojeżdża do pracy. No, to są okolice często położone przy największych miastach. To taka częsta rzecz, ale również z dalszych obszarów wiejskich, na przykład miasteczek różnych. I często ten dojazd jest utrudniony, ale przede wszystkim on trwa dosyć długo. Mamy nie najlepsze te połączenia komunikacyjne. Pracownicy dojeżdżają różnymi środkami. Wiadomo, swoim samochodem, ale też autobusem, pociągiem i tak samo wracają do domu. Gdy taki pociąg czy autobus na przykład kursują stosunkowo rzadko, to takie osoby często zostają w pracy po prostu dłużej. No nie będą gdzieś czekać na przystanku, na dworcu, tylko po prostu już zostają w miejscu pracy. I po pierwsze, czy czas dojazdu można wliczyć do tego czasu pracy i zapłacić za niego pracownikowi tę normalną stawkę, taką jaką on po prostu zarabia? Czyli czy dojazd może być normalnie elementem czasu jego pracy z normalnym wynagrodzeniem?
5: No co do zasady nie. Z uwagi na to, że kodeks pracy definiuje nam czas pracy jako okres, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Kiedy my dojeżdżamy do tej pracy, no to tak de facto tej pracy nie wykonujemy i do dyspozycji nie pozostajemy. W związku z tym kodeks pracy jako tako nie gwarantuje nam tego, że ten czas pracy, czas dojazdu jest traktowany jako czas pracy.
4: Czyli nie ma wynagrodzenia tak. Po prostu.
5: Nawet jeżeli by był bardzo drogi, no to niestety nie.
4: Jasne. No właśnie, bo jeszcze czasami może być bardzo drogie. A czy można uznać dojazd za godzinę wtedy na przykład nadliczbowe, czy tym bardziej nie po tym, co pani powiedziała? Bo to bym powiedziała, że dla pracownika byłoby nawet finansowo korzystniejsze, tak? Bo dostałby tutaj ileś tam więcej procent do tego swojego standardowego wynagrodzenia. To jest jedno pytanie, ale drugie, czy nawet gdyby tak nie było, to czy można by to było zapisać w umowie? Są różni pracownicy na różnych stanowiskach i są różne możliwości.
5: No kodeks pracy nam nie kwalifikuje tego dojazdu jako godziny nadliczbowe, aczkolwiek to, co pracodawca uwzględni w naszej umowie, to już pozostaje do jego własnej decyzji. Zatem jeżeli pracodawca tak by zdecydował, że on by chciał opłacać temu pracownikowi dojazd i gwarantować wynagrodzenie z tego tytułu, to jak najbardziej mógłby tak dokonać. No ale same przepisy niestety tego dojazdu nie kwalifikują też jako godziny nadliczbowe, choć faktycznie byłoby to z pewnością korzystniejszym wynagrodzeniem.
4: Tak, dla pracownika korzystniejsze, no właśnie. Ale a gdyby tak sobie na przykład zapisać, czy to jest w ogóle możliwe? Bo myślę, że to jest dosyć istotne, tak, jeżeli chodzi o płacę, byłoby to jakimś dodatkowym apanażem pracownika, że na przykład umówiłby się z pracodawcą i w umowie zapisał, że na przykład jakaś kwota dodatkowo za dojazdy. Czy to jest w ogóle tak potencjalnie możliwe? No bo w zasadzie przepisy nie zakazują korzystniejszych rozwiązań dla pracownika.
5: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Pracodawca mógłby tę umowę uregulować korzystniej dla pracownika. Zatem jak najbardziej takie rozwiązanie byłoby możliwe. No i myślę, że stanowiłoby dodatkowy atut, tak?
4: No właśnie, taki, no tak jak mówię, jak czasami, nie wiem, jest dodatkowy na przykład abonament na coś, na siłownię, to tu byłby dodatkowy abonament na dojazd. No dobrze, a taka sytuacja, o której wspomniałam na początku i teraz wróćmy może do niej, jeśli pracownik zostaje w pracy dłużej,

i wykonuje tę swoją pracę, żeby, no nie wiem, nie czekać na przystanku. Można sobie wyobrazić, że zawsze ktoś ma na bieżąco coś do pracy, no może poza jakimiś takimi systemami, w których jest włączony do pracy innych ludzi, ale jeśli sam ma coś do wykonania, nie wiem, projekt do napisania, coś do zaksięgowania, no można sobie wiele rzeczy wymyślać, to on może tę pracę wykonywać wtedy,

0: Jeżeli uzgodniliśmy, że zostajemy w godzinach nadliczbowych, to też to wynagrodzenie będzie opłacone w tych godzinach nadliczbowych, tak? Natomiast jeżeli my zostajemy bez tego przyzwolenia w tym zakładzie pracy i po prostu tam sobie pozostajemy, bo czekamy, ale nic nie robimy, no to tutaj nie możemy liczyć na to wynagrodzenie, tak? Ważne jest, żeby to uzgodnić z pracodawcą i żeby faktycznie tę pracę wykonywać.
1: Tak, no ktoś musiałby też jakby wykazać pewnie wykonanie tej pracy.
0: Oczywiście, no bo, tak. No musi być tego efekt.
1: Może były jakieś zadania zlecone. Jasne, rozumiem. No dobrze, a teraz czy mógłby pracodawca, no to jest pytanie, swobodnie czy za porozumieniem z pracownikiem, bo to są może dwie inne sytuacje, ustalić taki dobowy, tygodniowy, nie wiem, miesięczny wymiar czasu pracy dla tego pracownika, bo wówczas na przykład w jedne dni, w którym ma, nie wiem, gorsze połączenie albo po prostu mógłby on pracować dłużej, żeby dostosować sobie ten czas dojazdu, czy w ogóle w inne dni tego dojazdu uniknąć, bo w jedne dni mógłby po prostu dłużej pracować, tę liczbę godzin tygodniowo on by wypracował, natomiast no byłoby to swobodnie ustalane. Pytanie, czy swobodnie, tak jak mówię, czy w porozumieniu i czy pracodawca wtedy musi, jeśli pracownik o to wystąpi.
0: Oczywiście takie rozwiązanie jest dopuszczalne, ale w granicach przewidzianych przez kodeks pracy. Tutaj świetnym rozwiązaniem byłby ruchomy czas pracy, czyli takie rozwiązanie, które umożliwia pracodawcy wyznaczenie takich widełków i w tych widełkach pracownik miałby pojawić się w miejscu wykonywania pracy. No to przy okazji tego dojazdu, który jest czasochłonny i tych autobusów, które odjeżdżają w różnym czasie, byłoby z pewnością sprzyjającym rozwiązaniem. Z uwagi na fakt, że nie musielibyśmy się stawiać na godzinę 8, tylko moglibyśmy przyjechać między 7 a 10, tak?
1: Jasne. No właśnie, a to jeszcze też regulacja tego czasu w ciągu doby oczywiście, ale czy wtedy wynagrodzenie byłoby standardowe? No bo jak sobie wyobrazimy w czasie, znowu w czasie doby, to ono może być do 8, do, nie wiem, do 16, do 18, ale może być również do 22, nie wiem, sobie wyobrażę.
0: Jeżeli my wypełniamy ten standardowy limit czasu pracy, to to wynagrodzenie także pozostaje tutaj standardowe. Alternatywnie obok tego ruchomego czasu pracy moglibyśmy także rozważyć równoważny system pracy, tak?
1: No właśnie.
0: Tutaj na przykład przedłużamy czas pracy nawet do 12 godzin, no ale musimy zdecydowanie pamiętać o zachowaniu tych tygodniowych norm pracy, tak?
1: A wynagrodzenie jest wtedy również podstawowe, jeżeli to będzie 12 godzin, bo tutaj się pojawiają zawsze te pytania, czy to są nadgodziny, czy to są jakieś dodatkowe wynagrodzenia. Nie, bo jest równoważne, więc i wynagrodzenie, że tak powiem, równoważne.
0: Dokładnie, ono się równoważy, tak.
1: Jasne. A jeszcze taka sytuacja, kiedy czasowo na przykład zakład przenosi produkcję gdzieś dalej. Ten dojazd będzie jeszcze dłuższy, tak? I teraz pytanie, czy on wtedy będzie też poza płatnymi godzinami, czy pracodawca musi to jakoś rozwiązać inaczej, no żeby ten pracownik otrzymał jakby jakąś rekompensatę finansową za to, że na przykład dojeżdża dalej, bo to pracodawca, a nie on przeniósł miejsce pracy czasowo.
0: No tutaj takiego rozwiązania nie przewidują niestety przepisy. Samo wydłużenie tego dojazdu nie powoduje automatycznie, że staje się on pracą, tak? No ale tutaj też wchodzi dodatkowe zagadnienie, takie jak czy pracodawca może jednostronnie zmienić na miejsce wykonywania tej pracy. Ważne jest, żeby odnieść się do postanowień umowy, którą zawarliśmy. Jeżeli miejsce wykonywania pracy jest określone szeroko, no to wtedy będzie to dopuszczalne. Jeżeli natomiast nie, to powinniśmy się uciekać do zmiany tych warunków zatrudnienia, tak?
1: Bardziej, aniżeli jakby walczyć, ewentualnie walczyć o jakieś dodatkowe wynagrodzenie za to, że dalej musimy dojechać, mimo podwyżkę wynagrodzenia albo dodatkowy ufał pana, o którym żeśmy wspominały, rozumiem. A czy będzie różnica w wynagrodzeniu, jeżeli na przykład jeden pracownik, między dwoma pracownikami różnica, jeden będzie dojeżdżał codziennie 30 km do pracy, a drugi, który wykonuje pracę identyczną, mieszka na miejscu, to jest taka sytuacja i na przykład może tę pracę też ktoś wykonywać z domu. Czyli czy jest między nimi tutaj różnica w wynagrodzeniu? Jeśli pracodawcy oczywiście zależy na zatrudnieniu obu tych osób, bo to tak trzeba.
0: Zasada jednakowego wynagrodzenia, ona dotyczy jednakowej pracy. Jeżeli natomiast pracodawcy zależy na tym, żeby pozyskać pracownika, który będzie dojeżdżał z miejscowości oddalonej o 50 km, no to nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby to wynagrodzenie po prostu przewidział mu wyższe. Tak? Jeżeli nam zależy na ekspercie, no to możemy zapewnić mu odpowiednie warunki. No ale co do zasady nie powinniśmy klasyfikować tych pracowników w taki sposób, że jeden mieszka 5 km, a drugi 50 od miejsca pracy. Jasne. I na tej podstawie regulować im wynagrodzenie, tylko ze względu na to miejsce zamieszkania.
1: Jasne. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Izabela Petruszenko była naszym gościem.
2: Twoje pieniądze. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: 8 zł za litr. Drożeją paliwa na stacjach. Rząd nie wyklucza interwencji. 3 ofiary w jeden dzień. Tragiczny początek sierpnia w

0: Tatrach toprowcy apelują o rozwagę w górach. 2 lata, 2 wygrane. Polscy siatkarze znów triumfują w Lidze Narodów. W finale pokonali Amerykanów. Minęła 7. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Psychologiczna granica przebita. Średnia cena oleju napędowego przekroczyła 8 zł za litr. Taki sam pułap osiągnęła benzyna 98. Niewiele mniej kierowcy płacą za popularną 95. To średnio 7,50 za litr. Wzrost cen to efekt niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Rząd zapowiada, że jeśli nic się nie zmieni, na ostatnie 2 tygodnie wakacji wrócą regulowane ceny na stacjach. Wtedy paliwa powinny potanieć. A w najbliższych godzinach mają ruszyć negocjacje USA z Iranem, tak zapowiada prezydent Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Donald Trump nie pierwszy raz groził Iranowi potężnym atakiem. Relacja Jana Pachlowskiego.
1: Rozmawiając z dziennikarzami, Donald Trump szerzej omówił decyzję o wstrzymaniu ataków na Iran i ponownie stwierdził, że byłyby one największe od czasów II wojny światowej. Teraz rozpoczynamy rozmowy nad formą negocjacji. W taki sposób ocaliliśmy wiele istnień ludzkich. Fakty są takie, że chcieliśmy przeprowadzić największy atak zbrojny od II wojny światowej. Byłaby to katastrofa. Wznawiamy jednak rozmowy. Porozumienie jest bliskie. Dotyczy ono Cieśniny Ormus, a w ostatecznym rachunku także denuklearyzacji Iranu. Mówił reporterom Donald Trump. Prezydent stwierdził, że rozmawiał z saudyjskim następcą tronu, który według słów Trumpa wyraził inicjatywę dla zawarcia porozumienia z Teheranem. Według nieoficjalnych doniesień w ramach kompromisu Stany Zjednoczone zniosą blokadę morską Iranu i pozwolą Teheranowi na eksport ropy.
0: I tyle od Jana Pachlowskiego. Stabilizuje się sytuacja w Ceucie. To hiszpańska eksklawa w Afryce Północnej, do której w ostatnich dniach wdarło się ponad 50 tysięcy nielegalnych migrantów. Zdecydowana większość z nich wróciła do Maroka, ale problem pozostaje. Ceuta to chwilowy kryzys w przeciwieństwie do strefy Schengen, mówi nam Aleksandra Krzysztoszek z portalu Focus Europe.
2: Pojawiają się pytania, czy ta strefa dalej jest w stanie funkcjonować na obecnych zasadach. Oczywiście ten kryzys nie jest pierwszym czynnikiem, który się do tej dyskusji przyczynił, bo mieliśmy dyskusję na ten temat już w związku z presją na granicę zewnętrzną Unii Europejskiej od naszej strony, tak, z kryzysem na naszej granicy wywołanym przez reżim białoruski wspieranym przez Moskwę, ale też no, przez decyzje takich krajów jak Niemcy, które zaczęły przywracać kontrolę na swoich granicach.
0: Wspólny list do szefów unijnych instytucji napisali przywódcy 22 unijnych krajów. Zapewniają w nim, że są zdeterminowani, by zapobiec atakom na zewnętrzne granice wspólnoty. Pod listem podpisał się m.in. premier Donald Tusk. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. Tylko jednego dnia w sobotę zginęły 3 osoby. 2 w Polsce, 1 po słowackiej stronie. Relacja Pawła Pawlicy.
3: Po słowackiej stronie Tatr Wysokich zginął 37-letni polski taternik. Jak poinformowała Horska Zachranna Służba, do wypadku doszło w rejonie skrajnej Rzeżuchowej Turni. Mężczyzna nie przeżył upadku z dużej wysokości. Na Mięguszowieckim Szczycie w rejonie Morskiego Oka również zginął taternik. Do 3 śmiertelnego wypadku doszło na Orlej Perci. Tam w rejonie Granatów upadku z wysokości nie przeżył turysta. Mówi Rafał Mikler, ratownik Topr.
4: Bardzo duży ruch turystyczny generuje też taką wypadkowość. Widzimy ten niestety wzrost wypadków ciężkich.
3: Od początku wakacji ratownicy Topr udzielili pomocy 200 osobom. Najczęstszymi powodami interwencji były urazy kończyn i zasłabnięcia. Ratownicy pomagali także w przypadkach wyczerpania, odwodnienia i nagłych zachorowań. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Pamiętajmy, że słońce na dużej wysokości operuje znacznie mocniej, a pogoda w górach potrafi być bardzo zmienna. Odbierają gratulacje i nie ma się co dziwić. Na koniec wielki sukces naszych siatkarzy. Polacy 2 rok z rzędu wygrali Ligę Narodów. W zaciętym finale po tiebreaku biało-czerwoni pokonali Amerykanów. Jestem przeszczęśliwy, mówi libero Jakub Popiwczak.
5: Było to mega ciężko, a ostatecznie wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie. Zachowując wszelkie proporcje, ja oglądając mecz chłopaków ze Stanami Zjednoczonymi na Igrzyskach Olimpijskich, marzyłem o tym, żeby mieć taki swój mecz. I tutaj brałem w tym udział, w tym wielkim wydarzeniu siatkarskim. Co prawda tylko Liga Narodów, ale aż Liga Narodów. I jestem dumny z całej drużyny, że doszliśmy do tego miejsca, że zagraliśmy takie spotkanie i na koniec je wygraliśmy, bo to jest najważniejsze.
0: Dzięki tej wygranej Polacy umocnili się na pierwszym miejscu w światowym rankingu. Drugich Włochów wyprzedzamy o 51 punktów. To świetny prognostyk przed Mistrzostwami Europy, które rozpoczną się we wrześniu.
6: To były informacje polskiego.

0: Radia 24. Po krótkiej przerwie wraca nieznośny upał. Jutro na południu kraju będzie prawie 40 stopni. Dziś w wielu miejscach około 30 lub nieco powyżej. Bez upału na północy tam 25 stopni. Nad samym morzem tylko 20. Przelotny deszcz na południu kraju, w górach uwaga na burze.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Dzień dobry, 7:06 na zegarach, przed nami poniedziałek, trzeci dzień sierpnia 2026 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. Słońce wzeszło dzisiaj minutę przed godziną 5, a zajdzie 24 minuty po 20. Imieniny obchodzą August, Lidia, Nikodem oraz Szczepan. Najlepsze życzenia.
0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Mamy połączenie z panem Rafałem Rosińskim, wiceministrem cyfryzacji z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Jak pan ocenia działania polskich służb, szczególnie w zakresie powiadamiania kryzysowego po incydencie z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i z wlotem rosyjskiej rakiety do Polski?
3: Polskie służby działają bardzo dobrze. Ja wiem, pan redaktor zapewne tutaj do tej sytuacji odnosi informowania przez aplikację M-Obywatel, którą mamy
2: Nie. Na razie pytam w ogóle o system powiadamiania kryzysowego. Jak pan ocenia to, co się zdarzyło w ubiegły czwartek rano? Jeszcze nie o M-Obywatela, do tego przejdziemy.
3: Rozumiem. Chodzi o między innymi panu redaktorowi o syreny, tak, które powiadomiły mieszkańców. To znaczy tak, no działa system, działa prawidłowo. No wcześniej były w całej Polsce przeprowadzone ćwiczenia. Te sygnały jakby zareagowały, były jakby tutaj słyszalne. Została przekroczona faktycznie przestrzeń powietrzna. No i tyle. No wiemy, to oczywiście zaraz przejdziemy do tej sytuacji związanej z powiadomieniem jakby mieszkańców, zarówno jakby przed, jak i po całej sytuacji.
2: Dobrze, to przejdźmy w takim razie, no bo pan mówi, że wszystko zadziałało, że służby działały odpowiednio. Natomiast dlaczego nie było powiadomień RCB i przed potencjalnym zagrożeniem, i po odwołaniu tego potencjalnego zagrożenia?
3: Wiemy, że to jest sytuacja związana z wlotem, tak to nazwę, rakiety na terytorium Polski. Ta sytuacja była jakby nadzorowana przez odpowiednie służby. Nie została, jakby tu mówimy oczywiście o rakiecie, rakieta zestrzelona. Ze względu na to, że samo zestrzelenie tej rakiety mogłoby spowodować większe szkody niż w jakiś sposób nadzorowanie jej, i wiemy, że ten wybuch, może nie wybuch, ale chodzi o to, że sam spadek tej rakiety nastąpił na terenie, który nie zagraża jakby bezpieczeństwu ludności czy obywateli naszego kraju. No i później, co faktycznie między innymi nasze ministerstwo, także rząd stwierdził, że faktycznie jeżeli w kolejnych takich incydentach dla mieszkańcy nasi powinni być właśnie między innymi informowani poprzez powszechną aplikację, z których korzysta w chwili obecnej także po 12 milionów już Polaków, a także poprzez te ostrzeżenia, które bezpośrednio mogą trafić, te komunikaty, które mogą bezpośrednio...
2: Ja rozumiem, ale pytam pana, moje pierwotne pytanie brzmiało, dlaczego tak mieszkańcy nie otrzymali żadnych powiadomień RCB w dniu tego ataku?
3: Jeżeli mówimy o tych ostrzeżeniach RCB, no to...

0: średnio trudno powiedzieć. Na zasadzie no to kwestia paru, wiemy, że to się dzieje bardzo szybko.
1: No wcale nie tak szybko, panie ministrze, bo myśliwce zostały poderwane o godzinie 1:59. Rakieta przekroczyła polską przestrzeń powietrzną około godziny 3:40. Spadła o 3:45. O 3:40 spadła, przepraszam. A o 3:50 zostały dopiero uruchomione sygnały 5 minut po upadku tej rakiety. Więc co najmniej było 2,5 godziny obserwowania przez wojsko nieba i zresztą wojsko samo przyznało, że wytypowało dwa potencjalnie niebezpieczne obiekty.
0: No tak, to znaczy tak, bo to trzeba do tego podejść, no są odpowiednie służby, które mają określone także procedury z tym związane. No i jak pan redaktor dokładnie, myślę, że także sobie zdaje z tego sprawę, no sianie paniki, no też nie jest czymś takim, można powiedzieć, no potrzebnym, tak, wśród naszych obywateli. My, jeżeli to niebezpieczeństwo faktycznie miałoby zagrażać życiu czy zdrowiu obywateli, takie...
1: Ależ przecież zagrażało. Leciała przez Polskę uzbrojona rakieta.
0: Leciała, ale była w jakiś sposób kontrolowana. Sam lot tejże rakiety. I nie została, bo przecież ona mogła zostać, bo przecież polskie służby wiedziały o tym incydencie, kontrolowały jakby tejże rakiety. No i decyzja już jakby na samym szczeblu została podjęta, no, że jednak nie ma potrzeby w jakiś sposób siać.
1: Ale to nie jest do końca prawda, panie ministrze, to co pan mówi. To znaczy był kontrolowany lot tej rakiety, tak. Natomiast nie zestrzelono jej dlatego, że pilot myśliwca nie złapał jeszcze kontaktu wzrokowego, widoczności z tym obiektem. Przecież wojsko mówiło, że kilkanaście sekund dzieliło nas od decyzji o zestrzeleniu, tylko po prostu ta rakieta wcześniej spadła. No dzięki Bogu, prawdę mówiąc, całe nasze szczęście, że spadła na pole rzepaku, a nie na czyjeś domostwo.
0: To znaczy, no ja informację mam trochę inną niż pan redaktor, że nie zestrzelono tej rakiety ze względu na to, że samo zestrzelenie mogłoby spowodować większe szkody niż upadek faktycznie na pole.
1: To też, ale nie było możliwości jej zestrzelenia do momentu, w którym nie złapano z niej wizją widoczności. No dobrze, wróćmy, panie ministrze, bo mam wrażenie, że nie jest pan przygotowany do końca do rozmowy na ten temat. Wróćmy do tego alertu RCB, bo został on wysłany rano w czwartek w różnych przedziałach czasowych. Jak to jest, że część osób dostaje alert RCB o 7:20, a część osób o 9:00? Mówię o tym alercie związanym, gdzie był link do poradnika bezpieczeństwa.
0: Panie redaktorze, alert jest to dla nas sytuacja oczywiście nowa. No można próbować szukać dziury w całym i winy po stronie służb naszego państwa, że nie dopełniło określonych obowiązków, że obywatele nie zostali na czas powiadomieni, że w różnych godzinach te alerty RCB zostały wysyłane. No ale chyba tak naprawdę nie o to chodzi. No państwo zadziałało. Musimy wyciągać, jeżeli faktycznie...
1: Ale temu, panie ministrze, to nie chodzi o szukanie winy. Właśnie o to chodzi w naszej rozmowie, żeby zdiagnozować słabe punkty, żebyśmy wiedzieli, nad czym pracować i wy politycy, i my obywatele. Ale trudno jest rozmawiać, jeśli naprawdę pan nie ma podstawowej wiedzy na ten temat.
0: No pan redaktor teraz może mi zarzucać, że ja nie mam podstawowej...
1: No pytam pana, dlaczego alerty RCB jedni otrzymują o godzinie 7:20, a drudzy o godzinie 9:00. No przecież kieruję to pytanie do przedstawiciela Ministerstwa Cyfryzacji.
0: Tak, może wie pan co, no, oczywiście ja bezpośrednio nie nadzoruję tutaj wysyłanych alertów RCB i pan może mnie obarczać winą, że to moja wina na zasadzie, że alert jeden został wysłany...
1: Nie wiem, czy ja pana obarczam jakąkolwiek winą?
0: Pytam pana. Ale to znaczy, no tak, no pytam, no to dlatego ja panu, jak panu redaktorowi odpowiadam, no służby działają w takim zakresie, aby obywatele czuli się bezpiecznie. Czasami, jeżeli są popełniane określone, nie wiem, błędy, są określone

0: do patrzenia, no to musimy i wyciągamy z nich wnioski. I proszę w jakiś sposób tutaj też nie kierować rozmowy w tą stronę, że tu wina rządu, że w jakiś sposób, że jeden alert został wysłany za późno, drugi za wcześnie, że została zestrzelona, czy nie zestrzelona rakieta. Wyciągamy wnioski z tego wszystkiego. Działamy, aby obywatele czuli się...
1: Panie ministrze, przepraszam pana najmocniej, ale przecież pan wygłasza w tym momencie zaklęcia. To są zaklęcia, które pan wygłasza. Czy to jest... wydaje mi się, że większym powodem do niepokoju jest to, że mieszkańców Lubelszczyzny, tych terenów, które zostały podniesione wskutek syren alarmowych, pozostawiono w niepewności co najmniej przez 2 czy 3 kolejne godziny. Przecież ci ludzie nie wiedzieli, co się tak na dobrą sprawę wydarzyło. Ba! Media o godzinie 6:00 i nie wiedziały, co się wydarzyło do końca. No pytam pana nie dlatego, ja nie obarczam ani pana winą, ani rządu winą, tylko pytam, nad czym możemy popracować. Dlaczego zadziało się tak, jak się zadziało? Pytam się także o to, dlaczego część ludzi dostaje alerty RCB o 7:00, a część o 9:00, między innymi, żeby dojść do tego, czy jest powszechna możliwość wysłania wszystkim SMS-a o tym samym czasie. Mogę jeszcze wyprzedzić te pytania. Mogę pana zapytać o to, dlaczego padła strona rządowa z poradnikiem bezpieczeństwa w momencie, w którym wszyscy dostali o różnych porach alerty RCB.
0: Tak jak panu redaktorowi powiedziałem i powtórzę to jeszcze raz. Są to sytuacje dla nas nowe. Oczywiście...
1: To nie są dla nas sytuacje nowe. Ta wojna trwa od 4 lat.
0: No pan redaktor powiedział, że nie nowe. No, cały czas służby działają w największej gotowości. Jakiekolwiek przekroczenie przestrzeni powietrznej jest przez nas kontrolowane. Na szczęście i miejmy nadzieję, nic się nie stało, nie zostało w jakiś sposób zagrożone życie czy zdrowie obywateli. Może zagrożone. Nikt nie poniósł określonych konsekwencji tego incydentu. Robimy wszystko tak, żeby obywatele czuli się bezpiecznie. Okay. No i wyciągamy wnioski.
1: Dobrze, panie ministrze, nie ma sensu, to nie ma sensu. Nie ma sensu powtarzanie tych zaklęć. Rozumiem. Bardzo dziękuję. Rafał Rosiński, wiceminister cyfryzacji, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Szkoda, że nie wyciągniemy od pana więcej informacji. Dobrego dnia.
0: Dziękuję, do widzenia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja.
1: 7:18 na zegarach. Spojrzymy do prasy.
2: Przegląd prasy.
1: To postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego wojsko nie zestrzeliło rosyjskiej rakiety. O tym pisze Dorota Roman na dzisiejszej 6 stronie Gazety Wyborczej. Rosyjska uzbrojona rakieta spadła na pole we wsi Tarnawa Kolonia, ale na szczęście nikt nie zginął. Gdyby leciała dalej w głąb kraju, zostałaby zestrzelona. Tak zapewniają przedstawiciele wojska. I jak pisze Dorota Roman, opisuje całą sekwencję wydarzeń, właściwie, która poprzedzała decyzję o zestrzeleniu bądź nie rakiety. Po przekazaniu meldunku z kokpitu natychmiast musi zapaść decyzja. Rozkaz otwarcia oknia w czasie pokoju nie jest wydawany automatycznie. Procedura wymaga zgody dowódcy operacyjnego, a czasem konsultacji z ministrem obrony. Dopiero po uzyskaniu takiej zgody dochodzi do namierzenia celu i odpalenia pocisku. Decyzję o zestrzeleniu obcego obiektu w czasie pokoju podejmuje dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych w formie rozkazu. Pilot myśliwca jest wykonawcą polecenia i nie może podjąć takiej decyzji samodzielnie, chyba że sam zostanie bezpośrednio zaatakowany w powietrzu. Gdybyśmy byli w stanie wojny, przestrzeń powietrzna byłaby zamknięta dla cywilów i wojsko automatycznie niszczyłoby każdy wykryty obiekt. W tym konkretnym przypadku według wojska istniała 90% pewność co do tożsamości celu. Jednak w momencie, gdy dowództwo było gotowe wydać pilotowi rozkaz do strzału, rakieta spadła na pole. Na szczęście nikogo nie zabijając i nie raniąc. Decyzja o zestrzeleniu nad terytorium kraju zawsze stwarza ogromne niebezpieczeństwo. Trafiony pocisk nie dematerializuje się w powietrzu. Jego płonące szczątki wraz z ważącą 450 kg głowy.

głowicą bojową oraz odłamki polskich podcisków przechwytujących mogłyby runąć na pobliskie wsie. A to stwarza zagrożenie życia wśród mieszkańców. Z tego powodu neutralizacja musi odbywać się wyłącznie w rejonie uznanym za całkowicie bezpieczny. Generał Nowak, który wypowiada się dla Gazety Wyborczej, zastrzegł, że gdyby rakieta leciała w głąb kraju, zostałaby zestrzelona. Jednak to, że w tym przypadku nikt nie zginął, nie wynika z udanego przechwycenia, ale po prostu ze szczęścia. Tak pisze Gazeta Wyborcza na swojej 6 stronie, a na 1 stronie Rzeczpospolitej z kolei pijani kierowcy za kraty. Jeśli ktoś po alkoholu lub narkotykach złamie sądowy zakaz prowadzenia auta, dostanie bezwzględną karę więzienia. Tak wynika z projektu ustawy, do którego dotarła Rzeczpospolita i pisze o tym Piotr Szymaniak. Surowa kara 20 lat pozbawienia wolności, jaką 16 lipca sąd wymierzył Łukaszowi Żakowi, sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej, nie dla wszystkich jest wystarczającą przestrogą. Żak trafił na długie lata za kraty, bo spowodował wypadek, będąc pijanym i łamiąc sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Tymczasem w ubiegłą środę inny, odurzony kierowca wjechał BMW na chodnik i śmiertelnie potrącił 9-latka. On też miał zakaz. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło przykręcić śrubę drogowym recydywistom i przygotowało zmiany w kodeksie karnym. W stosunku do osoby, która łamie sądowy zakaz prowadzenia pojazdu, będąc w stanie nietrzeźwości lub po narkotykach, sąd będzie musiał orzec karę więzienia bez zawieszenia. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie mógł taką karę zawiesić. W stosunku do pijanych kierowców lub łamiących zakazy nie będzie można warunkowo umorzyć postępowania. I Rzeczpospolita przytacza także jeszcze liczby. 4423 postępowania w sprawach pijanych kierowców zostały w 2025 roku warunkowo umorzone. Może także w tym tkwi problem, jeśli chodzi o nieuchronność, bo to tu jest kluczowe, nie tyle wysokość, wymiar kary, co jej nieuchronność. Jeszcze chwilę w wątkach krajowych pozostaniemy, bo Iwona Szpala w Gazecie Wyborczej na 4 i na 5 stronie szeroko analizuje to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, to jak doszło do podziału i to, jakie tego podziału mogą być efekty w najbliższych dniach i tygodniach. Jak pisze Iwona Szpala, od kilku dni Mateusz Morawiecki jest już na swoim i choć ma za sobą lata w Prawa i Sprawiedliwości, uzbierał ponad 40 stronników, założył klub w Sejmie, jest liderem środowiska politycznego po raz pierwszy. Ponownie zaczyna od zera, tyle że tym razem jego protektor Jarosław Kaczyński przeszedł na stronę wrogów, bo za takich w Stowarzyszeniu Rozwój Plus uchodzą pisowcy i lojaliści, którzy mieli omotać Kaczyńskiego i sprawić, by uwierzył, że Mateusz Morawiecki chciał mu zabrać partię. Na pozycje zaufanych wrócili dawni współpracownicy z kancelarii premiera. Michał Dworczyk, Piotr Miller, Mariusz Chłopik i wielu, wielu innych. Nie są te osoby... Nie są między innymi część osób, z którymi współpracuje Mateusz Morawiecki, nie są jedynymi w środowisku Zjednoczonej Prawicy, którzy muszą tłumaczyć się przed wymiarem sprawiedliwości. Gazeta Wyborcza przypomina też, że Morawiecki może mieć problem z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, instytucją, której szefował jego zaufany harcerz Michał Kuczmierowski. Dziś RARS to obok Funduszu Sprawiedliwości drugi z symboli korupcji czasów Zjednoczonej Prawicy. Ciągnie się za nim skandal z czasów z pandemii z grubymi milionami w tle. No i jeszcze zauważa Gazeta Wyborcza, że problem ma także Michał Dworczyk. W grudniu 2025 roku szef kancelarii premiera, były szef, dostał zarzuty za aferę mailową. Państwo pamiętają z pewnością, jak rząd mówił, że to jest operacja rosyjska, ale niezależnie od tego, gdzie była inicjatywa, to maile zostały ujawnione, ponieważ Michał Dworczyk korzystał z prywatnej skrzynki do służbowych wiadomości, także tych klauzulowanych. Jeszcze w Gazecie Wyborczej, to teraz już wątki zagraniczne. Kryzys w Ceucie po niespotykanym wcześniej kryzysie migracyjnym, podczas którego do miasta wkroczyło ponad 60 tysięcy migrantów z Maroka. Media próbują rozwikłać, jak w ogóle doszło do całej tej sytuacji. Rośnie bilans śmiertelnych wydarzeń na północy Afryki. Na moment zamknięcia Gazety Wyborczej, według władz Hiszpanii, doliczącej około 80 tysięcy mieszkańców Ceuty, w ciągu nieco
ponad doby dotarło 60 tysięcy migrantów z Maroka, czyli prawie drugie tyle. Do godziny 18 w piątek większość z nich, bo prawie 50 tysięcy

0: wróciło do Maroka. Marokańskie władze podstawiały autobusy, by pomóc w powrocie do ich miejscowości, oddalonych nieraz o setki kilometrów. W niedzielę bilans ofiar śmiertelnych wzrósł według władz centralnych do 72, a według władz lokalnych do 88. Gwardia Cywilna nadal poszukuje w wodzie kolejnych ciał w pobliżu falochronu granicznego. Według rządu Hiszpanii żadna osób, z które wkroczyły w ostatnich dniach do Ceuty, nie wjechała do kontynentalnej części kraju, a tym samym do Europy. I na koniec jeszcze w tym przeglądzie prasy, zielone światło dla kobiet, to z kolei Rzeczpospolita. Prezydent podpisał ustawę mającą zwiększyć udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych największych spółek giełdowych. Teraz pora na ruch firm. Tak pisze Anita Błaszczak. Podpisanie przez prezydenta ustawy wprowadzającej w Polsce dyrektywę Women on Boards, przewidującej co najmniej 33% udział płci niedostatecznie reprezentowanej we władzach firm, oznacza, że przed ponad setką spółek z giełdy papierów wartościowych mnóstwo pracy powinny przygotować polityki równowagi płci, określić przed rozpoczęciem procesów nominacyjnych jasne i neutralne kryteria oceny kandydatów oraz uporządkować sposób dokumentowania decyzji i wykonywania obowiązków sprawozdawczych. Tak wylicza profesor Igor Postuła z Uniwersytetu Warszawskiego. Zapowiem Państwu, że już po 8.07 będzie z nami Wojciech Skurkiewicz, były wiceminister obrony narodowej i senator Prawa i Sprawiedliwości, a po godzinie 8.33 wszystkie wydarzenia będziemy komentować z profesorem Tomaszem Słomką, z politologiem z Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do pozostania z Polskim Radiem 24, szczególnie, że mamy zaplanowane także łączenia z naszymi korespondentami i reporterami. To wszystko w dalszej części programu, bo teraz 2,5 minuty pozostały, już niespełna 2,5 minuty do godziny 7.30. Za chwilę i najnowsze informacje przedstawi Państwu Łukasz Jakubowski.
1: Reklama.
2: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.
13: To są informacje Polskiego Radia 24.
14: Jest 7.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek spór o stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Koalicja Obywatelska i Lewica zapowiadają, że nie poprą Mateusza Szpytmy. W tym tygodniu nad tą kandydaturą zagłosuje Senat.
1: My byliśmy tej kandydaturze przeciwni. Nasi senatorzy konsekwentnie będą przeciw. Ja myślę, że ta kandydatura w Senacie upadnie.
14: Tak mówiła Katarzyna Kotula z Lewicy. Mateusza Szpytmy broni Krzysztof Hetman z PSL-u.
15: Przepracował w IPN-ie.

0: ogromną ilość lat, a zaczynał, przypomnę, u pana prezesa Leona Kieresa, niż aby IPN-em kierowała prawa ręka pana prezydenta Nawrockiego.
1: Obecnie IPN-em kieruje Karol Polejowski, który jest zastępcą prezesa. Wybór nowego szefa tej instytucji jest konieczny, bo dotychczasowy prezes Karol Nawrocki został wybrany na prezydenta na początek posiedzenia Senatu w środę. O kolejnych 8 specjalistów rozszerzyła się od początku sierpnia e-rejestracja. Pacjenci ze skierowaniem na pierwszą wizytę mogą zapisywać się do endokrynologa, pulmonologa, hepatologa, także nefrologa, neonatologa, immunologa, angiologa oraz lekarza chorób zakaźnych. Wylicza Karolina Tondel z resortu zdrowia.
2: Dla pacjenta oznacza to tyle, że kolejnych 8 specjalistów będzie dostępnych w tym systemie, czyli będzie można wyszukać termin i umówić się na konkretną wizytę do tych lekarzy, którzy pojawią się w systemie.
1: Centralna e-rejestracja funkcjonuje od początku tego roku i obejmuje mammografię, test HPV-HR, który zastąpił klasyczną cytologię oraz pierwszą wizytę u kardiologa. Zapisywać można się online przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP. Cały czas można także korzystać z rejestracji w przychodniach. Jeszcze ważna informacja dla turystów. Od dziś do odwołania zamknięty jest czerwony szlak prowadzący przez Dolinę za Mnichem do Wrót Chałubińskiego, informuje Tatrzański Park Narodowy. Powodem jest remont trasy, która jest w bardzo złym stanie technicznym. Może on potrwać, ten remont, nawet 3 tygodnie. Zamknięcie czerwonego szlaku nie oznacza całkowitego wyłączenia ruchu turystycznego w tej części Tatr. Nadal dostępny pozostaje żółty szlak prowadzący do schroniska nad Morskim Okiem w kierunku Szpiglasowej Przełęczy. Park apeluje do turystów o respektowanie wprowadzonych ograniczeń i stosowanie się do oznakowania.

0: Przeważnie słonecznie, ale spotkają się Państwo dzisiaj także z zachmurzeniami. Temperatura maksymalna od 24 stopni nad Bałtykiem, 28 do 31 stopni w centrum kraju i 33 stopnie na południu. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a w rejonie Karpat także burze. O 7.33 spotykamy się z Krzysztofem Kuzakiem z redakcji sportowej. Dzień dobry.
1: Witam ponownie. Sport. No i wracamy do tego, co wydarzyło się wczoraj w Ningbo w Chinach, gdzie polscy siatkarze obronili tytuł najlepszej drużyny w Lidze Narodów. W finale wygrali po zaciętym meczu z Amerykanami 3-2, o czym mówi rozgrywający Marcin Komenda.
2: No powiem szczerze, wielkie emocje. Twardy mecz. Amerykanie naprawdę prali na zagrywce, dawali z siebie maksa w tym elemencie i grało się ciężko, bo często nas odrzucali od siatki. Natomiast my to przełamaliśmy. Trzeci set trochę na własne życzenie przegrany. Natomiast to, co zrobiliśmy w czwartym i w piątym secie, myślę, że może nam dać bardzo dużo w przyszłości, bo jak wygrywasz 3-0, super. Natomiast jak przełamujesz rywala i wygrywasz 3-2, gdzie rywal gra bardzo dobrze, to jest najlepsze, co może się wydarzyć w drużynie. Dlatego jestem bardzo dumny z tego, co zrobiliśmy. Ten medal smakuje wyjątkowo. Obroniliśmy tytuł. Zawsze ciężej się broni niż zdobywa.
1: No i jeszcze do tego przyjmujący Tomasz Fornal został najlepszym zawodnikiem finałowego turnieju. To trzeci złoty medal w Lidze Narodów dla Polski, ale wcześniej też Polacy triumfowali w Lidze Światowej, która była poprzednikiem Ligi Narodów. A w piłkarskiej Ekstraklasie trwa druga kolejka. Wczoraj trzy spotkania, wszystkie zakończone zwycięstwami gospodarzy. W Warszawie Legia wygrała z Zagłębiem Lubin 3-1. O tym spotkaniu mówi szkoleniowiec stołecznej drużyny Marek Papszun.
3: Bardzo zależało nam, żeby wygrać ten pierwszy mecz u siebie, żeby dobrze zaprezentować się naszej publiczności i żeby to był taki dobry prognostyk na cały sezon. Ale też zależało nam, żebyśmy zrobili to, nie powiem, że na swoich warunkach, bo to byłoby brak szacunku trochę do przeciwnika, ale żebyśmy pokazali swoją tożsamość, jakim jesteśmy już zespołem. I uważam, że tak było.
1: Śląsk Wrocław wygrał z Rakowem Częstochowa 2-1, a GKS Katowice pokonało Radomiaka 3-1. Trener GKS-u Rafał Górak.
4: Radomiak to nie jest łatwy przeciwnik, kiedy pozwoli im się, że tak powiem, piłkarsko oddychać, bo tam jest dużo takiej niekonwencjonalnej jakości.

0: choćby w postaci Lukiniasa, to naprawdę jest dużo takiej błyskotliwości. Wobec tego organizacja, zaangażowanie, nastawienie, mimo że intensywność meczu jest wysoka, ale jestem bardzo zadowolony z takiego podejścia drużyny, chociaż wiadomo, że zawsze nie unikniemy jakiegoś błędu jednego, drugiego, co może dla nas przynieść zły wynik. Do przerwy przegrywaliśmy przecież, ale na pewno jest duża satysfakcja. Dobrze obrany wydaje mi się kierunek, dobra postawa zawodników rozpoczynających, kończących mecz. Także z wielu rzeczy jestem bardzo, bardzo zadowolony.
1: Dziś Cracovia podejmie Pogoń Szczecin, początek o 19:00. Na zapleczu Ekstraklasy także druga seria spotkań. Pogoń Grodzisk Mazowiecki pokonała Puszczę Niepołomice 1-0. Stal Mielec zremisowała z Podbeskidziem Bielsko-Biała 3-3. A Chorzowski Ruch przegrał z Miedzią Legnica 0-2. Na czele Arka Gdynia. No i właśnie w tym mieście, które obchodzi stulecie istnienia, dziś rozpocznie się 83. kolarski Tour de Pologne. Wczoraj na wojskowym okręcie Błyskawica, ulokowanym przy skwerze Kościuszki, zaprezentowano drużyny, które wystartują w zespole i Noes pojedzie były mistrz świata Michał Kwiatkowski, z którym rozmawiał Andrzej Grabowski.
2: Czy ty pamiętasz w swoim długim zawodowym życiu taką prezentację jak dzisiaj, równie efektowną?
3: Nie, aczkolwiek na pewno nie na Tour de Pologne. Gdzieś były wyścigi, w którym faktycznie były te prezentacje, że tak powiem, z pompą. A tutaj naprawdę miło jest przyjechać do Trójmiasta, Gdyni. Z Gdyni nie pamiętam, żeby startował kiedykolwiek Tour de Pologne. Zazwyczaj dla mnie to jest taki powrót do moich lat, kiedy zaczynałem, bo mini Tour de Pologne dla mnie to był Gdańsk przede wszystkim. Tour de Pologne startowało w tamtych latach przede wszystkim z Gdańska i fajnie jest tu wrócić właśnie do Trójmiasta, do Gdyni i zacząć, powiedzmy, powoli kończyć tam, gdzie zaczynałem.
2: Jak huknęło z Armaty, to aż zadrżałeś?
3: Właśnie jeszcze tu nie byłem, ale rozmawiałem z moją rodziną i moje dzieci się przestraszyły dosyć mocno, bo nawet ziemia chyba zadrżała z tego, co mówili, więc na pewno to efektywne.
2: Jaki to będzie dla ciebie Tour de Pologne? Jesteś świeżutko po Tour de France. Z jakim pomysłem przyjeżdżacie? Bo skład jest bardzo mocny.
3: Ja myślę przede wszystkim, że przez te wiele lat mojej kariery ja przede wszystkim chcę się cieszyć tym wyścigiem, niekoniecznie myśleć o wyniku. Jest tu moja rodzina, są polscy kibice, więc jakbym teraz po tylu latach jeszcze wciąż myślał tylko z perspektywy wyniku w tym wyścigu, no to nie wiem, mógłbym się zawieść, bo lata już swoje mam, więc ciężko będzie też rywalizować z młodszymi kolegami, że tak powiem. Natomiast ja dawałem siebie wszystko przez bardzo długi czas od powrotu, od kontuzji i na Tour de France ta forma nie była wybitna, ale mam wrażenie, że cały czas szedłem do góry. Tak samo teraz, ostatni tydzień, poświęciłem się w 100%, żeby wypocząć, być gotowym na Tour de Pologne, gdzie mnie to zaprowadzi, nie wiem, dam z siebie 100%. Wyścig jest fajny, fajnie się otwiera, 3 sprintami i na pewno ten 4 etap z metą pod Orlinek da odpowiedź, gdzie jestem i tak naprawdę co mogę zrobić w klasyfikacji generalnej czy czykolwiek na etapach. Natomiast zobaczycie mnie na pewno rozprowadzającego Sama Wellsforda, który jest w stanie wygrać tutaj jeden z pierwszych 3 etapów, więc to jest fajne otwarcie wyścigu.
1: No a to otwarcie dzisiaj właśnie z Gdyni do Koszalina. Popędzą kolarze w Tour de Pologne. Panie już ścigały się w swoim Tour de Pologne. Przypomnę, że wygrała niedawno Holenderka Lorena Wiebes. To był wyścig, który głównie rozgrywał się w pięknych okolicach Roztocza. No a teraz Lorena Wiebes dominuje w Tour de France. Wygrała już 2 etapy. Na razie w Szwajcarii, bo tam rozpoczęła się kobieca wielka pętla. Jeszcze przed paniami góry, więc tam w tej klasyfikacji generalnej na pewno dużo się pozmienia. Jedną z faworytek jest oczywiście nasza Katarzyna Niewiadoma, która na razie zajmuje 7 miejsce. Traci do liderki, do Wiebes 20 sekund, ale tak jak mówię, w kobiecej wielkiej pętli jeszcze wszystko przed nami.
4: Krzysztof Kuzak, bardzo Ci dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia. Dobrego dnia.
1: Dziękuję.
4: O 7.40 mamy połączenie z kapitanem Przemysławem Rogalewiczem, dowódcą sekcji modułu GFF Poland. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, z tej strony starszy kapitan Paweł Krzyśko, oficer łącznikowy polskiego modułu GFF w Poland.
4: Bardzo, bardzo nam miło. Chcieliśmy porozmawiać oczywiście o akcji polskich strażaków w Hiszpanii. Ponad 100 strażaków poleciała właśnie do Hiszpanii i będzie pomagać do końca sierpnia. Gdzie będziecie dokładnie, na czym będą polegały wasze działania?
5: Tak, dokładnie 105 polskich strażaków od 1 do 3.

0: 30 sierpnia będzie realizowało tutaj działania ratownicze na terenie Królestwa Hiszpanii, dokładnie w regionie Castilla-La Mancha. Jesteśmy podzieleni na dwa zespoły operacyjne. Będziemy operować głównie w okolicy bazy operacji w Toledo oraz drugiej bazy, którą mamy wyznaczoną w okolicy miejscowości Cuenca. Natomiast w dniu wczorajszym zostaliśmy wprowadzeni przez władze hiszpańskie już do działań ratowniczych. Były to działania w okolicach miejscowości Piedralaves, to jest w okolicy tego największego pożaru w historii Hiszpanii, który strawił ponad 60 tysięcy hektarów, jak informują tutaj władze i struktury zarządzania kryzysowego.
1: Byliście już wcześniej, pytam oczywiście retorycznie, byliście już wcześniej na takich akcjach? Wiecie, z czym się mierzycie?
0: W przypadku modułu GFFF Poland jest to pierwsze dysponowanie do działań ratowniczych, natomiast wielu naszych strażaków już jest doświadczonych zarówno w działaniach krajowych, jak i zagranicznych. W tym roku działaliśmy między innymi podczas pożaru Puszczy Solskiej w województwie lubelskim oraz pożarów w powiecie wołomińskim. No i część strażaków jest też doświadczona w działaniach poza granicami kraju.
1: Jak organizacyjnie będziecie podzieleni w trakcie tej operacji? Bo czytam, że to na kilka zmian się odbywa taka działalność strażaków na miejscu.
0: Tak jest. Aktualnie przebywamy tutaj w zespole 35-osobowym. Pięciu z nas zajmuje się zarządzaniem i dowodzeniem zespołu, natomiast dwa zespoły operacyjne po 15 osób realizują takie czynności ratownicze w uzgodnieniu z oficerem łącznikowym ze strony hiszpańskiej. Zespół 15-osobowy ma swojego dowódcę operacyjnego, jest samodzielny, może realizować czynności w dowolnym miejscu na terenie Królestwa Hiszpanii, zarówno w dzień, jak i w nocy.
1: A jakie wyzwania są dla was najtrudniejsze? Co potencjalnie może być takim rzeczywiście najbardziej wymagającym punktem tej operacji?
0: Na pewno temperatury wyższe niż w Polsce. Wczoraj co prawda było to 34 stopnie, dzisiaj prognozy również są takie spokojne na ten moment, ale nawet podczas naszego pierwszego pobytu, pierwszej rotacji te temperatury będą sięgać 40 stopni. Również topografia terenu, czyli to, co wczoraj realizowaliśmy, to były wysokości mniej więcej 500 metrów nad poziomem morza, natomiast był to teren górski, pracowaliśmy w wąwozie rzeki, więc były też spore przewyższenia. Generalnie teren jest bardziej wymagający niż nasze polskie warunki. Natomiast jesteśmy dobrze przygotowani, zespół cały jest sprawny, nie mamy póki co żadnych problemów medycznych, więc jesteśmy do tej dobrej myśli.
1: Starszy kapitan Paweł Krzyśko, oficer łącznikowy sekcji modułu GFFF Poland. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękujemy.
1: A z nami teraz Ernest Zozuń, dziennikarz Polskiego Radia także. Dzień dobry, Erneście.
2: Dzień dobry, witam.
1: Rozmawiamy o kryzysie migracyjnym w Ceucie na północy Afryki, właściwie na połączeniu Afryki i Europy. Powiedz, jak teraz wygląda tam sytuacja? Bo przytaczałem także w przeglądzie prasy dane, że właściwie większość, 50 tysięcy migrantów wraca już do swoich miejsc pochodzenia.
2: Tak, to prawda. Oni się troszkę odbili od ściany takiej urzędniczej migracyjnej, i nie było innego wyjścia, ponieważ z nagła 60 tysięcy ludzi znalazło się w mieście Ceuta. I imigracyjne władze Hiszpanii musiały podjąć jakieś działania, ponieważ cała wspólnota tutaj stanęła i powiedziała: musicie coś zrobić, ponieważ tak, po pierwsze, zamkniemy wam granice, nie będzie, przywrócimy wszelkie procedury graniczne i wyłączymy dla was Schengen, ponieważ nie jesteśmy w stanie szybko skontrolować przepływu takich ludzi w inny sposób. Jeśli 60 tysięcy osób znajdzie się w naszej strefie działania, to możemy mieć z tym kłopot, a najprawdopodobniej to wasze władze i wasze służby nie zrobiły wszystkiego, co zrobić należy. Ale sytuacja wcale nie jest taka jednoznaczna, ponieważ tak, po pierwsze, na początku tłumaczono, że Hiszpania zliberalizowała szalenie politykę wobec imigrantów. Ja przypomnę, w czerwcu Pedro Sanchez podpisał ustawę i tę ustawę przeprowadzono przez parlament o legalizacji imigrantów. Władze hiszpańskie tłumaczyły to tym, że po prostu imigranci potrzebni są gospodarce hiszpańskiej i pragmatycznie bardzo podeszli do tej sprawy.

0: No i to oczywiście stworzyło określone nadzieje wśród ludzi, którzy mają chęć do tego, by przedostać się do Europy, no i tutaj szukać lepszego życia. Nielegalnych imigrantów postanowiono legalizować wtedy, kiedy ustawa weszła w życie. Mniej więcej 1 200 000 wniosków złożono we władzach hiszpańskich o taką legalizację. No i sukcesywnie te wnioski są sprawdzane i ludzie ci będą otrzymywali prawo pobytu w Hiszpanii, a co za tym idzie w Europie, bo przecież Hiszpania jest w strefie Schengen, no i między naszymi granicami barier nie ma. Również Sąd Najwyższy Hiszpanii powiedział, że procedury, które podjęto wobec nielegalnych imigrantów, którzy rzeczywiście nie powinni, głównie chodzi o tych, którzy w tej chwili przenikają przez granicę, którzy nie powinni znajdować się w Hiszpanii, zakwestionował przepisy o szybkiej deportacji. Jednak Sąd Najwyższy stwierdził, że należy każdy przypadek rozpatrywać indywidualnie, sprawdzać. No i wiadomo, że jeśli dochodzi do takich indywidualnych procedur, no to one muszą trwać. No a ludzie są cały czas i przebywają w Hiszpanii i coś z nimi trzeba robić. Albo utrzymywać ich w obozach dla uchodźców, no albo po prostu wprowadzać do społeczeństwa. Natomiast i władze hiszpańskie jasno powiedziały, to mafie, które wykorzystują tę sytuację, stworzyły nam ten kryzys. Ale nie do końca tak jest, dlatego że Maroko i władze Maroka miały tutaj również swój udział. Z tej prostej przyczyny, że od dłuższego już czasu między Hiszpanią a Marokiem jest dosyć poważny konflikt. Po pierwsze o tę Ceutę, dlatego że ta Ceuta jest miastem eksklawą hiszpańską, a na terytorium Maroka od dosyć dawna, ale Maroko cały czas ubiega się o to, by to miasto zostało do Maroka włączone. Do tego jest między Hiszpanią a Marokiem bardzo poważny konflikt przy okazji relacji z Algierią. W związku z czym tutaj Maroko ma parę argumentów, żeby naciskać na Hiszpanię, no a jednym z nich jest tworzenie kryzysów imigracyjnych.
1: Ernest Zozuń, dziennikarz Polskiego Radia. Bardzo ci serdecznie, Erneście, dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A jak 12 minut pozostało do godziny 8, to w naszym studiu jest Błażej Prośniewski z redakcji gospodarczej. Dzień dobry, zapraszamy.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: A dzisiejszy magazyn zaczynamy od długo wyczekiwanego projektu podatku cyfrowego. Jego szczegóły właśnie zaprezentował resort cyfryzacji. Nową daniną w wysokości 3% mają zostać objęci giganci technologiczni działający na polskim rynku. W efekcie, jak mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, budżet państwa miałby na tym zyskać kilka miliardów złotych rocznie.
4: Podatek cyfrowy w Polsce w pierwszym roku przynosiłby około 2,5 miliarda złotych. Z każdym kolejnym rokiem, czyli w przyszłym, gdyby był, przypuszczam, żeby to było około 3 miliardów, te skokowe elementy wzrostu wiążą się z tym, że mamy coraz większy element związany z tym, że jest udział w rynku. 3% podatku jako podstawa tego opodatkowania jest pewnym elementem kompromisu, który został zapisany w ustawie i który daje takie poczucie bezpieczeństwa.
3: Wprowadzenie podatku cyfrowego od dłuższego czasu krytykują Stany Zjednoczone. Prezydent USA Donald Trump grozi, że nałoży 100% cła na wszystkie kraje, które taki podatek wdrożą bądź wdrożyły. Wicepremier Gawkowski podchodzi do tych zapowiedzi z dystansem i podkreśla, że podatek cyfrowy nie dotyczy wyłącznie firm amerykańskich.
4: To nie jest żaden podatek skierowany przeciwko jakimś platformom jednej, drugiej z innego państwa. Wprost mówiąc, to nie jest podatek antyamerykański. To jest podatek, z którego najwięcej wpływów, mówię o tych 3 miliardach złotych, jest z części platform azjatyckich. Dlatego, że one dzisiaj najwięcej zarabiają w Polsce i najwięcej wyprowadzają poza granicę.
3: Według założeń podatek cyfrowy miałby wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. Główny Urząd Statystyczny podał wstępne dane o inflacji w lipcu, które potwierdziły to, czego spodziewali się ekonomiści. Wzrost cen w zakończonym właśnie miesiącu przyspieszył. W efekcie inflacja w ujęciu rocznym wzrosła do 3%. W czerwcu, przypomnijmy, ten wskaźnik ukształtował się na poziomie 2,5%. A skąd to przyspieszenie? Tu bez niespodzianki. Stało się tak głównie za sprawą paliw, których ceny ostatnio poszybowały, wyjaśnia Marta

0: Edyta Zagajewska, ekonomistka z PKO BP.
1: One w skali miesiąca wzrosły o blisko 14%, odzwierciedlając zarówno to, co działo się na globalnym rynku, czyli wyższe ceny ropy naftowej, jak również zakończenie programu CPN. Skalę wzrostu inflacji ograniczały, i to nie pierwszy raz, ceny żywności, które w tym sezonie letnim kształtują się wyjątkowo korzystnie i w lipcu były niższe nie tylko miesiąc do miesiąca, ale także rok do roku.
0: Tak czy inaczej inflacja przyspiesza, jak twierdzą ekonomiści. Przejściowo może ona zbliżyć się do poziomu 3,5, nawet 4%. Wpływ na to będą miały oczywiście nadal rosnące ceny paliw. Szczególnie dotyczy to diesla. Jak mówi analityczka rynku paliw z firmy Reflex, Urszula Cieślak, olej napędowy jest już najdroższy od końca marca, a wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze drożej.
2: Spodziewamy się niestety kontynuacji podwyżek cen detalicznych, chociaż tempo tego wzrostu i skala podwyżek na kolejny tydzień jest już coraz niższa. Spodziewamy się średniego wzrostu cen benzyn o około 4-5 groszy na litrze, natomiast oleju napędowego o około 15 groszy. Ceny autogazu powinny pozostać stabilne.
0: Nadzieje na spadki cen paliw niosą zapowiedzi prezydenta USA, który chce wznowienia rozmów pokojowych z Iranem. W reakcji na te informacje ceny ropy spadły i obecnie za baryłkę surowca typu Brent trzeba zapłacić nieco ponad $83. Saldo. A teraz w magazynie Saldo o zmianach w przepisach dotyczących mobbingu. Nowelizację kodeksu pracy w tej sprawie właśnie podpisał prezydent. Przede wszystkim przewiduje ona uproszczenie definicji mobbingu. Według resortu rodziny, pracy i polityki społecznej dotychczasowa definicja, którą stworzono ponad 20 lat temu, w praktyce była skomplikowana i trudna do zastosowania. To powodowało, że ofiarom mobbingu trudno było udowodnić w sądzie swoją krzywdę. W ostatnich latach pracownicy wygrywali tylko 10% wszystkich postępowań z tego zakresu prowadzonych przed sądami. Po zmianach za mobbing będzie uznawane nękanie pracownika mające charakter nawracający, powtarzający się lub stały. Może mieć ono charakter fizyczny, werbalny i pozawerbalny, co jest szczególnie istotne dziś w kontekście rosnącego znaczenia komunikacji online. Takie zachowania mogą pochodzić zarówno od przełożonego, jak i współpracownika podwładnego, pojedynczej osoby bądź grupy, mówi mecenas Piotr Wojciechowski, adwokat, ekspert prawa pracy.
3: Tu się pojawiają takie przymiotniko-rzeczowniki, czyli upokarzanie, uwłaczanie, zastraszanie, zaniżanie oceny przydatności zawodowej pracownika. Obecnie ustawodawca wprowadza bardzo precyzyjne wytyczne, czym to zjawisko jest. W ten sposób będzie, mówiąc krótko, uznany mobbing. I co ważne, też się mówi, że za mobbing nie mogą być uznane uzasadnione i wyrażone we właściwej formie krytyka i rozliczanie z powierzonej pracy.
0: Osoba, która padnie ofiarą mobbingu w pracy, dostanie prawo do ubiegania się u pracodawcy o zadośćuczynienie w wysokości nie niższej niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia. Podwyższenie kwoty zadośćuczynienia ma mieć charakter odstraszający potencjalnego mobbera, a jednocześnie według ekspertów sprawić, że pracodawcy będą bardziej wyczuleni na przejawy niewłaściwych zachowań w swoich organizacjach. Temu ma służyć także ustawowy wymóg przygotowania odpowiednich procedur związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi. W przypadku pracodawców zatrudniających co najmniej 10 pracowników będą oni musieli wpisać je do regulaminu pracy lub stworzyć odrębny dokument. Prezes i wiceprezes spółki CPK stracili pracę. W oficjalnym komunikacie spółki poinformowano, że odwołanie Filipa Czernickiego i Dariusza Kusia jest następstwem wejścia projektu Port Polska w nowy etap. Decyzja Rady Nadzorczej to efekt wejścia projektu Port Polska w fazę wzrostu zakresu prac budowlanych związanych z budową powstającej magistrali szybkiej kolei Warszawa-Łódź-Wrocław-Poznań i nowego lotniska, czytamy w wyjaśnieniu. Nieoficjalnie zaś mówi się o braku sprawczości oraz sporze pomiędzy CPK i resortem infrastruktury. Filip Czernicki pełnił swoją funkcję od kwietnia 2024, a Dariusz Kuś był członkiem zarządu od lutego 2024. Obowiązki prezesa CPK do czasu powołania nowej osoby pełnić będzie członek zarządu spółki Marcin Michalski. Naprawa zepsutych m.in. smartfonów, tabletów, pralek, zmywarek czy odkurzaczy ma być prostsza. Wszystko to za sprawą unijnej dyrektywy o nazwie Right to Repair, która właśnie weszła w życie. Komisja Europejska chce nas zachęcić do wydłużania życia urządzeń AGD, RTV czy elektroniki, co ma przyczynić się do ograniczenia rosnącej ilości elektroodpadów. Niestety na razie my w Polsce na efekty tych regulacji

Federacji będziemy musieli jeszcze poczekać, bo polskie przepisy w tej sprawie nie zostały jeszcze przygotowane. Rząd ma zająć się nimi jesienią. I choć na te regulacje będziemy musieli jeszcze poczekać, to jak mówi Magdalena Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, warto uzbroić się nieco w cierpliwość, bo idą one w dobrym kierunku. I jak dodaje, rynek powinien zacząć odchodzić od produkcji.

0: taki już przemyślany sposób dochodzić swoich praw.
1: Praw, dodajmy, związanych z tym, abyśmy nie musieli za każdym razem wyrzucać na przykład zepsutego odkurzacza, a mogli go naprawić. I to właśnie ma przynieść nowa dyrektywa. Dla klientów najważniejszą zmianą będzie jednorazowe wydłużenie o 12 miesięcy okresu tzw. rękojmi. Do tej pory było tak, że jeżeli w ciągu 2 lat od zakupu danego sprzętu nastąpiła awaria, mogliśmy zgłosić się do producenta, a ten oferował nam naprawę albo wymianę sprzętu. Teraz, jeśli wybierzemy tę pierwszą opcję, zyskamy dodatkową ochronę. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynek walut. Obecnie za dolara trzeba zapłacić 3,73 zł, kurs euro wynosi 4,30, a za franka trzeba zapłacić 4,62 zł.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Halo, czy jest tu ktoś?
12: Tak, to twój chatbot Marek.
13: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu, wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski akcelerator innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
10: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jak było, a jak powinno być o reakcję służb po upadku rakiety w Lubelskiem, pytam eksperta. Państwo prześwieci zarobki lekarzy, nowe przepisy wejdą w życie w tym tygodniu. Wycinają krzewy, które mogą spłonąć, polscy strażacy pomagają w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Minęła ósma, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Nie wszystko zadziałało, przyznaje Leon Komornicki, generał w stanie spoczynku. Na początek wracamy do sprawy rosyjskiej rakiety, która kilka dni temu spadła w Lubelskiem. W regionie zawyły syreny alarmowe, ale zabrakło informacji, co się dzieje i jak się zachować. Służby podjęły działania zbyt późno, mówi nam były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
2: Trzeba było wydać właśnie to, co dotyczy społeczeństwa, jeszcze dobę wcześniej, uruchomić system powiadamiania. Tak jest, takie są procedury w ramach obrony cywilnej kraju. Te informacje w postaci SMS-ów czy innej formy powinny dotrzeć do wszystkich mieszkańców województw podlaskiego, lubelskiego, czy nawet warmińsko-mazurskiego. Zresztą te województwa, tej przestrzeni powinno dzisiaj mieć już

0: modelowe rozwiązania, jeżeli chodzi o obronę cywilną kraju.
1: Rząd zapowiada zmiany w systemie informowania o zagrożeniu. Ma być więcej SMS-ów, powstanie też specjalna aplikacja. Śledztwo w sprawie rakiety, która spadła na pole w Tarnawie Kolonii, prowadzi prokuratura. Szczegóły na polskieradio24.pl. Zarobki lekarzy pod lupą. W tym tygodniu wchodzi w życie ustawa, która pozwala zbierać dane o wynagrodzeniach medyków. Będzie to możliwe na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Szpitale, które nie będą realizować ustawy, zapłacą kary, mówi wiceprezes NFZ Jakub Schulz.
2: Maksymalne roszczenie, które może mieć Narodowy Fundusz Zdrowia z tego tytułu, to 0,5% wartości umowy, która jest zawarta z podmiotem leczniczym, ale my raczej spodziewamy się, że podmioty lecznicze będą sumiennie wywiązywać się z tego obowiązku, tak jak czyniły to dotychczas w przypadku, kiedy mieliśmy raportowania dotyczące zanonimizowanych danych.
1: Pierwsze dane o wysokości wypłat lekarzy zostaną zebrane we wrześniu. Przypomnijmy, nowe przepisy to efekt wielu publikacji o gigantycznych zarobkach lekarzy. Na przykład były już kierownik SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, nie mając specjalizacji, tylko w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Mają za sobą pierwsze zadanie. Polscy strażacy rozpoczęli misję w Hiszpanii. W rejonie miasta Avila, niedaleko Madrytu, pomagają w gaszeniu rozległych pożarów.
3: Naszym zadaniem było na krańcach pożaru tworzenie takich linii oddzielenia, które polegają na wycince drzew, krzaków, jakiejś takiej niskiej roślinności oraz odgarnianiu narzędziami ręcznymi ściółki leśnej. Po to, żeby obszar, który już został spalony i się tli, nie rozniósł się w wyniku podmuchów wiatru dalej.
1: Mówił Łukasz Czemarmazowicz ze Straży Pożarnej. Do końca miesiąca misję w Hiszpanii będzie pełnić 105 polskich strażaków. Tragiczne wieści docierają do nas z również płonącej Grecji. W zderzeniu dwóch śmigłowców gaśniczych zginęły dwie osoby. To obywatel Grecji i Duńczyk. W ciągu tygodnia pożary zniszczyły w Grecji ponad 12 tysięcy hektarów lasów i obszarów rolniczych. Premier Kyriakos Mitsotakis ostrzegł, że Grecja stoi w obliczu niezwykle trudnych dni z ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Walkę z pożarami utrudniają upały i huraganowy wiatr. To nieetyczne. Na koniec podpowiadamy, czego nie przywozić z wakacji w Chinach. To m.in. zabytkowe przedmioty czy artefakty wykonane z gatunków zagrożonych wyginięciem. Listę nieetycznych pamiątek z wakacji przygotował Tomasz Sajewicz.
4: Z podróży do Chin w formie pamiątek możemy przywieźć herbaty, jedwabie czy maskotki pandy. Na straganach dla turystów można jednak znaleźć także m.in. kopie fajek opiumowych czy miniaturowych bucików, będących symbolem brutalnej praktyki krępowania Chin stóp. To nie powinno być pamiątką z wakacji, mówi Wang Lucian z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
5: To są obiekty, które przeszły przez podwójny proces fetyszyzacji. W samych Chinach proces krępowania stóp dla ówczesnych mężczyzn był rodzajem kontrolowania kobiet, ograniczyło ich przemieszczanie się aż do egzotycznego obiektu.
4: To, co znajduje się na straganach z pamiątkami, buduje wizerunek państw.
5: Chiny same produkują ten obraz, w jaki sposób zachodni turyści mają patrzeć. To jest refleksja nie tylko dla zachodnich turystów, kolekcjonerów, ale również dla chińskich sprzedawców. W jaki sposób oni chcą być postrzegani?
4: Tego typu obiekty znajdują się także w zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, gdzie już jesienią zostanie otwarta wystawa ukazująca inne, często przemilczane lub skrywane wcześniej konteksty muzealnych obiektów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Na wszelki wypadek przypominamy, za przywiezienie do kraju zakazanych pamiątek grozi do nawet 5 lat więzienia.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Afrykańskie powietrze znów płynie do Polski. Rozpoczyna się kolejna fala nieznośnych upałów. Na południu dziś do 33 stopni, w centrum do 30. Gorąco też na północy od 25 do 28. Chłodniej jedynie na wybrzeżu, tam okolice 20. Słaby deszcz może pokropić od Dolnego Śląska po Podkarpacie. Poza tym tylko słońce.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: To już 8:06 na zegarach. Dzień dobry, trwa poniedziałek. To trzeci dzień sierpnia i 215 dzień roku. Roch Kowalski, witam się z Państwem serdecznie i zapraszam na ostatnią godzinę.

0: godziny naszego porannego spotkania. Po godzinie 8.30 wydarzenia polityczne będziemy komentować z profesorem Tomaszem Słomką, z politologiem z Uniwersytetu Warszawskiego. A przed godziną 9 zmienimy temat i porozmawiamy o przemocy rówieśniczej, która nie znika na okres wakacji. I dlaczego i w jaki sposób zadbać o dobrostan psychiczny naszych najmłodszych. O tym porozmawiamy z Weroniką Kinik, rzeczniczką prasową Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To wszystko przed nami. Jeszcze wspomnę tylko, kto obchodzi dzisiaj imieniny. A są to osoby o imionach. August, Lidia, Nikodem oraz Szczepan. Wszystkim Państwu przesyłamy najlepsze życzenia i zapraszamy na drugą polityczną rozmowę poranka.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
0: Wojciech Skurkiewicz, były wiceminister obrony narodowej i senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Panie senatorze, przepraszam.
2: Witam pana redaktora i wszystkich o poranku.
0: Czy dało się w czwartek zrobić coś więcej w zakresie obrony przeciwlotniczej, w zakresie powiadamiania cywilnego, powiadamiania kryzysowego?
2: Tak, oczywiście, no zawsze można zrobić więcej, a to wydarzenie czwartkowe no, pokazuje jednoznacznie, że w wielu aspektach mamy jeszcze wiele do zrobienia, począwszy od kwestii dotyczącej samej obecności rakiety w polskiej przestrzeni powietrznej poprzez informacje społeczeństwa odnośnie zagrożeń. I tutaj jest wiele rzeczy, które no, niestety nie zadziałały, począwszy od tego, że sygnały alarmowe pojawiły się nieco później w mojej ocenie i wielu ekspertów niż powinny, bo zagrożenie było znane nieco wcześniej, zaraz za tym nie poszły również informacje tekstowe do mieszkańców Lubelszczyzny odnośnie zagrożenia, więc no tutaj pokazuje jednoznacznie, że coś, jeżeli chodzi o powiadamianie, nie zadziałało i szkoda, bo wydawało się, że ten system jest w miarę dobrze funkcjonujący.
0: A możemy się, panie ministrze, tutaj na chwilę zatrzymać przy tym systemie powiadamiania?
2: Tak,
0: bo rządzący czy też wojsko no, podnosi taki argument, że tego czasu było niezwykle mało, że ta rakieta przebywała w polskiej przestrzeni powietrznej 6 minut od momentu przekroczenia granicy do momentu jej upadku na to pole rzepaku i że, jak rozumiem, zabrakło czasu, tak, żeby też procedura przeszła przez wszystkie szczeble akceptacji, jeśli chodzi o to powiadomienie RCB.
2: Panie redaktorze, no to od razu chciałbym wyjaśnić. O tym, że ta rakieta może wejść w polską przestrzeń powietrzną, było wiadomo zdecydowanie wcześniej. One były wystrzelone bodajże z nad Morza Kaspijskiego i one, ta trajektoria lotu tych rakiet była obserwowana nie tylko przez Ukraińców, ale również i polskie wojsko. Widzieliśmy, polskie wojsko widziało dwie rakiety zbliżające się do polskiej granicy. Jedna nad granicą zawróciła, druga poleciała w głąb naszego kraju. Proszę mieć świadomość również, że uruchomienie działań chociażby pary dyżurnej samolotów to nie jest od tak sobie podejmowanie decyzji i samolot wystartuje, bo to jest określona procedura, która trwa nawet do pół godziny. Więc
0: o pierwszej 59 samolot podniesiono myśliwce.
2: Dokładnie. Jeżeli jest wiadomo, że może być potencjalne zagrożenie, to również i ten czynnik cywilny miał tego pełną świadomość, a przynajmniej powinien mieć pełną świadomość. No jeżeli prawdą jest, że w momencie już upadku tej rakiety dopiero wtedy były sygnały dźwiękowe o zagrożeniu z powietrza, no to jednoznacznie pokazuje, że coś nie zadziałało.
0: A może były inne zagrożenia, o których nie wiemy po prostu? Może podejrzewano, że w ślad za tą pierwszą rakietą pójdą kolejne?
2: Panie redaktorze, to w takim razie po co jest ten system? Ten system służy temu, aby ostrzegać ludność przed potencjalnymi zagrożeniami. Potencjalnymi i realnymi. Jeżeli było wiadomo, że przestrzeń powietrzna Rzeczpospolitej może zostać naruszona, to i było wiadomo, że w określonym kierunku zdąża, choć to rakieta manewrująca, ale potencjalny kierunek był również znany, no to przecież można było zdecydowanie wcześniej wystartować z sygnałami dźwiękowymi, ale przede wszystkim można było również skierować do opinii publicznej, do społeczeństwa SMS-y Rządowego Centrum

0: bezpieczeństwa. SMS-y, które mają różną formę i to są takie SMS-y, które są z reguły przygotowane zdecydowanie wcześniej. To są takie dość sztampowe, krótkie komunikaty, ale one powinny zostać wyemitowane. No, panie redaktorze, no z całym szacunkiem, ale od tego jest system powiadamiania. Od tego ten system powiadamiania jest tak skonstruowany, że on może być kierowany nie tylko do części do całego województwa, ale również do mieszkańców danego powiatu, czy nawet niżej do poziomu gminy, żeby ostrzegać społeczeństwo. No to nie zostało zrealizowane, to nie zostało zrobione. No a później te działania ministra Kierwińskiego, też przyzna pan, że bardzo kuriozalne, kiedy polecił wysłać link do niezbędnika bezpieczeństwa za pomocą alertu RCB, co zablokowało całą platformę, całą stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. No to takie jest absolutnie nieprofesjonalne.
1: Czyli żebyśmy, panie ministrze, wyciągnęli z tego wnioski na przyszłość. Lepiej wcześniej powiadomić, tak, prewencyjnie, nawet gdyby do rakiety nie doszło, wysłać SMS-y po zakończeniu alarmu, tak? Takie wnioski na teraz, bo tak, rząd też zapowiada, że będzie...
0: Panie redaktorze, SMS w pierwszej kolejności powinien iść, że jest zagrożenie z powietrza. No, w sukurs za sygnałami, które dźwiękowymi. Też proszę mieć świadomość, ja wczoraj uczestniczyłem w jednej z telewizji w takiej dyskusji i pani, która też wypowiedziała się, osoba cywilna, postronna, i ona mówi, że ona mieszka w takim terenie, ale ma okna trzyszybowe, okna bardzo szczelne i ona, będąc w domu przy zamkniętych oknach, ona nie słyszy, co się dzieje na zewnątrz. I w tym momencie te alerty RCB są nieraz jedynym źródłem informacji dla tych osób. No też, panie redaktorze, proszę pamiętać o tym, że na przykład czy Polskie Radio, czy telewizja, czy media w ogóle obecne na platformach, na MUX-ach mają obowiązek, i zresztą operator MUX-ów, firma Emitel, ma obowiązek również dysponowania, przekazywania określonych pasm, ale i nakładek na bieżące programy radiowe czy telewizyjne, komunikatów o potencjalnym zagrożeniu. No to wszystko jest przygotowane, tylko w mojej ocenie tutaj zadziałał niestety po raz kolejny czynnik ludzki i niestety tutaj no, sporo rzeczy zawiodło.
1: Pojawia się
0: to
1: jeszcze
0: powinno nas cały czas uczyć, panie redaktorze. To powinno nas cały czas uczyć.
1: Jasne, ja dlatego podkreślam, temu służą te rozmowy. Nie podważaniu zaufania do państwa polskiego, tylko temu, żebyśmy w kolejnym razem mieli te procedury jeszcze lepiej wypracowane, czy też w ogóle
0: tak,
1: dobrze wypracowane.
0: Wnioski, no bo tak. Najgorsza rzecz, panie redaktorze, jeżeli mamy sytuację taką, no nie powiem, że kryzysową, no ale taką sytuację, która rodzi szereg wątpliwości. I gdybyśmy z takiej sytuacji nie wyciągnęli jakichkolwiek
1: tylko jeszcze
0: wniosków.
1: Tutaj,
0: każdej takiej sytuacji muszą być wyciągane wnioski.
1: Tylko, panie senatorze, tutaj pojawia się też jeszcze jeden kontrargument, to znaczy argument dotyczący paniki, tak? To znaczy, żeby niepotrzebnie nie wzbudzać strachu, żeby też nie nadużywać tej instytucji w ogóle powiadamiania alarmowego, żeby też nie uniewrażliwić obywateli. Może oszacowano, nie wiem, spekuluję, że to zagrożenie nie było aż tak bezpośrednie.
0: Panie redaktorze, każde tego typu zagrożenie, kiedy naruszona jest przestrzeń powietrzna, jest absolutnie bardzo poważnym incydentem i który niesie za sobą określone zagrożenia. A co by było, gdyby ta rakieta spadła 2 kilometry dalej w centrum tej miejscowości czy gdzieś na jej obrzeżach. No, no szczęście w nieszczęściu jest takie, że do najbliższych zabudowań ta rakieta spadła, od najbliższych zabudowań około 2-2,5 kilometra. Więc no, no, mnie to absolutnie nie przekonuje. Tak samo jak nie przekonuje mnie to, że minister Kosiniak-Kamysz mówi, że był kontakt, ja rozumiem, że na pewno nie wzrokowy, tylko radarowy samolotu, który operował w tamtym terenie.
1: Nie, no jak rozumiem, pilot myśliwca nie złapał bezpośredniego kontaktu wzrokowego z tą rakietą,
0: tak,
1: bo była mowa, że gdyby,
0: radarowy,
1: że dzieliły sekundy od złapania kontaktu i wtedy by zapadła decyzja o zestrzeleniu. Nie zdążono zestrzelić, bo rakieta wcześniej spadła.
0: Panie redaktorze, no i to jest kolejny problem, bo dlatego przygotowaliśmy tak przepisy, też na podstawie nowelizacji tej ustawy określa

0: i przez fachowców Renegade, że w takich sytuacjach może być realizowana autoryzacja natychmiastowa i neutralizacja takich obiektów. No, po raz kolejny okazuje się, że ten obiekt sam spada, nie został zneutralizowany. I to jest też bardzo sytuacja niepokojąca, no bo no po to mamy sprzęt klasy światowej, po to mamy bardzo dobrze wyszkolonych żołnierzy, po to mamy również dzisiaj stworzone, określone, dość precyzyjne procedury, żeby podejmować natychmiastowe działania w tym zakresie. Ale jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze, bo tę sytuację można było przewidzieć. Niestety to jest kolejny raz, kiedy przy okazji bardzo ważnych wydarzeń o charakterze politycznym dochodzi do później incydentów z udziałem rakiet czy dronów, które naruszają naszą przestrzeń powietrzną. No, jeżeli w Lublinie spotykał się Zełenski i premier Tusk, można było przewidzieć, że może dojść do takich prowokacyjnych sytuacji w ciągu...
1: Ale myśli pan, że to była prowokacja, a nie po prostu zagubiona rakieta?
0: Panie redaktorze, uważam, że to było absolutnie działanie prowokacyjne. Jest to, wskazuje na to, że te rakiety, tak jak polskie służby wskazują, były dwie. Jedna zawróciła nad granicą polsko-ukraińską, druga naruszyła polską przestrzeń
1: testowano
0: powietrzną.
1: Nas.
0: To była kolejna sytuacja, kiedy były testowane nasze możliwości odpowiedzi i nasze również zabezpieczenia, więc co do tego nie mam absolutnie najmniejszych wątpliwości. Na szczęście nic poważnego się nie stało, nikt nie ucierpiał, ale mogliśmy w tej sprawie zrobić o wiele więcej.
1: To już krok po kroku przechodzimy do wątków czysto takich politycznych. Rządzący mówią, że jesteście ostatnimi do pouczania w kwestii rakiet, powiadamiania kryzysowego, bo to za rządów ministra Błaszczaka rakieta przeleciała aż do Bydgoszczy, nie została odnaleziona.
0: Tak, oczywiście, panie redaktorze, rządzący będą mu opowiadać różne rzeczy. Ja jeszcze raz podkreślam i będę to podkreślał cały czas i mówiłem to również chyba nawet nie raz w rozmowie z panem. Sprawa rakiety, która została znaleziona pod Bydgoszczą, która wleciała na teren naszego kraju w grudniu. Ja jako wiceminister obrony narodowej dowiedziałem się dopiero po blisko 4 miesiącach, podobnie jak minister Mariusz Błaszczak. Ta sytuacja zakończyła się odejściem ze stanowisk i dowódcy operacyjnego, i szefa sztabu generalnego. Ta sprawa jest absolutnie...
1: Są i tacy, co twierdzą, że minister Błaszczak właśnie na generalicję przerzucił odpowiedzialność.
0: No, a panie redaktorze, no jeżeli
1: jednym zdaniem
0: tutaj... Można się przerzucać, ale jeżeli ja ze ścisłego kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej w wielu kwestiach i sprawach i momentach zastępując ministra obrony narodowej o sprawie dowiaduję się 26 marca, a sprawa miała wydarzenie, miało miejsce w grudniu. To
1: jak
0: o czymś
1: pan
0: to
1: idealnie zapamiętał tę datę. Wojciech Skurkiewicz, Sprawa
0: Niestety,
1: i Sprawiedliwości,
0: panie
1: redaktorze, jest
0: zapamiętałem
1: naszym gościem.
0: Tą datę będę pamiętał chyba do końca życia, bo to jest w mojej ocenie, to jest sprawa, w której ja jako członek, czy my jako kierownictwo resortu obrony narodowej zostaliśmy wprost wprowadzeni, mówiąc najdelikatniej, w błąd, czy nie poinformowani przez wojskowych i to odbiło się też zaufaniem do naszych najbliższych współpracowników i głównych dowódców.
1: Rzuciła mi się w weekend...
0: Niestety, no, smutna konstatacja.
1: Zmienimy temat, proszę pozwolić. Rzuciła mi się w weekend w sieci taka rolka z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, gdzie jest pytany o czego najbardziej żałuje w trakcie swoich rządów i odpowiada, że żałuje propagandy, jaka się odbywała, propagandy w podległej prezesowi Kaczyńskiemu Telewizji Polskiej, którą uprawiał Jacek Kurski, a za największy błąd swoich rządów premier Mateusz Morawiecki uważa wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa aborcyjnego. Pan by się podpisał pod takimi deklaracjami Mateusza Morawieckiego?
0: Panie redaktorze, pierwsze wyjaśnienie. Rozumiem, że pan nie zgadza się z opinią, że dziś Telewizja Polska w likwidacji i Polskie Radio w likwidacji podlega bezpośrednio Donaldowi Tuskowi. Więc
1: ale ja tutaj, ale ja nie, taka, ja, taki, ja nie, w ogóle nie wyrażałem swojej opinii. Ja tylko cytowałem premiera Morawieckiego. Ja tu nie mam mojej opinii w tej temacie.
0: Wiem, ale dlatego taki komentarz jest absolutnie nieuprawniony. To po pierwsze. Po drugie,

0: No, jeżeli pan Mateusz Morawiecki miał to zdanie jednoznacznie krytyczne w tej sprawie, to mógł je artykułować w gronie również kluczowych politycznych czynników Prawa i
1: Nie
0: Sprawiedliwości. Przypominam
1: artykułował,
0: sobie,
1: bo mówi, że się
0: nie
1: sprzeciwiał.
0: przypominam sobie, panie redaktorze, to ja już mówię, nie we wszystkich spotkaniach uczestniczyłem, ale w bardzo dużej ich części. Nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby kiedykolwiek kontestował i krytykował te działania Telewizji Polskiej SA, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. To po pierwsze. Po drugie, no, chciałbym też jedną rzecz wyjaśnić. Oczywiście ta wypowiedź dość emocjonalna ze strony pana premiera Morawieckiego jest konkretne podłoże udziału pana Jacka Kurskiego w jednym z programów telewizji Republika, który został również bardzo krytycznie oceniony przez Prawo i Sprawiedliwość i przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. I po tym wystąpieniu, przypomnę, pan Jacek Kurski otrzymał, mówiąc, jak
1: Zakaz.
0: to on napisał na portalu X, bana na udział w
1: Ostatnie
0: programach
1: pytanie,
0: telewizyjnych.
1: panie senatorze, bo musimy kończyć. Pytanie o to, jak pan dalej patrzy na przyszłość rozwoju plus Mateusza Morawieckiego. Czy zaczynacie w PiS-ie dojrzewać do tego, że to może być wasz przyszły koalicjant, czy jednak na razie te drogi się coraz bardziej rozwidlają?
0: Panie redaktorze, te
1: To
0: drogi się
1: krótko
0: nie
1: bym poprosił.
0: rozwidlają, bo przyjmując chociażby to spotkanie ostatnie, które było realizowane przez to stowarzyszenie, jak również i propozycje programowe, one są tożsame, zbieżne z tym, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość. My 6 sierpnia będziemy prezentować szeroki wachlarz propozycji programowych w oparciu o te konwencje, które się odbywały od marca tego roku, rozliczne, podczas których wykował się program Prawa i Sprawiedliwości. Ja, oceniając te działania, które miały miejsce w ostatnim czasie, powiem wprost, uważam, że i tak jesteśmy na siebie skazani na jednych listach wyborczych w wyborach 2027 roku, bo dlatego, że jedność prawicy daje dodatkowy handicap w walce z zaprzaństwem i zniszczycielami Polski. I jestem przekonany, że Mateusz Morawiecki to absolutnie rozumie jako polski patriota.
1: Ach,
0: Jedna lista,
1: te
0: jedno
1: pocałunki śmierci
0: zwycięstwo.
1: wobec Mateusza Morawieckiego. Wojciech
0: Nie,
1: Skurkiewicz.
0: absolutnie nie. Panie redaktorze,
1: Ostatnie
0: absolutnie nie.
1: zdanie,
0: No,
1: bardzo
0: mamy
1: proszę.
0: pełną świadomość, że będziemy bardzo blisko współpracować w kampanii wyborczej
1: Właśnie o
0: i to
1: takich
0: jest
1: pocałunkach
0: absolutnie fakt
1: mówię.
0: niepodważalny.
1: Wojciech Skurkiewicz, byłym wiceminister obrony narodowej, obecnie senator Prawa i Sprawiedliwości. Dobrego dnia, panie senatorze.
0: Dobrego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Klimat, jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
7: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
5: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
7: I o tym rozmawiamy w audycji.
5: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
7: I na stronie polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
7: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.
1: 8:25 na zegarach. Mamy połączenie z panem Rafałem Wilgusiakiem z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam państwa.
1: Mamy do czynienia z utrudnieniami w rejonie stacji Warszawa Centralna. Proszę powiedzieć, jakich pociągów, których przewoźników dotykają te utrudnienia i co konkretnie się wydarzyło?
8: Na początek chciałbym przekazać pozytywną informację. Usterka urządzeń sterowania ruchem kolejowym, która wystąpiła na stacji Warszawa Centralna, została już usunięta. Utrudnienia takie kluczowe, takie największe trwały od 6:45, kiedy to usterka wystąpiła. O godzinie 7:50 została naprawiona. Obecnie jest przywracany rozkładowy ruch pociągów. Największe opóźnienia i utrudnienia dotykały pociągów regionalnych i aglomeracyjnych. Apelujemy do pasażerów w związku z tym, że te utrudnienia jeszcze potrwają, te przywracanie rozkładowego ruchu pociągów jeszcze trochę potrwa. Prosimy o bieżące sprawdzanie informacji o swoich połączeniach na stronach

0: internetowych przewoźników oraz w naszym serwisie Portal Pasażera na stronie www.portalpasażera.pl.
1: Rozumiem, że pociągi regionalne i aglomeracyjne mają ostatni priorytet w przepustowości na liniach kolejowych, ale te opóźnienia nie dotknęły żadnych pociągów dalekobieżnych?
0: Również dalekobieżne doznawały opóźnień. Siłą rzeczy kolej jest układem naczyń połączonych, w związku z tym również połączenia międzywojewódzkie dalekobieżne również miały utrudnienia w dojeździe do Warszawy Centralnej. Natomiast już od 7:50, czyli od około 40 minut, sytuacja się normalizuje.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy. Rafał Wilgusiak, Biuro Prasowe PKP Polskich Linii Kolejowych.
0: Dziękuję serdecznie, miłego dnia.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie.
5: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: Klimat jaki jest, każdy widzi.
11: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
12: Ale my nie załamujemy rąk.
13: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
10: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
12: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
10: I o tym rozmawiamy w audycji.
12: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
10: I na stronie polskieradio.pl.
12: Zapraszamy.
10: Marta Hoppe
12: i Patryk Michalski.
14: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
15: Jest 8:30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Czy będzie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej? W tym tygodniu zdecyduje o tym Senat. O referendum wnioskuje prezydent Karol Nawrocki. Partie koalicji rządzącej zapowiadają, że zagłosują na nie. To czysty populizm, uważa europoseł PSL Krzysztof Hetman.
16: Tak naprawdę to jest referendum o wyjście Polski z Unii Europejskiej, bo tego tak naprawdę prawa strona i pan prezydent by na końcu tej drogi chcieli.
15: Opozycja popiera wniosek prezydenta. Naród powinien się wypowiedzieć, mówi Marcin Horała z klubu Rozwój Plus.
17: Wyższa władza w Polsce należy do narodu polskiego, tak mówi nasza konstytucja, więc nigdy z definicji spytanie się narodu o zdanie w ważnej sprawie nie powinno być z automatu potępiane.
15: Senat zbierze się pojutrze. Wraca upał. Temperatura powyżej 30 stopni może być dla nas niebezpieczna, dlatego lepiej unikać przebywania na słońcu, nie pić alkoholu ani słodkich napojów i nawadniać się wodą ze szczyptą soli. Internista i kardiolog dr Michał Mularczyk radzi, jak przetrwać falę upałów.

0: Można na przykład sięgnąć po płyny i trzeba pamiętać o dwóch rzeczach.
1: Alkoholu i napojów słodzonych. Piwo jest koncentrat, znaczy jest takim skrzyżowaniem, bo jest, tam jest sporo cukru, znaczy tam jest słód, tam jest sporo cukru i alkohol, albo może nie na dużo alkoholu, ale to jednak jest to potencjalnie niebezpieczna rzecz, w związku z tym tych dwóch rzeczy na pewno unikać. Najchętniej woda, ale woda z solą, dlatego że taka kranowa to ma za mało tych elektrolitów. My się spocimy na słono, w związku z tym uzupełniamy sobie taką wodę z solą. To jest szczypta, to jest 2-3 kryształki, chodzi, to nie musi być dużo właśnie.
0: Jutro i w środę na południu kraju temperatura może sięgnąć 40 stopni. Ochłodzenie dopiero w piątek. Od 8 do 10 tysięcy złotych na swoją działalność mogą dostać koła gospodyń wiejskich. Wnioski można składać tylko elektronicznie do 30 września albo do momentu, w którym wyczerpie się pula pieniędzy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pieniądze można przeznaczyć na działalność statutową, społeczną i edukacyjną. To m.in. dofinansowanie na nowe stroje albo organizację festynów integracyjnych dla mieszkańców, wyjaśnia Tomasz Siwik z agencji.
2: W praktyce bardzo często koła kupują różnego rodzaju sprzęt AGD, który jest wykorzystywany potem w jej działalności, ale też szkolą się na przykład za te pieniądze. Czasami są kupowane na przykład stroje ludowe, kupowane są środki różnego rodzaju spożywcze, które są też wykorzystywane podczas różnego rodzaju spotkań, festynów, które są organizowane dla mieszkańców wsi.
0: Dodajmy, że w całej Polsce działa ponad 19 tysięcy kół gospodyń wiejskich.

0: Tak jak mówił Państwu Łukasz Jakubowski, przed nami jeszcze gorący tydzień z prognozowanym ochłodzeniem w piątek, chociaż ja miałem nadzieję, że to już w czwartek, ale w czwartek jeszcze 31 stopni. Dzisiaj najwyższa wartość na termometrach to będą 33 stopnie i tyle wskażą termometry na Śląsku, Opolszczyźnie i Podkarpaciu. Nieco chłodniej w centrum od 28 do 31 stopni, na wschodzie i na zachodzie po 27, a na północy 24. Wszędzie raczej słonecznie, z niewielkimi zachmurzeniami, przelotne opady deszczu możliwe tylko na południu, a w rejonie Karpat lokalne burze.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: Ósma 34.
2: Komentarz.
0: Profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Możemy zacząć od nieoczywistych tematów?
3: Właściwie wszystko się wydaje nieoczywiste w polityce.
0: Wiedziałem, że pan wybrnie, nie miałem wątpliwości. Panie profesorze, mam przed sobą ostatnie wydanie tygodnika Newsweek, ostatnie mówię dzisiejsze. A na pierwszej stronie, na okładce tego tygodnika, Andrzej Duda, to taki chyba fotomontaż, mam nadzieję, w krótkich spodenkach, w marynarce, w białej koszuli, na leżaku na plaży, wokół też chyba nieco złośliwie dmuchany krab i walizki z pieniędzmi. Podpis kasa Duduś kasa, skóra, fura i komura. On zachowuje się tak, jakby tylko już na tym mu zależało, mówi osoba znająca Andrzeja Dudę. Newsweek sprawdza, a dokładnie Jacek Gądek, gdzie i jak zarabia były prezydent, ale to nie pierwszy taki artykuł. Czytałem też i w polityce, i w portalach internetowych właśnie o tym, jak Andrzej Duda, tutaj cytat, próbuje się odkuć po latach biedy i finansowego niedocenienia, kiedy był prezydentem. Czy pana, dwa pytania w jednym. Czy pana dziwi taka postawa Andrzeja Dudy, który rzeczywiście ostatnio próbuje swoich sił w biznesie? I pytanie idące w ślad za tym pytaniem. Co jest nie tak z naszą instytucją prezydenta na emeryturze, że prezydenci no, w jakiś sposób tak sobie czasem dziwnie dorabiają?
3: Panie redaktorze, szczególnie cieszę się z tego drugiego pytania.
0: Domyślam się.
3: Ponieważ ja zastanawiam się nad tym od prawie 30 lat, zajmując się prezydenturą. I nieodmiennie przyznaję, że podoba mi się system Republiki Włoskiej, gdzie każdy były prezydent z mocy prawa, z mocy konstytucji staje się dożywotnim senatorem. W ten sposób państwo, republika, społeczeństwo wykorzystują swoje doświadczone głowy państwa do dalszej pracy dla państwa. Oczywiście to nie są jakieś skóry i komóry, no bo uposażenie senatora dożywotniego, no to nie jest spektakularna kwestia.

0: kwestia. Natomiast jest to zachowanie godności i wykorzystanie byłej głowy państwa. Więc ja widzę po pierwsze problem systemowy. Myśmy wprowadzili w 1996 roku taki model specjalnego emeryta, takiego, któremu się daje jakąś część uposażenia urzędującego prezydenta, daje mu się ochronę, daje mu się dostęp do ochrony zdrowia na pewnych preferencyjnych warunkach i właściwie...
1: I ochrony do końca życia.
0: No tak, i może sobie tworzyć bibliotekę, może sobie spotykać się z ludźmi, pisać pamiętniki. To jest trochę mało. Biorąc jeszcze pod uwagę, że mamy do czynienia z byłymi prezydentami, którzy są zazwyczaj jednak wciąż młodymi politykami. W polityce ta młodość jest trochę inaczej oczywiście rozumiana niż w życiu. I oni naprawdę nie wiedzą, co ze sobą zrobić, mówiąc brutalnie. A więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz dotycząca Andrzeja Dudy. To jest polityk, który rozumie, że już niewiele w tej polityce zdziałać może, ponieważ pomimo dwóch kadencji na urzędzie prezydenta ani nie ma specjalnego dorobku, ani nie ma specjalnego autorytetu, ani żadna siła polityczna nie pożąda go w swojej przestrzeni politycznej. A więc właściwie co zostaje w Dudzie? Zostaje taki wymiar, no można powiedzieć, życiowo-dochodowy, nie chcę powiedzieć rozrywkowy, no bo chociaż ta plaża mogłaby sugerować symbolicznie i taką przestrzeń, nie, ale właściwie jest to rodzaj takiej martwej przestrzeni, w której się znajduje były prezydent, którego po prostu nikt nie chce w polityce.
1: To ja mam jeszcze taki fragment i zaraz zastrzegę, że ja po ludzku na jakimś poziomie rozumiem prezydenta. Fragment tego tekstu Jacka Gądka z Newsweeka. Andrzej Duda ma własne pojęcie biedy i niedostatku. W jednym z wywiadów, chcąc podkreślić, że jest z ludu, a nie z elity, mówił, że jako młody człowiek musiał się w sklepie zastanawiać, kupić droższą czy tańszą szynkę. Dziś jako prezydent emeryt, mając zaledwie 54 lata, skupił się na kosztowaniu życia i zarabianiu pieniędzy. Jako prezydent uważał, że zarabiał za mało. Wściekał się, gdy były wójt Pcimia Daniel Obajtek jako prezes PKN Orlen zarabia miliony, a on bieduje w Pałacu Prezydenckim. Patrzył też na swojego przyjaciela i ministra w pałacu Rafała Kosa, którego kancelaria prawnicza to kura znosząca złote jaja. Według raportu BizRaport wrok zarabia na czysto 8,7 milionów złotych, a szacowana wartość firmy to około 60. Ja bym dodał jeszcze Małgorzatę Sadurską, która pracowała w kancelarii prezydenta, a potem zarobiła grube miliony w PZU. I tak myślę sobie, że prezydent mógł się przez to 10 lat rzeczywiście czuć poszkodowany finansowo.
0: Tak, no to jest oczywiście, jeżeli ktoś jest nieodporny charakterologicznie na tego typu elementy, które go otaczają, jeżeli ma takie poczucie rzeczywiście niedostatku, są bardzo indywidualne oczywiście.
1: To też idzie w parze z potrzebą takiego blichtru.
0: Tak, to idzie z potrzebą takiego odbicia się, takiego zaznania rzeczywiście pewnych przywilejów ekonomicznych, których się do tej pory nie miało. No, były prezydent być może, tutaj tekst pana redaktora Gądka to dowodzi, znalazł jakiś sposób, żeby tym potrzebom swoim zadośćuczynić.
1: Ciekawe, rzeczywiście będziemy mieli, im dalej w las, tym większy będziemy mieli problem, bo mamy kilka tych koncepcji, jak prezydenci się zachowują na emeryturze. Inny jest Lech Wałęsa, inny Bronisław Komorowski, który zniknął właściwie z życia politycznego, inny Aleksander Kwaśniewski.
0: Ale proszę pamiętać, że to Lech Wałęsa rozpoczął tę całą kwestię.
1: Bo chce pan powiedzieć, że się nie podobają panu zdjęcia w wannie.
0: Nie, nie, nie. Myślę o tym samym początku, kiedy powstała ustawa na wniosek o uposażeniu byłego prezydenta, na wniosek Aleksandra Kwaśniewskiego. Lech Wałęsa pojechał na chwilę do swojej starej pracy, do Stoczni Gdańskiej, wziął młotek i powiedział, no teraz będę musiał tutaj wrócić do pracy, bo nie mam z czego żyć. Bo rzeczywiście nie było wtedy podstaw prawnych do uregulowania sytuacji byłego prezydenta. Stąd wzięła się ta ustawa z 96 roku, ale ona wciąż nie jest doskonała.
1: Nie jest wystarczająca też, jak się okazuje, na ambicje byłych prezydentów. Zmienimy temat i porozmawiajmy o piątkowym grillu Mateusza Morawieckiego, o tym pikniku czy też laboratorium idei. To był sukces polityczny?
0: Panie redaktorze, to był, można powiedzieć, oryginalny model wejścia w politykę nowego podmiotu, bo zazwyczaj można by powiedzieć, że siły polityczne zaczynają od tego, że się prezentują jako nowe struktury, nowi ludzie, nowe władze. A tutaj oczywiście, że pojawiły się określone twarze, które firmują ten projekt, ale zaczęli zaskakująco od propozycji.

0: pozycji programowych. Czyli no można powiedzieć, że Morawiecki stwierdził, że wyjdzie naprzeciwko potrzebom tych wyborców i wyborczyń, którzy myślą w kategoriach powstania nowej organizacji, nowych struktur, tylko przedłożenia nowej propozycji programowej. Bo są ci, którzy uważają, że za mało jest dyskusji o tym, jak zmienić, co zrobić, jak zorganizować. Natomiast nie interesują ich przepychanki partyjne i budowa struktur. I wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki powiedział, zobaczcie, ja wam, tym potrzebującym wyborcom, przedkładam taką ofertę programu, wizji, a potem dopiero zajmiemy się tak naprawdę budowaniem nowego podmiotu.
1: To znaczy, ja właśnie zwróciłem uwagę, że do tej pory to w Polsce, chociaż to jest duże uproszczenie, było tak, że ktoś mówił, chcę załatwić konkretne sprawy, a żeby załatwić te konkretne sprawy, no to muszę być premierem, więc chcę być premierem. A teraz Mateusz Morawiecki mówi, chcę być premierem, a jakie sprawy załatwimy, to się okaże.
0: No, to jest, można powiedzieć, racjonalne, bo złożoność sytuacji ekonomicznej, społecznej, politycznej jest taka, że no nie wiadomo tak naprawdę, co przyjdzie załatwić. Ale z drugiej strony jest też oferta. Mamy taką wizję, dyskutujemy, mamy ekspertów, mamy osoby, które będą wdrożone do realizacji różnych programów przy różnych wyzwaniach. I to wam kładziemy na stole.
1: Też zastanawiam się, już powoływałem się na tę rolkę, ona chyba jest autorstwa Wirtualnej Polski, rolkę z Mateuszem Morawieckim, kiedy on mówi, że najbardziej żałuje propagandy w mediach rządowych, wtedy mówi, że podległych Jarosławowi Kaczyńskiemu, a największy błąd to był wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Czy ktoś w to uwierzy?
0: Panie redaktorze, no widać po dyskusjach, które odbywają się w przestrzeni publicznej, że jest część, która uważa, że można się zmienić, ale bardzo duża grupa uważa, że Morawiecki po prostu wchodzi w nową odsłonę, ale nie jest wiarygodnym politykiem i że tak naprawdę to jest koniunkturalne zachowanie, które ma zmyć z niego takie odium tych najgorszych odsłon rządów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Do tego dochodzi jeszcze pewnie ten, można powiedzieć, nieco osobisty, bardziej zindywidualizowany wymiar konfliktu, no bo akurat ten spór ze środowiskiem Jacka Kurskiego i samym Jackiem Kurskim jest bardzo widoczny w tym rozłamie, który zaszedł w Prawie i Sprawiedliwości. A więc to eksponowanie nadużyć w mediach publicznych jest tutaj przez środowisko Morawieckiego wykorzystywane. Natomiast no ja nie słyszałem jakiegoś ubolewania pana premiera w czasie urzędowania, że Trybunał Konstytucyjny nie funkcjonuje, że ta atrapa w pewnym momencie Trybunału Konstytucyjnego wyda jakieś dziwne niewyroki komplikujące ludziom życie i właściwie dziwnie odczytujący stan prawny, stan konstytucyjny, czy na przykład, że Krajowa Rada Sądownictwa została upolityczniona, że są problemy z Sądem Najwyższym. Ja tego utyskiwania i jakichś działań w kierunku niedopuszczenia do takich rozwiązań nie widziałem.
1: Wtedy. Ja też pamiętam, że to Andrzej Duda bardziej sprzeciwiał się Jackowi Kurskiemu i nawet doprowadził do odwołania go na kilkadziesiąt godzin z funkcji prezesa Telewizji Polskiej. Nie słyszałem, żeby Mateusz Morawiecki taki argument kiedykolwiek
0: Mateusz
1: podnosił.
0: Mateusz Morawiecki był lojalnym współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego, czego swoistym symbolem stało się zdjęcie z okresu, kiedy Jarosław Kaczyński był wicepremierem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, że właściwie oni współprzewodniczą rządu.
1: Wspominałem ostatnio te fotografie, także to był jedyny taki zdjęcie, przykład w historii Polski.
0: Tak, i to zdjęcie jest takim symbolicznym obrazem podporządkowania Morawieckiego przywództwu politycznemu Jarosława Kaczyńskiego. Więc to są trochę takie uwagi po niewczasie.
1: To ja bym jeszcze tylko nadmienił, że Mateuszowi Morawieckiemu nie przeszkadzało też, kiedy z kancelarii premiera, z Centrum Informacyjnego Rządu bezpośrednio płynęły maile na Woronicza do TVP, do Jacka Kurskiego i Jarosława Olechowskiego, jakimi tematami się zajmują. zajmować, jakimi się nie zajmować. Po prostu instrukcje szły z kancelarii premiera, co mają pracownicy TVP robić. Powiedziawszy, proszę, panie profesorze.
0: Nie, to jest po prostu obraz tego niebezpiecznego.

0: zaklinowania się świata polityki i świata mediów, szczególnie publicznych, które przecież doskonale to rozumiemy, rozmawiamy w publicznym radiu, że one powinny prezentować różne wizje, prezentować różne stanowiska i władzy, i opozycji, a przede wszystkim nie działać na podstawie instrukcji. Niestety takie czasy również były.
1: Gwarantuję, że nie dostajemy żadnych instrukcji z KPR-em.
0: Nawet nie podejrzewam.
1: Panie profesorze, to tylko jeszcze jedno pytanie. Czy Mateusz Morawiecki, bo zdaje się, że i takie są spekulacje, że to może być nowa trzecia droga. Trzecia droga w odsłonie 2027 roku. Czy pan myśli, że rzeczywiście jest przestrzeń na taką trzecią drogę, szczególnie z udziałem Mateusza Morawieckiego?
0: Tak, moja hipoteza jest taka, że scenariusze są możliwe, najprzeróżniejsze, różne drogi są otwarte i myślę też, że ta przestrzeń w centrum sceny politycznej, czy na centroprawicowej stronie sceny politycznej jest całkiem duża. Jeżeli ona byłaby umiejętnie zagospodarowana, to bardzo wielu wyborców albo nie wiążących się obecnie z żadną siłą polityczną, nie przekonanych do żadnej siły politycznej, albo będących dotychczasowymi wyborcami chociażby Prawa i Sprawiedliwości, ale nie przekonanych do takiego radykalnego prawicowego zwrotu w kierunku prawej ściany, mogą szukać swojego miejsca w nowej formacji, która przedstawi się jako umiarkowanie konserwatywna, chadecka, przywiązana do tradycji, przywiązana do pewnych patriotycznych wartości, ale nie radykalna, nie nacjonalistyczna. Jeżeli dobrze rozegrać pewne scenariusze, to tych wyborców, ja ich liczę nawet na około 15-18% można dobrze zagospodarować. I scenariusz jest taki, że albo na przykład Mateusz Morawiecki buduje formację wokół siebie, przyjmując, no można powiedzieć, z różnych stron sceny politycznych tych, którzy się nie odnaleźli albo źle im z dotychczasowymi formacjami, ale też możliwy jest scenariusz jakiejś większej koalicji. Pan redaktor nazwał to jakimś nowym modelem trzeciej drogi. Jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, to taka koalicja z umiarkowanych, centroprawicowych formacji byłaby możliwa. Ja widziałbym tam Polskę 2050, widziałbym nawet Polskie Stronnictwo Ludowe, oczywiście z takim nastawieniem, że to trzeba wyborcom wytłumaczyć, dlaczego ci, z którymi się walczyło politycznie, teraz mogą być sojusznikami, ale w polityce nie jedna wolta tego typu miała miejsce.
1: To, że tak, żeby podsumować, potencjał jest, ale czy potencjał zostanie wykorzystany, to zależy też od oferty politycznej.
0: Profesor, to jest właśnie klucz tego,
1: Profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, bardzo dziękuję. Dobrego dnia i tygodnia,
0: dziękuję,
1: panie profesorze.
0: Panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: Komentarz.
1: 10 minut pozostało do godziny 9, a my mamy połączenie z panią Weroniką Kinik, rzeczniczką prasową Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Wiktoria Kinik, słucham.
1: Dzień dobry, bardzo nam miło. Witamy na antenie Polskiego Radia 24. Pani rzecznik, na półmetku wakacji przestrzegają państwo, czy też chcą państwo uwrażliwić na przemoc rówieśniczą w tym okresie. Dlaczego teraz, dlaczego na półmetku wakacji, dlaczego powinniśmy zwracać na to uwagę i na co konkretnie?
3: Przede wszystkim dlatego, że przemoc rówieśnicza bardzo często kojarzy się tylko z tym takim środowiskiem szkolnym. Natomiast to, co pokazują nasze badania, ale także to, co wiemy, ponieważ prowadzimy telefon zaufania dla dzieci, młodzieży 116-111, to przemoc rówieśnicza istnieje także w tym okresie wakacyjnym. I to w dwóch obszarach, bo oczywiście przemoc rówieśnicza może występować na przykład choćby nawet na podwórku, podczas kolonii, podczas obozów, ale szczególnie chciałabym zwrócić państwa uwagę na przemoc rówieśniczą, bo tak naprawdę ta przemoc, która dzieje się na szkolnych korytarzach, przeniosła się właśnie do internetu i ona dzieje się nawet, kiedy nie ma lekcji, nawet kiedy są wakacje.
1: W jaki sposób reagować, na co być właśnie szczególnie wrażliwym? Jak też poznać po dzieciach, że mierzą się z przemocą rówieśniczą?
3: Przede wszystkim to, co jest bardzo ważne i o czym my mówimy jako Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od wielu lat,

0: lat, to jest budowanie takiej bezpiecznej więzi z dzieckiem. To znaczy opartej trochę na takich trzech elementach, jak na obecności, wsparciu i docenieniu. Jeżeli dziecko będzie wiedziało, że może przyjść do nas z takim mniejszym, jak i większym problemem, to także zwierzy się z tego, co się dzieje właśnie choćby nawet w internecie, czy w tym otoczeniu szkolnym. To, co jest ważne, to też, żeby zwrócić uwagę na takie sygnały w dziecku, czyli na przykład, nie wiem, jakaś zmiana zachowania, to, że dziecko już nie chce spędzać czasu z jakimiś dziećmi, z którymi chciało spędzać wcześniej. No i pamiętajmy, żeby przede wszystkim też towarzyszyć dzieciom w tym, co robią w internecie. No pamiętajmy też, że media społecznościowe w tym momencie są od 13 roku życia, ale my wszystkich Państwa zachęcamy, żeby już te media społecznościowe wprowadzać dopiero od 15 roku życia do naszych dzieci i młodzieży.
1: Co może być niezwykle trudne, patrząc na otoczenie.
0: Tak, oczywiście, my sobie zdajemy z tego sprawę, ale proszę zobaczyć, że jeszcze rok temu nikt sobie nie wyobrażał takiej debaty na ten temat, natomiast coraz więcej krajów, w tym Francja choćby nawet już wprowadziła taki zakaz. Pamiętajmy, że to nie jest zakaz tak naprawdę dla dzieci, to jest zakaz dla twórców mediów społecznościowych, żeby nie móc wykorzystywać też takich różnych cech dziecka właśnie choćby nawet przy sprzedaży. Bo to jest tak naprawdę, to już nie są takie media społecznościowe, które służyły do tego, żeby mieć jakieś relacje, żeby utrzymywać relacje, które dzieją się też w świecie realnym, ale tak naprawdę jest takim miejscem sprzedaży, właśnie reklamy i miejsc, gdzie dziecko może choćby nawet doświadczyć właśnie tej cyberprzemocy, czy jakieś wykorzystywanie seksualnego.
1: Właśnie chciałem panią też zapytać bardziej szczegółowo, bo pani wskazała źródła, ale jaka forma przemocy spotyka młodych i najmłodszych i nieco starszych?
0: No zdecydowanie takimi trzema najbardziej popularnymi formami przemocy rówieśniczej w internecie to jest wyśmiewanie lub krytykowanie wyglądu, otrzymywanie nieprzyjemnych wiadomości, wykluczenie z grup lub aktywności w internecie. Bo pamiętajmy, że my czasami tak umniejszamy tym komunikatorom i tak się skupiamy tylko na mediach społecznościowych, ale pamiętajmy, że takie komunikatory także mogą być miejscem, gdzie dziecko doświadcza przemocy rówieśniczej. Pamiętajmy, że jeszcze takim bardzo ważnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, to jest choćby nawet tak naprawdę bullying po prostu, czyli takie nękanie i pamiętajmy, że tego też bardzo dużo dzieci doświadcza, bo około 31%.
1: Tak się zastanawiam, jak nad dwoma aspektami, jak pomóc dziecku, które mierzy się z taką właśnie przemocą, z bullyingiem, ze znęcaniem się, ale jak też pomóc dziecku, które dopuszcza się takiego bullyingu czy takiej przemocy wobec innych rówieśników?
0: Tak, bardzo dziękuję za to pytanie, bo niestety nadal bardzo często bardzo stygmatyzujemy to dziecko, które też stosuje przemoc, ale pamiętajmy, że dziecko, które stosuje przemoc, tam się zawsze coś kryje. Z jakiegoś powodu dziecko krzywdzi, w jakiś sposób się zachowuje albo szuka właśnie zainteresowania rodziców. Może warto się przyjrzeć wtedy takiej tej sytuacji właśnie domowej. Może doświadczyło czegoś trudnego. Dlatego tak ważne jest, żeby w momencie interwencji oczywiście zająć się przede wszystkim dzieckiem, które doświadcza przemocy, no bo doświadczenie przemocy ma ogromny wpływ na zdrowie psychiczne dzieci. Teraz bardzo dużo mówimy na temat kryzysu zdrowia psychicznego, ale też bardzo ważne jest to, żeby szukać tych przyczyn i ta przemoc rówieśnicza może być jednym z takich elementów, ale z drugiej strony, żeby też zaopiekować się tym dzieckiem właśnie, które stosuje przemoc, przypatrzeć się sytuacji rodzinnej, przypatrzeć się skąd może to wynikać. Czasami dziecko, które stosuje przemoc w innej grupie rówieśniczej, może doświadczać przemocy. No i to, co jest jeszcze bardzo ważne, to jest jeszcze trzecia grupa, czyli to są świadkowie przemocy. Oni też mogą pełnić bardzo ważną rolę, bo z jednej strony albo mogą wspierać te zachowania takie przemocowe, choćby nawet śmiać się z żartu, sam dokładać jakąś cegiełkę, ale z drugiej strony też mogą reagować, wesprzeć osobę, która doświadcza tej przemocy, to dziecko, choćby nawet przez to dobrym słowem, ale także reakcją, czyli choćby nawet pójściem do pani wychowawczyni, czy do innego nauczyciela, czy do zgłoszenia własnym rodzicom, że w klasie dzieje się coś po prostu niewłaściwego.
1: Rozumiem, że w takich sytuacjach właściwie wszystkie strony tego sporu, myślę o dzieciach, o rodzicach, o opiekunach, o otoczeniu nawet takim na ulicy, musi być szczególnie uwrażliwione na to, czy komuś nie dzieje się krzywda i czy ktoś tej krzywdy i dlaczego ktoś krzywdę wyrządza.
0: Tak, pamiętajmy, że tak naprawdę to naszą odpowiedzialnością nas, dorosłych, jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa. i także w przestrzeni przemocy rówieśniczej. Dlatego

tak ważna jest profilaktyka. Czyli to, co my, jak my się zachowujemy w domu, też ma wpływ na to, jak dziecko się będzie zachowywało właśnie na obozie, na koloniach. Jeżeli my na przykład w sposób okropny wypowiadamy się na temat innych osób, też możemy się spodziewać, że nasze dziecko będzie używało takich słów. Drugą grupą rzeczywiście są nauczyciele, są opiekunowie.

0: wyglądającą. W szkołach będzie to inaczej, na koloniach będzie to inaczej. Dlatego tak ważne jest, że zanim wysyłamy dziecko na jakiś obóz czy na jakieś zajęcia, warto pytać o dokument standardów ochrony małoletnich.
1: I na koniec tylko poproszę krótko jednym zdaniem. Co jeśli nie dajemy sobie, mówię my rodzice, my opiekunowie, co jeśli nie potrafimy sami rozwiązać takiego konfliktu wśród młodszych, wśród dzieci? Gdzie się zgłosić, do kogo apelować o pomoc?
0: Tak, my prowadzimy telefon 800-100-100, to jest telefon dla dorosłych właśnie na temat bezpieczeństwa dzieci i tam można się zawsze zgłosić. Natomiast mamy też taką stronę rodzice.fdds.pl, gdzie też można znaleźć materiały, które mogą być pomocą merytoryczną.
1: I o tym wszystkim mówiła Państwu Weronika Kinik, rzeczniczka prasowa Fundacji Dajemy Dzieciom Wiktoria Kinik, rzeczniczka prasowa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Bardzo serdecznie Pani Rzecznik, dziękuję.
0: Dziękuję, miłego dnia.
1: To już 2 minuty tylko pozostały do godziny 9. Za chwilę Małgorzata Żochowska przejmuje antenę, a ja za dzisiejszy program dziękuję Państwu. Wydawały audycję Justyna Błońska, Agnieszka Wieczorek, realizował Wiktor Sudyka. Roch Kowalski, miłego dnia.
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99, teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Polacy i Ukraińcy pobili się w Lubuskiem. Sprawę bada policja, są pierwsze ustalenia. Kursują wolniej i rzadziej. Susza zakłóca ruch pociągów w Anglii. Za chwilę relacja z Londynu. Będzie też wielkie kolarskie święto w Gdyni. Rusza dziś Tour de Pologne. Minęła 9. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Bójka Polaków i Ukraińców w Lubuskiem pod lupą policji. 2 dni temu w Kożuchowie starły się ze sobą 2-3-osobowe grupy. Mundurowi wstępnie wykluczają, by bójka miała podłoże narodowościowe. Szczegóły zna Mateusz Czmiel.
9: Konflikt rozpoczął się od głośnej muzyki odtwarzanej z samochodu i zakłócania ciszy nocnej. Zwrócenie uwagi przerodziło się najpierw w kłótnię, a następnie w bójkę. Jak ustalili policjanci, uderzone zostały 3 osoby, a sprawcy uciekli przed przyjazdem patrolu. Policjanci prowadzą czynności zmierzające do ich zatrzymania i wyjaśniają dokładny przebieg tego zdarzenia. Żaden z uczestników bójki nie odniósł obrażeń wymagających hospitalizacji. Do sprawy odniósł się też konsulat generalny Ukrainy we Wrocławiu, który poinformował, że monitoruje sprawę i pozostaje w kontakcie z poszkodowanymi oraz polskimi organami ścigania. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
8: Można było zrobić więcej, tak po upadku rosyjskiej rakiety w Lubelskim, mówi wielu polityków i część ekspertów. Chodzi m.in. o informowanie o zagrożeniu. W regionie zawyły syreny alarmowe, ale służby nie przekazały, co się dzieje, a mieszkańcy nie wiedzieli, co robić. Jest nad czym pracować, słyszymy od naszych porannych gości.
10: W kolejnych takich incydentach mieszkańcy nasi powinni być właśnie m.in. informowani poprzez powszechną aplikację, a także poprzez te ostrzeżenia, które bezpośrednio mogą trafić.
11: To wydarzenie czwartkowe pokazuje jednoznacznie, że w wielu aspektach mamy jeszcze wiele do zrobienia.
8: Mówi wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński z PSL-u i były wiceszef resortu obrony w rządzie PiS Wojciech Skurkiewicz. Rząd zapowiada, że będzie więcej SMS-ów.

0: Z informacjami o zagrożeniu w przyszłości powstanie też specjalna aplikacja. Śledztwo w sprawie rakiety prowadzi prokuratura, która wcześniej potwierdziła, że na pole w Tarnawie Kolonii spadł pocisk produkcji rosyjskiej. Susza zakłóca ruch kolejowy w Anglii. Od dziś na części tras pociągi kursują wolniej i rzadziej. Powód? Wysuszona ziemia pod torami osłabia kolejowe nasypy. Więcej o tym z Londynu. Anna Rączkowska.
1: Największe problemy z podróżą koleją mają pasażerowie we wschodniej Anglii. Zmiany obejmują też połączenia na wschodnich obrzeżach Londynu. Problem znajduje się pod torami. Wiele brytyjskich linii kolejowych poprowadzono po nasypach zbudowanych z gliniastej ziemi. Podczas długotrwałej suszy glina traci wilgoć, kurczy się i osiada. Wraz z podłożem mogą przesuwać się podkłady oraz szyny. Nawet niewielkie odkształcenie toru oznacza, że pociągi nie mogą bezpiecznie przejeżdżać z normalną prędkością. Kolejarze muszą więc wprowadzać ograniczenia i na bieżąco wyrównywać najbardziej zagrożone odcinki. Od 10 sierpnia zmieniony rozkład ma obowiązywać także na trasie łączącej Londyn z południowo-zachodnią Anglią. Część pociągów będzie kursować tylko raz na 2 godziny, a podróż ze stacji Waterloo w Londynie do Exeter może wydłużyć się nawet o pół godziny. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Sytuację w Anglii mogłyby poprawić kilkudniowe opady deszczu, ale tych w prognozach nie widać. A u nas wracają nieznośne upały. Od jutra na południu kraju temperatura może sięgać 40 stopni. Dziś też będzie upalnie do 33. To niebezpieczne wartości. Dbajmy o siebie, by uniknąć odwodnienia i przegrzania organizmu, apeluje rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski.
2: Oczywiście wszyscy powinniśmy unikać przebywania na zewnątrz w godzinach, kiedy jest największe słońce, czyli między godziną 10 a 15. Starajmy się unikać wysiłku fizycznego na słońcu, jeżeli tylko mamy taką możliwość. Zawsze też nośmy nakrycie głowy. Pamiętajmy o tym, żeby regularnie nawadniać się.
0: Chłodniej zrobi się dopiero w piątek. Na koniec u nas odliczanie do Tour de Pologne. Jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych wyścigów kolarskich rozpoczyna się dziś w Gdyni. Na starcie zobaczymy 10 Polaków, w tym legendę polskiego kolarstwa Michała Kwiatkowskiego.
3: Przede wszystkim chcę się cieszyć tym wyścigiem, niekoniecznie myśleć o wyniku. Jest tu moja rodzina, są polscy kibice, więc jakbym teraz po tylu latach jeszcze wciąż myślał tylko z perspektywy wyniku w tym wyścigu, no to nie wiem, mógłbym się zawieść, bo lata już swoje mam, więc ciężko będzie też rywalizować z młodszymi kolegami.
0: Tak mówił Michał Kwiatkowski. W pierwszym etapie 83. już Tour de Pologne kolarze pojadą z Gdyni do Koszalina. To łącznie ponad 230 km. Początek o 10.30.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: I sprawdzamy, gdzie będzie upalnie, a gdzie tylko gorąco. Na południu do 33 stopni, w centrum okolice 30, na północy 25. Ochłodę zapewni dziś morska bryza, na wybrzeżu maksymalnie 20 stopni. Poza tym dużo słońca, a słaby deszcz jedynie na południu. W górach może też zagrzmieć.
4: Klimat.
0: Zamknięte są kąpieliska w Stepnicy, Darłówku Zachodnim, nad Jeziorkiem Czerniakowskim w Warszawie, a także w Parku Miejskim w Wolsztynie, w Skorochowie nad Jeziorem Nyskim i w Paprocanach. Jakość powietrza prawie w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Zawierciu umiarkowana. Na południu Mazowsza i w północnej Małopolski utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe.
4: Klimat. Reklama.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka Zło.
8: Szeroki wybór, pełny smak?
9: Tak,
8: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie 2. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Znowu miałam rację.
12: W czym?
11: We wszystkim.
12: Akurat.
11: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
12: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
11: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł.

0: Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Dzień dobry Państwu. 8 minut po godzinie 9. Małgorzata Żuchowska i witam Państwa w znakomitym zespole. Rafał Wardzyński, Agnieszka Wieczorek i Wiktor Sudyka. To my będziemy z Państwem do południa przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas. Ta papierowa prasa, nie wiem, może Państwo pamiętają albo wiedzą, że ją lubię. Pijani kierowcy za kraty to Rzeczpospolita. Jeśli ktoś po alkoholu lub narkotykach złamie sądowy zakaz prowadzenia auta, dostanie bezwzględną karę więzienia. Tak wynika z projektu ustawy, do którego dotarła Rzeczpospolita. Jest o tym, że Maroko uderza w Hiszpanię po tym, co się wydarzyło na eksklawie. 60 tysięcy przeważnie młodych Marokańczyków sforsowało hiszpańskie granice i przedostało się do tego miasta, o tym także Gazeta Wyborcza. Coraz więcej ofiar. Choć większość z 60 tysięcy migrantów, którzy dotarli w ciągu nieco ponad doby z Maroka do hiszpańskiej Ceuty, wróciło już do kraju, miasto wciąż przeżywa skutki kryzysu. Z wody wydobywane są kolejne ciała. Liczba ofiar wzrosła do ponad 70. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Rząd zrobił za mało w sprawie cen paliw. O to gazeta zapytała państwa i wychodzi na to z sondażu, z badania przeprowadzonego przez SW Research, przepraszam, właśnie dla dziennika Gazety Prawnej, że ponad 54% z nas uważa, że nie. 28,2% uważa, że tak, ponad 17% z nas pytanych przez sondażownię uważa, właściwie nie ma zdania na ten temat. To są najważniejsze tematy z tej papierowej prasy. Za chwilę zajrzymy do poradnika bezpieczeństwa i sprawdzimy, czy tam jest wyraźnie napisane, co robić w takiej sytuacji jak ta sprzed kilku dni na Lubelszczyźnie.
5: Komentarz.
6: Z nami dr Piotr Robakowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, panie doktorze.
7: Dzień dobry państwu.
6: Jak sądzę, zna pan szczegóły poradnika bezpieczeństwa?
7: Tak, tak, jak najbardziej.
6: Pan minister odwoływał nas, pan minister Gawkowski, wicepremier, odwoływał nas do poradnika po wydarzeniach na Lubelszczyźnie, po tym jak spadła tam rakieta. Ale oprócz krótkiej informacji na temat znaczenia sygnałów i alarmów, co do schronienia, już jest niewiele sugestii. Jeśli nie możesz ukryć się w oznaczonym miejscu schronienia, zostań w domu, z dala od okien, przy ścianach nośnych, w centralnych pomieszczeniach. Jeśli jesteś poza domem, szukaj miejsc, które zapewniają przynajmniej minimum ochrony. Bardzo precyzyjne określenie, prawda? Najniższe kondygnacje budynków, w tym piwnice, garaże, podziemne tunele, przejścia podziemne, nawet zwykłe zagłębienia terenu zapewniają lepszą ochronę niż przebywanie na otwartej przestrzeni. Tak, jest więcej. To wystarczy?
7: No na pewno nie wystarczy. I tutaj trzeba też wziąć pod uwagę jedną taką rzecz, że nasz system obrony cywilnej tak naprawdę no był zaniedbany przez dziesiątki lat. Około 50 lat tak naprawdę ten system nie funkcjonował, nie działał. Mamy 24 rok, dopiero mamy ustawę o ochronie ludności w obronie cywilnej. 25 rok, maj, rozporządzenie dotyczące systemu ostrzegania. Jakoś tak bym powiedział, pomimo tego, że mamy świadomość tego zagrożenia wojennego, jakby nie patrzył, to ciągle jakby nie odrabiamy lekcji. Mamy tak

0: takie półśrodki, tak jak ten poradnik bezpieczeństwa, jak aplikacje schrony, prawda, czy gdzie się ukryć i dalej tak naprawdę no, nie ma tych szczegółów i to widać. Tu jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia na pewno.
1: Zapominamy czasem o tym, że sytuacje awaryjne, alarmowe czy sytuacje katastrofy to nie tylko to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ale to na przykład powódź ta ostatnia i poprzednie. Myślę o powodzi z południowego zachodu Polski i przypominam sobie rozmowy z samorządowcami, zwłaszcza z jedną z burmistrzyń, która tuż po tym, jak zeszła wielka woda, opowiadała słuchaczom Polskiego Radia 24, że siedziała na schodach przed urzędem i właściwie płakała, bo nie do końca wiedziała, co ma robić. I nie dlatego, że jest niekompetentna, tylko nikt jej po pierwsze tego nie nauczył, nie powiedział jej, nie przeszkolił jej w działaniu. I samorządowcy z tego regionu właściwie uczyli się sami od siebie. Albo na bieżąco próbowali, jak te sytuacje rozwiązywać. No sytuacja nie do pomyślenia właściwie.
0: No niestety tak to wygląda, że latami tak naprawdę w ogóle dziedzina bezpieczeństwa zawsze była gdzieś zaniedbywana, tak? Bo były ważniejsze rzeczy, bieżące rzeczy, które trzeba było wykonać. Nikt nie myśli o tych katastrofach, o sytuacjach kryzysowych, które mogą się wydarzyć, bo przecież zobaczmy, też żyjemy w obszarach bardzo uprzemysłowionych, gdzie też może dochodzić do różnych katastrof i te katastrofy się bywają, bym powiedział, bywają raz na jakiś czas i my tak bardzo szybko mamy katastrofę czy jakąś powódź i za chwilę o tym zapominamy. Tak dzisiaj też jest bardzo duża dyskusja, bo spadła rakieta, ale przypomnijmy sobie wstecz, dwa lata temu też była sytuacja, gdzie spadły jakieś odłamki rakiety, wszyscy krzyczeli, wszyscy mówili oczywiście, ile to nie trzeba zrobić i później znowu to gdzieś schodziło na dalszy plan, a schodzi na dalszy plan przede wszystkim dlatego, że ciągle brakuje środków na podstawowe szkolenia, na zakup chociażby sprzętu, tego sprzętu obrony cywilnej. Mówi się dużo o tworzeniu takich tak zwanych magazynów obrony cywilnej i oczywiście uruchamiane są środki w ramach środków na bezpieczeństwo, na tworzenie takich centrów też, ale one są ciągle niewystarczające. I z drugiej strony też bardzo mała świadomość, szczególnie w samorządach, co do wykorzystania też różnych mechanizmów pomocowych, w sensie też dotacji na tego typu rozwiązania, no bo zawsze myślimy o rzeczach bieżących, zapominamy o tym, żeby przygotować się tak pod kątem, no ta, mamy bardzo niską kulturę bezpieczeństwa, bym powiedział tak, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo. Ja prowadzę też takie szkolenia z obrony cywilnej i pierwsze, co pytam na tym szkoleniu, no to czy państwo przeczytali poradnik bezpieczeństwa? I niestety najczęściej to jest tak, że jedna osoba gdzieś mi mignie, czy dwie, które przeczytały, a jak zapytam, czy ktoś z państwa ma przygotowany taki plecak ewakuacyjny, czy plecak podstawowej potrzeby, no bo to można różnie sobie, to się okazuje, że to są sporadyczne, jedna osoba gdzieś tam się trafi, która w ogóle jest przygotowana, no a przecież takie sytuacje, w których nagle będzie alarm, będzie trzeba się ewakuować, one mogą wystąpić z różnych przyczyn, czy to właśnie jakiegoś zagrożenia wojennego, czy powodzi, czy nawet jakiegoś skażenia chemicznego.
1: Czy sytuacji pożarowej, czy w ogóle wezwania nas wszystkich do ewakuacji, prawda? I wtedy jedną ręką sięgamy po, nie wiem, zebrane najważniejsze dokumenty, które trzymamy w jednym miejscu, a drugą ręką po plecach, w którym są podstawowe rzeczy, łącznie z jedzeniem dla zwierzaka. No, to jest takie ABC,
0: wie pan? Może się okazać, żeby tego tak naprawdę podstawowe rzeczy nie jesteśmy w domu w stanie znaleźć w 15-20 minut, a trzeba się w 5 minut czy 10 ewakuować, prawda? Także ja mam takie wrażenie też, że społeczeństwo bardzo mocno, my przerzucamy tą odpowiedzialność na służby, że to służby powinny nas informować, wyszkolić, powinny nas przygotować do tego, powinny być takie zasoby pewne, albo wyobraźmy sobie sytuację taką nawet, że ewakuowaliśmy się do jakiejś szkoły w pobliskiej gminie, mamy tam, zgromadziło się 1000 osób i teraz niech służby mają do zorganizowania, żeby nawet te 1000 butelek wody dowieść. Jakie to jest wyzwanie dla służb, gdzie one będą zajęte innymi bardzo ważnymi rzeczami. Także no, musimy wziąć na siebie też część tej odpowiedzialności, każdy obywatel.

0: obywatel, po to ten poradnik bezpieczeństwa też powstał. Można dyskutować, czy on jest właściwie napisany, czy zrozumiale, czy nie. No,
1: to jest inna sprawa, chce pan powiedzieć, prawda? To jest inny poziom problemu, ale wie pan, trudno też sobie wyobrazić, żeby w czasach absolutnego pokoju i tej takiej przysłowiowej już właściwie ciepłej wody w kranie, żebyśmy wszyscy zbiorowo myśleli o zagrożeniu. Jest jednak, bo mówi pan o tym, że zrzucamy odpowiedzialność, nie wiem, na samorząd, na służby, ale jakaś odpowiedzialność po tej stronie, mobilizowania nas na taką sytuację powinna być. Jednak.
0: Tak, to jest zupełnie druga strona medalu, tak? Bo jeżeli ktoś jest wójtem, burmistrzem, pełni jakąkolwiek funkcję w administracji publicznej, właściwie w jakimkolwiek podmiocie, bo jak teraz spojrzymy, to każdy podmiot publiczny, oprócz tego, że realizuje te zadania publiczne, które ma nałożone, ma też szereg zadań związanych z bezpieczeństwem, obronnością, tymi pozamilitarnymi przygotowaniami obronnymi państwa. I to jest część tak naprawdę pracy każdego urzędnika. Każdy z urzędników, czy osoba nawet w służbie cywilnej, ma pewne obowiązki, również te obowiązki poza normalnymi obowiązkami takimi merytorycznymi. I ja uważam, nie przyjmuję w ogóle takiego tłumaczenia, że tam wójt, burmistrz mówi, bo ja nie byłem przeszkolony, bo ja nie wiedziałem, co mam robić. To jest zakres jego obowiązków. I powinien również przygotować gminę, czy podmiot, instytucję, która realizuje pewne zadania, również na sytuacje kryzysowe. My mamy nawet takie pojęcie ciągłości działania. Przecież większość instytucji tego typu ma obowiązek przygotować się do przeniesienia w tak zwane zapasowe miejsce pracy, tak? Ma obowiązek przygotować się do takich różnych sytuacji, w których będzie ograniczona ilość personelu, kiedy będą ograniczone możliwości też. Także ja powiem tak, ja nie przyjmuję takiego tłumaczenia, bo idziemy sobie od odpowiedzialności każdego obywatela, który może różnie nie do końca wiedzieć, nie do końca rozumieć te meandry, jak się w tym odnaleźć, ale i powinien też zainteresować się bezpieczeństwem własnym i swojej rodziny, ale wójt, burmistrz czy dyrektor jakiejś instytucji, który mówi, ja nie wiedziałem, co miałem robić, a pełni tą funkcję, nie został przyjęty wczoraj, tak, czy nie od miesiąca, ale pełni tą funkcję, no to chwileczkę. Do tego został mianowany, za to brał pieniążki i powinien również o tym pomyśleć, że nie tylko to takie przygotowanie do takiej ciągłej pracy, ale również do tych sytuacji kryzysowych. I też powiedziałbym daleki też był od tego, żeby przyjmować takie tłumaczenia, że no nie było środków na przykład na szkolenia albo nie miał. Mamy dość dużą kulturę, jeśli chodzi o też, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale w sensie takim szkolimy, no bo sam mam studentów z takich kierunków jak bezpieczeństwo, które już przyjęło się dość dobrze w naszej edukacji i są ci ludzie przeszkoleni, których można wciągnąć do tych urzędów, i mogą tymi sprawami się zająć, poprowadzić, przeszkolić z tych podstaw tak naprawdę personel czy pracowników.
1: Jasne, i kto wie, czy nie powinny pójść na to środki z centrali, a nie te samorządowe, prawda?
0: No tak, ale są też programy, w których można pozyskać takie środki. Jest też wiele instytucji, które, stowarzyszeń, fundacji, które tak naprawdę oferują współpracę na tym poziomie. Jak już ktoś nie widzi tutaj wyjścia, to czy wojsko, czy policja, czy inne służby również są w stanie wesprzeć nawet w takich, bym powiedział, obopólnym interesie, bo jeżeli mamy straż pożarną, która działa na danym terenie, oni muszą się szkolić, muszą ćwiczyć. Jeżeli my te ćwiczenia zrobimy razem z samorządem, to samorząd przećwiczy sytuacje kryzysowe, ucząc się od straży pożarnej, przykładowo, a straż pożarna przetestuje sobie pewne procedury działając. Tu trzeba trochę chęci tak naprawdę.
1: Ale wie pan, młodzież z mojego otoczenia miała czy miewa takie szkolenia w szkole, bardzo dobrze. Potem jest luka wśród pewnie młodych ludzi i potem są tacy dużo starsi, którzy którzy pamiętają, że można mieć do czynienia z sytuacjami bezpieczeństwa, zagrożenia czy niebezpieczeństwa, prawda? Jest pewna luka, którą trzeba by wypełnić. Czasem wraca nam przykład Finlandii, która znalazła jakiś złoty środek na to, jak inwestować w schrony czy w obronność. Widziałam

0: materiał reklamowy, nie wiem, czy tak go nazwać, przygotowany przez Finów, którzy pokazują na przykład, że w schronach, które na co dzień służą jako siłownie, oni to robią na przykład w basenach, też baseny w ten sposób przygotowują. I miejsce tak zwanej użyteczności publicznej, które na co dzień służą mieszkańcom, obywatelom, w sytuacji zagrożenia zamieniają się w miejsce schronienia. No można. Tak, i oni się dość chętnie dzielą swoją wiedzą.
1: Mówimy o tych obiektach dual use. Ja sam miałem okazję być w Karlskronie, w takim obiekcie, gdzie on jest udostępniony dla mieszkańców. Oni dokładnie wiedzą, gdzie one się znajdują, wiedzą, w jaki sposób one funkcjonują. Też wiedzą, że muszą być przygotowani, żeby jak tam zejdą, to muszą jakby wziąć te swoje plecaki ewakuacyjne, bo tam mają do dyspozycji tylko pomieszczenie, wodę i tyle tak naprawdę. I muszą sami o siebie zadbać. Ale oni znają te obiekty. To jest prawda. My gdzieś, no, trudno mi ciągle właśnie do tego się odnieść, dlaczego nie jesteśmy konsekwentni w tym, bo były pomysły jeszcze niedawno z poprzedniego odpowiednich funduszy, żeby budować schrony, żeby budować te obiekty dual use, które będzie można wykorzystać właśnie w czasie pokoju jako takie
0: dual use, czyli podwójnego wykorzystania w największym skrócie, prawda?
1: Podwójne wykorzystanie, czyli mamy tutaj obiekty, które są będą dla społeczności w jakiś sposób funkcjonowały, jak działały kluby, siłownie czy inne rzeczy, a będzie można je wykorzystać. Tylko znowu wchodzimy w to, że to są obiekty, które są bardzo drogie w budowie, czasochłonne. Ja mam nadzieję, że takie obiekty zaczną powstawać. Aczkolwiek ciągle gdzieś jest ta dziura w finansowaniu, bo no mówię, są to obiekty bardzo, bardzo drogie. My jeszcze jakby nie mamy takiej, nie wiem, takiej determinacji, żeby te środki przeznaczyć i te obiekty rzeczywiście budować. Jest pomysł oczywiście na modernizację pewnych obiektów. Weźmy pod uwagę, że kiedyś były budowane chociażby te sławne szkoły tysiąclatki, które miały schrony i były takimi szpitalami polowymi w razie W, prawda?
0: Ale, no, ale pamięć była świeża, w miarę świeża,
1: tak,
0: prawda?
1: Do 1963 roku właściwie jeszcze każdy budynek nowo powstający musiał mieć schron.
0: Tak? Ale wie pan, jest teraz tak, że deweloperzy, jeśli proponują podziemne parkingi, to one też muszą być specjalnie wzmocnione. I słyszę od ekspertów zajmujących się tym tematem, że żeby nie narażać się na koszty, to teraz deweloperzy szukają za wszelką cenę parkingów na powierzchni. No bo chodzi o to...
1: Taka dziwna nałożona obowiązek, tak, że jeśli budują parking podziemny, to musi to być parking, który będzie przystosowany, też będzie tym obiektem, który będzie spełniał wymagania i będzie mógł być tym obiektem schronienia, ale nie ma obowiązku jakby tworzenia tych parkingów podziemnych, to teraz deweloperzy będą dążyli do tego, żeby tworzyć te parkingi naziemne.
0: Bo taniej.
1: To są dodatkowe koszty, tylko znowu mamy taką dziwną sytuację. Przerzucenie tych kosztów na deweloperów, bo myślimy, że oni będą chcieli uczestniczyć w tym takim budowaniu odporności, a tutaj wcale tej chęci nie ma. Ja myślę, że przy jakichś inwestycjach, ale to znowu też myślę kwestia społeczeństwa, bo jeżeli byśmy my oczekiwali od deweloperów, też my jako tacy potencjalni kupujący takie mieszkania, żeby tam jednak były te miejsca ukrycia, żeby on spełniał te wymogi, to deweloper, żeby rynek sam by to ukształtował. Ale niestety też jest tak, że często jesteśmy w stanie rezygnować nawet z dodatkowego miejsca parkingowego, czy komórki lokatorskiej, czy innych rzeczy, byle tylko to mieszkanie było tańsze. Także tutaj kwestia ciągle wchodzi ceny, ciągle wchodzi kwestia kosztów.
0: No ale na pewno trudno zrozumieć sytuację, w której spada rakieta w Tarnawie. Nie wszyscy dostają sygnał alarmowy, nie wszyscy wiedzą, co w tym czasie robić. I po ponad 4 latach wojny za wschodnią granicą dostajemy sygnał, że no teraz to już będziemy dostawać alerty po zakończeniu tej sytuacji, czy po tym, jak zagrożenie minie, po to, żebyśmy się mieli czuć bezpieczniej. To już na koniec, proszę.
1: Tu w ogóle no, ta sytuacja obnaża tak naprawdę, ja bym powiedział, niedoskonałość tego systemu, a może nie tyle niedoskonałość, tylko to, że on dopiero powstał. Bo weźmy pod uwagę, że 20

0: 4,5 roku.
1: Rok to jest. Tak, ale my też dopiero ruszyliśmy, bym powiedział, no, z naprawianiem tego,
0: musimy bo jakoś kończyć.
1: To nie jest tak, że mamy rozporządzenie w sprawie alarmów i komunikatów ostrzegawczych z 14 maja 2025 roku. I pamiętajmy też o tym, że to jest ważna rzecz, którą teraz powiem, że
0: panie doktorze.
1: Mamy dobrze, tylko powiem na koniec, mamy alarm, który system ostrzegania zadziałał, czyli systemy zawyły, bo coś się wydarzyło złego, prawda? Coś się wydarzyło, spadła ta rakieta i za tym zaraz powinny uruchomić się regionalne systemy ostrzegania i powinniśmy dostać informację, co się zadziało i co powinniśmy robić. I tego właśnie zabrakło. Bo alert RCB to są ostrzeżenia, to są ogólne ostrzeżenia o różnych zagrożeniach. To weźmy sobie, oddzielmy. System alarmowania polega na tym, że mamy 3-minutowy modułowany sygnał, że coś się wydarzyło i te syreny wyją, bo coś się wydarzyło złego. I dalej powinniśmy działać. Regionalny system ostrzegania. Mamy aplikację RSO.
0: Musimy
1: komunikaty radiowe. To nie zadziałało. Dobrze, kończymy.
0: Niewdzięczna moja rola w tej sytuacji. Jasne. Dziękujemy bardzo. Doktor Piotr Robakowski z Państwem.
2: Reklama. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papa.
5: Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 9.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Psychologiczna bariera przekroczona, średnia cena oleju napędowego przebiła 8 zł za litr. Taki sam pułap osiągnęła benzyna 98. Niewiele mniej kierowcy płacą za popularną 95, to średnio 7,50 za litr. Wzrost cen to efekt niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Rząd zapowiada, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji może przywrócić mechanizm obniżający ceny paliw. Co na to politycy? Tobiasz Bocheński z PiS-u mówi, że postawa rządzących jest niezrozumiała.
10: Mamy do czynienia z rządem, który przerzuca koszty na obywateli, a sam próbuje łatać dziury budżetowe, które stworzył.
9: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer za drożyznę na stacjach obwinia prezydenta, który nie podpisał ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków firm paliwowych.
11: Pan prezydent Nawrocki świadomie skierował tę ustawę do TK, wiedząc, że ją zablokowuje. W związku z tym blokada Nawrockiego to są ceny Karola Nawrockiego.
9: Pakiet CPN, który obowiązywał do 30 czerwca, przewidywał obniżkę podatku VAT i akcyzy oraz wprowadzał maksymalne ceny paliw. Coraz więcej polskich produktów żywnościowych trafia na zagraniczne rynki. Jesienią tego roku polskie jabłka zadebiutują w Filipinach. O pozyskaniu nowego rynku zbytu mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski.
6: Jabłka, którego jesteśmy największym producentem w Europie, drugim na świecie, chcemy wysyłać w różnych kierunkach i tutaj istotne znaczenie ma

0: ten rynek azjatycki.
1: Zwłaszcza filipiński, bo jest tam ponad 120 milionów konsumentów. Nadleśnictwo w Świerklańcu w województwie śląskim apeluje, by nie wchodzić do lasów zniszczonych w wyniku ostatnich nawałnic. W szczególności chodzi o rejon zalewu Nakło-Chechło, mówi rzeczniczka nadleśnictwa w Świerklańcu Justyna Grzeszczyk.
2: Apelujemy o zdrowy rozsądek i nie wchodzenie na tereny leśne dotknięte klęską, o zachowanie szczególnej ostrożności i o nieprzemieszczanie się pod złamanymi i uszkodzonymi drzewami. Mogą one stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i do zdrowia.
1: Leśnicy nie wykluczają wprowadzenia zakazu wstępu do lasu, który ucierpiał w wyniku burzy. Pociąg do miasta, czyli Ogólnopolski Festiwal Teatralny po raz 20 odbędzie się w Gdyni. Oprócz artystów z tamtejszego teatru od dziś zaprezentują się artyści z Poznania, Warszawy i Krakowa. Monika Jarząbek i Karolina Guć z Teatru Gdynia Główna podkreślają, że spektakle odbędą się w kilku różnych częściach miasta.
3: Zapraszamy w 7 miejsc, 7 plenerów miejskich.
4: Będziemy na Grabówku, w Leszczynkach, na Wiczlinie, Karwiny, Chylonia i Śródmieście.
3: Zapraszamy na spotkanie z 7 teatrami. Mamy silną reprezentację z Poznania, mamy Warszawę, mamy Kraków i mamy oczywiście propozycję Teatru Gdynia Główna. Spotykamy się codziennie o 21 na prezentację spektakli.
1: Wstęp na wszystkie występy teatralne w ramach festiwalu jest bezpłatny. I zaproszeniem do Gdyni kończymy te informacje. Na kolejne o 10 zapraszam w imieniu Aleksandry Kozery. Dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Łukasz Jakubowski. Do usłyszenia.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Przyłączam się do zaproszenia do Gdyni, przepiękne miasto z morzem marzeń, a modernistyczne centrum miasta w setną rocznicę nadania miastu praw miejskich zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i jako 18 polski obiekt jest objęty tym prestiżowym wyróżnieniem. Och, jest w niej coś takiego, że chce się tam być i oddychać wiatrem od morza przez wiele, wiele lat. Pytani o miejsce, w którym żyje nam się najlepiej, to znaczy te plebiscyty wygrywali mieszkańcy Gdyni. Właściwie z własnego doświadczenia trochę wiem dlaczego. No ale jeśli państwo chcą się przekonać na własnej skórze, to zapraszam do Gdyni, przyłączam się do tego zaproszenia.
5: Stan dnia.
6: Tusk psuje, co budowaliśmy, do rządzenia budowaliśmy latami. Do rządzenia potrzebna jest odwaga, odpowiedzialność. 15 października rozpoczynamy Wielki Marsz, bo chcemy Polski ambitnej, bogatej, nowoczesnej. Kto to taki? No Mateusz Morawiecki, który teraz wzywa premiera Donalda Tuska do debaty telewizyjnej i zapewnia, że jest gotów załatwić rozmówcę do debaty dla Andrzeja Domańskiego, a więc ministra finansów. Michał Fabisiak jest w Sejmie. Dzień dobry, Michale.
7: Dzień dobry.
6: Jakkolwiek to brzmi, to czy wiesz, kogo pan premier Morawiecki chce załatwić? I czy jest jakieś prawdopodobieństwo, że rząd czy sam Donald Tusk przyjmie wyzwanie Mateusza Morawieckiego?
7: To na pierwszą część pytania odpowiem krótko, nie wiem. A natomiast jeśli chodzi o samą debatę, no debaty telewizyjne to nieodłączny element kampanii wyborczej. W polskiej kulturze politycznej największym zainteresowaniem cieszą się oczywiście te debaty z udziałem kandydatów na prezydenta, zwłaszcza przed drugą turą. Ale mieliśmy też w przeszłości ciekawe debaty przed wyborami parlamentarnymi. Jak chociażby starcie Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim, Aleksandra Kwaśniewskiego z Jarosławem Kaczyńskim i Aleksandra Kwaśniewskiego z Donaldem Tuskiem. To miało miejsce przed wyborami parlamentarnymi w 2007 roku. Ale jest tylko taka zasadnicza różnica, że aktualnie nie ma kampanii wyborczej, a do urny Polacy pójdą dopiero za rok. To dla premiera Donalda Tuska doskonały więc argument, aby odmówić Mateuszowi Morawieckiemu. Nie jedyne zresztą, bo politycy Koalicji Obywatelskiej, jak Katarzyna Lubnauer, zauważają, że były premier jest dziś liderem nic nieznaczącej formacji.
8: Nie widzę powodu. Przypomnę, że Mateusz Morawiecki jest na razie liderem kawałka PiSu, który delikatnie mówiąc no nie stanowi takiej pozycji politycznej, żeby był powód, dla którego miałby premier rządu w tej chwili debatować. Tak, niewątpliwie Morawiecki teraz szuka swojej przestrzeni, natomiast to jest cały czas ta sama banda, która rządziła przez 8 lat.

0: Politycy klubu Rozwój Plus oczywiście nawołują do tej debaty, bo jak mówi jeden z nich, Marcin Horała, tak na marginesie a propos tego, o czym było w serwisie informacyjnym i o czym mówiłaś na wstępie, Marcin Horała to absolwent trzeciego liceum ogólnokształcącego w Gdyni właśnie. No i ten Marcin Horała wspomniany, poseł klubu Rozwój Plus, mówi, że Polacy powinni dowiedzieć się, jak źle dzieje się dziś w Polsce właśnie pod rządami Donalda Tuska, dlatego powinno dojść właśnie do takiej debaty z byłym premierem Mateuszem Morawieckim.
1: Wywołuje jakieś tematy zastępcze po to, żeby właśnie panicznie wręcz uniknąć merytorycznej opowieści o tym, jakie są efekty jego rządzenia. Przykład z dziesiątek, no całkowite zatrzymanie polskiego rozwoju. Siódme przełożenie przetargu na port zewnętrzny w Gdyni. Zamiast budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu mamy budowę tymczasowej drogi dojazdowej na przyszły niedoszły plac budowy. A jak mówię, to tylko przykład pierwszy z brzegu, jeden z wielu obszarów państwa, które rządy Donalda Tuska zawaliły. Więc taka debata byłaby bardzo cenna.
0: No, zwłaszcza cenna byłaby dla klubu Rozwój Plus, bo jego lider, czyli Mateusz Morawiecki, mógłby pozycjonować się jako lider opozycji, z którym debatuje jak równy z równym lider koalicji rządowej, którym jest właśnie premier Donald Tusk. To osłabiałoby niewątpliwie pozycję Prawa i Sprawiedliwości i Jarosława Kaczyńskiego czy Konfederacji. Czy na takim osłabieniu zależałoby przewodniczącemu Koalicji Obywatelskiej? Pewnie tak, choć z drugiej strony na pewno nie zależy mu też na tym, aby wzmacniać pozycję Mateusza Morawieckiego.
2: Michale, bardzo Ci dziękuję za relację. Prosto z Sejmu dla Państwa, Michał Fabisiak.
3: Komentarz.
2: Monika Waluś, dziennikarka portalu Onet. Dzień dobry, pani redaktor.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Mocny początek Mateusza Morawieckiego. 15 października rozpoczyna wielki marsz po władzę, jakbyśmy tego nie nazywali. Właściwie każdy ruch symboliczny, każda data symboliczna, świetne garnitury, znakomite otoczenie. No, były premier idzie po sukces. Ja się trochę uśmiecham, ale, ale wygląda to świetnie, musi pani przyznać.
4: Oczywiście. Mateusz Morawiecki też patrząc na tę symbolikę daty, czyli 15 października, kiedy ma odbyć się ta konwencja programowa rozwoju plus, być może to już będzie konwencja partii rozwój plus, partii, przed którą utworzeniem tak zarzekał się Mateusz Morawiecki, że nie ma tego w planach. Więc tutaj oczywiście Mateusz Morawiecki chciałby powtórzyć tę kampanię, no chociażby z 23 roku, która może dla PiS-u się nie okazała później zwycięska, ponieważ finalnie nie rządzili, no ale była partią, która zdobyła najwięcej głosów i Mateusz Morawiecki powtarzał to Jarosławowi Kaczyńskiemu przy każdej okazji, powtarzał to kolegom z tej frakcji opozycyjnej w PiS-ie, że to właśnie za jego czasów PiS no, miał taki wynik pozwalający właściwie na rządzenie. I że teraz będzie próbował ten wynik powtórzyć. No, są to raczej takie płonne marzenia. Na razie Mateusz Morawiecki właśnie jest po pierwsze, myślę, że tutaj sporym zagrożeniem może być to, jak będzie marginalizowany jego wpływ na polityczną rzeczywistość zarówno przez koalicję rządzącą, ale też właśnie przez no już byłych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. To może być rzeczywiście taki największy problem przed no, pozyskiwaniem nowych wyborców.
2: Najbezpieczniejsze państwo świata proponuje Mateusz Morawiecki, projekt polskiej polityki zarządzania migracją. Użytkownicy X-a nie byliby sobą, gdyby nie przypomnieli panu premierowi danych Eurostatu na przykład, że tylko w 2021 roku Polska wydała, muszę tu zerknąć, prawie milion zgód na zezwoleń na pobyt w Polsce obywatelom państw trzeciego świata. Wcześniej to było prawie 600 tysięcy, jeszcze rok wcześniej w 2019 724-25 tysięcy. Ja dość często zwracam uwagę na komentarze. Jeden z nich jest taki. Krok w dobrym kierunku, ale za słabo, żeby wyrwać mój głos Konfederacji. Chcecie mój głos? To oczekuję. Masowych deportacji natychmiast. Ja myślę, że to jest oczekiwanie nie tylko tej osoby, która pisze komentarz. Rewizji obywatelstwa. Zero wiz pracowniczych dla ludzi spoza kraju.

0: krajów Unii Europejskiej, Ameryki, Australii i Japonii na przykład. I zero map potrzeb. No, będzie musiał Mateusz Morawiecki wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, jeśli myśli o tym elektoracie.
1: Myślę, że Mateusz Morawiecki nie celuje w ten elektorat prostego względu. To jest elektorat, w stronę którego swoje propozycje wysuwał PiS, ale pod wodzą Przemysława Czanka, czy grupa w PiS-ie pod wodzą Przemysława Czanka. To tam były właśnie te hasła o tym, by rewidować pozwolenia na pobyt, by odsyłać migrantów. Myślę, że Mateusz Morawiecki i ta grupa polityków, która z nim wyszła, raczej nie będzie chciała tutaj bić się z Konfederacją na tego typu argumenty, no bo też nie ma tutaj po prostu szans na to, żeby przebić te postulaty Konfederacji, a już tym bardziej Konfederacji Korony Polskiej. Natomiast ja bym chciała na sekundkę jeszcze wrócić do tego postulatu bezpiecznego państwa, które proponuje premier Morawiecki. I słusznie tutaj są przypominane te kwestie związane z chociażby aferą wizową, która wybuchła za czasów administracji właśnie premiera Morawieckiego. No ale pamiętamy też te wydarzenia związane chociażby z zachowaniem policji, agresywnym zachowaniem policji podczas strajków kobiet, kiedy dochodziło do jakichś pobić, pryskania gazem w oczy. Druga rzecz przecież za czasów premiera Morawieckiego też za bezpieczeństwo miał odpowiadać Jarosław Kaczyński. No jak to wyglądało i jaki kryzys mieliśmy na granicy polsko-białoruskiej, no to też nie trudno sobie przypomnieć.
0: Ale może wyborcy mają krótką pamięć i nie będą pamiętać Lotosu, nie będą pamiętać wysokiej inflacji, takiej prawie 19-procentowej, nie będą pamiętać RARS-u, zachęt na wybory, bo przecież pandemia już w odwrocie. Może nasza pamięć jest taka, wie pani, wybiórcza i wybierzemy sobie z jego oferty to, co nam się będzie podobało na przyszłość, a nie będziemy sięgać wstecz.
1: Owszem, pamięć wyborców jest krótka i przekonaliśmy się o tym już niejednokrotnie. Natomiast wrócę do tego, co powiedziałam na samym początku i w interesie koalicji rządzącej, ale także w interesie byłych kolegów z PiS-u będzie przypominanie to, za jakimi decyzjami stał Mateusz Morawiecki.
0: Ale wejdę pani w słowo, bo jeśli to PiS będzie wytykał błędy Mateuszowi Morawieckiemu, to tym samym będzie się przyznawał do swoich, stał na czele tych decyzji ponad 6 lat.
1: No to, oczywiście, to jak to ja też zaznaczałam, że właśnie pisząc o takich zagrożeniach, czy cenie, o może tak, cenie, jaką PiS ponosi w związku z tym rozpadem, właśnie pisałam o zagrożeniu w postaci utraty wiarygodności, no bo właśnie jak tutaj ograć to, że bijemy w polityka, który przez 4 lata był premierem naszego rządu i którego wszędzie zachwalaliśmy, a już w ogóle był z polecenia Jarosława Kaczyńskiego. Więc co to? Ten Jarosław Kaczyński, który wybrał nam dwóch prezydentów, nagle jest, pomylił się w stosunku do premiera. No tak, tutaj PiS będzie miał gigantyczny problem, ale już nie takie fiukołki też retoryczne PiS wykonywał. Widzieliśmy zresztą, jak śmiesznie, groteskowo wyglądał sam rozwód z Mateuszem Morawieckim. Wyrzucamy, jednak nie wyrzucamy. No więc tutaj myślę, że nawet ten twardy elektorat PiSu będzie widział, że dostrzegał, że coś tutaj już nie styka za bardzo.
0: Nie damy się, prawda? Zresztą ja myślę, że początek wzajemnych oskarżeń dopiero przed nami. Dominika Długosz i Andrzej Stankiewicz też piszą o tym, że między innymi w Onecie właśnie, że jeszcze kilka prawd takich, których czy PiS nie chciałoby pamiętać, czy sam Mateusz Morawiecki może wyjść na jaw, prawda? Jak na przykład raport Do tej pory właściwie nie wiedzieliśmy i chyba nie wiemy, kto jest jego autorem, ten dotyczący Karola Nawrockiego jeszcze przed wyborami, bo pan Płażyński się wypiera autorstwa.

0: tego raportu. No i jeszcze parę takich kwiatków pewnie wyjdzie.
1: No można powiedzieć, że rozpad PiSu i sytuacja po rozpadzie PiSu może być bardziej skutecznym narzędziem w ujawnieniu różnego rodzaju nieprawidłowości podczas rządów PiSu niż komisje śledcze, które obecny rząd utworzył i które pracowały. Jedna nadal pracuje, więc być może to będzie nawet łatwiejsze, kiedy koledzy będą donosić na kolegów do dziennikarzy i będziemy poznawać nawet takie kulisy różnych rozmów, spotkań czy planów nawet, bo to też mogą być plany, które miał PiS, które w jakiś sposób nie zrealizował, ale które będą w opinii publicznej też jakąś zgrozę wywoływały.
0: No tak, pani redaktor, ale Mateusz Morawiecki robi coś więcej oprócz kąsania swojego bezpośredniego przeciwnika, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili. Mateusz Morawiecki idzie dalej. Na razie nie widać tego po Prawie i Sprawiedliwości. I kto wie, czy tą ofensywą i tą sprawnością jednak pewnych barier nie przełami. Dopóki PiS będzie się koncentrował tylko i wyłącznie na wyciąganiu brudów, na uderzaniu w Morawieckiego i jego ludzi, to nic z tym nie osiągnie. Czy ma pani jakieś sygnały? Nie wiem, rozmawia pani z politykami, Prawa i Sprawiedliwości. Oni mają jakiś pomysł na to, na ten kryzys?
1: Na razie tego pomysłu nie ma, ponieważ oczywiście jest pomysł w postaci też takiej ofensywy programowej. Będą spotkania, konwencje, posłowie mają ruszyć w teren, ale ile razy to już słyszeliśmy, że tutaj będzie mobilizacja w terenie. No a te struktury terenowe też są bardzo zniesmaczone tą całą sytuacją i też już patrzą w bok na Mateusza Morawieckiego. Czy nie lepiej się właśnie do niego gdzieś tam na razie przykleić, kolokwialnie mówiąc. I myślę, że tutaj będzie oczywiście bitwa na rozliczne obietnice. Widzimy, że już ten taki pakiet rodzinny Mateusz Morawiecki proponuje, więc myślę, że będzie się prześciganie też w tego typu takich socjalnych propozycjach, które też PiS-owi przyniosło sporo punktów procentowych, ale z tego, co wyczuwam, może to też był efekt tego, że właśnie zaczęły się sejmowe wakacje i troszkę od tej całej burzy politycy chcą odpocząć, ale miałam takie wrażenie, że wszyscy czekają na jesień, na to, co pokażą sondaże jesienią. No bo jeżeli faktycznie po kilku miesiącach od powstania klubu Rozwój Plus, czy tego stowarzyszenia i obecności już w sondażach, no nadal ten wynik PiSu po rozpadzie będzie oscylował wokół 17%, no to już nie będzie pomarańczowa lampka, to będzie czerwona lampka dla polityków PiSu. No i tutaj trzeba będzie w jakiś sposób reagować, czy to będą ruchy, które jeszcze bardziej rozkołyszą, bo to taka częsta metafora, którą słyszałam a propos tego, co robi Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek, takie rozkołysanie łódki PiSu, no to tutaj może dojść do kolejnych wywrotek, może rozłamów. Ta jesień może być tutaj jeszcze takim punktem odniesienia dla nich.
0: Ja nie bardzo wierzę w możliwość wspólnej listy PiSu i Morawieckiego, bo do tych przyszłorocznych wyborów może się jeszcze tyle wydarzyć i tyle spraw może wpłynąć na te przegrupowania, że właściwie trudno jest cokolwiek w tej chwili wyrokować, a jeśli mówimy o takiej wspólnej liście prawicy na przykład z Konfederacją Grzegorza Brauna, no to Prawo i Sprawiedliwość musiałoby się bardzo postawić swoim amerykańskim partnerom, którzy już mówią o tym, że nie chcą antysemity. Inaczej, nie chcą, jeśli mają coś do powiedzenia. Nie zgadzają się albo są przeciwni temu, żeby...
1: Nie jest to mile widziane.
0: Nie jest to mile widziane. O, to jest takie na razie łagodne określenie, choć nasi eksperci amerykaniści twierdzą, że czasy bezpośredniego wpływu Amerykanów na wybory w naszej części Europy to jest tylko kwestia czasu.
1: Zgadza się. No tutaj ten sojusz będzie też trudny ze względu na poglądy samego Jarosława Kaczyńskiego. Ja myślę,

0: nie wyobraża sobie do końca współpracy z Grzegorzem Braunem, ale tutaj...
1: Ale czego się nie robi dla władzy.
0: Oczywiście i czego już nie robił dla władzy. Natomiast myślę, że tutaj przy okazji rozpadu PiSu w najbliższych miesiącach, czy w tym roku, który zostanie do wyborów, no będziemy być może też świadkami rozpadu Konfederacji. I czyli Krzysztof Bosak pójdzie swoją ścieżką, a Sławomir Mentzen swoją. Pomiędzy panami, jak słyszymy, nie ma już zbyt dużej chemii. No i być może tutaj nawet właśnie Jarosław Kaczyński w Krzysztofie Bosaku bardziej znajdzie partnera do koalicji.
1: Środki na pensję. Wspomniała pani o tych prospołecznych pomysłach Mateusza Morawieckiego. Mam kilka z nich przed oczami. Na przykład pensja rodzicielska miałaby być świadczeniem w wysokości płacy minimalnej przeznaczonym dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 lat. Pomysł bardzo ciekawy, bo chodzi o to, że rodzice, którzy skupieni na wychowaniu dzieci mają przerwę składkową, to byłaby jakaś rekompensata. Tylko pan premier Morawiecki proponuje, żeby pieniądze z tego na ten cel pochodziły z 800+, na przykład, albo z aktywnego rodzica. Będzie ciężko.
0: Będzie ciężko. No już każdej władzy będzie ciężko zrezygnować z programu. Jakby można by było nazwać inny program 800+, no to jeszcze to by zagrało. Natomiast hasło likwidacji tego programu no, nie przyniesie nikomu punktów procentowych. To już zostało tak w społeczeństwie zakorzenione, że będzie trudno z tego rezygnować, nawet jeżeli no, tutaj budżet by się nie spinał i nie było na to środków. A to będzie coraz trudniej. Jasne. Też.
1: Ja często wracam do tych podróży w terenie Mateusza Morawieckiego sprzed miesięcy i my zastanawiamy się nad elektoratem. Czasem przypominam, że elektorat to my. Ja, państwo i każdy, kto bierze udział w wyborach, więc zastanawiam się nad takim targetem Mateusza Morawieckiego, czyli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, wyborcy Konfederacji, ale my zapominamy o wyborcach PSL-u. Ja myślę, że on też sprawdzał swoje możliwości wśród tego elektoratu.
0: Tak, no i przypomnijmy, że właściwie to nie jest tylko elektorat PSL-u, ale to jest elektorat całej szeroko rozumianej trzeciej drogi, zawiedziony elektorat, zawiedziony tym projektem, jeszcze bardziej zawiedziony tym, co się stało z formacją Szymona Hołowni, no i samym Szymonem Hołownią, więc oczywiście ta formacja szła do wyborów w 2023 roku z takimi prodemokratycznymi hasłami i jakby stała się koalicjantem Donalda Tuska, chcieli odsunięcia PiSu od władzy, ale w szeregach tej partii, czy wśród posłów, czy wśród działaczy lokalnych, no i jeszcze dalej, czyli wyborców Polski 2050, nie byli ludzie, którzy byli wrogo nastawieni wobec Mateusza Morawieckiego. Zresztą już słyszymy przewodniczącego klubu Polska 2050 w Sejmie, Pawła Śliza, posła, który nie wyklucza takiej współpracy z Mateuszem Morawieckim. Oczywiście oni teraz nie rzucą się sobie w ramiona, no bo jeszcze Polska 2050, czy to, co po niej zostało, będzie liczyła na jakieś może wsparcie Donalda Tuska i bezpieczną tutaj miejsce na liście. Natomiast tak jak mówię, to nie była taka wrogość jak na przykład w Lewicy, tak, wobec Mateusza Morawieckiego w tej trzeciej drodze, więc rzeczywiście tam do złowienia troszkę jest. I patrząc na to, jakie postaci pojawiły się też na grillu u Mateusza Morawieckiego, takie, które pewnie wcześniej na takim wspólnym wydarzeniu by się nie pojawiły, no to też jest naprawdę ciekawy projekt do obserwacji.
1: No tak, na pewno nie jest tak, że rząd może patrzeć spokojnie i tak ironicznie krytykować to, co się dzieje, patrzeć jak PiS kłóci się z Morawieckim, ale to czas pokaże i z pewnością będziemy do tego wracać. Bardzo pani dziękuję za komentarz. Monika Waluś.
0: Dziękuję, miłego dnia.
1: Tu z państwem.
2: Reklama. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9.

0: 6,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonie.

0: Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: 100 lat temu 1 300 000 obywateli Rzeczypospolitej podpisało się pod niezwykłym dokumentem. Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych była zbiorowym podziękowaniem za pomoc w odzyskaniu niepodległości i humanitarne wsparcie po pierwszej wojnie. Fundacja Ośrodka Karta ogłasza konkurs dla młodzieży Zbiorowy Portret Stulecia. Co zdarzyło się dalej z sygnatariuszami? Może wśród nich byli twoi krewni? Wejdź na portal polska1926.pl i przeprowadź historyczne śledztwo.
4: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Do Polski dotarła fala upałów. Południe Europy już ma problemy. Węgrzy muszą oszczędzać prąd. Gdzie pracują? Ile zarabiają? Na dniach wchodzi w życie ustawa o jawności wynagrodzeń lekarzy. Złoto Ligi Narodów znów w polskich rękach. Wrócimy do wspaniałego meczu naszych siatkarzy. Minęła 10:00. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Podkarpacie, część Lubelszczyzny i Małopolski. Tam obowiązuje alert trzeciego, najwyższego stopnia dotyczący upałów. Temperatura w cieniu już dziś przekroczy 30 stopni. Według prognoz IMGW to dopiero początek fali gorąca.
2: Początek nowego tygodnia przyniesie ponownie wzrost temperatury. Już w poniedziałek na termometrach będziemy mogli zobaczyć do 33-34 stopni. Natomiast we wtorek jeszcze wyższe temperatury, nawet do 35-36 stopni.
1: Mówił synoptyk IMGW Kamil Walczak. W południowej połowie kraju obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem. Alert trzeciego stopnia obejmuje pas od Krakowa po Przemyśl i Chrubieszów. Bez nakrycia głowy i wody lepiej nie wychodzić z domów. Upały dają się we znaki w wielu miejscach Europy, powodują pożary i dotkliwe susze. Na Węgrzech rekordowo niski poziom Dunaju wstrzymuje pracę jednej z elektrowni jądrowych. Węgierski rząd zaapelował do mieszkańców, by oszczędzali prąd. Efekt? Wczoraj wieczorem pobór spadł o 450 MW, czyli o 7% w porównaniu do zwykłego zapotrzebowania.
3: Premier Peter Modior podziękował we wpisie na portalu społecznościowym za solidarność i odpowiedzialność, podkreślając, że dzięki temu udało się uniknąć wprowadzania bardziej dotkliwych ograniczeń w dostawach energii. Oszczędności są ważne, ponieważ rekordowo niski poziom Dunaju doprowadził do niemal całkowitego zatrzymania pracy elektrowni jądrowej w Pogrz. Rząd nadal apeluje do mieszkańców o ograniczanie zużycia energii w godzinach największego obciążenia sieci i przygotowuje plan czasowego ograniczenia poboru przez najbardziej energochłonne zakłady przemysłowe. Wokół kryzysu energetycznego pojawiły się też pytania o organizację największego festiwalu muzycznego Sziget. Organizatorzy wydali oświadczenie, w którym zapewnili, że festiwal nie obciąży krajowej sieci elektroenergetycznej. Wyjaśnili, że impreza dysponuje własnym systemem zasilania opartym na agregatach prądotwórczych i w razie potrzeby może funkcjonować całkowicie niezależnie od publicznej sieci.
1: O czym z Budapesztu mówił Piotr Piętka. Zarobki lekarzy bez tajemnic. W środę wejdzie w życie ustawa, która pozwala na zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z ich numerem PESEL lub numerem prawa do wykonywania zawodu. Placówki, które nie zbiorą i nie przekażą danych, muszą się liczyć z karami, mówi wiceprezes NFZ-u Jakub Szulc.
4: Maksymalne roszczenie, które może mieć Narodowy Fundusz Zdrowia z tego tytułu, to 0,5% wartości umowy, która jest zawarta z podmiotem leczniczym, ale my raczej spodziewamy się, że podmioty lecznicze będą sumiennie wywiązywać się z tego obowiązku, tak jak

0: Przyjmujmy to dotychczas w przypadku, kiedy mieliśmy raportowania dotyczące zanonimizowanych danych.
1: Dane o wysokości wypłat medyków zbierze Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dane poznamy we wrześniu. To dwa ważne tygodnie dla polskiej armii. 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego i jak co roku w Warszawie odbędą się centralne obchody, w tym defilada. Wojsko chce wypaść perfekcyjnie, aby tak się stało, trzeba intensywnie trenować, a szkolenia właśnie ruszają. Więcej o tym wie Agnieszka Drążkiewicz.
2: Tegoroczna defilada ma pokazać, jak wojsko zmieniło się w ostatnim czasie i jak wiele może się jeszcze zmienić dzięki dodatkowym pieniądzom z unijnego mechanizmu SAFE. I dlatego hasło parady to Polska SAFE, bezpieczna Polska. Wyjaśnia wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Będziemy dużo mówić o mechanizmie SAFE, o tych zakupach, które zrobiliśmy z mechanizmu SAFE. Nie tylko defilada w Warszawie, ale również, tak jak w zeszłym roku, defilada morska.
2: Przygotowania do świętowania właśnie wystartowały. Do stolicy przyjechał ciężki sprzęt, czołgi, haubice, wozy opancerzone, wozy bojowe i uzbrojenie przeciwlotnicze. Do tego oddziały piesze. Żołnierze będą trenować pod czujnym okiem instruktorów z kompanii reprezentacyjnej, aby 15 sierpnia wszystko wyglądało jak spod igły.
4: Pododdziały baczność!
2: Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Na koniec wracamy do spektakularnego sukcesu naszych siatkarzy. Biało-czerwoni po raz drugi z rzędu, a trzeci w ostatnich czterech sezonach wygrali Ligę Narodów. W finale Polacy pokonali USA 3-2. To starcie z bliska, czyli z trybun, śledził Krzysztof Ignaczak, były reprezentant Polski, mistrz świata i Europy.
5: Mecz jak roller coaster, z nieba do piekła wielokrotnie. Wiadomo, że z Amerykanami gramy w ostatnich czasach właśnie takie, można powiedzieć, horrory spotkania o podwyższonym ryzyku zejścia na zawał. No i taki też był ten finałowy mecz. To na pewno było pasjonujące spotkanie, dawało nam wiele takich pozytywnych emocji, więc naprawdę jesteśmy mega zadowoleni, tym bardziej, że wygrana i złoty medal.
1: Polacy zwyciężyli w Lidze Narodów po raz trzeci, poprzednio w 2023 i 2025 roku. W sumie za kadencji selekcjonera Nikoli Grbicia biało-czerwoni wywalczyli piąty krążek tych rozgrywek. Mają na koncie 3 złote i 2 brązowe medale.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Alerty IMGW podzieliły Polskę na pół. W centrum i na południu już dziś będzie nieznośnie gorąco. 33 stopnie w cieniu pokażą termometry na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, w Małopolsce, na Śląsku i Opolszczyźnie. Im dalej na północ, tym chłodniej. Na Mazowszu okolice 30 stopni, na Pomorzu 24.
6: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
14: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody.

0: ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: 9 minut po godzinie 10. Małgorzata Żuchowska, cały czas Polskie Radio 24. Przed nami widmo pojawienia się najsilniejszego zjawiska El Niño w całej blisko 150-letniej historii pomiarów. Średnia z 14 modeli klimatycznych wskazuje na możliwość osiągnięcia anomalii bez precedensu. Choć wieści o rekordowym ociepleniu wód Pacyfiku budzą niepokój na całym świecie, eksperci uspokajają. To nie ono bezpośrednio steruje pogodą za naszymi oknami, choć jego skutki i tak uderzą nawet w nas. Dla wielu osób chłodny wietrzny tydzień to dowód, że z tym ociepleniem nie jest tak źle, a jest właśnie dokładnie odwrotnie. Zmiana klimatu nie oznacza, że każdy tydzień będzie cieplejszy od poprzedniego. Oznacza natomiast, że zmienia się cały rozkład temperatur. Chłodne epizody wciąż się zdarzają, ale są coraz rzadsze i coraz mniej intensywne, a fale upałów pojawiają się częściej i są coraz gorętsze. Znajdą Państwo w sieci wyjaśnienia pana Michała Brenneka z Zakładu Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki PANU w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Tak, to jest to, co powinno nas martwić.
1: Stan dnia.
2: 77 tysięcy spalonych hektarów, 100 tysięcy ewakuowanych osób. To bilans potężnych pożarów, które przetoczyły się przez zachodnie prowincje Madrytu. Dziś na spalone tereny wkraczają ubezpieczyciele, którzy mają oszacować dokładne straty. Łączymy się z naszym reporterem Mateuszem Czmielem, który jest tam. Dzień dobry, Mateuszu.
3: Dzień dobry, witam.
2: Jakie są najnowsze informacje dotyczące strat?
3: W 7 miejscowościach regionu Madrytu uszkodzonych lub zniszczonych zostało blisko 1600 budynków. Największe zniszczenia są w miejscowości Navas del Rey. To tam wrócili już pierwsi mieszkańcy, którzy liczą na to, że władze pomogą im stanąć na nogi. Proszę sobie wyobrazić, całe życie człowiek ciężko pracuje, żeby mieć własny dom, samochód i dorobek, a potem z dnia na dzień wszystko traci. Trudno to opisać słowami. Nadal nie jesteśmy w stanie tego zaakceptować. Patrzymy na to wszystko, ale wciąż wydaje nam się to snem, a nie rzeczywistością. Mieszkańcy zachodnich prowincji Madrytu zgodnie podkreślają, że ten pożar był wyjątkowo silny i niszczycielski. Połączyły się trzy fronty ognia, utworzyły jeden potężny pas, który wszystko niszczył na swojej drodze. Jak widać, spustoszył teren po obu stronach. Chcemy jak najszybciej wrócić do normalności. Rozmawialiśmy już z burmistrzem i poprosiliśmy go o pomoc, ponieważ mamy małe dzieci. We wrześniu zaczyna się rok szkolny, dlatego naszym priorytetem jest zamieszkać tutaj jak najszybciej. Najważniejsze jest, aby dzieci mogły wrócić do szkoły i do swojej codzienności. Do walki z pożarami dołączyli już także polscy strażacy. Ta pierwsza 35-osobowa grupa rozpoczęła działania w pobliżu Awili, około 100 km od Madrytu. Wspólnie z hiszpańskimi strażakami oni tworzą takie pasy oddzielenia, usuwają ściółkę, wycinają drzewa, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W sierpniu w Hiszpanii służbę pełnić będzie łącznie 105 polskich strażaków pracujących rotacyjnie w trzech zmianach. Jak podkreślają, te pożary w Hiszpanii są znacznie bardziej dynamiczne niż w Polsce. Ja też będąc na miejscu widziałem, że ta roślina To jest siano, to jest po prostu siano, które pali się błyskawicznie, zapala się w ciągu kilku sekund i przez to ten ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie.
2: Mateuszu, bardzo Ci dziękuję za Twoją relację. Mateusz Czmiel dla Państwa. I jeszcze jedna krótka informacja, bo tak gorąco jest nie tylko u nas. Na przykład przez Włochy przetacza się czwarta fala ekstremalnych upałów bez względu na region, od alpejskiej północy po dalekie południe. Na przykład na niektórych ulicach Florencji. Wczoraj temperatury wynosiły nawet 53 stopnie.
1: Komentarz.
2: Profesor Marek Pietraś, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Donald Trump wstrzymuje łaskawie, w pewnym sensie tak, ja sobie celowo pozwalam na ironię, wstrzymuje atak na Iran, bo podobno doszło do negocjacji, których to Teheran nie potwierdza. Co wiemy o aktualnej sytuacji? Z jakiegoś w miarę wiarygodnego źródła?
4: Donald Trump

0: wspaniałomyślnie ogłosił, że w imię
1: Tak.
0: interesów całej społeczności międzynarodowej no, rezygnuje z przygotowywanego ataku na Iran, ataku wojskowego koordynowanego z Izraelem. Ale tu chyba w tym momencie należy przypomnieć, dlaczego ten atak mógłby mieć miejsce i w kontekście tego, czego to wszystko się dzieje. Otóż należy przypomnieć, że no, na początku drugiej połowy czerwca, chyba dokładnie 19, Stany Zjednoczone i Iran zawarły porozumienie o, tutaj dodam, w sprawie porozumienia na temat zakończenia tej operacji, którą w istocie Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły 28 lutego bieżącego roku. Wówczas ustalono, no, że w
1: Panie
0: kontekście
1: profesorze,
0: tego...
1: przepraszam, mówi pan o tym Memorandum of Understanding, tak?
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest porozumienie w sprawie przyszłego porozumienia. I państwa dały sobie 60 dni na osiągnięcie tego, jak się oczekuje, no, faktycznego porozumienia, o ułożeniu sobie w jakimś tam czasie stosunków między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, także Izraelem, ale głównie w kontekście, no, odblokowania ciśnienia Ormus oraz w kontekście programu jądrowego Iranu, no i także tego, że Iran wykorzystuje w działaniach na Bliskim Wschodzie, no, takich swoich sojuszników niepaństwowych jak Hamas czy Hezbollah. I teraz, jeżeli weźmiemy, że miało to być 60 dni, to ten czas zawarcia tego deklarowanego porozumienia bardzo się już zbliża, a niewiele czasu pozostało. I ja rozumiem, że mamy do czynienia oto z taką sytuacją, że w czasie tego porozumienia o zawarciu porozumienia oba państwa wymieniały ciosy wojskowe, uderzając na siebie z różną intensywnością, ale nie przekraczały pewnych granic intensywności tych uderzeń. A dzisiaj w tym momencie rozumiem, że w kontekście zbliżania się tego terminu deklarowanego zawarcia porozumienia, znaczy Donald Trump próbuje grać czymś, co byśmy nazwali rodzajem kija i marchewki. Znaczy kija, ja mam pięść wojskową, mogę uderzyć was, Irańczyków, w reżim ajatollahów, ale jednocześnie oferuję wam gałązkę oliwną, rozumiem, że oferuję wam negocjacje z pewnymi korzyściami, które tam określono w tym porozumieniu o zawarciu porozumienia w czerwcu, jak zniesienie sankcji, jak uruchomienie programu pomocy dla Iranu. I teraz Donald Trump także powołuje się na to, że był o to poproszony, o niedokonywanie tego druzgocącego ataku, jak to wtedy w komunikatach on oznajmiał, takiego, jakiego po II wojnie światowej społeczność międzynarodowa nie widziała, że prosiły go o to państwa arabskie, ale prosił go o to sam Iran. Iran się dystansuje, ale państwa arabskie już nie. Ponieważ to jest pewien sukces negocjacyjny Iranu i w ogóle można powiedzieć, że to jest prowadzenie negocjacji przy pomocy nie tylko komunikatów takich dla opinii publicznej, ale to jest prowadzenie negocjacji przy pomocy operacji wojskowych, próby wzmacniania własnego stanowiska negocjacyjnego, osłabiania drugiej strony. I w tym kontekście trzeba powiedzieć, że Iran odniósł pewne sukcesy. Znaczy,
1: panie
0: odniósł
1: profesorze,
0: sukces w postaci...
1: przepraszam, wejdę w słowo, bo być może niektóre z zapisów
0: bardzo
1: tego
0: proszę.
1: Memorandum warto naszym słuchaczom przypomnieć, bo pan mówi w tej chwili o negocjacjach przez próbę sił, prawda? Bo punkt 13 tego porozumienia brzmi, że po podpisaniu memorandum, po otrzymaniu zapewnień dotyczących rozpoczęcia realizacji artykułów 4, 5, 10 i 11. 4 i 5 dotyczą odblokowania ciśniny Ormus i zapewnienia wznowienia ruchów statków handlowych. 10 i 11. 10 mówi tak, Stany Zjednoczone zobowiązują się, że natychmiast po podpisaniu memorandum, aż do momentu zniesienia sankcji, Departament Skarbu wyda zwolnienia umożliwiające eksport irańskiej ropy naftowej i innych produktów. 11, USA zobowiązują się, że w miarę postępu negocjacji zmierzających do zawarcia ostatecznego porozumienia zamrożone lub ograniczone środki finansowe i aktywa Islamskiej Republiki Iranu zostaną blokowane. Nic takiego się nie wydarzy.

0: zdarzyło.
1: Zdecydowanie tak. Co więcej, ta marchewka w postaci tych różnych obietnic, ona jest taka bardzo szeroka, bo tam w ogóle jest mowa, że zostaną zniesione sankcje nałożone na Iran, które wynikają z decyzji Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej,
0: O czym pewnie
1: także
0: ONZ nic nie wie i agencja też, prawda?
1: Znaczy, o rezolucjach to ONZ wie, ale
0: Ale o tym
1: zakładam,
0: jakoby
1: że
0: wydało, na
1: niekoniecznie.
0: przykład ONZ wydała zgodę na takie rozwiązanie, prawda?
1: Tak, zakładam, że niekoniecznie negocjowano z ONZ, że te rezolucje zostaną zniesione właśnie indywidualnymi decyzjami w wyniku prowadzonych negocjacji przez Stany Zjednoczone. Więc w tym kontekście, moim zdaniem, znaczy Iran odniósł pewien sukces. No bo tak nie ustąpił. Uświadomił całemu światu, co to znaczy dzisiaj, bym powiedział, geopolityka cieśnin. Bo jeżeli mówimy o geopolityce cieśnin, no to cieśnina Ormus, ale sojusznik Iranu, Houthi w Jemenie, wywierają presję na Arabię Saudyjską tym, że mogą zamknąć cieśninę Bab al-Mandab, czyli tą, która łączy Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim w kierunku kanału Sueskiego i tam znaczna część ropy naftowej Arabii Saudyjskiej, nie tylko przez cieśninę Ormus, ale także tu przez Morze Czerwone jest skierowana do reszty świata. Państwa arabskie obawiają się w związku z tym, że może to mieć konsekwencje, eskalacja konfliktu dla ich eksportu ropy, ich pozycji, ale Iran zrobił istotną rzecz strategiczną, otóż zaatakował cele w państwach arabskich. Cele związane z infrastrukturą, z obecnością wojsk amerykańskich i państwa arabskie chcą uniknąć w warunkach eskalacji konfliktu bycia kolejnymi celami dla uderzeń Iranu. Więc sytuacja negocjacyjna Stanów Zjednoczonych się skomplikowała, ale oczywiście Donald Reagan potrzebuje sukcesu, chociażby w kontekście dokładnie za 3 miesiące w Stanach Zjednoczonych. Tak, nie pomyliłem się, nie pomyliłem się. Za 3 miesiące będą te wybory, takie te midterm, jak to powiedzieć po polsku, te
0: Połówkowe, takie nazywamy. Pan się
1: połówkowe
0: nie
1: wybory.
0: pomylił, panie profesorze, ale Donald Trump, owszem, prawdopodobnie atakując Iran, licząc na szybkie rozwiązanie, zwłaszcza, że Izrael nie, bo to jest też element memorandum, prawda,
1: Tak,
0: że
1: dokładnie.
0: działania w Libanie zostaną wstrzymane.
1: W Libanie chciałem tam o tym mówić, tak?
0: Tak, nic takiego się nie wydarzyło. Co więcej,
1: No,
0: Izrael tak jakby
1: pani redaktor.
0: nie brał na poważnie zobowiązań Donalda Trumpa i on doskonale o tym wie.
1: Zdecydowanie tak. To znaczy, jeżeli chodzi o Liban, to dodajmy, to że w końcu czerwca zawarto porozumienie o takie porozumienie, można powiedzieć, między Izraelem, Libanem, no ale głównym aktorem jest Hamas, który w imieniu Iranu no, wywiera presję wojskową na Izrael. A poza tym bardzo wyraźnie, myślę, pani redaktor to dobrze podkreśliła, że w tym sojuszu, który wywiera presję wojskową na Iran, Stanów Zjednoczonych i Izraela, Izrael ma też swoje autonomiczne cele i jest trochę kłopotliwym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych, które nie do końca też w tym komunikowaniu strategicznym właściwie doprecyzowują swoje cele strategiczne, co uznają za sukces, jakie są oczekiwania w stosunku do Iranu, z wyjątkiem tych ogólnikowych. Cieśnina Ormus i jej otwarcie, ale teraz na jakich warunkach? Iran wchodzi z założenia, że jeżeli w tym porozumieniu o zawarciu porozumienia ma odblokować cieśninę Ormus, to zrobi to na własnych warunkach, domagając się, żeby te kursy statków jak najbliżej terytorium Iranu się dokonywały i te statki, które próbowały pływać troszeczkę dalej, przecież były atakowane, co skutkowało odpowiedziami Stanów Zjednoczonych, więc Iran uznał, że on odblokowuje cieśninę Ormus na własnych warunkach, czego niekoniecznie chcą akceptować Stany Zjednoczone i stąd jako element w cudzysłowie negocjacji między obydwoma państwami, właśnie wymiana ciosów wojskowych i grożenie.

0: eskalacją, ale obie strony moim zdaniem nie są zainteresowane eskalacją tego konfliktu, więc mamy do czynienia z takim spektaklem strategicznych komunikatów, pewnej nieprecyzyjności. W takim obiegu też dziennikarskim pojawiło się pojęcie taka mgła informacyjna. Właśnie takie rozproszenie informacyjne, wiele elementów niejasności i w to myślenie strategiczne Stanów Zjednoczonych, mam wrażenie, dzisiaj zawiera także takie elementy mgły informacji strategicznej, ponieważ Amerykanie nie do końca wiedzą, czego mogą się spodziewać, co mogą osiągnąć w przypadku Iranu, a przecież trzeba będzie ogłosić sukces. Więc brak precyzyjnego określenia celów, te różne działania dezinformacyjne, powoływanie się na dobro społeczności międzynarodowej, po prostu zwiększa przestrzeń, w której Stany Zjednoczone będą próbowały ogłosić, tak zakładam, w przyszłości sukces, jeżeli chodzi o tą presję wywieraną na Iran, który się trzyma dobrze i mam wrażenie, że Iran sprzed ataku z 28 lutego dzisiaj jest Iranem wewnętrznie międzynarodowo mocniejszy niż Iran, przepraszam, po ataku, niż ten
1: Tak.
0: Iran sprzed ataku z 28 lutego tego roku.
1: Panie profesorze, z pewnością pamięta pan te słowa czy te teorie, które mówiły, że Iran przede wszystkim chce pokazać w tym konflikcie, co może spotkać każdy kolejny kraj, który podniesie na niego rękę. I to się na razie udaje, prawda?
0: Zdecydowanie tak.
1: Bo będzie was czekać to, co Amerykanów. Wspomniał pan, mówiliśmy, ja też cytowałam założenia memorandum w sprawie odblokowania cieśniny Ormus i umożliwienia bezpośredniego przepływu statków przez tę cieśninę. A teraz Iran zaczyna eskalować swoje żądanie, bo oczekuje po prostu opłat za przepływ przez tę
0: Tak.
1: cieśninę. W memorandum nie było o tym słowa, bo Iran wie, że może stawiać kolejne warunki.
0: Dokładnie tak. Dlatego, że ma sojuszników, tak jak Houthi, tak jak chociaż presja, jeżeli chodzi o ciśnienie Bab al-Mandab. I w związku z tym Iran w tej swojej konfrontacyjności ze Stanami Zjednoczonymi, z państwami arabskimi, trochę, jeżeli chodzi o tą geopolitykę cieśnin, rurociągów, kanałów transportowych ropy naftowej, no trochę może otaczać czy osaczać państwa arabskie. Ale jest jedna rzecz, panie redaktor, którą myślę, że wypada sobie uświadomić. Otóż świat arabski przez długi okres czasu w kontekście tej konfrontacji z Iranem tak pomału zaczął współpracować z Izraelem, aby osłabiać Iran. Otóż dzisiaj ta sytuacja się zaczyna zmieniać. W kontekście tego, co zrobił Izrael chociażby w Strefie Gazy, co robi w południowym Libanie, jak Izrael jest bezwzględny w swoich działaniach, jak ma przeciwko sobie opinię publiczną i stawia w kłopotliwej sytuacji Stanów Zjednoczonych, część państw arabskich dystansuje się od Izraela. Dzisiaj w kontekście tych zagrożeń, które Iran zaczął tworzyć, chociażby dla infrastruktury energetycznej, no, wysyła też takie pojednawcze sygnały dialogu z Iranem. To jest niewątpliwy sukces Iranu i narastający problem dla Bliskiego Wschodu. Wydawało się, że ten atak Hamasu na Izrael w 2023 roku, ta seria odpowiedzi
1: Musimy zmierzać do
0: Iranu,
1: końca.
0: jasne, seria odpowiedzi Iranu i Stanów Zjednoczonych, że przewartościowują geopolitykę Bliskiego Wschodu, nic tak się dzieje. Mam wrażenie wstrzymania oddechu przed nowym etapem konfrontacyjności na Bliskim Wschodzie.
1: Dziękuję panu za komentarz. Profesor Marek Pietraś dla państwa.
0: Bardzo dziękuję, kłaniam się, dobrego dnia.
2: Reklama. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz,

0: czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Zbliża się 10.30, Aleksandra Kozera, zapraszam. Fala gorąca rozlewa się po Europie, Polska też jest zagrożona. Według IMGW już dziś na krańcach południowo-wschodnich temperatura w cieniu wyniesie 33-34 stopnie. Upał zwiększa ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Może doprowadzić do udaru słonecznego lub cieplnego. To stan zagrażający zdrowiu, a nawet życiu, mówi Marek Waszczewski, rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego.
3: Jeżeli w jakikolwiek sposób poczujemy się źle, pojawią nam się zawroty głowy, zaczniemy się nietypowo mocno pocić, albo wręcz nasza skóra na przykład będzie bardzo gorąca, a my przestaniemy się pocić. To jest również pewien sygnał, że nasz organizm jest już przegrzany. Więc wtedy w pierwszej kolejności schodzimy ze słońca, wchodzimy do cienia, staramy się nawodnić, wchodzimy do chłodnego pomieszczenia.
2: Podczas upału nie zapominajmy o zwierzętach. Pamiętajmy, by miały stały dostęp do chłodnej wody i zacienionego miejsca. Rejestracja zwiększa liczbę specjalistów. Pacjenci ze skierowaniem mogą zarezerwować termin na pierwszą wizytę, między innymi do pulmonologa czy lekarza chorób zakaźnych, mówi Karolina Tondel z Ministerstwa Zdrowia.
4: Mówimy tutaj o endokrynologii, hepatologii, nefrologii, chorobie naczyń czy też neonatologii. To myślę takie znane specjalizacje i lekarskie dla pacjentów. Więc jeżeli ktoś posiada skierowanie do tych specjalistów, to system będzie stopniowo umożliwiał te zapisy. Mówię też o tym z tego względu, że placówki muszą udostępnić swoje harmonogramy wizyt, żeby pacjent mógł się na nie zapisać.
2: Centralna e-rejestracja działa od stycznia tego roku i obejmuje mammografię, test HPV-HR, który zastąpił klasyczną cytologię oraz pierwszą wizytę u kardiologa. Zapisać można się online przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP. Cały czas można także korzystać z rejestracji w przychodniach. Choć są sprzedawane w sklepach z pamiątkami, ich posiadanie jest zabronione. Na półmetku wakacji Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, by wracając z zagranicznego urlopu nie przywozić produktów wykonanych ze zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem. Od początku czerwca polskie służby wykryły 19 przypadków wwozu zakazanych pamiątek spoza Unii Europejskiej, mówi rzecznik Izby Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.
5: Wśród nich były pseudomedykamenty tradycyjnej medycyny chińskiej czy tradycyjnej medycyny azjatyckiej z tabletkami zawierającymi pochodne gatunków zagrożonych wyginięciem, spreparowana głowa aligatora, ale też i wyroby wykonane ze skór pytonów, np. torebka, portfel czy wylinki. Na szczególną uwagę zasługuje wykrycie żywych roślin w ilości 20 sztuk. Przewożone były zarówno rośliny należące do kaktusowatych, jak i storczykowatych.
2: Za przewóz gatunków zagrożonych przez unijną granicę grozi do 5 lat więzienia.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Jest 10.32. Pilna aktualizacja alertów IMGW na polskieradio24.pl. Te regiony muszą uważać na piekielny upał i burze. Mam wrażenie, że za chwilę zabraknie nam odcieni czerwonego koloru na mapach, bo one oznaczają eskalację temperatur. 37 stopni. To jest ten pik. Lokalnie pojawią się intensywne opady deszczu i silny wiatr. Mamy dla Państwa ten raport i mamy dla Państwa mapy na polskieradio24.pl.
1: Stan dnia.
6: Na razie to południowa połowa Polski i fala upałów. Jutro to będzie cały kraj. Służby meteorologiczne wydają ostrzeżenia dotyczące wysokich temperatur. Na południowym wschodzie słupki rtęci mogą na przykład dziś przekroczyć 33 stopnie. Tą sprawą zajmuje się Agata Król dla Państwa. Agato, dzień dobry.
7: Witam, dzień dobry.
6: Chyba zasadnicze pytanie na ten czas. Jak możemy o siebie zadbać?
7: No tak, to jest bardzo ważne właśnie, bo te wysokie temperatury mogą spowodować różne reakcje w zależności od organizmów. Szczególnie dotyczy to osoby starszej, dzieci. Ja za chwilę o tym powiem, bo teraz zerkam na mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zachęcam też naszych słuchaczy do sprawdzania tych informacji na bieżąco, zarówno na tych stronach Instytutu Meteorologii, jak i naszych stronach polskieradio24.pl.

0: Na mapie zagrożeń meteorologicznych widać wyraźnie, jak ta fala upałów będzie się przesuwać w naszym kraju. Dziś to jest połowa Polski, ta południowa połowa od centralnej Polski w dół od godziny 12, czyli od południa będzie obowiązywał drugi stopień zagrożenia, co oznacza, że temperatura ma przekroczyć w tym regionie 30 stopni, a goręcej będzie na Rzeszowszczyźnie, w południowej Lubelszczyźnie i częściowo w Małopolsce. Tam jest trzeci, najwyższy stopień zagrożenia wysoką temperaturą i te słupki rtęci mogą przekroczyć tam 33 stopni i osiągnąć nawet 37. O prognozach opowiedział nam synoptyk IMGW Kamil Walczak.
1: Początek nowego tygodnia przyniesie ponownie wzrost temperatury. Już w poniedziałek na termometrach będziemy mogli zobaczyć do 33-34 stopni. Natomiast we wtorek jeszcze wyższe temperatury, nawet do 35-36 stopni.
0: I faktycznie od jutra ostrzeżenia będą dotyczyć już całej Polski. Podobnie będzie w środę, z tym, że w kolejnych dniach zwiększy się ten czerwony obszar oznaczający trzeci najwyższy stopień zagrożenia. Jutro obejmie on tą południowo-wschodnią część Polski, a w środę będzie jeszcze większy ten obszar i przeniesie się czy rozleje się bardziej na północ. Wskazówki i podpowiedzi na ten czas. Przede wszystkim szukamy cienia. Najlepiej przebywać w tym czasie w cieniu, osłaniać głowę i pić wodę, a więc uzupełniać płyny. A policja do tej listy dodaje jeszcze większą uwagę za kierownicą, bo upalna aura ma znaczący wpływ nie tylko na samopoczucie, ale także na koncentrację. Mówi starsza aspirant Jolanta Frydel z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.
2: W czasie podróży pamiętajmy o regularnym nawadnianiu organizmu i o robieniu przerw co najmniej co 2 godziny. Mogą tworzyć się korki, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość, zachować bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu i dostosować prędkość do warunków panujących na drodze.
0: No i najlepiej podróżować rano lub wieczorem, czyli wtedy, kiedy słońce jest zdecydowanie niżej. No i jedna uniwersalna rada, uważajmy na siebie i nie bądźmy obojętni na innych, bo jak wiadomo, wszystko co ekstremalne może zrobić krzywdę.
3: Agata Król, z tymi dobrymi radami dla Państwa korzystajmy. Dziękuję Ci, Agato.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: Z nami Rafał Pikuła, redaktor naczelny magazynu Spidersweb. Dzień dobry, panie Rafale.
5: Dzień dobry.
3: Pan minister Gawkowski ogłasza szumnie. 2027 rok to będzie ten czas, kiedy skończy się laba dla wielkich gigantów cyfrowych i oni będą płacić u nas podatek. Wie pan co, ja w to nie wierzę, dlatego że do ustawy potrzebny jest podpis pana prezydenta. Amerykanie są naszym wielkim sojusznikiem i pan prezydent nie przyłoży ręki do tego, żeby wielkie platformy płaciły u nas podatki, bo niby dlaczego miałyby to robić? To jest pewna prowokacja oczywiście w moim pytaniu, ale...
5: Ja też w to nie wierzę i to nie tylko dlatego, że pan prezydent na pewno takiej ustawy by nie podpisał. Jestem zaskoczony, że pojawił się w końcu projekt takiej ustawy, ponieważ o tym projekcie, o podatku cyfrowym rozmawiamy od początku kadencji tego rządu. Pamiętam, że z ministrem Gawkowskim rozmawialiśmy już w styczniu 2024 roku. Mamy rok 2026, drugą już połowę i w końcu pojawia się ten projekt. Ja miałam przyjemność...
3: Ja tylko dodam, przepraszam, bo ja tak właściwie autorytarnie stwierdziłam, pan prezydent nie podpisze. Jeżeli podpisze, to ja wszystkich państwa naprawdę pokornie przeproszę.
5: Ja się do tych przeprosin dołączę oczywiście. Ja widziałam projekt tej ustawy już w styczniu na zamkniętym spotkaniu dla stron. I wtedy mnie to faktycznie zaskoczyło. Teraz ten projekt, który analizowałem, on ma swoje wady. I tutaj trzeba powiedzieć, że nawet jeśli on się oczywiście, ta ustawa zostanie przyjęta, to pamiętajmy, że nie jest to idealny kształt tej ustawy.
3: To może zacznijmy od jej założeń, bo to najważniejsze w ciągu dekady. Przepisy miałyby wejść w życie, przepraszam, 1 stycznia przyszłego roku, a w ciągu dekady budżet miałby zyskać na tym podatku blisko 32 miliardy złotych. O co chodzi przede wszystkim, tak w największym skrócie?
5: Już mówię. Otóż podatek miałby obejmować największe platformy i grupy kapitałowe, których globalny przychód przekracza miliard euro, a jeśli chodzi o przychód... W Polsce to wynosi 25 milionów złotych. I z siłą rzeczy będą tym podatkiem objęte

0: bardzo duże firmy.
1: To jest, na przykład.
0: Mhm. Czyli na przykład firma Meta, czyli na przykład firma Google, czy na przykład takie platformy jak...
1: A mniej oczywiste właśnie.
0: Shein, Temu, czyli platformy e-commerce'owe. Co jest też ciekawym działaniem, bo na przykład taka Francja absolutnie zakazała tych platform. W Polsce one są dostępne, ale mogą być opodatkowane. I co jest też bardzo ważne w tym kontekście, co się często pojawia jako dezinformacja, że on uderzy w polskie firmy. Nie, w polskie firmy ten podatek nie uderzy. I dodatkowa rzecz, to nie jest też tak, że jeśli tutaj ten podatek się pojawi, on tutaj ma wynosić 3%, to nie oznacza, że trzeba będzie go zapłacić. Będzie można zmniejszyć ten podatek. Oczywiście są takie metody. Jeśli chodzi o to, jeśli dana firma, dany podmiot będzie w Polsce inwestował lub można obniżyć o wysokość podatku dochodowego CIT. Więc to jest też taka sprawa, jeśli te firmy... Bo to jest tak, bardzo często się pojawia, że pojawia się podatek cyfrowy. Tutaj państwo chce łupić prywatne firmy. Tylko pamiętajmy,
1: 3% że... łupić?
0: Dla niektórych przedstawicieli to nawet 0,5% to jest łupienie, więc pamiętajmy. Ale o co chodzi? Nie byłoby podatku cyfrowego, gdyby te firmy, wielkie korporacje płaciły uczciwie podatek dochodowy. Bo teraz okazuje się, że firma tak potężna jak Google czy jak Meta płaci mniejsze podatki w Polsce niż na przykład Wirtualna Polska, czy jeden z producentów okien. Mhm.
1: Ja myślę, że potrzebujemy tu wyjaśnienia. W jaki sposób Google czy Meta na nas zarabiają?
0: Oj, no tutaj, to jest bardzo głębokie pytanie.
1: Ale kilka przykładów, bo ja jestem przekonana, że nie wszyscy nasi słuchacze zdają sobie sprawę. Nie płacimy za Facebooka, nie płacimy za Instagram na przykład, przynajmniej teoretycznie. No to jak oni zarabiają?
0: Jak, znaczy, tylko ad vocem. Płacimy, ponieważ już coraz bardziej, coraz większa ilość osób płaci na przykład za Google'a, ponieważ te konto, które mamy, już mamy je tak długo, że już nam się kończy pamięć, więc musimy dokupywać tę pamięć. Jeśli chcemy mieć lepsze usługi, musimy już płacić. Jeśli chodzi o produkty firmy Meta, czyli Facebooka, Instagrama, oczywiście nie trzeba płacić, ale jeśli chcemy nie mieć tego fida zaśmieconego reklamami, to już musimy zapłacić. Chcemy mieć
1: Dlatego ja nieco prowokacyjnie powiedziałam, tak, że przecież wydaje nam się, że jest to za darmo.
0: Wydaje nam się, to jest za darmo. Ale nawet jeśli nie kupujemy znaczka weryfikacji, jeśli nie dokupujemy sobie pamięci do naszego konta w Gmailu, to i tak absolutnie płacimy swoimi danymi. To
1: jest... A jak chcemy porozmawiać z kimś przez na przykład platformy związane z Google i mieć możliwość zaproszenia do takiej rozmowy większej grupy osób, a jeszcze nagrania takiego spotkania, to płacimy.
0: Też jasne, oczywiście jasne. Zapłacić. Tutaj wersja bezpłatna jest bezpłatna. Oczywiście ja tutaj mówię...
1: W cudzysłowie.
0: W cudzysłowie, tak. Ta wersja bezpłatna jest bardzo okrojona i to trzeba też pamiętać. A jeśli chcemy, żeby to jako tako funkcjonowało, to trzeba zapłacić. Tylko ja mówię, nawet nie chodzi o te pieniądze, bo bardziej chodzi o kwestię właśnie zamkniętego ekosystemu. To jest jedna rzecz, a druga rzecz o kwestię taką jak zbieranie naszych danych. Tutaj pani redaktor wspomniała, że chcemy sobie porozmawiać. Tylko problem w tym, że jak my sobie rozmawiamy, to nie rozmawiamy tylko my ze sobą, bo podsłuchuje nas oczywiście ta platforma i potem pojawiają się spersonalizowane reklamy. Więc nie wiem, czy to taka wielka przyjemność, jeśli proszę sobie wyobrazić sytuację, że każda pani rozmowa nawet przy stole jest podsłuchiwana i potem pyk, pyk, pyk, lądują reklamy.
1: Znaczy, ja to wiem.
0: To jest jedna rzecz,
1: pytanie,
0: tak?
1: Czy nasi słuchacze to wiedzą. Czy ktoś policzył albo czy któraś z tych platform przyznała się oficjalnie do tego, ile zarabia?
0: Nie mamy takich danych,
1: no
0: że nie mamy danych.
1: Bo ukrywają, czy to jest niepoliczalne? No w pewnym sensie jest. Znaczy, ktoś gdzieś ten rachunek ma, prawda?
0: Tak, oczywiście to jest policzalne, tylko nawet jeśli te dane zostałyby upublicznione, byśmy widzieli, jak to są ogromne pieniądze, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, której raczej się nie da policzyć, to jest siła wpływów. Siła dominacji na rynku i monopolu, bo to jest
1: Ale też kształtowanie różnych naszych zachowań, które skutkują tym, że wydajemy pieniądze w inny sposób, prawda?
0: Tak, czyli to jest to soft power, to jest ta tworzenie tych, jak tutaj wspomniałem, zamkniętych ekosystemów. No i sytuacja taka, że właściciele tych wielkich platform mają władzę dużo większą niż jacykolwiek politycy, no może poza prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo to jest akurat taki przypadek, że

0: właściciele tych big techów raczej muszą się słuchać administracji amerykańskiej, ale już z drugiej strony przecież Google dysponuje dużo większym budżetem niż na przykład taka Szwecja.
1: No, ale nie po to biorą udział w różnych oficjalnych uroczystościach, nie po to są w komitywie z prezydentem Stanów Zjednoczonych, żeby nie mieć ręki na pulsie, prawda? Nie trzymać.
0: Oczywiście, więc tak naprawdę ten podatek cyfrowy, on jest bardzo skromny. Tutaj pani redaktor wspomniała, że co to jest te 3%, to jest oczywiście nic. Ja tutaj bym wspomniał, jedyne co mi w tej ustawie przeszkadza, bo jestem absolutnie zwolennikiem tego typu regulacji, tym bardziej, i tutaj powiedzmy też naszym słuchaczom, to nie jest tak, że Polska tutaj robi coś innowacyjnego, ponieważ takie podatki już funkcjonują w innych krajach, także w krajach Unii Europejskiej. Więc jest to przykład, że się da.
1: Na przykład gdzie?
0: Francja, Hiszpania.
1: Czy Stany Zjednoczone obraziły się na Francuzów?
0: Absolutnie. Z Hiszpanią jest spór nie tylko o to. Tylko,
1: znaczy,
0: że...
1: we Francji, ale czy za szumnymi, powiedziałabym, deklaracjami prezydenta Trumpa poszły w górę cła na przykład na wino o 100%? Nie.
0: Nie.
1: Bo chodzi mi o to, czy to jest do zrobienia, mimo sprzeciwu Stanów Zjednoczonych.
0: Tylko Francja w przeciwieństwie do Polski ma dwie przewagi. Pierwsza przewaga jest taka, że ma dużo wyższy poziom suwerenności cyfrowej. Pamiętajmy o tym, że Francuzi mają bardzo zaawansowane modele sztucznej inteligencji, to jest raz. Druga sprawa, mają na przykład własne pakiety administracyjne. My, nasza administracja, nasze instytucje polegają na pakiecie jednej dużej globalnej firmy. My nie mamy swojej infrastruktury krytycznej. Francuzi coś takiego mają, więc Francuzi, kiedy pojawi się gigant i im powie, okej, wprowadzacie podatek, to my wam wyciągamy wtyczkę, Francuzi mogli powiedzieć, voilà. Róbcie co chcecie. Polacy, no niekoniecznie.
1: No tylko, że to działa w dwie strony, bo oni u nas też sobie nie mogą powiedzieć, no może nie voilà, tylko goodbye, tak? Dlatego, że zarabiają ogromne pieniądze i kształtują wpływ. I dzięki tym procesom, czy tym zjawiskom, o których pan mówi, wiedzą, co się dzieje, mogą kontrolować sytuację. I tak po prostu wyłączyć światła się nie da.
0: Teoretycznie też nie, ale są inne strony, inne formy, inne strony na nacisku. Pamiętajmy o tym, że Polska jest krajem przyfrontowym i zawsze w kontekście podatku cyfrowego czy jakiejś innej formy regulacji amerykańskich firm pojawia się taka narracja, że jeśli my tutaj będziemy próbowali, że tak powiem, podskakiwać, to Amerykanie mogą wycofać swoich żołnierzy. Jest to forma oczywiście szantażu. Niestety tak to działa. I pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Amerykański Secret Service, amerykański wywiad jest najlepszy na świecie i bez niego i Ukraina, i Polska nie radziłaby sobie w sytuacji tej Ukraina bezpośredniej wojny, a Polska wojny hybrydowej z Rosją. Więc ten poziom uzależnienia jest bardzo duży. Ja też uważam, że minister Gawkowski postuluje tę ustawę, ponieważ się do tego zobowiązał, z pełną świadomością, tutaj jak pani redaktor też wspomniała, z pełną świadomością, że ta ustawa nie zostanie podpisana przez prezydenta, ale wtedy minister Gawkowski będzie mógł powiedzieć, przynajmniej próbowałem.
1: Jasne. Czy są platformy, komunikatory wolne od wpływu? Minister Arkadiusz Myrcha informuje, że padł ofiarą hakerów. Nie klikać, to wirus. Chodzi o link, który jakoby miał rozsyłać w związku z WhatsAppem. A tak myśleliśmy, że, albo przynajmniej wielu z nas, że WhatsApp to taki bezpieczny?
0: Nie, no przecież WhatsApp należy do Mety. Więc tutaj się wszystko...
1: Chce pan powiedzieć, że jestem naiwna. Ale ja chcę taka być WhatsApp w tej sprawie.
0: WhatsApp nie jest najbezpieczniejszym komunikatorem tutaj.
1: A który jest najbezpieczniejszy?
0: Nie wiem, czy możemy w audycji... Tak.
1: Jasne, raz.
0: Ja myślę, że Signal jest dużo lepszym rozwiązaniem, którego ja osobiście
1: ten Signal,
0: korzystam.
1: Przez którego kontaktowali się amerykańscy politycy.
0: Tak, ten sam Signal. Jest jeszcze Telegram, ale no nie ma...
1: Signal, powiada pan.
0: Tak. Z dwojga złego zdecydowanie. Jasne. Chyba, że wrócimy do gołębi pocztowych. Pamiętajmy, że w tym świecie cyberataków to jest zawsze wyścig, kto jest pierwszy, kto jest drugi. I czasami właśnie cyberprzestępcy są dużo szybsi. Nie ma komunikatorów stu, w 100%.

0: procentach bezpiecznych. Tak jak nie ma w ogóle cyfrowych narzędzi, które są 100% bezpieczne, ale to chyba jest oczywista oczywistość. Tylko czym innym też jest komunikator, a czym innym są media społecznościowe, bo problem z mediami społecznościowymi, które na przykład teraz właściciele tych mediów społecznościowych miałby płacić podatek, ich pożytek społeczny jest niewielki. Komunikator przynajmniej w teorii pomaga się komunikować. Media społecznościowe to chyba każdy, kto ma właśnie bezpłatną wersję, bezpłatną Facebooka, widzi, jaki slop już jest tam, jest i jaki ściek.
1: CERT ostrzega, uważaj na prośby o głosowanie od znajomych. Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości, które informują o rzekomym konkursie i proszą o oddanie głosu. Taka treść określona przez CERT jako oszustwo brzmi na przykład: hej, mam nadzieję, że dobrze ci idzie, czy mógłbyś na mnie zagłosować? Zgłaszam się do współprowadzenia podcastu organizowanego przez Spotify we współpracy z Google w całej Europie. Jestem jednym z niewielu uczestników z Polski i mam problem z nadążaniem za głosowaniem. No jeżeli dostajemy taką wiadomość od kogoś zaprzyjaźnionego, to najpierw się zastanówmy, czy ten ktoś w ogóle jest, kiedykolwiek byłby zainteresowany czymś takim. Po drugie sprawdźmy bezpośrednio, a potem ewentualnie decydujmy. To jest takie ABC chyba, prawda?
0: To jest absolutne ABC. Ja dzisiaj widziałem, że jeden z posłów, poseł Józef Aciuk, bodajże udostępnił, że też dostał informację, żeby zagłosować na córkę swojego partyjnego kolegi w jakimś konkursie. Więc tych treści się zmieniają, ale cel jest niezmienny.
1: Ale on to naprawdę udostępnił, czy to czy ktoś się pod niego podszył?
0: Jako jako ostrzeżenie, że dostał taką informację, że i że już szereg posłów podobną informację dostało. No w tej sytuacji, tak jak pani redaktor mówi, zawsze trzeba bezpośrednio do tej osoby zadzwonić, sprawdzić.
1: A no właśnie, media te telewizyjne pokazują te informacje, a pan minister Kawkowski właśnie w Sejmie mówi o tym, w jaki sposób nasze dane są wykradane przez cyberprzestępców. To posłuchajmy przez chwilę.
2: W okresie wakacji obserwujemy wzmożony ruch w zakresie cyberprzestrzeni, szczególnie przez przestępców, którzy chcą wykradać nasze dane, chcą narazić nasze komunikatory na niebezpieczeństwo, chcą po prostu nas okradać, okradać z pieniędzy, ale również z tożsamości. Cyberprzestępcy w okresie ostatnich 3-4 tygodni nasilają swoje działania, które mają prosty modus operandi. To jest próba przejęcia naszych kont komunikatorów na WhatsAppie i na innych komunikatorach, których używamy, po to, żeby później infekować tymi wiadomościami z przejętych kont kolejne osoby. To ma służyć przejęciu naszych danych, przejęciu informacji o naszych kontach, ma na samym końcu doprowadzić do przejęcia naszych pieniędzy z kont bankowych. Zwracamy uwagę jako Ministerstwo Cyfryzacji, również osobiście jako mąż, ojciec polityk, że szczególnie trzeba zwracać uwagę na to, co się dzieje na naszych komunikatorach. Każdy podejrzany link, każda podejrzana wiadomość powinna trafić na stronę CERT-u Polska. Tam możemy zgłosić incydent. Jeżeli ktoś nie ma dostępu do strony online, ale ma mObywatela, to w aplikacji mObywatel, w usłudze Bezpiecznie w sieci, można w prosty i szybki sposób zgłosić incydenty, które dotyczą podejrzanych SMS-ów, podejrzanych wiadomości, podejrzanych linków bądź próby wyłudzenia. Mamy też numer SMS-u, bezpłatny numer 8080, na który każdy obywatel może wysłać zawiadomienie, informacje, zgłoszenie, że dochodzi do jakiejś sytuacji krytycznej i każdego obywatela może dotknąć taka sytuacja krytyczna. Nie ma dzisiaj mądrych na to, że ataki się będą zdarzały. Polska jest najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej. 270 tysięcy incydentów zanotowanych w roku 2025. Rosja prowadzi z Polską w cyberprzestrzeni wojnę, cyfrową wojnę. Hybrydowo nas atakują, próbują poprzez przejęcia kont wymuszać też dezinformacje, rozprowadzać informacje, wprowadzać w polską infosferę nieprawdziwe informacje.
1: To minister cyfryzacji, wicepremier Gawkowski. A tak jest dlatego, że mamy najsłabsze zabezpieczenia? Myślę o tej kumulacji ataków na Polskę?
0: Ja myślę, że nie jest to kwestia zabezpieczeń, bo warto pamiętać, jeśli chodzi o nasze wojska cyberobrony, są jednymi z najlepszych w Europie, jednymi z najlepszych w NATO. Nie jest to kwestia, że tak powiem,

0: słabości infrastruktury, co natężenia tych ataków. Pamiętajmy, że my jesteśmy na pierwszej linii frontu wojny hybrydowej, wojny cyfrowej. I też pamiętajmy, że te ataki, one są wielofalowe, bo z jednej strony są to takie klasyczne ataki DDoS, czyli po prostu blokowanie systemu poprzez ogromną ilość zapytań, więc te serwery padają. Z drugiej strony są to wyciąganie danych, z trzeciej jest to dezinformacja. I to wszystko pojawia się bardzo często naraz, razem i jest to połączone. Jeśli zauważamy, ja mogę tutaj dać przykład z tego ostatniego wydarzenia, czyli tej rakiety, która wleciała na teren Polski. Zaraz jak ta rakieta się pojawiła, pojawił się zmasowany atak na, z jednej strony, polską infrastrukturę krytyczną. Strony rządowe były niedostępne, ponieważ były zalane zapytaniami. I tutaj bardzo często w infosferze się pojawiał, o, rząd nie umie ogarnąć, bo wysyła link do strony, która nie działa. Tylko ta strona nie działała nie dlatego, że ona była źle napisana. Tylko dlatego, że był też...
1: A to był element cyberataku?
0: To był element
1: cyberataku. A to nie dlatego, że myśmy wszyscy na gwałt sprawdzali, co się dzieje, znaczy treść poradnika bezpieczeństwa, tylko to był po prostu atak?
0: To był jeden z elementów, ale te serwery by wytrzymały taką ilość. Tylko tutaj do tej nawałnicy zwykłych obywateli pojawiły się zapytania od cyber przestępców. Mhm. Czyli to było połączone, plus pojawiła się dezinformacja. I te wszystkie elementy pojawiły się w tym samym czasie. I to nie jest przypadek, okay, ponieważ...
1: Jak reagować w takim razie? Wiem od gości Polskiego Radia 24, takich jak pan, którzy się tym zajmują, że każda informacja, która podkręca moje emocje, która mi się wydaje nieprawdopodobna i w pierwszym odruchu chciałabym ją powielić, to jest sygnał, że powinnam to sprawdzić. Czyli zaczynamy od upewnienia się w innych źródłach, że coś takiego miało miejsce, a jeżeli mamy przekonanie, że czy nasz WhatsApp, czy jakiś inny komunikator, czy w sieci znajdziemy jakiś fake, to co robić?
0: Ja tutaj polecam też taką prostą taktykę, o tym też bardzo często mówi demagog. Jeśli pojawia się jakaś informacja, która wygląda tak szokująco, że aż nas dziwi, to trzeba to sprawdzić. I dwa, jeśli pojawia się informacja, to zadajmy sobie pytanie, czy my w nią wierzymy dlatego, że ona pasuje do naszych poglądów, do naszej narracji, czy dlatego, czy jest przekonywująca. I sprawdzić, bo my bardzo często bezrefleksyjnie udostępniamy te informacje, które pasują do naszego światopoglądu. To jest po prostu taki biologiczny skrót myślowy. My teraz w magazynie Spidersweb Plus pracujemy nad takim dużym tekstem dotyczącym dezinformacji dotyczącej Ukraińców w Polsce. I obserwujemy, jak bardzo działa ta dezinformacja. Z jednej strony wśród Ukraińców w Polsce i wśród Polaków, którzy są karmieni tą dezinformacją. I teraz już kończąc, pojawia
1: muszę
0: się...
1: Muszę coś dodać na temat Signala.
0: Tak,
1: jeszcze.
0: Ale na temat Signala, że na grupach, na Signalu, na WhatsAppie czy na Telegramie, na przykład wśród Ukraińców pojawia się mnóstwo dezinformacji dotyczącej Polaków i Polski.
1: Działa w dwie strony. To jak będziecie mieć dane, to zapraszamy, bo warto się podzielić nimi z naszymi słuchaczami. Ja tylko dodam, że to nie jest kwestia tego, że Signal jest bezpieczny lub nie, bo jest, ma weryfikację na początku i na końcu, że tak powiem, na wejściu i na wyjściu, tylko jak się dołącza dziennikarza magazynu Atlantic do takiej konwersacji, panie wiceprezydencie i panie sekretarzu obrony, to wtedy informacje wyciekają. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Rafał Pikuła, redaktor naczelny magazynu Spiders Web Plus, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 zł przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.

0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe.

0: Pokaż serce.
1: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma. Partner Instytut Matki i Dziecka.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Upały nie zagrażają produkcji prądu, uspokaja minister energii, zdradza, co jest realnym wyzwaniem. 7 dzieci w szpitalu i ewakuacje. Służby podsumowują działania w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Będą też relacje z Hiszpanii i Francji. Oba kraje walczą z potężnymi pożarami. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Wyzwaniem nie jest sam upał, ale skrajne różnice temperatur. Tak o pracy sieci energetycznej w Polsce mówi minister energii Miłosz Motyka. Na Węgrzech upał i rekordowo niski poziom Dunaju blokuje pracę elektrowni atomowej. Minister Motyka w rozmowie z TVP Info zapewnił, że polski system wytrzyma zbliżające się upały.
2: Nasz system jest odporny i nasz system jest na te temperatury przygotowany. Natomiast to, co jest wielkim wyzwaniem, a myślę niedostrzeganym w lipcu, ani też niedostrzeganym w styczniu, jest ta rozpiętość, jeżeli chodzi o temperatury. Mieliśmy rekordową zimę, rekordowe zapotrzebowanie na moc, ponad 30 GW mocy i rekordowo niskie temperatury, rekordowo wysokie temperatury zaledwie pół roku. I to jest wielkim wyzwaniem, stąd wielki program modernizacyjny w zakresie sieci, źródeł wytwórczych, ale Polska jest na to przygotowana, nie ma też problemu, jeżeli chodzi o chłodzenie.
1: Według ministra Motyki na razie mamy wystarczający dostęp do wody do chłodzenia elektrowni. Podkreślił jednak, że postępujące zmiany klimatu wymuszają uwzględnienie w energetyce ograniczania ilości wody jako źródła chłodzenia. 7 dzieci trafiło do szpitali, a 20 kolejnych wymagało doraźnej pomocy medycznej. To skutek trudnych warunków pogodowych w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej z minionego weekendu. Ratownicy jurajskiego GOPR-u pomagali uczestnikom dwóch obozów harcerskich w Podlesicach i Kostkowicach. W obu przypadkach zdarzenia miały charakter masowy, mówi ratownik Michał Mucha.
3: Zdarzenie w Kostkowicach odnośnie harcerzy dotyczyło ponad 10 osób, które doznało objawów udaru cieplnego, a jeżeli chodzi o drugie zdarzenie, które było zaraz po tym, no to już związane z burzą, z nawałnicą, która przeszła przez Podlesice i obóz w Podlesicach. Działania głównie dotyczyły ewakuacji tych harcerzy w miejsce bezpieczne wyznaczone, które mieli, czyli szkołę w Kruczycach. Tam było ponad 120 osób łącznie z kadrą do ewakuowania.
1: To dopiero początek fali upałów w naszym kraju. Według IMGW przez cały tydzień będzie nieznośnie gorąco. Dziś w południowej połowie kraju obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem. Alert trzeciego, najwyższego stopnia, obejmuje pas od Krakowa po Przemyśl i Chrubieszów. W południe briefing w sprawie upałów zapowiedział główny inspektor sanitarny. Polscy strażacy gaszą pożary w Hiszpanii. Do końca miesiąca misję na miejscu będzie pełnić 105 naszych mundurowych. Szczegóły zdradzał w rozmowie z nami zastępca naczelnika Wydziału Operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Krzyśko.
4: Jesteśmy podzieleni na dwa zespoły operacyjne. Będziemy operować głównie w okolicy bazy operacji w Toledo oraz drugiej bazy, którą mamy wyznaczoną w okolicy miejscowości Cuenca. Natomiast w dniu wczorajszym zostaliśmy wprowadzeni przez władze hiszpańskie już do działań ratowniczych. Były to działania w okolicach miejscowości Piedra Laves. To jest w okolicy tego największego pożaru w historii Hiszpanii, który strawił ponad 60 tysięcy hektarów, jak informują tutaj władze struktury zarządzania kryzysowego.
1: Pierwsza zmiana strażaków, 35 funkcjonariuszy, wyleciała do Hiszpanii w sobotę wojskową kasą. Strażacy będą się zmieniać co 10 dni. Walka z ogniem także we Francji. W Żyrondzie udało się opanować żywioł, trwa szacowanie strat. Do domów wracają tysiące mieszkańców ewakuowanych z zagrożonych terenów. Więcej o tym wie Stefan Folzer.
5: Pożar w Żyrondzie był jednym z największych we Francji w ostatnich latach. W ciągu 11 dni ogień strawił ponad 40 tysięcy hektarów lasów, zmuszając

0: wzywając do ewakuacji niemal ćwierć miliona mieszkańców okolicznych miejscowości. Obecnie niemal wszyscy otrzymali już zgodę na powrót do swoich domów. To ogromna ulga. Jesteśmy szczęśliwi, że odzyskaliśmy nasz dom, cały i nienaruszony. To prawdziwe wyzwolenie, powiedzieli radiu RMC mieszkańcy Marche-Prime, jednej z ewakuowanych miejscowości. Lokalne władze rozpoczynają dziś szczegółowe szacowanie strat gospodarczych spowodowanych przez pożary. Już wiadomo, że będą one poważne, zwłaszcza dla branży turystycznej, odgrywającej kluczową rolę w miejscowej gospodarce. Walka z żywiołem nadal trwa na południu Francji, w departamentach Var i Aude. Choć strażakom udało się opanować sytuację, akcję gaśniczą nadal utrudniają silny wiatr oraz wysokie temperatury. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Na koniec Gdynia i pociąg do miasta. To ogólnopolski festiwal teatralny. Spektakle odbędą się w kilku różnych częściach miasta, mówią Karolina Goć i Monika Jarząbek z Teatru Gdynia Główna.
2: Będziemy na Grabówku, w Leszczynkach, na Wiczlinie, Karwiny, Chylonia i Śródmieście.
3: Zapraszamy na spotkanie z 7 teatrami. Mamy silną reprezentację z Poznania, mamy Warszawę, mamy Kraków i mamy oczywiście propozycję Teatru Gdynia Główna, Kto zabił w Koniecwil. Spotykamy się codziennie o 21 na prezentację spektakli.
1: Wstęp na wszystkie spektakle festiwalu Pociąg do Miasta jest bezpłatny.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Alerty IMGW dzielą Polskę na pół. W centrum i na południu będzie diś nieznośnie gorąco. 33-34 stopnie w cieniu pokażą termometry na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Im dalej na północ, tym chłodniej. Na Mazowszu okolice 30 stopni, a na Pomorzu 24.
4: Reklama.
5: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Po reklamie. Autopromocja.
10: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
11: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
4: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
12: Jest 11.08, Małgorzata Żochowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Słyszeli Państwo w informacjach zapewnienia ministra energii Miłosza Motyki o tym, że polski system energetyczny jest przygotowany na wysokie temperatury. W uzupełnieniu dodam tylko, że piszemy o tym na polskieradio24.pl. Stawiamy dość istotne pytanie, czy upały zagrożą dostawą prądu. Nasz system jest odporny, jest na temperatury przygotowany, tak mówił pan minister Motyka. Jednym z największych wyzwań pozostaje duża zmienność warunków atmosfery.

0: atmosferycznych. Polska w krótkim czasie musi sobie radzić zarówno z bardzo wysokim zapotrzebowaniem na energię zimą, jak i z obciążeniami systemu w czasie letnich upałów. Po rekordowej zimie przyszło rekordowe lato. Piszemy o tym na Polskiej Radio 24.pl. W tym artykule są także najważniejsze informacje dla Państwa od IMGW. Aktualizacja ostrzeżeń. W tej chwili obowiązuje ich 6. Trzeci stopień to województwo podkarpackie i lubelskie. Trzeci ten najwyższy. Polecam, proszę sprawdzić, żeby wiedzieć, w jakiej sytuacji Państwo są lub w najbliższym czasie się znajdą.
1: Komentarz.
0: A z nami pani Barbara Król, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Dzień dobry pani Barbaro.
2: Dzień dobry, witam.
0: Dziś rozpoczęła się akcja europejskich policjantów Prędkość, a w Polsce kulminacja kontroli drogowych przypadnie na 7 sierpnia, najbliższy piątek. Dziękuję. Rafał Wardzyński przypomina mi, że to piątek. Tak. Jak będzie ta akcja wyglądała?
2: Akcja Speed jest akcją, która rozpoczyna się dzisiaj, trwa przez cały tydzień i no, są to wzmożone kontrole prędkości w pojazdach oznakowanych i nieoznakowanych. Z tym, że o tyle jest to oryginalne jak na nasz kraj, że jest to właśnie akcja skoordynowana z akcjami europejskimi, koordynowanymi przez Roadpol i takich akcji w ciągu roku jest bardzo dużo, w sensie samych dotyczących prędkości jest co najmniej 4 do 5 takich, bo są też takie maratony 24-godzinne, speed maraton, ale są też inne skoordynowane działania policji w ciągu roku, na przykład dotyczące alkoholu i narkotyków, też co najmniej 3-4 akcje rocznie dotyczących rozproszonej uwagi, używania telefonów, kontroli ciężarówek, czyli ogólnie policja w Polsce i w Europie prowadzi taki kalendarz swoich działań i koncentracja na jednym temacie przez na przykład tydzień czy 2 tygodnie pomaga właśnie wzmóc zainteresowanie danym tematem i podnieść świadomość kierowców w tym temacie, więc to są bardzo szczegółowo i od lat planowane takie skoordynowane działania po to, żeby przez ten tydzień właśnie wszyscy zwracali uwagę i w mediach, i powiedzmy rozmowach prywatnych, komunikacji, ogólnie tłumaczenie też tego właśnie, co nam grozi, dlaczego, jak są te kary teraz, nawet jakie są przepisy zmieniane, bo od dzisiaj jest zmiana też w przepisach, jak chodzi o punkty karne w Polsce. Więc koncentracja na tym jednym temacie przez tydzień będzie służyła podniesieniu świadomości wszystkich kierowców, użytkowników dróg w Polsce i w Europie.
0: Jak pani sądzi, być może pytam o prywatną opinię, takie akcje jak ta zostawiają cokolwiek w pamięci, nie wiem, jednemu kierowcy na 10, a może jest ich więcej?
2: A więc to nie tylko moja prywatna opinia, to doświadczenie. Ja pracuję ponad 20 lat w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Przeprowadziłam bardzo dużo różnych badań, takich właśnie badań opinii, świadomości, zmian zachowań i jestem na podstawie tych badań przekonana, że właśnie to jest najskuteczniejsze narzędzie, żeby na przykład przez tydzień czy miesiąc mówić cały czas w jednym temacie. Bo jak pan mówimy ogólnie o bezpieczeństwie i ogólnie wszyscy słyszą, że o, bo bezpieczeństwo ważne i bezpieczeństwo ruchu drogowego, to mówmy się, to nie jest temat sexy. I wszyscy tak jednym uchem wpuszczamy i wypuszczamy i nie dostajemy takiego jasnego komunikatu, takiego call to action, czyli jasnego komunikatu, co my mamy tak naprawdę zrobić, żebyśmy byli bezpieczni. I co na przykład mamy zrobić w sprawie bezpieczeństwa naszych dzieci, czy seniorów w rodzinie, czy naszego po prostu bezpieczeństwa na co dzień. Ale w kółko ten frazes bezpieczeństwa ruchu drogowego jest wycierany. A jeżeli na przykład przez miesiąc mówimy cały czas o kaskach i hulajnogach, to myślę, że po ostatnich zmianach w przepisach i bardzo intensywnych działaniach w mediach już w społeczeństwie została ta informacja, że teraz jest obowiązek kasków, że na tych hulajnogach nie powinno być 2 osób i tak dalej. Wracając do prędkości, jest to samo. Wszyscy wiemy, że są jakieś limity, coś tam nam samochód pokazuje, ogólnie każdy się spieszy, ale jeżeli przez na przykład tydzień czy miesiąc mówimy w kółko i wszędzie i tylko o tym, jaka jest na przykład różnica w czasie dojazdu, jeżeli jedziemy przez miasto przekraczając prędkość, a jaka jeżeli będziemy jechali zgodnie z tym limitem. ustalmy, że ta prędkość, ta różnica w prędkości, nam się wydaje, że tak bardzo się spieszymy i będzie szybciej, a tak naprawdę czas dojazdu będzie na przykład o 2 minuty różny, więc myślę, że nie warto podejść.

0: podejmować tego ryzyka.
1: Jeżeli warto cały też sprawdzić czas pokazujemy... przy okazji, prawda, jakie są konsekwencje na przykład uderzenia w pieszego przy prędkości 40 km na godzinę, a jakie mogą być przy prędkości choćby o 10 czy 20 km na godzinę większej.
0: Konsekwencje są dla wszystkich, w sensie nawet jak mamy najbardziej bezpieczny pojazd i nam się wydaje, że jeździmy jakąś marką słynną z bezpieczeństwa i mamy mnóstwo poduszek i wszystkiego, to przy pewnych prędkościach, szczególnie rzeczywiście poza terenem zabudowanym mam nadzieję, ale jak przekraczamy prędkości powyżej, grubo powyżej 100 km, czyli nawet 140-150, dlatego też bardzo rzadko, jest tylko jedno państwo w Europie, które dopuszcza jazdy ustanowienie limitu 150 km na godzinę. Od razu Państwu już wyjaśnię, bo pewnie nie mamy czasu na konkursy, ale jest to, uwaga, są to Włochy. I we Włoszech jest w przepisach zapisane, że jeżeli zarządca drogi wprowadzi takie ograniczenie na własną odpowiedzialność, to może to zrobić. Żaden zarządca drogi nie zdecydował się
1: właśnie
0: wprowadzić
1: ograniczenia. Właśnie, bo na własną odpowiedzialność, prawda? Mhm.
0: Tak, ponieważ wiemy, to już z crash testów biomechaniki zderzeń i fizyki po prostu, że przy 150 km na godzinę to nam w środku już pękają organy i nawet jak będziemy właśnie jechać najbezpieczniejszym, najwspanialszym samochodem, to nasze ciało tego nie wytrzymuje.
1: Tak, bo praw fizyki pan nie zmienisz, panie kierowco, za kierownicą najlepszego bolidu przy prędkości 150 km na godzinę.
0: Zresztą widzimy tragiczne konsekwencje różnych wypadków, które są nagłaśniane, które niestety właśnie pokazują taką łańską fantazję i brak tej odpowiedzialności. I mam tutaj taki apel do wszystkich Państwa, ponieważ ja widzę w mediach takie teksty, że od dzisiaj jest akcja Speed i będą zabierać prawka. I że to jest w ogóle zagrożenie patrolami. I ja bym chciała, żebyśmy zaczęli myśleć o tym, że ta akcja jest dla nas, a nie przeciwko nam. I że to jest naprawdę po to, żebyśmy my czuli się bezpieczniej, żebyśmy my bezpiecznie pojechali czy wrócili z wakacji i nawet na co dzień mieli komfort jazdy, bo są państwa, w których jest to bardziej regulowane na stałe i po prostu wiemy, jest to bardziej przewidywalne. Jedziemy i wiemy, czego się na danej drodze spodziewać, a u nas człowiek nigdy nie wie, czy właśnie ktoś mu nie wjeżdża, za przeproszeniem, w tyłek, czy właśnie ktoś na trzeciego nie będzie wyprzedzał. I mamy w kółko takie poddenerwowanie i niepewność, bo my się nigdy nie wiemy, czego możemy się spodziewać od innych kierowców, bo właśnie komuś się może spieszyć. A to, że komuś się spieszy, to jest jego problem, że gdzieś może się spóźnić, czy nie wyszedł na czas. Ale my zgodziliśmy się używać w Polsce pojazdów zgodnie z kodeksem ruchu drogowego i posiadając prawo jazdy.
1: Pani Barbaro, jestem przekonana, że słuchała pani uzasadnienia wyroku dla Łukasza Żaka, uzasadnienia sędziego Mitery.
0: Tak, oczywiście.
1: Co najmocniej, najbardziej zostało pani w pamięci, tym samym może i nam wszystkim?
0: Wie pani co, ja myślę, że to tam było dużo też kwestii emocjonalnych, które pewnie różnie ludzi poruszają. To jak bardzo arogancko zarówno główny oskarżony, jak i jego współtowarzysze zachowywali się w stosunku i do sądu, i do rodziny. I przyznam szczerze, że mnie to trochę przeraża, że my właśnie nie potrafimy w jakiś sposób wymóc takiej po prostu uważności i poszanowania prawa i na co dzień, i w takich instytucjach, więc mnie bardzo to poruszyło, że ten sędzia zwrócił na to uwagę, na tą arogancję i na ten brak refleksji. Niestety obawiam się, że takie osoby po prostu zawsze czują się ponad prawem, bo już przez tyle lat były ponad prawem, bo ta osoba wcześniej była niby karana, niby ścigana, była związana z handlem narkotykami i po prostu myślę, że przyzwyczajenia wieloletnie powodują, że to nie był jednorazowy występek, gdzie osobie się noga powinęła, właśnie miał ciężką nogę, wypadek. Bo na ogół wypadek wynika z tego, że to rzeczywiście jest jakaś wypadkowa, tak? I że coś się wydarza. A kiedy to są nasze decyzje świadome, bo ten człowiek wiedział, on ma świadomość, on nie został zdiagnozowany jako osoba chora i nieświadoma. I on wiedział, w jakim stanie, do jakiego pojazdu wsiada, ile tam zabiera osób, pod wpływem jakich substancji są. I wiedział dokładnie, bo nawet jeszcze to nagrywał, z jaką prędkością jedzie. Więc jeżeli ktoś działa świadomie i z premedytacją, to wtedy myślę, że naprawdę żadna kara tutaj nie pomoże.

0: A może jednak, dlaczego panią, dlaczego panią o to pytam? Dlatego, że w moim przekonaniu zostanie w głowach tym, którzy tak robią i czują się bezkarni, że przychodzi kres tragiczny, bo z tragicznymi skutkami, ale potem usłyszysz, człowieku, że idziesz do więzienia, bo to jest jedyny sposób, żeby uchronić przed tobą społeczeństwo i idziesz do tego więzienia na 20 lat i nie masz już takiej miny jak, nie wiem, chwilę wcześniej, tak?
1: Tak, ale wie pani co, myślę, że dużo skuteczniejsze jest, gdyby nasz wymiar karny był skuteczny nie tylko w takich spektakularnych akcjach, że musi ginąć ojciec rodziny, rodzina ciężko poszkodowana i w ogóle poszukiwania zagraniczne. I to jest taki spektakularny show, który w normalnej psychice mówi, to mnie nie dotyczy, to nie jestem ja. A nas dotyczy to, żebyśmy my na co dzień mieli poczucie nieuchronności kary, że właśnie jeżeli dzisiaj przekroczę o 15, tylko o 15 kilometrów, a może no, no dobra 20, to że dzisiaj też będę ukarana, bo nie wolno, bo myśmy się nie umówili, że ja będę przekraczać 20.
0: Jasne. Bo Łukasz Żak miał na swoim koncie złamanie zakazu, a skoro wiemy, że go złamał, to znaczy, że był zatrzymywany za, nie raz za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów.
1: On miał zakaz prowadzenia pojazdów, on miał też inne wyroki, ale właśnie o to chodzi, że tak jak mówię, to już jest recydywa i to już jest zupełnie inny proces. A ja mówię o tym, że większość z nas tak na co dzień wcale nie identyfikuje się z takimi ludźmi, bo ludzie naprawdę raczej nie zażywają narkotyków, nie imprezują i nie jeżdżą 250 na godzinę samochodami, tylko właśnie przekraczają te tylko 20 i tylko raz nie zapili pasów i tylko tutaj wypili dwa piwka i tylko tak kawałeczek jedzą, bo tutaj tak niedaleko do domu i że my sobie tak bagatelizujemy te nasze występki, tylko że jeżeli tylko raz jedziemy w dwie osoby na hulajnodze i tylko raz przekraczamy 30 czy 20 i to nie jest tak dużo, to właśnie wtedy w stosunku do takiego Żaka, to przecież my jesteśmy dobrymi ludźmi. To czego my się czepiamy? I dlatego właśnie ta narracja nie jest właściwa, bo my nie musimy dojść do ekstremum. My powinniśmy w codzienności mieć przekonanie, że nasze właściwe zachowanie w ruchu drogowym, czyli zgodne z tym kodeksem, na który się, czyli jakby chcemy grać w grę na tych samych zasadach. Tak jakbyśmy chciały sobie zagrać w Monopol czy jakąkolwiek inną planszówkę, tylko pani by miała inne zasady i słuchacze inne zasady, ja inne zasady. Jak my byśmy mieli grać? I o to chodzi. Tylko, że to jest nasza codzienna gra o nasze życie, zdrowie, o to, żeby nie być osobą niepełnosprawną, żeby nie stracić nikogo bliskiego. I dlatego tak bardzo apeluję do państwa, żeby zmienić tą narrację, że to jest dla nas naprawdę te kontrole, które dzisiaj rozpocznie policja, związane z tym, żebyśmy wszyscy wiedzieli, z jaką prędkością inni użytkownicy będą jechać po tej drodze.
0: Jasne.
1: Żeby
0: jeśli
1: nie była na to zaskoczona, jasne, że nie ktoś wyjeżdża 150 na godzinę z zakrętu.
0: A jeśli jesteśmy po imprezie, to a lubimy to robić, to kupmy sobie alkomat, alkotest, przepraszam, alkomat, to nie kosztuje dużo, żeby wiedzieć, czy możemy dalej jechać, czy też nie, bo jest wielu takich kierowców dzień po, na przykład, którym się wydaje, że są trzeźwi i oni też stanowią duży procent tych zatrzymywanych pod wpływem.
1: Tak, myślę, że tutaj właśnie to jest tak, że ci ludzie często nie działają zupełnie świadomie, bo oni są raczej przekonani, czują się już dobrze i są przekonani, że rzeczywiście ten alkohol już jakby wyparował, czyli tak naprawdę został strawiony. Więc tutaj tak, jak najbardziej zalecam, żeby nawet czasami można podejść w ogóle do jakiegoś najbliższego komisariatu i poprosić o przetestowanie.
0: Choć pamiętamy przypadek kogoś, kto podjechał, prawda? Pod posterunek, żeby sprawdzić.
1: Kierowcy, tak zawsze lepiej, prawda? Że podjechał pod posterunek, a nie wyjechał na autostradę, więc ja bym tutaj akurat była wyrozumiała w stosunku do takiego rozsądnego kierowcy, bo to właśnie znaczy, że jego poczucie odpowiedzialności i poczucie i potrzeba sprawdzenia tego była tak wysoka. A te osoby, które robią tych wykroczeń bardzo dużo i właśnie nie są karane, nie są łapane. Ja muszę państwu powiedzieć, że my mamy w Polsce nadal to jednak ta automatyczna kontrola, a nie taka, jak teraz będzie prowadzona przez tydzień z patrolami. Automatyczna kontrola prędkości i wykroczeń ruchu drogowego jest najskuteczniejsza, no bo tutaj nie ma z kim podyskutować, tak? Po prostu dostajemy papierek, jest zdjęcie i nie ma przebacz. W Polsce mamy nadal kilkaset takich punktów kontroli, a w krajach Europy Zachodniej jest po kilka tysięcy, powyżej 7 tysięcy fotoradarów w Niemczech, we Francji. Nam się wydaje, że Niemcy to jest taki po prostu kraj marzeń, gdzie można przekraczać prędkość, bo na tych autostradach wolność, Tomku, to nieprawda.

0: Oni mają tylko fragmenty niektórych autostrad, rzeczywiście ze zdjętymi ograniczeniami, ale także pod warunkami, czyli na przykład zależnie od warunków atmosferycznych i często są tam też ograniczenia.
1: A ale też bardzo uważnie sprawdzają, prawda, mają możliwości i sprawdzają przez system kamer, na przykład czy zachowujemy odstępy jedni, znaczy od poprzedzających nas aut i też surowo tego przestrzegają. Pijani kierowcy za kraty to Rzeczpospolita dzisiejsza. Jeśli ktoś po alkoholu lub narkotykach złamie sądowy zakaz prowadzenia auta, dostanie bezwzględną karę więzienia. Tak wynika z projektu ustawy, do którego dotarła Rzeczpospolita. Rzeczpospolita przypomina też sytuację Łukasza Żaka, ale też ostatni wypadek, w którym to była ubiegła środa. Odurzony kierowca wjechał BMW na chodnik, śmiertelnie potrącił 9-latka. On też miał zakaz. To jest medialna sytuacja, ale takich niemedialnych pewnie jest bardzo wiele.
0: Mamy kilkanaście tysięcy osób w Polsce, które jeżdżą z zatrzymanymi uprawnieniami lub w ogóle nigdy nie uzyskując uprawnień. I ta wiedza jest, że my wiemy, że te osoby są w naszym społeczeństwie. I teraz właśnie o to chodzi, żebyśmy dziękowali policji, byli wdzięczni i nalegali na to, żeby te kontrole prowadzili, bo na przykład przy takiej kontroli mogą też takie osoby wyłapać, bo jest to w naszym interesie. I przypominam, że też od dzisiaj wchodzi przepis, że punkty karne za prędkość nie będą mogły być niwelowane kursami we wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego.
1: To jak? Więc będą niwelowane?
0: Po prostu tak jak pani normalnie ma punkty przez rok i po roku one wygasają, także te przez rok zostają. Nie można sobie ich skasować. Można sobie skasować punkty za inne wykroczenia. Także apeluję do państwa, żeby rzeczywiście wziąć to sobie do serca, że zakładam, no zostaje wprowadzonych coraz to więcej różnych narzędzi do tego, żeby jednak wyegzekwować obowiązujące przepisy, na które my się zgodziliśmy, pobierając prawo jazdy.
1: W tym artykule Rzeczpospolitej jest jeszcze jedna informacja ważna. 4423 postępowania w sprawach pijanych kierowców zostały w ubiegłym roku warunkowo umorzone. To jeśli przejdzie to zaostrzenie, to nie będzie takich sytuacji.
0: No wie pani co, ja myślę, że jeżeli ludzie decydują się na jazdę bez w ogóle jakichkolwiek uprawnień, to ja nie wiem, czy jakich sytuacji nie będzie, bo u nas Polak zawsze sobie znajduje jakieś wyjścia, jeżeli takie osoby...
1: Ale ja mówię o umorzeniu. Nie to, że nie będzie takich sytuacji, tylko nie będzie umorzeń, aż tylu. Może. To o to chodzi. Tak?
0: Tak, bo ale będzie my też bezwzględne... nie możemy sobie wyobrazić, że nagle wsadzimy kilkanaście tysięcy ludzi do więzienia, bo my chyba nawet nie mamy takich możliwości penitencjarnych, więc ja myślę, że tutaj trzeba właśnie bardziej kłaść nacisk na to, żeby nas informować, właściwie szkolić i kontrolować. Także łatwiej jest, jeżeli osoba jest skontrolowana wcześniej i na przykład upomniana. Łatwiej jest, jeżeli osoba ma alternatywę, czyli na przykład są taksówki, są autobusy. Czasami były nawet takie autobusy podstawione jakieś pod dyskoteki dla młodzieży w ramach różnych akcji. Czyli żeby jakoś pomagać ludziom znaleźć rozwiązania w danych sytuacjach. Jeszcze raz przypominam, dzisiaj rozpoczyna się akcja Speed, czyli ona jest tylko skoncentrowana na prędkości, nie na trzeźwości. Myślę, że policjanci będą także kontrolowali oczywiście jeżeli będą jakieś ku temu przesłanki, ale od dzisiaj przez tydzień jest to skoncentrowana akcja w pojazdach oznakowanych i nieoznakowanych na terenie Polski i Europy, jeżeli chodzi o przekroczenie prędkości.
1: Pani Barbaro, chcę panią zapytać o sytuację w Niemczech. Jeśli to nie jest temat dla pani, to proszę dać mi znać, bo przeczytałam wczoraj taką informację, że na przykład w korku, jak stoimy w korku na niemieckiej autostradzie, to nie wolno nam zjechać do jakiejś pobliskiej miejscowości, żeby ten korek ominąć. Że niemiecka policja stoi, pilnuje i łupie mandaty. Jak to tam działa?
0: Wie pani, co nie słyszałam o tym, bo nie wiem, jaki tutaj miałby być przepis wykorzystany. W sensie to nie jest wykroczenie, że zjeżdżamy z autostrady, ale możliwe rzeczywiście, że oni starają się po prostu ograniczać
1: to
0: nie, ruch w małych miejscowościach dla komfortu.
1: Właśnie, też przypuszczam,
0: wydaje
1: że o to
0: się,
1: chodzi.
0: Że to jest jakaś taka kaczuszka dziennikarska, żeby coś napisać fajnego w wakacje, bo no, ja się akurat zajmuję porównywaniem przepisów w Europie w różnych tych głównych, podstawowych tematach, ale i dla nas ważnymi tematami teraz to są hulajnogi, na których mamy mnóstwo wypadków w Polsce. To właśnie jest prędkość, to jest alkohol. a to czy Niemcy komuś dali mandat,
1: nie, bo zapytałam o to,
0: na bo... przekraczali prędkości, to chyba nie jest akurat
1: zapytałam
0: dla nas
1: o to, bo czasem to jest, bo to bywa nasz kierunek wakacyjnych podróży i dlatego też o to zapytałam.

0: Ale zostawiamy ten temat. Jakiś apel od pani na koniec naszej rozmowy do naszych słuchaczy?
1: Ja państwu wszystkim życzę, żebyśmy pamiętali o sobie i o innych użytkownikach dróg, bezpiecznie wyjeżdżali i wracali i patrzyli na policję przychylnie i z wdzięcznością, bo to oni nas pozbawiają takich kierowców jak pan Żak z naszych ulic. I życzę im bardzo udanej akcji Speed, bo chciałabym, żebyśmy wszyscy jeździli dla nas wszystkich bezpiecznie.
0: Dziękuję pani bardzo. Barbara Król, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego z państwem w Polskim Radiu 24.
1: Bardzo dziękuję.
2: Autopromocja.
3: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 11.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek ostrzeżenie przed cyberprzestępcami. Od początku wakacji obserwujemy wzrost aktywności oszustów w sieci, mówił w Sejmie wicepremier Krzysztof Gawkowski. Minister cyfryzacji zaapelował, by nie wchodzić w linki niewiadomego pochodzenia.
5: Cyberprzestępcy w okresie ostatnich 3-4 tygodni nasilają swoje działania, które mają prosty modus operandi. To jest próba przejęcia naszych kont komunikatorów na WhatsAppie i na innych komunikatorach, których używamy, po to, żeby później infekować tymi wiadomościami z przejętych kont kolejne osoby. To ma służyć przejęciu naszych danych, przejęciu informacji o naszych kontach.
4: Ofiarą takiego właśnie przestępstwa padł wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Krzysztof Gawkowski zaapelował, by wszystkie podejrzane incydenty zgłaszać przez stronę CERT Polska lub przez aplikację mObywatel. Polska odwołała się od wyroku belgijskiego sądu w sprawie odszkodowania dla firmy Pfizer. Apelację w tej sprawie złożyło Ministerstwo Zdrowia. Chodzi o nieodebrane przez rząd PiS-u w 2022 roku szczepionki przeciwko COVID-19. Zgodnie z wyrokiem nasz kraj ma nie tylko odebrać 64 miliony dawek szczepionki, ale też zapłacić koncernowi ponad 5,5 miliarda złotych. Ministerstwo Zdrowia w wydanym komunikacie podkreśliło, że rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji nie uwzględnia wszystkich istotnych okoliczności sprawy, co było podstawą do jego zaskarżenia. Ceny paliw znów w górę. Litr diesla i benzyny 98 kosztuje ponad 8 zł. Rekordy bije cena 95, za którą średnio płacimy 7,51. To najwyższa cena tego paliwa w tym roku. Opozycja domaga się rządowej interwencji. Premier zapowiedział, że mechanizm osłonowy wróci na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Rezygnacja z programu CPN wraz z końcem czerwca była słuszna, tak uważa europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
6: Była właśnie dlatego, że się ustabilizowała. Sytuacja w ciśnieniu Ormus, a później się znowu pogorszyła. I mamy i swoistego rodzaju roller coaster.
4: Obecne podwyżki na stacjach paliw są niezrozumiałe, uważa z kolei rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski. Wylicza, że cena ropy i kurs dolara są korzystniejsze niż podczas poprzedniego kryzysu paliwowego.
7: My powinniśmy reagować, łagodzić te podwyżki w jakiś sposób dla obywateli, manipulując podatkami. O tym mówi Konfederacja, że państwo ma swój duży udział bardzo w cenie paliwa i tym można manipulować.
4: Na razie nie są znane szczegóły rządowej interwencji na rynku paliw. Zakończony w czerwcu program CPN zakładał obniżkę akcyzy i podatku VAT. Rząd odgórnie ustalał ceny maksymalne. Na koniec jeszcze Grecja i nierówna walka strażaków z pożarami w południowo-wschodniej części kraju. Ogień trawi lasy i grunty rolne w rejonach Attyki i Beocji. Dotychczas w gaszeniu pożarów zginęło 5 funkcjonariuszy. Nad ranem do akcji skierowano 9 samolotów gaśniczych. Było to możliwe, bo wiatr zdecydowanie stracił na sile. Na lądzie pracuje blisko 500 strażaków. Dotychczas pożary w Grecji strawiły ponad 12 tysięcy hektarów terenu. Polskie MSZ apeluje do turystów o śledzenie komunikatów greckich służb i stosowanie się do ich zaleceń.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: 11.34, Małgorzata Żochowska.

0: Polityki, ale musiał ją robić. Po roku nie ma już żadnego autorytetu i znaczenia w polityce. O kim to? Polityk prawicy, o Andrzeju Dudzie, bo w dzisiejszym Newsweeku, tak, wszystko się zgadza, spory artykuł poświęcony byłemu prezydentowi. Jeszcze rok temu były prezydent przekonywał, że jest gotów być premierem, nikt jednak nie woła, człowiek go znający. Skóra, fura i komura. Ostatnio zachowuje się tak, jakby tylko na tym mu zależało. Rozmienił się na drobne. Andrzej byłby balastem w polityce. Kolejny rozmówca. Dziś jest głęboko bezużyteczny politycznie. Gdy drogi PiS i Mateusza Morawieckiego się na dobre rozchodziły, czyli już na początku tego roku, to w Rozwoju Plus dyskutowano o tym, czy by spróbować wciągnąć Dudę do tego projektu. Ale pomysł szybko upadł. Powód? On odbiera powagę. Docierać i prosić Dudę o wsparcie? Zdecydowana większość nie chciała, bo Andrzej to już zgrana karta. Powodem jest nie tylko to, że stał się królem życia, ale także fakt, że to, co budziło największy szacunek dla Dudy, a więc pomoc Ukrainie na początku rosyjskiej agresji, stało się dziś dużym obciążeniem w polityce krajowej. Jego największa zasługa z 10 lat prezydentury jest w dzisiejszej polityce, jak kula u nogi. Jacek Gądek pisze też o tym, że lobbyści otaczają pana prezydenta Andrzeja Dudę i wcale nie służy to jego ewentualnej przyszłej karierze. Dudzie zawsze brakowało pieniędzy, teraz jest gotów robić wiele, żeby je zarabiać. I nie ma już hamulców, które wynikały z pełnionej funkcji. To znowu kolejny były współpracownik byłego prezydenta. Polecam państwu ten artykuł na okładce Newsweeka. Pan prezydent Kasa, Duduś Kasa, siedzi w pięknym koszu plażowym i co prawda ma na sobie koszulę i marynareczkę, ale trochę niżej taki dość wakacyjny anturaż.
1: Komentarz.
0: Profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, politolożka, socjolożka, kierowniczka Katedry Studiów Politycznych Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry pani profesor.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry naszym słuchaczkom i słuchaczom.
0: Nie wiem, czy pani poświęca uwagę byłemu prezydentowi, ale pomyślałam, że zaczniemy od niego naszą rozmowę, bo generalnie ten artykuł, ale nie tylko ten, wcześniejsze analizy dotyczące obecnej sytuacji pana prezydenta można by opatrzyć wspólnym mianownikiem zmarnowany potencjał. Tak pani myśli?
2: No. Oczywiście możemy i skwitować to tym wyrażeniem, ale przypomnijmy sobie, że przecież prezydentura Andrzeja Dudy nie była oceniana dobrze i jeszcze zanim funkcję objął w wyniku wyborów prezydent Nawrocki, to prezydent Duda był mocno krytykowany za czy niepodejmowanie działań, czy za właśnie niedowłaściwe działania, więc chyba nie wiem, o jakim typie kapitału mówimy. Rozumiem, że chodzi tylko o ten wynikający z funkcji.
0: Z popularności, ale jeśli z jakiejś takiej opcji wpływu, takich, jednak mimo wszystko rozumiem. Z kontaktów, prawda, wypracowanych
2: tak,
0: przez kilka, dziesięć lat.
2: Historii Polski. W naszej historii Polski wszyscy byli prezydenci, do tej pory byli to tylko mężczyźni, właściwie tylko prezydent Kwaśniewski potrafił zagospodarować swój kapitał właśnie rozpoznawalności, no powiedzmy te trzy typy i społeczny, i kulturowy, i taki polityczny. I wykorzystując swoją popularność, to, że inni chcą słuchać jego głosu, jest zapraszany zarówno na forum międzynarodowym do komentowania różnych sytuacji kryzysowych związanych też z sytuacją polityczną, jak i na forum wewnętrznym. Pozostali nie potrafią sobie z tym poradzić, mimo że powstają instytuty, tak jak Lecha Wałęsy. Tutaj też może silna osobowość prezydenta Wałęsy powoduje, że nie słucha też doradców, ale jest to na pewno zmarnowany kapitał, bo jeśli spojrzymy na prezydenta Wałęsę, to jego nazwisko jest przecież swoistą marką i gdziekolwiek w świecie się pojawimy, to poza nazwiskami piłkarzy, nazwisko Wałęsa mówi coś, jest takim znakiem rozpoznawczym Polski i to jest bardzo przykre.
0: Ale nie sądzę, że jest kojarzony jako prezydent naszego kraju. Jest pewnie bardziej znany jako człowiek Solidarności i laureat pokojowej Nagrody Nobla. Myślę, że to się wszystko składa, prawda, na jego rozpoznawalność.
2: Tak,
0: kiedyś, tylko dodam pani profesor, że kiedyś w metrze w Rzymie miałam ze sobą przewodnik w języku polskim po mieście i osoba siedząca.

0: naprzeciwko mnie. To było kilka lat temu, tak wspomniała. Ja nie Pawle II mi o Lechu Wałęsie.
1: No właśnie, to taka połączone właściwie osoby, często wymieniane wspólnie, ale przypomnijmy też, że co jakiś czas wraca dyskusja, czy właśnie sama pensja prezydenta jest wystarczająca, bo wobec tych ogromnych pensji w różnych spółkach Skarbu Państwa, czy chociażby właśnie piłkarzy, no to są nieporównywalne pensje. I tutaj część prezydentów, bo nawet i prezydent Komorowski miał takie wypowiedzi, że muszą szukać dodatkowego źródła. Ale absolutnie nie chcę też usprawiedliwiać tutaj Andrzeja Dudy, tylko z mojej perspektywy nie spodziewałabym się po nim nagle jakiejś wielkiej zmiany i tego, że chciałby no, służyć pro bono. Zakończył.
0: Ale dlaczego miałby to też robić, pani profesor? No, we Włoszech na przykład byli prezydenci automatycznie stają się dożywotnio senatorami.
1: No jakieś... właśnie, ale my takich ja
0: uważam,
1: nie mamy.
0: Jasne, ja uważam osobiście, że państwo powinno otoczyć troską byłego prezydenta i na przykład jego żonę, która na 10 lat rezygnuje z rozwoju zawodowego i no... Bez względu na to, jak oceniamy jej znaczy rolę czy funkcję, udział w życiu publicznym tej czy innej małżonki prezydenta, to jestem za tym, żeby nie zostawiać ich potem samym sobie.
1: Pełna zgoda i takie dyskusje są zazwyczaj na początku prezydentury, bo wtedy dyskutujemy ten status pierwszej małżonki, ale to nie jest tylko dyskusja polska. We Francji też wielokrotnie ta dyskusja powracała. Nie udało się tego uregulować, chociaż tam wydziela się pewne pieniądze, ale też i osoby w kancelarii prezydenta po to, aby pomagały w realizacji celów takich wizerunkowych, ale też i edukacyjnych. No, przypomnijmy, że też pani żona prezydenta Macrona jest nauczycielką, podobnie jak na przykład żona prezydenta Dudy.
0: Tak. No ale niedoścignionym wzorem pozostanie pani Jolanta Kwaśniewska, która w dużej mierze wzięła sprawy w swoje ręce, prawda? Musiała radzić sobie sama. To nie było tak, że została otoczona jakąś
1: koncepcją. Nie miała żadnych takich wzorów, tylko właśnie myślę... Tak, zgadzam się, że jest to stracony kapitał, ale też świadczy o takiej słabej instytucjonalizacji właśnie funkcji prezydenta, bo właściwie przestajemy się zastanawiać, co się będzie działo. Coraz młodsi byli prezydenci, więc siłą rzeczy w wieku 50 lat nie kończy się swojego życia zawodowego i warto wiedzieć, czy warto właśnie otoczyć jakąś opieką poprzez stworzenie czy to think tanku, takiego zaplecza analitycznego wokół prezydenta, po to, aby tą jego rozpoznawalność, kontakty, które zdobył poprzez lata prezydentury, w przypadku Andrzeja Dudy to przecież aż 10 lat, zostały zagospodarowane. A tak ten kapitał jest roztrwoniony i na pewno warto powrócić do jakiejś debaty, ale też no, wypracować jakieś rozwiązanie, bo kolejne kończące się prezydentury tylko pogłębiają właśnie ten problem, na który pani słusznie zwraca uwagę.
0: Zaproponowałam pani rozmowę na temat Andrzeja Dudy, bo bardzo dużo poświęcamy czasu w ostatnich tygodniach Mateuszowi Morawieckiemu i chciałam znaleźć jakiś punkt odniesienia, ale do Morawieckiego teraz, pani profesor, jeśli pani pozwoli.
1: Może jeszcze tylko skonkludujmy, skoro pani profesor pozwoliła właśnie wprowadzić ten wątek, to jednak zobaczmy, że mówimy, że oczywiście zawsze funkcja prezydenta niesie ze sobą duży, deklarowany taki kapitał zaufania, ale rzeczywiście w wypadku Andrzeja Dudy był on wysoki, mimo krytycznych czasami uwag w stosunku do jego milczącej małżonki i właśnie myślmy też w kategoriach tego urzędu, że jest to urząd, który generuje ten kapitał zaufania, a w spolaryzowanej Polsce jest to na pewno wartość bardzo ważna, którą no, trzeba by otoczyć jakąś opieką. Okay.
0: Pani profesor, to w takim razie może jeszcze jedno pytanie, bo pani wspomniała o tym, że w naszym kraju do tej pory prezydenci to mężczyźni, nie jesteśmy jedynym takim krajem na świecie. Przypominam sobie sytuację Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, kiedy przez dość krótki czas była kandydatką na prezydenta i wtedy

0: pojawiły się sondaże, które mówiły, że my nie jesteśmy gotowi na kobietę prezydenta. Ewoluujemy, czy nic się nie zmieniło w tej sprawie? Ja wiem, to no nie czas są wyborów, ale kolejne, w sumie czas biegnie tak szybko, że okaże się, że za chwilę.
1: Sondaże to są kwestie naszych deklaracji, bo przecież nikt nie sprawdza, co my rzeczywiście mamy w głowach. To są nasze opinie, które deklarujemy w danym momencie. To jest taka fotografia chwili. I jeśli spojrzymy na całą Europę, to chociażby Francja, która kojarzyć nam się może z feminizmem, bo największe nazwiska z politycznym zaangażowaniem kobiet, z ich obecnością w sferze publicznej, też mimo prób, pamiętamy, że Ségolène Royal jakiś dawno czas temu miała być kandydatką na prezydenta i też socjaliści zrezygnowali z wystawienia jej na to najwyższy, na ten najwyższy urząd państwa. Więc to nie jest tylko nasz polski problem, bo możemy się odwołać do naszych historycznych przecież zwycięstw kobiet. Kobiety w Polsce uzyskały, wywalczyły sobie, bo nie uzyskały tego same, jako jedne z najwcześniej, które uzyskały prawa polityczne, bo już w 1918 roku w państwach europejskich było to zdecydowanie później. No a dlaczego jest tak trudno? Z jednej strony właśnie mieliśmy już kandydatkę Małgorzatę Kidawę-Błońską. Ostatni sondaż deklarowanego zaufania, nieufności, tam też jest taka wartość rozpoznawania i Małgorzata Kidawa-Błońska, która przecież już tyle czasu jest w polityce i była, tak jak pani redaktor przypomniała, kandydatką na prezydentkę, ma bardzo duży potencjał osób, które nie wiedzą tak naprawdę, nie znają jej nazwiska. Jak przypominam sobie, to prawie co czwarta osoba, tam jest chyba 27%.
0: To więc bardzo dużo, jak na osobę w polityce od, kto wie, czy nie od przełomu, nie jestem pewna, ale kto wie, czy nie od początku lat 90.
1: Bardzo długo, ale właśnie chodzi o to, że czasami nie zdajemy sobie sprawy z niszowości pewnych kandydatur i z tego, czy właśnie byłaby dobrą kandydatką, no taką łączącą dla wszystkich tutaj Polek i Polaków, a osoba prezydenta no z definicji powinna taka być. Ten kapitał rozpoznawalności naprawdę trudno się wypracowuje. Też wynotowałam sobie, bo dla mnie jest to też może no ciekawa po prostu wartość, że chociażby minister finansów Andrzej Domański, tu znowu nowa osoba w polityce, ale kierująca ważnym resortem, bo budżet, finanse, pieniądze, właściwie często jest też w mediach, wypowiada się, czy politycy powołują się na jego nazwisko. I też ta skala braku rozpoznawalności, to tam jest chyba nawet około 48%. Więc zobacz, to jest bardzo długi proces, żeby zbudować tą rozpoznawalność, prawda? A z drugiej strony myślę, że w takich sytuacjach coraz częściej mówimy o tym, że żyjemy w czasie już nawet nie jednego kryzysu, tylko polikryzysów. Teraz jeszcze sytuacja związana z wojną za naszą wschodnią granicą powoduje, że takim naturalnym kandydatem, wbrew temu co jednak mówimy, wydaje nam się być na stanowisko prezydenta mężczyzna. Chociaż warto przypomnieć, że mamy przecież teraz wiceministrę do spraw obrony, która była pełnomocniczką rządu do spraw SAFE, tej umowy na finansowanie właśnie tutaj zakupów w ramach zwiększania naszego poziomu bezpieczeństwa w oparciu o nisko oprocentowane pożyczki z Unii Europejskiej. Pani Magdalena Sobkowiak-Czarnecka bardzo energicznie wypracowuje sobie tą pozycję i buduje swoje zaufanie w tym bardzo trudnym i wydawałoby się stereotypowo męskim obszarze związanym z obronnością, wojskowością, zakupami związanymi z tym sektorem.
0: Pani profesor, dodam tylko, że sprawdziłam. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, zresztą prawnuczka prezydenta Wojciechowskiego, rozpoczęła swoją polityczną karierę na początku lat 2000, więc trochę później niż myślałam. A co do Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. Nie jest tajemnicą, że wiele lat była korespondentką w Brukseli. Miałyśmy okazję wspólnie pracować wiele lat temu. I powiem, że jest niezwykle rzetelną osobą, niezwykle zdeterminowaną, ma ogromną wiedzę.

0: Teraz z pewnością pomagają jej kontakty w Brukseli, które znamy się służbowo, to tylko tyle dodam. Mhm. Pracowałyśmy razem tylko i wyłącznie, ale myślę, że przy SAFE i przy tym, czym się teraz zajmuje, bardzo jej pomogły kontakty, które miała okazję nawiązać w Brukseli. Ja przypuszczam, że koalicja obywatelska rządząca będzie chciała wykorzystać ją wyborczo. Jeszcze nie wiem jak, ale myślę, że będą chcieli wykorzystać ten wizerunek, który w dużej mierze ona sama sobie buduje.
1: No ale też przypomnijmy, że była odpowiedzialna za kampanię prezydencką kandydata wtedy Kosiniaka-Kamysza, więc i też umiejętnie potrafi budować wizerunek nie tylko innych, ale swój, właśnie z racji swoich dziennikarskich, nie tylko korzeni, ale dziennikarskich doświadczeń, no ale też wiedzy, którą ma, zdobywa
0: tak.
1: I jest w centrum procesów właśnie decyzyjnych. I wcześniej też była pełnomocniczką do spraw polskiej prezydencji w Radzie Polski w Radzie Unii Europejskiej w okresie to pierwsza połowa 2025 roku, tak, od stycznia do czerwca, co też oczywiście, tak jak wspomniała pani redaktor, było okazją jeszcze do takiego odświeżenia tych kontaktów w Brukseli i na zdobycia nowych kontaktów, tych bardziej politycznych, prawda, od strony już aktywnej aktorki politycznej. Używam tego pojęcia aktorka, bo tak mówimy w naukach
0: jasne
1: o polityce, a nie.
0: Ale też pani profesor, dziennikarz najczęściej wie, do których drzwi zapukać, prawda? Zna procesy decyzyjne lepiej niż, niż inni. I jestem przekonana, że to też pomogło pani minister. No proszę. A Karol Nawrocki wkroczył do polityki bez większej rozpoznawalności. I to z jakim przytupem?
1: No właśnie, ale przypomnijmy właśnie, że to też taki specyficzny trochę czas, też niewielka bardzo przewaga, szczerze mówiąc też do końca no, nie wiemy jak tak te, do końca te głosy były, była długi problem z liczeniem głosów, a przewaga była minimalna. Przypomnieliśmy kandydaturę Kidawy Błońskiej, która przecież była wymieniana w trakcie, więc też ta kampania była pełna zwrotów. I ten specyficzny czas właśnie wojny, myślę, że też sprzyjał wbrew pozorom budowie tego wizerunku Karola Nawrockiego mimo tych negatywnych i wręcz no, niedopuszczalnych jego spraw o przejęcie mieszkania. Natomiast przede wszystkim wyborcy i wyborczynie kupili wizerunek, czy przemówił do nich wizerunek człowieka silnego właśnie, który jest w stanie wnieść w lodówkę, prawda, będzie się, potrafi się bić, więc to, co miało być jego słabością, w tych warunkach okazało się siłą, a znowu inteligencki background Trzaskowskiego, to, że mówi w wielu językach, co wydawałoby się powinno być zaletą i powinniśmy to uważać za mocną stronę, okazało się, że było postrzegane przez opinię publiczną, zwłaszcza ten francuski, jako coś elitarnego. I też wybory prezydenckie ujawniły siłę tego konfliktu pomiędzy elitami i przypisywaniem pewnym partiom politycznym tego, tego przydomka elitarności, a otwarciem na tak zwanego zwykłego człowieka, nawet z jego wadami. I stąd myślę też sukces Nawrockiego prezentowanego przez PiS jako kandydata obywatelskiego.
0: Mam nadzieję, że nie ma mi pani za złe, że od tej bieżącej polityki trochę odeszłyśmy w naszej rozmowie. Ma pani pretensje? Nie, mam nadzieję. Pani profesor, to
1: nie,
0: jeszcze...
1: Absolutnie, absolutnie. Zawsze to jest bardzo ciekawe i jeżeli
0: prawda?
1: Odchodzimy od jakichś
0: odstępstwo.
1: Takich,
0: tak, no to na koniec naszej rozmowy jednak Mateusz Morawiecki. Czy spodziewała się pani po nim takiej politycznej sprawności? Bo przeglądam jego media społecznościowe, zaglądam na X-a i to wszystko wygląda, biorę też pod uwagę, analizuję jego podróże wcześniejsze i obecne i to wygląda na niezwykle przemyślane.
1: Bardzo przemyślane. Też ja właśnie tutaj ostatnio przyglądam się od strony tej polityki komunikacyjnej przede wszystkim, ale mamy do czynienia z wytrawnym graczem, użyjmy też tego pojęcia, aktorem politycznym, który na scenie politycznej jest od wielu lat. 6 lat doświadczeń jako

0: premier w trudnym czasie, był często zawstydzany, jakoś też pouczany przez Jarosława Kaczyńskiego, więc myślę, że też pewne frustracje, a może nawet resentymenty do tego lidera partii mogą tam być. Po drugie, nie musimy pamiętać jednak o tym, że Mateusz Morawiecki w tym wymiarze profesjonalnym jest dobrze wykształcony, ma doświadczenie pracy w bankowości, także potrafi też rozmawiać z przedsiębiorcami, no ale pamiętajmy też o tym okresie jego działań politycznych, właśnie jako premier. Przecież przedsiębiorcom na pewno musi się kojarzyć przede wszystkim z tym programem Polskiego Ładu, który raczej był polskim nieładem i wzbudzał wiele kontrowersji, i to najłagodniej jak mogę powiedzieć. Pamiętajmy o tym, że to on podejmował czy przyzwalał na decyzję o zakupie całego systemu do inwigilacji polityków społeczeństwa obywatelskiego, Pegasus. To on też był twarzą tego rządu, więc przyzwalał na rozgromienie czy użycie siły w rozgromieniu legalnych demonstracji, manifestacji kobiet czy w ogóle ugrupowań reprezentujących społeczeństwo pozarządowe. To też za jego rządu odcinane były środki dla organizacji prawdziwych pozarządowych, a tworzone wydmuszki organizacji, które wspierały politykę. I to jest człowiek, który można też powiedzieć zelik, trochę używając filmowej metafory, ja pozwalam sobie na tą, czyli dostosowuje się do okoliczności, do danej sytuacji i potrafi wykorzystać, co to w danym momencie jest takim chwytliwym tematem. Ale rzeczywiście w mediach społecznościowych bardzo pięknie została zbudowana kampania, że Mateusz Morawiecki buduje ruch. Najpierw zapraszał na grilla, a okazało się, że piątkowe spotkanie w Warszawie było już festiwalem idei politycznych. To jest właśnie formuła ze strony czy z mediów społecznościowych Mateusza Morawieckiego, gdzie pięknie też stara się łowić wyborców może niezainteresowanych polityką, ale którzy lubią kino, i porównuje swoją ofertę do podróży, jaką wyrusza Odyseusz, a mamy teraz przecież hit filmowy,
1: no
0: to
1: jasne.
0: Już wiemy, Dolana, i mówi właśnie, że ten program Rozwój Plus to jest taką podróżą Odyseusza, odległą po wielu latach. No Mateusz Morawiecki cały czas właściwie nie robi sobie urlopu od polityki, no ale chce budować, myślę, że bardzo zależy mu na tym, żeby wyborcy mieli krótką pamięć, więc tym bardziej warto przypominać te bardzo niedobre rzeczy, za które nawet przecież grożą mu tutaj postępowania.
1: No jestem
0: I
1: ciekawa,
0: powinien być
1: pani
0: za to
1: profesor,
0: rozliczony.
1: Tej naszej pamięci, tak ostro wchodzę pani w słowo, bo musimy kończyć niestety, choć z przyjemnością wielką słucham pani analizy. No ciekawe, jak daleko, jak długo będzie sięgała nasza pamięć wstecz. Czas pokaże. Profesor Małgorzata Molenda-Zdziech z państwem.
0: Dziękuję
1: bardzo, pani profesor.
0: Dziękuję bardzo, ale myślę, że właśnie to też państwa rolą, prawda, i naszą, ale i mediów jest przypominanie po prostu faktów, co
1: to
0: było,
1: też
0: bo to całkiem
1: robimy.
0: Nieodległa pamięć, a wiele, wiele ludzkich dramatów w tamtym czasie się wydarzyło poprzez właśnie te, a nie inne decyzje polityczne.
1: Małgorzata Żuchowska, dziękuję pani profesor i dziękuję państwu za wspólny czas. Za chwilę w Polskim Radiu 24 suma wydarzeń.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.
7: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
8: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Maria?

0: Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera, dzień dobry. Południowe podsumowanie dnia zaczniemy od niebezpiecznej pogody. Południe Europy walczy z upałem i falą pożarów. Gorące powietrze dociera także do Polski. Za chwilę prześledzimy najnowsze prognozy. Potem czysta polityka i pytanie o debatę Tusk-Morawiecki. Rękawice rzucił były premier. Komentarze w tej sprawie zbiera nasz reporter. W południe nie zapominamy o sporcie. Wrócimy do spektakularnego zwycięstwa naszych siatkarzy i wywalczonego przez nich złota Ligi Narodów. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Temperatury sięgające 40 stopni, żar i duchota, szczególnie w miastach. Do Polski dociera nowa fala upałów. Eksperci nie wykluczają kolejnego rekordu ciepła i ostrzegają przed negatywnymi skutkami takiej pogody. Już dziś południowa połowa Polski objęta jest alertem 2. i 3. stopnia. A to dopiero początek, w najbliższych dniach ma być goręcej. Tym tematem zajmuje się nasz reporter Maciej Szefer. Maćku, witaj. Powiedz, jak gorąco będzie i czy jesteśmy gotowi na taki skwar?
2: Trudno powiedzieć o tym, czy jesteśmy gotowi, biorąc pod uwagę, że to zawsze jest mimo wszystko dość duże niebezpieczeństwo i dość duży dyskomfort, jeśli chodzi o wysokie temperatury, ale faktycznie to kolejna fala upałów, która dociera do Polski. We wtorek temperatura miejscami wzrośnie do 37 stopni Celsjusza, a wysokim wartościom na termometrach będą towarzyszyły burze, ale też intensywne opady deszczu takie i silny wiatr, takie oczywiście regionalne i dość gwałtowne to zjawiska. W miastach sytuacja, jeśli chodzi o te temperatury, będzie szczególnie niebezpieczna i dość uciążliwa, bo tylko w Warszawie na pewno we wtorek temperatury pokażą ponad 30 stopni, a w innych regionach kraju, zależnie od tego, bo tym razem na zachodzie stosunkowo chłodniej niż na przykład na południu Polski. Jednym słowem, czekają nas najbliższe dni z bardzo wysoką temperaturą, która wiąże się z dość dużymi niebezpieczeństwami także dla naszego zdrowia. No, dlaczego nie lekceważyć upałów? Bo to jest chyba kluczowe. O tym mówił mi dziś kardiolog dr Marek Słomczyński ze Szpitala Miejskiego Strusia w Poznaniu.
3: My naprawdę musimy się bać upałów, szczególnie pacjenci, którzy mają rozpoznane choroby kardiologiczne, ale nie tylko, bo wszyscy pacjenci, którzy są obciążeni, może być choroba wątroby, może być choroba tarczycy, no i niestety również podeszły wiek związane są z dużo większym ryzykiem różnych powikłań, różnych problemów związanych z wysoką temperaturą.
2: Te powikłania mogą być naprawdę rozmaite i naprawdę niebezpieczne i co ciekawe, aby doznać jakichkolwiek schorzeń, czy żeby upał odbił się na naszym zdrowiu, wcale nie trzeba wychodzić na to słońce. Wystarczy przebywać zbyt długo w zamkniętym, szczelnie dusznym pomieszczeniu, a przecież nasze domy, nasze mieszkania, one też się nagrzewają. Dlatego niektórzy radzą sobie na różne sposoby, albo piją dużo wody, albo się ochładzają, albo kupują klimatyzatory, ale z moich ustaleń wynika, że na przykład seniorzy coraz częściej kupują elektrolity.
4: Warto, no bo pan wszystko dostaje, co pan wypoci, to pan po prostu uzupełnia, nie? Bo wie pan, w starszym wieku, bo ja mam 76 lat, to wie pan, po prostu nie czuje się, nie chce się pić. Taka jest zasada, że nie chce się pić.
2: I niestety tę zasadę potwierdzili mi lekarze. Rozmawiałem dzisiaj zarówno z koordynatorem SOR-u, jak i z kardiologiem i oni mówią wprost, że osoby starsze po prostu nie kontrolują tego, ile tej wody spożywają i nie odczuwają pragnienia. Zatem warto przy okazji może dodać, że nie trzeba się skazywać na tę wodę, a wielu seniorów przecież tej wody po prostu nie lubi. Można też pić inne rzeczy.
3: Bardziej liczy się to, żeby ta starsza osoba wypiła cokolwiek, niż przymuszać ją do picia ciągle tej samej wody. Starajmy się urozmaicać napoje. To może być lekka herbata, to może być lekki wywar ziołowy, to może być rumianek, to może być woda z dodatkiem owoców, woda z dodatkiem ziół, chociażby mięty czy cytryny. Taka woda jest o wiele smaczniejsza.
2: A jak w

0: upalne dni wygląda sytuacja na oddziale ratunkowym. Pytałem o to w szpitalu miejskim w Poznaniu. No i okazuje się, że w trakcie skwaru ludzie, którzy są ostrzegani przed upałami, rzeczywiście biorą to do siebie i wtedy nie pojawia się zbyt wielu pacjentów z powodu właśnie upału. Zdarzają się osoby, które trenują sporty wysiłkowe, które przeceniają możliwości swojego ciała w takich warunkach.
1: Przez to czasem ich plan treningowy wykracza poza to, co powinni, to, co mogliby wykonać w panujących warunkach, i to może być czasem przyczyną tego, że pojawią się u nas.
0: Mówił koordynator SOR-u ze Szpitala Miejskiego Ostrusia w Poznaniu Jakub Szymalak, a ważne i chyba kluczowe, może trochę z przymrużeniem oka zostawiłem to na koniec. Jak żyć, kiedy z nieba leje się żar, mówili mi mieszkańcy Poznania.
2: Dużo piję, odpoczywam, w domu siedzę, nie wychodzę na zewnątrz.
3: Usiąść na chwilę, napić się wody, człowiek nie może się przepracowywać, nie żyjemy tylko pracą.
0: No i to jest chyba najlepszy pomysł na to, jak przetrwać te najwyższe temperatury.
4: Upały docierają do Polski, o tym jak się przygotować na nadchodzące dni, mówił Maciej Szefer. Maćku, bardzo dziękuję. Wysokie temperatury nie zagrażają produkcji prądu, uspokaja minister energii. W rozmowie z TVP Info Miłosz Motyka tłumaczył, że to skrajne różnice temperatur są wyzwaniem dla prawidłowej pracy sieci energetycznej w Polsce.
5: Nasz system jest odporny i nasz system jest na te temperatury przygotowany. Natomiast to, co jest wielkim wyzwaniem, a myślę niedostrzeganym w lipcu, ani też niedostrzeganym w styczniu, jest ta rozpiętość, jeżeli chodzi o temperatury. Mieliśmy rekordową zimę. Rekordowe zapotrzebowanie na moc, ponad 30 gigawatów mocy, i rekordowo niskie temperatury, rekordowo wysokie temperatury zaledwie pół roku. I to jest wielkim wyzwaniem, stąd wielki program modernizacyjny w zakresie sieci, źródeł wytwórczych, ale Polska jest na to przygotowana, nie ma też problemu, jeżeli chodzi o chłodzenie.
4: Zdaniem ministra Motyki Polska na razie ma wystarczający dostęp do wody, do chłodzenia elektrowni. Tego samego nie mogą powiedzieć Węgry, które wyłączają elektrownię atomową. Powód? Zbyt niski poziom wody w Dunaju. Problemy z pracą takich jednostek mają też inne kraje regionu. Z kolei z pożarami walczą Grecja, Hiszpania i Francja. To, co dzieje się na kontynencie, śledzi Piotr Piętka. Piotrze, witaj. Zacznijmy
6: Witam,
4: od Węgier. Dramatyczna sytuacja, bo elektrownia atomowa w Pokrz dostarcza normalnie około połowy prądu w tym kraju. Jej zamknięcie jest zapowiadane od wczoraj, ale cały czas pracuje. Jakie są najnowsze informacje w tej sprawie?
6: No w takim orędziu do Węgrów premier Péter Modrzer powiedział, że rzeczywiście cały czas trwa walka o utrzymanie choćby minimalnej pracy elektrowni atomowej w Pokrz. Ona normalnie ma możliwości produkcji około 2000 MW prądu, co jest, tak jak powiedziałaś, prawie połową energii potrzebną Węgrom. Aktualnie elektrownia może produkować mniej więcej, nawet mniej niż 240 MW. Tyle, że mamy przed sobą chyba najtrudniejszy okres dla systemu energetycznego, bo największe upały idą, a co za tym idzie, dużo bardziej zwiększone zużycie prądu, i bo jak tak w wielu innych miejscach, także na Węgrzech, klimatyzacja stała się jednym jakby z podstawowych sprzętów domowych i także firmowych, tak więc cały czas trwa walka o utrzymanie pracy Pokrz. Ze względu na spodziewany dalszy spadek poziomu wody istnieje nadal możliwość zamknięcia elektrowni w Pokrz, ale wszyscy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić jak najdłuższą pracę ostatniej turbiny z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa. Pełne zagwarantowanie bezpieczeństwa jądrowego to podstawowy wymóg, którego nikt nie może zignorować i który zawsze pozostanie najważniejszy. Ta możliwość, o której mówił premier Modior, to tak naprawdę, można obrazowo powiedzieć, to jest około 5 cm. Według specjalistów i naukowców, jeśli poziom Dunaju przy elektrowni spadnie o kolejne 5 cm, już nie będzie marginesu i wtedy rzeczywiście wszystkie turbiny będą musiały zostać wyłączone. Władze Węgier bardzo mocno apelują do mieszkańców o zmniejszenie tego zużycia i to przynosi efekty, bo wczoraj w tych szczytowych godzinach, czyli od 17 do 22 zużycie prądu było mniejsze o 700 MW niż takie normalne w poprzednich latach i dniach, czyli to jest ponad półtora bloku z dwóch bloków w elektrowni Pokrz, czyli około więcej niż połowa tego, co elektrownia Pokrz byłaby w stanie wyprodukować. Także tutaj pod tym względem Węgrzy rzeczywiście się zmobilizowali i jest sukces.
4: Obie elektrownie atomowe, o których mówimy, są schładzane przez Dunaj. O pewnym sukcesie możemy mówić w Rumunii. Dziś wojskowi saperzy wysadzili w powietrze podwodną skałę jednej z odnóg Dunaju. Co to oznacza dla jedynej rumuńskiej elektrowni atomowej?
6: No to oznacza, że prawdopodobnie za kilka dni, może w środę, może w czwartek, tak mówią przedstawiciele rządu, o wiele więcej wody będzie mogło dopłynąć właśnie do elektrowni, o której mówimy, elektrowni Czarna Woda. Ale to nie było proste, bo pierwsze próby, a powiedzmy czas goni, bo od trzech dni ta elektrownia praktycznie nie działa. Te pierwsze próby były podejmowane wczoraj. Sukces jakby

0: dzisiaj ogłosił rumuński minister obrony Radomir Ruca.
1: Armata română era testat să vedem cam...
2: Wczoraj rumuńska armia testowała pod wodą, ile ładunków wybuchowych jest potrzebnych. Niewielki fragment został usunięty za pierwszym razem, ale dziś rozwiązanie zaproponowane przez wojsko zadziałało.
0: Rzeczywiście możemy się spodziewać, że być może pod koniec tygodnia elektrownia Czerna Woda zacznie pracować. Tam w Rumunii, jeżeli mówimy, porównując Rumunię do Węgier, problem teoretycznie jest ten sam. Natomiast o tyle sytuacja jest lepsza w Rumunii, że elektrownia atomowa, także jedyna elektrownia atomowa Czerna Woda, produkuje około 20% energii potrzebnej całemu krajowi. Także troszeczkę skala problemu jest w Rumunii mniejsza, aczkolwiek także szuka się, no, można powiedzieć, ekstremalnych rozwiązań do tego, aby elektrownia mogła być chłodzona przez Dunaj i mogła normalnie pracować, albo prawie normalnie.
3: I tyle o energii, Piotrze. W twojej części Europy nie tylko problemy z energią, ale także groźne pożary. Poprosimy o krótki raport w tej sprawie.
0: Oczywiście jak każdego lata mamy lokalne pożary w Chorwacji, także w Czarnogórze, czyli mówimy o wybrzeżu Adriatyku. To jest jakby normalne, tam cały czas trwają gaszenia, ale przede wszystkim musimy powiedzieć o Grecji, bo w Attyce, w tej chwili w Attyce jest aktywnych kilka pożarów, ewakuowane są kilka mniejszych miejscowości. W akcji jest około 30 samolotów gaśniczych, mówi się około 300 zastępów strażackich, które gaszą te, no, poważne pożary, ale wczoraj także doszło do tragedii, bo w ferworze tej akcji gaśniczej zderzyły się dwa śmigłowce pożarnicze. Najpierw mówiło się, że z jedna z ekip, która zginęła, niestety dwóch pilotów w jednym z tych śmigłowców zginęli, że to byli rumuńscy piloci, ale potem sprostowano te informacje. Tak czy siak pomoc idzie z całej Europy, niestety doszło do tragedii, ale cały czas jest walka o to, żeby w Grecji nie doszło do tragedii wśród ludności i żeby jak najmniej terenów zostało spalonych, jak najmniej terenów rolniczych zostało spalonych, żeby po prostu uratować te tereny, które są zagrożone pożarami.
3: Europa walczy z falą upałów i z pożarami. Rękę na pulsie w tej sprawie trzyma Piotr Piętka. Piotrze, bardzo dziękuję. Do akcji gaszenia pożarów w Hiszpanii dołączyli polscy strażacy. Jak mówił na naszej antenie zastępca naczelnika Wydziału Operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Krzyśko, do końca miesiąca misję na miejscu będzie pełnić w sumie 105 polskich strażaków.
4: Jesteśmy podzieleni na dwa zespoły operacyjne. Będziemy operować głównie w okolicy bazy operacji w Toledo oraz drugiej bazy, którą mamy wyznaczoną w okolicy miejscowości Cuenca. Natomiast w dniu wczorajszym zostaliśmy wprowadzeni przez władze hiszpańskie już do działań ratowniczych. Były to działania w okolicach miejscowości Piedra Laves. To jest w okolicy tego największego pożaru w historii Hiszpanii, który strawił ponad 60 tysięcy hektarów, jak informują tutaj władze struktury zarządzania kryzysowego.
3: Pierwsza zmiana strażaków, 35 funkcjonariuszy, wyleciała do Hiszpanii w sobotę wojskowym samolotem CASA. Strażacy będą się zmieniać co 10 dni.
5: Suma wydarzeń.
3: W magazynie czas na zapowiadaną politykę i propozycję bezpośredniego starcia. Mateusz Morawiecki wzywa do debaty premiera Donalda Tuska. Były szef rządu mówi, że jest gotów stanąć do starcia z liderem Koalicji Obywatelskiej w każdym temacie. W Sejmie jest nasz reporter Michał Fabisiak. Michale, witaj. Powiedz, czy to wyzwanie zostanie przyjęte, no i co na to politycy koalicji rządowej?
6: Rządzący nie widzą potrzeby organizacji takiej debaty. Oczywiście środowisko Mateusza Morawieckiego uważa, że premier powinien stanąć się w szranki z przewodniczącym klubu Rozwój Plus. Poseł Marcin Horała tłumaczy, że Donald Tusk nie powinien unikać debaty o Polsce, że oczekują jej dziś przede wszystkim wyborcy.
7: Donald Tusk rządzi Polską i Donald Tusk oczywiście ucieka i unika. Wywołuje jakieś tematy zastępcze po to, żeby właśnie panicznie wręcz uniknąć merytorycznej opowieści o tym, jakie są efekty jego rządzenia. Taka debata byłaby bardzo cenna, ale nie jestem tu optymistą. Jestem przekonany, że Donald Tusk stchórzy i do takiej debaty nie stanie.
6: Politycy koalicji rządowej odpowiadają jednak, że Mateusz Morawiecki jest liderem mało znaczącego środowiska politycznego, że nawet nie ma własnej partii. Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej mówi, że byłemu premierowi przyświeca dziś jeden cel, a mianowicie chęć podbudowania swojej pozycji na scenie politycznej.
8: Mateusz Morawiecki będzie próbował rzucać rękawice, będzie próbował się pozycjonować zdecydowanie dzisiaj silniejszymi politykami. Wiadomo, że wychodząc z Prawa i Sprawiedliwości będzie krytykował rząd Donalda Tuska. Natomiast moim zdaniem dziś Mateusz Morawiecki musi się przede wszystkim uporać ze swoją konkurencją na prawicy.
6: Dlatego wicepremier Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy uważa, że niech Mateusz Morawiecki sobie debatuje, proszę bardzo, ale

0: z politykami prawicy, bo na razie nie jest liderem opozycji.
1: Mateusz Morawiecki powinien spróbować stanąć w debacie z panem Przemysławem Czarnkiem, ewentualnie z Jarosławem Kaczyńskim. To wyzwanie na debatę Morawiecki powinien kierować do środowiska, z którego odszedł, bo to oni się pokłócili. Jak wygra w swoim środowisku walkę o przywództwo, to wtedy może stawać z liderem obozu rządzącego do debaty. Dzisiaj wydaje mi się, że chwyta trochę za ten obszar takiego próby wyjścia z problemów, które sam stworzył w swoim środowisku, żeby zaatakować kogoś innego.
0: Dlatego zdaniem Krzysztofa Gawkowskiego nie dojdzie do debaty obecnego premiera z byłym. Co ciekawe, Prawo i Sprawiedliwość uważa, że Donald Tusk powinien podnieść rękawicę, którą rzucił mu Mateusz Morawiecki. Poseł PiSu Krzysztof Cieciura przekonuje, że z Jarosławem Kaczyńskim były premier odbył już wiele debat. Dziś nie rządzi PiS, tylko m.in. Koalicja Obywatelska. No i jak mówi Krzysztof Cieciura, premier Donald Tusk jest jakby i rządzi również premier Donald Tusk, no jest świętym prawem opozycji, aby debatować właśnie z szefem rządu.
2: My chcemy debatować z rządem. Niech rząd od tego nie ucieka, niech nie stosuje jakichś sztuczek jak pan Gawkowski. Ja wiem, że wygodnie jest im uciekać i nie pojawiać się w Sejmie czy na różnego rodzaju wydarzeniach. Natomiast w demokracji o to chodzi, żeby opozycja jednak mierzyła się z rządzącymi.
0: Ciekawe co na to wszystko. Premier Donald Tusk na razie milczy w tej sprawie. Jutro posiedzenie rządu. Zobaczymy, czy szef rządu zechce odnieść się do propozycji Mateusza Morawieckiego.
3: Mateusz Morawiecki chce debaty z Donaldem Tuskiem. O szansach na takie starcie polityków pytał Michał Fabisiak. Michale, bardzo dziękuję. Powstanie nowego klubu parlamentarnego i działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus prowokują pytania o odzew wyborców. Zdaniem naszego gościa, profesora Tomasza Słomki z UW, po prawej stronie sceny politycznej jest miejsce na nową formację,
4: która przedstawi się jako umiarkowanie konserwatywna, chadecka, przywiązana do tradycji, przywiązana do pewnych patriotycznych wartości, ale nie radykalna, nie nacjonalistyczna. I jeżeli dobrze rozegrać pewne scenariusze, to tych wyborców, ja ich liczę nawet na około 15-18%, można dobrze zagospodarować. I scenariusz jest taki, że albo na przykład Mateusz Morawiecki buduje formację wokół siebie, przyjmując, no można powiedzieć, z różnych stron sceny politycznych tych, którzy się nie odnaleźli albo źle im z dotychczasowymi formacjami, ale też możliwy jest scenariusz jakiejś większej koalicji. Jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, to taka koalicja z umiarkowanych, centroprawicowych formacji byłaby możliwa. Ja widziałbym tam Polskę 2050, widziałbym nawet Polskie Stronnictwo Ludowe.
3: I taką diagnozę postawił w rozmowie z nami profesor Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego. Przypomnę, Klub Parlamentarny Rozwój Plus działa od czwartku, liczy 41 członków. Przejmują konta użytkowników WhatsAppa i rozsyłają z nich złośliwe oprogramowanie. Przed oszustami w sieci ostrzegają eksperci z CERT Polska i minister cyfryzacji. Ofiarą cyberprzestępców padł między innymi wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. W wakacje obserwujemy wzmożoną działalność cyberprzestępców, mówił szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: To jest próba przejęcia naszych kont na WhatsAppie i na innych komunikatorach, żeby później infekować tymi wiadomościami z przejętych kont kolejne osoby. To ma służyć przejęciu naszych danych, przejęciu informacji o naszych kontach, ma doprowadzić do przejęcia naszych pieniędzy z kont bankowych. Zwracamy uwagę jako Ministerstwo Cyfryzacji, że szczególnie trzeba zwracać uwagę na to, co się dzieje na naszych komunikatorach. Każda podejrzana wiadomość powinna trafić na stronę CERT-u Polska.
3: Polska jest najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej, podkreślał szef resortu cyfryzacji. CERT Polska zaleca, by osoby, które padły ofiarą oszustwa, jak najszybciej usunęły wszystkie nieznane urządzenia w ustawieniach aplikacji WhatsApp. To jedyny sposób na odcięcie przestępcom dostępu do konta. Podejrzane wiadomości i strony internetowe można zgłaszać do CERT Polska za pośrednictwem formularza internetowego lub w aplikacji mObywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci. Podejrzane wiadomości SMS można przekazywać na bezpłatny numer 8080. Samorządowcy i zwykli obywatele powinni być dokładnie przeszkoleni na temat zachowania w sytuacjach kryzysowych, uważa ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Robakowski. Jak mówił na naszej antenie, sytuacja z rosyjską rakietą, która spadła na Lubelszczyźnie, pokazała, że wiedzy na temat bezpieczeństwa brakuje i należy ją szybko uzupełnić.
5: Jest wiele instytucji, stowarzyszeń, fundacji.

0: organizacji, które oferują współpracę na tym poziomie. Jak już ktoś nie widzi tutaj wyjścia, to czy wojsko, czy policja, czy inne służby również są w stanie wesprzeć, bo jeżeli mamy straż pożarną, która działa na danym terenie, oni muszą się szkolić, muszą ćwiczyć. Jeżeli my te ćwiczenia zrobimy razem z samorządem, to samorząd przećwiczy sytuacje kryzysowe, ucząc się od straży pożarnej, przykładowo, a straż pożarna przetestuje sobie pewne procedury.
1: Każdy jest odpowiedzialny za własne bezpieczeństwo, dodaje Piotr Robakowski.
0: Prowadzę też takie szkolenia z obrony cywilnej i pierwsze, co pytam, to czy państwo przeczytali poradnik bezpieczeństwa. I niestety najczęściej to jest tak, że jedna osoba gdzieś mi mignie, czy dwie, które przeczytały. A jak zapytam, czy ktoś z państwa ma przygotowany taki plecak ewakuacyjny, czy plecak podstawowej potrzeby, no bo to można różnie sobie... To się okazuje, że to są sporadyczne, jedna osoba gdzieś tam się trafi.
1: Ekspert podkreśla, że system obrony cywilnej w Polsce był zaniedbywany przez dziesiątki lat. Dopiero od 2024 roku jest budowany i powinien być konsekwentnie uzupełniany. Sprawę rosyjskiej rakiety badają wojskowi i prokuratura. Kardynał Stanisław Dziwisz zeznawał przed Sądem Okręgowym w Krakowie jako świadek w procesie wytoczonym przez ofiarę wykorzystywania seksualnego przez księdza. Janusz Szymik domaga się 20 milionów złotych zadośćuczynienia od archidiecezji krakowskiej i parafii w Międzybrodziu Bielskim, gdzie w latach 1984-89 jako dziecko był wykorzystywany seksualnie przez ówczesnego proboszcza księdza Jana W. Jednym ze świadków w procesie jest kardynał Dziwisz. Jak mówił dziś na sali, nie zna on sprawy, ponieważ w tym czasie przebywał w Watykanie jako osobisty sekretarz Jana Pawła II. Emerytowany metropolita krakowski podczas trwającego blisko godzinę przesłuchania był pytany, czy znał księdza Jana W. Kardynał Dziwisz przekazał, że go kojarzy, ponieważ znał wszystkich księży w archidiecezji krakowskiej, ale nie miał z nimi kontaktów osobistych ani towarzyskich. Według pokrzywdzonego Janusza Szymika kardynał Dziwisz ma wiedzę na temat księdza Jana W.
2: Tutaj też chciał umniejszyć swoją rolę co do znajomości z owym byłym już księdzem, bo przecież już w mediach są zdjęcia, które pokazują, że panowie przed laty, w latach 80. wspólnie spędzali ze sobą wakacje i są zrobione zdjęcia.
1: Kardynał Dziwisz nie chciał dziś odpowiadać na pytania dziennikarzy. Kolejną rozprawę wyznaczono na 25 października.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: W Zaporożu trwa akcja ratownicza po wczorajszym rosyjskim ataku. Na miasto dwukrotnie spadły ciężkie bomby lotnicze. Jedna osoba nie żyje, 31 osób jest rannych. Więcej na ten temat wie Maciej Jastrzębski.
4: W Zaporożu eksplozje uszkodziły kilka budynków mieszkalnych. Ratownicy dogaszają pożary i usuwają gruz. Szef wojskowej administracji Zaporoża Iwan Fedorow napisał w internecie, że Rosjanie zrzucili na miasto w ciągu półtorej godziny 8 ciężkich bomb lotniczych. Analitycy z Deep State monitorujący linię frontu policzyli, że w maju i czerwcu Ukraińcy odzyskali więcej ziemi niż udało się zająć Rosjanom. Jednak w lipcu przewaga była po stronie agresora. Zdaniem analityków, jeśli rosyjska armia będzie posuwała się w takim tempie, to zajęcie Donbasu, o którym mówi Władimir Putin, nawet do końca 2027 roku będzie nierealne. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: W najbliższych godzinach mają ruszyć amerykańskie negocjacje pokojowe z Iranem. Poinformował o tym dziennikarzy na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One prezydent Donald Trump. O szczegółach Jan Pachlowski.
5: Rozmawiając z dziennikarzami, Donald Trump szerzej omówił decyzję o wstrzymaniu ataków na Iran i ponownie stwierdził, że byłyby one największe od czasów II wojny światowej. Teraz rozpoczynamy rozmowy nad formą negocjacji. W taki sposób ocaliliśmy wiele istnień ludzkich. Fakty są takie, że chcieliśmy przeprowadzić największy atak zbrojny od II wojny światowej. Byłaby to katastrofa. Wznawiamy jednak rozmowy. Porozumienie jest bliskie. Dotyczy ono ciśniny Ormus, a w ostatecznym rachunku także denuklearyzacji Iranu. Mówił reporterom Donald Trump. Prezydent stwierdził, że rozmawiał z saudyjskim następcą tronu, który według słów Trumpa wyraził inicjatywę dla zawarcia porozumienia z Teheranem. Według nieoficjalnych doniesień w ramach kompromisu Stany Zjednoczone zniosą blokadę morską Iranu i pozwolą Teheranowi na eksport ropy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Setki funkcjonariuszy będą czuwać nad bezpieczeństwem uczestników festiwalu Prague Pride, który rozpoczyna się dziś w stolicy Czech. Wzmocnione środki bezpieczeństwa są odpowiedzią na niedawny atak podczas podobnego wydarzenia w Berlinie.

0: Pragi Wojciech Stobba.
1: Organizatorzy Prague Pride zapowiedzieli dodatkowe środki bezpieczeństwa po motywowanym islamistycznym ekstremizmem zamachu w Niemczech, w którym zginęła Polka, a około 30 osób zostało rannych. Kulminacją praskiego festiwalu będzie sobotnia Parada Równości. Pochód wyruszy z placu Wacława, przejdzie przez zabytkowe centrum Pragi i zakończy się na wyspie Sztwanice, gdzie przeniesiono główną scenę festiwalu. Całą trasę zabezpieczą policjanci różnych formacji, wspierani przez Straż Miejską, ratowników medycznych oraz załogę śmigłowca monitorującą wydarzenie z powietrza. Podobnie jak w poprzednich latach, wśród uczestników parady znajdzie się kilkudziesięciu funkcjonariuszy z policyjnego zespołu antykonfliktowego. Prague Pride, festiwal poświęcony prawom osób LGBT+, odbył się pierwszy raz w 2011 roku. Wywołał wówczas ostre protesty środowisk konserwatywnych. Z biegiem lat sprzeciw wobec wydarzenia wyraźnie osłabł. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Tytuł obroniony. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. W rozegranym w Chinach finale pokonali USA 3-2. Najskuteczniejszym zawodnikiem polskiej drużyny był przyjmujący Kamil Semeniuk, który zdobył 17 punktów. Cały swój zespół chwali selekcjoner Nikola Grbić. Jak mówi, zwycięstwo cieszy tym bardziej, że spodziewali się trudnego meczu.
3: To, co powiedziałem zawodnikami na początku szatni, było to, że musimy oczekiwać, bo oni będą grali dużo lepiej. Będzie inaczej, absolutnie, jak ten mecz w Chicago. Musimy się przygotować, że będziemy grali punkt za punktem, ale na końcu musimy mieć cierpliwości, jeśli oni zagrają, jak zagrali. Wrócić i mieć cierpliwości, bo nasza jakość na końcu musi zrobić przewagi i pomogło za dużo to, co Semen zagrał, to, co Leo zmienił rolę praktycznie i zagrał na miejscu, na którym nie próbowaliśmy nie jeden raz i naprawdę, kiedy mamy tych zawodników z taką jakości. Myślę, że jest łatwiej dla mnie też robić decyzje i przygotować zespół za każdy scenariusz.
0: Dumny z tego, czego dokonał zespół, jest rozgrywający Marcin Komenda.
4: No powiem szczerze, wielkie emocje. Twardy mecz. Amerykanie naprawdę prali na zagrywce, dawali z siebie maksa. W tym elemencie i grało się ciężko, bo często nas odrzucali od siatki. Natomiast my to przełamaliśmy. Trzeci set trochę na własne życzenie przegrany. Natomiast to, co zrobiliśmy w czwartym i w piątym secie, myślę, że może nam dać bardzo dużo w przyszłości, bo jak wygrywasz 3-0, super. Natomiast jak przełamujesz rywala i wygrasz 3-2, gdzie rywal gra bardzo dobrze, to jest najlepsze, co może się wydarzyć drużynie. Dlatego jestem bardzo dumny z tego, co zrobiliśmy. Ten medal smakuje wyjątkowo. Obroniliśmy tytuł. Zawsze cięższe się broni niż zdobywa.
0: Polacy zwyciężyli w Lidze Narodów po raz trzeci. Poprzednio w 2023 i 2025 roku. W sumie od 2019 biało-czerwoni nie schodzą z podium tych rozgrywek. Na koniec jeszcze zaglądamy do Gdyni. Tam dwie godziny temu wystartował 83. kolarski Tour de Pologne. Na starcie znalazło się 10 Polaków, w tym legenda polskiego kolarstwa Michał Kwiatkowski. Jak mówił, ma wielki sentyment do Trójmiasta.
5: Dla mnie to jest taki powrót do moich lat, kiedy zaczynałem, bo mini Tour de Pologne dla mnie to był Gdańsk przede wszystkim. Tour de Pologne startowało w tamtych latach przede wszystkim z Gdańska i fajnie jest tu wrócić właśnie do Trójmiasta, do Gdyni i zacząć, powiedzmy, powoli kończyć tam, gdzie zaczynałem.
0: Mistrz świata przyznaje, że w tegorocznym wyścigu stawia na radość ze startu.
5: Przez wiele lat mojej kariery ja przede wszystkim chcę się cieszyć tym wyścigiem, niekoniecznie myśleć o wyniku. Jest tu moja rodzina, są polscy kibice, więc jakbym teraz po tylu latach jeszcze wciąż myślał tylko z perspektywy wyniku w tym wyścigu, no to nie wiem, mógłbym się zawieść, bo lata już swoje mam, więc ciężko będzie też rywalizować z młodszymi kolegami, że tak powiem. Natomiast ja dawałem z siebie wszystko przez bardzo długi czas od powrotu, od kontuzji i na Tour de France ta forma nie była wybitna, ale mam wrażenie, że cały czas szedłem do góry. Tak samo teraz, ostatni tydzień poświęciłem się w 100%, żeby wypocząć, być gotowym na Tour de Pologne, gdzie mnie to zaprowadzi, nie wiem, dam z siebie 100%.
0: Dzisiejszy pierwszy etap prowadzi z Gdyni do Koszalina. W sumie zawodnicy mają do przejechania 234 km. Na metę dotrą około 16:30. Partnerem medialnym Tour de Pologne jest Polskie Radio. A w południowej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Ja wracam do Państwa punktualnie o 13:00. Do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żarlej.

0: Się z nieba, będziesz osłabiona.
1: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowie. Po reklamie.
8: Tu Polskie Radio 24, jest 12:31.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
9: Rynkowe byki mają powody do świętowania. Historyczny rekord warszawskiej giełdy pokonany. Główny indeks WIG20 przebił dziś poziom sprzed prawie 19 lat. Było to 3940 punktów i 53 setne. Właśnie taki wynik pojawił się na tablicy notowań przy Książęcej 29 października 2007 roku. A teraz historia rekordów pisze się na nowo. Oprócz optymizmu na rynkach będzie też troska ekonomistów o finanse publiczne. Marek Klapa, zapraszam na magazyn Saldo. Średnie ceny paliw na stacjach przekroczyły psychologiczną barierę 8 zł za litr. Dotyczy to oleju napędowego oraz benzyny 98. Za popularną 95 kierowcy płacą średnio 7 zł i 51 groszy za litr, co jest najwyższą ceną tego paliwa w tym roku. Rząd zapowiada, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji przywróci mechanizm obniżający ceny paliw. Opozycja uważa, że Rada Ministrów za wcześnie zrezygnowała z mechanizmu CPN, a europoseł PSL Krzysztof Hetman odpowiada, że rząd podjął słuszną decyzję, bo wówczas poprawiła się sytuacja na światowych rynkach.
10: Proszę pamiętać, że gdy pan premier powiedział o zakończeniu programu CPN, wtedy nastąpiła stabilizacja na rynku paliw. Była właśnie dlatego, że się ustabilizowała sytuacja w ciśnieniu Ormus, a później się znowu pogorszyła. I mamy swoistego rodzaju roller coaster.
9: Z kolei rzecznik prasowy Konfederacji Wojciech Machulski mówi, że obecne podwyżki cen paliw na stacjach są niezrozumiałe, bo zarówno ropa, jak i kurs dolara są korzystniejsze niż podczas poprzedniego kryzysu paliwowego.
11: My powinniśmy reagować, łagodzić te podwyżki w jakiś sposób dla obywateli, manipulując podatkami. O tym mówi Konfederacja, że państwo ma swój duży udział bardzo w cenie paliwa i tym można manipulować.
9: Czy faktycznie na takie, jak wspomniał pan poseł, manipulacje jest przestrzeń w kasie państwa? O tym zapytam za chwilę naszego gościa. Minister rolnictwa zgodnie z zapowiedzią wystąpił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o zbadanie sytuacji na rynku skupu wiśni. To odpowiedź na sygnały napływające od producentów z województw łódzkiego i świętokrzyskiego dotyczące gwałtownego spadku cen skupu oraz problemów ze zbytem i odbiorem owoców przeznaczonych do przetwórstwa. Jak mówił ostatnio minister Stefan Krajewski, trzeba sprawdzić, czy na rynku nie doszło do naruszenia przepisów chroniących uczciwą konkurencję. Minister podkreślił też, że wydłużający się czas przyjęcia i odbioru owoców wpływa na pogorszenie ich jakości handlowej, co dodatkowo utrudnia sytuację producentów. No i rynki mamy to, tak pewnie powiedziało dziś wielu analityków oraz wielu inwestorów, bowiem WIG20 przekroczył historyczną granicę wyznaczoną, uwaga, prawie 19 lat temu, dokładnie w październiku 2007 roku. Chociaż w tej chwili WIG20 trochę traci, to jednak ten rekord już jest zapisany i on nie zniknie. No chyba

0: że pojawią się wyższe wartości. WIG zyskuje w tej chwili 0,34%, WIG 20 0,26%, MWIG 40 również bardzo wysoko, jeżeli chodzi o punktację, a dzisiaj zyskuje 0,77% i SWIG 80, o nim jeszcze powiedzmy 0,45% na plusie. To teraz waluty za 1 euro. W tej chwili płacimy 4,30 zł. Kurs dolara amerykańskiego na teraz, czyli na 12,35 to 3,74, funt brytyjski 5,03 i frank szwajcarski 4,62.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: Profesor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista BCC, a także były minister finansów, jest z nami w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Panie profesorze, tak chciałem zapytać, oczywiście nikt nie ma pamięci absolutnej, ale czy może pan powiedzieć, co pan robił, albo co mógł pan robić 29 października 2007?
2: W tym czasie przenosiłem się z Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zostałem wiceministrem spraw zagranicznych za czasów ministra Sikorskiego i przyglądałem się oczywiście giełdzie i tym, co się dzieje na rynkach światowych. To był główny temat, ponieważ w przeszłości byłem wielokrotnie prezesem różnych instytucji finansowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ludzie mnie pytali po prostu, co się wydarzy. Pamiętam, że odpowiadałem zawsze, że Polska nie ma toksycznych aktywów, bo to jest jeden tak zwany kanał transmisji kryzysu. I jakoś tam sobie poradzimy. Zresztą potem się okazało, oczywiście byliśmy tą zieloną wyspą, sobie poradziliśmy w kryzysie, co było ewenementem na skalę europejską. Jako jedyne państwo w Unii Europejskiej byliśmy właśnie na plus, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. Natomiast no, już miałem wątpliwości, czy to się nie odbije w dłuższej perspektywie. Chociażby na giełdzie. No, giełdy zawsze reagują bardziej nerwowo, bo to jest tak krótkoterminowo. Właśnie kursy spadają i potem jest ciężko to odbudować.
0: Zapytałem o to wspomnieniem, bowiem właśnie tego dnia, 29 października 2007 roku, padł rekord, czy został pokonany rekord, który dzisiaj już przestał być aktualny. 19 lat czekaliśmy, aby giełda powróciła do tych poziomów, które obserwowaliśmy no, prawie dwie dekady temu. Boję się zadać kolejne pytanie, ale pamiętamy doskonale, co po tamtym szczycie się zaczęło, czyli dwuletnia Bessa. Widzi pan takie zagrożenie?
2: Zawsze jest takie zagrożenie i zawsze ci, co mówią, że kiedyś spadnie, to mają rację, ci, co kiedyś wzrośnie, też mają rację. I tak odpowiadają wszyscy analitycy i doradcy inwestycyjni. I to jest bezpieczne, albo inni ekonomiści mu to zależy. Natomiast pamiętajmy o tym, że no giełda, to co teraz pokazuje te wskaźniki, to nie jest tylko ocena przeszłości, ale przede wszystkim to jest dyskontowanie przyszłości, czyli tego, co widać na wynikach spółek giełdowych. No w WIG20 mamy też sporo polskich banków, one mają świetne wyniki finansowe i mamy również spółki produkcyjne, które też się dobrze rozwijają, więc mamy tak naprawdę dość dobre wyniki finansowe spółek giełdowych i mamy też perspektywę dobre gospodarcze. To znaczy, krótko mówiąc, około 3% wzrostu gospodarczego na tle Europy to jest nieźle, nawet bardzo dobrze. Więc rynki to dyskontują, mimo tego, że oczywiście zapala się trochę żółte światło albo nawet czerwone światło, jeśli chodzi o finanse publiczne, bo jesteśmy liderem wzrostu, ale jednocześnie liderem deficytu.
0: Do finansów publicznych za chwileczkę wrócimy, ale jeszcze pozostając przy ulicy Książęcej, WIG20 zyskał od 2022 roku prawie 200%. No, stał się gwiazdą, umówmy się, jeżeli chodzi o rynki giełdowe na świecie. Wygląda to naprawdę nieźle. Czy biorąc pod uwagę fakt, że na giełdzie dyskontujemy trochę przyszłość, czy to powinno nam dać rzeczywiście falę do takiego optymizmu na najbliższe kwartały, może lata?
2: Wszystko, co nakręca emocje, kończy się bańką. A jak jest bańka spekulacyjna, no, niektórzy mówią, że jest bańka AI, czyli sztucznej inteligencji już na giełdach amerykańskich, no to jest problem potencjalnie. Pytanie jest takie znowuż, czy inwestorzy dyskontują ryzyko tej bańki, tak? Bo jeśli dyskontują ryzyko tej bańki, albo na przykład ceny ropy, wysokie ceny ropy naftowej, albo zaostrzenie konfliktu właśnie między Stanami Zjednoczonymi, Iranem czy Izraelem, no to wtedy się

0: tworzy, też dyskontuje te wszystkie ryzyka.
1: Dzisiaj dobra informacja. Ropa tanieje, WTI poniżej 80 dolarów, natomiast ropa Brent 83 dolary za baryłkę. No ale na stacjach paliw widzimy, że tanio nie jest i w niektórych momentach psychologiczne bariery zostały przekroczone. Też zostały przekroczone, też mamy rekordy, ale niestety z tych rekordów się nie cieszymy. No i tutaj się pojawia pytanie, co dalej z cenami paliw. Doskonale wiemy, skąd się wziął program CPN i że to odbyło się, ta ulga dla kierowców i konsumentów odbyła się kosztem budżetu państwa. Natomiast pytanie, czy widzi pan sens, jako były minister finansów, powrotu do programu CPN? Są pewne zapowiedzi, że końcówka wakacji, są postulaty polityków, że rząd się pośpieszył, wycofując się z tego programu. A jakie jest pana zdanie?
0: No po pierwsze, taki program to jest odpowiedź na szok cenowy z rynku paliw. I może być rzeczywiście krótkoterminowo wprowadzony, pod warunkiem, że są jakieś koncepcję wyjścia z tego systemu i to rząd wprowadził, nastąpiło wyjście pod koniec czerwca. I teraz, żeby powrócić do tego CPN-u, cena paliwa niżej, no to musi być jak gdyby uprawdopodobniona scenariusz taki, że to potrwa znowuż przez kilka miesięcy, no bo nie ma sensu wprowadzać tego na miesiąc czy na dwa tygodnie. Na przykład kontrolując ceny, można to zrobić kontrolując ceny w pewnym sensie. No, państwo jest współwłaścicielem dużych spółek, zwłaszcza tutaj mam na myśli Orlen, może na to wpływać, ale nie powinno tak naprawdę, bo to jest delikatna informacja. Gdyby państwo czy premier wpływał na działalność spółki giełdowej, więc powinniśmy myśleć w taki sposób, że taki instrument szybko nie powinien być wprowadzony, chyba że się uprawdopodobni scenariusz, a to jest moim zdaniem mniej prawdopodobne niż scenariusz, że jednak nie dojdzie do eskalacji na Bliskim Wschodzie. No to jeśli się uprawdopodobni eskalacja, no to wtedy rzeczywiście może się rząd nad tym zastanawiać, ale znowuż musi określić jakiś termin, jakieś parametry. Pamiętajmy, że gdy chodziliśmy do 100 dolarów za baryłkę ropy Brent, albo no to wtedy jest inna sytuacja niż jak jest około 85, tak? Przed kryzysem też była no, niższa, ale nie ma dzisiaj powodów, żeby myśleć, że ten scenariusz eskalacji się utrwali. Zwłaszcza, że mamy wybory w Stanach Zjednoczonych, połówkowe, 3 listopada. Przed wyborami prezydent Trump, myślę, że będzie raczej wygaszał te emocje, bo społeczeństwo amerykańskie jest niechętne wojnie.
1: No i tego typu dyskusja jest w Polsce szczególnie trudna, biorąc pod uwagę fakt stanu finansów publicznych naszego kraju. No i też pojawiają się przeróżne postulaty, taką listę moglibyśmy stworzyć. Są też zaległe obietnice wyborcze, takie jak na przykład podniesienie kwoty wolnej od podatku. Niektórzy mówią, że ten próg to też powinien być zwaloryzowany. Mówimy tutaj o pierwszym progu podatkowym. Jak pan podchodzi do tego typu zapowiedzi, znając też zawartość tego arkusza kalkulacyjnego, w którym są koszty, przychody i stan państwowej kasy?
0: No, pamiętajmy, że mamy trudną sytuację budżetową, w sensie takim, że w zeszłym roku mieliśmy deficyt na poziomie 7,3% PKB. To jest bardzo wysoko, drugi w Unii Europejskiej. W tym roku będziemy liderem i w kolejnym również mamy być liderem według prognoz Komisji Europejskiej. Więc przestrzeni do obniżania podatków, czy poprzez albo kwotę wolną, czy podniesienie progu, specjalnie nie ma. Pamiętajmy, o jakich pieniądzach mówimy. Sama kwota wolna, 60 tysięcy, to jest koszt blisko 60 miliardów złotych. No już próg podatkowy PIT podniesiony z 120 do 140 tysięcy złotych, to jest około 10 miliardów złotych, tak? Gdybyśmy utrzymali CPN, o którym żeśmy mówili wcześniej, no to jest rząd wielkości roczny, uroczniony 19 miliardów złotych. Gdybyśmy również obniżali składkę zdrowotną dla przedsiębiorców, to kolejne blisko 5 miliardów złotych. Jeżeli mówimy o chorobowe dla kobiet w ciąży od pierwszego dnia, płatne przez FUS, przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, to jest kolejne 1,5 miliarda. Więc mówimy o blisko 100 miliardów już takich obietnic, które no, gdzieś tam były analizowane, składane przez obecną koalicję, czy w ramach koalicji przez poszczególne formacje. No i są jeszcze inne, kolejne, które są również promowane przez inne opcje, na przykład emerytury stażowe, kilkanaście miliardów złotych rocznie. Więc dobrowolny ZUS również przez

0: część, można powiedzieć, Konfederacji, tak, promowana. To również są gigantyczne pieniądze, już nie mówiąc o efektach systemowych, to znaczy możliwość tego, że część osób zatrudnionych przerzuci się na te nisko składkowane formy zatrudnienia. Więc mamy mnóstwo propozycji, tak naprawdę już, jakbyśmy chcieli podliczyć to, przekraczających 150 miliardów złotych, a mamy tak naprawdę najwyższy deficyt w Unii Europejskiej, więc przestrzeni po pierwsze nie ma. Natomiast jeśli chcemy coś zrobić, to musimy stanąć przed wyzwaniem takim, że z jednej strony musimy doprowadzić do jakiejś stopniowej konsolidacji, bo jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu, chociaż ona jest częściowo zawieszona, jeśli chodzi o sankcje. I po drugie, musimy zmieniać strukturę budżetu w taki sposób, żeby mniej było wydatków na, nazwijmy to ogólnie, politykę społeczną, gdzie jesteśmy liderem w Europie już dzisiaj w procencie PKB, a bardziej na wydatki rozwojowe, które promują przede wszystkim tak zwane mnożniki fiskalne, generują dochody podatkowe i umożliwiają myślenie o wyrastaniu z długu, bo jeśli nie zaczniemy tego robić odpowiednio wcześniej, to znajdziemy się w sytuacji takiej, jak przewiduje to dzisiaj Komisja Europejska, że w scenariuszu do 2036 roku osiągniemy poziom długu publicznego do PKB w wysokości 106%. Czyli tak naprawdę no to jest poziom taki, jak tutaj wszyscy mówią, a Grecja, Grecja, nie ma Grecji. No to jest taki, jak Grecja wtedy miała, kiedy miała kryzys, tak? Więc mówimy tylko o danych, tak? Oczywiście nie twierdzę, że będzie kryzys, tylko mówię, że musimy znaleźć sposób, w jakiś sposób przynajmniej ustabilizować narastanie tego długu publicznego, który rośnie nam w tempie 4-5% rocznie.
1: Realizacja każdej obietnicy i każdego pomysłu również, ona wchodzi w system, pojawia się kolejna pozycja właśnie we wspomnianym arkuszu kalkulacyjnym, no i ona już tam jest i ona nam ginie w całości systemu. Czy w tym momencie konieczne są radykalne działania? Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że nasz gość jest autorem koncepcji reformy nazywanej jednolitą daniną. No, był pan również głównym ekonomistą ZUS, także tych minusów się naoglądał pan troszeczkę w życiu i próbował i zastanawiał się pan, jak je łatać. No właśnie, w jakim momencie my dzisiaj jesteśmy? Czy konieczne są radykalne działania, czy jesteśmy w stanie... No właśnie, ale w jaki sposób ratować te finanse publiczne?
0: Do tych wszystkich elementów, gdyby sytuacji strukturalnej, tak, strukturalnego deficytu, który ma, który się powtarza z roku na rok i generuje coraz wyższy dług publiczny do PKB i w związku z tym wyższe koszty obsługi długu publicznego, dochodzą jeszcze, no nazwijmy to, ja nazywam to wynalazki, tak, czyli każda opcja ma... No, mamy mnóstwo takich wynalazków. No, ostatnio oczywiście jest procedowane, znowuż mówiło się o likwidacji funduszu kościelnego, teraz będziemy mieli fundusz ala fundusz kościelny dla artystów, czyli opłacane składki. No, wszystko jest pięknie, tylko kto jest artystą, tak? Czy ekonomista, tak jak ja, piszący felietony w uznanym dzienniku co tydzień jest też artystą? Czy twórcą wykonującym zawodowym, czy influencerzy są artystami? No, ma o tym decydować komisja. Trzeba otworzyć komisję 145 osób, która będzie oceniała, kto jest artystą. Więc nie tylko generujemy jak gdyby jakieś ubytki dochodów, ale tworzymy precedens, że kolejne grupy będą mogły przyjść i poprosić, stanąć w kolejce do gabinetów ministrów. Dajcie nam również coś takiego jak... jakąś ulgę. To jest pierwsza sprawa. Druga to jest, ostatnio się pojawiła jest taka dość kuriozalna koncepcja, no, z jednej strony pani ministra, która mówiła, że ZUS jest taką piramidą finansową. Teraz do tego ZUS-u, tak jak do lodówki, tak jak mówiliśmy kiedyś lodówka, to może również służyć jako półka. No więc na tą lodówkę, na tą półkę się kładzie coraz więcej, ale w lodówce jest coraz mniej. To znaczy mniej coraz mniej jest dla tych rzeczywiście emerytów, którzy płacą i składkują przez całe życie, bo chcą mieć wyższą emeryturę, a coraz więcej siedzi na półce różnych słoików, jakieś kolejne książki różne. Układa się na tej półce coraz więcej na tej lodówce i ZUS to wszystko ma wypłacać. Oczywiście nie ma problemu z wypłatą, ale to nie są ubezpieczenia. To są świadczenia jednorazowe, takie jak tak zwana 13, 14 emerytura, czy matka 4+, świadczenia jak kobieta urodzi 4 dzieci. A dlaczego nie 3, się pytamy? No, bo to by było drożej. No to jest matka 4+. Ale teraz się mówi tak, no, pani ministra, jedna z członków rządu mówi, no tak, dodajmy, powiedzmy tak, zrównamy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, ale kobiety, które będą rodziły dzieci, no to będą miały jakieś punkty. A jak będą miały punkty, to będą mogły mieć obniżony wiek emerytalny albo wyższą emeryturę. No dobra, co z tymi kobietami, które nie mogą mieć dzieci, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc zaczynamy jakieś dyskusje,

0: które wokół wynalazków, które jak gdyby nie zmieniają system strukturalnie nic, a generują naszą energię wokół właśnie takich nieprzemyślanych propozycji, tak? Bo jeśli chcemy zrobić naprawdę porządek w tych części systemów emerytalnego, to musimy zacząć od prostej zasady. Chcemy uprościć. Warunkiem uproszczenia jest ujednolicenie, na przykład baz podatkowych, to znaczy od tego, od czego pobieramy podatek. W składce zdrowotnej jest to podstawa wymiarów. Dlaczego w Polskim Ładzie wprowadzono wiele nowych podstaw wymiaru, czyli podatków? No dlatego, żeby dać jednej czy drugiej grupie coś. Ryczałty, teraz mówimy medycy, tak? Jest mnóstwo innych zawodów, tak? Dlaczego potrafimy w ten cały system wpisać różne bazy, różne koncepcje, które w ogóle do niczego nie przystają? Powinniśmy mieć tak naprawdę firmy ubezpieczeniowe, ile wkładasz do systemu, taką masz emeryturę i obok tego wszystkie te, jak państwo chce, te wszystkie dopłaty, tak? Do różnych, czy deputaty, czy dopłaty, czy obniżenia, czy to wszystko kosztuje, tak? Czy na wejściu do systemu poprzez dodatkową składkę, czy na wyjściu w postaci świadczenia, czy jednorazowe, czy okresowe. To wróćmy do i zróbmy tablicę po prostu w wyniku. Pokażmy, która grupa co uzyskuje. Ile dostają duchowni, ile dostają górnicy, ile dostają nauczyciele. Lista jest bardzo długa, tak? Prawie wszystkie zawody dostają tylko pracownicy etatowi, tak? Którzy nigdzie uciec nie mogą, bo są po prostu płacą normalnie najwyższe podatki, najwyższe składki tak naprawdę. Podatki płacą takie same jak przedsiębiorcy, ale to są ci, niektórzy mówią frajerzy, tak? Którzy stoją w systemie i oni czują się coraz bardziej, że sytuacja jest niesprawiedliwa, tak? Bo widzą, że obok jest kolega, który ma działalność gospodarczą, a mały ZUS dla młodych, dla firm rozpoczynających działalność, preferencyjny ZUS, MDG+, i różne inne koncepcje. Tutaj są rolnicy, mają swój system, który jest dopiero opłacany w 95%, a FUS jest w 30%, więc jak ja słyszę, ludzie mówią tak, no skoro tam dopłaca państwo 95%, to na pewno lepiej być rolnikiem na KRUS-ie niż mieć ZUS, tak? No tak, no to jest prawda, tak? Są zawody, które mają swoje wywalczone, historyczne, może być kombatanckie przywileje i tak dalej. Jedziemy w tym cały czas z tymi różnymi wynalazkami. Tych wynalazków jest tyle, że no ZUS nie jest tylko od emerytur i rent, ale wypłaca 100 świadczeń różnego rodzaju dzisiaj, tak? 100 świadczeń rozmaitych, tak? Dodatkowo jeszcze w tych wszystkich, mówię, bazach podatkowych, które dotyczą na przykład podatku dochodowego PIT, a bazach składkowych, czyli tych, które dotyczą ubezpieczeń różnych innych form ubezpieczeń społecznych, jest rozbieżność, tak? Można być opodatkowanym według określonej bazy i nieoskładkowanym od tej samej bazy. To znaczy można dostawać na przykład płacić podatek PIT, a jednocześnie, jeśli ktoś dostaje słoiczek na kolei zwany strawne, to ten słoiczek nie jest oskładkowany, no bo to jest jakiś tam przywilej. Więc mnóstwo tych jest wyjątków. Dodatkowo są tak zwane zbiegi tytułów. Znaczy jak mamy jeden tytuł działalność gospodarcza i drugi tytuł emerytura, to od działalności już nie płacimy składek. Ale gdy mamy emeryturę i mamy na przykład umowę zlecenie, no to już płacimy składki, tak? Więc co wszystko powoduje, tak? Zbiegi tytułów, podstawy wymiarów, to wszystko wymaga ujednolicenia. Tego nikt nie robi, bo to jest większa reforma strukturalna. Lepiej szukać wynalazków i tymi wynalazkami epatować, że to będzie, prawda, coś, jakaś wielka zmiana i tak dalej, ale wszystkie się sprowadzają do tego, że wszyscy chcą wszyscy politycy proponują obniżenie podatków, a ci, co proponują podwyższenie, no to lepiej po prostu ich unikać, tak, no bo to jest, mówimy tam o miliardach, nawet może ponad 100 miliardów złotych obniżenia podatków, natomiast podwyższenie podatków to jest tylko CIT bankowy, czy akcyza na alkohol, no to drobiazgi są, tak, z punktu widzenia finansów publicznych.
1: Panie profesorze, gdybym chciał rozpisać tylko te przykłady, o których pan wspomniał, to zabrakłoby mi tutaj dwóch kartek A4, jestem o tym przekonany, bo tych wyjątków, tych przywilejów, tych też zaszłości z dawnych czasów jest cała masa. Trudno się jest wycofać, bo wiadomo, że jest też polityka społeczna, są wybory co jakiś czas.
0: Dlaczego trudno? Panie rektorze, powiedzmy...
1: No to jaka jest propozycja pana profesora?
0: Jednolita danina była proponowana trzykrotnie. Pierwszy rząd Marcinkiewicza, drugi rząd, potem Platforma, jednolity podatek, potem rząd również Beaty Szydło. Trzy razy było to ćwiczone. Zasada była taka, eliminujemy te wszystkie ulgi, w ten sposób upraszczamy system i generalnie poszerzamy bazę podatkową.

0: podatkowo-składkową, tak żeby można było obniżać podatki. Natomiast ci, którzy mają jakieś przywileje, na przykład przedsiębiorcy, zostawmy te przywileje, ale baza podatkowa, której są opodatkowani czy składkowani, powinna być taka sama. Nie ma potrzeby żonglować tymi bazami podatkowymi i łudzić, że to jest po prostu coś innego, bo przedsiębiorca, mając inną bazę podatkową, myśli, że płaci tyle samo, co pracownik, a płaci mniej, bo ma inną bazę podatkową, czyli podstawę wymiaru. Więc zróbmy porządek przynajmniej z tymi bazami podatkowymi. To nie żaden problem.
1: Na szczęście jesteśmy w radiu, więc nie mamy jak państwu pokazać wykresu, jak rośnie zadłużenie, jak wygląda sytuacja deficytu, ale to nie są optymistyczne wykresy. Czy widzi pan szansę na taki punkt przełomu w najbliższych latach? Czy to się da zrobić?
0: No przede wszystkim jesteśmy objęci procedurą nadmiernego deficytu. Po wyborach to pytanie zostanie postawione kolejnemu rządowi i prawdopodobnie będzie z planu czteroletniego redukcji tegoż deficytu do poziomu 3%, przypomnę, nie 7%, czyli dwukrotnie wyższy mamy obecnie deficyt. Zejdziemy do, rząd kolejny postanowi, żeby wejść w procedurę już 7-letnią i stopniowo obniżać ten poziom deficytu w kolejnych latach. Rząd wielkości do obniżenia deficytu w jakiejś perspektywie, powiedzmy przewidywalne kilku lat, powiedzmy 4-5 lat, to jest mniej więcej 166 miliardów złotych. Tak wyliczyliśmy w publikacji Zagrożenia nadmiernego długu publicznego wspólnie z Markiem Skawińskim i z Ludwikiem Boteckim. To jest konkret. To jest liczone na podstawie tego, co tworzy zwykłego rachunku, który stosuje Komisja Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. I trzymamy się tego, że musimy osiągnąć jakiś konsensus polityczny na rzecz reformy finansów publicznych, a przy okazji w części podatkowej znaleźć przestrzeń do tego, żeby było sprawiedliwiej.
1: Pan profesor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista BCC, a także były minister finansów, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo.
1: To był magazyn Saldo, a o 17.47 oczywiście zajrzymy na giełdę. Zobaczymy, jak ten rekordowy dzień dzisiaj się zakończy. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
11: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na początek Kraków i proces w sprawie pedofilii.

0: się od archidiecezji krakowskiej 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Były metropolita krakowski dwukrotnie nie stawił się w sądzie na wyznaczone terminy. Tłumaczył się chorobą i wyjazdem do Watykanu. Dziś przed sądem przez godzinę odpowiadał na pytania. Na miejscu był Paweł Pawlica.
1: Kardynał Stanisław Dziwisz przyszedł do sądu podpierając się laską z 4 pracownikami kurii i 2 adwokatami. Jak stwierdził o sprawie Janusza Szymika, dowiedział się z mediów tydzień temu. Ofiara księdza pedofila razem z adwokatami przed sądem próbuje dowieść, że kardynał Stanisław Dziwisz celowo tuszował sprawę Jana W. ze względu na ich wieloletnią znajomość. Kardynał Dziwisz zaprzeczał.
2: Nic nie wiedziałem o tym. Ja nie miałem żadnych kontaktów z nim.
1: Adwokaci Janusza Szymika pokazali kardynałowi jego wspólne zdjęcia z księdzem Janem W. z lat 70., na których widać, jak duchowni spędzają razem czas na plaży.
2: No a tutaj powiedzę, jako młody człowiek kiedyś tam, gdzie, przy jakiej okazji, czy ktoś robi, to jest jeszcze, to nie wiem.
3: Uważam, że te zeznania kardynała Dziwisza tutaj są w dużej mierze wymijające i w części też niezgodne z prawdą.
1: Komentował Janusz Szymik, który po raz pierwszy został skrzywdzony przez Jana W., ówczesnego proboszcza parafii w Międzybrodziu Bialskim, gdy miał 12 lat. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Kolejna rozprawa w tym procesie 25 października. Od zagrożenia do uruchomienia alarmu upłynęło za dużo czasu. Tak wojewoda lubelski Krzysztof Komorski ocenia sytuację po upadku rosyjskiej rakiety na pole na Lubelszczyźnie. Na dzisiejszej konferencji apelował, by wyciągnąć wnioski pozwalające na skrócenie procedur, tak by alarm ostrzegał mieszkańców natychmiastowo.
4: Upływa zbyt dużo czasu. Jest to kilka czy kilkanaście minut. Zbyt długo i trzeba z tego procesu wyjąć kilka ogniw. Już jesteśmy po ustaleniach z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej.
0: Rosja w nocy ze środy na czwartek przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Jedna z rosyjskich rakiet H-101 naruszyła naszą przestrzeń powietrzną i spadła na pole w miejscowości Tarnawa Kolonia. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Lublinie. W informacjach pytanie o pomysły na rosnące ceny paliw. Litr diesla i benzyny 98 kosztują ponad 8 zł. Rekordy bije 95, za którą średnio płacimy 7,51. To najwyższa cena tego paliwa w tym roku. Opozycja domaga się rządowej interwencji. Premier zapowiedział, że mechanizm osłonowy wróci na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Decyzja, która nie budzi wątpliwości, to możliwa obniżka VAT-u. Tak mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Jeśli chodzi o kwestię VAT-u, no to tutaj nie ma żadnej większej wątpliwości, do tego nie potrzeba ustawy. Jest to kwestia rozporządzenia. Jako ministerstwo, i tutaj z panem ministrem Brochnem też o tym rozmawialiśmy, w pierwszym kroku na pewno byśmy rekomendowali obniżkę VAT-u.
0: Na razie nie są znane szczegóły rządowej interwencji na rynku paliw. Zakończony w czerwcu program CPN zakładał nie tylko obniżkę VAT-u, ale także obniżkę akcyzy. Rząd odgórnie ustalał ceny maksymalne. MSZ apeluje do Polaków o ostrożność w związku z pożarami w Grecji. Resort zaleca Polakom przebywającym w tym kraju oraz planującym wyjazd śledzenie komunikatów greckich służb i stosowanie się do ich zaleceń. Pożary w Grecji występują między innymi w południowej części regionu Wojocji i na wschodnim Peloponezie. Dla Attyki oraz części Eubei ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. MSZ przypomina, że za bezpieczeństwo uczestników wyjazdów zorganizowanych odpowiada Biuro Podróży. Osoby podróżujące indywidualnie muszą samodzielnie śledzić komunikaty. Na koniec Olsztyn i pierwszy przypadek zmiany śmieciówki na umowę o pracę. Od 8 lipca Inspekcja Pracy może wydawać takie decyzje. Sprawa z Olsztyna dotyczy stolarni działającej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
6: Klasyczny przykład, kiedy pracodawca, czy w tym momencie zleceniodawca zatrudniał jednego ze zleceniobiorców na podstawie umowy zlecenia, podczas gdy innych pracowników miał zatrudnionych na umowę o pracę, robili to samo. Także w takiej sytuacji inspektorowi pracy nie pozostało nic innego, jak zakwestionować taką umowę.
0: Mówił Łukasz Sztych z Okręgowej Inspekcji Pracy w Olsztynie. Kilka podobnych spraw jest w toku. Według danych GUS-u na tzw. śmieciówkach w całej Polsce pracuje około 1,5 miliona osób, czyli około 10% wszystkich zatrudnionych.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Żar leje się z nieba. W centrum i na południu jest dziś nieznośnie gorąco. Na Podkarpaciu, w części Małopolski i Lubelszczyzny termometry pokazują 33-34 stopnie. Im dalej na północ, tym chłodniej. Na Mazowszu okolice 30 stopni, na Pomorzu 24. W drugiej części dnia w rejonie upałów pojawi się więcej chmur. Możliwe są także burze.

0: Klimat.
1: W całej Polsce jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Sulęcinie umiarkowana. Ponad 57% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Dziś możemy dowolnie korzystać z prądu. W południowo-wschodniej, południowej i centralnej części Polski nadal panuje dotkliwa susza. Rośnie też zagrożenie pożarowe w lasach. Od centrum na południe kraju jest ono średnie lub wysokie.
0: Klimat. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja.
8: 8 minut temu minęła godzina 13. Rozpoczynamy wczesnopopołudniowy program w Polskim Radiu 24, a zaczniemy go od powrotu do wydarzeń z zeszłego tygodnia z Lubelszczyzny. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: I mamy dla Państwa fragment zakończonej niedawno konferencji prasowej wojewody Krzysztofa Komorskiego. Przypomnijmy, mówił on o przebiegu czwartkowych zdarzeń na Lubelszczyźnie, gdzie spadła rosyjska rakieta. Wojewoda Komorski przedstawił też pierwsze wnioski z tych zdarzeń.
9: Jeśli chodzi o system wczesnego alarmowania i ostrzegania, zdajemy sobie sprawę, że też nie do końca zadziałało wszystko tak, jak powinno. Następnego dnia poprosiliśmy również samorządy o wyjaśnienia. Do tej pory już wszystkie do nas spłynęły, więc możemy powiedzieć kilka słów również i na ten temat. Ale o tym za chwilę, bo chciałbym powiedzieć, jak to wyglądało minuta po minucie, bo wtedy to działo się wszystko tak naprawdę szybko i było też dużo niepewności, były deficyty informacyjne, w związku z czym chciałbym Państwu tą chronologię też oficjalnie przedstawić, żeby nie było żadnej wątpliwości. Około godziny 3.09 została przesłana informacja do naszego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o potrzebie prowadzenia nasłuchu. Taka też informacja została przekazana do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego. O godzinie 3.39 została przekazana informacja z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o realnym zagrożeniu. I o godzinie 3.44 został przekazany ten komunikat, który już generuje cały proces, który ma uruchomić syreny. O godzinie 3.45 został ten sygnał przez Wojewódzkie Centrum przekazany do powiatów i tym alarmem zostało objętych dokładnie 17 powiatów. W 7 z nich zgodnie z planem te syreny zostały.

0: Włączone do tych 10, które ten proces albo opóźniły, albo nie włączyły, poprosiłem o wyjaśnienia, ale o tym, jak powiedziałem, za chwilę. Do mnie dyżurny zadzwonił o godzinie 3.49, 3.50, poinformował o alarmie, oczywiście już po fakcie, że został on uruchomiony. Ja się skontaktowałem z komendantem wojewódzkim policji, nadbrygadierem Tomaszem Gilem. Byłem w kontakcie również z generałem Zenonem Pisiewiczem, z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. O godzinie 3.53 zostali zadysponowani funkcjonariusze z komendy w Biłgoraju, mówimy o policjantach, którzy udali się w miejsce, na miejsce w celu ustalenia dokładnej lokalizacji. Kilka minut po godzinie 4 byli już w okolicach. 4.19 dołączyli do nich strażacy i około godziny 5.10 została ustalona dokładna lokalizacja tego zdarzenia. O godzinie 5.34 dostaliśmy informację z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o zakończeniu zagrożenia z powietrza. Następnie dowiedziałem się o tym, że na miejsce tutaj do Lublina na specjalną odprawę koordynacyjną wybiera się pan premier, będzie też minister obrony narodowej, więc tak naprawdę później przygotowywaliśmy to spotkanie. I zmierzając do tego, co najważniejsze, czyli do wniosków, które wyciągnęliśmy z całej sytuacji, to w procesie, który trwa od nawołania do nasłuchu przez usłyszenie alarmu do doprowadzenia tego, aby ta informacja doszła do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i aby ta osoba fizycznie włączyła alarm, upływa zbyt dużo czasu. Jest to kilka czy kilkanaście minut, natomiast jest to zbyt długo i trzeba z tego procesu wyjąć kilka ogniw i w pierwszej kolejności to, co zrobiłem, to już jesteśmy po ustaleniach z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. 164 lokalizacje naszych syren w województwie lubelskim. Te urządzenia mają możliwość bycia włączane zdalnie za pomocą konkretnych urządzeń i dodatkowe urządzenia będą po prostu w dyspozytorni Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i w tym procesie po prostu powiaty będą w pewien sposób pominięte. Najpierw będą włączane zaraz po usłyszeniu.
1: Tak mówił wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, podsumowując to, co wydarzyło się w czwartek na Lubelszczyźnie, a właściwie podsumowując reakcję służb na to, co tam się wydarzyło. A przypomnijmy, spadła tam rosyjska rakieta.
2: Komentarz.
1: Połączył się z nami pan profesor Piotr Mickiewicz, politolog i ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Wojewoda lubelski mówił o tym, że zadziałały procedury, nie zadziałała decyzyjność na pewnym poziomie i że czynnik ludzki okazał się tym najsłabszym ogniwem w łańcuchu reakcji na to, co wydarzyło się w miniony czwartek na Lubelszczyźnie. Kiedy słucha pan tych argumentów, to nie dziwi się pan, panie profesorze, że nie wyciągamy wniosków z trwającej już prawie 5 lat wojny i z kolejnego takiego incydentu, który wydarza się na terytorium naszego kraju?
3: No nie, bo to był ewidentnie błąd ludzki, ja to komentowałem w godzinach po zdarzeniu i od początku mówiłem, że tutaj przede wszystkim brakło koordynacji pomiędzy dowództwem generalnym rodzajów sił zbrojnych a Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, ponieważ wojskowi monitorując upadającą rakietę, przygotowując się do ewentualnego jej zestrzenia, zdecydowali się na kontrolowany jej upadek na ziemię, co było logiczne w tej sytuacji, natomiast brakło komunikatu do RCB, że takie zdarzenie jest i że w pełni jest, sytuacja jest kontrolowana. A RCB, dowiadując się, że jest takie zdarzenie, uruchomiło system alarmowy. Ja tu jestem w mniejszości komentatorów, ale podtrzymuję nadal swoje zdanie, że dobrze, że się nie udało, ponieważ wywołalibyśmy niespotykaną panikę w naszym społeczeństwie. Alarm o 3 w nocy informujący nie tylko

0: tylko i wyłącznie o tym, że jest alarm. To jest żadna informacja i tutaj widać, że powoli wyciągamy z tego wnioski. Natomiast jeszcze raz powtórzę, my nie jesteśmy przygotowani na tego rodzaju zagrożenia. Likwidując zapóźnienia ponad 30-letnie, powoli uzyskujemy tą kontrolę, ale to, co powiedział pan wojewoda. Po pierwsze, automatyzm. Człowiek jest omylny, wydłuża proces, procedura wymaga potwierdzenia informacji, zweryfikowania, czy jest to na pomocą drugiego łącza komunikacyjnego, czy jest to właściwy alarm, a nie jakieś tam zdarzenie w celu wywołania paniki, atak hakerski, etc. W związku z tym to trwa. To jest jakby pierwszy czynnik. Ale ja ciągle zadaję od kilku dni to samo pytanie. I co z tego, że te syreny by zawyły? Ile osób wiedziałoby, po pierwsze, że jest to alarm przeciwlotniczy, że należy udać się do miejsca schronienia, po trzecie, gdzie jest to miejsce schronienia, do którego mam się udać i po czwarte, czy to miejsce schronienia byłoby czynne o godzinie 3 w nocy? I to są pytania, na które powinniśmy poszukiwać odpowiedzi, a nie zajmować się tym, czy zawyły syreny w danej miejscowości, czy nie zawyły.
1: Myślę, że większość osób, panie profesorze, pewnie taki alarm by zignorowało i zostałoby we własnym łóżku.
0: Zdecydowanie tak, zwłaszcza, że jak znam życie, to większość, to ci nawet ci, którzy usłyszeli ten alarm, to sprawdzili Instagram, Facebook, etc.
1: Najpierw w mediach społecznościowych, a nie tam, gdzie szukać ich powinni. Oblany ten egzamin, oblany ten test?
0: Ja bym studiował emocje. Test pokazał realny poziom przygotowania polskiego społeczeństwa na tego rodzaju zagrożenie. Nie jesteśmy przygotowani, bo przez 30 kilka lat nie chcieliśmy się do tego przygotowywać, a w tej chwili i tak staramy się nie dopuścić do świadomości tego, że ta wojna tocząca się za naszymi granicami może dotknąć nas w sposób przypadkowy lub bardziej wyrafinowany poprzez działania podejmowane przez stronę rosyjską. Te rakiety i te drony, które gdzieś tam naruszają naszą przestrzeń powietrzną, to są wystrzeliwane rakiety w kierunku Lwowa, z kierunku północnego i istnieje duże prawdopodobieństwo, że albo taka rakieta może spaść w Polsce, albo rakiety czy też pocisky, które służą zestrzeliwaniu tych rakiet i odłamki mogą spaść w Polsce. Ale my nie przyjmujemy tego do wiadomości, ponieważ przecież to jest daleko.
1: Panie profesorze, Rosjanie też są mądrzejsi o te doświadczenia, które stały się naszym udziałem po ostatnim czwartku. Możliwe, że po to dokonują tego rodzaju prowokacji?
0: Ależ oczywiście, że i to od czwartku, tylko od dwóch lat po prostu testują system ochrony państw członkowskich NATO na wschodniej flance, próbując wykazać brak tej ochrony, słabość Sojuszu Północnoatlantyckiego i przekonać i polityków europejskich, i społeczeństwo europejskie, że jeżeli będą chcieli, to są w stanie zaatakować NATO w Europie.
1: Czy Polska staje się jednym ze słabszych ogniw w tym łańcuchu obrony na wschodniej flance? No bo kiedy czytamy o tym, że drony wtargnęły w przestrzeń powietrzną Rumunii, to od razu pojawia się komunikat, że te drony zostały zestrzelone. Kiedy czytamy o tym, co się dzieje w Finlandii czy w krajach bałtyckich, to tam budowanie tej odporności także społecznej wydaje się być na zupełnie innym poziomie niż u nas.
0: No ale Skandynawowie to budowali przez ostatnie 40 parę lat. Także że my musimy też zrozumieć zapóźnienia. Nie, oczywiście, że po prostu jest jedną z naszych słabości, jeżeli chodzi o zdolności obronne, jest ochrona przestrzeni powietrznej. My w tej chwili próbujemy to zapóźnienie niwelować. Ono jest, no niestety, może to jest taka brutalna, niezbyt popularna w naszym kraju prawda. Myśmy poszli w takim kierunku, że kupiliśmy w celach i polityczno-militarnych, i propagandowych samoloty bojowe, nie budując systemu przygotowanego do zestrzeliwania nadlatujących rakiet. Czyli po prostu mamy samoloty bojowe, nie mamy... Nie

0: mamy system obrony przeciwlotniczej, ponieważ wszystkie pieniądze poszły na samoloty. No i w tej chwili musimy to nadrabiać. Na szczęście, w tym nieszczęściu pojawiły się drony, czyli zupełnie inny rodzaj uzbrojenia przeciwlotniczego musimy budować, w związku z tym siłą rzeczy jakby ta decyzja o tym, żeby nie rozwijać systemu obrony przeciwlotniczej, nie okazała się aż tak zła, jak mogła być zła, natomiast no, to musi potrwać. Nie chcę też tutaj krytykować poprzedniego rządu, ale znowu poszliśmy w czołgi zamiast system obrony przeciwlotniczej i okręty, o czym teraz głośniej się mówi, czyli po prostu no, troszeczkę nieprzemyślane koncepcje rozwoju sił zbrojnych, zwłaszcza wyposażenie w uzbrojenie.
1: Dlaczego tak jest, panie profesorze? Dlaczego, czy to jest wynik tylko tego, że ta kołdra jest za krótka i że po prostu nie można zapanować nad wszystkim, nie można zrealizować wszystkich potrzeb sił zbrojnych i jednocześnie budować skutecznej obrony cywilnej?
0: Powiem brutalnie, na tle czołgu polityk lepiej wygląda. Na tle samolotu polityk lepiej wygląda.
1: Niż na tle schronu na przykład, albo miejsca schronienia.
0: Niż na schronu. A ponadto, no niestety, no, w siłach zbrojnych też funkcjonują lobby poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. No i żołnierze wojsk lądowych, czy oficerowie wojsk lądowych bardziej przekonali polityków, że ważniejsze są transportery opancerzone, czołgi, niż system obrony przeciwlotniczej.
1: To teraz zapytam pana jako politologa, panie profesorze, a na ile wyborcy są w stanie przekonać polityków u progu kampanii wyborczej przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, że ich takie fizyczne bezpieczeństwo w czasie, kiedy za granicą wschodnią naszą toczy się wojna i ta wojna coraz śmielej daje o sobie znać także po naszej stronie granicy, kiedy to te argumenty politycy usłyszą i czy kampania wyborcza to jest dobry czas, żeby się o to upominać?
0: Nie sądzę, żeby ten scenariusz się ziścił, bo proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy na etapie, że to część polityków już naszego establishmentu politycznego, tylko część polityków przekonuje polskie społeczeństwo, że wsparcie Ukrainy, przygotowanie się do wojny jest właściwe, bo druga część mówi o tym, że trzeba jak najszybciej dogadać się z Rosjanami i przestać wspierać Ukrainę, bo to są pieniądze wyrzucane w błoto. Także temat raczej będzie istniał jako spór polityczny, czy wspierać, czy nie wspierać Ukrainę, a do meritum, jeżeli chodzi o specyfikę uzbrojenia potrzebnego, nie dojdziemy z tego względu, że społeczeństwo nie ma świadomości. No jest karmione informacją, że tu zamówiliśmy 100 czołgów, tam zamówiliśmy 30 samolotów, tutaj będziemy produkować amunicję, etc. Czyli będzie czuło się w miarę spokojnie, że no przecież się zbroimy, tylko że zbroimy się w sposób nie do końca przemyślany, jeżeli chodzi o analizę sposobu działań. No to jest to pierwsze. Po drugie, no to proszę przekonać włodarzy miast czy gmin, że budowana szkoła ma kosztować o 1/3 więcej, ponieważ to ma być docelowe miejsce schronienia. A włodarz odpowie, no tak, ale za te pieniądze ja wybuduję kilkaset metrów chodnika, dokonam jakiegoś remontu systemu wodociągowego, czegoś, co jest społeczeństwu, lokalnej społeczności bardziej potrzebne, bo ono, ta społeczność żyje w takim przekonaniu, że przecież NATO nas obroni.
1: Duża lekcja świadomości, odpowiedzialności i dojrzałości w takim razie stała się naszym udziałem, panie profesorze. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Pan profesor Piotr Mickiewicz, politolog i ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, był z nami. Dobrego dnia.
0: Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
1: W Ostrówkach na Ukrainie trwa dokumentowanie wyników prac badawczych związanych ze zbrodnią wołyńską. Jak dowiedziało się Polskie Radio, wydobyto z ziemi szczątki 55 ofiar oraz wiele artefaktów. Każdy fragment jest oczyszczany i szczegółowo opisywany. Na miejscu jest Maciej Jastrzębski, z którym się teraz łączymy. Witaj, Maćku.
2: Dzień dobry, witam.
1: Opowiedz proszę, jak przebiegają te prace.
2: No to właściwie już jest końcówka prac. Archeolodzy, historycy, archiwiści pracowali tutaj przez wiele dni. Wydobyli 55 szczątków ofiar, jak wspomniałaś. W tej chwili trwa opisywanie, czyszczenie i kości, i artefaktów, które zostały znalezione. To są i medaliki, i jakieś książeczki, i paski, i różne inne przedmioty użytku osobistego. Część z nich wskazuje na to, że w dołach śmierci zakopani byli Polacy.

0: Według historyka Leona Popka, który pracuje tutaj w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, ukraińscy nacjonaliści w 1943 roku zamordowali około 1050 osób. Wśród ofiar były dzieci, kobiety i osoby w podeszłym wieku. Podczas kolejnych czterech ekshumacji, które przeprowadzane były w latach 1992-2026, wydobyto łącznie ponad 700 szczątków. Poszukiwanie ciał pozostałych ofiar jest bardzo trudne, tak mówił dr Popek i tłumaczył dlaczego. Posłuchajmy.
1: Tych szczątków trudno będzie odnaleźć, bo one są gdzieś na polach, w lasach, na łąkach, na bagnach. Mamy informacje, na przykład 20 kilka osób, kuźnia Bałandy. Szukamy. Mamy informacje, że na Trupim Polu brakuje nam około 100-120 osób. Te miejsca to jest jeden wielki zbiorowy cmentarz.
0: Ja przeszedłem się z doktorem Popkiem po każdym miejscu, które oznaczone jest krzyżem, albo byłem w miejscach, w których wiemy z relacji świadków, że jeszcze mogą znajdować się groby Polaków zamordowanych w czasie rzezi wołyńskiej tutaj w tych dwóch miejscowościach. Doktor Leon Popek opowiadał także o relacji świadka, na którą trafił, który był w dole śmierci, ale uszedł z tego dołu z życiem. Posłuchajmy.
1: Przyprowadzano, kazano się rozebrać i układano. Jeszcze żywych. I Antoni Ulewicz twierdzi, że wchodząc, kazali mu się rozebrać, zdjął marynarkę, czapkę, wchodzi do tego dołu, ale widzi, że nad dołem stoi młody człowiek z bronią, z karabinem i on poznał, że jest to syn znajomego z sąsiedniej wsi. Nie wiem, czy ten młody człowiek stojący, który miał zabijać, tym się przejął, czy trudno powiedzieć. W każdym razie za chwilę podszedł do Antoniego Ulewicza i mówi wstawaj. I go prowadzi kilometr w kierunku swojego domu i tam był taki przepust, tam był taka rzeczka i kazał mu się schować i ten Antoni Ulewicz tam się schował.
0: I takich osób było jeszcze kilka, przynajmniej w tych dwóch miejscowościach. Jeżeli spojrzymy na cały obszar, gdzie popełniono zbrodnie na Polakach, to również natrafimy na relacje świadków, którzy mówili, że część Ukraińców, którzy przyszliby ich zamordować, jednak opamiętała się i może nie tyle ratowała życie, co próbowała pozwolić na to, by oni uszli z życiem. Badania jeszcze będą trwały pewnie wiele lat, dlatego że miejsc, w których popełniono zbrodnie na Polakach jest bardzo dużo, a tutaj w Ostrówkach i w Woli Ostrowieckiej te badania dobiegają końca. Z tego co wiem, to są oczywiście informacje jeszcze nieoficjalne, bo nie wiemy jak do końca będzie przebiegała ta dokumentacja wszystkiego, co odnaleźli polscy specjaliści i ukraińscy także, ale w piątek powinny te badania już zostać zakończone i nasza ekipa powinna wrócić do kraju.
2: Maczku, jakiś czas temu dowiedzieliśmy się od prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, po pierwsze o tym otwarciu archiwów, które się potem okazały otwarte już od jakiegoś czasu, ale też o zwiększonej liczbie pozwoleń na pracę i rozpoczęcie kolejnych takich badań terenowych na Wołyniu. Wiadomo coś więcej na ten temat?
0: No, wszyscy, którzy tutaj są w Ostrówkach mówią, że liczą po pierwsze na kolejne zezwolenia na pracę w innych miejscach, a po drugie, jeżeli chodzi o te archiwa, to jest tak, jak wspominaliśmy i nie do końca tak. Dlatego, że z jednej strony, owszem, część archiwów była otwartych, ale były także te archiwa, w których pozostawały dokumenty niedostępne dla polskich naukowców, nawet ba, dla ukraińskich naukowców, więc być może prezydent Wołodymyr Zełenski spowoduje, że trafią do naszych rąk również takie archiwa. Ja tutaj z opowieści ukraińskich historyków z okolicznych miejscowości wiem, że na przykład na początku lat 90., kiedy Polacy rozpoczynali badania, prokuratura ukraińska przekazała część dokumentów, które są niezwykle cenne dla dokumentacji miejsc, w których dokonano tej zbrodni, w ogóle samej zbrodni, ale także ustalenia nazwisk dowódców oddziałów UPOS-kich, którzy atakowali polskie wsie, ale od tamtej pory no, prokuratura nie jest ukraińska w tej chwili aż tak otwarta na pełną współpracę z polskimi historykami.
2: Maciej Jastrzębski, Maćku, bardzo dziękuję. Czekamy na przełom w tej sprawie.
3: To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 13.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Zbyt długi czas reakcji na zagrożenie. To zdaniem wojewody lubelskiego główne zastrzeżenie po upadku rosyjskiej rakiety w miejscowości Tarnawa Kolonia. Krzysztof Komorski ocenił, że obowiązujące procedury są zbyt czasochłonne, dlatego przygotował nowe rekomendacje. Jedną z nich jest pominięcie szczebla powiatowego w systemie uruchamiania syren alarmowych. Kolejną jest wydanie stałych upoważnień do włączania.

0: działania systemów ostrzegawczych.
1: Będę namawiał jutro na spotkaniu wszystkich państwa starostów, aby wyposażyli wszystkich w upoważnienia stałe do podejmowania takiej decyzji.
0: Rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną w nocy ze środy na czwartek. Doszło do tego podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Lublinie. Weto prezydenta to główna przyczyna rosnących cen paliw, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Minister cyfryzacji przypomniał, że Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o opodatkowaniu nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Jak dodał, rząd nie odpowiada za rosnące ceny paliw.
2: Chcieliśmy nałożyć na duże korporacje odpowiadające za też paliwa i dostarczanie dodatkowy podatek. Taki podatek wyrównawczy od nadmiarowych zysków, który miał być elementem wsparcia kierowców na stacjach benzynowych, żeby ceny były niższe. Prezydent Karol Nawrocki zawetował pieniądze, które są nadmiarowymi zyskami z paliw i tym samym odebrał szansę, że w Polsce na stacjach benzynowych będzie tańsze paliwo.
0: Do końca czerwca obowiązywał rządowy program osłonowy CPN. Był on reakcją na wybuch konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, który doprowadził do światowego wzrostu cen ropy. Obecnie za litr diesla płacimy ponad 8 zł. Litr benzyny 95 przekroczył barierę 7 zł i 50 groszy. Niemcy domagają się zmian w europejskiej strategii ochrony granic. To reakcja na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Na teren eksklawy w czwartek i w piątek przedostało się ponad 60 tysięcy nielegalnych migrantów z Maroka. Najnowsze dane mówią o co najmniej 88 ofiarach. Rzecznik niemieckiego rządu podkreślił, że państwa członkowskie, wspólnoty muszą razem ograniczyć proceder nielegalnej migracji. Ze względu na wydarzenia, do których doszło w ubiegłym tygodniu, Włochy tymczasowo zawiesiły obowiązywanie strefy Schengen dla przyjezdnych z Hiszpanii. Zamiast parkingów i samochodów, fontanny, zbiorniki retencyjne i zieleń. Tak wygląda ulica Złota w Warszawie po przebudowie. Podczas jej otwarcia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślał, że celem zmian jest przeciwdziałanie zmianom klimatu.
3: W związku z zielenią, w związku z tymi drzewami, w związku z tym, że pod nami dwa olbrzymie zbiorniki retencyjne, które będą zbierały nawet do 3 milionów litrów wody, wpływamy również na to, że obniżana jest temperatura w takich miejscach, że jest się gdzie schronić.
0: I to nie koniec zmian w centrum Warszawy. Trwają remonty sąsiednich ulic Jasnej, Zgody, Kruczej i Karowej.
4: Reklama. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
5: Po reklamie.
6: Jest godzina 13:34.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Półmetek wakacji już za nami. Posłowie się cieszą tym letnim wypoczynkiem. Senatorowie na ostatnim przed przerwą posiedzeniu spotykają się w tym tygodniu, ale o sezonie wakacyjnym w polityce można w tym roku zapomnieć. Prawo i Sprawiedliwość czuje na plecach oddech Stowarzyszenia Rozwój Plus, które od ubiegłego tygodnia ma własny klub parlamentarny. Lider tego stowarzyszenia, Mateusz Morawiecki, chce debatować z premierem Donaldem Tuskiem. Tyle, że politycy koalicji rządzącej takiej potrzeby nie widzą. My przenosimy się do Sejmu, tam jest nasza reporter Sylwia Białek. Witaj Sylwio, dzień dobry. Czy Stowarzyszenie Rozwój Plus zepsuło niektórym politykom wakacje?
7: No zepsuło, trzeba przyznać, że tak, bo takiego obrotu zdarzeń nie spodziewali się politycy Prawa i Sprawiedliwości z frakcji Jarosława Kaczyńskiego. Są zaskoczeni, że ludzie skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zdecydowali się na utworzenie własnego klubu parlamentarnego. I dziś kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, pytany rano w czasie konferencji prasowej o plany byłego premiera Zjednoczonej Prawicy, który chce debatować z Donaldem Tuskiem, odpowiedział dość wymijająco.
8: Proszę pytać o to Mateusza Morawieckiego, bo jego gotowość do debaty z Tuskiem wcale mnie nie dziwi. Jestem do debaty gotowy z każdym, nie tylko z Donaldem Tuskiem. Natomiast jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne stowarzyszenia, kompletnie mnie nie interesują. Mnie interesuje bezpieczeństwo Polaków. Tymi sprawami się dzisiaj zajmujemy, a nie tym, kto romansuje z kim w jakimś stowarzyszeniu.
7: Mateusz Morawiecki chce rozmawiać z szefem rządu o najważniejszych sprawach.

0: dla Polaków, a takich spraw, zdaniem Marcina Horały, członka Stowarzyszenia Rozwój Plus, bliskiego współpracownika byłego premiera Zjednoczonej Prawicy, takich spraw jego zdaniem nie brakuje.
1: Wywołuje jakieś tematy zastępcze po to, żeby właśnie panicznie wręcz uniknąć merytorycznej opowieści o tym, jakie są efekty jego rządzenia. Przykład z dziesiątek, no całkowite zatrzymanie polskiego rozwoju. Siódme przełożenie przetargu na port zewnętrzny w Gdyni. Zamiast budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu mamy budowę tymczasowej drogi dojazdowej na przyszły niedoszły plac budowy. A jak mówię, to tylko przykład pierwszy z brzegu, jeden z wielu obszarów państwa, które rządy Donalda Tuska zawaliły. Więc taka debata byłaby bardzo cenna.
0: No tylko, że politycy Koalicji Obywatelskiej na przykład takiej potrzeby już nie widzą. Poseł Patryk Jaskulski, z którym w Sejmie rozmawiałam, uważa, że Mateusz Morawiecki powinien najpierw uporządkować sytuację na prawicy, a dopiero później planować działania związane z koalicją rządzącą.
2: Mateusz Morawiecki będzie próbował rzucać rękawice, będzie próbował się pozycjonować zdecydowanie dzisiaj silniejszymi politykami. Wiadomo, że wychodząc z Prawa i Sprawiedliwości będzie krytykował rząd Donalda Tuska. Natomiast moim zdaniem dziś Mateusz Morawiecki musi się przede wszystkim uporać ze swoją konkurencją na prawicy.
0: Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy też uważa, że nie tam, gdzie trzeba, Mateusz Morawiecki szuka kandydata do debaty.
3: To wyzwanie na debatę Morawiecki powinien kierować do środowiska, z którego odszedł, bo to oni się pokłócili. Jak wygra w swoim środowisku walkę o przywództwo, to wtedy może stawać z liderem obozu rządzącego do debaty. Morawiecki w krótkim okresie czasu okiwał Kaczyńskiego. No trzeba to powiedzieć. Nigdy w historii PiSu przez 20 kilka lat nie było takiej historii, żeby wyprowadził ktoś Kaczyńskiemu ponad 40 parlamentarzystów. No to się dzieje.
0: Czyli szanse na to, że do takiej debaty w najbliższym czasie dojdzie, są nikłe, a w Sejmie cisza i spokój, a w związku z powstaniem klubu parlamentarnego Rozwój Plus musi mieć miejsce przemeblowanie i to dosłownie. Klubowi należą się bowiem pomieszczenia do pracy i na razie wszystko wskazuje na to, że zwolennicy Mateusza Morawieckiego dostaną pokoje w sąsiedztwie Prawa i Sprawiedliwości, ale te gabinetowe roszady jeszcze się nie rozpoczęły. Na razie posłowie rozpoczęli urlop i ten urlop potrwa miesiąc.
4: Sylwia Białek w opustoszałym Sejmie. Sylwio, bardzo dziękuję za ten komentarz.
5: Gość Polskiego Radia 24.
4: Nasze studio odwiedził pan profesor Wojciech Rafałowski, socjolog polityki z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry państwu.
4: Te emocje po rozpadzie w Prawie i Sprawiedliwości powoli już opadają. Przychodzi czas na taką racjonalną analizę tego, co się wydarzyło na naszych oczach?
6: Ja myślę, że jeszcze chwilę możemy poczekać z taką dogłębną analizą. Musimy zobaczyć, jak się ułożą struktury tego stowarzyszenia, partii, jakby jaką formę też formalną przybierze działalność Mateusza Morawieckiego. Na razie się wiemy, że utworzył z sukcesem klub parlamentarny. Jest to spory klub parlamentarny, bo zdaje się trzeci największy w obecnym Sejmie. Odebrał palmę pierwszeństwa PiS-owi, bo to PiS przed chwilą przestał być największym klubem, jest drugim największym klubem, więc widać, że tu się wydarzyło się coś poważnego. Widać też, że Mateusz Morawiecki próbuje się już pozycjonować możliwie wysoko, bo to tak zwany, bo to apel o debatę z Donaldem Tuskiem, oczywiście wiadomo, że nie ma najmniejszych szans w tej chwili na tę debatę. Byłbym bardzo zdziwiony, gdyby Donald Tusk zgodził się na coś takiego, ponieważ to by tylko podnosiło Morawieckiego i wystawiało Tuska na ataki, które to ataki i tak będą padały poprzez trybunę sejmową. A przez najbliższy miesiąc ta trybuna sejmowa nie będzie aktywna. W związku z czym akurat robienie sobie czegoś takiego w sierpniu byłoby zupełnie bez sensu.
4: Mateusz Morawiecki, mówiąc o tej debacie, rzucając to wyzwanie premierowi, sam siebie nazywa liderem opozycji. Znaczy nazywa siebie nie wprost, ale no, tak o sobie pewnie myśli, detronizując jeszcze bardziej i spychając na margines Jarosława Kaczyńskiego, który do tej roli przywykł.
6: Podejmuje próbę, a to jeszcze to daleka droga do tego, żeby być przywódcą prawicy od rzucenia takiego rodzaju próby. To znaczy było badanie jednej z pracowni chyba w zeszłym tygodniu, w której się zapytano, kto jest liderem polskiej prawicy, no i wygrał tam prezydent Karol Nawrocki. Na drugim miejscu był Jarosław Kaczyński, a Mateusz Morawiecki miał dużo, dużo niższą pozycję. Natomiast ja bym wcale nie wykluczał, że za 2-3 miesiące ta sytuacja może się trochę zmienić. Znaczy nie spodziewam się, żeby pozycja prezydenta się osłabiła, natomiast pozycja Jarosława Kaczyńskiego może się osłabić, bo w dzisiaj opublikowanym sondażu, proszę wybaczyć, nie pamiętam nazwy pracowni, różnica między Konfederacją a Prawem i Sprawiedliwością to są tylko 2 punkty procentowe z jakimś tam z hakiem, w związku z czym z przewagą PiSu cały czas, ale mimo wszystko to już jest bardzo poważna sytuacja dla Prawa i Sprawiedliwości.

0: zwłaszcza jak odejdą te bardziej kompetentne kadry związane z Mateuszem Morawieckim, tutaj możemy oczekiwać bardzo ciekawego roku przed wyborami. Na
1: A jakie wrażenia po tym grillu piątkowym?
0: To była przemyślana strategia. To znaczy ja doceniam tą działalność. Mateusz Morawiecki robił to, co powinien robić w tej chwili. To znaczy próbować się pozycjonować jako ktoś nowy, jako nowe ugrupowanie, no ale nowe ugrupowanie tworzone przez jednego z najdłużej urzędujących polskich premierów, to jest pewien problem. Znaczy, to jest pewien fikołek koncepcyjny.
1: To jest wyzwanie narracyjne też.
0: Jest to wyzwanie narracyjne, zdecydowanie. Póki co mam wrażenie, że to się udaje. To znaczy, on mówi, ja jestem nowy, ja odchodzę od tego radykalizującego się PiSu i próbuję wnieść pewną nową jakość, no ale, prawda, jeżeli już będzie wiadomo, że Mateusz Morawiecki ugrupowanie ma jakąś solidną pozycję na scenę polityczną, znaczy sondaże zaczną pokazywać, że się z partią liczącą, no to wtedy będzie można mu wyciągnąć, ale pan Morawiecki był pan premierem i to pan zrobił i to nie wyszło, prawda? Więc będzie dokładnie to samo, co w tej chwili, prawda, padały jakieś zarzuty w stosunku do premiera, no to będzie można powiedzieć, pan też był premierem i był pan dłużej premierem niż w ostatniej kadencji Tusk, chociaż rzeczywiście sumaryczny czas urzędowania, no ale Tuska jest dłuższy niż Morawieckiego. Taką debatę między tymi dwoma panami ja bym chętnie zobaczył za rok, przed wyborami. To wtedy rzeczywiście poprzedni premier, obecny premier, no i wtedy się rozliczamy, co zostało zrobione, co nie zostało zrobione. I wtedy, powiem co więcej, za rok ja bym doradzał Donaldowi Tuskowi zrobienie takiej debaty. Mhm. Ponieważ wtedy ta debata jeszcze bardziej marginalizuje Jarosława Kaczyńskiego. W tej chwili byłaby niepotrzebnym promowaniem Morawieckiego z punktu widzenia Tuska i bardzo czymś, co oczywiście Morawiecki by chętnie zrobił, żeby się promować. Natomiast za rok, jak będzie można zmarginalizować PiS debatując z Morawieckim, co więcej pokazując, że tu oto mamy jakąś tam racjonalną, rozsądną prawicę, a tam mamy tych wszystkich radykałów z PiSu, Konfederacji jednej i drugiej, to będzie bardzo dobre zarządzanie sceną polityczną.
1: Marginalizowanie Prawa i Sprawiedliwości w takiej sytuacji nie oznacza również, nie oznaczałoby promowania Konfederacji, szczególnie tej męcenowsko-bossakowskiej i wskazywania jej jako potencjalnego może nawet koalicjanta dla Donalda Tuska?
0: Hipotezę o tym, że Konfederacja Mencena może być koalicjantem PiSu, ja już mówię, znaczy, przepraszam, może być koalicjantem Koalicji Obywatelskiej, ja dosyć dawna już mówiłem, że to jest jakaś opcja, bo gospodarczo te ugrupowania nie są od siebie tak daleko, natomiast myślę, że to się nie pojawi, nie zostanie otwarcie postawione
1: przed wyborami
0: bo Konfederacja Mencena to jest dalej ta konfederacja, która jest bardzo krytyczna w stosunku zarówno do starego rządu Tuska, obecnego rządu Tuska, w stosunku do rządu Mateusza Morawieckiego i Beaty Szydło. To jest ugrupowanie, które krytykuje wszystkich za rozmaite rzeczy, prawda? Chociażby za politykę w okresie pandemii, gdzie ten wątek wolnościowy, gdzie te ograniczenia wszystkie były bardzo krytykowane przez środowisko Konfederacji, więc to ugrupowanie, oni nie pokażą jakiejś bliskości specjalnej, natomiast jakbym ja im miał doradzać, to bym powiedział, lepiej gadajcie z KO, bo KO da wam bezpieczeństwo, da wam zasoby, da wam pewien wpływ, a jednocześnie nie będzie was prawdopodobnie tak potwornie niszczyć jak Kaczyński, ponieważ Kaczyński, jak wchodzi z kimś w koalicję, to wiadomo, że od razu bagnet jest ustawiony w kierunku koalicjanta tak. I ten koalicjant służy temu, żeby przejąć jego elektorat i zasoby.
1: Wracając do Mateusza Morawieckiego i do tego wyzwania, które podjął były premier, kreowania siebie na nową jakość na scenie politycznej, uda się to? Czy wystarczy zamienić garnitur na dżinsy i eleganckie wiązane pantofle na sportowe buty i zacząć do siebie mówić per, tam nie wiem, Michale, Grzegorzu, Mateuszu, a nie panie profesorze, panie premierze, używając tej całej tytulatury i nomenklatury, do której przyzwyczaiło nas także Prawo i Sprawiedliwość, którego członkiem był Mateusz Morawiecki. Chociaż teraz się zastanowiłam, czy był członkiem partii. Był, no bo przecież był jej wiceprezesem. No i teraz trwa cała debata o jego wyrzuceniu. Oczywiście cofam to wszystko. Czy wystarczy zamienić to na te bardziej nowoczesne, młodzieżowe, luźniejsze stroje i luźniejsze wypowiedzi, żeby przekonać wyborców, że jest się kimś nowym na scenie politycznej?
0: Zapytałbym, jakiej marki mają być te buty sportowe, bo to może się zemścić na Mateuszu Morawieckim.
1: Nie możemy tutaj
0: ale jeżeli
1: wskazywać.
0: To będą zbyt drogie buty, no to wtedy od razu się może okazać, że on jednak wchodzi na ten poziom elit i wpada w pułapkę Trzaskowskiego, który próbował pokazać, że jest kompetentny, a wyszedł na elitarnego. Więc ja tutaj widzę główną pułapkę ze strony Mateusza.
1: Z tego, co zauważyłam w piątek, to chyba taka średnia półka.
0: Tak, więc to jest dobre rozwiązanie i rzeczywiście, jeżeli środowisku PiSu, z którego wychodzi Morawiecki, chce odzyskać młodych ludzi, to musi pójść w tym kierunku. Ale musi pójść nie poprzez

0: buty, lżejsze marynarki czy bluzy, tylko poprzez program, który do tych młodych trafi i odpowie na ich problemy. Nie forma, prawda, filmików na TikToku czy czymś takim, tylko konkretne propozycje, ponieważ w ten sposób się zdobywa elektorat, który rzeczywiście pozostaje wierny. Krótkotrwałe zainteresowanie tym, że ktoś powiedział coś fajnego w mediach, to nie załatwia sprawy. Znaczy trzeba trafić do problemów i nawet się, jeżeli się nie proponuje rozwiązań, które rzeczywiście rozwiążą te problemy, bo tutaj, prawda, eksperci są lepsi od oceniania pewnych polityk. Natomiast nawet jeżeli jakieś problemy nie zostaną rozwiązane, prawda, tak jak 500+ nie rozwiązało problemu dzietności w Polsce, no ale było odpowiedzią na problem dzietności, było pokazane, że problem został potraktowany serio. Więc ja bym tutaj doradził Mateuszowi Morawieckiemu, zaproponuj, jakby połóż na swój program i zacznij go promować, docierając jednocześnie, stosując te nowe techniki dotarcia do elektoratu w postaci właśnie mediów społecznościowych i tak dalej, no bo jednocześnie trzeba pamiętać, że to ugrupowanie, no nie ma takich prostych, tak łatwego dostępu do zasobów finansowych. PiS oczywiście też był pozbawiony tych pieniędzy w ostatnim czasie, ale z Morawieckiemu, no on może sam sobie finansować ewentualnie, ale mało który polityk to robi, więc...
1: No zobaczmy. Mateusz Morawiecki wygląda na zdeterminowanego.
0: Zdecydowanie. I tutaj widać, że podjął wyzwanie i że jest zdeterminowany, więc to w piątek było rzeczywiście widać taki próba powiewu nowej jakości, ale myślę, że w momencie, kiedy on się już pozycjonuje na scenie, to ataki przyjdą i wtedy będzie musiał jednak bronić okresu swoich rządów, co może nie być takie łatwe.
1: Na razie starał się nam zaprezentować jako mówca, orator, jako no, taki prawie stand-uper, który na tej scenie z mikrofonem prowadzi one-man show. Oczywiście nie sięgał tam po żadne żarty ani niecenzuralne sformułowania, ale no, sprawiał wrażenie kogoś, kto chce budować taki swój wizerunek.
0: Znaczy nie, to jest też niezbędne. Znaczy, Mateusz Morawiecki nigdy nie był takim mocno charyzmatycznym politykiem, natomiast w tej chwili, żeby przyciągnąć do siebie ludzi, trzeba być osobowością. I tą osobowość trzeba albo mieć wykutą na pamięć, tak jak Sławomir Mentzen ma znakomicie, to, że powtarzał wszystkie przemówienia w czasie kampanii w sposób bardzo do siebie podobny, aby on potrafił wyuczyć się tego, mimo braku tych naturalnych zdolności, to Mateusz Morawiecki też na tym pracuje, bo trzeba pamiętać, że przemawiania można się nauczyć. Tak jak Karol Nawrocki zresztą. Na początku kampanii był kiepski, ale potem bardzo szybko się nauczył, w jaki sposób i wyczuł też, w jaki sposób porywać tłumy. Więc to jest kwestia do zbudowania i taki okres letni jest zresztą dobry do tego. Bo jeżeli w tej chwili będzie, powiedzmy, te grill, ile będzie jeszcze ze dwa zrobi takie tego lata. Jest jeszcze czas, prawda, cały sierpień, we wrześniu już zacznie się praca parlamentarna, ale dalej można tego rodzaju imprezy organizować. To ma szansę do tego, żeby zbudować sobie taki przyczółek poparcia. Jeszcze to będą jakby obrazki, ci politycy bez marynarek, na luzie.
1: Podwinięte rękawy.
0: Tak, i tak dalej. Więc te wszystkie elementy zostaną wykorzystane i to daje szansę zbudowania poparcia, moim zdaniem, spokojnie na poziomie 10%.
1: Gdzie Mateusz Morawiecki i jego ludzie będą łowić elektorat?
0: Tutaj zawiedzeni rządami Tuska mogą pójść w tym kierunku. Tam zawsze jest pewna grupa elektoratu. Natomiast mi się wydaje, że to jest przede wszystkim kwestia odzyskania elektoratu konserwatywnego, który z przyzwyczajenia póki co zostawał przy PiS-ie, wybaczając mu ten radykalizm, natomiast w tej chwili już nie będzie musiał wybaczać PiS-owi radykalizmu i rzeczywiście trochę tego elektoratu odejdzie. Już pierwsze sygnały tego widzimy w sondażach. Widzimy, że PiS-owi spada. W tym czasie Morawiecki się pojawia, więc to jest, oczywiście, więc elektorat PiS-u to jest główne źródło. Nie byłbym przekonany odnośnie elektoratu Konfederacji jednej czy drugiej, bo tam, bo jednak Konfederacja Mentzenowska no, krytykowała rząd Morawieckiego, no więc to jest bardzo wyraźnie. No, Konfederacja z kolei Braunowska, ona jest, idzie w zupełnie innym kierunku niż to jest jakby, Morawiecki jest odpowiedzią na to, że PiS zaczął dryfować w kierunku Brauna, no więc to też nie jest odpowiednie źródło, więc ja bym wskazał chyba te dwa, ewentualnie jeszcze elektorat, który w tej chwili odszedł do tej kategorii nie wiem, a wcześniej być może głosował na PSL i Polskę 2050. Chociaż tutaj jestem troszeczkę sceptyczny, tak samo jeżeli chodzi o elektorat rządu, bo pamiętajmy, że cały czas jednak funkcjonuje ten podział mentalny PiS-antyPiS, że jednak to wytworzyło pewien podział, jeszcze może nie socjopolityczny, to jest za daleka droga, żeby mówić tak, używać takich poważnych pojęć, ale wytworzyło pewien podział i to nie jest takie łatwe jeszcze przejść między elektoratem, który nie lubił PiS-u, a teraz miałby nagle wspierać Morawieckiego.
1: Ale dzieje się coś ciekawego, bo po ostatnich wyborach i prezydenckich, i wcześniej parlamentarnych, mogliśmy odnieść takie wrażenie, obserwując wyniki tego głosowania, że wybory wygrywa się szukają

0: na skrajach, prawda, sceny politycznej, że skrajna prawica, skrajna lewica, tutaj skrajne hasła, to była gwarancja sukcesu. A teraz okazuje się, że trzeba poszukać w centrum. Co się takiego zmieniło? Czy to jest taka klasyczna sinusoida, że raz jest tak, a raz jest inaczej i że no, to się zmienia i fluktuuje w czasie? Czy jesteśmy świadkami jakiegoś ciekawego zjawiska?
1: Ja bym nie powiedział, że coś się radykalnie zmienia, bo trzeba pamiętać, że oprócz tego czynnika, gdzie sięgamy, to musimy też powiedzieć, czy jesteśmy wiarygodni w tym sięganiu.
0: No właśnie.
1: Że Rafał Trzaskowski, sięgając w prawą stronę podczas kampanii prezydenckiej, nie był w tym wiarygodny, bo Karol Nawrocki był w tym bardziej wiarygodny. Podczas gdy Rafał Trzaskowski sięgający w lewo byłby dużo bardziej wiarygodny, więc gdyby powiedział, gdyby nie utracił tego elektoratu z wyborów 2023 roku, gdzie KO i pozostałe partie zdobyły potężną większość, no to wtedy miałby większe szanse. Czyli gdyby zachował autentyczność, a nie próbował wychodzić w inną stronę, nie zaniedbywał tego, co się wydarzyło po tamtej stronie, po jego naturalnej stronie, prawda? W kwestiach jakiejś otwartości obyczajowej, mógł na tym zadziałać, podczas gdy porzucił, zapomniał w ogóle o temacie, prawda? Ta cała akcja z tęczową flagą podczas debaty bardzo to pokazała, że on nie potrafił się odnaleźć w tym i stracił wiarygodność tu, a nie zyskał jej gdzie indziej. Więc moim zdaniem to jest ta kwestia, że czasem musimy sięgnąć do tych bardziej radykalnych czy bardziej niszowych tematów, bo chyba niszowość jest tutaj lepszym określeniem, po naszej stronie, mimo tego, że wiedząc, że nam to nie uzyskamy jakiegoś zysku po drugiej stronie, ale tam i tak nie mamy szans. Musimy mobilizować tych, którzy w nas wierzą, ale mogą być zawiedzeni. To jest, myślę, podstawowy klucz. Tutaj.
0: Zadbać o swój żelazny elektorat przede wszystkim.
1: Żelazny, albo niekoniecznie żelazny, bo to nie jest tak, że nawet osoby LGBT czy środowiska feministyczne to jest jakiś żelazny elektorat Koalicji Obywatelskiej. To jest elektorat, który uwierzył w obietnicę, prawda, załatwienia pewnych spraw. Te sprawy nie zostały załatwione. To znaczy w tej chwili mamy lekką zmianę prokuratury w sprawie aborcyjne i jakieś przeprowadzenie, prowadzona jest ta sprawa transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Więc to są te postępy, którymi pewnie rząd będzie się chwalił w środowiskach lewicowych za rok przed wyborami, ale to nie są te przełomy, które były obiecane, więc trzeba włożyć pracę, żeby podtrzymać te elektoraty, no bo jeżeli sytuacja się, jeżeli nie ma postępu, no to po co mają zawierzać się tej grupie, która ich znowu zawiodła, tej partii, która ich zawiodła.
0: Co będzie fundamentem takiego programu, pana zdaniem, właśnie stowarzyszenia, a pewnie partii Mateusza Morawieckiego? Takim mitem założycielskim, tym, na czym oni będą budować. Bo miało być wyrzucenie z PiS-u, tak? I taka postawa męczennika za wiarę w te ideały, które w środowisku Prawa i Sprawiedliwości są kojarzone z polityką Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
1: Myślę, że mit założycielski to jest coś, co funkcjonować może w PiS-ie i bardziej na prawo, a nie u Morawieckiego. Morawiecki będzie próbował wytykać błędy Tuskowi i powiedzieć, ja to zrobię lepiej. Czyli to będzie rywalizacja na tak zwanym wymiarze walencyjnym. Będę skuteczniejszym premierem, będę realizował politykę bardziej konserwatywną, będę twardszy wobec Unii Europejskiej, będę prowadził taki konserwatywny rozwój gospodarczy. Myślę, że to jest ten kierunek, w którym pójdzie Morawiecki, może rzuci jakimś też jakby socjalnym obliczem, bo tutaj może pójść w kierunku właśnie polityki Lecha Kaczyńskiego, chociaż sam podejrzewam, musiałby raczej mieć inną twarz, bo sam jest raczej takim technokratycznym liberałem, natomiast myślę, że jak znajdzie osobę, która będzie mogła dopełniać ten wizerunek bardziej takim, socjalnym obliczem, to myślę, że to może wzmocnić.
0: A jego bankowa przeszłość w tym nie przeszkodzi, bo my się skupiamy na tej przeszłości politycznej, ale przecież Mateusz Morawiecki nie stał się osobą publiczną w momencie, kiedy został premierem.
1: Tak, dlatego właśnie mówię, że musi znaleźć jakby osobę, która będzie twarzą tego socjalnego wymiaru jego ugrupowania, że sam on nie będzie w tym do końca wiarygodny, ale może znaleźć kogoś, kto będzie. Ja w tej chwili tak uświadomiłem sobie, gdzie w tym całym podziale PiS-u, gdzie jest Beata Szydło w tej chwili.
0: I Andrzej Duda.
1: Andrzej Duda to już poszedł na
0: polityczną emeryturę, że już nie będzie.
1: Nie wydaje się, prawda? Była w pewnym momencie, ktoś rzucił koncepcję, żeby wystawić Andrzeja Dudę na prezydenta Krakowa.
0: Tak.
1: Co moim zdaniem było bardzo ciekawym pomysłem.
0: Ale on się obruszył podobno.
1: On się oburzył wręcz z tego powodu, więc może stwierdził, że to oczywiście jest to pewna degradacja, no ale gdzie można pójść, jak się już było prezydentem? Można nie być po prostu aktywnym politykiem, mieć na emeryturze, no ale to jeszcze jest młody człowiek w perspektywie tego, ile obecnie żyjemy, więc trochę dziwne. On może zasiadać w radach nadzorczych, jakichś fundacjach, tak jak Aleksander Kwaśniewski.

0: Polski, ale chyba nie ma tego formatu i tych, takiego środowiska, tego kręgu wokół siebie, który by mu to zapewniał. Więc moim zdaniem prezydentura Krakowa czy kandydowanie w tym kierunku to byłoby i to miałby szansę, moim zdaniem. Bo jako tak popularny polityk miałby szansę do tego, żeby być prezydentem Krakowa. Ale no tak, pytanie co Beata Szydło na to wszystko, bo ona milczy...
1: Rozdarta między tym, kto zwolnił ją z funkcji premiera, a osobą, która na tej funkcji ją zastąpiła.
0: Tak, i może mieć pretensje do obydwu, no ale z Mateuszem Morawieckim pracowała, był jej wicepremierem, więc no wydaje się, znaczy jakby oboje odeszli i Szydło stała się tą socjalną twarzą Morawieckiego, to moim zdaniem to jest bardzo dobra strategia.
1: Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Sezon ogórkowy w tym roku możemy o nim zapomnieć, bo myślę, że sierpień i początek września to będzie cały czas ta okazja, żeby rozmawiać o tym, co dzieje się po prawej stronie, ale pewnie też i Koalicja Obywatelska nam również tych tematów do rozmów dostarczy. Pan profesor Wojciech Rafałowski, socjolog polityki Uniwersytet Warszawski.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
11: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Krótszy łańcuch decyzyjny, stałe upoważnienia do włączania syren. To pomysły wojewody lubelskiego po upadku rosyjskiej rakiety. Kolejna fala upałów wkracza do Polski. Kto może, chroni się w domu. Lekarze apelują, by zadbać o nawodnienie. Skwarczynie zawodnicy mkną przed siebie. Za chwilę relacja z pierwszego etapu Tour de Pologne. Minęła 14. Aleksandra Kozera, zapraszam. Czas reakcji musi być krótszy. To wniosek i apel wojewody lubelskiego po upadku rosyjskiej rakiety w miejscowości Tarnawa Kolonia. Według Krzysztofa Komorskiego obowiązujące procedury są zbyt czasochłonne.

0: Wojewoda proponuje pominięcie szczebla powiatowego w systemie uruchamiania syren alarmowych. Kolejna rekomendacja to wydanie stałych upoważnień do włączania systemów ostrzegawczych.
1: Osoby, które włączają alarm, mówię tutaj o kierownikach w powiatowych centrach, no chcą być pewne, to jest bardzo poważna sytuacja i decyzja do podjęcia, w związku z czym

0: Według prognoz IMGW niebawem upały obejmą niemal całą Polskę. Służby ponawiają apele o odpowiedzialne zachowania, a lekarze przypominają, że najbardziej niebezpieczne jest odwodnienie. To ogromne zagrożenie dla osób starszych, mówi kardiolog dr Marek Słomczyński. Podpowiada też, jak urozmaicić przyjmowanie wody.
1: Bardziej liczy się to, żeby ta starsza osoba wypiła cokolwiek, niż przymuszać ją do picia ciągle tej samej wody. Starajmy się urozmaicać napoje. To może być lekka herbata, to może być lekki wywar ziołowy, to może być rumianek, to może być woda z dodatkiem owoców, woda z dodatkiem ziół, chociażby mięty czy cytryny. Taka woda jest o wiele smaczniejsza.
0: Kulminacja upałów we wtorek i w środę. W niektórych regionach temperatura może wzrosnąć do 39 stopni. Dziś najgoręcej jest na południu i w centrum. W najbliższych dniach wielu mieszkańców Warszawy zamierza ograniczyć aktywność na zewnątrz.
2: Jak się szykuję do upalnych dni? Klimatyzator mam w pokoju, nastawiony już od początku lata, taki z rurą przez okno, bez tego bym nie dał rady. Jest letnio, wtedy nie do zabicia się, a na poddaszu mieszkam, więc bez tego byłoby ciężko.
3: Najgorętsze okresy po prostu przesiaduję w domu z córką.
4: Nie, no, trzeba pracować. Pociągi są klimatyzowane, także będzie dobrze.
0: Upały zostaną z nami co najmniej do piątku. Szczegóły na polskieradio24.pl. Teraz Słowacja. Tamtejsi ratownicy odnaleźli ciało 38-letniego polskiego taternika w rejonie Baranich Rogów. To już czwarta ofiara śmiertelna w ciągu ostatnich kilku dni. Do wypadku doszło wczoraj, jednak z powodu trudnych warunków pogodowych ciało Polaka przetransportowano do Starego Smokowca dopiero dzisiaj. O szczegółach Filip Droszcz z Polskiego Radia Kraków.
5: Do wypadku doszło w rejonie południowo-wschodniej grani Baranich Rogów. 38-latek wspinał się z dwoma partnerami z Polski. W pewnym momencie rozdzielili się w szczytowych partiach grani. Gdy mężczyzna nie wrócił, rozpoczęły się poszukiwania. Ciało wspinacza odnaleźli czescy turyści. To już czwarty śmiertelny wypadek w Tatrach w ostatnich dniach. W sobotę turysta zginął po upadku w rejonie Orlej Perci. Prawie w tym samym czasie śmierć poniósł taternik, który odpadł od ściany w masywie Miłgoszowieckiego Szczytu Wielkiego. Tego samego dnia po słowackiej stronie Tatr zginął także 37-letni polski wspinacz, który odpadł na wschodniej Rzeżuchowej Turni. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
0: Pożary lasów we Francji uderzają w turystykę i lokalny biznes. Przedsiębiorcy z departamentu Żyrondy szacują straty w związku z pożarami, które pustoszyły południowo-zachodnią Francję. Region jest jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych. Właściciele firm obawiają się, że tegoroczne zyski z sezonu wakacyjnego będą znacznie niższe niż zwykle. Tak mówi Paul, właściciel kawiarni. W branży turystycznej dla nas sierpień jest najważniejszym miesiącem w roku. Tylko w tym czasie osiągamy około 20% rocznych przychodów. To dużo. Dla niektórych przedsiębiorców to nawet połowa rocznego utargu. Władze zapowiadają pomoc dla mieszkańców i przedsiębiorców. Francuscy ubezpieczyciele przedłużyli termin zgłaszania szkód do końca sierpnia. Na koniec jeszcze krótka wizyta na północy Polski. Trwa pierwszy etap 83. kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Przed południem zawodnicy wystartowali z Gdyni. 147 kolarzy, w tym 10 Polaków, przejedzie 234 km aż do Koszalina. Ta trasa ma szczególne znaczenie dla dyrektora imprezy, pochodzącego z Kaszub, Czesława Langa.
6: No Kaszuby są mi bardzo bliskie memu sercu i cieszę się bardzo, że Tour de Pologne, no wiadomo, od strony sportowej już więcej nic nie zrobimy, jest to top topów, ale ta druga ścieżka, gdzie chcemy pokazywać, promować Polskę, będziemy pokazywali piękno Kaszub, kulturę, bo dzisiejsza transmisja trafia do 70 państw, to jest ponad 5,5 godziny transmisji, czyli możemy połączyć wielki sport z wielką promocją naszego kraju i cieszę się, że jesteśmy na Kaszuba.
0: Przyjazd peletonu na metę około 16.30. Patronem medialnym Tour de Pologne jest Polskie Radio.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Kto szuka ochłody, znajdzie ją na Pomorzu. Tam termometry wskazują nieco ponad 20 stopni. Im dalej na południe, tym goręcej. Na Podkarpaciu 30 stopni w cieniu, w centrum 27. Alert trzeciego najwyższego stopnia dotyczący upałów IMGW utrzymuje dla Podkarpacia, części Małopolski i Lubelszczyzny. Tam temperatura ma podskoczyć do 34 stopni w cieniu. W drugiej części dnia w rejonie upałów pojawi się więcej chmur. Możliwe są także burze.
7: Reklama.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy.

0: że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: O reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
10: 8 minut po godzinie 14. Wracam do Państwa i mówię po raz kolejny Państwu dzień dobry. Ewa Wasążnik, zapraszam.
9: Gość Polskiego Radia 24.
10: Połączył się z nami pan Andrzej Burks, prezes Cygnis SA. Dzień dobry, panie prezesie.
11: Dzień dobry.
10: Od niedzieli obowiązuje AI Act. Co to za dokument? Jak on może wpłynąć na naszą codzienność internetową?
11: Myślę, że akurat to, co weszło w życie od 2 sierpnia, bo to część regulacji tego AI Actu weszło w życie, może nam tak naprawdę poprawić dla takiego przeciętnego, że tak powiem, obywatela, może poprawić jakość życia, ponieważ treści, które są generowane przez sztuczną inteligencję, będą musiały mieć teraz chociażby jednoznaczne oznaczenie, że są takimi treściami, co zawsze będzie, że tak powiem, sprzyjało ku temu, że chociaż trochę poprawi się może jakość tej informacji w przestrzeni publicznej.
10: Czyli to będą zdjęcia generowane przez sztuczną inteligencję, teksty, które są przez nią generowane, one będą musiały mieć takie oznaczenie, że udział w tworzeniu tych treści miała sztuczna inteligencja, a nie człowiek?
11: Tak, zwłaszcza jeżeli mówimy o takich treściach, gdzie człowiek nie miał decydującego czynnika. Czyli oczywiście, jeżeli mówimy o treściach, gdzie nie wiem, mamy jakąś niewielki dodatek do zdjęcia, obrobienie tego zdjęcia, na przykład, nie wiem, z elementów tła, jakiś taki postprocessing na zdjęciu, który na przykład też fotografowie przez lata wykonywali, nie korzystając ze sztucznej inteligencji, tylko z innych programów do takiej obróbki graficznej, no to nie będzie musiało być oznaczone, tak? Natomiast przede wszystkim chodzi o to, że daje to taką silniejszą podstawę legislacyjną do zwalczania deepfake'ów, do zwalczania treści wprowadzających w błąd, ponieważ obecnie no, można powiedzieć, że internet bardzo łatwo zalać takimi treściami, które fałszują taki obraz rzeczywistości. No i takie kary, które są za to, są niemałe. Oczywiście one dotyczą przede wszystkim dużych organizacji, one będą dotyczyły. Natomiast no, ja wierzę głęboko, że to jest jeden z elementów regulacyjnych, który, tak jak przywykliśmy do regulacji związanych z ochroną danych osobowych, słynnym RODO, tak i przywykniemy do pewnych regulacji związanych z AI Actem, czyli zwalczaniem tych deepfake'ów, oznaczaniem tych treści, przejrzystość interakcji, czyli na przykład to, że rozmawiamy z sztuczną inteligencją, ponieważ kiedyś łatwo było się nazywać, że rozmawiamy z botem, bo te boty były bardzo ułomne, a teraz już teraz trudniej zorientować się przy dobrym voiceoverze, przy dobrym chatbocie. Ciężko się czasami zorientować, że to nie człowiek z nami rozmawia, tylko rozmawia z nami algorytm.
10: Mówiąc, że do tego przywykniemy, panie prezesie, ma pan na myśli to, że zaczniemy te oznaczenia też po części ignorować, że przestaniemy zwracać na nie uwagę?
11: Oczywiście. To zawsze też istnieje taka możliwość, że przestaniemy.

0: nie zwracać, o ile one będą jakościowe. Bo obecnie na przykład nie zwracamy, bardzo często ludzie nie zwracają uwagi na to, jakie są zapisy w zakresie właśnie przetwarzania danych osobowych. Mm-hmm. No, po prostu jest dodatkowy jakiś załącznik albo dodatkowa strona w umowie.
1: Tak, i klikamy automatycznie, prawda, bo inaczej nie przejdziemy tego procesu podpisywania tej umowy, prawda? Nie przejdziemy dalej.
0: Dokładnie, nie przejdziemy dalej. Natomiast to nie do końca jest tylko na... Ta regulacja nie ma tylko być po stronie konsumenta tej regulacji, ma również być na poziomie trochę tych twórców, czy tych firm, czy osób, które za to odpowiadają, ponieważ duży koncern nie jest w stanie sobie pozwolić na to, żeby ryzykować znaczące kary za nieprzestrzeganie takiego aktu, więc on będzie dopasowywał się regulacyjnie do tego, żeby spełnić to. Więc takie poczucie bezpieczeństwa obywatelskiego będziemy w stanie sobie wytwarzać, że jeżeli dostaniemy taką umowę, która no, jest w dużej korporacji, gdzieś tam stworzona i ona do nas spływa, no to będziemy prawdopodobnie jej ufali, będziemy klikać, że tak rozumiemy, że te oznaczenia tak by są dla nas zrozumiałe. Natomiast no, będzie dużo mniej miejsca na nadużycia, na wykorzystywanie przewagi takiego koncernu względem przeciętnego obywatela, który jest w stanie narzucać znacznie więcej i wykorzystywać potem te dane w kolejnych procesach, w kolejnych iteracjach. Teraz my będziemy o tym musieli być dobrze poinformowani, a jak nie będziemy dobrze poinformowani, to będzie zawsze dla komisji, czy dla jednostki, która kontroluje ten rynek w tym zakresie, także w Polsce taka komisja jest, będzie na przykład podstawą do srogiego karania takich organizacji, dużymi karami finansowymi.
1: Myśli pan, że to zmniejszy skalę dezinformacji w sieci?
0: Myślę, że może nie zmniejszyć, bo to jakby z tym do wypełnienia, to się nie da tak po prostu regulacją powiedzieć, że dzisiaj jest to nie wolno, no to wszyscy się dopasują, bo przecież i dzisiaj tego nie wolno robić, nie wolno dzisiaj też tych deepfake'ów tworzyć i wprowadzać i dezorientować. No i co z tego? Nie wolno i tak one powstają i tak będą robione. Natomiast będzie dużo łatwiej wyciągnąć konsekwencje za na przykład stworzenie takiego deepfake'a wobec osoby, która go stworzyła, wobec osób, które go dalej rozpowszechniały świadomie, bo to też kwestia jest taka, że trzeba będzie dopiero świadomie udostępniać tutaj. Akurat to trochę się będzie musiało uwarunkować ta legislacja w tym zakresie, to będzie już, będzie jakaś podstawa lepsza do ścigania tego niż przepisy ogólne, bo tutaj będziemy mogli to na tym poziomie szczegółowym pokazać, że to jest jakieś wykroczenie, że to jest coś niezgodnego z prawem.
1: No ale sam AI Act tego nie ureguluje, to znaczy nie będzie ścigał, nie będzie weryfikował, nie będzie wymierzał kary, jeżeli te regulacje zostaną no, ignorowane przez tych, którzy treści do sieci wrzucają.
0: Oczywiście. Natomiast ja widzę po prostu, że pewne elementy są procesowe, są ścieżką, mm-hmm. są drogą do osiągnięcia jakiejś tam innej równowagi. Obecnie widzę dużo dysproporcji między osobami biegle posługującymi się sprzętem komputerowym, czy softwareami, czy algorytmami sztucznej inteligencji, nad osobami, które są świeższe w sieci albo także osobami starszymi bardzo często, które mają mniejsze zrozumienie, jak bardzo dużo treści da się w tym internecie wytworzyć bez udziału osób, które na przykład w tej treści występują. I pójście w kierunku tego, że ten proces edukacyjny za tym będzie musiał też postępować oraz, że będzie jednak ten bat, który będzie nad dużymi organizacjami, które za chwilę się okaże, że przykładowo, nie wiem, czy X, czy inny Facebook będzie musiał weryfikować treści, czy one na pewno nie spełniają, bo to da się też w tym momencie sprawdzić i będzie musiał być zobowiązany do usuwania takich treści ze swoich platform, co ograniczy szerzenie takich wiadomości. Nie ograniczy ich do zera, natomiast zmniejszenie tej podaży też jest bardzo warte.
1: Jasne, oczywiście. I myślę sobie o tej dezinformacji, o którą pytałam. Myślę sobie o takiej zwykłej reklamie, no o takim marketingu, reklamie sprzedażowej, ale myślę także o tym AI Act w kontekście zbliżającej się w Polsce na przykład kampanii wyborczej.
0: O, to jak najbardziej kampanie wyborcze, antagonizowanie nastrojów społecznych. No do tego idealnie się nadają te, idealnie nadaje się AI do tego, żeby właśnie takie rzeczy tworzyć i wzbudzać emocje, no bo tak naprawdę bazowanie na emocjach to jest podstawa gdzieś tam kampanii wyborczych.
1: Czyli rozumiem, że teraz jeżeli któryś z komitetów wyborczych zdecyduje się opublikować w mediach społecznych,

0: żywnościowych materiał swój agitacyjny przygotowany z użyciem sztucznej inteligencji, będzie musiał o tym swoich potencjalnych wyborców poinformować.
1: Dokładnie, będzie musiał poinformować.
0: Drukowanymi literami opisać ten materiał w ten sposób, żeby absolutnie ten potencjalny wyborca takiej informacji nie mógł przeoczyć. To nie będzie drobnym drukiem gdzieś gwiazdeczka, tylko duża informacja.
1: Dodatkowo jeszcze będzie musiał w tym materiale zawrzeć informacje w metadanych, że ten materiał powstał w ten sposób.
0: Co to znaczy?
1: I wówczas on, czyli przykładowo jak mamy plik, no to on składa się nie tylko z tego, co widzimy, ale także z warstwy cyfrowej, która jest widoczna dla na przykład algorytmu pozycjonowania czy umieszczenia tego na różnego rodzaju platformach. I tam one będą w stanie to automatycznie odczytać, czy też ten materiał powstał właśnie w ten sposób za użyciem AI, nie tylko, że jest oznaczony watermarkiem, który, że tak to powstało, ale również, że będzie ta informacja wypływała z tego, że właśnie cyfrowo ten plik był tak przetwarzany. I wtedy na przykład jestem w stanie sobie wyobrazić, że takie treści będą mniej promowane i będą miały gorsze organiczne wyświetlanie niż treści oryginalne w pełni.
0: To bardzo ciekawe. Jak ta europejska, unijna regulacja wygląda na tle innych, podobnych, stosowanych na świecie?
1: Tak naprawdę duża część świata patrzy, co zrobi Europa. Na to patrzy Japonia, na to patrzy Brazylia. Co dokładnie zrobi Europa? Podobnie było w zakresie przepisów RODO. Oczywiście innego zdania są Chiny czy Stany Zjednoczone, gdzie to zupełnie w inny sposób funkcjonuje i w inny sposób działa, ale to też wynika z trochę innego podejścia w ogóle do obywateli. W Chinach centralność sterowania obywateli jest na takim poziomie, że państwo ma tak naprawdę monopol na wiadomości, na informacje, na działanie, a za to natomiast w Stanach jest w bardzo takim wolnym polu pozostawiony użytkownik, który no, musi albo się sam zorientować, w czym tkwi, bo wiem, takie ochrony z punktu widzenia państwa na nimi się nie roztacza takiego parasola ochronnego. W Europie jednak my przywykliśmy do tego, że jak idziemy do sklepu, do supermarketu i kupujemy tam na przykład jogurt, to ten jogurt został przebadany, sprawdzony i możemy mieć zaufanie, że nie jest zepsuty. I nam nie zaszkodzi. To jest takie coś, że tak zbudowaliśmy sobie wspólnotę, tak zbudowaliśmy sobie cały ekosystem, że mamy zaufanie do tego, co nas otacza. No i to zaufanie musimy w jakiś sposób też rozszerzać na nowe gałęzie wiedzy, działania. Oczywiście istnieje duża debata, czy czasem to nie spowolni naszego rozwoju, ponieważ będą koszty compliance'owe, czy na pewno nasze algorytmy, czy nasze LLM-y, czy nasze rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję spełnia wszystkie regulacje krajowe i unijne. Natomiast szczerze mówiąc, to wcale nie jest tak, że nagle powinno ogromnie to spowolnić rynek, ponieważ na wielu rynkach takie regulacje działają, tak samo na rynku dronowym takie regulacje działają, tak samo na rynku właśnie dualizowym, na rynku motoryzacyjnym dużo regulacji istnieje w zakresie bezpieczeństwa czy działania w tym obszarze, więc akurat nie widzę powodu, dla którego nagle w tym obszarze regulacje miałyby spowolnić innowacje. Po prostu troszeczkę inny jest rynek, trzeba się dopasować do czegoś, co wcale nie jest złe.
0: Czyli nie ma ryzyka, że przez te regulacje, przez AI Act przyjęty w Unii Europejskiej, ten europejski rynek zostanie w tyle za amerykańskim czy za chińskim?
1: W mojej ocenie nie jest to zagrożenie, że zostaniemy w tyle. Raczej myślę, że zostaniemy w duchu bezpieczeństwa pewnego, które z tym jest związane. I również możliwe, że dzięki temu powstaniemy, że tak by treści przetwarzane na terenie Unii Europejskiej, tworzone na terenie Unii Europejskiej będą mniej narażone na dezinformację, mniej narażone na deepfake, bardziej również zorientowane na użytkownika, czyli na przykład na przetwarzanie naszych własnych danych, takie, które będą w sposób zrozumiałe dla nas wykorzystywane, a nie tak, że nasze dane będą krążyły po sieci i będą wykorzystywane do czegoś dalej, w sumie bez naszej wiedzy i zgody. Więc to jest tak, że ja patrzę na to, że nie widzę tutaj ograniczenia technologicznego, które by było nałożone na nas. W zakresie dostępu do kapitału to i tak jakby tutaj jest gorsze dostęp do kapitału, ale to są inne czynniki, które na to wpływają, jeżeli chodzi o Europę, ale dopóki te regulacje w miarę na poziomie ogólnoeuropejskim trzymają się swoje

0: jednolite. To jest jakby bardzo istotne też, żeby one były jeszcze jednolite na poziomie europejskim, nie na zasadzie, że każdy kraj te regulacje przyjmie bardzo po swojemu, bo wtedy, jeżeli przyjmie bardzo po swojemu, no to tracimy możliwość skoncentrowanego, jednolitego rynku. A to jest akurat rzecz, której nie możemy stracić. Ale jeżeli one będą faktycznie na poziomie krajowym w bardzo zbliżony sposób do regulacji ogólnoeuropejskiej, no to nie widzę takiego przeciwwskazania, żebyśmy się dalej szybko rozwijali w tym zakresie.
1: Pan Andrzej Burks, prezes Cygnis S.A. był z nami. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za tę rozmowę o AI Act i o tym, no, gdzie jest ta granica między tym, że to my jesteśmy sterowani przez sztuczną inteligencję, a gdzie to ona jest narzędziem skutecznym w naszych rękach.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Ze świata wirtualnego teraz wracamy do tej bardzo namacalnej rzeczywistości. Pan doktor Michał Mularczyk, kardiolog i dietetyk z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Serdecznie i gorąco, bo za oknem pewnie w wielu miejscach, jak nie we wszystkich miejscach w naszym kraju, termometry pokazują bardzo wysoką temperaturę. W wielu miejscach powyżej 30 stopni, a w najbliższych dniach ma ona sięgnąć nawet 40. To jest już temperatura, która dla naszego organizmu jest sporym wyzwaniem, być może takim wyzwaniem, gdzie stawką staje się nasze zdrowie i życie, panie doktorze.
3: No tak może być rzeczywiście. Szczególnie, że tego ocieplenia jakoś tak nie widać za mocno, bo od początku roku mamy raczej chłodny rok. I to nie jest już 1-2 dni, tylko to jest raczej ponad pół roku. W związku z tym jesteśmy raczej spragnieni tych upałów, ale nie wiem, czy aż takich. Natomiast zdrowie. Bo to, co jest ważne, bo znaczy, to jest wszystko, co jest ważne, ale mówimy o tym właśnie o tym zdrowiu, żeby się nawadniać, żeby wielość nie robić, ale najważniejsza rzecz, oczywiście pamiętajmy o tym, że mało osób o tym wciąż jeszcze mówi, a to jest bardzo ważna rzecz, o naszym biotomie, czyli mamy takie żyjątka w naszych jelitach, które z nami się komunikują, może poza naszą jaźnią, ale my to odczuwamy, czyli na przykład przechodzi pani koło jakiejś tam piekarni i nagle, o, drożdżówkę bym zjadła i wcale mimo, że pani nie jest głodna, to ten biotom niezbyt dobrze wyregulowany nam, że tak powiem, to podpowiada i tak samo jest z wieloma rzeczami i z pragnieniem. Pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy zepsuty biotom to i mamy go pogorszone pragnienie i jesteśmy, chętniej sięgamy po rzeczy słodkie, szczególnie w upał, bo one nas mniej podgrzewają niż na przykład tłuszcz czy białko. W związku z tym, jak wyleczymy biotom, to potem mamy łatwiej sobie możemy poradzić z całą resztą. I tu powiem o bakterii, która zabrzmi strasznie, bo to jest Escherichia coli, ale taki konkretny szczep, Nisle 1917, który jak on jest w jelicie, można go poszukać wśród probiotyków aptecznych lub takich, no żeby to się tego nie, trudno wprowadzić z pożywieniem, ale on bardzo nam łatwo, bardzo ładnie podreguluje nasz biotom. A potem jest dopiero cała reszta.
1: Jak ten biotom jest w porządku, panie doktorze, to co? Łatwiej odczuwamy pragnienie, wtedy nasz organizm, łatwiej nam te sygnały, które organizm nam wysyła, odczytać?
3: Znaczy, trudniej nas oszukać, dlatego że no, jak będziemy mieli drożdżaków więcej, czyli mniej Escherichii, tej Nisle, to w tym momencie one będą często mówiły, a daj mi trochę chlebka, cukru i czegoś tam innego. Escherichia stłumi ten sygnał. W związku z tym to jest ważne. Oczywiście teraz lepiej rzeczywiście zjeść chociażby arbuza. Mamy w ogóle tydzień arbuza, który składa się w dużej ilości z wody i on ma nawet 90% wody. W związku z tym jest jednym z rekordzistów wśród roślin, bo to powiedzmy 80-90% mają rośliny i owoce szczególnie, a ten ma powyżej 90, prawie 95%. W związku z tym się ładnie można nawet wodnieć i ta woda ma odpowiednią strukturę. Jest bogata w różne związki mineralne, w związku z tym ona się łatwiej w nas utrzymuje, a nie tak mówię, jak to powiem, nieładnie przelata przez człowieka. Tu wlata, tam
1: no
3: wylata,
1: tak, bo taka
3: prawda?
1: Woda zwykła, no to trochę też wypłukuje z nas te wszystkie mikroelementy, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania. Tak się domyślam, tak może być?
3: Do tego powoli zmierzam, to znaczy, żeby napić się wody z odrobiną soli, tylko najlepiej niejodowanej, żadnej bez antyzbrylaczy, po prostu bierze się 2-3 kryształki soli zwykłej, jeżeli ktoś ma nadciśnienie czy cukrzycę, otyłość, to może sobie tam dosypać pół szczypty soli potasowej i to, że tak powiem, się wyrówna. I w tym momencie ta woda, jakby tak mówiąc, upraszczam, ma mało czasu, na troszkę dłużej w nas zostanie i wręcz nie spowoduje właśnie takiego przelecenia przez człowieka i jeżeli, bo gdybyśmy się nagle napili dużej ilości wody, do czego nie namawiam, a wręcz mówię, żeby unikać, bo jaki jest mechanizm? Jak pani się napije, bo pani będzie strasznie spragniona i pani nagle teraz litr wody, bo 2 godziny nic nie piłam, to w tym momencie prawy przedsionek odbiera jakby przeładowanie wodą i widzi,

0: i że z każdym skurczem jest coraz większe ciśnienie, no bo ta woda z jelit wpływa do nas. Mhm. I mówi w takim razie, o, idzie przewodnienie, a tego się bardzo boimy. I wydaje taki hormon do nerek, który mówi sikaj. Mhm. On się nazywa inaczej wazoprysyna, ale powiedzmy dla nas to jest hormon sikaj.
1: I niestety biegiem do łazienki.
0: Ale niestety przez parę godzin, czyli w rezultacie, jak pani z drobną kobietką pani wypije litr, półtora w ciągu godziny, to potem pani wysika 3 litry w ciągu 4-5 godzin. I jesteśmy na minusie, mimo że chcieliśmy nadrobić nasze niedobory. W związku z tym, jeżeli ktoś jest rzeczywiście bardzo sprawniony, pół szklanki, szklanka, poczekajmy. Ja wiem, że chce się pić, ale połowa i zawsze z solą. I niech to nie będzie zimne, dlatego że pamiętajmy, jeżeli się napijemy zimnej wody, bardzo zimnej, to nasz organizm nie lubi nagłych zmian. W związku z tym zacznie podgrzewać nas, żołądek i nas też, no bo nie lubię takich zmian. Ja tak oczywiście upraszczam to, żeby to ludzie zrozumieli bez jakichś wchodzenia nadmiernie w fizjologię, bo się ludzie usłyszą dziwne wyrazy, nie będą tego nic rozumieli. Ja tylko mówię, jakie są efekty dla pacjentów istotne. W związku z tym letnią wodę część nawet mówi, żeby się napić bardzo ciepłej wody, dlatego że ona zwiększa nasze też, że tak powiem, pocenie się. Czyli potem może i będziemy więcej musieli wypić, ale jest to zdrowsze dla nas. Czyli ciepłe napoje w upalne dni, wbrew pozorom, mogą być dużo dla nas lepsze. Podobnie jest z przyprawami ostrymi. Jeżeli proszę zobaczyć, że Hindusi, że tak powiem, tak powiedzmy, im bliżej równika, tym te ostrzejsze rzeczy są. Raz, że te rzeczy się mniej psują do jedzenia, a dwa, to jest istotne, więcej się pocimy. No bo te ostre przyprawy, że tak powiem, tak działają. Tylko uwaga, jak będziemy robić jakieś jedzonko pyszne, to żeby jak będziemy się przyprawiać na ostro, żeby nie drapać się w okolice oka, bo to się może boleśnie skończyć.
1: Panie doktorze, to już wiemy. Woda ciepła najlepiej z odrobiną soli i w małych porcjach, arbuzy bez ograniczeń, ostre przyprawy też pan poleca. Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę i za te rady. Rzeczywiście mamy niewiele czasu, ale mam wrażenie, że te dobre rady naszym słuchaczom w pamięci na pewno zostaną. Pan doktor Michał Mularczyk, kardiolog i dietetyk, był z nami. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Chłodno dzisiaj, panie doktorze, dla odmiany.
0: Dziękuję wzajemnie.
2: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt Polskie Radio PL. Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej fundacji www.kolorowyświat.org.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 14.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Opozycja domaga się zaostrzenia prawa migracyjnego i zawieszenia strefy Schengen. To reakcja na kryzys migracyjny w Hiszpanii. Przemysław Czarnek przypomina, że Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt ustawy zakładający deportację migrantów za ponowne popełnianie wykroczeń. Dziś Czarnek zwrócił się bezpośrednio do premiera Tuska.
7: Żądamy zatem od Tuska, pomimo jego absolutnie jasnej deklaracji sprzed kilku lat, wpuszczać nielegalnych migrantów. Żądamy jednak, aby w najbliższych dniach, najdalej jutro, podjął stosowne działania celem zabezpieczenia Polski i Polaków.
6: Zaskoczenia postulatami PiS-u nie kryje Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej. Polityk przypomina, jak za rządów Zjednoczonej Prawicy wyglądała polityka migracyjna.
8: Przypominam, że to Przemysław Czarnek, Mateusz Morawiecki na początku wręcz zrównali status polskiego obywatela z obywatelem ukraińskim. Przypominam, że PiS nie radził sobie z migracją.
6: Przemysław Czarnek zarzucił też rządzącym milczenie w sytuacji, gdy Ukraińcy atakują Polaków. To nawiązanie do sytuacji z Wrocławia, gdzie kobieta została brutalnie zaatakowana przez obywatela Ukrainy. Do wpisu Czarnka odniosła się już rzeczniczka MSWiA.

0: Karolina Gałecka podkreśliła, że cudzoziemcy łamiący prawo są niezwłocznie deportowani. Śląski Wydział Prokuratury Krajowej przejmuje śledztwo w sprawie Zonda Krypto. Dotychczas postępowanie prowadziła prokuratura rejonowa w Katowicach. Z kolei Śląski Wydział Prokuratury Krajowej badał sprawę zaginięcia Sylwestra Suszka. To założyciel giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Przeniesienie śledztwa pozwoli lepiej wyjaśnić okoliczności związane z tymi sprawami, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach Michał Binkiewicz.
1: W sprawach zachodzi łączność podmiotowa oraz przedmiotowa. Badane są bowiem okoliczności związane z założeniem i działalnością giełdy kryptowalutowej Zonda Krypto, które mogą mieć znaczenie dla poczynienia ustaleń dotyczących zaginięcia Sylwestra Suszka.
0: Pokrzywdzeni przez giełdę Zonda Krypto powinni od dziś kierować całą korespondencję do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Niedawno też przedłużono śledztwo do 17 stycznia. Z państwowymi honorami na cmentarzu powstańców Warszawy pochowano szczątki 8 osób, które zginęły w niemieckim bombardowaniu stolicy w 1944 roku. Szczątki odnaleziono podczas prac remontowych w rejonie ulic Złotej i Zgoda. To nie pierwsze tego typu znalezisko podczas prac remontowych w centrum Warszawy. Dlatego za każdym razem prowadzimy nadzór archeologiczny, mówi dyrektor Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwak.
2: Nie tylko ze względu na potencjalne zabytki, ale właśnie także ze względu na pochówki z okresu wojny, na które można cały czas natrafić.
0: IPN apeluje do krewnych ofiar zbrodni systemów totalitarnych o przekazywanie materiału genetycznego. To ułatwia identyfikację odnajdowanych szczątków. I w tym wydaniu informacji to wszystko. Kolejne punktualnie o 15. Zapraszam w imieniu Doroty Wojtalczyk. Spokojnego dnia. Do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Minęła godzina 14:33.
3: Stan dnia.
4: Aleksandra Kozera w informacjach mówiła Państwu o polskich odpryskach tego, co działo się w hiszpańskiej Ceucie w ostatnich dniach. Kryzys migracyjny na granicy hiszpańsko-marokańskiej stał się faktem. Na ulicę Ceuty wraca teraz spokój, ale przy granicy wciąż czekają rodziny migrantów, którzy zaginęli podczas masowej próby przedostania się do hiszpańskiej enklawy. Kryzys pochłonął co najmniej 72 ofiary i wywołał spór o odpowiedzialność oraz ochronę zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Ze mną w studiu nasz reporter Jan Oleński, który śledzi te wydarzenia. Dzień dobry, Janku.
5: Dzień dobry.
4: Powiedz proszę, co dziś wiadomo o kryzysie na granicy Europy z Afryką i jak władze i Hiszpanii, i Maroka tłumaczą to ostatnie wydarzenia.
5: Jak już wspominałaś, sytuacja rzeczywiście się uspokaja. W Ceucie znowu otwarte są sklepy, restauracje i kawiarniane ogródki. Miasto próbuje wrócić do normalności, choć jeszcze kilka dni temu jego ulice wypełniały dziesiątki tysięcy migrantów. I według hiszpańskich władz do enklawy przedostało się, jak już wspomnieliśmy, od 50 do 60 tysięcy osób, a więc liczba odpowiadająca ponad połowie stałych mieszkańców tego miejsca właśnie, Ceuty. Niemal wszyscy migranci wrócili już do Maroka. Nie oznacza to jednak końca tego kryzysu. Co najmniej 72 osoby zginęły, część utonęła podczas przeprawy w pław, a inni zostali stratowani przy falochronie. No i nie wiadomo, ile osób nadal uznaje się za zaginione. Ich bliscy czekają teraz przy przejściu granicznym w nadziei na jakąkolwiek wiadomość.
6: Wszyscy w rodzinie są zdruzgotani, a ja nie mogę sobie z tym poradzić. Ledwo mogę stać. Czuję się, jakby część mnie została oderwana. Chcę tylko wiedzieć, czy on jeszcze żyje. Synu, proszę, wróć. Chcę jeszcze raz poczuć twój zapach. Skończ studia, a potem będziesz mógł jeszcze wyjechać do Europy.
5: Mówiła matka jednego z migrantów, który próbował przedostać się do Europy. Według najświeższych informacji osoby, które zginęły, to 88. Taka jest najnowsza liczba, którą właśnie otrzymaliśmy. Władze Maroka przekonują, że masowy napływ nie był spontaniczny. Jego źródłem miały być publikowane w internecie fałszywe informacje o wyroku hiszpańskiego Sądu Najwyższego. Część migrantów uwierzyła, że zgodnie z rzekomym wyrokiem osoby docierające do Ceuty w pław nie mogą zostać natychmiast zawrócone. Tłumaczył to m.in. dyrektor generalny marokańskiego MSW Rashid Al-Shalifi.
6: Zebrane i przeanalizowane informacje pokazują, że wydarzenia te były wynikiem kilku powiązanych czynników. To przede wszystkim wykorzystywanie przestrzeni cyfrowej do szerzenia dezinformacji, działalność handlarzy ludźmi oraz błędne

0: interpretację przepisów, które tworzyły iluzję łatwego dotarcia do Europy bez konsekwencji prawnych.
1: Rabat informuje, że w kierunku Ceuty wyruszyło około 40 tysięcy ludzi, a ponad 1000 próbowało dotrzeć do Milleli. Marokańskie służby wzmocniły patrole na lądzie i morzu, a Hiszpania ustawiła przy Ceucie pływającą zaporę z boi i stalowych lin. Obrońcy praw człowieka zarzucają obu państwom, że koncentrują się na uszczelnianiu granicy i wzajemnej współpracy, ale nie przekazują rodzinom informacji o zaginionych.
0: Władze Hiszpanii i Maroka nie robią obecnie absolutnie nic. Nie usłyszeliśmy żadnego oświadczenia którejkolwiek ze stron w sprawie osób zaginionych. Nie podają ich liczby i nadal nie rozpoczęły działań, które pozwoliłyby wyjaśnić ich los.
1: Mówił aktywista praw człowieka Ashraf Maimun. Kryzys na hiszpańskiej granicy szybko stał się też problemem europejskim. Ceuta i Melilla są jedynymi miejscami, w których Unia ma granicę lądową z Afryką. Francja wzmocniła już kontrolę na granicy z Hiszpanią, a Madryt domaga się wsparcia pozostałych państw wspólnoty, o co zwrócił się minister spraw zagranicznych Hiszpanii José Manuel Álvarez.
0: Kiedy dochodziło do kryzysów na Lampedusie, granicy z Białorusią albo eksodusu obywateli Syrii do Europy, Hiszpania zawsze okazywała solidarność zarówno politycznie, jak i w praktyce. Tego samego domagamy się teraz od pozostałych państw Europy.
1: Sprawą zajmą się teraz unijni ambasadorowie podczas nadzwyczajnego spotkania online. Jutro zaś ma się odbyć nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów spraw wewnętrznych. Dyskusja będzie dotyczyła zarówno pomocy dla Hiszpanii, jak i skuteczniejszej ochrony zewnętrznych granic wspólnoty.
2: Jan Oleński, bardzo Ci dziękuję za tę informację.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: Ze mną w studiu pani dr Jolanta Szymańska, koordynatorka programu Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani doktor. To, co się w Ceucie wydarzyło, to jednorazowy, tragiczny w skutkach incydent, czy początek kolejnego kryzysu migracyjnego, z którym Europa będzie się musiała mierzyć?
4: Na pewno nie jest to początek nowego, dużego kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej, dlatego że sytuacja generalnie na unijnych granicach jest bardzo stabilna. W pierwszej połowie roku przybyło do Unii Europejskiej 49 tysięcy osób o nieregulowanym statusie według danych Frontexu, czyli w zasadzie przez te kilka dni w Ceucie przybyło w tym samym czasie drugie tyle, co przez pierwszą połowę roku na wszystkich unijnych granicach. To jest incydent, natomiast nie jest to kryzys o ogólnej skali, natomiast on pokazuje, że nadal jesteśmy podatni na kryzys polityczny związany z migracją, ponieważ ta panika, którą wywołały te wydarzenia, ta dezinformacja, ale również polityczne decyzje, które były konsekwencją tego, co się wydarzyło, pokazują, że mamy wciąż bardzo duży kryzys zaufania, jeśli chodzi o kwestie migracyjne. Mamy rozkręcające się kampanie wyborcze w wielu państwach członkowskich, a między innymi właśnie we Francji, która bardzo tutaj nerwowo reagowała, ale w zasadzie wielu u nas też, prawda, widać to wykorzystywanie, zwłaszcza przez skrajne prawicowe ugrupowania kwestii migracyjnych, często bazujące na zupełnie błędnym interpretowaniu faktów, dlatego że jednym z takich haseł powielanych w sieci było to, że pakt migracyjny przyczyni się do tego, że te osoby za chwilę będą w Polsce albo w innym kraju. To jest zupełnie nieprawda, dlatego że pakt migracyjny ułatwia deportację ludzi, a nie utrudnia. Ale również takie decyzje, jak choćby reakcja...
2: Deportacje, pani doktor, do kraju pochodzenia, skąd pochodzenia, one się w Europie znalazły.
4: Pochodzenia tudzież tranzytu, ale w tym wypadku byłoby to państwo pochodzenia. Więc mam wrażenie, że ta paniczna reakcja, ja zresztą sama ją dość odczułam, dlatego że po prostu nagle wszystkie media telefony zaczęły do mnie dzwonić i szerzyć bardzo dużo różnego rodzaju interpretacji. Wydaje się, że na pewno trzeba zbadać i temu poświęcone jest jutrzejsze spotkanie ministrów. Jak wygląda współpraca z Marokiem i co zawiodło? Dlatego, że jeszcze w kwietniu chwaliliśmy się, że mamy tak silną współpracę.

0: współpracę z państwem, właśnie z Marokiem, i były tam wizytacje unijnych polityków. W związku z tym trzeba sprawdzić wszystkie okoliczności i czynniki tego incydentu granicznego i przeciwdziałać im, dlatego że widzimy, jaki to ma potencjał eskalacyjny.
1: Obudziły się demony, to prawda.
0: Obudziły się demony i moim zdaniem im bardziej się budzą demony, tym potencjalne autorytarne reżimy w okolicach Unii Europejskiej uczą się po raz kolejny, że jest to bardzo skuteczne narzędzie polityczne.
1: Skuteczne narzędzie manipulacji i oddziaływania na i opinię publiczną w Europie i na klasę polityczną.
0: Tak, a przypomnijmy, że to nie jest tylko Hiszpania. Takie same problemy miała w zeszłym roku Giorgia Meloni z Libią. To znaczy skala była oczywiście mniejsza, ale w 2020 roku przed pandemią Turcja na przykład instrumentalnie wypychała do Grecji migrantów. My sami mamy problem z instrumentalizacją migracji na granicy białoruskiej. W związku z tym to ryzyko jest i eskalowanie i sianie paniki powoduje niestety, że jest to bardzo atrakcyjne. Więc zamiast jakby okazywać właśnie ten brak solidarności, powinniśmy spotkać się, tak jak robią to jutro ministrowie, i wspólnie odpowiedzieć na tę sytuację.
1: Kto tych ludzi wrzucił do wody? Kto kazał im płynąć do Ceuty?
0: Wie pani, ja tego nie wiem i myślę, że właśnie to trzeba wyjaśnić, dlatego że wynika z tego, że sami zdecydowali o tym, żeby podjąć tę przeprawę, natomiast byli też zmanipulowani informacjami, które były nieprawdziwe.
1: To jak z tym wyrokiem Sądu Najwyższego hiszpańskiego? Bo ci ministrowie, którzy się jutro spotykają, to są ministrowie spraw wewnętrznych i tutaj jakby zgoda i rozumiem, dlaczego oni, ale także ministrowie sprawiedliwości. Czy to ma związek również z tym wątkiem?
0: Znaczy, to jest zawsze, ministrowie tak. W tym formacie się spotykają. Natomiast faktycznie mieliśmy w lipcu wyrok sądu hiszpańskiego, który właśnie jak się okazuje był źle interpretowany, ponieważ on jakby określał, że granica morska nie jest granicą, z którego można bezpośrednio zawracać. No to jest oczywiście związane z takim humanitarnym aspektem, zawracanie na granicy morskiej często po prostu kończy się śmiercią.
1: No
0: więc,
1: tak, bo to nie jest taki push-up.
0: Natomiast nie jest to, jak się okazuje, przesłanką do tego, że w ogóle nie można zawracać. Wręcz, tak jak powiedziałam, pakt migracyjny, który od czerwca wszedł w życie, on ułatwia wprowadzają przyspieszone procedury powroty. I zresztą widzimy, że to się dzieje. Tak, ci ludzie są zawracani. To, co trzeba... Oczywiście sam Pedro Sanchez wprowadził, znaczy prowadzi dość otwarcie, jakby taką otwartą politykę migracyjną w odniesieniu do zarobkowej migracji, dlatego że zdecydował na przykład na początku roku o amnestii dla nielegalnych migrantów. Natomiast tych osób, które tutaj dotarły w zeszłym tygodniu do tej Ceuty, to by nie dotyczyło tak czy inaczej, więc to też nie była przesłanka. Natomiast ewidentnie te wszystkie przepisy, które gdzieś tam w Hiszpanii migracyjne istnieją, były podstawą do właśnie stworzenia jakiejś takiej narracji, że wystarczy podjąć tę przeprawę i nagle znaleźć się na terytorium Hiszpanii. I teraz właśnie duże pytanie jest, na ile współpraca z Marokiem tutaj działa, a na ile nie działa. Dlatego, że Unia Europejska w swojej strategii migracyjnej, którą zresztą opublikowała nową strategię migracyjną na początku tego roku, tę eksternalizację zarządzania migracją i deportację priorytetyzuje. To znaczy ona wskazuje, że no bazujemy głównie, jeśli chodzi o politykę i strategię migracyjną, właśnie na tych elementach. Wiele poczyniono, żeby również sądom utrudnić blokowanie deportacji w ostatnich miesiącach. W związku z tym ta strategia unijna bazuje na współpracy z tymi reżimami poza Europą, które to współpracują właśnie w dziedzinie migracji, bardzo często za określone benefity, inwestycje unijne, fundusze.

0: fundusze unijne i tak dalej, i tak dalej. No i pytanie, to jest oczywiście zazwyczaj ryzykowne, prawda, dlatego że zawsze może istnieć jakiś polityczny czynnik, który zachęci do instrumentalizacji migracji. No ale skoro chcemy ograniczać, to musimy współpracować z tymi państwami trzecimi. I trzeba wyjaśnić, czy władze Maroka są po prostu wiarygodnym partnerem i te wszystkie okoliczności, o których była mowa w materiale, po prostu na spokojnie wyjaśnić. Natomiast wydaje się, że nawet jeśli będą wyjaśniane, to prawdopodobnie ta dyskusja w Europie będzie rezonować i każdy incydent graniczny, który się może pojawić, będzie wykorzystywany w kampanii wyborczej. Mimo, że tak jak powiedziałam na początku, ten poziom migracji w porównaniu nawet z zeszłym rokiem, to ten pierwsza połowa roku to jest 37% mniej. No to jest w ogóle nieporównywalne skalą do kryzysu migracyjnego. Ale incydenty będą się zdarzać.
1: I ten incydent ostatni w Ceucie pokazał, że jesteśmy gdzieś zagubieni między tą narracją, nazwijmy ją humanitarną, którą premier Sanchez nam prezentuje, a tą reakcją premier Meloni, która zawiesza Schengen między Hiszpanią a Włochami.
0: Tak, no zawieszanie Schengen, w ogóle nie ma czegoś takiego jak zawieszanie Schengen. Można wprowadzić kontrole graniczne na określony czas. I moim zdaniem to, co zrobiła Giorgia Meloni, jest stricte działaniem pod publikę, dlatego że wiele państw ma przywróconych kontrole graniczne aktualnie.
1: Także.
0: Polska między innymi, ale na przykład Francja też ma lądową granicę z Hiszpanii przywróconą, więc jakby wprowadzenie w przypadku Włoch na granicach morskich plus lotniczych, bo nie ma tutaj granicy lądowej, kontroli, w zasadzie nic nie załatwia. To nie jest żadna recepta na żaden problem, ale jest to robione pod publikę sensu stricte, żeby pokazać, że noże bierzemy bezpieczeństwo we własne ręce. Tylko to właśnie generuje takie poczucie braku solidarności, braku wspólnej odpowiedzi. Właściwie można powiedzieć, że wszystkim tym, którzy chcą instrumentalizować w przyszłości migrację do Unii, takie odpowiedzi się podobają. Właściwie oni na to grają, tak? Na polaryzację, na konflikty, na destabilizację polityczną. Natomiast realnie nie jest to żadna odpowiedź na żaden kłopot, zwłaszcza, że w ogóle Ceuta jest tak daleko położona potencjalnie od Włoch, że to w ogóle nie ma żadnego uzasadnienia. Ale to pokazuje inne rzeczy, moim zdaniem, takie, o których ja już mówię od wielu lat, ale mam wrażenie, że jest to
1: grochem o ścianę.
0: Że niewielu chce tego słuchać właśnie dlatego, że myślimy zawsze w kwestii migracji o bardzo bieżących kilku dniach i żyjemy bardzo krótkimi wiadomościami. Otóż mamy przeważającą część państw członkowskich, dlatego że ten szczyt, który jutro będzie miał miejsce, on jest odpowiedzią na list 22 polityków unijnych, między innymi z Polski. I to jest taka duża koalicja, ona ma 19, 20, właśnie kilka państw, czyli zdecydowana większość domagająca się zaostrzania kursu migracyjnego. Natomiast no właśnie Pedro Sanchez od jakiegoś czasu próbuje tworzyć alternatywny dyskurs, który jest związany z potrzebami gospodarczymi jego kraju, zresztą nie tylko jego, my mamy podobne problemy, czyli zaostrzamy migrację, ale z drugiej strony wiemy, że nasz rynek pracy tego potrzebuje. I tutaj mamy coraz więcej dyskusji między państwami o tym, jak powinny wyglądać kwestie właśnie migracji zarobkowej. To jest coś, co pozostaje w gestii państw członkowskich, czyli jakby Unia nie ma tutaj kompetencji. Natomiast okazuje się, że działania jednego państwa mogą potencjalnie wywoływać obawy innych państw, więc tutaj moim zdaniem wskazana byłaby większa co najmniej koordynacja, mimo że żadnej harmonizacji przepisów nie może, żadna harmonizacja nie może nastąpić, bo traktat po prostu stawia tutaj blokadę. Jest ewidentnie tak wprost powiedziane w traktacie, że kwestia migracji zarobkowej pozostaje w gestii państw. Zresztą wiele państw i sama Meloni w trakcie pandemii decydowała się na abolicję wobec nieuregulowanych migrantów.
1: Pracownicy w rolnictwie między innymi byli mile widziani.
0: Więc

0: Tutaj takie specyficzne podejście skrajnej prawicy. Z jednej strony krytykujemy te działania u innych, a sami robimy to samo, jeśli mamy te problemy. Więc musimy myśleć i wydaje mi się, że Polska zwłaszcza jako państwo frontowe powinna myśleć przede wszystkim o tym, żeby akcentować solidarność w odpowiedzi. Domagać się oczywiście wyjaśnień od premiera Sancheza, pomagać, pokazując nasz przykład choćby na granicy z Białorusią, ale na pewno nie promować działań typu zamykanie, znaczy przywracanie kontroli granicznych w obszarze Schengen, bo to do niczego nie prowadzi. W gruncie rzeczy będzie również prowadziło do kosztów gospodarczych bardzo niekorzystnych dla naszej, ale w ogóle dla unijnej gospodarki, więc powinniśmy tego unikać. Skrajna prawica francuska na przykład domaga się ograniczenia możliwości swobodnego przepływu osób czy podróżowania w Schengen tylko dla obywateli Unii Europejskiej. I tutaj znowu to jest taki bardzo chwytny element, jeśli chodzi o narrację skrajnej prawicy, tylko pytanie, jak to sprawdzić? Znaczy to w gruncie rzeczy wymaga wprowadzenia kontroli, pełnych kontroli na granicach wewnętrznych Schengen.
1: Bo trzeba się okazać paszportem.
0: I dla wszystkich jakby. To nie jest tak, że ktoś tutaj będzie z tej kontroli w związku z tym wyłączony.
1: No tak, bo to nie jest kwestia deklaracji, tylko sprawdzenia faktu.
0: Dokładnie, więc żeby sprawdzić, czy ktoś ma to obywatelstwo, czy nie, będzie trzeba wprowadzić kontrolę. Więc tutaj są, prawica proponuje, ta skrajna prawica, zwłaszcza w okresie kampanijnym, takie rozwiązania, które one bardzo chętnie są podchwytywane, ale niestety one są po pierwsze niewdrażalne, a po drugie, nawet jeśli wdrażalne, to w gruncie rzeczy sprowadzałyby się do właściwie zdemontowania Unii Europejskiej.
1: Łatwe rozwiązania trudnych i skomplikowanych problemów. Pani doktor, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu i za rozmowę. Pani doktor Jolanta Szymańska, koordynatorka programu Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, była z nami.
0: Dziękuję bardzo.
2: Komentarz.
1: A teraz z nami połączony pan prokurator Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku. Dzień dobry, panie prokuratorze.
3: Dzień dobry państwu.
1: Będziemy mówić o trudnej, tragicznej sprawie. Drastyczne informacje mogą się pojawić w tej naszej rozmowie. Ostrzegam naszych słuchaczy, bo będziemy mówić o tym znalezisku w Ciechanowie. Tam znalezione, ujawnione zwłoki mężczyzny. Proszę nam więcej powiedzieć o tej sprawie.
3: Więc do tego zdarzenia, do ujawnienia tych zwłok, fragmentu tych zwłok najpierw doszło podczas minionego weekendu. Spacerująca para dostrzegła w nieopodal, w zaroślach, fragment ludzkiego ciała. Była to dłoń oddzielona od pozostałej części ciała. Zawiadomiono służby. Na miejsce przybyła policja wraz ze specjalistycznym psem wyszkolonym do poszukiwania zwłok ludzkich. I tam kilkadziesiąt metrów od miejsca znalezienia tej dłoni odnaleziono zeszkieletowane zwłoki. Były one już w stanie i daleko posuniętego rozkładu częściowo i częściowo zeszkieletowane, a więc mamy do czynienia tutaj z późnymi znamionami śmierci. Zwłoki te były odziane jak na okres jesienno-zimowy, więc należy przypuszczać, że ten zgon nastąpił właśnie zimą bądź jesienią. Przy zwłokach nie odnaleziono żadnych dokumentów, wobec tego tożsamość tych zwłok jest nieznana. Po odzieży można twierdzić, że są to zwłoki płci męskiej. Odnaleziono również notatnik i telefon komórkowy, więc jakiś punkt zaczepienia co do ustalenia tożsamości tych zwłok już będzie. Jeżeli to nie będzie pomocne, no konieczne będą badania genetyczne, czyli DNA, no oraz poszukiwanie bazy osób zaginionych. Więc przeprowadzono tutaj oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczono te zwłoki. Sekcja zwłok jest planowana, to znaczy oględziny tych zabezpieczonych szczątków jest planowana w tym tygodniu i najprawdopodobniej śledztwo będzie prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, czyli artykuł 155, ale jest to standardowa procedura, jaką przyjmują prokuratorzy w przypadku odnalezienia zwłok no, nieustalonej tożsamości i bez jednoznacznych dowodów na udział innych osób w tym zgonie.
1: No właśnie o to chciałam zapytać, czy są jakieś ślady na tych szczątkach, które mogłyby świadczyć o tym, że mamy do czynienia z ofiarą zabójstwa?
3: Nie, takich wniosków nie można wysnuć po tych oględzinach przeprowadzonych. Prokurator, który przeprowadzał te oględziny, nie stwierdził, aby te szczątki nosiły

0: ślady jakiegoś ćwiartowania, mechanicznego oddzielania. Najprawdopodobniej ta oddzielona dłoń jest wynikiem działania zwierząt. Tak się niestety dzieje bardzo często w przypadku zwłok, które dosyć długo przebywają na otwartym terenie, że po jakimś czasie zaczynają po prostu działać zwierzęta i najprawdopodobniej ta oddzielona dłoń jest tego wynikiem, a nie działania jakiegoś mechanicznego człowieka.
1: Panie prokuratorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pan prokurator Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku, był z nami.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
2: O reklamie. Autopromocja.
9: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nie wszystko zadziałało tak, jak powinno, mówi wojewoda lubelski. Chodzi o rosyjską rakietę, która spadła na pole. Polski system elektroenergetyczny jest bezpieczny, tak przed kolejną falą upałów zapewnia minister energii. W Dublinie pożegnanie Glena Hansarda i publiczne czuwanie fanów przy trumnie muzyka. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Procedury zadziałały, nie zadziałała decyzyjność na jakimś poziomie, tak mówi wojewoda lubelski. Na 17 powiatów 10 nie włączyło syren alarmowych. Tak było w ostatni czwartek, kiedy niedaleko Biłgoraja na pole spadła rosyjska rakieta. Zdaniem wojewody od zagrożenia do uruchomienia alarmu upłynęło za dużo czasu. Konieczne jest skrócenie procedur tak, aby alarm ostrzegał mieszkańców natychmiastowo, podkreśla Krzysztof Komorski.
2: Jest to kilka czy kilkanaście minut, zbyt długo i trzeba z tego procesu wyjąć kilka ogniw. Już jesteśmy po ustaleniach z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. 164 lokalizacje naszych syren w województwie lubelskim. Te urządzenia mają możliwość bycia włączane zdalnie i dodatkowe urządzenia będą po prostu w dyspozytorni Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
1: Jak dodaje wojewoda lubelski, dyspozytorzy, którzy włączają

0: Alarmy będą mieli stałe upoważnienia do działania. Był to błąd ludzki, tak brak SMS-ów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa komentował na naszej antenie profesor Piotr Mickiewicz, politolog, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego.
1: Przede wszystkim brakło koordynacji pomiędzy dowództwem generalnym rodzajów sił zbrojnych a

0: ostrożności w sieci apeluje minister cyfryzacji. Eksperci z CERT Polska ostrzegają przed oszustami, którzy przejmują konta użytkowników komunikatora WhatsApp i rozsyłają z nich złośliwe oprogramowanie. Ofiarą cyberprzestępców padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. W wakacje obserwujemy wzmożoną działalność cyberprzestępców, mówi minister Krzysztof Gawkowski.
1: Szczególnie trzeba zwracać uwagę na to, co się dzieje na naszych komunikatorach. Każda podejrzana wiadomość powinna trafić na stronę CERT-u Polska.
0: Można to zgłaszać za pośrednictwem formularza internetowego lub w aplikacji mObywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci. Pojutrze i w czwartek będzie apogeum upałów w naszym kraju. Na południowym wschodzie temperatura może sięgnąć 40 stopni Celsjusza. Czy nasz system elektroenergetyczny jest na to przygotowany? Jest bezpieczny, tak zapewnia minister energii Miłosz Motyka.
2: W momencie rekordowego zapotrzebowania na moc, tutaj mówimy o styczniu, mieliśmy nadwyżkę, mogliśmy eksportować energię, jednocześnie też mając dużą poduszkę. Więc jeżeli chodzi o kwestię związaną z zapotrzebowaniem, to tutaj ryzyka nie ma większe. Widzimy po stronie przesyłu pod kątem lokalnych przeciążeń sieci.
0: Jak dodaje minister Motyka, węgierski scenariusz nam nie grozi. W związku z upałami i niskim poziomem wody w Dunaju na Węgrzech wstrzymano pracę jedynej elektrowni atomowej. Są ograniczenia w oświetleniu instytucji rządowych. Do oszczędzania prądu wzywa premier Peter Modzior. Władze Budapesztu wyłączyły 40 fontann miejskich i sztucznych wodospadów. Burmistrz miasta apeluje do mieszkańców o to, aby oszczędzali wodę. Tłum fanów żegna Glena Hansarda, irlandzkiego muzyka, autora tekstów, aktora i lidera zespołu The Frames. W barokowej kaplicy w Irlandzkim Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Dublinie odbywa się publiczne czuwanie. Jest tam wystawiona trumna z ciałem muzyka.
3: Mieszkańcy Dublina, przyjaciele i wielbiciele artysty przychodzą, aby wspominać człowieka, którego piosenki przez lata były częścią życia irlandzkiej stolicy. Chcą osobiście oddać mu hołd. To bardzo smutne i tak nagłe. Jego odejście pozostawi po sobie ogromną pustkę w Dublinie. Dla mnie był prawdziwym Irlandczykiem i muzycznym geniuszem. Mówili telewizji RTE News fani muzyka. Publiczne czuwanie poprzedza uroczystości pogrzebowe. Hansard był wspominany nie tylko jako wybitny muzyk, ale również jako człowiek silnie związany ze swoim rodzinnym miastem. Angażował się w działalność społeczną i przez lata wspierał osoby potrzebujące. Hansard zdobył międzynarodową popularność jako wokalista The Frames, artysta solowy oraz współtwórca filmu Once. Napisany wspólnie z Marketą Inglową utwór Falling Slowly przyniósł im Oscara. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Glen Hansard zginął w ubiegłą środę w wypadku motocyklowym. Wracał do domu po koncercie, miał 56 lat. Według ustaleń policji prawdopodobnie stracił panowanie nad motocyklem.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Upalnie jest w Warszawie, na termometrach 31 stopni, jeszcze większy skwar do 35 stopni na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Na zachodzie kraju do 28 stopni, nad morzem około 20. Na południu popada przelotny deszcz, miejscami wystąpią burze.
4: Klimat.
0: W większości kraju powietrze jest dobrej jakości. Blisko połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. Duża część kraju zmaga się z suszą hydrologiczną.
4: Klimat. Reklama.
5: Bo w Media Expert nie ma.
6: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz.

0: Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Natur Produkt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
0: Volkswagen.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
5: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Jest godzina 15.09. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
3: Stan dnia.
6: A raczej jazda dnia, bo przed południem rozpoczął się 83. kolarski wyścig Tour de Pologne. Zawodnicy wystartowali z gdyńskiego skweru Kościuszki. W peletonie jedzie 147 kolarzy, w tym 10 Polaków, a to wszystko na miejscu. Obserwuje z bliska Andrzej Grabowski, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Andrzeju.
7: Dzień dobry, kłaniam się.
6: To opowiedz o tej atmosferze, która towarzyszy Tour de Pologne. Co się działo w Gdyni, co się dzieje teraz? No i kto ma największe szanse, żeby być zwycięzcą 83. Tour de Pologne?
7: To zacznijmy od tego, co właśnie teraz, czyli tego, że wciąż pokonujemy Kaszuby. 45 kilometrów do mety. W tym momencie zakończyła się lotna premia, a na niej znów najlepszy Polak, Kamil Małecki. Kamil, który jest zawodnikiem właśnie stąd, z Bytowa, z okolic. Zna te drogi doskonale. Doskonale wiedział, czego można się na tym etapie spodziewać i zakładał też, że pewnie spróbuje powalczyć chociażby o tę koszulkę najaktywniejszego, czyli taką granatową, klubową koszulkę zamieni na jeszcze ciemniejszą, taką ciemno-niebieską koszulkę najaktywniejszego. To jutro i dziś na dekoracji, także to ze spraw bieżących. 45 kilometrów do mety mają kolarze. Kilkuosobowa ucieczka w niej, oprócz Kamila Małeckiego, też inny reprezentant Polski, Radosław Frontczak. Półtorej minuty przewagi, ale peleton jest bardzo dobry z matematyki i on sobie tam zawsze wszystko sprytnie wylicza. Kolarze wspomagani pomocą dyrektorów sportowych ze swoich drużyn dobrze wiedzą, kiedy mają dogonić tych uciekinierów i rzadko kiedy się mylą i rzadko kiedy dochodzi do takiej sytuacji, że jednak ci uciekinierzy przed peletonem do mety docierają. Jeśli chodzi o tych faworytów całego wyścigu, no to tutaj sprawa, jak to przy Tour de Pologne, dość często jest nieoczywista, bo z jednej strony widzimy wiele mocnych nazwisk, na przykład Portugalczyka João Almeida czy Szwajcara Jana Christena, a z drugiej na turze bywa tak, że często trzeba patrzeć szerzej, na kilkanaście nazwisk takich potencjalnych kandydatów do zwycięstwa i tutaj w tym roku również mamy podobnie ciężko wytypować takiego jednoznacznego kandydata do zwycięstwa. Zresztą dodajemy, bo to dość interesujące, że od kiedy Tour de Pologne wszedł do tej, jak to mawia Czesław Lang, kolarskiej Ligi Mistrzów, czyli do tych najważniejszych 20 kilku wyścigów na świecie, no to od 2005 roku nie było takiej sytuacji, żeby jeden kolarz wygrał Tour de Pologne więcej niż raz, więc tutaj pewnie znów możemy spodziewać się kogoś, kogo jeszcze na tej liście nazwisk nie było. Na tej liście nazwisk na przykład jest Michał Kwiatkowski, nasz wspaniały mistrz świata sprzed 12 lat z Ponferrady. Acz Michał jest w trochę sytuacji innej. On już powoli sam chyba świadomie szykuje się do zejścia z tej kolarskiej sceny, ale zanim się szykuje, no to jeszcze ciężko i solidnie pracuje dla swoich kolegów. On sam jeszcze nie wie, na co go tutaj będzie w tym Tour de Pologne stać, więc on sam zostawia taką nutkę niedopowiedzenia.

0: powiedzenia. Jeśli chodzi o atmosferę, no to muszę Państwu powiedzieć, że było naprawdę dzisiaj na starcie bardzo gorąco. Skwer Kościuszki, około 20-22 stopni, ale gorąco było od tej atmosfery ludzi, którzy chyba utworzyli szpaler, który miał ze 150, może 200 metrów i bardzo gorąco witali kolarzy na trasie startujących do wyścigu. Wielu takich małych smyków marzyło tylko o tym, żeby jeden z kolarzy chociaż przybił im piątkę. Kilku przybiło, kilku tak troszeczkę chyba omijało ich wzrokiem już szukając tej linii startu, więc tutaj na Tour de Pologne jest naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi. Piękna ceremonia też w Kołczygłowach, czyli w rodzinnej miejscowości Czesława Langa. Tam stworzono specjalną strefę kibica. Tam bardzo dużo się działo. Można było i spróbować swoich sił na rowerze i pooglądać etap Tour de Pologne, ale też na przykład sprawdzić się w czymś, co teraz przecież święci dużą popularność, cieszy się ogromną popularnością, czyli hobby horsingu na przykład, więc Tour de Pologne jest taką imprezą bardzo otwartą, nie tylko na wydarzenia kolarskie. Do mety dodajmy dzisiaj jeszcze mniej więcej 40 kilka kilometrów, czyli gdzieś po 16, 16.20 tak. Może powinni kolarze być na mecie.
1: Andrzejku, dzisiaj, przepraszam, że tak się spoufalam. Dzisiaj skwer, dzisiaj skwer, a jutro skwar i pojutrze, bo pogoda w Polsce ma być bardzo upalna. Jak sobie rowerzyści, kolarze z tymi warunkami wymagającymi poradzą?
0: Bycie kolarzem nie wyklucza bycia rowerzystą, panie redaktor. Czasem też się bywa rowerzystą. Ale jeśli chodzi o...
1: Każdy kolarz jest rowerzystą, nie każdy rowerzysta jest kolarzem.
0: Otóż to. Jeśli chodzi o to schładzanie się, to przede wszystkim trzeba szukać sposobów przed startem. I tutaj kolarze mają na przykład takie bardzo sprytne kamizelki z lodem, które zakładają na siebie, przerzucają sobie przez głowę, mają taki z przodu i z tyłu te kamizeleczkę. I to rzeczywiście bardzo im ułatwia przed startem życie, a w trakcie no to po prostu trzeba się schładzać, nawadniać. Czasem trzeba rozpiąć koszulkę, żeby trochę wpuścić powietrza, więc trochę tych sposobów jest, ale nie jest to
1: łatwe.
0: Mogą
1: być także rady dla naszych słuchaczy. Nawadniać się, nawadniać, jeszcze raz nawadniać, może od czasu do czasu rozpiąć koszulkę. Andrzej Grabowski, prosto z trasy Tour de Pologne. Andrzeju, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Komentarz. A teraz już poważniejemy, bo będziemy rozmawiać o sprawach dotyczących krajowej polityki. Pan Artur Bartkiewicz, Dziennik Rzeczpospolita, połączony z nami. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry Państwu.
1: I spoglądam na strony internetowe Rzeczpospolitej, a tutaj sondaż, najnowszy sondaż Ibris dla Polsat News, z którego wynika, że Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego znajduje się w Sejmie, gdyby wybory były w tę niedzielę.
2: Z tego sondażu wynika też coś jeszcze ciekawego, że to, co Mateusz Morawiecki zyskuje, to jest to, co PiS traci. I to jest bardzo zła wiadomość dla PiSu, dlatego że PiS w tym sondażu spada poniżej 17% i ma tylko 2,5 punktu procentowego przewagi nad Konfederacją. Na razie nie widać, żeby Mateusz Morawiecki mobilizował jakiś dodatkowy elektorat, ale niewątpliwie podzielił elektorat PiSu. I chociaż suma tych wyborców jest cały czas taka sama, to jednak zbliża się ten moment niebezpieczny dla PiSu, że Konfederacja będzie mogła podjąć próbę takiej mijanki z Prawem i Sprawiedliwością. A wtedy część prawicowych wyborców może uznać, że tą dominującą siłą na prawicy staje się właśnie Konfederacja. I to jest chyba najgorszy scenariusz możliwy dla Jarosława Kaczyńskiego.
1: Na ile ten sondaż może się okazać początkiem trendu, w którym właśnie Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego staje się poważną konkurencją dla Prawa i Sprawiedliwości?
2: No zobaczymy, bo sondaże dotychczas, te pierwsze, które były robione po rozłamie, oprócz sondażu w Polster dla Superekspresu, które pokazują, że Stowarzyszenie Morawieckiego jest poniżej progu, to sondaże przez United Service robione dla Wirtualnej Polski, czy ten właśnie Ibris dla Polsatu, czy sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej, pokazywały, że Mateusz Morawiecki ma szansę na wejście do Sejmu i na wynik właśnie rzędu 7%. Pytanie, na ile jest to efekt świeżości i to nam pokażą sondaże za miesiąc, dwa miesiące, a na ile Mateusz Morawiecki rzeczywiście zbudował na tyle samodzielną polityczną markę, że już bez loga PiSu, który jest gdzieś za jego plecami, jest w stanie przyciągać wyborców.
1: No właśnie, bo na ile te sondaże na tym etapie, panie redaktorze, to jest rzeczywiście sondaż poparcia, a na ile to jest takie badanie znajomości marki?
2: No właśnie, może być, to może być jeszcze ten moment, kiedy mamy do czynienia z badaniem znajomości marki i kiedy wyborcy PiSu jeszcze tego Morawieckiego postrzegają jako jednego ze swoich, to znaczy polityka mimo wszystko PiSu. Być może część z nich jest nie do końca jeszcze się opowiedziało po którejś

0: po której stronie. Być może niektórzy liczą, że dojdzie do ponownego mariażu jednak tego środowiska Morawieckiego z PiS-em. Zobaczymy, jak to będzie za 2-3 miesiące, kiedy będzie już jasne, że Mateusz Morawiecki i jego środowisko to jest coś odrębnego wobec PiS-u, bo przypomnę, że przy każdym poprzednim rozłamie w PiS-ie, czy to było wyjście środowiska Polska jest najważniejsza z Joanną Kluzik-Rostkowską na czele, czy wyjście Zbigniewa Ziobry i Jacka Kurskiego, którzy tworzyli Solidarną Polskę, to za każdym razem było tak, że wychodzili popularni politycy i wydawało się, że mają szansę na budowę. Pierwsze sondaże dawały im właśnie nadzieję na to, że stworzą realną siłę polityczną na polskiej scenie politycznej, a potem się okazało, że kiedy tego loga PiS-u im brakowało, to jednak wyborcy ostatecznie stawiali na PiS. I pytanie, czy tutaj tak będzie. Ten rozłam jest oczywiście inny od tamtych, bo wyszło jednak bardzo dużo parlamentarzystów. Co więcej, nowi dołączają, wprawdzie nie jakoś masowo, ale pojawiają się nowe nazwiska, chociażby w weekend Szymon Giżyński, który przeszedł z PiS-u do klubu Rozwój Plus, więc pod tym względem ten rozłam jest inny. Natomiast pytanie, czy wytrzyma próbę czasu, bo może być tak, że za 2-3 miesiące wyborcy PiS-u stwierdzą, że Morawiecki, jeżeli nie będzie miał jakiegoś takiego spektakularnego marszu w górę w sondażach, to wyborcy PiS-u mogą uznać, że jednak postawią na tą silniejszą markę, bo nawet mimo, że nie wszystko im tam odpowiada, to jest szansa na to, żeby odebrać władzę Donaldowi Tuskowi i obecnej koalicji.
1: Użył pan, panie redaktorze, takiego sformułowania efekt świeżości. Co musi zrobić polityk, który przez 6 lat był premierem polskiego rządu, żeby ten efekt świeżości utrzymać, żeby przekonać do siebie wyborców jako do nowej jakości na polskiej scenie politycznej?
0: No, na pewno musi być aktywny i to wiadomo, że Mateusz Morawiecki będzie robił. Mieliśmy ten grill w Warszawie, który był takim wydarzeniem szeroko komentowanym, zauważonym i ciekawym. Było tam wiele ciekawych debat. Również brały w nich udział osoby spoza tej takiej prawicowej sfery. To jest jedna sprawa, czyli aktywność. Tej nie zabraknie. Z drugiej strony wydaje się, że Mateusz Morawiecki powinien zacząć wprowadzać jakieś nowe nazwiska i ciekawe, czy tak będzie. Być może uda mu się na przykład ponownie wciągnąć do polityki Jana Rokitę, który pojawił się na jego grillu, chociaż dzisiaj Jan Rokita jest raczej publicystą, ale być może coś takiego mogłoby się udać. No i przede wszystkim musi zaproponować jakieś takie 3-4 duże i realne punkty programowe, czyli innymi słowy, tak upraszczając, znaleźć jakieś swoje 500+, coś, czym mógłby Polaków skusić. No i musi uwiarygodnić to, że nie jest tylko powtórką Prawa i Sprawiedliwości, że ten jego rozłam to nie był tylko spór personalny, ale że rzeczywiście ma jakąś wizję, która za nim stoi. Na razie to jest taka narracja o tym, że Mateusz Morawiecki nie chce iść w walkę taką ostrą, retoryczną, tak jak Przemysław Czarnek, nie chce tutaj się boksować na słowa, ale chce nakreślić wizję modernizacji Polski. Pytanie, czy Polacy w tę modernizację uwierzą i pytanie, czy jest grupa wyborców, do których ten przekaz trafi, bo mieliśmy też ciekawy sondaż w weekend, kiedy ankietowani w sondażu SW Research dla RP.pl pytani o to, czy partia Morawieckiego ma szansę wejść do Sejmu, powiedzieli, że w 40%, że tak, ale ciekawe jest, które grupy największe dają szansę Morawieckiemu. To są ludzie młodzi, to są ludzie z dużych miast i to są ludzie z wyższym wykształceniem, czyli nie jest to tradycyjny elektorat PiS-u. To jest taki raczej elektorat, który jest sierotami po trzeciej drodze. Pytanie, czy ten elektorat będzie skłonny poprzeć Morawieckiego?
1: A propos tych nazwisk i ludzi, których pewnie będzie Mateusz Morawiecki musiał prezentować światu jako swoich stronników, jeżeli chce myśleć o budowaniu tej swojej marki, skutecznym budowaniu, to myślę sobie i też zastanawialiśmy się dzisiaj z profesorem Rafałowskim na ten temat. Jak będzie się sytuować w całym tym sporze Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego Beata Szydło?
0: No i jest to bardzo, bardzo interesujące, bo wiemy, że Beata Szydło nie była wielką entuzjastką Mateusza Morawieckiego. On był jej politycznym przeciwnikiem wtedy,
1: kiedy była w rządzie.
0: Zastąpił ją, tak. Ale wcześniej jeszcze jako wicepremier w jej rządzie był jej tak naprawdę politycznym konkurentem. Ale wiemy, że później te relacje między Beatą Szydłą a Jarosławem Kaczyńskim też się ochłodziły. Pamiętamy spór dotyczący wyboru chociażby marszałka w województwie małopolskim, sejmiku. Tutaj były problemy, PiS miał problemy no, mimo że miał większość, z dokonaniem wyboru takiego, jakiego chciał Jarosław Kaczyński. Beata Szydło jest gdzieś na boku, z boku tego sporu też. Wydaje mi się, że nie wypowiadała się jakoś jednoznacznie za żadną ze stron. Myślę, że może być tak, że będzie obserwowała Beata Szydło, jak

0: dalej rozwinie się sytuacja, jeżeli Mateusz Morawiecki zacząłby iść w górę w sondażach, nie tylko utrzymał te 7%, ale zaczął iść w górę, to być może dojdzie tutaj do jakiegoś aliansu, bo niewątpliwie Morawiecki będzie szukał sojuszników po prawej stronie, żeby właśnie rosnąć, bo takim ostatecznym celem Morawieckiego wydaje się jest nie tyle budowa zupełnie nowej partii, co przejęcie tego rządu dusz na prawicy i tak naprawdę sukcesja w PiS-ie. Na razie nie miał na to szans w samym PiS-ie, więc z niego wyszedł, ale nie wykluczam, że Morawiecki myśli o tym, że być może kiedyś wróci na białym koniu, jako ten, który ma uratować PiS po na przykład niezbyt satysfakcjonującym wyniku wyborczym w 2027 roku i być może będziemy mieli jeszcze do czynienia z takim wielkim powrotem Morawieckiego, który wtedy by wracał jako być może nowy lider prawicy.
1: Tylko pytanie, czy prezydent Karol Nawrocki mu na to pozwoli?
0: No, na razie Karol Nawrocki też warto zwrócić uwagę. Tutaj nie jest tak, że opowiedział się mocno po której stronie. On raczej dystansuje się do tego sporu, stara się nie zabierać w nim głosu. Oczywiście Karol Nawrocki też ma ambicje do bycia liderem prawicy, tylko Karol Nawrocki chce być liderem prawicy takiej szerszej, nie tylko pisowskiej, ale też liderem wszystkich tych środowisk, które są dzisiaj wokół Konfederacji, może najmniej Konfederacji Korony Polskiej, ale takiego większego, szerszego obozu prawicowego. Karol Nawrocki nie jest też tak bardzo uzależnionym politykiem od Jarosława Kaczyńskiego, to też widać wyraźnie, że jest to jednak inna relacja prezydenta z prezesem PiS niż była za czasów prezydentury Andrzeja Dudy, który z tego PiSu się wywodził, więc myślę, że z Karolem Nawrockim jest tak jak z Beatą Szydło. Jeżeli się okaże, że to Mateusz Morawiecki stanie się coraz bardziej silnym graczem po tej stronie, to być może Karol Nawrocki też postawi na Mateusza Morawieckiego. Spekulujemy tutaj zupełnie.
1: Tak.
0: Natomiast myślę, że to jest teraz trwa takie, będą decydujące 3-4 miesiące. Czy Morawiecki utrzyma ten impet, który ma teraz i przede wszystkim, czy zacznie rosnąć w tych sondażach? Czy będzie mu się udawało nie tylko pozyskiwać wyborców spoza PiS-u, bo ewidentnie mierzy w tych wyborców, o których mówiłem, takich wyborców sieroty po trzeciej drodze, ale czy uda mu się przekonać wyborców PiS-u, że to on jest skuteczniejszy jako lider prawicy niż Jarosław Kaczyński?
1: Jak będzie budował swoją wiarygodność w oczach tego elektoratu? Bo zastanawiam się, czym Mateusz Morawiecki i jego stowarzyszenie Rozwój Plus, na czym zbudowało to poparcie wśród młodych, wykształconych mieszkańców dużych miast, o których pan wspomniał, powołując się na ten sondaż weekendowy. I jak może i będzie starał się to poparcie wśród tej grupy utrzymać?
0: Myślę, że będzie przypominał o dorobku swojego rządu i to o tym dorobku, który był takim dorobkiem modernizacyjnym. Być może nawet nie chodzi o projekty, które zostały zrealizowane, ale które miały być zrealizowane. Ambitne plany, które miały być zrealizowane, ale z różnych przyczyn się nie udało. Natomiast teraz Mateusz Morawiecki może mówić i tak chyba już zaczyna powoli mówić, że pewne wnioski z błędów wyciągniętych w przeszłości popełnionych w przeszłości błędów zostały wyciągnięte, że nie ma już tego balastu w postaci Solidarnej Polski, Suwerennej Polski czy Zbigniewa Ziobry, który utrudniał mu jednak działanie w wielu kwestiach, chociażby tym sporem z Unią Europejską, który ogniskował się właśnie na działaniach Zbigniewa Ziobry i na tym, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Więc Mateusz Morawiecki będzie opowiadał o tej modernizacji, którą chciałby kontynuować, o takiej Polsce, która idzie do przodu, która staje się no, jakimś coraz bardziej znaczącym krajem, jeżeli chodzi o gospodarkę, która porzuca być może takie jałowe właśnie retoryczne spory, bo od tego się chyba Morawiecki chce odcinać, czyli od takiej walki na noże z Koalicją Obywatelską. I nie chodzi o to, że Morawiecki nie chce rywalizować z Koalicją Obywatelską, tylko on chce z nią rywalizować raczej na projekty niż na słowa. I myślę, że to będzie taka opowieść, bo wydaje się, że PiS w 2023 roku przegrał wybory w dużej mierze dlatego, że znowu postawił na taką, zamiast obiecywać, co zrobi jeszcze, to zaczął straszyć na nowo Donaldem Tuskiem, Koalicją Obywatelską. Wyborcom się to nie spodobało. Wyborcy, zwłaszcza po 2015 roku, chcą, żeby przedstawiać im jakąś wizję. I na przykład w 2023 roku tym, kto przedstawiał taką wizję, mówiło się o wizji uśmiechniętej Polski, był Donald Tusk. PiS był reaktywny, PiS tylko straszył. I teraz trochę jest tak, że to koalicja rządząca obecnie zaczyna straszyć i być może tutaj, powrotem PiS-u oczywiście, i być może tutaj wejdzie Mateusz Morawiecki jako ten, który powie, przestańmy się straszyć, pokażmy wizję, idźmy do przodu.
1: Pozytywny przekaz tak zwany. Panie redaktorze, tak. Pojawił się dzisiaj taki pomysł i taka propozycja ze strony Mateusza Morawieckiego i jego ludzi zorganizowania debaty z premierem Donaldem Tuskiem. To jest coś więcej niż tylko taki rytuał, niż poza, niż chęć zwrócenia na siebie uwagi.

0: uwagi?
1: No to jest z jednej strony trochę wpisywanie się w to, o czym mówiłem, czyli Mateusz Morawiecki chce pokazać, że on nie chce się tylko jałowo wspierać na portalu X, on chce przystąpić do merytorycznej debaty, to z jednej strony. Z drugiej strony taka, gdyby do takiej debaty doszło, to ona by go bardzo budowała jako tego ważną postać na prawicy, bo Donald Tusk dawno nie debatował z żadnym przedstawicielem prawej strony. Pamiętamy, że ostatnia debata z Jarosławem Kaczyńskim to była chyba ta w 2007 roku słynna, po której Donaldowi Tuskowi udało się wygrać z PiS-em w wyborach. Ta propozycja oczywiście skończy się niczym. Donald Tusk na pewno na razie do takiej debaty nie przystąpi, no bo jednak apeluje do premiera, lider zupełnie nowego środowiska, które nie jest największym środowiskiem cały czas mimo wszystko prawicowym. Natomiast to jest taki sygnał wysłany, myślę, wyborcom, właśnie tym, chociażby tym wyborcom dawnym trzeciej drogi, ale pewnie też części elektoratu PiS-u, że oto Morawiecki chce konstruktywnie podejść do sporu z drugą stroną, chce się zmierzyć na argumenty w debacie, bo dotychczas w przeszłości to w ostatnich latach było tak, że to raczej Donald Tusk proponował debatę Jarosławowi Kaczyńskiemu, a on ją odrzucał. I wtedy to Donald Tusk wychodził jako ten, który chce dyskusji merytorycznej. Teraz to Donald Tusk będzie musiał odrzucić możliwość takiej debaty. Wydaje się, że jest do tego zmuszony, bo inaczej by budował Morawieckiego, a na tym mu chyba nie zależy. A Morawiecki będzie mógł powiedzieć, słuchajcie, ja chciałem być otwarty, chciałem szukać być może no, jakiejś syntezy, jakiegoś czegoś do przodu, a druga strona mi na to nie pozwala.
0: Pan Artur Bartkiewicz, Dziennik Rzeczpospolita. Panie redaktorze, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Do widzenia pani, do widzenia państwu.
2: Reklama.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Audyt ze Szpitala Południowego już na biurku prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski ma w najbliższych dniach przedstawić wnioski pokontrolne i rekomendacje. Jak zapowiada prezydent stolicy, władze miejskich spółek zostaną odpartyjnione. Do tej pory z legitymacji partyjnych zrezygnowało kilkunastu członków rad nadzorczych. Ci, którzy tego nie zrobili, przestali zasiadać w miejskich przedsiębiorstwach, zapowiada Rafał Trzaskowski.
8: Jeżeli chodzi o zarządy spółek miejskich, mieliśmy 14 osób, które były członkami partii, które były w zarządach. Wszyscy zrezygnowali z partii i dalej będą pracować w zarządach spółek miejskich. Natomiast jeżeli chodzi o rady nadzorcze, takich osób było 27. 7 osób zrezygnowało z członkostwa w partii, pozostało w radach nadzorczych, natomiast 20 osób pozostało w partii i zrezygnowało z rad nadzorczych.
7: Według doniesień medialnych na SOR-ze w Szpitalu Południowym miało dochodzić do zaniedbań lekarskich. Niektórzy pacjenci byli też przejmowani poza kolejką. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura. Kardynał Stanisław Dziwisz zaprzecza, jakoby utrzymywał osobiste stosunki z księdzem Janem W. Były metropolita krakowski złożył zeznanie w procesie wytoczonym przez ofiarę księdza pedofila. Janusz Szymik, jako 12-letni ministrant, miał być wykorzystywany seksualnie przez duchownego. Teraz domaga się od kurii 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Kardynał Dziwisz zeznał w sądzie, że nie znał księdza Jana W.
9: Nigdy go nie widziałem. Ja nie miałem żadnych kontaktów z nim. Przecież byłem 27 lat poza granicą. W Watykanie miałem własne sprawy, a nie sprawy diecezji krakowskiej. A tym bardziej teraz ta sprawa to nie jest diecezji krakowskiej, tylko bielsko-żywieckiej. I nie mogę do wszystkich szczegółów odnosić się, ponieważ czas zaciera pewne fakty.
7: Janusz Szymik twierdzi, że kardynał dobrze znał księdza Jana W. i nie reagował na informacje o jego czynach pedofilskich. Kardynała

0: Wisza w czasie, kiedy był metropolitą krakowskim. O przestępstwach seksualnych popełnionych przez duchownego miał informować ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Polski rząd odwołał się od wyroku belgijskiego sądu w sprawie sporu z Pfizerem. Chodzi o nieodebranie szczepionek przeciwko COVID-19 przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Amerykański koncern farmaceutyczny wygrał w pierwszej instancji. Nasz kraj ma mu zapłacić ponad 5,5 miliarda złotych i odebrać przeszło 60 milionów dawek szczepionki. O złożeniu apelacji mówi dyrektorka Biura Komunikacji Resortu Zdrowia Katarzyna Kopacz-Ziemczyk.
1: A wraz z apelacją został również złożony wniosek o wstrzymanie wykonania tego wyroku do czasu rozpoznania sprawy przez sąd apelacyjny. W naszej ocenie wyrok sądu pierwszej instancji nie uwzględnia wszystkich istotnych okoliczności faktycznych i prawnych, dlatego został zaskarżony.
0: Resort Zdrowia nie chce zdradzać szczegółów apelacji ze względu na dobro postępowania.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Minęła godzina 15:33.
2: Stan dnia.
3: Z informacji Polskiego Radia 24 wiedzą Państwo, że od wielu dni są poważne problemy w dwóch elektrowniach atomowych, które wodę do chłodzenia reaktorów pobierają z Dunaju. Mowa o zakładach w Rumunii i na Węgrzech. My łączymy się teraz z korespondentem Polskiego Radia w tym regionie Europy, Piotrem Piętką. Witaj Piotrze, dzień dobry.
4: Witaj, dzień dobry.
3: I zacznijmy może od Węgier, bo tam dramatyczna sytuacja energetyczna, bo elektrownia atomowa w Poks dostarcza normalnie około połowy prądu w tym kraju, a jej zamknięcie jest zapowiadane od wczoraj. Cały czas pracuje. Powiedz, jak sytuacja wygląda na tę chwilę?
4: Znaczy dramatyczna walka o tyle, że nie wiadomo tak naprawdę, co za chwilę się stanie, bo od mniej więcej dwóch, a może nawet trzech dni słyszymy komunikaty, że prawdopodobnie już za chwilę, już za moment, już za kilka godzin całkowicie elektrownia w Pokrzy będzie zamknięta, ale technicy, także naukowcy walczą i obliczają mniej więcej, ile wody jest potrzebne do tego, aby dobrze schłodzić już w tej chwili ostatnią turbinę, która pracuje właśnie w tej elektrowni Poks. Po spotkaniu, bo było dzisiaj takie spotkanie premiera opozycji strony rządowej u pełniącej obowiązki prezydenta Węgier Agnes Forsthofer. Było spotkanie właśnie w sprawie tej kryzysowej sytuacji i po nim premier Peter Moller powiedział, że no rzeczywiście cały czas trwa walka o utrzymanie choćby tej minimalnej pracy elektrowni w Poks. Ona, tak jak powiedziałeś, normalnie produkuje około, to jest mniej więcej połowa energii potrzebnej Węgrom, czyli 2000 MW prądu. I aktualnie ona produkuje mniej niż 240 MW. Tyle, że nadchodzi, to wszyscy eksperci, nie tylko na Węgrzech, ale i w ogóle chyba w całej Europie mówią, że prawdopodobnie najtrudniejszy okres dla systemu energetycznego, nie tylko na Węgrzech. Po prostu największe upały, a co za tym idzie, także zwiększone zużycie prądu. Tak więc cały czas trwa walka o utrzymanie prądu. Ze względu na spodziewany dalszy spadek poziomu wody istnieje nadal możliwość zamknięcia elektrowni w Poksz, ale wszyscy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić jak najdłuższą pracę ostatniej turbiny z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa. Pełne zagwarantowanie bezpieczeństwa jądrowego to podstawowy wymóg, którego nikt nie może zignorować i który zawsze pozostanie najważniejszy. I tak naprawdę z godziny na godzinę mamy inne informacje, ponieważ jeszcze rano była mowa, że prawdopodobnie dzisiaj ta elektrownia zostanie zamknięta, ale już po tym spotkaniu premier powiedział, że trochę lepsze prognozy, dlatego że właściwie nie wiadomo dlaczego, ale ten spadek wody na razie się zatrzymał, bo muszę Państwa uświadomić, że zostało dosłownie 5 centymetrów. Jeżeli Dunaj, poziom wody w Dunaju w okolicach elektrowni Poks spadł jeszcze o następne 5 centymetrów, wtedy rzeczywiście by zamknąć całkowicie te elektrownie. Ale nic tego nieznanego, w ostatnie 2-3 godziny woda stoi. No i jest jakieś światełko w tym tunelu, dlatego też, że mowa raczej do końca tego tygodnia nie będzie deszczu w miejscach, gdzie może ona napłynąć, czyli jakby w górę Dunaju, czyli na Węgrzech, czyli na Słowacji, czyli w Austrii i w Niemczech, ale być może pod koniec tygodnia właśnie w tej raczej zlewni Dunaju, być może będą jakieś deszcze i one może podniosą

0: niosą ten poziom Dunaju i każdy centymetr tej wody. To jest tak naprawdę walka w tej chwili i trochę, mówiąc pół żartem, pół serio, ale sytuacja jest poważna, tam, tej modlitwy o ten deszcz, dlatego że każdy centymetr, każde 10-20 centymetrów sprawi, że elektrownia między innymi w Pogrze, za chwilę pewnie przejdziemy do elektrowni Czerna Woda, tak, będzie mogła pracować bardziej normalnie i dostarczać prąd, dlatego że powtórzmy jeszcze raz, dlaczego sytuacja jest tak poważna. Elektrownia Pogrz to jest 50% całego dziennego, całej dziennej produkcji energii na Węgrzech, a elektrownia Czerna Woda w Rumunii to jest mniej więcej 20-25% energii, którą się produkuje w Rumunii.
1: No właśnie, Piotrze, czy Węgrzy patrzą z nadzieją na to, co dzieje się w Rumunii? Bo tam można mówić o pewnym sukcesie, bo dziś czytam o tym, że wojskowi saperzy wysadzili w powietrze podwodną skałę w jednej z odnóg Dunaju. Co to oznacza dla jedynej rumuńskiej elektrowni atomowej? Tej wody do chłodzenia reaktorów jest więcej?
0: Rozmawiałem z wydawcą i wiem, że mamy trochę więcej czasu, bo to jest dość trudne do wytłumaczenia. Znaczy, chodzi o to, że woda do elektrowni Pogrz jest jakby z tego głównego nurtu Dunaju, więc jakby no, tutaj nie ma, nie, będzie ciężko dołożyć tej wody, bo jej po prostu w zlewni nie ma. Natomiast jeśli chodzi o elektrownię Czerna Woda, to ona jest jakby zasilana przez Dunaj, ale przez jedną z jego odnóg. To nie jest ten główny nurt i tam był problem, że po prostu przy wejściu do tej odnogi była bardzo potężna skała, która blokowała, można mówiąc w skrócie, blokowała dostęp głównego nurtu do tej odnogi, która właśnie zasilała elektrownię Czerna Woda. I ten projekt podobno leżał na biurku od wielu lat, ale żaden rząd rumuński nie chciał przeznaczyć pieniędzy, nie chciał zaryzykować tej akcji. No i teraz dopiero, kiedy w sytuacji bardzo poważnego kryzysu zdecydowano się, uruchomiono wojsko, uruchomiono saperów, żeby właśnie tę potężną skałę odblokować, by ta potężna skała odblokowała wejście do odnogi Dunaju, która właśnie schładza elektrownię Czerna Woda. I to, tak jak mówię, to nie było proste. Wczoraj próbowano po raz pierwszy. Dzisiaj udało się tym kilkuset kilogramami materiałów wybuchowych odblokować przynajmniej część tej skały. Ona będzie jeszcze kilka dni usuwana z tego. No i dzisiaj sukces ogłosił rumuński minister obrony Radomir Ruca. Wczoraj rumuńska armia testowała pod wodą, ile ładunków wybuchowych jest potrzebnych. Niewielki fragment został usunięty za pierwszym razem, ale dziś rozwiązanie zaproponowane przez wojsko zadziałało. Mam nadzieję, że byłem na tyle prosto państwu powiedziałem, że konstatacja jest taka, że prawdopodobnie środę lub czwartek tej wody może być sporo więcej właśnie w okolicach elektrowni Czerna Woda i być może ona będzie mogła dużo lepiej pracować właśnie od środy, czwartku, być może trochę więcej energii będzie dostarczała do Rumunii. Jeśli chodzi o Węgry, czekamy na poziom, po prostu na deszcz, na poziom wyższy Dunaju. No i być może także na pomoc sąsiadów, którzy już się decydują na to, że być może, jeżeli rzeczywiście Pogrz nie będzie pracował, to na przykład Słowacja zdecydowała się, że będzie wysyłać energię na Węgry, żeby pomóc sąsiadowi w potrzebie.
1: Piotr Piętka, Piotrze, bardzo dziękuję za te wyczerpujące informacje.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Pan Daniel Czyżewski, ekspert do spraw energetyki z Fundacji Polska z Natury, razem ze mną wysłuchał tej relacji Piotra Piętki z Węgier i z Rumunii. Panie Danielu, czy te kraje, o których Piotr Piętka mówił w swojej relacji, w swoim materiale, są u progu poważnego energetycznego kryzysu?
3: Wydaje się, że tak, zwłaszcza Węgry, jak wspomniał korespondent, bo faktycznie aż 40%, czasami nawet około połowy generacji energii na Węgrzech to właśnie elektrownia Pogrz, o której była mowa. Ja przez długi czas mówiłem w ten sposób, że my trochę Węgrom i innym państwom Europy Środkowo-Wschodniej możemy zazdrościć tych elektrowni jądrowych, które zostały wybudowane przeważnie w latach przed 90. rokiem, za żelazną kurtyną, w technologii sowieckiej. Nam to się nie udało, no ale jak widać, z tymi elektrowniami też są problemy. To nie jest pierwsza taka sytuacja, że elektrownie jądrowe

0: rowy zostają wyłączone przynajmniej czasowo przez suszę hydrologiczną. To w tym roku też miało miejsce we Francji. Kilka lat temu Francuzi musieli wyłączyć około połowę swoich reaktorów. Tam były też prace modernizacyjne, wchodziły w grę, ale w przeważającej mierze powodem była właśnie susza. No niestety, niestety do funkcjonowania elektrowni jądrowych potrzebna jest woda do chłodzenia. Nie chodzi, od razu powiem, o chłodzenie samego reaktora czy jego otoczenia, bo woda pobierana z zbiornika wodnego, w tym przypadku z rzeki, potrzebna jest do chłodzenia okolic turbiny generującej energię. Czyli to jest ten sam obieg wody, który mamy również w elektrowniach węglowych na przykład. W Polsce ta woda nie dotyka w ogóle jakiegokolwiek obszaru narażonego na promieniowanie. Po prostu jest wypuszczana kilkanaście stopni cieplejsza dalej do rzeki, nie jest już zużywana zupełnie, tak?
1: No ale jest niezbędna do tego, żeby elektrownia działała skutecznie i bezpiecznie. No właśnie, czy Węgrzy w tej chwili, bo na nich się skupmy, bo w Rumunii, jak mówił Piotr Piętka, sytuacja wygląda trochę lepiej. Czy Węgrzy stoją przed tym wyborem energia czy bezpieczeństwo? No bo decydują. Od kilku już dni mówią o tym, że a to za chwilę elektrownia będzie zamknięta. Potem się dowiadujemy, że no jeszcze nie, że jeszcze jesteśmy w stanie funkcjonować skutecznie i bezpiecznie. Na ile balansują na tej cienkiej granicy?
0: Trudno powiedzieć, czy państwa sąsiadujące z Węgrami i nie tylko, to położone dalej, będą w stanie pomóc Węgrom, czy pokryć tę lukę 40% generacji. Węgry to jest mały kraj w porównaniu na przykład z Polską. No sam fakt, że tylko jedna elektrownia jądrowa zapewnia aż tak duży wolumen, odsetek generacji energii i zapotrzebowania, o tym świadczy. Jedno jest pewne, nasz system, europejski system energetyczny jest tak dobrze ze sobą połączony, że jest w stanie, że państwa sąsiadujące i te bardziej odległe są w stanie w bardzo szybkim tempie pomóc tym, które mają problemy, mają nagły spadek mocy lub taki, który da się przewidzieć. No, Węgrzy w tej sytuacji są już w stanie przewidzieć, ile tej mocy będzie im brakować. Państwa, które są w tym rejonie, jak chociażby Polska czy Niemcy, produkują nieporównanie więcej energii niż Węgrzy, więc być może sąsiedztwo tak dużych krajów, tak energochłonnych, sprawi, że to pokrycie energii na Węgrzech tymczasowe będzie możliwe, ale też należy pamiętać, że my również i inne kraje regionu mamy swoje zapotrzebowanie, mamy upały, bardzo dużo energii zużywamy na chłodzenie, więc nie jest to oczywiste.
1: Pytając o to bezpieczeństwo, miałam także na myśli to prawidłowe funkcjonowanie samej instalacji, samej elektrowni. Bo żeby ona działała bezpiecznie, no to potrzebne jest to chłodzenie, nawet jeżeli nie mówimy o chłodzeniu reaktora, co kojarzy nam się automatycznie z Czarnobylem, no powiedzmy to wprost, ale nawet do chłodzenia tych systemów pomocniczych, o których pan wspomniał. Czy w energetyce atomowej jest w ogóle miejsce na tego rodzaju dywagacje? Czy to jest tak precyzyjnie określone, jak to ma funkcjonować, żeby nie doprowadzić do katastrofy, że tutaj żadnego marginesu błędu nie ma? Że jeżeli naprawdę by tej wody brakowało i byłoby to zagrożenie dla samego funkcjonowania elektrowni, to nikt nie bałby się podjąć takiej decyzji, że elektrownię zamykamy, nawet gdyby to groziło blackoutem.
0: Czy standardy bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o energetykę jądrową, są bardzo wysokie? Niektórzy twierdzą, że nawet zbyt wysokie. Ale tutaj nie może być żadnej luki, nawet najmniejszy błąd, więc nie sądzę, żeby ktokolwiek ryzykował przy najmniejszej dopuszczalnej ilości wody potrzebnej do chłodzenia tego obiegu, który również jest potrzebny jak najbardziej do prawidłowego funkcjonowania tej elektrowni, żeby pozostawiać elektrownię działającą. Elektrownie jądrowe potrzebują i dużo, i mało tej wody, bo potrzebują stałego biegu wody w granicach od 2 do 4 metrów na sekundę przepływu wody. Taka rzeka jak Dunaj ma ten przepływ wielokrotnie wyższy, idący w tysiące metrów na sekundę. W normalnym

0: stanie oczywiście, ale w takiej sytuacji, kiedy, jak rozumiem, tego biegu prawie w ogóle nie ma, czyli jest znikomy, no to nie ma opcji, żeby ta elektrownia była należycie chłodzona. Oczywiście no, ten obiekt, ten, nazwijmy go trzecim obiegiem w tej elektrowni, bo jest reaktor, jest drugi obieg wodny i jest ten trzeci wokół turbiny w wielkim uproszczeniu, potrzebuje tej wody najwięcej. Tam wewnątrz reaktora to jest woda napromieniowana, ona w ogóle nigdzie nie wychodzi i jest zabezpieczana w odpowiedni sposób, ale tutaj tej wody potrzeba najwięcej i no, standardy i europejskie, unijne i międzynarodowe są bardzo wyśrubowane i nie może być mowy nawet na najmniejsze ryzyko.
1: Kryzys wojenny obnażył problemy Europy i Europejczyków, jeśli chodzi o dostęp i dostawy elektrowodorów dostarczanych z Rosji do tej pory, a kryzys klimatyczny obnaża te problemy, które są związane z alternatywnymi źródłami energii, takimi jak elektrownie atomowe. Możemy coś z tym zrobić?
0: No, nie wiem, czy ktokolwiek przewidział w czasach, kiedy budowane były masowe elektrownie jądrowe, że z tego typu problemami będą się mierzyć w pewnym momencie. Należy pamiętać też, że to są problemy tymczasowe, które będą występować pewnie w jakimś okresie w lato. Może to będzie kilka dni, w niektórych przypadkach może kilka tygodni co najwyżej. I myślę, że państwa, które posiadają elektrownie jądrowe, ale też być może te, które posiadają elektrownie węglowe, jak Polska, będą musiały się dostosować do tej sytuacji, bo susza hydrologiczna występuje w Europie właściwie już co roku. No, to jeszcze dekadę temu nie było tak oczywiste. Susza była wydarzeniem, które nie towarzyszyło nam aż tak często. I oczywiście, że będzie ten proces miał wpływ na energetykę, no bo te elektrownie po prostu potrzebują wody.
1: A konstruktorzy polskiej pierwszej elektrowni atomowej będą, tworząc ją, budując ją, mądrzejsi o te doświadczenia, o których mówimy teraz? No bo warunki się zmieniają. Te elektrownie, o których my rozmawiamy teraz na Węgrzech i w Rumunii, jak sam pan wspomniał, powstały w tej technologii jeszcze przed 90 rokiem, w technologii sowieckiej. Ta nasza będzie już zupełnie współczesna, nowiutka amerykańska.
0: Też będzie potrzebowała wody oczywiście. My jesteśmy w nieco lepszej sytuacji, bo nasza elektrownia będzie położona nad Morzem Bałtyckim i tam dostęp do wody jest właściwie nieograniczony. Więc
1: no, ci, którzy budowali nad Dunajem, też pewnie tak myśleli.
0: Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie tak, ale zdecydowanie elektrownie położone nad morzem są bardziej bezpieczne. No, tak naprawdę elektrownia jądrowa położona nad którąkolwiek z polskich rzek, nawet nad tymi największymi, no będzie musiała się liczyć z tego typu ryzykiem, jak elektrownie na Węgrzech i w Rumunii. Co ciekawe, Rumunia akurat ma technologię kanadyjską. Jeszcze już załapała się na, czy wybrała właściwie jeszcze w latach 80. technologię kanadyjską. Sam o tym się niedawno dowiedziałem, ale pozostałe państwa regionu mają technologię sowiecką, reaktory WWR.
1: Na razie chłodzenie elektrowni atomowych to nie nasz bezpośredni problem, bo my elektrowni jądrowej nie mamy. Mamy za to upał, który nadciąga. Widać to w prognozach na najbliższe godziny i dni. To także będzie ważne wyzwanie i taki crash test dla naszego systemu elektroenergetycznego. Podobny zresztą jak ten przy fali mrozu w ostatniej zimy. No ten rok jest skrajny. Od skrajnie niskich temperatur, od skrajnie niskiej temperatury do rekordowo wysokiej. Wyzwanie, któremu ten system sprosta?
0: Jak na razie to się udaje. Nasz system elektroenergetyczny jest dość dobrze przygotowany zarówno na bardzo niskie, jak i bardzo wysokie temperatury. No niestety te skrajne zjawiska pogodowe będą nam towarzyszyć, bo wynikają ze zmian klimatu, z tego, że w atmosferze Ziemi jest coraz więcej energii, czy ciepła właściwie, no ciepło to energia, która nie może się z niej wydostać, bo CO2, dwutlenek węgla, tworzy taką kopułę wokół naszej planety, tak najkrócej wyjaśniając. I to prowadzi nie tylko do jakiegoś liniowego ocieplenia, jak niektórzy sobie wyobrażają, ale

0: właśnie do zjawisk ekstremalnych, nieoczekiwanych, takich właśnie nieliniowych, ale takich, gdzie jeden wybuch prowadzi do kolejnych wybuchów, jedno zaburzenie prowadzi do innych i może też przybrać taki obraz, w którym na przykład będziemy mieli bardzo niskie temperatury, czy zjawiska, które kojarzą się bardziej z epoką lodowcową niż z jakimkolwiek ociepleniem.
1: Można jakoś temu systemowi w te najbliższe dni pomóc o tyle, żeby no, tej energii no, trochę zaoszczędzić, żebyśmy nie mówili o takich problemach, z którymi się teraz Węgrzy czy Rumuni borykają.
0: Oczywiście w nowoczesnym świecie, zwłaszcza w bogatej północy, przyzwyczajeni jesteśmy do luksusu korzystania z energii, czy do chłodzenia się w lato, czy do transportu, to też jest energia.
1: No tak, klimatyzacja w domu czy w mieszkaniu już przestała być luksusem, a staje się codziennością, a to jednak jest luksus, który kosztuje nie tylko przy okazji płacenia za rachunek, ale także kosztuje energię, ten wydatek energetyczny.
0: Tak, oczywiście to trzeba wypośrodkować nasze potrzeby i nasz dobrobyt. Trudno jest pracować w warunkach bardzo wysokich temperatur. Klimatyzacja się przydaje. Oczywiście ze wszystkiego, z energii, tak jak ze wszystkiego, powinniśmy korzystać z głową. Nie wiem, czasem trochę może tę klimatyzację zmniejszyć jej intensywność, czy zmniejszyć zużycie energii. Nie zawsze to jest możliwe, ale oczywiście takie działania będą pomagały systemowi elektroenergetycznemu. W Polsce nie jestem na granicy wytrzymałości, bo też te upały są takie, one przychodzą i odchodzą.
1: Chwilowe,
0: tak,
1: punktowe.
0: Są trochę chwilowe. Nie mamy lata, gdzie mamy temperatury tylko po 30 plus stopni, ale w te gorące dni, gdzie temperatura będzie przekraczała 30, czy tylko dochodziła do 40 stopni, musimy używać energii z głową. Na razie nie było żadnych komunikatów.
1: No tak, nikt do nas na razie nie apeluje, żeby prąd oszczędzać i ktoś, kto jest zwolennikiem tego, żeby produkować energię z węgla, tak jak to jest w Polsce do tej pory, może powiedzieć, no świetnie. Ten sposób, ten system się doskonale sprawdza. Proszę bardzo, na zachodzie kłopoty z dostawą prądu, przerwy w dostawach prądu, a u nas wszystko hula, wszystko jest świetnie.
0: Tak, że jeżeli spojrzymy na zestawienia generacji energii za lipiec i sierpień, to prawdopodobnie fotowoltaika przyniesie bardzo znaczącą generację. Z tego co pamiętam, to w zeszłym roku to było 50-60% w okresie letnim. Z oczywistych powodów po prostu
1: świeci.
0: Mamy więcej słońca i fotowoltaika może się sprawdzić. No, węglowe elektrownie de facto w okresie letnim odpoczywają. W sensie generacja jest niższa, bo też nie ma zapotrzebowania na nią. Często w tym czasie mamy prace modernizacyjne, jakieś naprawy. I tutaj dzięki właśnie źródłom odnawialnym możemy ten system bilansować, bo pamiętajmy, że elektrownie węglowe są stare, wyeksploatowane i każda przerwa, każdy oddech dla nich jest potrzebny i de facto wydłuża ich życie.
1: Szanujmy energię, także w upał. Pan Daniel Czyżewski, ekspert do spraw energetyki, był z nami. Bardzo dziękuję, panie Daniel.
0: Dziękuję bardzo.
1: Zbliża się godzina 16, przed nami popołudniowy program w Polskim Radiu 24, a ze mną studio Jerema Jamrożek.
2: Dzień dobry, ja mam takie specjalne urządzenie, do którego leje się wodę, wkłada się takie jeszcze chłodzące filtry z zamrażarki i dzięki temu to tak jak wieje, to wieje takim wręcz mrozem.
1: Wieje chłodem po prostu, od ciebie nie wieje chłodem, nie powiało chłodem, wręcz przeciwnie, pozytywna energia.
2: Ja przynoszę do państwa dużo gorących informacji. Oczywiście będzie polityka dzisiaj Karol Karski z Rozwój Plus pojawi się w rozmowie o 16.30.
1: Karol Karski, Rozwój Plus?
2: Słuchaj, i będzie rozmowa więcej o Rozwój Plus, ale słuchaj, najważniejsze, że będzie o tym, jak to wszystko się rozwija, bo PSL zarzuca mediom, że od lat próbuje wepchnąć ludowców w ramiona Prawa i Sprawiedliwości, ale no właśnie mały PiS, Rozwój Plus, kto wie, może i z tym PSL-em się uda dogadać. Kamil Szewczyk będzie prowadził tę rozmowę o 16.30. Oprócz tego zajrzymy do regionów. Tam z kolei władze Bełchatowa rozważają wprowadzenie w mieście stref z zakazem jazdy hulajnogami, bo no, coraz częściej się zdarza, że te...

0: te blokady na hulajnogach są zdejmowane i te hulajnogi potrafią się rozpędzić do naprawdę zawrotnych prędkości, co powoduje bardzo duże niebezpieczeństwo. W związku z tym Bełchatów rozważa również taką możliwość, że będą strefy wolne od jazdy hulajnogami.
1: To jeszcze szybko sprawdzam listę obecności w czasie debaty. Arkadiusz Gruszczyński, Piotr Drawik, Jarema Jamrożek. Tę debatę dla Państwa po godzinie 18 poprowadzi. Ja się nazywam Ewa Wasążnik i bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia jutro.
2: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Procedury ostrzegania obywateli przed zagrożeniami wymagają poprawy. Pokazała to sytuacja z Lubelszczyzny, gdzie spadła rosyjska rakieta. Więcej o tym powie nasz reporter. Afrykański skwar będzie nam dokuczał w tym tygodniu. Jak przetrwać taką spiekotę? Informacje na ten temat przekaże nasza reporterka. Paliwa najdroższe w tym roku. Za benzynę 98 i olej napędowy trzeba płacić ponad 8 zł. Kiedy ceny spadną? O to zapytamy naszego reportera. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: W 7 z 17 powiatów na Lubelszczyźnie w ubiegłym tygodniu, kiedy spadła tam rosyjska rakieta, zawyły syreny informujące o zagrożeniu, przekazał wojewoda lubelski. W 10 powiatach procedury nie zadziałały prawidłowo. Na konieczność poprawy procedur wskazywali wcześniej eksperci. Informacje na ten temat zbiera dla nas Mariusz Pieśniewski, który jest ze mną w studiu. Dzień dobry, Mariuszu.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, jakie jeszcze wnioski wyciągnięto po tym czwartkowym incydencie?
2: Tak, służby analizują i wyciągają już pierwsze wnioski po tym incydencie z rosyjską rakietą H-101, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na pole w miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. I od tego zagrożenia do uruchomienia alarmu upłynęło za dużo czasu. To pierwszy wniosek, jaki podał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Tłumaczył, że należy wyciągnąć wnioski pozwalające na skrócenie procedur, tak aby alarm ostrzegł mieszkańców natychmiastowo.
3: Upływa zbyt dużo czasu. Jest to kilka czy kilkanaście minut, zbyt długo i trzeba z tego procesu wyjąć kilka ogniw. Już jesteśmy po ustaleniach z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. 164 lokalizacje naszych syren w województwie lubelskim. Te urządzenia mają możliwość bycia włączane zdalnie i dodatkowe urządzenia będą po prostu w dyspozytorni Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i w tym

0: tym procesie po prostu powiaty będą pominięte.
1: Krzysztof Komorski powiedział, że czynnik ludzki może być elementem, który wydłuża proces, dlatego dyspozytorzy włączający alarmy będą mieli stałe upoważnienia do działania.
0: Osoby, które włączają alarm, mówię tutaj o kierownikach w powiatowych centrach, no chcą być

0: Dniach na naszej antenie mówiliśmy. Mieszkańcy powinni mieć szybką i pełną informację o zagrożeniu. Tak mówił mi Sergiusz Parszowski, prezes Obserwatorium Bezpieczeństwa.
1: To mieszkańcy powinni mieć pełną informację o tym, co się dzieje i jak powinni się zachować, a tego elementu po prostu zabrakło. I o ile sama decyzja o włączeniu syren alarmowych była jak najbardziej prawidłowa, natomiast to, czego zabrakło, a to, co jest w procedurach i to, co jest w poradniku bezpieczeństwa i w innych materiałach edukacyjnych, to to, że po włączeniu syren alarmowych czy symultanicznie do ich uruchomienia powinny się pojawić komunikaty wyjaśniające mieszkańcom, jakiego zagrożenie wystąpiło, jak powinniśmy się zachować.
0: Wojewoda lubelski mówił dziś także, że po odwołaniu alarmu do mieszkańców powinny trafić uspokajające SMS-y. W tej sprawie już szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił w zeszłym tygodniu w Sejmie, że takie zmiany rząd wprowadzi. Natomiast jeśli chodzi o działania prokuratury, to śledczy zakończyli poszukiwanie jednego z elementów rakiety, która spadła właśnie w Tarnowie Kolonii. I obiekt ten został odnaleziony i zabezpieczony, tak poinformowała prokuratura okręgowa w Lublinie.
2: Służby wyciągają wnioski po eksplozji rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. O tym, co wymaga poprawy, mówił Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za relację.
0: Dziękuję.
3: Suma wydarzeń.
2: Fala upału zalewa południową część kraju. Jutro obejmie ona cały kraj. Na północy Mazowsza i południu Podlasia może zagrzmieć. Służby meteorologiczne wydały ostrzeżenia dotyczące wysokiej temperatury i burz. Największy skwar do 34 stopni jest na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. W centrum blisko 30 stopni lub nieco powyżej. Tym tematem zajmuje się Agata Król. Dzień dobry, Agato.
4: Witam, dzień dobry.
2: Powiedz proszę, jak gorąco będzie w najbliższych dniach i jak możemy w tym czasie zadbać o siebie?
4: Mapy zagrożeń meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie pozostawiają złudzeń. Dziś nad Polskę nadciągnęła fala upału. Wyraźnie widać, jak te masy gorącego powietrza będą się przesuwać. Dziś to jest południowa połowa Polski. Od tego centralnego pasa w dół obowiązuje drugi stopień zagrożenia, co oznacza, że temperatura może przekroczyć 30 stopni, a 33 stopnie i więcej mogą pojawiać się na Rzeszowszczyźnie, południowej Lubelszczyźnie i częściowo w Małopolsce. Tam jest trzeci, najwyższy stopień zagrożenia wysoką temperaturą, a od jutra alerty pogodowe obejmą całą Polskę, podobnie jak w środę i te dwa dni będą najgorętsze. Ten czerwony kolor na mapach rozleje się bardziej na zachód i na północ. Wskazówki, jak przetrwać bezpiecznie ten czas? Proszę bardzo, mieszkańcy Warszawy mają swoje sposoby.
5: Jak się szykuję do upalnych dni, klimatyzator mam w pokoju nastawiony już od początku lata, taki z rurą przez okno, bez tego bym nie dał rady. Jest letnio, wtedy nie do zabicia się, a na Poddaszu mieszkam, więc bez tego byłoby ciężko.
6: Najgorętsze okresy po prostu przesiaduję w domu z córką.
7: Nie, no, trzeba pracować. Pociągi są klimatyzowane, także będzie dobrze.
4: Będzie dobrze pod warunkiem, że będziemy pić wodę, osłaniać głowę, smarować skórę filtrem, wybierać cień. W Warszawie uruchamiane są tak zwane miejsca chłodu, czyli około 150 punktów zlokalizowanych w miejskich bibliotekach, domach kultury, urzędach, gdzie będzie przygotowana woda do picia i możliwość skorzystania z toalety. Są też rozstawiane zraszacze. Najbardziej niebezpieczne jest odwodnienie, uprzedzają lekarze. To w dużej mierze dotyczy osób starszych, ale nie tylko, mówi kardiolog dr Marek Słomczyński ze szpitala w Poznaniu.
8: My naprawdę musimy się bać upałów, szczególnie pacjenci, którzy mają rozpoznane choroby kardiologiczne, ale nie tylko, bo wszyscy pacjenci, którzy są obciążeni, może być choroba wątroby, może być choroba tarczycy, no i niestety również podeszły wiek związane są z dużo większym ryzykiem różnych powikłań, różnych problemów związanych z wysoką temperaturą.
4: Rad udziela też policja i apeluje, by skupić uwagę za kierownicą, bo upalna aura ma znaczący wpływ nie tylko na samopoczucie, ale także na koncentrację, mówi starszy aspirant Jolanta Frydel z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.
9: W czasie podróży pamiętajmy o regularnym nawadnianiu organizmu i o robieniu przerw co najmniej co 2 godziny. Mogą tworzyć się korki, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość, zachować bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu i dostosować prędkość do warunków panujących na drodze.
4: No najlepiej podróżować rano lub wieczorem, czyli wtedy, kiedy słońce jest niżej. To też dobry moment na dłuższy spacer z psem na przykład. Ekstremalnie wysokie temperatury dokuczają nie tylko ludziom. Schronisko dla zwierząt w Zgierzu koło Łodzi wstrzymało spacery wolontariuszy z czworonogami, powiedziała Dagmara Andrzejewska z Fundacji MEDOR.
10: zarówno jak i my ludzie, tak samo zwierzęta, i chcą w takie temperatury wyższe.

0: wychodzić. Dodatkowo włączyliśmy im zraszacze. Nie wychodźmy przede wszystkim ze zwierzęciem, czy to w schronisku, czy w domu, właśnie w ten największy upał, kiedy chodniki są nagrzane.
1: Jedna uniwersalna rada. Uważajmy na siebie i nie bądźmy obojętni na innych. Jak wiadomo, wszystko, co ekstremalne, może zrobić krzywdę, a tym, co na urlopach, no, można tylko pozazdrościć.
2: Wraca tropikalna temperatura. Najgorzej będzie w środę i w czwartek. O tym, jak przetrwać te najbliższe upalne dni, mówiła Agata Król. Dziękujemy. Fala upałów może być wyzwaniem także dla krajowego systemu energetycznego. Minister energii uspokaja. Jak zapewnia, krajowe zakłady są przygotowane i nie grozi nam węgierski scenariusz. Władze w Budapeszcie apelują do mieszkańców o ograniczenie korzystania z urządzeń zasilanych prądem. Powodem jest wstrzymanie pracy jedynej elektrowni atomowej. Poziom wody w Dunaju jest rekordowo niski i nie pozwala na pełne chłodzenie elektrowni. Minister Miłosz Motyka mówi, że nasz kraj jest gotów pomóc Węgrom.
3: Ale to nie jest tak, że ta sytuacja jest zero-jedynkowa. Ona budzi oczywiście różne zagrożenia i na różnych polach. I to są oczywiście kwestie związane z kwestią przeciążenia sieci, pewnie lokalnym, punktowym. Natomiast tak sytuacja, jeżeli chodzi o region, jeżeli chodzi o Węgry, jest trudna. Więc myślę, że Polska w tej sytuacji będzie pełniła, tak jak ostatnio, rolę eksportera. Absolutnie.
2: Minister Motyka potwierdza, polski system elektroenergetyczny jest bezpieczny.
3: W 2024 roku, w momencie rekordowego zapotrzebowania na moc, musieliśmy się ratować importem i wówczas też korzystać z mechanizmu rynku mocy. W 2026 roku, w momencie rekordowego zapotrzebowania na moc, tutaj mówimy o styczniu, mieliśmy nadwyżkę, mogliśmy eksportować energię, jednocześnie też mając dużą poduszkę. Więc jeżeli chodzi o kwestię związaną z zapotrzebowaniem, to tutaj ryzyka nie ma większe. Widzimy po stronie przesyłu pod kątem lokalnych przeciążeń sieci.
2: Problemy z pracą ma także elektrownia atomowa w Rumunii. Panujące upały w Europie mają też inne oblicze. MSZ apeluje do naszych obywateli o ostrożność w związku z pożarami w Grecji. Resort zaleca Polakom, którzy przebywają w tym kraju i planują wyjazd, śledzenie komunikatów greckich służb i stosowanie się do ich zaleceń. Pożary w Grecji występują m.in. w południowej części regionu Wojocji i na wschodnim Peloponezie. Dla Attyki oraz części Eubei ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. MSZ przypomina, za bezpieczeństwo uczestników wyjazdów zorganizowanych odpowiada Biuro Podróży. Osoby, które podróżują indywidualnie, muszą samodzielnie śledzić komunikaty. Walka z pożarami trwa również w Hiszpanii i we Francji.
4: Suma wydarzeń.
2: Kardynał Stanisław Dziwisz zeznawał w sądzie w Krakowie. Były sekretarz papieża Jana Pawła II był wezwany jako świadek w procesie wytoczonym przez ofiarę księdza pedofila. Janusz Szymik, który wiele razy był wykorzystywany przez księdza Jana W., domaga się od archidiecezji krakowskiej 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Do tej pory metropolita krakowski dwa razy nie stawił się w sądzie na wyznaczone terminy. Tłumaczył się chorobą i wyjazdem do Watykanu. Dzisiaj odpowiadał w sądzie na pytania przez godzinę. Na miejscu był nasz reporter Paweł Pawlica.
5: Kardynał Stanisław Dziwisz przyszedł do sądu, podpierając się laską z czterema pracownikami kurii i dwoma adwokatami. Jak stwierdził, o sprawie Janusza Szymika dowiedział się z mediów tydzień temu. Ofiara księdza pedofila razem z adwokatami przed sądem próbuje dowieść, że kardynał Stanisław Dziwisz celowo tuszował sprawę Jana W. ze względu na ich wieloletnią znajomość. Kardynał Dziwisz zaprzeczał.
6: Nic nie wiedziałem o tym. Ja nie miałem żadnych kontaktów z nim.
5: Adwokaci Janusza Szymika pokazali kardynałowi jego wspólne zdjęcia z księdzem Janem W. z lat 70. na których widać, jak duchowni spędzają razem czas na plaży.
6: No a tutaj powiedzę, jako młody człowiek kiedyś tam, gdzie, przy jakiej okazji, czy ktoś robi, to jest decyzja, to nie wiem.
7: Uważam, że te zeznania kardynała Dziwisza tutaj są w dużej mierze wymijające i w części też niezgodne z prawdą.
5: Komentował Janusz Szymik, który po raz pierwszy został skrzywdzony przez Jana W., ówczesnego proboszcza parafii w Międzybrodziu Bialskim, gdy miał 12 lat. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: Audyt w warszawskich szpitalnych oddziałach ratunkowych zakończony. Jego wyniki mamy poznać w tym tygodniu. Kontrolę przeprowadzono po doniesieniach o nieprawidłowościach w szpitalu południowym. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski mówi, że ma już kompletną dokumentację. Teraz musi ją jeszcze przeanalizować.
8: Ten audyt dosłownie wpłynął na moje ręce, więc pozwolicie Państwo, że ja się z nim zapoznam.

0: dosłownie w przeciągu najbliższych dni, prawdopodobnie w środę, zaprezentuję Państwu te wszystkie wnioski, które z tego audytu płyną oraz oczywiście również rekomendacje. Przypominam, że również audyty dotyczą SOR-ów w innych szpitalach miejskich, ale również w prosektoriach.
1: To nie jedyne działania w tej sprawie. Kilkanaście osób z zarządów spółek miejskich w Warszawie zrezygnowało z legitymacji partyjnych. Ultimatum w tej sprawie postawił prezydent Trzaskowski.
0: Jeżeli chodzi o zarządy spółek miejskich, mieliśmy 14 osób, które były członkami partii, które były w zarządach. Wszyscy zrezygnowali z partii i dalej będą pracować w zarządach spółek miejskich. Natomiast jeżeli chodzi o rady nadzorcze, takich osób było 27. 7 osób zrezygnowało z członkostwa w partii, pozostało w radach nadzorczych, natomiast 20 osób pozostało w partii i zrezygnowało z rad nadzorczych.
1: Według doniesień medialnych na SOR-ze w Szpitalu Południowym miało dochodzić do zaniedbań lekarskich. Część pacjentów przejmowano poza kolejnością. W tej sprawie postępowanie prowadzi prokuratura. Ceny paliw na stacjach biją kolejne rekordy. Za olej napędowy kierowcy płacą powyżej 8 zł za litr. Podobnie jest w przypadku benzyny 98. Popularna benzyna 95 kosztuje średnio powyżej 7 zł 50 groszy za litr. Jest najdroższa od 4 lat. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Fabisiakiem. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, kiedy możliwy jest spadek cen paliw na stacjach i jakie są szanse, że ten mechanizm osłonowy CPN zostanie przewrócony?
2: Rząd zastanawia się nad przywróceniem mechanizmu ceny paliw niżej. Wicepremier Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy tłumaczył dziś w Sejmie, że planowana była jego kontynuacja. Zauważył jednak, że prezydent Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, tylko skierował ją do Trybunału. Przypomnę, że ta regulacja przewidywała, że te nadmiarowe zyski zasilą budżet państwa i pokryją ubytki w kasie państwa spowodowane obniżką podatków zawartych w cenie paliw.
3: Prezydent Karol Nawrocki zawetował pieniądze, które są nadmiarowymi zyskami z paliw i tym samym odebrał szansę, że w Polsce na stacjach benzynowych będzie tańsze paliwo. Pamiętajmy o tym, bo to nie jest tak, że nie bierze się za coś w Polsce odpowiedzialność. Nawrocki to dzisiaj postać zła, którą każdy obywatel na stacji benzynowej powinien w głowie przywoływać, kiedy okazuje się, że paliwo nie jest tańsze.
2: Z rządu płyną sygnały, że resorty energii oraz finansów prowadzą rozmowy w sprawie możliwości ponownego wprowadzenia programu ceny paliw niżej. Miałby zostać przywrócony na 2 ostatnie tygodnie sierpnia. Minister energii Miłosz Motyka przyznał dziś, że powrót do tego rozwiązania byłby pewny, gdyby nie decyzja prezydenta.
4: Ta blokada jest blokadą czysto polityczną, która blokuje możliwość finansowania w pełnym zakresie tego programu, ale tak z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te 2 ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
2: Opozycja uważa, że to absurdalne tłumaczenia. Poseł PiS-u Krzysztof Cieciura mówi, że rząd próbuje za swoją nieudolność obarczyć prezydenta.
5: Bzdury. To jest tak, że rząd jest niestety nieudolny. Dostrzega to 50% Polaków, bo w sondażu nawet CBOS-u 50% osób w Polsce twierdzi, że ten rząd jest po prostu słaby, nie realizuje swoich zobowiązań. Teraz będą próbować każde swoje niepowodzenie zrzucać na prezydenta. Jest to słabe. To jest niemęskie. Tak się nie zachowują poważni ludzie.
2: Politycy Prawa i Sprawiedliwości przypominają, że gdy oni byli u władzy, to po prostu obniżali podatki zawarte w cenach paliw, nie potrzebowali do tego żadnych ustaw o nadmiarowych zyskach. Z kolei rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski zauważa, że Orlen, którego w dużej mierze dotyczyłaby ta ustawa, której nie podpisał prezydent, jest przecież spółką Skarbu Państwa. Rząd ma więc możliwość wpłynięcia na naszego narodowego czempiona w celu obniżenia cen paliw.
6: Myślę, że rozwiązaniem nie jest opodatkowywanie tych koncernów. Z drugiej strony Orlen jest przecież koncernem państwowym, a więc państwo ma wpływ na politykę tego koncernu i zyski przecież z tego koncernu również mógłby przeznaczyć. Oczywiście my powinniśmy reagować, łagodzić te ceny, te podwyżki w jakiś sposób dla obywateli, manipulując podatkami. O tym mówi Konfederacja.
2: Przez najbliższe 2 tygodnie kierowcy muszą więc przygotować się na drożyznę na cenach paliw. W drugiej połowie sierpnia, jak słyszymy, może zacząć obowiązywać mechanizm osłonowy. Jeśli będzie identyczny jak poprzedni, to ceny paliw na stacjach mogą spaść średnio o 1 zł na litrze.
1: Czy ceny paliw spadną? O szansę na powrót do rządowego programu CPN pytał polityków Michał Fabisiak. Dziękujemy za relację.

0: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie będzie tematem dwóch nadzwyczajnych spotkań liderów Unii Europejskiej. Dzisiaj online zbierają się unijni ambasadorowie, jutro ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich. Do liczącej ponad 80 tysięcy mieszkańców eksklawy przedostało się blisko 60 tysięcy migrantów. Niemal wszyscy wrócili już do Maroka. Blisko 90 osób zginęło. Część rodzin wciąż nie zna losu swoich bliskich. Unijne rozmowy mają dotyczyć wsparcia Hiszpanii oraz skuteczniejszej ochrony zewnętrznych granic wspólnoty. Więcej na ten temat wie Jan Olencki.
2: Przy przejściu granicznym wciąż czekają dziesiątki rodzin. Władze obu państw nie podały dotąd oficjalnej liczby zaginionych, co krytykują obrońcy praw człowieka. Jedna z matek od kilku dni nie ma wiadomości od syna. Czuję się, jakby część mnie została oderwana. Chcę tylko wiedzieć, czy on jeszcze żyje. Synu, proszę, wróć. Marokańskie władze tłumaczą, że kryzys napędziły rozpowszechniane w internecie informacje o wyroku hiszpańskiego Sądu Najwyższego. Migranci mieli uwierzyć, że po dopłynięciu do Ceuty w pław nie zostaną natychmiast zawróceni. To przede wszystkim wykorzystywanie przestrzeni cyfrowej do szerzenia dezinformacji, działalność handlarzy ludźmi oraz błędne interpretacje przepisów. Maroko zwiększyło liczbę patroli na lądzie i morzu, a Hiszpania ustawiła przy Ceucie pływającą zaporę. Śledztwa mają ustalić, kto organizował masowe próby przekroczenia granicy. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: Francuski sąd potwierdza decyzję o areszcie domowym dla Ksenii Fedorowej, byłej szefowej stacji telewizyjnej Russia Today we Francji. Kilka dni temu tamtejszy rząd zdecydował o jej wydaleniu. Zarzuca kobiecie rozpowszechnianie kremlowskiej propagandy. Rosjanka walczy o możliwość pozostania we Francji. O szczegółach tej sprawy Stefan Folzer.
3: Francuskie władze uzasadniają swoje działania walką z ingerencją i dezinformacją Kremla. Ksenia Fedorowa została objęta nakazem pozostania w domu oraz obowiązkiem codziennego zgłaszania się na komisariacie policji do czasu wykonania decyzji o wydaleniu. Zamrożono również na pół roku jej aktywa. Była szefowa Russia Today liczyła, że uda jej się uchylić te ograniczenia, jednak paryski sąd administracyjny odrzucił jej wniosek. W ostatnich latach, po tym jak wprowadzono zakaz emisji Russia Today we Francji, Fedorowa stała się jedną z czołowych postaci prawicowych mediów. Wraz ze wzrostem jej popularności i wpływów nasilały się kontrowersje wokół jej wypowiedzi. Twierdziła m.in., że to Zachód doprowadził do wojny na Ukrainie i zmierza do konfrontacji z Rosją. Teraz Fedorowa przekonuje, że jest ofiarą cenzury i politycznej nagonki. Decyzję o jej wydaleniu poparli politycy lewicy i centrum, podczas gdy większość środowisk prawicowych zachowuje w tej sprawie ostrożność. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Są pierwsze efekty programu ograniczania skutków nadmiernej turystyki we Florencji. Wprowadzane od ponad roku zmiany w tym mieście obejmują przede wszystkim wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO historyczne centrum. O walce z masową turystyką na florenckiej Starówce Aleksandra Nietopiel.
4: Obszar ten zajmuje nieco ponad 5 km kwadratowych, ale to właśnie tutaj koncentruje się największy ruch turystyczny. Po zmianach wprowadzonych w 2024 roku z budynków zniknęły czarne skrzynki na klucze, a możliwość dodawania nowych ofert najmu krótkoterminowego została ograniczona. Zakazano używania głośników, a na Starówkę nie mogą już wjeżdżać nieupoważnione pojazdy. Miasto zablokowało też możliwość otwierania nowych restauracji w historycznym centrum. Teraz trwają prace nad uporządkowaniem stref handlowych, m.in. na targach Porcellino czy San Lorenzo. Naszym celem na ten rok jest wyznaczenie nowych stref funkcjonowania targowisk. W przyszłym roku chcemy przystąpić do ich rewitalizacji, tak aby zapewnić większy porządek, lepszą estetykę oraz wyższą jakość oferowanych produktów, mówi Giacomo Vicini, odpowiedzialny za turystykę we florenckim ratuszu. Stolica Toskanii chce przyciągać turystów, którzy zostają w mieście dłużej, lepiej je poznają i odwiedzają także dzielnice położone poza ścisłym centrum. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Suma wydarzeń.
1: Mężczyzna podejrzany o zamordowanie 53-letniej kobiety w Warszawie przyznał się do winy. Ciało zamordowanej znaleziono w weekend. Policja udzielała wtedy asysty byłej partnerce 32-latka przy wejściu do jego mieszkania na Ochocie. Zwłoki były w zaawansowanym stadium rozkładu. Co policjanci zastali w mieszkaniu zatrzymanego? Mówił o tym w TVP Info komisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.
5: Zastali między innymi dużą taką torbę bagażową. Niestety wewnątrz tej torby były zwłoki.

0: matki, jak się później okazało, kobiety 53-letniej. Zarówno ona, jak i sprawca, który kilkadziesiąt minut po tym fakcie został ustalony i zatrzymany, to Polacy.
1: Przez najbliższe 3 miesiące zatrzymany będzie przebywał w areszcie. Za zabójstwo grozi mu dożywocie. Ze stolicy przenosimy się do Wrocławia. 18-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po tym, jak w sobotę zaatakował nożem 30-letnią Polkę. Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił też składania wyjaśnień. Prokuratura przygotowuje wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Tę sprawę śledzi Mateusz Czmiel.
2: Rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dułacz przekazał, że napastnik zadał kobiecie kilka ciosów nożem.
3: Został mu przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi i klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień zarówno w zakresie motywacji działania, jak i też przebiegu zdarzenia.
2: Do ataku doszło w sobotni wieczór na klatce schodowej budynku przy ulicy Gagarina na Wrocławiu. W Muchoborze. Kobieta trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Jednak, jak przekazała prokuratura, została już z niego wypisana. Śledczy ustalili również, że podejrzany i pokrzywdzona nie znali się wcześniej. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara dożywocia. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Warszawa pamięta o swoich bohaterach. Przedstawiciele władz, służb mundurowych, wojskowi, pracownicy wytwórni, a także warszawiacy uczcili 82. rocznicę zdobycia jednej z najważniejszych redut powstańczej Warszawy, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Wiceszef MSWiA Tomasz Szymański podkreślał podczas uroczystości, że ideały powstańców warszawskich nigdy nie straciły na wartości.
4: Powstanie warszawskie i obrona gmachu PWPW to dowód, że naród polski w najciemniejszej godzinie potrafi stanąć po najwyższe wartości. Wolność, godność i odpowiedzialność za wspólny los, za wspólne życie. Dziś w suwerennej Rzeczypospolitej obchodzimy to święto jako symbol niezłomności. W czasach, gdy Polska stoi przed nowymi wyzwaniami bezpieczeństwa, zwłaszcza na wschodniej granicy, na wschodniej flance Europy, wartości Powstania Warszawskiego nabierają szczególnej aktualności.
1: Wydarzenia sprzed 82 lat na stałe wpisały się w historię wytwórni, mówi prezes Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych Zygmunt Kostkiewicz.
5: Wśród tych 600 obrońców reduty dużą część stanowili pracownicy wytwórni. Oni atakując od środka doprowadzili do zdobycia tego gmachu, a miało to swoje znaczenie militarne, bowiem tak długo jak reduta się broniła, tak długo powstańcy panowali nad Starówką. Ta pamięć, o którą dbamy, te zdarzenia, których ślady fizyczne jeszcze możecie Państwo na tym budynku zobaczyć, czyli odpryski kul. Dla wytwórni jest to bardzo ważne, pozostanie bardzo ważne.
1: Powstańcy zajęli redutę Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych 2 sierpnia 1944 roku. Reduta broniła się 27 dni. Powstrzymywała niemieckie oddziały oraz czołgi przed wdarciem się na Stare Miasto. Tegoroczne obchody były drugimi z rzędu bez udziału uczestników walk i obrony reduty. Ostatni z bohaterów walk w tym miejscu, Juliusz Kulesza, pseudonim Julek, zmarł w lutym ubiegłego roku. Z państwowymi honorami na cmentarzu powstańców Warszawy pochowano szczątki 8 osób, ofiar niemieckiego bombardowania stolicy w 1944 roku. Odnaleziono je podczas prac remontowych w rejonie ulicy Złotej i Zgoda.
6: Błagajmy Boga, ażeby ciała naszych sióstr i braci wskrzesił w chwale.
7: Tam, gdzie są inwestycje prowadzone ze szczególną pieczołowitością, trzeba przyglądać się temu, co czasami bardzo płytko pod powierzchnią ziemi się znajduje. Tak jak w tym przypadku 80 lat czekali na odnalezienie.
8: Adrian Nagarnik, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Zachęcam wszystkich słuchaczy i osób, które wiedzą, że w swojej rodzinie mają bliskich, którzy zginęli podczas II wojny światowej, żeby zgłaszali się do Instytutu Pamięci Narodowej i przekazywali swój materiał genetyczny do tego, żeby odnaleźć ich bliskich z imienia i nazwiska.
1: Powstanie warszawskie trwało 63 dni. Upadło 2 października 1944 roku. W naszym magazynie jeszcze jeden temat. Słowaccy ratownicy odnaleźli ciało 38-letniego polskiego taternika w rejonie Baranich Rogów w Tatrach.

0: Tatrach. To czwarta ofiara śmiertelna w tych górach w ciągu ostatnich kilku dni. Do śmiertelnego upadku doszło wczoraj, ale z powodu trudnych warunków pogodowych ciało Polaka przetransportowano do Starego Smokowca dzisiaj. O szczegółach Filip Druszcz z Polskiego Radia Kraków.
1: Do wypadku doszło w rejonie południowo-wschodniej grani Baranich Rogów. 38-latek wspinał się z dwoma partnerami z Polski. W pewnym momencie rozdzielili się w szczytowych partiach grani. Gdy mężczyzna nie wrócił, rozpoczęły się poszukiwania. Ciało wspinacza odnaleźli czescy turyści. To już czwarty śmiertelny wypadek w Tatrach w ostatnich dniach. W sobotę turysta zginął po upadku w rejonie Orlej Perci. Prawie w tym samym czasie śmierć poniósł Tater, który odpadł od ściany w masywie Miłgoszowieckiego Szczytu Wielkiego. Tego samego dnia po słowackiej stronie Tatr zginął także 37-letni polski wspinacz, który odpadł na wschodniej rzeżuchowej Turni. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
0: Informacjami o wypadkach w Tatrach kończymy popołudniową sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Za pół godziny wrócę do Państwa z najnowszymi informacjami. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Idą upały. Polska energetyka przygotowuje się na ekstremalne temperatury. Polityczne paliwo. Jak prawica na ksenofobii buduje swoje poparcie. Niewiarygodny wyczyn. Polak jako pierwszy przepłynął wpław Bałtyk.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Po reklamie.
11: 16.31, Jeremia Mrożek. Dzień dobry, zaczynamy popołudnie w Polskim Radiu 24. Będę z Państwem do godziny 19.
12: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
11: A dzisiejszy program przygotowały Katarzyna Pilarska i Paulina Olak. Za realizację odpowiada Adam Brzeziński. W programie m.in. Węgry, które rozszerzają program oszczędzania energii w związku z rekordową suszą i ograniczeniem pracy elektrowni jądrowej. U nas zmiany, bo po 17.30 w miejsce rozmowy politycznej więcej magazynu Saldo. A jest o czym rozmawiać, bo dziś giełdy na zielono i panuje duże zadowolenie. Wcześniej jednak pytanie, czy będzie takie zadowolenie u naszego gościa. Zapraszam na 24 pytania.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
13: Witamy Państwa. Kamil Szewczyk, a ze mną w studiu profesor Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość i rzecznik dyscyplinarny tej partii. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa serdecznie.
13: No to jak panu idzie to dyscyplinowanie rozłamowców czy buntowników na czele z Mateuszem Morawieckim oczywiście i jego posłów?
14: No w tej chwili no, mamy do czynienia z sytuacją, w której część dotychczasowych członków Prawa i Sprawiedliwości postanowiła dokonać rozłamu. No, wyszedł im taki odprysk, no, duży, ale mimo wszystko w skali całego klubu parlamentarnego odprysk. Oni są ciągle na stanie Prawa i Sprawiedliwości są procedury. No,
13: na stanie Prawa i Sprawiedliwości pan mówi, tak?
14: No, są uważani za członków Prawa i Sprawiedliwości.
13: Oni twierdzą odwrotnie, że już są poza partią.
14: To też nie wszyscy, dlatego że akurat w piątek

0: Tak wysłałem różnymi kanałami elektronicznymi takie informacje do wszystkich członków nowego klubu parlamentarnego Mateusza Morawieckiego. Takie prośby o zajęcie stanowiska, znaczy poinformowałem o tym, że toczy się postępowanie dotyczące ich członkostwa, że są nadal pełnoprawnymi członkami Prawa i Sprawiedliwości, no i że jeśli chcą, mogą w tej sprawie się jakoś wypowiedzieć, zająć stanowisko, zwłaszcza w zakresie tym, czy są członkami nowego klubu, bo to też oficjalnie nie zostaliśmy do tej pory zawiadomieni. Otrzymałem różne odpowiedzi. To też trzeba wziąć pod uwagę, to był piątek, prawda, potem weekend, dzisiaj dopiero poniedziałek, no, ale części osób otrzymałem i co ciekawe, część osób jakby no wskazuje, że ich zdaniem nie są już członkami Prawa i
1: Sprawiedliwości. Którzy to są posłowie?
0: Czy ja mam zasadę, że jakby rozmów cztery oczy nie ujawniam, natomiast część z tych osób zadeklarowała, że są członkami Prawa i Sprawiedliwości, że chcą być dalej.
1: Wymieni pan nazwiska chociaż jedno z tych, którzy chcą być dalej.
0: Ale tak jak powiedziałem, tego typu jakby dwustronnych rozmów nie ujawniam.
1: No to na jakim etapie, żeby spuentować cały wątek? Pan jako rzecznik dyscyplinarny partii, na jakim etapie konkretnie, formalnie, jaki mają związek z PiS-em?
0: No można by powiedzieć, że ich członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości jest już martwe, dlatego że wyszli z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, stali się członkiem innego klubu parlamentarnego. Regulamin Sejmu w artykule 8 ust. 4 przewiduje, że można być tylko członkiem jednego klubu parlamentarnego, a statut Prawa i Sprawiedliwości w artykule 36 ust. 2, że członek Prawa i Sprawiedliwości, który zostanie parlamentarzystą, jest zobowiązany do uczestniczenia w pracach, do przynależności do klubu parlamentarnego naszego ugrupowania. No, mamy do czynienia z pewnym problemem, no, z pewnym jakby nadprogramowym zasobem ambicji jednego człowieka, konkretnie Mateusza Morawieckiego. Mateusz niestety no, jest osobą, która no, nie potrafi grać zbiorowo. W tym sensie, że on stawia nawet na rozwiązania, które osłabiają jedność, osłabiają siłę prawicy i centroprawicy dla uzyskania jakby własnego efektu, który niekoniecznie musi być dobry dla całości, dla Polski również. Przypomnijmy sobie, że chciał zostać kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej, nie przyjmował do wiadomości, że przecież i tak nie zostanie wybrany. No to wówczas przedstawiał to, że no, ale w ten
1: chciał
0: sposób
1: przejąć partię, tak?
0: Zbuduje sobie pozycję w Prawie i Sprawiedliwości. No całe szczęście Jarosław Kaczyński postawił na Karola Nawrockiego, który został wybrany prezydentem i to jest lepiej dla Polski z pewnością niż Rafał Trzaskowski, co miałoby miejsce w przypadku kandydowania Mateusza Morawieckiego.
1: Bez Mateusza Morawieckiego no ciężko idzie Prawo i Sprawiedliwości. Widział pan pewnie dzisiejszy sondaż Ibris dla Polsat News. Macie tam niecałe, jeśli dobrze pamiętam, 16,9, 17% niecałe punktów procentowych. Morawiecki ze swoim klubem wchodzi do Sejmu, ma prawie 8 punktów. Dzieli was tylko 2,5 punkta różnicy z Konfederacją. To jest też problem.
0: Czy parafrazując Przemysława Wiplera, powiedziałbym 20 tysięcy plus VAT, no bo jakby inflacja. Znaczy to jest ta sama sondażownia, która prognozowała mijankę między Karolem Nawrockim a posłem Mentzenem w trakcie kampanii prezydenckiej, która wieszczyła wybór Rafała Trzaskowskiego. Poza tym ja mogę się w ogóle...
1: Ale nie ma obaw w Prawie i Sprawiedliwości? Nie obawia się pan, że jednak jest blisko z Konfederacją? Te 2,5 punkta, że Morawiecki ma 8 punktów, że Prawo i Sprawiedliwość spada poniżej 20 punktów.
0: Rozmawiamy ze wszystkimi, także specjalistami. Tak naprawdę jakiekolwiek sondaże w tej chwili, w czasie wakacji, urlopów, nie mogą być profesjonalnie przeprowadzone. Są dwie sondażownie w Polsce, które posiadają instrumentarium do zrobienia tego nawet w obecnych warunkach, ale to nie jest akurat ta sondażownia. Więc poczekajmy cierpliwie.
1: Czyli nie przejmuje się pan tymi wynikami?
0: Nie, znaczy akurat to są rysowanki i kredkami na papierze.
1: A jeśli będzie, no załóżmy, są wybory, wynik wyborczy, no i potwierdza się, że jesteście bardzo blisko Konfederacji, tak, że Rozwój Plus wchodzi do Sejmu, a wy macie 17-18%. I co wtedy?

0: wtedy? Z kim idziecie?
1: Akurat słusznie mówi pan redaktor, że no, jedynym sondażem, najprawdziwszym sondażem jest wynik wyborów, dlatego będziemy...
0: No załóżmy, że to się potwierdzi. To jak te, że te wyniki się potwierdzą?
1: Nie, tego typu sondaże to nie. Natomiast z pewnością będziemy pracować cały czas tutaj i w zakresie programu. Będziemy przedstawiali rozwiązania korzystne dla Polski i Polaków. Będziemy prowadzić kampanię, która z jednej strony będzie wskazywała na rozwiązania korzystne tutaj dla Polski, a z drugiej strony będzie pokazywała miernotę tych, którzy obecnie rządzą. Chcemy, aby Polacy nam zaufali. Mamy nadzieję, że nasz wynik wyborczy będzie bardzo dobry. Natomiast no, Prawo i Sprawiedliwość, wcześniej Porozumienie Centrum, no, przeżyło wiele rozłamów. Jak wskazują dziennikarze...
0: Tylko wtedy nie było tylu prawic. Nie było Konfederacji Mentzena-Busaka, nie było Konfederacji Korony Polskiej Brauna. Teraz macie konkurencję na prawej stronie.
1: A czego to nie było? Mówiąc tutaj księgą Koheleta, już wszystko było, tylko wszystko się powtarza po raz wtóry. I kolejny, jeszcze raz kolejny.
0: Nie czuje pan tego oddechu Konfederacji obydwu, Mentzena i Brauna na plecach?
1: Jakoś niespecjalnie, natomiast faktem jest, że tutaj akurat specjaliści, publicyści, dziennikarze komentowali i akurat to mi tak w pamięci utkwiło, że te odejścia od Prawa i Sprawiedliwości to kończą się na dwa sposoby. Albo trafia się do Platformy Obywatelskiej, albo wraca się do PiS-u. Ja bym dodał, że jest jeszcze trzeci sposób, czyli zakończenia takiej sprawy, czyli kończy się tak, jak były premier Kazimierz Marcinkiewicz.
0: Ale chce pan powiedzieć, że tak skończy Mateusz Morawiecki?
1: Jest to możliwy wariant.
0: Czyli zostanie, no, już nie będziemy mówić, nie wiem, publicystą, tak? Rozumiem. Recenzentem polityki,
1: w
0: tak?
1: W tym przypadku to już nawet nie wiem kim, tak? Ja mu nawet aż tak źle nie życzę. Znaczy, to jest osoba, która z pewnością...
0: Ale dobrze, panie pośle.
1: Z pewnością parę rzeczy dobrych zrobiła. Znaczy, oczywiście Mateusz próbuje, jakby, no, to też jest normalne, ludzkie. To, co dobrego było, to on mówi to ja jako premier. To, co nie chciałby się tym chwalić, to mówi nie, to ktoś inny, ministrowie. Ale... To jest tak, że tutaj nikt nie dezawuuje Mateusza Morawieckiego, natomiast faktem jest, że na różne czasy różni premierzy byli lepsi. Wcześniej była Beata Szydło, która wydaje się nawet miała o wiele więcej osiągnięć. Potem był Mateusz Morawiecki.
0: To dlaczego zmieniliście na Morawieckiego wtedy?
1: No akurat wtedy potrzebne było postawienie na kwestie gospodarcze. Natomiast w tej chwili naszym kandydatem na premiera jest Przemysław Czarnek. Prowadzi
0: będzie kampanię. Wymieniony? Będzie wymieniony, bo nie ma tego efektu Czarnka pozytywnego w sondażach przynajmniej.
1: Znaczy jest efekt, mamy do czynienia z prezentacją programu, z pracą tutaj w terenie. Przemek tylko, spotyka się z
0: tylko,
1: Polakami.
0: Panie pośle, nie widać tego w sondażach. Nie wiem, czy pan obserwuje, śledzi sondaże. Nie ma tego efektu Czarnka.
1: Ale to już powiedziałem, 20 tysięcy plus VAT i nic z tego nie wynika. No, nawet gdyby ktoś chciał to rzetelnie tak to dzisiaj można, przeprowadzić, to...
0: Tak to można by pan wszystko to skomentować, mamy taki 20 plus VAT, no ale jednak jest pewna tendencja, że Czarnek nie dowozi. Nie ma efektu, jeszcze raz powtórzę, pozytywnego dla was, jeśli chodzi o Przemysława Czarnka. Dlatego moje pytanie brzmi tak, czy Zbigniew Bogucki, bo takie nazwisko się pojawia na giełdzie nazwisk. Szef Kancelarii Prezydenta będzie kandydatem?
1: Minister Bogucki już sam zdementował te informacje.
0: Na razie. Powiedział, że na razie, w najbliższych miesiącach.
1: To może po Przemysławie Czarnku będzie dobrym premierem na jeszcze następną kadencję, natomiast nie sądzę, by ktokolwiek aż tak daleko to wszystko wyprzedzał. Dzisiaj naszym kandydatem jest Przemysław Czarnek, prowadzi kampanię. Prawo i Sprawiedliwość jest ugrupowaniem, które ma struktury terenowe. Spotykamy się z Polkami, Polakami, rozmawiamy.
0: Odpowiecie konwencją na konwencję Morawieckiego. Morawiecki 15 października, czyli w rocznicę wyborów, organizuje konwencję, wielką konwencję. Czy PiS też odpowie w tym dniu?
1: Znaczy, to jest ciekawa konstrukcja, to... organizowanie konwencji w dzień swojej personalnej przegranej. Natomiast nie wiem, kto mu to doradził, natomiast...
0: No w kontekście tak rocznicy wyborów.

0: No to jest rocznica wyborów, natomiast to jest rocznica tego, jak Mateusz Morawiecki nie dowiózł wyniku i nie został po raz kolejny premierem po tych dwóch tygodni chyba przecież.
1: Ale to sam był, sam miał dowieść wynik, czy Prawo i Sprawiedliwość stało za nim, przy nim?
0: My nie będziemy dzisiaj tutaj dogadywali, nie będziemy tutaj wytykali różnych rzeczy, natomiast twarzą tego 15 października, najsilniejszą twarzą jest właśnie Mateusz Morawiecki, cokolwiek by nie było. Jeśli on to interpretuje pozytywnie, no to jego prawo. Ja mam ciągle wrażenie, że 15 października to jest ten dzień, kiedy żeśmy nie dowieźli wyniku, kiedy z różnych powodów, ale kiedy jednak Mateusz Morawiecki musiał przestać być premierem.
1: I widzi pan za to tylko Morawieckiego, tak? Czy winne jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński, politycy tej partii, inni, czy tylko Morawiecki?
0: Tak jak powiedziałem, w Platformie Obywatelskiej jest jeden Tusk i on musi być premierem zawsze. To jest w Prawie i Sprawiedliwości, naszym liderem jest Jarosław Kaczyński, funkcja premiera no, ma charakter jakby tego typu, że w danym momencie na dane okoliczności jedna osoba jest lepszym premierem wtedy, kiedy na przykład są potrzebne rozwiązania w zakresie spraw społecznych, prawda, wprowadzenie 500+, 800+, to dzisiejsza nazwa tego programu, no to wówczas była to Beata Szydło, która te programy społeczne inicjowała, wprowadziła, wcale to nie było łatwe.
1: Morawiecki był przeciwnikiem 500+?
0: Tak mówią koledzy, którzy byli wówczas w rządzie. Im wierzę, kiedy zestawię te osoby, które mówią jedno i drugie, to akurat wierzę im. Dzisiaj Mateusz przyszedł do Prawa i Sprawiedliwości już po wygranych przez nas wyborach w 2015 roku. Najpierw został ministrem, potem wicepremierem, potem premierem.
1: Żałuje pan, że w ogóle Morawiecki no, był takim ciałem obcym, nie ma co ukrywać w Prawie i Sprawiedliwości. Żałuje pan z perspektywy czasu, że zrobiliście go tym premierem i że został dość
0: z perspektywy czasu, politykiem. Z perspektywy czasu wszystko łatwo komentować. Czasem też jest potrzebna po prostu zaufanie do ludzi. Ja generalnie ufam ludziom. Wtedy nawet przekonywałem moich kolegów, no zobaczcie, to jest Mateusz, który jest z nami, który walczy o te same sprawy, o które my walczymy. Traktujcie go tak jak naszego kolegę. I byłem jedną z tych osób, które do tego przekonywały. Mateusz dzisiaj postanowił pójść na swoje. Tak jak mówiłem, no, swego czasu chciał zostać kandydatem na prezydenta, nawet zakładając, że wygra Trzaskowski, ale miało to zbudować jego pozycję w Prawie i Sprawiedliwości. Potem to już wtedy był pierwszy foch, potem chciał zostać kandydatem na premiera. Tak jak powiedziałem, no, jak pewne rzeczy za łatwo przychodzą, to się ich nie ceni, uznaje się, że coś normalnego. No w tej chwili Mateusz Morawiecki uznaje, że może być tylko premierem, ewentualnie kandydatem
1: na
0: premiera.
1: Czyli za łatwo mu przyszło, sugeruje pan premierostwo.
0: Ja myślę, że za łatwo mu przyszło.
1: Czyli Kaczyński niepotrzebnie go zrobił tym premierem. Za łatwo.
0: Pewnie w tym momencie był potrzebny. Pewnie w tym momencie postanowiono skorzystać z jego kompetencji. Natomiast to nie jest tak, że jest się premierem do końca życia, do emerytury. To są funkcje polityczne i przywiązywanie się do tego jest jakieś takie bardzo złudne. To no, trzeba być Winstonem Churchillem, żeby wygrać drugą wojnę światową, przegrać wybory i po paru latach wrócić, ale też dosłownie na chwilę.
1: Profesor Kalor-Karski, Prawo i Sprawiedliwość, rzecznik dyscyplinarny tej partii. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Nadprogramowe ambicje jednego człowieka, tak o Mateuszu Morawieckim mówił przed chwilą Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość, a wcześniej Porozumienie Centrum, przeżyło wiele rozłamów. Mateusz Morawiecki może skończyć jak Kazimierz Marcinkiewicz, ale aż tak źle mu nie życzę, dodaje rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości. Więcej o tym też w debacie dnia po godzinie 18, a już teraz sprawdzamy, co dzieje się za granicą.
2: Światopogląd.
3: Ernest Zozuń razem ze mną. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Węgry rozszerzają program oszczędzania energii w związku z rekordową suszą i ograniczeniem pracy elektrowni jądrowej w Pax. Oszczędności dotkną administracji państwowej, przemysł, kolej, ale ja też widziałem wybuchy na Dunaju. Ernest, co się dzieje?
4: Ale to w Rumunii widziałeś te wybuchy. Jeśli zaczynać od Węgier, to rzeczywiście Węgry są w poważnych problemach, ponieważ elektrownia Pokrz produkuje ponad 50% energii.

energii, którą zasila węgierskie gniazdka i węgierskie zakłady, a także wszystkie inne rzeczy, które prądu potrzebują. No i tu powstał bardzo poważny problem. Na razie udało się nie do końca wyłączyć te elektrownie, ale no, jeśli tak dalej pójdzie, to będzie trzeba ją wyłączyć całkowicie. Z tej prostej przyczyny, że woda w Dunaju jest tak niska, że nie można z tej rzeki pobierać tej wody do chłodzenia reaktorów. Do tego, skoro tej wody jest tak mało, a upały są olbrzymie, no to ta woda jest ciepła i też nie za bardzo będzie chłodziła te reaktory. Do tego ciepła woda podgrzana przez reaktory, gdyby wróciła do rzeki, no to mogłaby spowodować katastrofę ekologiczną jeszcze większą niż ta, którą mamy w tej chwili spowodowaną wielką suszą. W związku z czym no, lepiej jest zatrzymać te elektrownie. No i nie ryzykować po pierwsze właśnie katastrofą ekologiczną, po drugie awarią tej elektrowni, by później ona jednak mogła pracować. Węgry niestety w ostatnich latach tak się zorganizowały, że postawiły głównie na te elektrownie. To jest budowana przez Rosjan elektrownia, w związku z czym no, w tej chwili mają z tym wszystkim kłopoty. No i do tego jeszcze Węgry są w tak trudnej sytuacji, że nie za bardzo mają od kogo wkoło siebie tego prądu pożyczyć, bo no niby Robert Fico zadeklarował, że pomoże Węgrom, ale no zobaczymy jak to będzie, dlatego że Węgry mają problem z połączeniami energetycznymi z innymi państwami, tak żeby ten prąd mógł do nich wpłynąć. I tutaj zaczyna się właśnie też drugi kłopot. No i do tego jeszcze dochodzi fakt taki, że aby dostać prąd z zewnątrz, no to będzie trzeba za niego zapłacić. Same problemy i do tego jeszcze synoptycy przewidują, że temperatura będzie jeszcze wyższa. Na jutro i na dzisiaj przewidywane są wysokie słupki rtęci w termometrach, dochodzące nawet do 40 i 40 paru stopni, w związku z czym pocieszać się Węgrzy nie mają jak i niestety muszą podejmować kroki, by ten prąd oszczędzać. No i właściwie tak, zamykane są wszelkie urzędy publiczne, urzędnicy pracują zdalnie, wyłączane jest oświetlenie w miastach, ogranicza się nawet ruch pociągów elektrycznych wieczorami, tak żeby jednak te żarówki w domach mogły się świecić i by troszkę tego prądu dla zwykłych obywateli pozostało. Premier Modziar deklaruje, że uda się nie wyłączać w domach prądu, ale tak mówi z pewną taką, powiedziałbym, nieśmiałością, bo pewności co do tego, że uda się, mieć nie może. Mówiłeś o wybuchach, to Rumunia i to kraj sąsiadujący z Węgrami, od którego ewentualnie Węgry mogłyby prądu pożyczyć, ale Rumunia ma swoje problemy, właściwie podobne do węgierskich, ponieważ ich elektrownia atomowa także musi ograniczyć swoje działanie. To jest elektrownia w Czernej Wodzie i saperzy rumuńscy starali się przy pomocy właśnie tych wybuchów, o których mówiłeś, skierować większe ilości wody do nurtu Dunaju, z którego ta elektrownia również czerpie wodę do chłodzenia reaktorów, z dopływów, no ale tak, wczoraj się nie za bardzo udało, dzisiaj podjęto drugą próbę, no i zobaczymy, czy natura będzie chciała podporządkować się temu, co chcą zrobić saperzy, czy też nie. I w Rumunii również bardzo duże ograniczenia w zużyciu prądu. Dacia i Ford wstrzymują produkcję samochodów do na razie 19 sierpnia, a co dalej się zobaczy, ponieważ synoptycy w Rumunii także przewidują wysokie temperatury w najbliższych dniach. No i niestety ten Dunaj również nie podniesie swojego poziomu. Zresztą nie widać na całej długości tej rzeki, by działo się dobrze. Serbowie też narzekają, ponieważ tam z kolei przez Dunaj transportowana była ropa naftowa do rafinerii. No i skoro Dunaj jest bardzo niski, to te barki z tymi zapasami ropy naftowej nie mogą dotrzeć do rafinerii, w związku z czym największa w Panczewie zatrzymała produkcję paliwa. Prezydent Vučić uspokaja na razie obywateli, mówi, że zapas jest, no ale wiadomo, zapas nie jest nieograniczony. No i jeśli sytuacja będzie się przedłużała, to też mogą być trudności z paliwem. Także taka jest niestety w Europie Południowej i Południowo-Wschodniej trudność.

0: trudna sytuacja. A jeśli popatrzymy jeszcze na Grecję, no to tam z kolei mamy falę upałów i falę pożarów. I to na tyle niebezpiecznych, że podchodzą także do greckiej stolicy i Grecy bardzo poważnie obawiają się o to, czy uda im się te pożary zatrzymać. Premier grecki mówi, że w ostatnich latach zainwestowano bardzo dużo w służby i w straż pożarną, która wielokrotnie ćwiczyła i przygotowywała się na pożary lasów. I rzeczywiście przez ostatnie lata nakłady w Grecji na te działania były bardzo duże. To mniej więcej tak po 4 lata temu, kiedy wielkie pożary strawiły połowę Grecji, wówczas służby były prawie bezbronne. Wołali o pomoc na całą Europę i cała Europa jechała gasić tę Grecję. Mhm. Natomiast premier grecki mówi, że no, można oczywiście wyćwiczyć różne procedury i starać się zorganizować jak najlepiej, no ale czasem żywioł przerasta nawet najlepszą organizację.
1: Ernest, to jeżeli jesteśmy już przy pożarach, przy tym, co się dzieje w naturze, to te pożary wybuchają również w Portugalii, wybuchają również w Hiszpanii. Płoną tysiące hektarów. No ale to są też kraje, do których Polacy jeżdżą na wakacje. Dlatego też muszę w tym kontekście zapytać, czy tu jest jakieś zagrożenie? Czy w ostatniej chwili zmieniać destynację swojego wypoczynku?
0: Oczywiście, że jest zagrożenie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma na swojej stronie specjalne rubryki, gdzie zamieszcza informacje na temat tego, na ile bezpiecznie jest jechać do danego kraju. No i na co trzeba zwrócić uwagę. No i jeśli otworzymy tę stronę i klikniemy Hiszpanię, to MSZ zwraca uwagę właśnie na to, że szaleją pożary, chociaż teraz w Hiszpanii trochę udało się sytuację opanować, ale nikt nie wie, jaka będzie do końca lata pogoda. We Francji także sytuację udało się opanować, ale też nikt do końca nie wie, jaka będzie do końca lata pogoda. W Portugalii również udało się te pożary w jakiś sposób zagasić, chociaż nie do końca. No, te lasy się ciągle palą, ale już nie aż tak strasznie i nie w tak niekontrolowany sposób jak do niedawna. No ale także właśnie dobrze jest zajrzeć na stronę MSZ-u, co ono tam mówi. No i Grecja. Grecja to jest Mekka dla Polaków. Bardzo wielu Polaków wypoczywa w lecie w Grecji na różnego rodzaju wyspach greckich, a tam niestety na tych wyspach te pożary szaleją. I też myślę, że powinniśmy sprawdzić miejsce, gdzie zamierzamy się wybrać, czy aby na pewno wszystko jest w porządku. No i czy nie będziemy musieli z nagła przerywać tego naszego urlopu, albo czy w ogóle mamy gdzie jechać, bo być może po prostu okolica ogarnięta jest pożarem i nikt tam nie jest wpuszczany i spakujemy się i przygotujemy na wypoczynek, a po prostu nie dolecimy na miejsce.
1: Ernest, mamy jeszcze 1,5 minuty, to jeszcze chciałbym zapytać o to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Iran zdementował zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczące rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Teheran podkreśla, że nie prowadzi negocjacji z Waszyngtonem, stawia warunki w sprawie cieśniny Ormus. Jak na ten moment wygląda ta sytuacja?
0: No właśnie nikt nie wie, jak wygląda. Właściwie to trzeba by pytać Donalda Trumpa, jak ona wygląda, bo to znaczy tak, no właśnie.
1: On powie to, co chce usłyszeć.
0: Donalda Trumpa. Zacząłem się i zastanowiłem się, czy aby na pewno to jest dobry adresat do kierowania tego pytania, ponieważ mam wrażenie, że Donald Trump kreuje jakąś rzeczywistość, bo sam nie do końca wie, jaka jest sytuacja i powtarza różnego rodzaju regułki, które słyszeliśmy także poprzednio, kiedy już miało być podpisywana ramowa umowa, już miały być podpisywane porozumienia, już byliśmy blisko pokoju, dlatego wstrzymywał takie czy inne uderzenie, no ale do tego pokoju było daleko, potem udało się coś podpisać, a potem znowu wszystko zaczęło się od początku, w związku z czym ja myślę, że no właściwie nie wiem, kogo pytać, jaka jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, bo pewnego źródła tak na dobrą sprawę nie ma. Trzeba zbierać różnego rodzaju informacje i też zauważyłem, że nawet te poważne publikatory, które mają dojścia do Białego Domu, do administracji Białego Domu, mają tam jakieś źródła przecieków, też piszą, jak twierdzi Donald Trump, być może jest tak, a być może jest jeszcze inaczej. W związku z czym, jaka jest sytuacja na polu negocjacyjnym i na polu bitwy, tego niestety w tej chwili ustalić na 100% żaden dziennikarz, który nie ma dojścia do bezpośrednich informacji z Pentagonu, nie jest w stanie i na pewno nie jest w stanie ustalić nikt, kto nie jest

0: w Departamencie Stanu zatrudniony, a przynajmniej blisko tych najważniejszych negocjatorów, którzy ewentualnie mieliby coś negocjować.
1: Nie trzeba być dziennikarzem śledczym, żeby z kolei zauważyć na stacjach benzynowych 7,45. Po tyle dzisiaj tankowałem. Ernest Ozuń, bardzo dziękuję ci za to spotkanie.
0: Dziękuję.
1: Już, proszę państwa, za chwilę będziemy mówić o wysokich temperaturach w całej Polsce. Wcześniej jednak zapraszam na informacje.
2: Światopogląd. Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rosyjski samolot znów przechwycony nad Bałtykiem. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Trzy osoby ułaskawi prezydent Nawrocki. Jedną z nich może być Adam Borowski. W Słupsku ponownie jest urząd morski. Wrócił tam po 6 latach. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Polskie myśliwce przechwyciły przed południem rosyjski samolot rozpoznawczy. Doszło do tego w odległości 60 km na północny zachód od Łeby. Jak przekazuje szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, rosyjska maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni bez planu lotu i włączonego transpondera. To kolejny taki incydent w ostatnich tygodniach. Ostatnio do przechwycenia rosyjskiego samolotu nad Bałtykiem doszło 3 dni temu. W połowie lipca rosyjskie samoloty kilka razy były przechwytywane nad morzem. Łódź sprawdza dostępność i stan schronów. Magistrat ogłosił przetarg na zbadanie niemal 110 obiektów ochronnych. W ubiegłym roku łódzkie władze zapowiadały zbudowanie sieci miejsc schronienia w centrum miasta, ale dopiero teraz rozpoczyna się przetarg na sporządzenie ekspertyz tych obiektów, mówi Karol Dziuda z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Łodzi.
2: Jakie prace należy wykonać, w jaki sposób te obiekty wyposażyć, żeby w pełni mogły one służyć ludności naszego miasta? Oczywiście to, że one w tej chwili nie spełniają jeszcze w pełni tych wymogów, to nie znaczy, że nie możemy z nich korzystać w sytuacji kryzysowej.
1: Schrony mają być zbadane do połowy listopada. Prezydent Karol Nawrocki wydał 3 postanowienia w zakresie zastosowania prawa łaski. Informuje o tym podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Mateusz Kotecki. Jak przekazuje, chodzi m.in. o osobę skazaną za zniesławienie, która, to cytat, ma ponadprzeciętne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w naszym kraju. Ułaskawienie może dotyczyć Adama Borowskiego, działacza opozycji demokratycznej. Został on skazany na 5 roku pozbawienia wolności za zniesławienie adwokata i posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. W 2006 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył Borowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz przemian demokratycznych w naszym kraju. Krytyk Władimira Putina, polityk Boris Nadjeżdin, opuścił Rosję. W lipcu rosyjskie władze uznały go za zagranicznego agenta. Tym samym został on pozbawiony możliwości startu w wyborach do Dumy. Nadjeżdin opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym stał przed wieżą Eiffla w Paryżu i informował, że wyjechał z Rosji.
3: Всем привет.
1: Witam wszystkich, mam dobre wieści. Żyję, jestem wolny. Niestety na razie poza Rosją. Muszę się rozejrzeć i zorientować, jak żyć dalej. Później napiszę o moich planach. Boris Nadjeżdin krytykował rosyjską napaść na Ukrainę.

Ukrainę. Chodziło o zajęcie, po uznaniu za zagranicznego agenta, został dodatkowo ukarany grzywną za eksponowanie, tu cytat, ekstremistycznych symboli. Chodziło o zdjęcie opozycyjnego lidera Aleksieja Nawalnego. Został on otruty w rosyjskim więzieniu. Nadjeżdżin oświadczył później, że został uciszony i wykluczony z polityki.

0: oraz latarnie morskie. Naszymi głównymi zadaniami jest bezpieczeństwo morskie, ochrona brzegów morskich, rozwój infrastruktury dostępowej do portów. Na dzień dzisiejszy jest to 245 pracowników, jednak docelowo będzie 290 osób.
1: Urząd Morski w Słupsku ma być pierwszą instytucją, gdzie będzie działało biuro do spraw energetyki morskiej. Rekrutacja ma się rozpocząć w połowie sierpnia. Na koniec o tym, ile kozic mieszka w Tatrach. 786, w tym 95 tegorocznych młodych. To wyniki wiosennego liczenia tych zwierząt, podaje je Tatrzański Park Narodowy. To o 46 osobników więcej niż podczas ubiegłorocznego monitoringu. W polskiej części gór tegoroczny wynik to 335 kozic, w tym 47 młodych. Tegoroczny wynik oznacza wzrost liczby zaobserwowanych kozic o ponad 6%.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Są ostrzeżenia IMGW przed upałem i burzami. Zagrzmi w 6 województwach: na Podlasiu, Mazowszu, Łódzkiem, na południu Podkarpacia, także w Małopolsce i na Śląsku. Burzom będą towarzyszyły intensywne opady deszczu i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Miejscami może padać grad. Ostrzeżenia trzeciego, czyli najwyższego stopnia przed upałem, obowiązują na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Termometry pokażą tam blisko 40 stopni Celsjusza.
3: To ciekawe, bo kierowcy mówią, jak jadą do Zakopanego, że widzą 786 kozic i całe stado baranów. To już za chwilę, proszę Państwa, o tropikalnych upałach.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: Wracają tropikalne temperatury, upały obejmą niemal całą Polskę i mogą zostać z nami najdłużej. I od tego zaczniemy spotkanie z naszymi reporterami w regionach. No właśnie, bo w wielu regionach kraju gorąco jest już od dziś, a jeszcze cieplej zrobi się jutro. Służby ponawiają apele o odpowiedzialne zachowanie, a lekarze zwracają uwagę na zagrożenia dla zdrowia, które niosą ze sobą bardzo wysokie temperatury. O upałach z medykami, mieszkańcami Poznania rozmawiał Maciej Szefer, z którym już teraz się łączymy. Dzień dobry, Maćku. Maćku, to kolejna fala wysokich temperatur. No właśnie, przed czym przestrzegają medycy? Przyznam szczerze, że nawet wytrzymanie w aucie, w którym działa klimatyzacja, nawet to potrafi być męczące momentami.
5: To potrafi być męczące. Potrafi być męczące również przebywanie w zamkniętym mieszkaniu, w którym wydaje nam się, że jest chłodniej, ale przez to, że chronimy się przed napływem tego jeszcze gorętszego powietrza z zewnątrz, no to grożą nam też pewne niebezpieczeństwa, no bo tej cyrkulacji powietrza brakuje. O tym też mówili mi lekarze, ale przede wszystkim mówią wprost: nie lekceważyć upałów. A dlaczego? O tym mówi kardiolog dr Marek Słomczyński ze Szpitala Miejskiego Strusia w Poznaniu.
6: My naprawdę musimy się bać upałów, szczególnie pacjenci, którzy mają rozpoznane choroby kardiologiczne, ale nie tylko, bo wszyscy pacjenci, którzy są obciążeni, może być choroba wątroby, może być choroba tarczycy, no i niestety również podeszły wiek związane są z dużo większym ryzykiem różnych powikłań, różnych problemów związanych z wysoką temperaturą.
5: Dlatego potrzebna jest pewnego rodzaju świadomość tego, aby pić dużo płynów. Może to być woda, ale mogą to być też elektrolity.
7: Warto, no bo pan wszystko dostaje. To, co pan wypoci, to pan po prostu uzupełnia, nie? Bo wie pan, w starszym wieku, bo ja mam 76 lat, to wie pan, po prostu nie czuje się, nie chce się pić. Taka jest zasada, że nie chce się pić.
5: To pani Jadwiga, która mówi wprost, że problemem, z którym borykają się osoby w pewnym wieku, jest nawet takie nieświadome odkładanie tego nawadniania się na później albo na nie wiadomo kiedy. I to jest właśnie olbrzymi problem, o czym mówił mi kardiolog.
6: Osoba obciążona kardiologicznie, osoba starsza i jeszcze dodatkowo przyjmująca leki, na przykład z powodu nadciśnienia tętniczego. Tam mogą być leki odwadniające, mogą być beta-blokery i do tego dochodzi upał, no i do tego dochodzą problemy z przyjmowaniem płynów. Nie zapominajmy, że wiele osób starszych ma zaburzony ośrodek pragnienia i po prostu te osoby nie

0: piją.
1: No i właśnie o tym mówią lekarze, o tym mówią medycy, aby zmuszać niekiedy, nawet tak brutalnie mówiąc, osoby starsze do tego, aby jednak się nawadniały. To jest jedna sprawa, ale żeby nie było, że medycy tylko narzekają, ostrzegają i przestrzegają, no to z tego, co ustaliłem dziś w szpitalu imienia Strusia w Poznaniu, to te największe upały wiążą się także z pewnego rodzaju mobilizacją społeczeństwa. To znaczy, jak mówili mi medycy, wcale nie ma tak wielu osób, które z powodu upałów trafiają na szpitalny oddział ratunkowy, no bo ludzie, którzy są ostrzegani przed tymi bardzo wysokimi temperaturami, rzeczywiście zachowują się w większości odpowiedzialnie, pozostają w domach. Problemem może być jednak to, jeśli te upały będą długotrwałe, bo wtedy jednak część osób będzie musiało z domów wyjść. A jak powiedział mi kierownik szpitalnego oddziału ratunkowego, wyzwaniem są też niektóre osoby, które po prostu ćwiczą w takich wysokich temperaturach, no i one mogłyby albo powinny zmienić plan.
2: Przez to czasem ich plan treningowy wykracza poza to, co mogliby wykonać w panujących warunkach i to może być czasem przyczyną tego, że...
1: Mówił Jakub Szymalak ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu imienia Strusia w Poznaniu. Zatem co robić, kiedy jest taki upał? Jak się zachowywać, kiedy żar leje się z nieba, kiedy spiekota, czy wybrać się nad zalew? Zapytałem o to mieszkańców Poznania.
3: Dużo piję, odpoczywam, w domu siedzę, nie wychodzę na zewnątrz.
4: Usiąść na chwilę, napić się wody. Człowiek nie może się przepracowywać, nie żyjemy tylko pracą.
1: Wysokie temperatury pozostaną z nami na pewno do czwartku.
5: A o tym wszystkim mówił Maciej Szefer. Maćku, bardzo ci dziękuję. Myślę, że jak przyjdą rachunki za prąd, za korzystanie z tych wszystkich klimatyzacji, wiatraków, to wtedy nas trochę zmrozi. Na razie spokojnego popołudnia.
1: Bardzo dziękuję.
5: Prokuratura złożyła do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 18-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki we Wrocławiu. Do ataku doszło w sobotni wieczór na klatce schodowej budynku przy ulicy Gagarina. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Czmiel. Mateuszu, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Jakie są najnowsze ustalenia śledczych w tej sprawie?
6: Według prokuratora Jakuba Dubacza napastnik zadał kobiecie kilka ciosów nożem w okolice szyi i klatki piersiowej.
7: Został mu przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi i klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień zarówno w zakresie motywacji działań, jak i też przebiegu zdarzenia.
6: Prokuratura uznała, że w sprawie zachodzą przesłanki do zastosowania tego najsurowszego środka zapobiegawczego, czyli tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
7: No przede wszystkim obawa matactwa, obawa ukrywania się podejrzanego przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, jak również surowa kara realnie grożąca za popełniony czyn. Przypomnijmy, że zbrodnia zabójstwa, czy też usiłowania zabójstwa zagrożona jest karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Więc są to istotne, realne przesłanki stosowania tego izolacyjnego środka zapobiegawczego. A jaka będzie decyzja sądu, zobaczymy prawdopodobnie jutro.
6: To śledztwo trwa. Prokuratorzy będą analizować także dokumentację medyczną pokrzywdzonej i zlecą badania psychiatryczne oraz psychologiczne podejrzanego. Nie wykluczają też, że w miarę postępu śledztwa zarzut może zostać uzupełniony, a o tym, czy 18-latek trafi do aresztu, sąd zdecyduje prawdopodobnie jutro. Mhm.
5: Mateuszu, pojawiły się również informacje o ataku na Ukraińców w hostelu w Kożuchowie. Co udało ci się ustalić w tej sprawie?
6: Tam policja wykluczyła, by bójka Polaków i Ukraińców miała podłoże narodowościowe. Według ustaleń funkcjonariuszy konflikt rozpoczął się po zwróceniu uwagi na głośną muzykę dobiegającą z samochodu. W tym zdarzeniu uczestniczyło 3 obywateli Ukrainy oraz 2 obywateli Polski, mówi starszy aspirant Adam Wachowski z Policji w Nowej Soli.
8: Osoby na tą chwilę są już znane policji, trwają czynności zmierzające do ich zatrzymania, jednakże cały wątek tego zdarzenia nie miał podłożenia narodowościowego i to jest tutaj najważniejsza informacja. Czynności są prowadzone pod kątem pobicia. Osoby narodowości ukraińskiej doznały powierzchownych obrażeń nieskutkujących dalszą hospitalizacją i rekonwalescencją powyżej 7 dni.
6: W mediach pojawiły się też informacje, że w stosunku do Ukraińców miało paść hasło "Wracajcie na Ukrainę". Policja tego nie potwierdza. Również sami poszkodowani zapewnili, że napaść nie miała tła narodowościowego.
5: Mateusz Czmiel, bardzo dziękuję ci za te wszystkie informacje.

0: A my, proszę państwa, przenosimy się teraz do Bełchatowa, który rozważy ograniczenia w ruchu hulajnóg elektrycznych. W wybranych częściach miasta mogą pojawić się strefy, w których korzystanie z takich maszyn będzie całkowicie zabronione. Głównym celem ma być poprawa bezpieczeństwa pieszych. To odpowiedź na rosnącą liczbę wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg. Jest z nami reporter Radia Łódź w Bełchatowie, Paweł Kwiatkowski. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry, witam.
0: No, Pawle, no przyznam szczerze, że te hulajnogi elektryczne potrafią się rozpędzać naprawdę do niebotycznych prędkości. Do tego nie zawsze są to ścieżki rowerowe, bardzo często są chodniki, a ostatnio również ulice. No więc powiedz, skąd takie rozważania o wprowadzeniu takich, tak to nazwijmy, stref wolnych od elektrycznych hulajnóg?
1: Użytkowników tych maszyn przebywa i często pojawiają się oni w miejscach, gdzie przebywa bardzo dużo osób. W przypadku Bełchatowa to na przykład plac Narutowicza, a od początku roku w tym mieście doszło do 14 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych, mówi aspirant sztabowy Jarosław Popławski, naczelnik bełchatowskiej drogówki.
2: 6 z tych zdarzeń zostało zakwalifikowanych jako wypadki drogowe, w których obrażenia ciała doznało 6 osób. Pozostałe 8 zdarzeń to kolizje drogowe. Tylko w okresie pierwszego miesiąca wakacji odnotowaliśmy aż 6 zdarzeń drogowych z udziałem kierujących tego typu pojazdami. W 3 przypadkach zdarzenia te skutkowały obrażeniami ciała uczestników.
3: Ja też nieraz widzę, że po prostu jakiś wypadek z udziałem hulajnogi często albo pod samochód, albo właśnie pieszy czy rowerzysta.
1: Dodała jedna z mieszkanek Bełchatowa. Problem zauważyły także władze miasta. Samorząd przeanalizuje możliwość wprowadzenia ograniczeń w odpowiedzi na rosnącą liczbę wypadków, mówi Kryspina Rogowska z Urzędu Miasta w Bełchatowie.
4: Niewykluczone jest, że jeżeli faktycznie problem z hulajnogami będzie narastał, że trzeba będzie po prostu podjąć jakieś decyzje, które będą ograniczały jak gdyby możliwość poruszania się tych hulajnóg w niektórych miejscach. Póki co jeszcze takich prac nie ma.
1: A mieszkańcy Bełchatowa, z którymi rozmawiają, popierają wprowadzenie takich ograniczeń. Jak tłumaczą to ze względu na niebezpieczną i brawurową jazdę użytkowników elektrycznych hulajnóg?
3: Jeśli chodzi o hulajnogi, to wolałabym, żeby jakiś zakaz wprowadzili, bo to jest bardzo niebezpieczne. Już córka nieraz też chodząc chodnikiem zostałaby przejechana przez hulajnogę.
5: W ogóle jeżdżą za szybko, szaleją, jeżdżą po dwoje, jest niebezpiecznie.
3: W ogóle nie patrzą na pieszych, przede wszystkim młodzież jeździ jak szalona.
5: A szaleją w ogóle tymi hulajnogami po chodniku, tam gdzie jest praktycznie dla pieszych jest przejście.
1: Na razie nie wiadomo, które miejsca w Bełchatowie mogłyby zostać objęte takim zakazem. Władze miasta podkreślają, że propozycja dopiero będzie analizowana.
0: No właśnie, Pawle, bo dochodzi do tragedii. No nawet informacja sprzed chwili, która do nas dotarła z Łódzkiego w miejscowości Sypień. Tam zmarł 11-letni chłopiec, który jadąc hulajnogą elektryczną zderzył się z kombajnem. I mimo natychmiastowej pomocy i podjętej reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. No dochodzi do takich niestety tragedii, szczególnie teraz, kiedy są wakacje, dzieciaki mają dużo wolnego. Te hulajnogi są dostępne no, po prostu od ręki. Wystarczy aplikacja w telefonie i już nawet nie trzeba być właścicielem takiego pojazdu, czy czekać, aż się dostanie od kogoś taki pojazd, tylko można go samemu wypożyczyć. No dobrze, a jak wprowadzić takie ograniczenia? No bo rozumiem, że można się dogadać na przykład z operatorem takiej elektrycznej hulajnogi, całej takiej sieci, że po prostu hulajnoga, tak jest na przykład w Warszawie, że hulajnoga po prostu w niektórych strefach się wyłącza. No nie możesz po prostu do tych stref wjechać. Zresztą wspomniałem Warszawę, no bo przecież nie tylko Bełchatów mierzy się z takim problemem, prawda?
1: W tym przypadku tutaj podejrzewam, że kontrolę w tej sprawie prowadziłaby Straż Miejska lub ewentualnie policjant, konkretnie drogówka. A Bełchatów byłby drugim miastem w województwie łódzkim, które zdecydowałoby się na takie rozwiązanie, bo od czerwca tego roku taka strefa z zakazem ruchu hulajnóg elektrycznych obowiązuje w Kutnie. Tutaj bezpośrednią przyczyną wprowadzenia takiego zakazu były 2 śmiertelne wypadki w ciągu kilku dni na kutnowskiej tak zwanej zielonej osi. Ten problem brawurowej jazdy jest bardzo poważny. Jeszcze jeden przykład. Z ubiegłego tygodnia policjanci z Koluszek zatrzymali w Żgowie pod Łodzią 24-letniego użytkownika hulajnogi elektrycznej, który w terenie zabudowanym jechał z prędkością, uwaga, 80 km na godzinę.
0: No dobra, a jak to jest możliwe? No bo przecież te hulajnogi mają jakieś chyba ograniczenia. Nie mogą się rozpędzać do jakichś nie wiadomo jakich prędkości. To co, zdejmowane są te ograniczenia i w ten sposób da się ten sprzęt rozpędzić aż do 80 km na godzinę? No kierowca w terenie zabudowanym za to by stracił prawo jazdy na 3 miesiące.
1: Dokładnie to w ten sposób się...

0: dzieje, że zdejmowane są fabrycznie zakładane ograniczenia. W internecie można napotkać wiele filmików, na których widać, jak te niepozornie małe urządzenia osiągają niebotyczne prędkości.
1: A o tym wszystkim tak sobie porozmawialiśmy z Pawłem Kwiatkowskim z Radia Łódź w Bełchatowie. Pawle, bardzo ci dziękuję. No i oczywiście spokojnego popołudnia. Uważaj na hulajnogistów, bo oni lubią tak pod koła samochodów co jakiś czas zaglądać.
0: Będę mieć się na baczności. Do usłyszenia.
1: Sylwia Urban razem ze mną, fanka hulajnóg elektrycznych.
2: No cóż, ja muszę powiedzieć, że ach, ten internet, bo ten internet jest w dużej mierze winny całej sytuacji.
1: A czemu?
2: A fanką hulajnóg nie jestem, bo wolę rower na przykład, jeśli już mam wybrać jakąś aktywność fizyczną tego typu. Więc hulajnogi nie, a na pewno nie powinny jeździć po miejscach, w których chodzą piesi.
1: Oj, tak.
2: Bo to jest cichy przyrząd i jego nie słychać, jak jeszcze w dodatku idzie człowiek starszy z jakimś problemem słuchowym, więc kompletnie nie jest w stanie zorientować się, że coś takiego ma z tyłu.
1: Czekaj, to ty może mi podpowiesz, a rower elektryczny to wciąż jest rower? Czy to już jest motorower twoim zdaniem? Czy to jest już pojazd spoza tej kategorii?
2: To teoretycznie jest rower, oczywiście, że tak, ale ja osobiście, to jest moje zdanie, nie kwalifikuję go już jako rower. To jest po prostu pojazd mechaniczny.
1: To jest naprawdę wielkie dziwadło, ale takich rzeczy nie znajdziecie na Tour de Pologne i od tego chciałbym z Sylwią zacząć magazyn sportowy. Tak się śmieję, że Czesław Lang to by się za głowę złapał, gdyby na Tour de Pologne pojawiły się elektryczne rowery. To
2: no
1: na
2: wiesz,
1: szczęście się...
2: były takie sytuacje jakiś czas temu, zwłaszcza w tych dużych wyścigach typu Tour de France, że były wspomagania różnymi silniczkami elektrycznymi, ale bardzo, bardzo to było mocno tępione i generalnie zostało to całkowicie wyeliminowane.
1: To nie ma nic wspólnego ze sportem. Słuchaj, wystartowała 83. edycja
2: tak
1: Tour de Pologne. Tak, zanim przejdziesz już do swojej części, to chciałem jeszcze o twoje zdanie podpytać. Jakie szanse twoim zdaniem mają Polacy w tym wydarzeniu?
2: Niewielkie.
1: Aj. Więcej Sylwia Urban, zapraszam.
2: Włoch Jonathan Milan z drużyny Lidl Trek wygrał w Koszalinie po finiszu z peletonu pierwszy etap i zdobył żółtą koszulkę lidera wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Drugie miejsce zajął inny znakomity sprinter, Francuz Paul Manier z Sudal Quickstep, a trzeci był Brytyjczyk Noah Hobbs z Education Easy Post. Najlepszy z Polaków, startujący w barwach reprezentacji, Marceli Bogusławski, minął linię mety na 12 pozycji. Milan zdobył za wygranie etapu 10-sekundową bonifikatę, co zapewniło mu prowadzenie w wyścigu. Natomiast 8 sekund zarobił na lotnych premiach uczestniczący w ucieczce Kamil Małecki z grupy Pinarello 0Q36,5, który w klasyfikacji generalnej zajmuje drugą lokatę. W ostatnim meczu drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia podejmie Pogoń Szczecin. W pierwszej kolejce Pasy bezbramkowo zremisowały w Poznaniu z Lechem, a Portowcy przegrali w Warszawie z Legią 0-1, mówi trener Krakowi Bartosz Grzelak.
3: Żaden mecz w Ekstraklasie nie jest łatwy. Oczywiście mecz na wyjeździe w Poznaniu to jest trudne wyzwanie, nie? Ale teraz gramy u siebie i uważam, że Pogoń całkiem źle nie zagrał ten mecz z Legią. Nawet by mogli wygrać ten mecz, więc gramy z dobrym rywalem. Tak na początku sezonu no to każdy zespół ma dużą wiarę w siebie.
2: Nathan Ława, pomocnik Pogoni, przyznaje, że po porażce z Legią Warszawa jest duża mobilizacja w szczecińskim zespole, by odnieść premierowe zwycięstwo i zdobyć komplet punktów w Krakowie.
4: Po porażce jest mobilizacja, ale myślę, że na mecz z Krakowiem nie trzeba się specjalnie mobilizować. Wszyscy wiemy, co to znaczy dla naszych kibiców, dla nas, dla mnie, dla zawodników ze Szczecina, więc myślę, że będziemy zmobilizowani na 110%. Na pewno jesteśmy w stanie ich pokonać. W tamtym sezonie było bardzo blisko do naszego zwycięstwa. No wiemy, straciliśmy bramkę w 96. minucie bodajże, ale myślę, że jak wyjdziemy zmobilizowani i pokażemy swój futbol, to zdobędziemy 3 punkty.
2: Początek meczu o 19. Polskie kluby walczące o awans do piłkarskiej Ligi Europy poznały potencjalnych rywali w czwartej rundzie kwalifikacji decydującej o awansie. Losowanie w Nyonie w Szwajcarii zdecydowało, że jeżeli mistrz Polski Lech Poznań po

0: pokonaniu drużyny Klaksvik z Wysp Owczych trafi w czwartej rundzie na lepszego z pary Thun ze Szwajcarii lub Víkingur Reykjavik z Islandii. Droga wicemistrza kraju Górnika Zabrze wiedzie przez dwumecz z Ferencvarosem Budapeszt, a w razie wygranej na ostatnim etapie przez rywalizację z tureckim Trabzonsporem. Jagiellonia Białystok w trzeciej rundzie zagra ze szkockim Rangers i w przypadku awansu do czwartej rundy los wyznaczył jej Larne z Irlandii Północnej lub Iberian Tbilisi z Gruzji. Rozlosowano też układ drużyn w czwartej rundzie rywalizacji o Ligę Konferencji. Trafią tam m.in. zespoły, którym powinie się noga w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Lech w przypadku wyeliminowania z Ligi Europy trafi na Riga FC z Łotwy albo na węgierskie Győri. Górnik wpadnie w takim przypadku na AS Monaco. Jagiellonia zaś w razie wpadki w Lidze Europy ma na swojej drodze lepszego z pary FK Jablonec z Czech lub RFS Ryga z Łotwy. Z polskich drużyn, które rywalizują od razu o Ligę Konferencji, GKS Katowice po ewentualnym przejściu trzeciej rundy i wyeliminowaniu HPL-u Tel Awiw zagra z Atalantą Bergamo Nikoli Zalewskiego. Natomiast Raków Częstochowa, jeśli upora się ze szwedzkim Hammarby F, zmierzy się z litewskim Żalgirisem Wilno lub chorwackim Hajdukiem Split. Iga Świątek pozostała na 8. miejscu w najnowszym rankingu tenisistek, a liderką jest niezmiennie Białorusinka Aryna Sabalenka, która wyprzedza Jelenę Rybakinę z Kazachstanu i Amerykankę Jessicę Pegulę. Maja Chwalińska jest 21., Magdalena Fręch 48., a Magda Linet 65. W rankingu tenisistów Kamil Majszak jest 67., a Hubert Hurkacz 72. Na prowadzeniu jest wciąż Włoch Jannik Sinner. Na pozycję wicelidera awansował Hiszpan Carlos Alcaraz, zamieniając się miejscami z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. A teraz przenosimy się na lotnisko Okęcie w Warszawie, bo tam są nasi wioślarze, którzy wrócili z Mistrzostw Europy w Vareze we Włoszech. Jest tam również Krzysztof Kuzak.
1: Na lotnisku Okęcie takie międzypokoleniowe spotkanie wioślarzy, bo tak, wracają nasi seniorzy z Mistrzostw Europy. Srebrny medal czwórki podwójnej, a więc tej konkurencji, tej osady, którą na pewno kocha pierwszą miłością Michał Jeliński, który stoi obok mnie, mistrz olimpijski z Pekinu, który wyrusza na Mistrzostwa Świata juniorów ze swoimi podopiecznymi.
2: Tak, no czwórka podwójna, jak pan wspomniał, moja miłość przez zasiedzenie, bo to 8 lat w jednej łódce, ale bardzo fantastyczna historia dla nas. No te krótkie wiosła mamy bardzo mocne i tu z tego się należy cieszyć. Wicemistrzowie Europy, dodajmy też dziewczyny na czwórce podwójnej, bardzo dobry występ, bo były piąte w finale.
1: Mirosław Ziętarski, mieliście trudny początek tego sezonu, jeszcze roszady w składach dwójki i czwórki podwójnej. Na razie jest dobrze, no bo jest srebro. Obroniliście się tym wynikiem.
3: Dokładnie, obroniliśmy. Jesteśmy zadowoleni z tego startu. Drugie miejsce. Wiemy, że jeszcze mamy trochę zapasu. No w tym składzie teraz płynęliśmy, to zaledwie półtorej tygodnia trenowaliśmy, więc zawsze jeszcze można coś technicznie doszlifować.
1: W tym sezonie troszeczkę było pod górkę.
4: Tak, było pod górkę, ale to też jest podyktowane kalendarzem, jak jest w tym roku.
1: Mateusz Biskup.
4: Ponieważ Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata są bardzo blisko siebie. Staramy sobie jakoś z tym radzić. W tym momencie wydaje mi się, że naprawdę dobrze to wyszło.
1: Konrad Domański. Trochę niefortunnie, prawda, że Mistrzostwa Europy tuż przed Mistrzostwami Świata zwykle były na wiosnę, no a w tym roku jednak zaproponowano wam dwa starty letnie.
5: Tak, no teraz jest bardzo krótka przerwa, także to też jest trudne z treningowego punktu widzenia, bo nie da się dwóch takich pików zrobić formy, także te regaty też bez aż takiej formy, myślę, pojechaliśmy, więc na Mistrzostwach Świata jeszcze lepiej powinno być.
1: Teraz wracacie do Wałcza, jeszcze troszeczkę takich, no pewnie już nie tak mocnych przygotowań.
6: Tak, forma myślę, że jeszcze jest do tak zwanego dokręcenia.
1: Dominik Czaja.
6: Więc będzie więcej treningów krótkich, szybkościowych. Zaczynamy w sobotę w Wałczu, jesteśmy do samych Mistrzostw Świata.
7: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 zł przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Idą upały. Polska energetyka przygotowuje się na ekstremalne temperatury. Polityczne paliwo. Jak prawica na ksenofobii buduje swoje poparcie. Niewiarygodny wyczyn. Polak jako pierwszy przepływ.

0: Rano w Puławach Bałtyk.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
5: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Trzy osoby ułaskawił prezydent Karol Nawrocki. Jeden przypadek dotyczy osoby zasłużonej w procesie przemian demokratycznych w Polsce, wyjaśnia prezydencki minister Mateusz Kotecki.
8: Motywy ułaskawienia. Względy humanitarne, a więc między innymi podeszły wiek skazanego oraz pogarszający się w związku z nim stan zdrowia. Incydentalny charakter czynu połączony z dotychczasowym sposobem życia, a zwłaszcza ponadprzeciętnymi zasługami między innymi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.
7: Według ministra Koteckiego osoba została skazana za zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania. W innym przypadku ułaskawienie dotyczy skazanego za zabójstwo z rozbojem i rozbój. W czasie 5-letniego okresu próby będzie on objęty dozorem kuratora. 8 zł za litr, tyle na większości stacji paliw trzeba zapłacić za litr oleju napędowego i benzyny 98. Za popularną 95 kierowcy płacą średnio 7 zł 51 groszy za litr. To najwyższa cena tego paliwa w tym roku. Według opozycji rząd za wcześnie zrezygnował z mechanizmu osłonowego CPN. Nie zgadza się z tym europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
9: Proszę pamiętać, że gdy pan premier powiedział o zakończeniu programu CPN, wtedy nastąpiła stabilizacja na rynku paliw. Była właśnie dlatego, że się ustabilizowała sytuacja w ciśnieniu Ormus, a później się znowu pogorszyła. I mamy swoistego rodzaju roller coaster.
7: Rząd zapowiada, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji przywróci mechanizm obniżający ceny paliw. Filipiny – nowym kierunkiem zbytu dla polskich jabłek. Ich eksport rozpocznie się jesienią. Te owoce dołączą do grona innych polskich produktów, które już są rozpoznawalne w tym azjatyckim kraju, mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski.
10: Cieszy fakt chociażby w Filipinach, że to polskie mleko jest już rozpoznawalne. Potrafią wymienić nazwę produktów, które się pojawiają. Słyszymy o polskich habanosach. To cieszy, bo faktycznie ta nasza żywność staje się rozpoznawalną marką.
7: Na rynku filipińskim jest ponad 120 milionów konsumentów. Zapotrzebowanie na żywność rośnie, bo kraj się rozwija, dodaje minister Krajewski.
11: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 17:00.
12: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
11: WIG20 pobił swój rekord, przełamując bariery z 2007 roku. Dzisiejsza sesja przyniosła prawdziwą falę entuzjazmu na warszawskiej giełdzie. A skąd ta zieleń na giełdzie, to już za chwilę wyjaśni Marek Klapa.
5: Saldo.
11: Radość, entuzjazm, wszystko na zielono. No giełda dzisiaj oszalała. Skąd ta radość? Dzień dobry, Marku.
13: Stąd ta radość, że tak na dobrą sprawę na to, co pojawiło się dzisiaj na wyświetlaczu na ulicy Książęcej, czekaliśmy prawie 20 lat. Dokładnie tam 19 lat niecałe. To jest naprawdę zjawisko, bo ja pamiętam ten dzień, kiedy WIG20 pobił rekord. To mnie trochę przeraża. To był 2007 rok, tak. 29 października, no ale zostawmy akurat ten wątek.

0: bo powiedzmy o tym, czym ten WIG20 tak naprawdę jest. Bo jeżeli byśmy spojrzeli na giełdę jak na taką wielką ligę piłkarską, no to WIG20 to jest taka ekstraklasa. Tam jest 20 tych najbardziej...
1: Best of the best.
0: Tak, best of the best. Bardzo dobrze to określiłeś. No i to też nie jest zamknięty klub, bo tam można awansować, można spaść z tego grona, a zatem porównanie do ligi piłkarskiej jest całkiem niezłe, albo do takiej playlisty 20 ulubionych piosenek, którą ja tam w telefonie zawsze mam.
2: Państwo głosują swoimi pieniędzmi.
0: Tak, zdecydowanie. No i przede wszystkim te firmy też pracują na swój wynik i pracują też na wynik inwestorów, którzy inwestują właśnie na giełdzie, a zatem dzisiaj możemy powiedzieć, że to historyczny dzień.
2: No dobrze, ale jest coś takiego, taka jedna rzecz, która sprawiła, że dzisiaj nie wiem, inwestorzy wstali prawą nogą i stwierdzili, to będzie dobry dzień i dlatego tak się dzieje, czy to jest jakaś wypadkowa, czy...
0: Nie ma takiej historii. Na to sobie WIG zapracował przynajmniej od 2022 roku. Wtedy mieliśmy taki postpandemiczny dołek i od tego momentu WIG jest w hossie. WIG20. A powiem jeszcze jedną rzecz, ale to zostawię już naszemu ekspertowi, że to nie jedyny rekord, o jakim w kontekście warszawskiej giełdy powiemy.
2: To ja na koniec tylko cię zapytam. Jeżeli jest hossa, to historia uczy, że musi być też Bessa. Czy to z kolei jakoś niedługo nam grozi?
0: Na giełdzie są byki i niedźwiedzie, a ja powiem ci tak, nie wywołuj wilka z lasu.
2: To ja w takim razie zapraszam na najważniejsze informacje gospodarcze w skrócie.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: Zatem zaczynamy od tematu dnia. Indeks WIG20 ustanowił nowy rekord. Ekonomista Marek Zuber zwrócił uwagę, że na pobicie poprzedniego szczytu indeks WIG20 potrzebował, uwaga, dwóch dekad.
4: Grubych kilkanaście lat polska giełda nie potrafiła odrobić tych strat wynikających najpierw z kryzysu finansowego 2008-2009 roku, potem kryzysu strefy euro, no a potem tej ogólnej sytuacji, która w Polsce się działa.
0: No dobrze, w takim razie jak przeliczyć te ponad 3940 punktów na gospodarczą rzeczywistość? To tłumaczy główny ekonomista BCC oraz były minister finansów, profesor Paweł Wojciechowski.
5: Teraz możemy się cieszyć tym, że mimo tego, że trwa w dalszym ciągu wojna, jest też duży wpływ geopolityki na gospodarkę. Na przykład chociażby to, co się dzieje między Stanami Zjednoczonymi, Iranem i Izraelem. To jednak jesteśmy, jeśli chodzi o polską gospodarkę, optymistami. Ona rośnie w tempie ponad 3%, chociaż w dalszym ciągu jest problem z wysokim deficytem.
0: I właśnie na ten temat już za chwilę porozmawiamy z analitykiem TIKMIL, panem Marcinem Kiepasem. A WIG20, przypomnijmy, jest głównym indeksem warszawskiej giełdy i obejmuje 20 największych oraz najbardziej płynnych spółek notowanych na rynku głównym giełdy papierów wartościowych. Został uruchomiony 16 kwietnia 1994 roku, a jego wartość bazowa wynosiła wówczas 1000 punktów. Enea, Orlen, PGE, Polska Grupa Energetyczna oraz Unimot podpisały z Gaz-Systemem porozumienie dotyczące współdzielenia dostaw LNG do terminala w Zatoce Gdańskiej. Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że Polska wchodzi w kolejny etap rozwoju nowoczesnej infrastruktury gazowej. W jego opinii Polska najlepiej w Europie odrabia lekcje bezpieczeństwa energetycznego. Prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc dodał, że porozumienie jest ważnym krokiem w rozwoju usług LNG w Polsce i w regionie. To trzeci terminal gazowy, który zwiększa nasze możliwości regazyfikacyjne do ponad 20 miliardów metrów sześciennych rocznie, dodał. Inaczej być nie może. Wracamy na giełdę. WIG zakończył dzień 0,7% na plusie, WIG20 0,58% na plusie, MWIG40 1,17% na plusie. Średnie spółki zaszalały dzisiaj. SWIG80 0,4% na plusie. Tak wygląda giełda warszawska na zamknięciu. Spójrzmy na waluty. Za 1 euro w tej chwili płacimy 4,31 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,75. Spoglądam jeszcze na funta brytyjskiego, który w tej chwili o 17.38 jest wyceniany na 5 zł i 3 grosze, a za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4 zł i 61 grosze.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: Marcin Kiepas, analityk TIKMIL, jest z nami. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Panie Marcinie, historyczny dzień, tak chyba powinniśmy zapisać sobie w naszym kalendarzu, 3 dzień sierpnia. Faktycznie dzisiaj tuż przed godziną 10 mogliśmy powiedzieć,

0: Tak, WIG20 z historycznym rekordem i skupmy się na razie na WIG20, bowiem z tego co wiem, to nie jedyny rekord, o jakim w ostatnim czasie powinniśmy mówić.
1: Tak, no, i tutaj pan redaktor stawia mnie w niezręcznej sytuacji, bo mówi, że to nie jedyny rekord, a jednocześnie skupmy się na WIG20.
0: No, zacznijmy od WIG20, tak, a potem zacznijmy. Pojedziemy z rekordami.
1: Od indeksu. Tak, faktycznie indeks WIG20 jest najwyżej w historii. Pobił ten rekord z 2007 roku. Przy czym to jest taki troszeczkę rekord, powiedzmy, papierowy. Musimy pamiętać, jak zbudowany jest ten indeks. Mianowicie każde duże spółki płacą sowite dywidendy, na przykład jutro zostanie odcięta dywidenda od akcji PKO BP i to dywidenda sięgająca, przekraczająca 5%, i każde takie odcięcie dywidendy obniża indeks. Dlatego indeks WIG20 miał duży problem, żeby wrócić do tych poziomów z 2007 roku, ale już taki indeks, który uwzględnia wszystkie wypłacone dywidendy przez spółki, bo przecież inwestor kupi sobie taki koszyk spółek z indeksu WIG20, te 20 spółek, no to patrzy nie tylko na indeks, ale również ile tych dywidend zyskał, no to ten indeks też dużych spółek rośnie i bije rekordy systematycznie od 2024 roku. Mhm. Więc to jest, żeby jeszcze bardziej tak obrazowo pokazać tę sytuację z tym rekordem na WIG20 naszym słuchaczom, to jest tak, że dzisiaj emocjonujemy się na przykład rekordem, gdyby to do pogody przyrównać, rekordem temperatury, że mamy, powiedzmy, najwyższą temperaturę w historii, ale jednocześnie tak jakbyśmy zapominali o tym, że od kilku tygodni jest na przykład, są ogromne upały. Także to pokazuje, znaczy chcę pokazać, że giełda rośnie już od długiego czasu, rośnie systematycznie. Tak naprawdę rekordy na indeksach w Warszawie są bite no gdzieś tam od początku 2024 roku. I jak pan redaktor wspomniał, dziś to nie jest jedyny historyczny rekord w Warszawie, bowiem ten rekord mamy również na indeksie WIG, czyli takim szerokim indeksie giełdowym, a także na indeksie spółek średnich, czyli NWIG 40. I co więcej, oba te indeksy w tym roku już wielokrotnie biły rekordy. Mówiąc wprost, na giełdzie w Warszawie od 2020 roku mamy regularną, mocną hossę. Najlepiej o tej hossie świadczy fakt, że wspomniany WIG20 od początku roku urósł już prawie 24%. Indeks szerokiego rynku, czyli indeks WIG, rośnie już ponad 26% od początku roku. Mhm. Nie od dwóch, trzech lat, tylko od początku roku. To pokazuje, że no, ceny akcji, ceny spółek bardzo mocno drożeją na giełdzie. I to jest taka też dobra laurka wystawiona polskiej gospodarce, bo jednym z czynników, który przecież napędza wyniki spółek i zyski spółek, jest właśnie silna gospodarka. I tutaj chyba nie zgodziłbym się do tej przedmowy, która padła wcześniej, że nie było takich czynników, które akurat dzisiaj przełożyły się na te rekordy. No bo są. Trwa od początku, od tygodnia trwa tak naprawdę sezon publikacji wyników za drugi kwartał. W większości te wyniki są, spółki nie tylko poprawiają zyski, notują większe przychody niż rok temu, ale też często są to wyniki lepsze od prognoz analityków. I to jest ten jeden z czynników, który napędza giełdę w Warszawie, podnosi ceny akcji, winduje indeksy na nowe rekordy. Drugim czynnikiem, tak troszeczkę bardziej globalnym, są dzisiejsze duże spadki cen ropy, co generalnie poprawia nastroje na świecie, na wszystkich rynkach, bo skoro ropa tanieje, no to nie trzeba się bać inflacji, a jak nie boimy się inflacji, to bardziej, więcej wydajemy pieniędzy, a jak wydajemy pieniądze, to gospodarka się rozwija, jak gospodarka się rozwija, to spółki więcej zarabiają, jak spółki więcej zarabiają, no to wracamy do tego, że akcje rosną. Więc tak, w taki obrazowy sposób można opisać to wszystko, co teraz się dzieje na giełdzie w Warszawie.
0: I to bardzo obrazowy. Ja sobie przypominam inny rok, 2022, kiedy byliśmy ewidentnie w

0: dołku, takim pandemicznym albo postpandemicznym, jak kto woli. Tam się jeszcze wybuch wojny nałożył na Ukrainie i faktycznie nie wyglądało to dobrze, ale od tego czwartego kwartału 2022 no, warszawskie spółki pną się do góry. Mówię tutaj o indeksach i to jest naprawdę spektakularne, bo przyćmiliśmy troszeczkę tym impetem. No, wiele indeksów notowanych w Europie Zachodniej chociażby, a także w innych miejscach na świecie. Ja sobie przypomniałem, odrobiłem lekcję, spojrzałem sobie w historię i notatki. Był taki dzień 24 kwietnia ubiegłego roku, kiedy WIG przełamał okrągłą barierę 100 tysięcy punktów. 100 tysięcy punktów. Teraz mamy 148 tysięcy punktów, a zatem od tego momentu już jesteśmy do przodu 48%. Pytanie, czy to nie jest hura optymizm i czy w którymś momencie, tak jak tutaj Jarema w studiu powiedział, nie nastąpi odwrócenie tego trendu.
1: Pewnie w którymś momencie przyjdzie korekta, inwestorzy zdecydują się zrealizować zyski, bo te są już całkiem spore, ale póki co, dopóki obserwujemy rosnącą gospodarkę, a tutaj możemy narzekać na wiele rzeczy w Polsce, ale faktem jest, że polska gospodarka się rozwija. Już w połowie sierpnia poznamy najnowsze dane o polskim PKB, dane za drugi kwartał i wiele przemawia za tym, że zobaczymy przyspieszenie wzrostu gospodarczego, przyspieszenie gdzieś w okolice 3,7-3,8% z 3,5% w pierwszym kwartale i to po pierwsze będzie lepszy kwartał niż był kwartał pierwszy, a po drugie ten wynik na poziomie 3,7-3,8 to jest jeden z najlepszych, najszybszych wzrostów w całej Unii Europejskiej. Zresztą zagraniczni ekonomiści, ale też media już od dawna dostrzegają, że Polska jest tym czempionem. My siedzimy tutaj w kraju i mamy też taką polską skłonność do narzekania na różne rzeczy, ale gdybyśmy wyjechali z Polski, zresztą wystarczy przekroczyć granicę, tak, to jest też dobry przykład. Teraz na wakacje wyjeżdżamy, wystarczy przekroczyć granicę i już można porównać, jak zmieniła się polska gospodarka, jak zmieniło się otoczenie. Nawet nie wiem, czy pan redaktor kojarzy takie sławne zdjęcie z przejścia granicznego między Polską a Słowacją.
0: To viral już się zrobił, panie Marcinie, serwisach społecznościowych.
1: Gdzie Słowacy pokazują, że po ich stronie są dziury w asfalcie, a za tą tabliczką Polska, przejście graniczne, jest ładny, piękny asfalt. I to też trochę pokazuje, jak mocno ruszyliśmy do przodu. Mówię, my narzekamy jako Polacy, bo mamy taką skłonność, natomiast faktem jest, że no, polska gospodarka się rozwija, więc dopóki gospodarka szedł do przodu, a wszystko wskazuje na to, że w najbliższych kwartałach dodatkowo nie tylko będzie mocna konsumpcja, ale też dołączą do tego inwestycje i dopóki zyski spółek się poprawiają, no to wtedy nie ma podstaw, żeby oczekiwać jakiegoś załamania. Szczególnie, że też ostatnie miesiące pokazały nam, że rynki finansowe, i to nie dotyczy tylko polskiego rynku, ale generalnie rynki finansowe na świecie, światowe giełdy, są relatywnie odporne na takie wstrząsy, bo kto wyobrażałby sobie, że w sytuacji, kiedy mamy zaognioną sytuację na Bliskim Wschodzie, wciąż zaognioną sytuację na Bliskim Wschodzie, wiele indeksów będzie biło rekordy. Przecież to jeszcze dekadę temu było nie do pomyślenia, kiedy świat był uzależniony od ropy. Teraz nawet ten skok cen ropy, który miał miejsce na wiosnę powyżej 100 dolarów, jakoś gospodarkami mocno nie wstrząsnął. Zresztą takich przykładów odporności rynków można wskazać wiele, więc chyba jest przedwczesne wieszczenie jakiejś tragedii, jakichś mocnych spadków. Pewnie korekty kiedy na giełdzie kiedyś będą, kiedyś będzie gorszy okres, no ale póki co hossa trwa. Co więcej powiem, nie wiem, czy nasi słuchacze sobie zdają sprawę, że lipiec, czyli ten miesiąc, który dopiero się zakończył, był pod względem wzrostu warszawskich indeksów najlepszym miesiącem od stycznia 2025 roku. Czyli jesteśmy chwilę po takim naprawdę dobrym miesiącu.

0: miesiącu, w którym indeks WIG, czyli ten indeks szerokiego rynku, urósł o 8, prawie 8,7% w jeden miesiąc. Nie w ileś tam kwartałów, w jeden miesiąc. Więc to pokazuje i siłę rynku, i siłę gospodarki, plus do tego dochodzą relatywnie dobre nastroje na świecie. Są oczywiście znaki zapytania, są pytania, co dalej z ropą. Inwestorzy na świecie niepokoją się, co z sektorem półprzewodnikowym, co, jak dalej potoczy się ta rewolucja sztucznej inteligencji, czy tamte spółki inwestujące w sztuczną inteligencję nie są zbyt mocno wycenione, czy nie są za drogie, czy nie przepalają kapitału. Takich znaków zapytania jest dużo. Natomiast ciągle jest bardzo dużo argumentów, żeby oczekiwać kontynuacji hossy, a przynajmniej jest dużo argumentów, żeby nie oczekiwać bessy. Może bessa kiedyś przyjdzie, no ale póki co nie widać, żeby gdzieś czaiła się za rogiem.
1: Mówi pan o znakach zapytania. Ja widzę jeden znak w naszym saldzie, gigantyczny plus, ale żeby nie było tak zielono, to ja chciałbym, żebyśmy na moment wskoczyli w taki giełdowy wehikuł czasu i wrócili do 29 października 2007 roku. Jest pan doświadczonym analitykiem, pamięta pan doskonale tamtą euforię. Ja też pamiętam takie nagłówki. 3940 punktów to był ten rekord, który okazało się zabetonował się na prawie dwie dekady, ale pamiętam moment, w którym wszyscy odliczali, nie no, za chwileczkę będą 4000 punktów, zaraz przebijemy kolejną barierę psychologiczną i co? I nic z tego wówczas. Jak bardzo różni się nasza sytuacja dzisiaj, bardzo optymistyczna, o której pan mówi, od tej sytuacji z jesieni 2007?
0: Różni się i to różni się istotnie. Po pierwsze, wtedy w 2007 roku, pomijając już fakt, że byliśmy przed dużym kryzysem, mieliśmy do czynienia z inną gospodarką i z innym rynkiem. Tutaj najlepszym przykładem, że jesteśmy w innym miejscu, jest to, że główne agencje chcą nas, niektóre już to zrobiły, przerzucić z tego koszyka rynków wschodzących, w którym byliśmy, do koszyka rynków rozwiniętych. Czyli wskoczyliśmy tam, czy jesteśmy, za chwilę wskoczymy tę półkę wyżej.
1: Do wyższej ligi.
0: Tak, do tej pierwszej ligi. Gramy w zupełnie innej lidze. Po drugie, zmieniło się jeszcze coś innego na świecie przez te dwie dekady. Dwie dekady temu odpowiedzią na banków centralnych, na wzrost inflacji czy na wszelkie kryzysy było raczej zacieśnianie polityki monetarnej. Stąd jeżeli działo się źle, gospodarki wpadały w recesję i to był taki mechanizm, który korygował. Natomiast jak się cofniemy chociażby do pandemii, to widzimy, że odpowiedzią na kryzysy jest dodruk pieniądza, dolewanie tego pieniądza do gospodarek. Coraz więcej krajów dba nie tylko o stabilność wzrostu gospodarczego, stabilność inflacji, ale dba też o to, żeby bezrobocie istotnie nie wzrosło. Nawet amerykański Fed, to jest też dobry przykład, chociaż akurat Fed ma od dawna ten podwójny mandat. Dba nie tylko o inflację, ale również o sytuację na rynku pracy. Stąd na przykład obecnie w Stanach Zjednoczonych, pomimo że inflacja pozostaje podwyższona, pozostaje powyżej celu banku centralnego, bank centralny dość niechętnie zmierza w kierunku podwyżek stóp procentowych. To już nie są te decyzje bankierów centralnych, które miały miejsce kilka dekad temu, kiedy każda podwyższona inflacja oznaczała podwyżki stóp procentowych. Teraz banki patrzą, jak będzie kształtowała się inflacja w perspektywie kilku lat. Nie ta obecna, tylko w perspektywie kilku lat. Jeżeli wychodzi im, że samoistnie ceny spadną, inflacja spadnie, no to wtedy nie śpieszą się z podwyżkami stóp procentowych. I to też jest, to w ogóle zmieniło nam troszeczkę reguły gry, co jest akurat korzystne dla rynku akcji.
1: Nie ma pan wrażenia, kiedy patrzy pan na wykres indeksów warszawskich, tak od końcówki 2022 roku do dzisiaj, że on bardzo przypomina taką falę wznoszącą, którą pamiętamy z pierwszej dekady XXI wieku, czyli rok 2005, 2006, no i kawałek, spory kawałek 2007. To jest bardzo podobne i no właśnie, pytanie, czy powinniśmy to już nazwać taką hossą, która ma szansę

0: szansę jeszcze sobie potrwać i aż chciałbym przypomnieć taki nagłówek, tylko w feralnym momencie padł w 2007 roku, końca nie widać.
1: Mnie ten wykres owszem przypomina, ale na przykład zachowanie amerykańskich indeksów.
0: O,
1: jak sobie zerkniemy na amerykańskie indeksy, to tam też przecież pojawiały się i zdarzały się mocne katastrofy. Wystarczy sobie przypomnieć bańkę internetową i wiele większych takich spadków, ale generalnie ten trend jest wzrostowy i giełda rosła wraz z gospodarką. I sądzę, że od właśnie tego 20 roku, po tym okresie pandemicznym, u nas też troszeczkę to się dzieje. Dlatego nie oczekuję, że to był taki euforyczny wyskok jak wtedy na początku giełdy, kiedy napłynęły duże pieniądze, a jednocześnie tych spółek było mało. Teraz jest rynek dużo szerszy, dużo bardziej dojrzalszy i może sobie spokojnie rosnąć przynajmniej do czasu, kiedy będzie rosła gospodarka i spółki będą powiększały zyski. A jest dużo ciekawych spółek na giełdzie w Warszawie. Zresztą przykład taki z ostatnich dni. Pan redaktor być może też pamięta debiut Żabki.
0: Mówiliśmy na naszej antenie o tym.
1: Tak, niektórzy inwestorzy łapali się za głowę.
0: Tak.
1: A to taka spółka bez przyszłości, no, przecież to są sklepy, tych sklepów jest już na każdym rogu, jak ona ma się rozwijać? A tymczasem się okazuje, że najpierw o Żabkę starał się inwestor branżowy z Japonii. Dawał za mało, jak się okazało, znaczy płacił za mało za akcję. Teraz zgłosili się Kanadyjczycy i chcą zapłacić dużo za tą spółkę. Skoro chcą zapłacić więcej niż dawał rynek, bo przecież po tej informacji o wejściu Kanadyjczyków akcje podrożały tam o 9-10%, to też pokazuje, że widzi możliwość dalszej ekspansji, dalszego rozwoju tej spółki, bo przecież nie kupowaliby spółki, żeby stracić.
0: I tutaj niestety musimy zakończyć naszą rozmowę, chociaż jest o czym mówić i pewnie nie raz będziemy wracać jeszcze do tematu warszawskiej giełdy na antenie Polskiego Radia 24. Pan Marcin Kiepas, analityk Tikmil, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: A to był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Idą upały. Polska energetyka przygotowuje się na ekstremalne temperatury. Polityczne paliwo. Jak prawica na ksenofobii buduje swoje poparcie. Niewiarygodny wyczyn. Polak jako pierwszy przepłynął w Puław Bałtyk.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: reklamie. Ogłoszenie społeczne.
1: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować

0: swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trzy osoby ułaskawił prezydent, jego kancelaria nie ujawnia nazwisk. Podsumowanie roku prezydentury Karola Nawrockiego, tak będzie za trzy dni. Zmiana w ważnym badaniu dla kobiet zamiast cytologii jest test w kierunku HPV. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób. Jedna z decyzji dotyczy darowania kary pozbawienia wolności za zniesławienie. Chodzi o osobę zasłużoną w procesie przemian demokratycznych w naszym kraju. Prezydent wziął pod uwagę jej podeszły wiek, mówi prezydencki minister Mateusz Kotecki.
2: Oraz pogarszający się w związku z nim stan zdrowia, ustabilizowany tryb życia, zasady sprawiedliwości oraz racjonalności represji karnej, incydentalny charakter czynu połączony z dotychczasowym sposobem życia, a zwłaszcza ponadprzeciętnymi zasługami m.in. na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.
1: Ułaskawienie może dotyczyć Adama Borowskiego, działacza opozycji demokratycznej. Został on skazany na pół roku pozbawienia wolności za zniesławienie adwokata i posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. Druga osoba ułaskawiona miała zakaz wstępu na imprezy masowe za przebywanie w sektorze innym niż wskazany na bilecie. Trzecie ułaskawienie dotyczy osoby skazanej za zabójstwo z rozbojem i rozbój. Skazany na dożywocie będzie zwolniony z więzienia przedterminowo i warunkowo, zapowiada urzędnik Kancelarii Prezydenta.
2: W sprawie pozytywne opinie wydały zarówno sąd pierwszej, jak i drugiej instancji. Prezydent zastosował prawo łaski poprzez warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary dożywotniego pozbawienia wolności na okres próby 5 lat z ustanowieniem dozoru kuratora sądowego.
1: Do tej pory prezydent ułaskawił 7 osób, 5 odmówił aktu łaski. W najbliższy czwartek Karol Nawrocki podsumuje pierwszy rok swojej prezydentury, zapowiada to rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Bilans swoich działań przedstawi o 17:30 przed Pałacem Prezydenckim. Zapraszamy wszystkich Polaków, mówił Leśkiewicz podczas konferencji prasowej. Zdaniem rzecznika prezydenta to był rok dobrej prezydentury dla Polski, choć, jak mówił, przebiegał w tu cytat, bardzo trudnych warunkach kohabitacji z rządzącymi, którzy najpierw nie uznawali wyników wyborów. Są tacy, którzy do dzisiaj liczą jeszcze głosy, dodał Rafał Leśkiewicz. Nie klasyczna cytologia, ale test w kierunku wirusa HPV. Takie zmiany w programie profilaktyki raka szyjki macicy obowiązują od początku tego miesiąca. Mogą one wyraźnie ograniczyć zachorowanie na ten nowotwór wśród kobiet. Ginekolog lub położna pobiorą próbkę do badań w kierunku HPV. Jeśli test potwierdzi obecność wirusa, będzie wykonana bardziej czuła cytologia. Po zmianach w programie kobieta będzie musiała się badać rzadziej, wyjaśnia rzeczniczka wielkopolskiego NFZ-u Marta Żbikowska-Cieś.
3: Jeżeli wszystko jest ok, kolejne badanie wykonuje się za 5 lat, rzadziej niż do tej pory, no ale trzeba zauważyć, że jednak mamy bardziej czułe i bardziej dokładne testy.
1: Na badanie można się umówić, korzystając z e-rejestracji. Program profilaktyki raka szyjki macicy jest adresowany do kobiet między 25 a 64 rokiem życia. Nie potrzeba skierowania. Rumuńskie wojsko kontynuuje kontrolowane detonacje na Dunaju. Chodzi o to, aby doprowadzić więcej wody do elektrowni atomowej w Czernawodzie. Żołnierze wysadzają podwodne skały, które hamują przepływ wody. Podczas dzisiejszych eksplozji wojskowi wykorzystali 180 kg materiałów wybuchowych.

atomowych. Z powodu niskiego stanu wody w Dunaju w ubiegłym tygodniu zamknięto jeden z dwóch reaktorów elektrowni w Czarnowodzie. Pełniący obowiązki premiera Rumunii Ilie Bolojan wzywa firmy i gospodarstwa domowe do ograniczenia zużycia prądu. Wzmożone kontrole radarowe na drogach w Niemczech i tak będzie przez tydzień. Policjanci z

0: świadomością kierowców, a także z restrykcyjnym prawem drogowym. Akcje radarowe wpływają na wolniejszą jazdę tam, gdzie są ograniczenia. W czasie kwietniowego, pierwszego w tym roku radarowego tygodnia, tylko w jednym landzie, Baden i Württembergi, policja nałożyła kary za prawie 60 tysięcy wykroczeń. W akcji nie biorą udziału granicząca z Polską Saksonia, a także Bawaria i kraj Sary. Tam też jednak należy przestrzegać ograniczeń.
1: Podobną akcję prowadzi polska drogówka.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pogodna i ciepła, taka będzie najbliższa noc nad morzem. Będzie około 15 stopni, w centrum blisko 19, na południowym wschodzie około 21. W centrum może popadać przelotny deszcz, miejscami wystąpią burze. Mogą być one gwałtowne, z porywami wiatru do 80 km na godzinę, ostrzegają synoptycy.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza w naszym kraju jest w większości dobra i umiarkowana. Najgorsze powietrze jest w Skawinie w Małopolsce. Ponad 40% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu.
2: Klimat.
3: 6 minut po godzinie 18 prezydent Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby, przekazał na konferencji prasowej sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Mateusz Kotecki. No, ułaskawienie to może dotyczyć Adama Borowskiego, to jedno z ułaskawień, działacza opozycji demokratycznej, który został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności za zniesławienie adwokata i posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. I od tego zaczniemy debatę dnia.
2: Debata dnia.
3: A w Polskim Radiu 24 już gości. Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: I Piotr Drabik, Fakt. Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Dzień dobry.
3: To zaczniemy może od tych ułaskawień prezydenta Karola Nawrockiego. Krótko tak naprawdę, no ale pojawiły się 3 takie ułaskawienia. Wśród tych typowanych osób, które mogły zostać ułaskawione, jest Adam Borowski, były działacz opozycji demokratycznej, skazany za zniesławienie Romana Giertycha. Panie redaktorze, kieruję swoją uwagę do redaktora Gruszczyńskiego. Jak pan ocenia tę decyzję prezydenta?
4: No jeszcze nie wiemy, czy ona dotyczy na pewno Adama Borowskiego, to są nasze przypuszczenia.
3: Tak.
4: To jest dziwny zwyczaj, że nie ujawnia się tych danych osób publicznych, które są ułaskawiane przez prezydenta. To by nam wiele wtedy tłumaczyło. Jeżeli to dotyczy pana Adama Borowskiego, no to faktycznie ta cała sprawa ze znieważeniem Romana Giertycha przez Adama Borowskiego, no, była chyba niepotrzebna nam wszystkim. Publikowaliśmy w Gazecie Wyborczej list byłych opozycjonistów, którzy dzisiaj są nie po drodze z Adamem Borowskim. Na przykład był tam podpisany Adam Michnik czy Władysław Frasyniuk, którzy apelowali i do prezydenta, i wcześniej do chyba do Romana Giertycha, żeby tę sprawę jakoś uporządkować w zupełnie inny sposób.
3: Piotr Drabik, jak pan ocenia tę decyzję prezydenta? Tutaj pan redaktor też ciekawie zauważył. No, dlaczego w sumie nie wiadomo, kogo ułaskawia pan prezydent, skoro to jest decyzja, która dałaby pewien obraz, a nie musielibyśmy tutaj spekulować, domyślać się?
5: No, spodziewam się, że do końca dnia będziemy mieli zapewne potwierdzenie ze strony samych ułaskawionych w tej sprawie.
3: No tak, no ale
5: zapewne na pewno w tej trójce znalazł się Adam Borowski. Prawdopodobnie też w tej trójce jest Piotr Pytel, o którego ułaskawienie w połowie lipca prosił prokurator generalny Waldemar Żurek. Chodzi o pana, który został skrócony wykonanie jego wyroku, ponieważ nie został, znaczy został niesłusznie skazany za zabójstwo. Pytanie, kim jest ta trzecia osoba, wobec której został zastosowany ten akt łaski? Chodzi o osobę, wobec której został zastosowany zakaz udziału w zgromadzeniach masowych. Jeszcze nie udało mi się rozszyfrować, o kogo może chodzić. Pewnie byłoby łatwiej, gdyby faktycznie te nazwiska zostały podawane, ale jednak faktycznie zwyczaj z ostatnich dekad, z ostatnich kadencji prezydenckich jest taki, że faktycznie tych nazwisk się wprost po prostu nie podaje.
3: Może chodzić o kibica Legii Warszawa, ale to są wciąż nieoficjalne informacje, więc no tak jak pan mówi, pan redaktor, że do końca dnia pewnie same osoby zainteresowane potwierdzą te doniesienia. No dobrze, panowie, to tak krótko chciałem tylko tylko zahaczyć o te ułaskawienia, bo to rzecz, która się wydarzyła dosłownie kilka

0: kilkadziesiąt minut temu, natomiast chciałem się już skupić na tym, co dzieje się aktualnie na polskiej scenie politycznej, a dzieje się naprawdę dużo. Między innymi propozycja zorganizowania debaty między byłym premierem Mateuszem Morawieckim, a obecnym premierem Donaldem Tuskiem. Rozumiem, że w interesie Mateusza Morawieckiego jest wzięcie udziału w takiej debacie, ale pytanie, czy pan premier Donald Tusk w ogóle powinien gdzieś znaleźć czas na takie spotkanie? Arkadiusz Gruszczyński.
1: No, cytując klasyka, warto rozmawiać i warto rozmawiać z każdym, a taka debata między byłym premierem a obecnym premierem byłaby na pewno interesująca dla ludzi, którzy się interesują bardzo dynamiczną się zmieniającą sceną polityczną w Polsce. Byłaby ona też ciekawa, dlatego że premier Mateusz Morawiecki jest jednym z najbardziej radykalnych krytyków premiera Donalda Tuska. No i też prezentuje taką wizję rozwoju, która no, podbiera tlen na pierwszy rzut oka polskim liberałom, czyli mówi o inwestycjach, mówi o tym, że należy dokonać takiego skoku cywilizacyjnego, że Polska dzisiaj na to stać jako 20. gospodarkę świata. Mówi wręcz bardzo często językiem liberałów, którzy są kojarzeni z Donaldem Tuskiem. Oczywiście przy bardzo wielu różnicach, które dzielą tych dwóch polityków, bo na przykład premier Donald Tusk, mimo takiego krytycznego podejścia do praw człowieka, mówiąc bardzo eufemistycznie, no, Donald Tusk chciałby, znaczy nie chciałby, tylko zawiesił prawo do azylu w Polsce, czy chciałby redefinicji powszechnej deklaracji praw człowieka, no to jednak to Mateusz Morawiecki jest tym politykiem, który stoi bardziej na prawo od centrum. A mówię o tym dlatego, że taka debata też musiałaby dotyczyć właśnie nie tylko pewnie tych kwestii gospodarczych i ekonomicznych, których dzisiaj Mateusz Morawiecki chce się nam wszystkim zaprezentować, no ale też musiałaby dotyczyć właśnie praw człowieka. I na przykład Mateusz Morawiecki i jego najbliższe zaplecze polityczne już teraz opracowuje aplikację, o której się bardzo rzadko mówi. Aplikację, która miałaby inwigilować wszystkich imigrantów i uchodźców przybywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
0: To taki Pegasus Plus.
1: Ja powiedziałbym więcej, to jest e-Obywatel Plus. To jest taka aplikacja, która ma już swój skrót, którego teraz sobie nie przypomnę.
0: Wymyśliliśmy nowy, na pewno lepszy.
1: Ale na pewno lepszy ten właśnie Pegasus Plus. I ta aplikacja z jednej strony miałaby uczyć języka polskiego uchodźców i to jest okej, dlatego że jest bardzo dzisiaj dużo takich aplikacji komercyjnych, które uczą języków obcych. Na pewno państwo takie aplikacje znają lub nawet je mają, ale też miałaby gromadzić wszystkie mandaty, wykroczenia, przewinienia danego uchodźcy, danego imigranta, no, który byłby automatycznie lokalizowany przez służbę, nową służbę, o której sobie zamarzył Mateusz Morawiecki. Służbę, która zajmowałaby się tylko i wyłącznie migrantami i uchodźcami, a mówiąc precyzyjnie, ich deportacją i wywalaniem z Polski. W takim raporcie, który jest do ściągnięcia ze strony internetowej Stowarzyszenia Rozwój Plus, jest szczegółowo opisana ta aplikacja, o której teraz państwu opowiadam. I taki uchodźca, imigrant, który zgromadziłby odpowiednią liczbę takich wykroczeń, nie wiem, no nie miałby biletu, kogoś by pobił, no to dostawałby
0: punktów karnych, nazwijmy.
1: Punktów karnych, dostawałby 5- lub 15-letni zakaz wjazdu do Polski i do strefy Schengen. I to jest, jeżeli pyta mnie pan o to, czy taka debata byłaby atrakcyjna, byłaby, jeżeli by padły konkretne pytania, nie o to, o czym chce Mateusz Morawiecki, żebyśmy mówili, czyli o inwestycjach, o skoku cywilizacyjnym, tylko o tym, co się kryje.
0: O nowych świadczeniach, o tym za chwilę.
1: Tak, ale o tym, co się tak naprawdę kryje pod tym takim reformatorskim, modernizacyjnym płaszczykiem, jaki dzisiaj ma na sobie Mateusz Morawiecki.
0: Piotr Drabik, z punktu widzenia mediów, dziennikarzy, no na pewno byśmy ostrzyli sobie zęby na taką debatę i z naszej perspektywy taka debata na pewno powinna się odbyć. Ale czy z punktu widzenia premiera Donalda Tuska spotkanie z rozłamowcem z Prawa i Sprawiedliwości jest potrzebna? Czy Donald Tusk widziałby jakiekolwiek zagrożenie ze strony Rozwoju Plus dla swojej formacji, dla swojego rządu? Jak pan to ocenia?

0: Zdziwiłbym się, gdybyśmy do końca tego roku mieli okazję obejrzeć jakąkolwiek debatę między głównymi liderami politycznymi. Myślę, że taka debata może mieć miejsce najwcześniej 2-3 miesiące przed wyborami parlamentarnymi, które mają odbyć się jesienią przyszłego roku. Myślę, że Mateusz Morawiecki tym wybiegiem oczywiście próbuje cały czas interesować opinię publiczną swoją osobą i tym, co się dzieje wokół jego ruchu. Na pewno, patrząc też na ostatni występ Donalda Tuska w jego debacie, pamiętamy, przed wyborami 2023 roku, jakby to dobrze ująć, to znaczy, to nie był występ pokroju Joe Bidena, ale jednak odstawał od reszty zdecydowanie Donald Tusk. I myślę, że jeśli chodzi o ripostę, o jakąś wartość rozmowy, pewnie byłby w stanie utrzymać tempa Morawieckiemu, ale spodziewam się, że pewnie wypadłby w tej debacie tak obiektywnie gorzej. Pytanie oczywiście, w jakim kontekście ta debata miałaby się odbyć, i zdziwiłbym się, gdyby lider rządu, lider koalicji rządzącej, też lider koalicji obywatelskiej przed wyborami, nie wskazuje na to, żeby Tusk miałby nim nie być w przyszłym roku, miałby debatować z liderem partii, która obecnie ma 7-8%.
1: W sondażach,
0: Zdziwiłbym się,
1: tak.
0: gdyby rozwój w sondażach, tak, zdziwiłbym się, gdyby podskoczyło rozwój plus wyżej niż 15%. Myślę, że to jest bardzo mało prawdopodobne. Więc raczej przywykliśmy do tego, że obserwujemy debatę między liderami, tak? To znaczy, pytanie, kto będzie tym liderem na prawicy, w tym momencie się to rozstrzyga. Gdyby pierwsza była na przykład Konfederacja, mamy Koalicję Obywatelską i poniżej jest Konfederacja, tak? Która ma na przykład, nie wiem, 17-18%. Myślę, że już w tym momencie będziemy zaraz obserwować mijankę z PiS-em, jeśli to będzie dalej tak wyglądać, a nic nie wskazuje na to, żeby lojaliści Kaczyńskiego posmarowali masłem. Oczywiście tutaj mam na myśli, nawiązuję do nazwy frakcji maślarzy, znaleźli jakiś sposób na to, żeby odwrócić ten negatywny dla nich trend. Pytanie, czy Tusk by się zgodził na przykład na debatę z Mentzenem. Jeśli miałoby to uratować relacje, czy notowania Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Rządzącej przed wyborami, pewnie tak, ale generalnie raczej jest ta debata dla niego niekorzystna, tak? Ponieważ to politycy prawicy są ci, którzy atakują, tak? To ci, którzy są bardziej agresywni w debacie publicznej niż politycy progresywni, liberalni, właśnie tacy jak Donald Tusk, czy inni liderzy Koalicji Rządzącej. Więc w skrócie, ten pomysł Mateusza Morawieckiego odczytuje po prostu jako pewnego rodzaju zaczepkę polityczną. Myślę, że tu Donald Tusk się na nią nie zgodzi, a zdziwiłbym się, gdybyśmy do końca roku obserwowali jakąkolwiek debatę liderów politycznych, która miałaby być pokazywana szeroko do końca tego roku, no bo jaki miałby być tego powód, tak? Mamy prekampanię i ta prekampania będzie się ciągnąć, ciągnąć, ciągnąć aż do oficjalnej kampanii.
1: Redaktor Bruszczyński.
2: To ja bym chciał tylko dodać jedynie i przypomnieć wam takie wydarzenie sprzed prawie roku, kiedy odbyła się pierwsza i ostatnia rada, jak ona się nazywa, rada gabinetowa, nie, rada, którą zwołuje prezydent z udziałem całego rządu. Jest taka forma
1: Rada
2: spotkania,
1: Bezpieczeństwa Narodowego,
2: Rada
1: RBN?
2: Bezpieczeństwa Narodowego, i w niej wszyscy się obawiali, jak wypadnie Donald Tusk, że on był wtedy, premier był taki poobijany, Rafał Trzaskowski przegrał wybory, to było takie pierwsze spotkanie publiczne przed kamerami prezydenta Karola Nawrockiego i
1: Tak,
2: premiera
1: miał być taki
2: Donalda Tuska,
1: pokaz.
2: taki, że Karol Nawrocki miał teraz pokazać miejsce w szeregu premierowi Donaldowi Tuskowi. Słuchajcie, wiemy, jak to się skończyło. Karol Nawrocki nigdy więcej nie zwołał Rady Bezpieczeństwa Narodowego i wyłączał kamery, kiedy tylko zaczynało się tam grzać między politykami. Premier Donald Tusk, przy całym jego słabości, jego wadach, jednak jest obok Jarosława Kaczyńskiego obecnie najbardziej doświadczonym politykiem w Polsce. Znaczy, nie możemy mu odbierać tego, że jest retorycznie sprawny, intelektualnie jest na pewnie takim samym poziomie jak Jarosław Kaczyński. Na tak dobrym poziomie oczywiście. I ja bym widział taką debatę pomiędzy Sławomirem Mentzenem, który oprócz takich wyuczonych kilku hasełek, które powtarza na swoich wiecach, jest retorycznie strasznie słabym politykiem. Pamiętacie pewnie tę debatę między nim a Ryszardem Petru w trakcie kampanii wyborczej 2023 roku, kiedy po prostu Sławomir Mentzen, no, okazało się, że jest jakimś dzieckiem we mgle błądzącym, który ma kilka haseł, które wyduka do mikrofonu, a Ryszard Petru, który jest ekonomistą z wykształcenia i zawodu, roztrzaskał tego biednego Mentzena w piach.
1: To jeszcze, jeżeli
2: W pył, a nie w piach, przepraszam, w pył.
1: Ale to jeżeli panowie jeszcze pozwolą, to jeden komentarz. Krzysztof Gawkowski, wicepremier z Nowej Lewicy, który mówi, że no najpierw były premier Mateusz Morawiecki, no, musi wywalczyć

0: sobie pozycję lidera po stronie opozycji, to jest to, o czym wspominał Piotr Drabik. Proszę posłuchać pana wicepremiera.
1: Mateusz Morawiecki powinien spróbować stanąć w debacie z panem Przemysławem Czarnkiem, ewentualnie z Jarosławem Kaczyńskim. To wyzwanie na debatę Morawiecki powinien kierować do środowiska, z którego odszedł, bo to oni się pokłócili. Jak wygra w swoim środowisku walkę o przywództwo, to wtedy może stawać z liderem obozu rządzącego do debaty.
0: No to jeżeli zostajemy w tym temacie walki, no to jest generalnie tak, jak jest mistrz świata wagi ciężkiej i on ma te wszystkie pasy, to najpierw trzeba sobie w tej drabince wywalczyć pozycję tego, który z tym mistrzem świata wagi ciężkiej na tym ringu stanie. No, siłą rzeczy w sumie to ja już się pogubiłem. To kto jest liderem na prawicy? Pytam Piotra Drabika. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Przemysław Czarnek, Sławomir Mentzen, Krzysztof Bosak. Kurczę, no nie wiem jeszcze.
2: Jeszcze Grzegorz Braun, nie zapominajmy.
0: To ja już się zgubiłem. Tam jest... Gra o tron jest mniej skomplikowana. Panie redaktorze.
3: Znaczy, w tym momencie, jeśli chodzi o polską prawicę, obserwujemy niewidoczny od bardzo wielu lat proces hartowania szkła. To znaczy, w tym momencie politycy różnych opcji prawicowych walczą ze sobą o to, jaka ta prawica w Polsce będzie. Po 2015 roku to była raczej prawica centrowa, realizująca postulaty społeczne, raczej unikająca mocnego skrętu w prawo. PiS w ubiegłym roku przyjął kierunek w podążania za Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej, czyli za Mentzenem, za Braunem, za Bosakiem. Jak widać, skończyło się to rozłamem w PiSie. I tak naprawdę, jeśli obóz prawicowy myśli o wspólnej koalicji, no to będzie musiał wskazać jakiegoś lidera. To, czy stanie się to za pomocą jakiegoś wspólnego ustalenia, jak miało to miejsce przed wyborami 2023, to znaczy wówczas Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, czy też Włodzimierz Czarzasty oczywiście mówili, że rywalizują z Donaldem Tuskiem, ale było wiadomo, że wszyscy grają do jednej bramki, to on będzie premierem. W przypadku obozu prawicowego, no ale takiej jasności nie mamy, kto miałby tym premierem być, bo bez tego myślę, że część wyborców prawicowych będzie... No przynajmniej zastanawiała się, czy ich głos nie będzie zmarnowany, tak? To znaczy, czy będą faktycznie głosować za ugrupowaniami, które nie tylko realizują ich postulaty, ale czy mają realnie możliwość przejęcia władzy, bo jak rozumiem, to będzie im przyświecać przy urnach wyborczych. Więc w tym momencie oczywiście, że możemy tutaj wskazać, że takim mężem opatrznościowym cały czas jest Jarosław Kaczyński. Myślę, że nowym liderem takiej prawicy centrowej jest Mateusz Morawiecki. Oczywiście mógłbym tutaj długo wymieniać poszczególnych tych polityków, o których wymienialiśmy wcześniej. Żaden z nich na razie nie ma takiego pole position, mówiąc językiem Formuły 1. No i pytanie, jak zakończy się ten wyścig, tak? Te bolidy prawicowe cały czas suną po torach. No i pytanie faktycznie, który z nich pojawi się pierwszy na mecie, czy będzie miał najlepszą pozycję startową. Znaczy tą pozycję na mecie, przepraszam.
0: Arkadiusz Gruszczyński. Panie redaktorze, z jednej strony trzeba sobie wywalczyć taką pozycję. No już jakby te wszystkie emocje po tym rozpadzie w PiS, to już chyba ten kurz powoli zaczyna opadać. Rozumiem, że teraz były premier Mateusz Morawiecki potrzebuje zainteresować swoją osobą, stąd takie propozycje. No dobra, tylko że teraz powinna się zacząć chyba jakaś taka praca u podstaw, budowanie struktur, budowanie tego wszystkiego bez zaplecza finansowego, a na to wszystko wychodzi Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości i mówi na naszej antenie, że co prawda te osoby, które przeszły do Rozwój Plus, no to no przeszły, są jakby martwymi, ale jednak działaczami Prawa i Sprawiedliwości. Jakby nie zamyka chyba tych wszystkich drzwi dla tych, którzy postanowili do Mateusza Morawieckiego odejść. Proszę posłuchać, co mówił Karol Karski na naszej antenie w Polskim Radiu 24.
4: Od odejścia od Prawa i Sprawiedliwości to kończą się na dwa sposoby. Albo trafia się do Platformy Obywatelskiej, albo wraca się do PiS-u. Ja bym dodał, że jest jeszcze trzeci sposób, czyli zakończenia takiej sprawy, czyli kończy się tak jak były premier Kazimierz Marcinkiewicz.
5: Ale chce pan powiedzieć, że tak skończy Mateusz Morawiecki?
4: Jest to możliwy wariant.
0: Ała!
6: Powiedziałby nawet bezlitosny Karol. Ale mówiąc już bardzo poważnie, każdy rzecznik dyscypliny partyjnej musi mieć takie cechy charakteru, jakie ma Karol Karski, czyli bezwzględny, a jednocześnie obiektywny, pokazujący różne drogi rozstania. A mówiąc jeszcze bardziej poważnie, to dzisiaj liderem prawicy jest duet Mentzen-Bosak. Dlatego, że cała prawica dzisiaj mówi radykalnym językiem od Przemysława Czarnka, który chce wstrzymać finansowanie walczącej Ukrainy przy

0: z całą Unią Europejską, przez Grzegorza Brauna, który chce wręczać wszystkim Ukraińcom mieszkającym w Polsce lojalki, żeby podpisywali wierność Polsce i sprzeciw wobec banderyzmu. I to jest język, który zapoczątkowali ci dwaj politycy w 2019 roku, potem w 2022 po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Mówi o tym 19 roku nie bez powodu, dlatego że wtedy powstał taki dokument sygnowany przez dwóch liderów Konfederacji, który pokazywał, udowadniał, prezentował, wyliczał pozytywne skutki wyjścia Polski z Unii Europejskiej. I to jest taki rodzaj polityki, który wydawało się, że taka prawica w postaci Prawa i Sprawiedliwości, która nam się wydawało, że to jest radykalna prawica, nie przejmie nigdy tego języka, który dzisiaj reprezentują politycy dwóch konfederacji. Okazuje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tego języka używać. Przemysław Czarnek jest nieodrodnym dzieckiem nie Jarosława Kaczyńskiego, tylko Grzegorza Brauna i Sławomira Mencena, politycznym dzieckiem tych polityków. To po pierwsze. Po drugie, jest jeden aktor, o którym zapominamy, aktor polityczny, który nie wiadomo, czy korzysta, czy straci i czy wykorzysta ten moment chaosu po prawej stronie sceny politycznej, czyli Karol Nawrocki. Karol Nawrocki, jak się mówi w kuluarach sejmowych, chciałby być mężem opatrznościowym, nieemerytowanym zbawcą narodu, o którym to funkcji marzył kiedyś Jarosław Kaczyński, tylko obecnym zbawcą narodu, nowym naczelnikiem państwa, nowym Piłsudskim i Dmowskim jednocześnie. Chce być tym politykiem, który połączy zwaśnione strony i zbuduje pod swoim politycznym patronatem tę jedną lewicowe, ale się zagotowałem.
1: Zaraz się zapytam, czy Litwa powinna się martwić, no, ale słucham dalej.
0: Litwa i Zaolzie, no nie zapominajmy również o naszych sąsiadach z południa. Ale też musimy wiedzieć o tym, że dzisiaj najbardziej popularnym politykiem prawicy jest Karol Nawrocki, który przekracza swoją bańkę wyborczą. 53% Polaków ufa Karolowi Nawrockiemu jako prezydentowi kraju. Więc ten kapitał polityczny dzisiaj ma w swoich rękach prezydent. Czy będzie chciał zaangażować się w ten spór partyjny, w tym chaosie? Czy będzie chciał zwołać konwent świętej Katarzyny? Czy będzie chciał stworzyć nową akcję wyborczą Solidarność? Tego nie wiemy. Dochodzą takie sygnały z Pałacu Prezydenckiego, że Karol Nawrocki nie rozumie do końca polityki partyjnej, dlatego że nigdy nie był członkiem żadnej partii. I nie wie do końca, w jaki sposób sterować tymi napięciami wewnątrz partyjnymi.
1: A mówi się, że w jego gronie są również osoby, które mają ambicje zostać premierem. To ja pozwolę sobie od tego zacząć drugą część naszej debaty i już niech Piotr Drabik się szykuje na to pytanie, czy właśnie Karol Nawrocki, czy pan prezydent może być takim ojcem opatrznościowym prawicy.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
5: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49.
6: Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem

0: reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 18.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Policja nie odnotowała gwałtownego wzrostu liczby przestępstw z nienawiści do Ukraińców. Różnicę danych robi tegoroczna zmiana przepisów. Poszerza ona katalog takich przestępstw z 7 do 22. W mediach społecznościowych jednak obserwujemy dużą liczbę komentarzy i nagrań skonfliktowanych Ukraińców i Polaków, często bez kontekstu, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji podinspektor Andrzej Fiołek.
2: One nie są tak częste jak to, co obserwujemy w internecie. I tutaj też rodzi się pytanie, czy to są prawdziwe wpisy osób, które rzeczywiście mają swoje konta, czy to są boty, czy to są trolle, czy to są osoby wynajęte po to, żeby taką nienawiść wzbudzać i pokazywać.
1: W ubiegłym roku policja odnotowała przeszło 1000 przestępstw motywowanych uprzedzeniami. W pierwszej połowie tego roku ponad 650. Polacy aktywnie zgłaszają nieprawidłowości przez aplikację mObywatel. W ten sposób w ciągu miesiąca sanepid dostał prawie 1000 zgłoszeń dotyczących restauracji i produktów żywnościowych, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
3: Ponad 80% tych wszystkich zgłoszeń dotyczy obiektów, czyli właśnie wyglądu, stanu sanitarnego, jakiegoś miejsca, gdzie osoby zgłaszające zauważyły nieprawidłowości. Głównie chodzi o stan sanitarny dotyczący żywienia, wody czy warunków pracy, bo to jest to ważne. Mamy sezon bardzo wysokich temperatur i to też ma znaczenie, w jakich warunkach osoby wykonują pracę.
1: Nieprawidłowości można zgłaszać przez aplikację mObywatel od początku lipca. Muszą przypomnieć sobie wojskową musztrę, krok defiladowy i wykonywanie typowych komend. Rozpoczęły się przygotowania do wielkiej defilady na Wisłostradzie z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego. Najbliższe 2 tygodnie będą bardzo wymagające dla żołnierzy i sprzętu, zapowiada pułkownik Artur Sak z garnizonu Warszawa, który nadzoruje treningi pododdziałów pieszych.
4: Ci żołnierze zostali ustawieni, zostały wyznaczone im miejsca dokładnie odwzorowujące warszawską Wisłostradę. Dowództwo zgrupowania również przeprowadziło przegląd umundurowania. Jest to normalna procedura. Połowa dzisiejszego dnia jest przeznaczona na technikalia, druga połowa na szkolenia. Wiemy, na czym się koncentrować. Rozpoczynamy intensywne szkolenie.
1: Do stolicy przyjechało 35 grup wojskowych. W sumie ma trenować 1800 mundurowych. Święto Wojska Polskiego jest obchodzone 15 sierpnia.
5: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 18.
0: Debata dnia.
5: Wracamy do naszej debaty. Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza, Piotr Drabik, Fakt. I tak jak obiecałem, pytanie do Piotra Drabika z Faktu. Panie redaktorze, czy pańskim zdaniem prezydent Karol Nawrocki może być takim ojcem opatrznościowym prawicy? I to on właśnie ma ambicje, żeby patronować tej prawicy. Jeżeli miałoby dojść do debaty, to może nie między Mateuszem Morawieckim a Donaldem Tuskiem, a Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem. Co pan na to?
6: Na pewno w Pałacu Prezydenckim mamy polityka, który przez ostatni rok nie wykonał ruchów, które miałyby na celu budowę takiego ruchu, bycia takim liderem faktycznie partyjnym na prawicy. Pod koniec sierpnia prezydent w Juracie w swojej rezydencji organizuje spotkanie dla młodych w wieku 18-25 lat. Oczywiście jest to odpowiedź na kampus Polska Przyszłości, czyli alternatywne wydarzenie, które dla zwolenników szeroko pojętej liberalnej, prawicowej, lewicowej czy centrowej sceny politycznej organizuje Rafał Trzaskowski. Jak rozumiem, jest to raczej ruch skierowany w stronę zabezpieczenia sobie zwycięstwa w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2030 roku, a niekoniecznie dowód na to, że Karol Nawrocki jest zainteresowany budową takiego ruchu politycznego. Konfederacja bardzo by na pewno chciała, żeby Karol Nawrocki przejął tutaj stery i ją windował. Jarosław Kaczyński wydaje mi się, że specjalnie nie jest zainteresowany tym, żeby Karol Nawrocki był tym liderem opatrznościowym. Zwrócę tylko uwagę, jeśli chodzi o sondaże poparcia, tutaj w pierwszej części programu mówiliśmy o tym, że jest bardzo duże poparcie społeczne dla Karola Nawrockiego.

0: ale oceniany polityk, ale patrząc na przykład Andrzeja Dudy, widać, że to jest poparcie związane z jego funkcją i niekoniecznie powiedziałbym, że tutaj Karol Nawrocki jest osobą, która będzie rozgrywać polską prawicę w najbliższych latach. Nic na razie na to nie wskazuje, ale Karol Nawrocki będzie miał jedno super ważne zadanie po wyborach parlamentarnych, czyli wskazanie kandydatów na premiera. No i pytanie, czy będzie się trzymał tego konwenansu. Jeśli wygra Koalicja Obywatelska, to czy faktycznie Donald Tusk bądź inna osoba wskazana przez liderów tego ugrupowania będzie tym kandydatem na premiera, czy Karol Nawrocki pominie ten fakt i od razu będzie próbował zbudować rząd prawicowy, to na pewno nie będzie bez znaczenia. Jeszcze jedno zdanie, jeśli chodzi o prezydenta Karola Nawrockiego. Przed jego zaprzysiężeniem i po jego zwycięstwie wyborczym było bardzo dużo komentarzy, czy będzie stosował opcje atomowe, czy będzie chciał doprowadzić do przedterminowych wyborów, kompletnego rozbicia koalicji rządzącej, zmiany wręcz nawet premiera, wymuszenie tego na Donaldu Tusku. Nic takiego się nie wydarzyło, nawet te 40 ponad wet nie jest opcją atomową, którą Karol Nawrocki mógłby zastosować, żeby tutaj działać przeciwko systemowi kanclerskiemu, który de facto w Polsce istnieje.
1: To może zawczasu jeszcze ustalić, czy to ślubowanie powinno się odbyć wobec prezydenta, w obecności prezydenta, czy może w jakiejś innej formie przy okazji, nie wiem, obecności notariusza. Arkadiusz Gruszczyński, to już tak całkiem poważnie. Kończąc temat tego zamieszania na prawicy, czy Koalicja Obywatelska, czy obecny rząd może w jakikolwiek sposób wykorzystać na korzyść pojawienie się takiego ugrupowania, tworu politycznego, jakim jest Rozwój Plus. Może nie grać na, przepraszam za to określenie, na zaoranie Mateusza Morawieckiego. Może po prostu wykorzystać ten rozłam na jakąś swoją korzyść. Czy to w ogóle jest możliwe?
2: No tutaj się spotykają dwie paradoksalne emocje polityczne. Z jednej strony Donald Tusk przekonuje, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która nie powinna istnieć w polskiej przestrzeni publicznej, że to jest partia niedemokratyczna, że jest to partia, która w 8 lat zniszczyła praworządność. Wiemy doskonale, jakie zarzuty formułuje obecny premier.
1: Tak, wiemy też, ile wyroków prawomocnych zapadło.
2: Mało. I jednocześnie, ale nie o tym mówię, nie mówimy o rozliczeniach, tylko o tych emocji. I to jest taka emocja, która jakoś no, rymuje się w bardzo no, tej dużej części elektoratu strony demokratycznej. No, jeżeli mamy partię, która jest niedemokratyczna, no to kibicujemy, żeby ona zniknęła ze sceny politycznej. No to jest jasne. Tak działają te emocje. Ale z drugiej strony dzisiejsza polityka jest napędzana polaryzacją. A polaryzacja oznacza, że muszą być dwie strony. Jeżeli nie ma tej drugiej strony, to ona musi się pojawić, dlatego że polityka nie znosi próżni. No i teraz Donald Tusk, który ma nadal dosyć dobrą intuicję polityczną, na zamkniętym spotkaniu ze swoim klubem parlamentarnym w ostatnim tydzień temu, powiedział tak, naszym wrogiem dzisiaj i w przyszłorocznych wyborach nie jest Jarosław Kaczyński, nie jest Mateusz Morawiecki, nie jest Prawo i Sprawiedliwość, tylko skrajna prawica. Tylko prawica, która się właśnie nam rodzi na naszych oczach, cały blok skrajnej prawicy i to z tą skrajną prawicą będziemy musieli my jako Koalicja Obywatelska walczyć, mówił Donald Tusk. Czyli już teraz jasno dał do zrozumienia, że myśli intensywnie nad tym, w jaki sposób będzie działał ten polaryzacyjny rynek polityczny w Polsce w przyszłym roku. Że po jednej stronie będzie blok liberalno-lewicowy, a z drugiej strony będzie blok nazwany już dzisiaj przez Tuska skrajną prawicą. I jeżeli pytanie brzmi, czy strona demokratyczna, liberalno-lewicowa może jakoś zyskać na tym, no to z jednej strony może patrzeć na wykrwawiającego się wroga politycznego i to zaspokoi bardzo dużą część elektoratu, tego najbardziej wiernego Koalicji Obywatelskiej, ale z drugiej strony już teraz musi przygotowywać się na to, jak będzie wyglądała scena polityczna w przyszłorocznej kampanii wyborczej. A będzie ona wyglądała zupełnie inaczej niż przez ostatnie lata. To znaczy, to o tym nie powiedzieliśmy, ale trzeba to powiedzieć, żeby uporządkować tę sytuację. Jarosław Kaczyński stracił swoją rolę hegemona po prawej stronie sceny politycznej. Dzisiaj, jeżeli zastanawiamy się, kto jest liderem, ja twierdzę, że Nawrocki, Piotrek Drabik, że może to będzie któryś z polityków Konfederacji, no to tak naprawdę to jest spełnienie

0: urzeczywistnienie najczarniejszego koszmaru Kaczyńskiego, że to nie on dyktuje warunki, tylko ktoś zupełnie inny. Dzisiaj nie wiemy kto jeszcze, ale po drugiej stronie jest Tusk, który mówi, że dzisiaj wróg polityczny jest zupełnie inny i musimy go sobie nazwać.
1: Karol Karski dzisiaj wspominał na antenie Polskiego Radia 24, że Prawo i Sprawiedliwość przeżywało nie jeden rozłam, tak jak i Porozumienie Centrum, a tym liderem wciąż pozostał Jarosław Kaczyński. Piotr Drabik, pytanie do pana dokładnie to samo. Czy Koalicja Obywatelska, czy Donald Tusk może w jakiś sposób wykorzystać na plus dla siebie ten rozłam w Prawie i Sprawiedliwości i nie grać, powtórzę to, na zaoranie Mateusza Morawieckiego?
2: No, na pewno ostatnie miesiące, zwłaszcza po wyborach 2023 roku, pokazywały, że Donald Tusk nie chciał odciąć tlenu od Jarosława Kaczyńskiego, od PiS-u. Jak widać, PiS sam doprowadził do wewnętrznego rozłamu. Tutaj koalicja rządząca nie miała w tym żadnego specjalnego udziału w tym,
1: co wydarzyło się w
2: ostatnich tygodniach. Dokładnie, nie przeszkadzać i ewidentnie tutaj Donald Tusk właściwie bardzo umiejętnie tym kryzysem na prawicy zarządza, ale zaś z drugiej strony, żeby nie było tutaj za różowo dla premiera, no to tak naprawdę przed kolejnymi wyborami, myślę, że takiego przeciętnego wyborcy, też takiego niedzielnego, który nie śledzi na co dzień polityki, ale zastanawia się nad tym, jak politycy, zwłaszcza ci u władzy, wpływają na jego życie, no myślę, że tutaj Donald Tusk, oczywiście pozytywnie wpływają, Donald Tusk nie ma za dużo do zaoferowania moim zdaniem i do powiedzenia, że faktycznie poprawiliśmy los Polaków bardzo w taki wizualny sposób, widoczny dla wszystkich Polaków. Więc na pewno w kampanii wyborczej będzie grał tym, że głos na niego i na jego koalicjantów, pytanie, co się stanie z trzecią drogą, czy PSL pójdzie sam. Ludowcy zapewniają, że jesienią ujawnią swoją strategię wyborczą, że głos na nich będzie zatrzymaniem tak zwanej brunatnej koalicji, która miałaby powstać właśnie z udziałem Grzegorza Brauna, czy szerzej Konfederacji, po prawej stronie sceny politycznej. Więc ewidentnie widać, że raczej koalicja rządząca nie przyjmuje w ogóle jakiegoś planu specjalnego, po prostu nie przeszkadzać. Tak? Faktycznie myślę, że już w tym momencie skończył się taki okres najsilniejszego skakania sobie do gardeł przez polityków PiS-u i tych, którzy są teraz w Rozwoju Plus. No ale w czwartek mamy rocznicę zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. PiS zapowiedział, że odbędzie się tego dnia też konwencja, na której zostanie pokazany zręby ich programu przed przyszłorocznymi wyborami. Oczywiście jest to odpowiedź na ten grill, który odbył się w piątek ze strony Rozwoju Plus i Morawieckiego. A Morawiecki zaś zapowiedział, że 15 października, czyli kolejną rocznicę wyboru koalicji rządzącej, która obecnie jest u władzy w ostatnich wyborach, też organizuje konwencję programową własnego ruchu. Więc raczej wydaje mi się, że premier Donald Tusk i jego koalicjanci nie będą żadnej specjalnej podejmować inicjatywy, żeby wykorzystać jakoś specjalnie to, co się dzieje na prawicy. To, co jest martwiące dla koalicji rządzącej dla Tuska, no to to, że kto okaże się tym prawdziwym liderem na prawicy. Prawdziwym mam na myśli tym, który będzie tą przewodnią siłą, bo zaraz może się okazać, że faktycznie Konfederacja Bosaka i Mentzena będzie pierwszą siłą prawicową w Polsce, jeśli PiS nadal będzie tracił. A to już jest bardzo duży problem, tak? Popatrzmy na Niemcy. AfD od ostatnio, oczywiście jest to inny kraj, inna sytuacja polityczna, ja wszystko rozumiem, ale jednak użyję tego porównania. Alternatywa dla Niemiec zyskuje we wszystkich sondażach, nawet prowadzi w Landzie, Berlinie, gdzie we wrześniu odbędą się wybory, gdzie w Berlinie zawsze wygrywali albo Zieloni, albo socjaliści, SPD, więc tak naprawdę te główne siły polityczne nie mają pomysłu w Niemczech na to, jak przejąć agendę od AfD i jak utrącić ich poparcie, więc może się okazać, że jeśli koalicja rządząca nie będzie nic specjalnie robić, no to ta Konfederacja i ruchy podobne do niej będą tego zyskiwać.
1: No ale w Europie też widzimy tę radykalizację. Arkadiusz Gruszczyński.
0: A ja tylko chciałbym zwrócić waszą uwagę na ten, no to wydarzenie, które organizuje 15 października Mateusz Morawiecki, bo mi się wydawało, że to jest koalicja 13 grudnia, a nie 15 października ze strony. Tak przecież nam wymawiają, znaczy przypominają, kiedy została zaprzysiężony rząd Tuska. 13 tak. grudnia, pamiętajcie, kochani.
1: Tak. Panowie, zmieniając temat, ale wbrew pozorom zostając w tematach politycznych i w tym, co o czym wspominaliście, bo chciałbym nawiązać do tej sytuacji z Wrocławia, gdzie policja zatrzymała 18-latka, który ciężko ranił nożem 30-letnią kobietę. No wiadomo, 18-latek to Ukrainiec. No i Przemysław Czarnek w mediach społecznościowych pisał tak. Takie sytuacje pokazują, że państwo musi mieć skuteczne narzędzia, aby chronić swoich obywateli. Okej, w Polsce każdy gość musi przestrzegać naszych naszych zasad i szanować nasze prawo, to okej, jasne. Kto je łamie i zagraża bezpieczeństwu,

0: Państwu Polaków musi liczyć się z konsekwencjami. I to też jest całkiem jasne. Ale dalej pojawia się. Tusk i Czarzasty milczą, nadal trzymają w zamrażarce projekt ustawy, który przedstawiłem w połowie kwietnia i uchwalenie pozwoliłoby na skuteczną deportację osób, które nie przestrzegają prawa. No i tutaj trochę zdurniałem, bo jeżeli dobrze pamiętam, to nawet człowiek, który autem wjechał w okolice Morskiego Oka, został deportowany, więc nie wiem, czy potrzebne są tutaj jakiekolwiek przepisy. Ale panu chciałbym zapytać o to, czy ten człowiek powinien zostać, powinien być sądzony w Polsce, czy powinien z automatu zostać deportowany na Ukrainę? Piotr Drabik.
1: Na pewno ta sprawa wpisuje się oczywiście w cały szereg tych trudnych jednak, jak widać w ostatnich tygodniach i miesiącach relacji polsko-ukraińskich. Oczywiście akurat w tym przypadku mówimy o przestępstwie bardzo poważnym popełnionym w Polsce na obywatelce Polski, więc no, byłoby zasadne, żeby ta osoba zatrzymana odpowiedziała, podejrzana, odpowiedziała za ten czyn tutaj w Polsce. Patrząc z politycznego i społecznego punktu widzenia, ja tutaj jestem w gronie tych, którzy ostrzegają, że nakręcanie tych trudnych relacji polsko-ukraińskich w różnych aspektach może w końcu ostatecznie doprowadzić do jakichś niepokojów społecznych albo wzburzania emocji, które tak naprawdę pewnie by nie miały miejsca, gdyby nie ta polityczna awantura, tak?
0: No, bo no ale chyba na to gra Przemysław Czarnek, panie redaktorze. No właśnie na to, żeby dolewać oliwy do ognia.
1: Tak, Sławomir Łęcen na to gra, Krzysztof Bosak na to gra, Karol Nawrocki nie zabiera głosu w tej sprawie, jego ministrowie, członkowie koalicji, oczywiście tutaj, członkowie Kancelarii Prezydenta podkreślają oczywiście to, że rząd powinien działać sprawnie i oczywiście tutaj w żaden sposób aż tak ostrego tonu nie zabierają w tym kontekście, więc oczywiście, że jest to podkręcanie politycznych emocji, tym bardziej, że jeśli popatrzymy na w ogóle popełniane przestępstwa, czy w Polsce, czy też w innych krajach, no to oczywiście, że podawanie narodowości sprawcy gdzieś tam w statystykach ma znaczenie, ale nie chcę tutaj daleko szukać, ale no, brutalna prawda jest taka, że w Holandii znalazło schronienie bardzo wielu polskich przestępców, członków organizacji przestępczych. W Wielkiej Brytanii było bardzo wielu Polaków, którzy i organizowali przestępcze procedery tam na miejscu, jak i byli poszukiwani za przestępstwa dokonane w Polsce. Więc no właśnie, więc to jest tak, że oczywiście patrzymy na innych, a nie widzimy tej belki w naszym oku. Więc oczywiście tych jakby podsumowując, jednak politycy prawicy widzą to, że podkręcanie antyukraińskich nastrojów im służy. Wszyscy, którzy stawiają się przeciwko tym nastrojom, od razu są wycinani i mówieni, że oni nie dbają o polski interes. I do czego to doprowadzi, tak? Co jest na końcu tej drogi, tak? No myślę, że nie ma nic dobrego na końcu tej drogi. Tym bardziej, że jeśli chodzi o te zarzuty, które pojawiają się względem społeczności ukraińskiej, oczywiście ci, którzy popełniają przestępstwa, muszą za nie odpowiadać i tutaj oczywiście nie powinno być żadnej taryfy ulgowej, ale nawet patrząc na historię drugiej RP, nie ma w Polsce żadnego ruchu politycznego, który jest związany z Ukraińcami. Nie ma, nie widzę przynajmniej żadnych nawet prób tworzenia tego typu ambicji ze strony społeczności ukraińskiej w Polsce. Różnego rodzaju uprzedzenia, które są tak naprawdę bardzo często niepoparte statystykami, bo nawet skala tych przestępstw, które obywatele Ukrainy dokonują w Polsce, jest znacznie niższa niż na przykład Polacy jako przestępcy dokonujący tych czynów niezgodnych z prawem na terenie Wielkiej Brytanii, gdzie jesteśmy jedną z największych mniejszości. Więc na pewno podkręcanie emocji ze strony prawicy się opłaca, ze strony społeczeństwa i generalnie naszego życia społecznego, no absolutnie nie ma w tym żadnego zysku.
0: To ja do tego dołożę jeszcze dwie informacje. Pierwsza to było przecież straszenie paktem migracyjnym, a sytuacja w Ceucie pokazała, że pakt migracyjny nie doprowadził do tego, że te 50-60 tysięcy osób zostało nagle wpuszczonych na teren Hiszpanii, witanych z otwartymi rękoma. Ale z drugiej strony na granicy polsko-białoruskiej też nie są dostarczane kanapki i namioty. Arkadiusz Gruszczyński.
2: Tak, to mi jest bliskie takie myślenie o społeczeństwie, które nie, jakby o tym, kto jest jego częścią, nie decydują takie uwarunkowania etniczne, tylko wybór danego człowieka. Jeżeli ktoś chce być Polakiem, no to może nim być, nawet nie spełniając jakichś bardzo wyśrubowanych zasad.

0: Tak społeczeństwo amerykańskie przez dziesięciolecia było konstruowane, że każdy, kto chce być Amerykaninem, wysiada w Nowym Jorku, jest Amerykaninem, dzień dobry, witamy. I mi się wydaje, że od jakiegoś czasu polską debatę publiczną została zarażona takim myśleniem etnicznym i nacjonalistycznym, które nie widzi miejsca dla osób, które tutaj w Polsce mieszkają, płacą podatki, pracują.
1: Budują PKB.
0: Dzieci uczą się w szkole polskiej historii. Zatrzymują się 1 sierpnia o godzinie 17, upamiętniając godzinę W, wybuch powstania warszawskiego, ponieważ chcą poznać te mity kulturowe, które rządzą tym krajem, w którym się znaleźli. Często nie ze swojej winy, albo nie ze swojego własnego wyboru, ale są tutaj i zamieszkają i chcą tutaj być. I wiadomo, że ta debata publiczna zarażona tym nacjonalizmem no skutkuje takimi głosami jak Przemysława Czarnka, czy takimi decyzjami jak tymi związanymi z deportacją niektórych obywateli Ukrainy za wykroczenia, za które Polak zapłaciłby 500 w sądzie mandatu. A,
1: może by mu zabrali prawo jazdy.
0: A obywatel Ukrainy jest deportowany z zakazem wjazdu, wieloletniego zakazu wjazdu na teren całej Unii Europejskiej. Myślę, że to jest coś, czego politycy dokonujący tych wyborów dzisiaj będą się w przyszłości wstydzić. Jestem o tym przekonany. Ale jeśli chodzi o takie wydarzenia jak z Wrocławia, no to nic oryginalnego nie przychodzi mi do głowy oprócz tego, że no, narodowość nie wybiera tego, kto jest przestępcą, a kto dokonuje jakiejś przemocy. I przypomnę również, że najbardziej znanym mordercą politycznym w RPA jest pan, który dzisiaj jest częścią Konfederacji, Grzegorza Brauna. Nie będę jego nazwiska wypowiadał, bo jest mi wstyd za tego człowieka, który zabił jednego z przywódców walczących z apartheidem w RPA. I jak słyszę takie głosy, no to sobie myślę, że na jaki użytek polityczny politycy prawicy i liberałowie mówią jakby o tym, znaczy wykorzystują w ogóle niechęć do Ukraińców czy do innej mniejszości, mając w historii, w pamięci to wszystko, do czego zawsze to prowadziło. Była Jugosławia, to jest przykład najbliższy. Pogromy żydowskie w Polsce, to jest przykład, który na historii tłuczemy do głów we wszystkich pokoleniach. Pogromy romskie z lat 90. z Polski, to wszystko jest w naszej pamięci historycznej. Politycy zachowują się haniebnie i wiem, że jako komentator nie powinienem ulegać takim emocjom, ale no, nie da się tego inaczej nazwać niż w taki sposób.
1: To panowie, chciałbym jeszcze powrócić do początku naszej dyskusji, no bo mówiliśmy, że do końca dnia zostaną potwierdzone informacje dotyczące osób ułaskawionych. To już w zasadzie mamy potwierdzenie, czyli Adam Borowski, Piotr Pytel i Piotr Staruchowicz. To trzy osoby, które zostały ułaskawione. Jeżeli chodzi o Piotra Staruchowicza, prezydent zarządził darowanie kary zakazu wstępu na imprezy masowe. Kibic Legii dostał tak zwany zakaz stadionowy za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności. To pół żartem, pół serio, to ponad podziałami klubowymi, można by powiedzieć. Piotr Drabik.
2: Akurat w przypadku tutaj kibica Legii, a właściwie...
0: To są właśnie te same barwy.
2: Przywódcy tej sektorówki, żylety, to on dzwonił podczas wywiadu prezydenta Karola Nawrockiego w Kanale Zero i prosił o ułaskawienie. Jak widać, pomogło to i został ułaskawiony. Więc każda oczywiście z tych trzech spraw faktycznie ma zupełnie inny kontekst i tak dalej, ale oczywiście to też pokazuje, że Karol Nawrocki bardzo ostrożnie stosuje prawo łaski. Przypomnijmy, że Lech Wałęsa ułaskawiał właściwie Tak często jak każdy z nas codziennie robi kawę, czy prezydent ostatecznie Aleksander Kwaśniewski też to łaskami bardzo dużo przez 10 lat prezydentury nie wydał. Karol Nawrocki przez pierwszy rok bardzo ostrożnie to prawo łaski stosuje. Jak rozumiem, bo wie.

0: jaki jest ciężar ułaskawienia kogoś, kto ostatecznie na to nie zasłużył. Na przykład na Węgrzech ułaskawienie osoby powiązanej z przestępstwami seksualnymi na nieletnich wysiadły z fotela prezydenta, prezydentkę Katalin Nowak, byłą ministrę w rządzie Viktora Orbana. Więc Karol Nawrocki zdaje sobie z tego sprawę, że ułaskawienie osoby, za którą będzie się ciągnąć jakaś historia, która będzie niezrozumiała dla większości Polaków, też dla jego elektoratu, może bardzo źle dla niego zadziałać.
1: Panie redaktorze, Arkadiusz Groszczyński, za Karolem, panem prezydentem Karolem Nawrockim będzie się ciągnęła historia, że ułaskawił starucha? Można się spodziewać, nie wiem, jakiejś oprawy na Legii?
2: No, nie zapominajmy, że pewnie to ułaskawienie jest związane nie tylko z takimi, no,
1: dobrze,
2: takimi
1: panie redaktorze,
2: prawdziwymi emocjami.
1: To całkiem poważnie. No, czy autorytet prezydenta i takie prawo jak ułaskawienie powinno być wykorzystywane do tego, żeby, nie rozumiem, no dla kibica Legii to pewnie zakaz stadionowy to jest bardzo przykra sprawa, ale czy aż prezydent powinien się w to angażować?
2: Ja mieszkam na Ochocie, trochę się boję mówić.
1: Pytamy w kontekście politycznym oczywiście, że tak.
2: Tak, no Ochota zawsze była za jedną drużyną w tym mieście, więc jeżeli mogę tak naokoło odpowiedzieć, to myślę, że to trzeba czytać w takim w kontekście, że prezydent Karol Nawrocki ostatnio zawetował projekt ustawy, który jakoś tam reformował areszt tymczasowy, którego ofiarami w Polsce są często kibice. I to się bardzo nie spodobało środowisku kibicowskim. Były nawet takie oprawy na meczach, który Karol Nawrocki był nazywany źle.
1: To teraz będzie dobrze.
2: Tak mówi pan redaktor, Ochota zawsze za Legią.
1: Piotr Drabik, Fakt, Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza, Ochota. Bardzo dziękuję za udział w debacie dnia. No dobrze, to teraz, żeby się nie zagotować, to ja tylko powiem, że Krzysztof Grzybowski jest
2: za Polonią.
1: Jezus. No tak. Co jeszcze dzisiaj u ciebie wieczorze w Polskim Radiu 24?
3: Nie wiem, czy akurat dokładnie te kluby się pojawią, ale na pewno będzie o klubach i będzie o klubach piłkarskich.
1: Bo ja jestem z Kielc, więc...
3: To nam się mozaika naprawdę fajnie ułożyła. Ale będą informacje sportowe, będzie przegląd sportowy, więc na pewno o piłce nożnej również jakieś wieści usłyszymy. Wcześniej, po godzinie 19, zmiana klimatu będzie o zielonej telekomunikacji, czyli takim bardziej ekologicznym podejściu do telekomunikacji, która jest bardzo energochłonna, o czym bardzo często zapominamy. Samo zdrowie, przypomnijmy, jak zmieniały się sposoby leczenia cukrzycy. Świat w powiększeniu dziś, no też taka mozaika, tylko mniej piłkarska, bardziej polityczna, czyli Iran, Strefa Gazy, Donald Trump. No i być może jest kolejne, zaznaczam, kolejne światełko w tunelu. Pomówmy o tym, Paweł Wojewódka, dziś bohaterem rozmowy będzie premier Mikołajczyk, a właściwie jego losy po tym, jak po zakończeniu II wojny światowej pojawił się w Polsce, no i próbował coś w tej polskiej polityce zdziałać. Jaki był tego efekt, to oczywiście wiemy, ale właściwie okoliczności jeszcze są niezwykle interesujące, więc więcej na temat tego powojennego rozdziału politycznego życia premiera Mikołajczyka dziś na antenie Polskiego Radia 24. No i jeszcze jedna ważna rzecz, stan dnia, czyli podsumowanie wszystkich dzisiejszych najważniejszych wydarzeń politycznych. 21.30, Szymon Piezga z onet.pl. No i myślę, że część tych wątków, część tych pytań być może się powtórzy. Nie wiem jak z odpowiedziami.
1: U nas się mówiło jeszcze waleczne serce Korona Kielce, ale gorsze to było gladiatorzy z miasta noży. I tym akcentem kończę z państwem popołudnie w Polskim Radiu 24, zapraszając oczywiście na wieczór razem z Krzysztofem Grzybowskim. Do usłyszenia.
4: Reklama. Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Borowski, Staruchowicz i Pytel, te osoby ułaskawił prezydent Nawrocki, dowiaduje się Polskie Radio. Za złamanie zakazu jazdy przez pijanego kierowcę bezwzględne więzienie. Pracuje nad tym resort sprawiedliwości. Spadek cen ropy i to gwałtowny. To skutek zapowiedzi prezydenta Trumpa o możliwych rozmowach z Iranem. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Trzy osoby ułaskawił prezydent Karol Nawrocki. Kancelaria prezydenta nie ujawniła ich nazwisk. Jak ustaliła nasza reporterka, chodzi o Adama Borowskiego, Piotra Staruchowicza, znanego jako Staruch, i Piotra Pytla. Ten ostatni został niesłusznie, według polskich śledczych, skazany za zabójstwo w Niemczech, którego nie popełnił.
2: Pierwszy akt ułaskawienia dotyczy osoby, która została skazana na karę pozbawienia wolności za zniesławianie w mediach społecznościowych, mówił prezydencki minister Mateusz Kotecki.
3: Motywy ułaskawienia. Względy humanitarne, a więc między innymi podeszły wiek skazanego, incydentalny charakter czynu połączony z dotychczasowym sposobem życia, a zwłaszcza ponadprzeciętnymi zasługami, między innymi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.
2: Drugi akt dotyczy osoby, która otrzymała zakaz stadionowy za to, że przebywała w innym sektorze niż wskazany na bilecie wstępu podczas imprezy masowej. Trzecie ułaskawienie dotyczy z kolei osoby skazanej za zabójstwo z rozbojem i rozbój.
3: Prezydent zastosował prawo łaski poprzez warunkowe, przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary dożywotniego pozbawienia wolności na okres próby 5 lat z ustanowieniem dozoru kuratora sądowego.
2: W przeciwieństwie do pozostałych spraw, w tym przypadku o zastosowanie prawa łaski, zawnioskował prokurator generalny Waldemar Szurek. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Bezwzględnego więzienia za złamanie przez pijanego kierowcę sądowego zakazu jazdy domaga się minister sprawiedliwości. Nowelizacja przepisów, nad którą pracują urzędnicy, dotyczy także tych, którzy prowadzą auta po zażyciu narkotyków. Pomysł Waldemara Żurka chwali ekspert zajmujący się bezpieczeństwem ruchu drogowego Łukasz Zboralski.
4: Minister Żurek idzie na wojnę i mówi, że ten jego projekt to będzie uderzenie trochę w sumienie sędziów. Oni mają je dzisiaj źle ukształtowane, nie potrafią orzekać dobrych kar. W związku z tym minister chce im utrudnić orzekanie kar w zawieszeniu. Pijany, łamiący sądowy zakaz na drodze, czyli w stanie nietrzeźwości ten od 0,5 promila w górę, zgodnie z nowym projektem będzie musiał bezwzględnie pójść do więzienia i nie będzie mógł sędzia orzec wobec niego kary więzienia w zawieszeniu, czyli de facto żadnej kary, bo ten człowiek zwykle nadal jeździ po drogach i stwarza zagrożenie.
1: W ubiegłym miesiącu Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia skazał Łukasza Żaka na 20 lat więzienia. Mimo że był pijany i miał sądowy zakaz, prowadził samochód. W wypadku, jaki spowodował na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, zginął mężczyzna. Jego żona odniosła poważne obrażenia. Ranne było też dwoje dzieci tego małżeństwa. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 18-latek, który przedwczoraj we Wrocławiu zaatakował nożem kobietę. Przesłuchanie mężczyzny nie wyjaśniło, jaki był motyw jego agresji. Sprawca odmówił składania wyjaśnień, nie przyznał się do winy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz.
5: Wstępne okoliczności są takie, że pani została zaatakowana przez obywatela Ukrainy, 18-letniego. Jaki był motyw działania, podejrzany nam nie powiedział do protokołu, ani nie powiedział w czasie przesłuchania. Na dalszym etapie śledztwa sprawdzany będzie cały przebieg tego zdarzenia, będzie gromadzony dalszy materiał dowodowy.
1: Jutro sąd zdecyduje, czy zgodzi się na tymczasowy areszt zatrzymanego. Zaatakowana kobieta opuściła już szpital. 30-latka jest w stanie ogólnym dobrym, choć czekają dalsze leczenie. Ran. Teraz informacja z Łódzkiego. Nie żyje 11-letni chłopiec, który jechał hulajnogą elektryczną i zderzył się z kombajnem. Do tej tragedii doszło w miejscowości Sypień. Chłopiec jechał lokalną drogą, informuje komisarz Edyta Machnik z Wojewódzkiej Komendy Policji w Łodzi.
6: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna.
1: Mimo natychmiastowej pomocy i podjętej reanimacji, życia dziecka nie udało się uratować. Policjanci apelują do rodziców o szczególny nadzór nad dziećmi. Ceny ropy gwałtownie spadły po zapowiedzi Donalda Trumpa o przygotowaniach do nowych rozmów z Iranem. Mają one dotyczyć zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wiadomość po

0: poprawiła też nastroje na giełdach. Indeksy wzrosły.
1: Kontrakty terminowe na ropę naftową potaniały ponad 6%, mimo że Iran zaprzeczył, jakoby jakiekolwiek negocjacje były już prowadzone, mimo poniedziałkowego spadku. Wartości surowca utrzymują się znacznie powyżej poziomów sprzed ataków przeprowadzonych przez USA i Izrael na Iran pod koniec lutego, działań, które wywołały konflikt, znacząco ograniczający eksport ropy i innych kluczowych produktów z regionu Zatoki Perskiej. W tej chwili cena za baryłkę ropy wynosi około $80, w lutym to było około $70. Donald Trump poinformował.

0: grupy OPEC Plus w sprawie zwiększenia wydobycia o 188 tysięcy baryłek dziennie, począwszy od września.
1: Z Miami na Florydzie relacjonował Jan Pachlowski.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro będzie słonecznie i gorąco. Największe skwar do 37 stopni będzie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. W centrum też będzie upalnie od 30 do 34 stopni. Nad morzem komfortowa temperatura do 24. Rano na północnym wschodzie, a po południu na zachodzie kraju może popadać przelotny deszcz. Wystąpią też burze.
3: Sześć minut po godzinie 19.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Krzysztof Grzybowski, dobry wieczór. Będę z Państwem do północy, a to wieczorne spotkanie na antenie Polskiego Radia 24. Tradycyjnie zaczynamy od zmiany klimatu. Dziś tematem będzie zielona telekomunikacja.
5: Zmiana klimatu.
6: Patryk Michalski. Dzień dobry. Dziś rozmowa na dobrych falach. Te fale jednak potrzebują energii, by dotrzeć do odbiorców. A dziś to są tysiące obiektów nadawczych, dzięki którym możemy komunikować się albo słuchać audycji radiowych. Jak przy tym dbać o planetę, nie marnować energii? Jak firmy telekomunikacyjne na co dzień dbają o planetę? O tym porozmawiam z moim gościem, a w studiu Klaudiusz Nokielski, kierownik Wydziału Wsparcia Operacyjnego i Analiz w firmie Emitel S.A. i ESG Team Leader w tej firmie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Panie Klaudiuszu, te literki ESG, czy z angielska ESG, będą się przewijać w tej naszej rozmowie, więc wyjaśnijmy w ogóle na początek, co one oznaczają.
7: ESG, czy ESG, tak jak pan powiedział, to skrót od środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Dla wielu z słuchaczy na pewno to synonim bardzo dużej ilości regulacji, które dotyczą niefinansowego raportowania, więc pokazywania troszkę innego punktu widzenia firmy dla odbiorców, dla interesariuszy zewnętrznych.
6: Tak, pokazywania, że firmy, które działają w Polsce, w Europie, na świecie, wpływają też na środowisko, na lokalne społeczności, no generalnie na rzeczywistość.
7: Dokładnie tak. Raporty ESG, bo samo raportowanie niefinansowe ma dłuższą historię. To nie jest rok czy dwa lata, to jest dłuższa historia i te ostatnie regulacje miały na celu to, żeby ujednolicić sposób pokazywania, żeby te raporty były ze sobą porównywalne, żeby można było jednak mimo wszystko patrzeć tymi samymi oczami na wiele różnych firm.
6: A to jest takie trochę chwalenie się, kolorowanie rzeczywistości, czy jednak pokazywanie, że te firmy rzeczywiście działają realnie, na przykład na rzecz środowiska?
7: Ciężko mi się wypowiedzieć, jeżeli chodzi o inne firmy. U nas te ESG to bardziej jest coś, co jest naszym DNA. Nawet jeżeli nie było wcześniej mowy o raportowaniu niefinansowym, wiele z aspektów dotyczących czy dbania o środowisko, dbania o zasoby ludzkie, czyli o naszych pracowników, o interesariuszy zewnętrznych w postaci tych społeczności, o to, żeby ład korporacyjny, czyli te wszystkie przepisy, które regulują nasze funkcjonowanie i wewnętrznie i zewnętrznie, były zgodne z tymi najwyższymi standardami, powodują, że było to w takim naszym DNA, tak bym to powiedział, w tym naszej bieżącej działalności operacyjnej.
6: No to kilka słów powiedzmy, czym w ogóle firma Emitel się zajmuje, no bo to jest instytucja, firma, dzięki której nas słychać.
7: Dokładnie tak. Dla szerszego grona słuchaczy Polskiego Radia, my z nazwy może niekoniecznie możemy być kojarzeni, natomiast dzięki naszym obiektom nadawczym jesteśmy właśnie słyszalni, czy przepraszam, jesteście wysłyszalni.
6: Teraz też, tak.
7: Jesteśmy wiodącym operatorem infrastruktury naziemnej, cyfrowej. Razem z Polskim Radiem wdrażamy radio cyfrowe. To jest taka usługa, która zdecydowanie poprawia jakość tego dźwięku, która dociera do słuchaczy.
6: Czyli ci słuchacze, którzy słuchają nas w systemie DAB+, w systemie radia cyfrowego, no pewnie wiedzą dokładnie, jaka to jest rzeczywiście jakość w porównaniu do fal FM.
7: Dokładnie tak. No mamy kilkaset dużych obiektów nadawczych, które pozwalają właśnie, żeby ten sygnał mógł docierać do słuchaczy. Ale to nie wszystko. Firma Emitel również jest kluczowym integratorem infrastruktury cyfrowej, to znaczy Nasze obiekty nie służą tylko nam, wynajmujemy je również operatorom telekomunikacyjnym.

0: Budujemy również zaawansowane systemy antenowe, takie wewnętrzne, tak zwane DAS-y i zewnętrzne również, ale też wspieramy miasta, wdrażając technologię tak zwanego Smart City, opartych o na przykład LoRaWAN, taką technologię, czy też nowoczesne systemy monitorowania dronów. To też takie coś, co w ostatnim czasie...
1: Bardzo na czasie.
0: Tak, więc tutaj też staramy się w tym segmencie być, uczestniczyć, strategicznie kierunki również wyznaczać naszą działalnością.
1: Ja wrócę do tych stacji radiowych, bo mamy akurat czas urlopów, wyjazdów. Jak jedzie się przez Polskę i widzi się takie wysokie, naprawdę wysokie maszty nadawcze, to z dużym prawdopodobieństwem to są właśnie maszty firmy Emitel, dzięki którym przesyłamy sygnał radiowy na przykład.
0: Tak, mamy kilkadziesiąt masztów takich powyżej 200, nierzadko, a bardzo często nawet powyżej 300 metrów, więc...
1: Ja akurat jak miałem urlop w czerwcu, tak jechałem szlakiem stacji radiowo-telewizyjnych nadawczych, bo najpierw byłem rowerem na Mazurach i mijałem stację Giżycko, tamten maszt ponad 300 metrów przecież tak wysokości. Tydzień później byłem na Śnieżnych Kotłach w Karkonoszach i tam też druga stacja nadawcza, chyba najwyżej położona w Polsce.
0: Tak, najwyżej położona w Polsce. No, jak to mówią, piękne okoliczności przyrody. Te nasze obiekty są nierzadko w bardzo specyficznych miejscach, takich, które jakby nie są replikowalne w tym momencie, ale to też zapewnia bardzo dobrą propagację tych fal, które dzięki temu, że stacja zlokalizowana, czy ten obiekt nadawczy zlokalizowany jest w tym miejscu, powoduje, że dociera do bardzo dużej ilości odbiorców, słuchaczy lub też telewidzów. Jeszcze tylko dokończę, bo to jakby odnośnie tych usług, co się zajmujemy, no, stosunkowo niedawno do naszego portfela dołączyło też data center, czyli centra danych, które też stanowią kolejny kierunek strategiczny rozwoju spółki. Zaraz po zakupie również zainwestowała w to, żeby te centrum danych spełniało najwyższe wymogi dotyczące efektywności energetycznej.
1: To jeżeli mamy sytuację krytyczną, to musimy powiedzieć, taki przykład, cokolwiek, jakiś powódź. Kataklizm, powódź na przykład, to te informacje muszą w sposób stały docierać do odbiorców, na przykład przez fale radiowe.
0: Dokładnie tak i traktujemy to z najwyższą uwagą, najwyższą starannością, testujemy te systemy zabezpieczające nas właśnie w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej, żeby one zawsze były gotowe i zawsze mogły od razu przejąć pracę na pełnym obciążeniu, by odbiorcy w sytuacji, kiedy właśnie dzieje się coś niedobrego, a my nigdy nie wiemy, kiedy to może nastąpić, mogli mieć niezakłócony dostęp do tego sygnału radiowego, by odebrać informacje, na przykład, nie wiem, gdzie jest punkt zbiórki, gdzie jest jakaś ewakuacja, gdzie można uzyskać jakąś pomoc, bo bardzo często przy długotrwałych właśnie zanikach zasilania przez inną infrastrukturę mieszkańcy nie mają dostępu do informacji, więc to jest jedyna w tym wypadku taka pewna droga, która jednak obejmuje dość duży obszar zazwyczaj.
1: No to co w świetle rozwoju też odnawialnych źródeł energii? Czy takie systemy, taka infrastruktura może korzystać z odnawialnych źródeł energii? Bo z tego co czytałem, przy niektórych takich stacjach nadawczych macie państwo na przykład farmy fotowoltaiczne.
0: Tak. Tutaj powiedziałbym, że to jest raczej element takiej długofalowej i przemyślanej strategii, która swoje źródło ma w takim świadomym podchodzeniu do prowadzenia biznesu. Świadomym nie tylko przez pryzmat pieniędzy, bo ta inwestycja w odnawialne źródła energii była jakimś wydatkiem. Tak? Mamy tych instalacji ponad 90. Te instalacje pracują już dobrych parę lat. Wybraliśmy rozwiązanie nie najtańsze, ale najbardziej wpisujące się w to, czego oczekiwaliśmy, czyli również bezpieczne z punktu widzenia zarządzania tymi systemami, dbanie o efektywność energetyczną, czyli o to, że mamy odnawialne źródła energii, dzięki czemu zmniejszamy nasz ślad węglowy. Mhm. Mamy system ISO 50001, czyli system, który...
1: To
0: jest system zarządzania energią, czyli to jest bardzo takie, powiedziałbym, drobiazgowe spojrzenie na firmę pod kątem energii, jakby niezależnie od medium, którym ta energia przychodzi, bo ten medium to może być czy paliwo, czy ciepło w parze, czy energia elektryczna, zarówno własna, w sensie z źródeł własnych, albo też z tak zwanej energetyki zawodowej. I teraz patrząc na to, co nam wchodzi, patrzymy też, co z drugiej strony z tą energią robimy, co możemy zrobić lepiej albo efektywniej, żeby no nie marnotrawić tej energii, tak, żeby być bardziej efektywnym, a co za tym idzie, być tańszym. No bo to na koniec dnia dokładnie do tego się sprowadza. To znaczy, jeżeli jestem bardziej efektywny w zarządzaniu energią, która do mnie przychodzi, to mniej za nią płacę. bo jej mniej zużywam.
1: To co konkretnie robicie, na przykład jeśli chodzi o zarządzanie energią?

0: cieplną.
1: Znaczy zarządzanie energią cieplną, to powiedziałbym może troszeczkę inaczej, ciepłem odpadowym. Nasze urządzenia nadawcze generują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku ciepło, które jakby jest skutkiem ubocznym generowania fali, która później trafia do odbiorców w całej Polsce. I teraz można z tym nie robić nic. Można stawiać potężne systemy klimatyzacyjne, które będą to ciepło jakoś przetwarzały, odbierały i przekształcały w chłód, korzystając oczywiście i zużywając ogromnej ilości energii. Mm-hmm. Natomiast staraliśmy się i taki innowacyjny projekt powstał na jednym z naszych obiektów w Częstochowie, zarządzić tym ciepłem odpadowym w taki sposób, żeby odebrać je z tych urządzeń specjalnymi kanałami izolowanymi, rozprowadzić po obiekcie i w okresie zimowym to ciepło służy nam do tego, żeby ogrzewać obiekt. I praktycznie te pilotażowe wdrożenie spowodowało, że obiekt nie ma w ogóle ogrzewania poza tym odpadowym. Mogliśmy je wyłączyć. W okresie letnim wyrzucamy to na zewnątrz, tak kolokwialnie powiem, ponieważ to jest w tym wypadku niepotrzebne do tego, żeby dogrzewać bardziej obiekt. Natomiast z drugiej strony te same kanały umożliwiają nam czerpanie, szczególnie w okresach takich, powiedzmy, od wczesnej jesieni do późnej wiosny, z chłodu, który jest na zewnątrz, pobieranie go powiedzmy z tego, co jest na polu albo na dworze, w zależności od miejsca, w którym jesteśmy.
0: Jest ta stacja.
1: Tak. I przekazywanie do urządzeń, żeby je schłodzić, nie korzystając z urządzeń klimatyzacyjnych, albo korzystając tylko w sytuacjach, kiedy jest już za gorąco, żeby te powietrze mogło schłodzić nasze urządzenia.
0: Czyli tej ostatniej mroźnej zimy ten mróz również schładzał urządzenia działające w tej stacji.
1: Dokładnie tak. I to jest jakby takie rozwiązanie, które w tej chwili, tak jak mówię, pieniążko zostało wdrożone na obiekcie na Wręczycy, natomiast staramy się, żeby, albo powiem inaczej, nie staramy się, bo my jesteśmy już na kolejnych obiektach, już na etapie wdrażania, bo widzimy, że to naprawdę ma potencjał. I tu nie mówimy o potencjale tylko finansowym, ale też potencjał, który, tak jak powiedziałem na początku, te DNA nasze, które mówi o tym, że dbamy o środowisko, dbamy o to, żeby mądrze zarządzać tym, co robimy, powoduje, że tego typu projekty z dużą chęcią, po pierwsze, są zgłaszane do na przykład zespołu zarządzającego energią, czyli w ramach tego ISO 50001 jako coś, ktoś ma pomysł, jak można obniżyć albo zwiększyć efektywność jakiegoś procesu, zgłasza, analizujemy. W przypadku tego ciepła odpadowego czy systemu free coolingu, bo ten system przewietrzania to jest system free coolingu, replikujemy go na kolejnych obiektach, jedziemy, zastanawiamy się, jak kanały przeprowadzić, jak to zrobić, najmniej ingerując w obiekt, ale uzyskując jak największy efekt.
0: No i to jest ta poprawa efektywności energetycznej, czyli jeden z celów ESG, który państwo zapisaliście w swoim ostatnim raporcie ESG właśnie, ale tam jest jeszcze kilka innych celów, które też pasują tematycznie do naszej audycji, między innymi ochrona krajobrazu, bioróżnorodności i siedlisk. No niewątpliwie te wysokie maszty jednak w jakiś sposób na krajobraz wpływają właśnie, więc jak tutaj państwo chcecie te cele osiągnąć, jak chronić krajobraz? Czy bioróżnorodność?
1: Tak, nasze wieże i maszty są dominantą krajobrazową, bo tak to zwykle się nazywa. Natomiast zauważyliśmy, że na niektórych obiektach upodobały sobie jakieś elementy konstrukcyjne różne gatunki ptaków. Tak? Mhm. I na Dobrej od wielu lat praktycznie mamy co roku wykluwające się młode sokoła wędrownego. I tam współpracujemy z Stowarzyszeniem Dzikich Zwierząt właśnie o nazwie Sokół. Nawet jeżeli mamy sytuację, która w zeszłym roku miała taka sytuacja miała miejsce na obiekcie w Łobzie, czy Łobez Toporzyk, tak dokładnie jest pełna nazwa tego obiektu, podczas przygotowania do wyburzenia starej betonowej wieży, którą przeznaczyliśmy do likwidacji, stawiając obok nową stalową wieżę, która przez wiele, wiele lat będzie mogła zapewnić znowu dostęp do sygnału radiowo-telewizyjnego i telekomunikacyjnego, zauważyliśmy jaja pustułki. Prace zostały natychmiast wstrzymane i decyzja była krótka i prosta. Do momentu, kiedy nie wyklują się młode, nie wyfruną z gniazda, na obiekcie nie robimy absolutnie nic. Czekamy na to, żeby mogły spokojnie ruszyć w świat i bezpiecznie z tego obiektu korzystać do tego momentu. Na innych obiektach, jeżeli takie gniazdo jest zidentyfikowane, na przykład tak jak właśnie na Dobrej, tam też była sytuacja wyburzenia wieży, budujemy nowe gniazdo na nowej wieży, po to, żeby te ptaki mogły znowu do nas wrócić i to pokazuje, że te nasze działania nie są pozorne, ale tak autentycznie wpisują się w to, co chcemy robić. Zauważamy nasz wpływ, robimy wszystko, żeby działać zgodnie z prawem w zakresie szczególnie pól elektromagnetycznych, bo jest to rzecz, która

0: jest dla mieszkańców bardzo ważna. Ludzie są coraz bardziej świadomi, jak te pole elektromagnetyczne ich otacza, jaki ma wpływ, co jest ryzykowne, a co nie jest. Dlatego my, działając transparentnie, realizujemy wszystkie pomiary, do których nas obliguje prawo, przez akredytowane laboratoria, które zapewniają nam, że te pomiary są realizowane zgodnie z najwyższymi standardami obowiązującymi w Polsce.
1: Czyli to jest taki stały monitoring tego pola elektromagnetycznego.
0: Tak. Mhm. Dbamy o to, ponieważ no, takie niepolskie, korowa działalność, tak, no, ta emisja fal elektromagnetycznych, która jest z naszych obiektów, która powoduje właśnie, że dociera do ten sygnał później do odbiorców, czy radia, czy telewizji. Z naszego punktu widzenia my mamy świadomość tego pola elektromagnetycznego, dlatego chcemy, żeby wszystko, co się dzieje naokoło naszych obiektów, było absolutnie transparentne i z najwyższą starannością, najwyższą jakością realizowane.
1: Czy też trzeba powiedzieć, że to pole elektromagnetyczne no, jest wszędzie u nas w domu, jak oglądamy telewizor, czy rozmawiamy przez telefon, albo korzystamy z internetu transmitowanego przez router, no to ono też tam jest, więc tutaj możemy uspokoić, że przebywanie w sąsiedztwie takich radiostacji jak wasze też nie stanowi jakiegoś wielkiego zagrożenia. A propos tych radiostacji, jak pan wspomina, że budujecie na przykład nowe obiekty, no to tak sobie myślę, że w myśl adaptacji do zmian klimatu takie wysokie obiekty też muszą być jakoś dostosowywane na przykład do coraz gwałtowniejszych zjawisk, do jakichś orkanów, silnych trąb powietrznych także, które nawiedzają ostatnio nasz kraj. Czy to też zauważacie, że w ostatnich latach jest jakimś wyzwaniem?
0: Nasze obiekty są projektowane i budowane zgodnie z polskimi normami, czyli tymi normami, które również zakładają, że raz na ileś lat może nastąpić jakieś zjawisko gwałtowne, niespodziewane, o jakiejś tam mocy. Natomiast wychodząc trochę naprzeciw tej intensywności i przede wszystkim częstotliwości i mocy, tak? No bo to właściwie trzy rzeczy nam się kompilują przez zmiany klimatyczne. Jest częściej, jest mocniej i skutki są bardziej dotkliwe też. I to powoduje, że ta nasza infrastruktura, no przede wszystkim oprócz planistycznego podejścia, że wiemy, że jest odpowiednia nośność, zapas tej nośności, nie ma wytężeń, które powodują, że ten obiekt na przykład może mieć jakiś słaby punkt. Staramy się również korzystać z nowoczesnych technologii. Jedną z tych takich technologii to jest projekt Digital Twin, czyli projekt cyfrowy bliźniak, w którym używamy dronów do tego, żeby oblatywać nasze konstrukcje naokoło, robić zdjęcia, nagrywać tą konstrukcję i odwzorowywać to, co tam zostało nagrane albo sfotografowane już w formie obrazu cyfrowego, który jest poddawany analizie, żeby sprawdzać, czy nie mamy sytuacji, w której nasze ludzkie oko mogło czegoś nie dojrzeć, bo na przykład jest to od zewnątrz wieży albo masztu.
1: A panie Klaudiuszu, jaka będzie przyszłość, tak powoli podsumowując naszą rozmowę? Czy być może mają państwo w planach albo już oferujecie jakieś takie narzędzia, na przykład w kwestii zarządzania tych smart city, które też będą odpowiadać na wyzwania związane ze zmianą klimatu, na przykład zarządzanie wodociągami albo jakieś inne?
0: Jedna z naszych takich, można powiedzieć, flagowych projektów i absolutnie jesteśmy dumni z tego, że braliśmy w nim udział, dotyczy wodociągów w mieście Wrocław. Tam wdrażaliśmy właśnie rozwiązania Smart City, czyli zdalny odczyt wodomierzy, które są. W ramach wdrożenia tego rozwiązania miasto Wrocław dołączyło do bardzo elitarnego grona miast światowych, które bardzo znacząco obniżyły straty w wodzie, związane z wyciekami, bo nie...
1: Wiemy, jak to jest ważne w obliczu tego, co się z naszą sytuacją hydrologiczną dzieje.
0: Dokładnie tak. I ja powiem w ten sposób, jak docieraliśmy do tego, gdzie jest główny problem w wodociągach, to problemem nie są duże awarie. Dużą awarię widać od razu, dużą awarię można szybko usunąć, bo zazwyczaj jest fontanna, która wybija gdzieś tam albo zaczyna rzeka płynąć.
1: Duże siły się na to kieruje.
0: Dokładnie tak. Natomiast problemem nie jest duży wyciek. Jest mały wyciek, który jest pół roku, rok. On sobie gdzieś tam w gruncie znajduje.
1: W instalacji po prostu.
0: Dokładnie tak. I przez to, że my mierzymy zużycie i przekazujemy je wodociągom w trybie, można powiedzieć, ciągłym, oni są w stanie, sprawdzając to, w jaki sposób to funkcjonuje u nich, zobaczyć, czy im się zgadzają bilansy, w sensie to, co weszło, a to, co zostało rozliczone, czy to jest to samo. Jak inne rozwiązania, czy inne obszary, w których można wykorzystywać technologię LoRaWAN, w której właśnie te nasze wdrożenia są realizowane, to są na przykład parkingi. Niedaleko nas w mieście Piaseczno jest wdrożony taki system właśnie opomiarowania, tak bym powiedział, miejsc parkingowych, czy śledzenia miejsc parkingowych, które powodują, że człowiek nie

0: musi szukać, jeżdżąc po mieście w kółko, gdzie jest miejsce jakieś, żeby móc zaparkować, tylko w konkretnych punktach są wskazane, na jakiej drodze ile jest wolnych miejsc parkingowych. Dzięki temu, jak to zostało przeliczone, rocznie można zaoszczędzić nawet 355 kg ekwiwalentu emisji CO2. Mhm.
1: To jest wyświetlane na jakichś tablicach na ulicach, czy w aplikacji można podać?
0: To jest w tablicach, które są na ulicach zrobione. No,
1: czyli też... zamiast bez sensu jeździć po ulicach i szukać wolnego miejsca, to tablica wskazuje, gdzie potencjalnie tych miejsc wolnych będzie więcej.
0: Tak.
1: Świetne rozwiązanie. I to jest w takim razie, no już nie przyszłość, nie pieśń przyszłości, ale coś, co się dzieje. A w ogóle takie wdrażanie technologii związanych też z ESG w firmie, panie Klaudiuszu, to jest też odpowiedzialność firm, to o czym powiedzieliśmy na początku, czy też jakaś szansa na rozwój właśnie, na obniżenie kosztów? Jak do tego podchodzić?
0: Bazując na tym, jak to się zadziało w Emitteru, dla nas to jest z jednej strony inwestycja. Inwestycja w lepsze jutro, jutro, w którym lepiej zarządzamy tym wszystkim, co nas otacza. I to się wpisuje i w efektywność energetyczną, i wpisuje się w to, co rozumiemy pod tymi trzema literkami ESG. I to jest też takie nasze DNA. My chcemy tak funkcjonować. My tak od lat funkcjonujemy i jeszcze chcemy jakby głębiej wejść albo lepiej robić to, co dotychczas i tak robiliśmy dobrze. I to jest takie nieustanne doskonalenie naszych działań, naszego funkcjonowania. Pokazanie światu tego w raporcie ESG jest rzeczą, która jest taką wisienką na torcie. Ale tu bardziej chodzi o to, że my sami jesteśmy świadomi tego, że dobrze zrobiliśmy naszą robotę.
1: I to był chyba bardzo dobry dowód na to, że to była dobra rozmowa na dobrych falach, które państwo mieli szansę odebrać w swoich radioodbiornikach dzięki firmie Emittel. A Klaudiusz Nokielski, kierownik Wydziału Wsparcia Operacyjnego i Analiz w firmie Emittel i ESG Team Leader, był moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 19:30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Prezydent ułaskawił 3 osoby, w tym Piotra Pytla, potwierdza to jego pełnomocnik. Mężczyzna został skazany w Niemczech za zabójstwo z rozbojem i rozbój. W więzieniu spędził 22 lata za morderstwo, którego, według ustaleń polskich śledczych, nie popełnił, mówi pełnomocnik Paweł Matyja.
13: Jesteśmy szczęśliwi, ponieważ udało się po ponad 20 latach niesłusznego pobytu pana Piotra w zakładzie karnym spowodować, że sprawiedliwości stało się zadość. Osoba niewinna nareszcie nie ponosi odpowiedzialności za nie swoje czyny.
12: Piotr Petel został skazany w 2006 roku przez sąd w Monachium za zabójstwo i choć przyznał się do winy, późniejsze śledztwo polskiej prokuratury wykluczyło, aby to 57-latek był sprawcą. W czerwcu prokurator generalny zarządził Pytlowi przerwę w odbywaniu

0: kary. Warmińsko-Mazurskie pierwszym regionem, w którym doszło do przekształcenia tzw. umów śmieciowych w umowę o pracę. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy obowiązują od 8 lipca. Sprawa dotyczy stolarni, mówi zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie Łukasz Sztych.
1: Klasyczny przykład, kiedy pracodawca, czy w tym momencie zleceniodawca zatrudniał jednego ze zleceniobiorców na podstawie umowy zlecenia, podczas gdy innych pracowników miał zatrudnionych na umowę o pracę, robili to samo. Także w takiej sytuacji inspektorowi pracy nie pozostało nic innego, jak zakwestionować taką umowę.
0: Na tak zwanych śmieciówkach w całym kraju pracuje około 1,5 miliona osób, czyli blisko 10% wszystkich zatrudnionych. Tak wynika z danych GUS-u. Zmarł najstarszy mieszkaniec województwa świętokrzeskiego. Wacław Smarc miał 106 lat. Od urodzenia mieszkał w miejscowości Dębiany w gminie Obrazów. W ubiegłym roku razem ze swoją 102-letnią żoną świętowali jubileusz 79-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Było to najstarsze staże małżeństwo w Polsce, wspomina wójt Obrazowa Krzysztof Tworek.
2: Mieli teraz świętować 80 lat wspólnego pożycia. Niestety odszedł od nas wspaniały, spokojny, ciepły człowiek, który przeżył 106 lat. To jest małżeństwo, które na ziemi obrazowskiej byli jednymi z pierwszych, którzy sadzili pierwsze sady. Wspaniała, duża rodzina, do której jak się pojedzie, to czuć ciepło. Po prostu nie chce się z tego domu wychodzić.
0: Przez całe życie państwo Smardzowie prowadzili gospodarstwo rolne. Pan Wacław przez kilkadziesiąt lat był strażakiem ochotnikiem. O 20:00 informację przedstawi Radosław Siennicki. Dziękuję państwu za wspólne popołudnie. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
3: Za 27 minut godzina 20:00.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: A już teraz tradycyjnie o tej porze kolejna odsłona magazynu Samozdrowie.
5: Samozdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a ze mną dzisiaj w studiu Polskiego Radia 24 pani Monika Kaczmarek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. Witam państwa wszystkich serdecznie.
5: No i właściwie już wiadomo, o czym będziemy rozmawiać. Oczywiście, że będziemy rozmawiać o cukrzycy, a zaczniemy nawet naszą rozmowę od Centrum Edukacji i Historii Cukrzycy, które powstaje. I muszę panią zapytać, a cóż takiego tam znajdziemy? Kiedy powstanie? Co takiego tam planujecie?
6: Powiem tak, Centrum Edukacji i Historii powstaje już wkrótce, ponieważ otwarcie przewidujemy na 6 sierpnia tego roku. Dlaczego powstaje? Ponieważ chcielibyśmy pokazać, co się zadziało tak naprawdę w diabetologii, że cukrzyca nie wzięła się 5 lat temu, 10 lat temu, tylko wiemy, że sama insulina już powstała 103 lata temu, została wynaleziona. Natomiast diabetologia jest i cukrzyca w ogóle, ale diabetologia jest taką dziedziną nauki, w której bardzo dużo się w ostatnim czasie zadziało. Mamy bardzo dobrą farmakoterapię, mamy bardzo dobre wyroby medyczne, jeśli chodzi o systemy do ciągłego monitorowania glikemii, czy osobiste pompy insulinowe w zamkniętej pętli, a oprócz tego jeszcze mamy glukometry. Ale nie tak dawno, bo 27-28 lat temu jeszcze nie każda osoba z cukrzycą mogła liczyć na osobisty glukometr. Mogła tylko badać się w szpitalu, w przychodni. To był, nie chcę powiedzieć słowa, ale to był rarytas dla niektórych, żeby mogli mieć glukometr.
5: I ja to pamiętam, te całe wycieczki, bo media o tym wspominały, o tym jakim obciążeniem dla tego codziennego życia jest cukrzyca. I każdy, kto miał w rodzinie osobę chorą na cukrzycę, ten doskonale wiedział, jak to wyglądało. To robienie zastrzyków, wygotowywanie strzykawki, ta troska i dbałość związana właśnie z tym, że trzeba było monitorować poziom glikemii, i cukrzyca kojarzyła się wtedy z bardzo poważnymi ograniczeniami w takim codziennym życiu i funkcjonowaniu. Zanim opowiemy, co się zmieniło, no to zapytam i wrócę do Centrum Edukacji i Historii Cukrzycy. Wspominała pani niedługo otwarcie. A gdzie będzie mieściło się Centrum Edukacji i Historii?

0: i cukrzycy i co w nim znajdziemy?
1: Centrum Edukacji i Historii Cukrzycy będzie się mieściło w dzielnicy Ursus, tuż obok naszego biura Wiosny Ludów 77. Będzie wstęp do centrum, będzie bezpłatny, dostępny dla wszystkich. Jedyny tylko tutaj kwestia jest taka, że trzeba będzie się wcześniej umówić. Jest to nasze takie dziecko, bym powiedziała, chyba moje spełnienie też marzeń, ale i większości osób z cukrzycą, które będą mogły wrócić się niektóre osoby do przeszłości i zobaczyć, jak to jest, bo wśród naszych członków stowarzyszenia jeszcze jest wiele osób, które pamiętają właśnie wygotowywanie strzykawek. Takie strzykawki będą w tym muzeum. Będą stare glukometry, które śmiem powiedzieć, że były wielkości kasy fiskalnej, chociaż w obecnych czasach kasy fiskalne są mniejsze niż poprzednie glukometry. Będzie to pokazany naprawdę kawał takiej historii, która dotyczy wielu osób, ale też chcemy pokazać, ile to wymagało pracy od wszystkich osób zaangażowanych w poprzednich latach, żeby było to, co teraz mamy. Nasze stowarzyszenie w tym roku obchodzi jubileusz 45-lecia. I to jest najstarsze stowarzyszenie, które powstało oddolnie z samej inicjatywy pacjentów. A dlaczego powstało? Bo 45 lat temu, nie tak dawno, ale nie było dostępu do edukacji, a cukrzyca wymaga kontroli 24 godziny na dobę. I większość decyzji, a tak naprawdę ponad 90% decyzji, to pacjent podejmuje sam. Więc ta edukacja była bardzo potrzebna i stąd wszyscy moi poprzednicy, także osoby zrzeszające w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków bardzo dużo poświęcili, abyśmy byli w tym momencie, co jesteśmy.
0: Tak, w tym momencie, w tym miejscu zupełnie innym.
1: W tym miejscu, w którym jesteśmy, wraz ze wsparciem ekspertów, klinicystów, bo to całe środowisko na to pracowało, żeby też i zalecenia od Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego co roku się zmieniały, które są. I żeby jednak ten dostęp dla pacjenta był jak najbardziej potrzebny, ale i też zrozumiały.
0: No właśnie i porozmawiajmy teraz o tym, jak to było kiedyś, jak to wyglądało, jak wygląda dzisiaj, jak wyglądało życie osoby chorej na cukrzycę jeszcze te kilkadziesiąt lat temu. To wydaje się nie tak dawno, ale to jest ogromny skok jakościowy. Ja też przypomnę, że niestety my jesteśmy w takiej sytuacji, w której mówimy jednak o tym, że tych osób chorujących na cukrzycę jest coraz więcej. Czy ja dobrze pamiętam dane, cukrzyca typu drugiego to co najmniej 3 miliony osób w całej Polsce.
1: Zdiagnozowanych.
0: Zdiagnozowanych, bo są przecież te setki, tysięcy miliony. Nawet, albo jak pani mówi miliony, które nawet o tym jeszcze nie wiedzą. Ale zanim porozmawiamy o tym, dlaczego tak się dzieje, to powiedzmy o tym, jak się to zmieniało na przestrzeni lat. Te kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu diagnoza cukrzyca, trochę walił się świat, prawda?
1: Myślę, że tak. To kilkanaście lat temu, ale i dla niektórych osób teraz, bo wszystko zależy od indywidualnego podejścia, jak usłyszy osoba tą diagnozę. Bo czym innym jest usłyszeć diagnozę osoba dorosła, czym innym, kiedy słyszy tą diagnozę rodzic dziecka dwuletniego, rocznego, trzyletniego, cztero, to też jest jeszcze inaczej, bo zaraz sobie wyobrażamy jeszcze inaczej to życie. W tym momencie, w którym jesteśmy, jest dużo lepiej, to nie oszukujmy się, to trzeba powiedzieć prawdę, ale to, co było 10 lat temu, 15 lat temu, to nie było tak. Ja sama pamiętam 28-27 lat temu, kiedy miałam cukrzycę ciążową. Też nie miałam osobistego glukometru, więc musiałam chodzić za każdym razem do przychodni, aby zmierzyć sobie poziom cukru. I to był tylko nadczo. Pamiętajmy, że to tylko był nadczo. Kiedy leżałam w klinice miesiąc czasu przed porodem i mierzyłam 7 razy dziennie poziom cukru. I proszę mi wierzyć, że 28 lat temu, mierząc cukier, poziom glikemii, cukru, zależy jak już kto teraz woli o tym mówić.
0: Pewnie lekarz by nas poprawił, czy pielęgniarka, tak. Poziom glikemii.
1: Poziom glikemii, ale mówimy tutaj do naszych słuchaczy. To badałam cukier zwykłą igłą. zwykłą igłą taką,
0: kłuła,
1: którą...
0: Kłuła się pani siedem razy dziennie
1: w palec, kłułam się i to było nadczo, po śniadaniu, przed obiadem, po obiedzie, przed podwieczorkiem, po kolacji i jeszcze przed pójściem spać. Więc po miesiącu, kiedy wyszłam z kliniki, to ja

0: Palce miałam tak jakby, opuszki palców, tak jakby mi ktoś posypał je makiem, bo to była zwykła igła, taka jak do pobrania krwi czy do zastrzyków. 28 lat temu. Nie tak dawno, ale proszę zobaczyć, co się zmieniło od tego czasu. Przecież systemy do ciągłego monitorowania glikemii tak naprawdę weszły w 2016-18 dopiero rok i potem dopiero to szło kolejnymi etapami. I jeszcze jest wielu pacjentów, którzy do tej pory się kłują glukometrem nakuwaczem, bo nie jest to refundacja dla wszystkich. Mamy wstrzykiwacze i mamy osobiste pompy insulinowe. I znowuż mamy osoby, które do tej pory jeszcze korzystają ze wstrzykiwaczy. Te wstrzykiwacze też już są teraz dużo lepsze niż to, co wcześniej pani powiedziała, że trzeba wygotowywać strzykawki.
1: Ja pamiętam jeszcze te szklane strzykawki,
0: ale proszę mi wierzyć, że te strzykawki czy pierwsze glukometry to wiele osób pozyskiwało z zagranicy. Tego jeszcze w Polsce nie było, więc droga i ta podnoszenie świadomości i odpowiedzialność bardzo, no tutaj tak naprawdę wszystko to było po stronie pacjenta albo rodzica nad dzieckiem. Jestem dumna, że w naszym Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków są osoby, które chorują na cukrzycę, znaczy... Może to nie jest takie, że chorują, ale że żyją z cukrzycą 50-60 lat. I są to osoby z cukrzycą typu pierwszego. Większość osób nie ma powikłań i dalej są bardzo aktywnymi osobami. Ale no powiedzmy, no mamy teraz te technologie, ale ile to od nich wysiłku wymagało, żeby żyć przez te 40, 30, 50 lat, żeby być na tym etapie i być takim świadectwem i pokazać innym osobom, że można z cukrzycą żyć, ale też trzeba odpowiedzialnie i trzeba zdawać sobie z tego sprawę, co to jest za choroba, ale przede wszystkim podejmować decyzje świadomie.
1: Czyli to nie jest tak, że mimo ogromnego postępu medycyny dziś cukrzyca to jest coś, że można tylko wzruszyć ramionami i powiedzieć, nic takiego.
0: Tak jak powiedziałam, postęp w diabetologii dokonał się bardzo duży, bo począwszy jeszcze od farmakoterapii, którą mamy, gdzie pokazuje, że kiedyś, i to nawet lekarze mówią, leczyło się tylko, aby wyrównać poziom glikemii. Teraz już wiemy, że dzięki nowoczesnej farmakoterapii możemy zapobiegać już ryzyko sercowo-naczyniowemu, tak? Już wcześniej, na tych wcześniejszych etapach. Ale niestety kryteria, jeśli chodzi o farmakoterapię, nie dla wszystkich są i są troszeczkę takie, jak to pacjenci mówią, wyśrubowane, że nieraz trzeba mieć gorsze parametry, gorsze wyniki, żeby otrzymać refundowany lek. I tak samo mamy, jeśli chodzi o technologię. Systemy do ciągłego monitorowania są refundowane dla pacjentów z cukrzycą typu pierwszego. To już tutaj wiadomo, dla kobiet ciężarnych przede wszystkim. I kiedyś też tak było, że tylko kobiety ciężarne, które są na insulinie. Teraz bardzo dziękujemy ministerstwu za to, że już jest bez względu na to, czy kobieta jest na insulinie, czy też na farmakoterapii. I pacjenci z cukrzycą typu drugiego, ale tutaj tylko dla tych pacjentów, co są na 3 wstrzyknięciach insuliny. Pacjenci, którzy mają 2 wstrzyknięcia, czy mniej niż 2 wstrzyknięcia insuliny, tej refundacji nie mają. Tak samo jak pacjenci z cukrzycą typu drugiego, którzy są tylko na farmakoterapii, także są wykluczeni z tej refundacji. No i mamy osobiste pompy insulinowe, które są refundowane do 26 roku życia, a po 26 roku życia nie są refundowane.
1: Tak jakby nagle zniknął problem, prawda? Tak, jakby nagle zniknęła
0: nie znika,
1: choroba.
0: A wiemy, że dzięki technologiom, bo to co powiedzieliśmy, pacjent musi podejmować decyzję. Cukrzyca się w ogóle, każda nasza decyzja jest od samokontroli. Bez samokontroli nie jesteśmy w stanie wiedzieć, ile możemy sobie podać insuliny, ile czy możemy coś zjeść, trzeba uprawiać aktywność fizyczną, czy źle się czujemy, czy może jesteśmy senni. Jest wiele czynników takich, które zależą tylko od samokontroli. I patrząc teraz przez naszych członków stowarzyszenia, ale nie tylko, systemy do ciągłego monitorowania, jak pozwalają osobom naszym podejmować świadomie decyzje.
1: O właśnie, chciałam zapytać o te systemy do ciągłego monitorowania, bo nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, na czym to polega.
0: Przede wszystkim systemy do ciągłego monitorowania monitorują nasz poziom glikemii 24 godziny.

0: na dobę bez nakuwania opuszków palców.
1: To jest element, który się przykleja gdzieś do ciała?
0: Tak. Pacjenci nieraz mówią, że to jest tak zwane wielkości dwuzłotówki, pięciozłotówki. Przyklejamy to przeważnie na ramię, na tylną część. Są systemy, które działają 14 dni, 15, 11. To zależy, o których systemach mówimy, ale 14 dni mamy system i możemy wszystkie swoje pomiary na bieżąco monitorować w aplikacji w telefonie. Oprócz tego, jeżeli ktoś nie ma telefonu, to możemy też widzieć na czytniku specjalnym, gdzie się tylko skanuje, ale znowuż nie musimy kłuć opuszków palców. Wyniki mamy co minutę, monitoring to jest. Są tam takie strzałki trendu. I co to jest strzałki trendu? One są, pokazują albo góra, albo prosto, albo w dół. Pokazują nam, czy ten poziom naszej glikemii będzie szedł w górę, wzrastał, czy on będzie szedł powoli, czy on będzie raptownie, czy tak samo będzie w dół, powoli. My możemy reagować wcześniej, ponieważ te systemy mają alarmy i informują nas wcześniej, czy nastąpi właśnie wzrost poziomu glikemii, czy nastąpi spadek. Możemy reagować wcześniej, więc przez co mamy mniej hipoglikemii, mniej wystąpienia ryzyka hipoglikemii. To jest bardzo ważne.
1: Bo po prostu wiadomo, co się dzieje w naszym organizmie w momencie, w którym zjemy śniadanie, obiad czy kolację, albo konkretny produkt, prawda? Czy banana, czy napijemy się soku, czy zjemy cokolwiek. Wtedy od razu
0: nawet
1: widać, co się dzieje.
0: Podczas snu przecież wiele osób z cukrzycą doświadczało hipoglikemii właśnie nocnych. Tutaj alarm jest i dzięki temu możemy usłyszeć, wcześniej zareagować. To nie jest gadżet. Te wszystkie wyroby, te technologie, o których mówimy, to nie są gadżety. To są doskonałe narzędzia terapeutyczne, edukacyjne, podnoszące świadomość. I tyle mówimy o adherencji, a tak naprawdę dzięki tym technologiom adherencja pacjenta się zwiększa, bo pacjent jest bardziej zaangażowany, bo widzi na bieżąco, co się z jego pomiarami dzieje. Ja tylko mogłam wiedzieć 27 lat temu, tak, czy 28 lat, raz na 3 dni, raz na 4. A teraz proszę zobaczyć, co minutę możemy widzieć, co się dzieje, możemy reagować. Oprócz tego pamiętajmy, że to już nie tylko samo jedzenie, samo dieta, ale i też stres. Wielu pacjentów nie wiedziało, że stres może potęgować im w ogóle poziom glikemii bardzo wysoki albo bardzo niski, bo cukrzyca na każdego działa indywidualnie i też bardzo często jest tak, że my jako pacjenci myślimy, że my już ją mamy, że już wszystko wiemy, że mamy ją opanowaną, że wiemy, kiedy nam wzrasta poziom glikemii, kiedy mamy spadek. No nie, cukrzyca jest taką chorobą, która potrafi w najmniej oczekiwanym momencie nas zaskoczyć.
1: Dynamiczna choroba.
0: Bardzo dynamiczna jest, tak? I dzięki właśnie nawet systemom do ciągłego monitorowania możemy wcześniej. I tutaj często pacjenci się pytają, no czym się różni pacjent, który ma insulinę dwa razy dziennie, raz dziennie, a wiemy, że przecież insuliny są też coraz lepsze, więc też nie wymagają trzech wstrzyknięć insuliny, więc on na początku już swojej diagnozy jest wykluczony. Pacjenci na lekach, gdzie ja widzę, gdzie spotykam osoby, które miały okazję skorzystać z tego systemu, nie mając refundacji, opowiadają, co się w ich życiu zmieniło, co się zmieniło w życiu całej rodziny, jakie nawyki. I już nie wspomnę o tym, że to jest też doskonałe narzędzie, które jeżeli mamy stan przedcukrzycowy, jeśli się nam nie rozwinęła cukrzyca, dzięki temu możemy zobaczyć, jakie nawyki możemy zmieniać. I możemy popracować tak, żeby cukrzycę albo ją oddalić, albo w ogóle uniknąć i być w tym stanie no, przedcukrzycowym dłużej lub jego w ogóle wycofać przez zmianę nawyków. Więc to nie jest tylko sam pomiar glikemii. To jest doskonałe narzędzie edukacyjne, podświadomości. Ale co jeszcze jest ważne? Przy tym to, co ja powtarzam, pozwala, bo mówimy zawsze o dzieciach, i rodzicach. Ale tutaj na przykład, kiedy mamy osoby starsze z cukrzycą w domu i kiedy osobie starszej założymy taki system do ciągłego monitorowania i teraz córka, wnuczka, syn, obojętnie ktokolwiek z najbliższej rodziny może swobodnie pracować, bo ma monitoring na swojej aplikacji i widzi, co się z jego rodzicem dzieje, tak?
1: Więc nie ma tego strachu, że wychodzę z domu strachu. I przyjdę i znajdę osobę nieprzytomną.
0: Tak, przecież młodzi żyją osobno od swoich dziadków, od swoich

0: rodziców, więc możemy reagować. Nie musi osoba aktywna w wieku produkcyjnym rezygnować z swojej pracy po to, żeby się zająć swoim rodzicem. Proszę zobaczyć, więc nie odchodzą nam osoby na świadczenia jakieś socjalne, gdzie musimy się opiekować. Więc
1: no wielki postęp, prawda?
0: To jest bardzo wielki duży postęp.
1: Jak widać, no jednak jeszcze ciągle nie dla każdego, który tego potrzebuje, ale i tak ten postęp, ten pierwszy krok został zrobiony i pewnie dla setek tysięcy osób to jest naprawdę wspaniałe udogodnienie i niezwykle nowoczesna forma i edukacji i funkcjonowania, ale wspominała pani również o pompach insulinowych. One też były,
0: tak,
1: cały czas są rewolucją. No niestety też tylko do
0: 26 roku życia. Po 26 roku życia cukrzyca nie znika, tak? A niekiedy dopiero się pojawia przecież cukrzyca, więc, bo też już mamy badania, testy przesiewowe w kierunku cukrzycy typu pierwszego, które wiemy, że możemy sprawdzić, czy mamy takie przeciwciała w kierunku wykrywania cukrzycy. Więc medycyna, proszę zobaczyć, posuwa się naprawdę bardzo do przodu. Ale pompy insulinowe jak najbardziej. I znowuż wracając do naszego centrum edukacyjnego, jak się poszpera w tych wszystkich naszych starych materiałach, czy takich historycznych, kiedyś pompa insulinowa była wielkości plecaka, tornistra na plecach. Pierwsza taka jest znaczące zdjęcie na internecie. Teraz mamy pompy, które są mniejsze od telefonów. My telefony mamy cięższe i większe nosimy w kieszeni niż osobiste pompy insulinowe, więc także pozwalają osobom pracować, aktywny życia tryb prowadzić, więc technologie są nie tylko gadżetem. I ja to powtarzam, że warto zainwestować w technologie, bo dzięki temu szczególnie osoby w wieku produkcyjnym mogą dalej pracować. Proszę zauważyć, że kiedyś nie tak jeszcze nie było, ale jak wchodzimy teraz do różnych sklepów, słyszymy nawet te alarmy od systemu do ciągłego monitorowania, kiedy pani na kasie pracuje i może śmiało widzieć, co się z jej poziomem glikemii. Nie musi ukrywać się gdzieś po szatniach, po tale, tak żeby zmierzyć sobie poziom glikemii.
1: To jest życie, zaczęło się po prostu
0: to jest normalne życie, że może iść do pracy świadomie, nie musi się krępować i pracodawca też wie doskonale, że to jest bardzo dobry pracownik. Nie musi się obawiać takiej osoby zatrudnić, więc postęp jest bardzo dobry.
1: Czego wam jeszcze brakuje? Co chcielibyście, żeby było tym następnym krokiem? Bo wielu rzeczy się nauczymy i zaobserwujemy je w Centrum Edukacji Cukrzycy, które będzie otwarte. No ale czego wam jeszcze jako osobom chorym czy stowarzyszeniu brakuje, o co walczycie?
0: Czy walka, to nie wiem, czy to jest takie słowo, ale na pewno chcielibyśmy o równy dostęp przede wszystkim dla wszystkich pacjentów, bo cukrzyca jest chorobą, która wymaga holistycznego podejścia. I tak jak chcielibyśmy, aby kolejnym etapem, bo nie chcemy tego wszystkiego naraz, to nie mówimy, że to ma już być, nastąpić, wszystko. Ale powiedzmy kolejnym etapem, jeśli chodzi o systemy ciągłego monitorowania dla pacjentów, którzy są na insulinie, właśnie na tych 2 wstrzyknięciach, czy mniej niż 2 wstrzyknięcia. Osobiste pompy insulinowe po 26 roku życia. Farmakoterapia, aby te kryteria, jeśli chodzi w szczególności o analogi GLP-1 czy GIP, żeby też zostały chociaż tak, jak mamy to w zeszłym roku kryteria do flozyn, żeby ta hemoglobina glikowana z 7,5 na 7 była. Ale co jeszcze jest ważne? Edukacja. Też porada edukacyjna, jeśli chodzi o gabinet diabetologiczny, ponieważ co ostatnio zauważamy, niestety przez ten koszyk świadczeń, przez wycenę, wiele gabinetów diabetologicznych nam się zamyka.
1: Przestaje się to opłacać.
0: Tak, i to teraz znowuż dla nas, jako dla pacjenta, no pacjent, który już choruje z tą cukrzycą, który już nie więcej wie, jak ma się zachowywać, jak sobie z nią radzić. Ale co z pacjentem, który dopiero zachoruje na tą cukrzycę? I brakuje też tej porady edukacyjnej, brakuje tego wyceny świadczeń, aby te gabinety nadal istniały, bo pacjenci jeszcze nie tak dawno wierzyli, że jeżeli ktoś odejdzie z praktyki takiej z NFZ-u, na swoją prywatną, że jeszcze wróci. Teraz już przestają w to wierzyć, że taki lekarz nie wróci do tego.

0: Więc no, ograniczanie tego to też jest bardzo ważne. I chociażby te testy przesiewowe, które teraz bardzo dużo mówimy. Chodzi o to, żeby na przykład można było je zrobić w bilansie sześciolatka, bo już mamy lipidogram.
1: Już wtedy. Mhm.
0: Tak, bo możemy zobaczyć te przeciwciała. Czy u dziecka może się rozwinąć w przyszłości cukrzyca. I to dziecko, jeżeli wyjdą te przeciwciała, to już jest pod opieką i jest praca lekarzy, wiedzą jak w przyszłości zareagować. Więc proszę zobaczyć, ile jeszcze w diabetologii jest przed nami. Tak naprawdę dużo się zmieniło, za co bardzo dziękujemy, że był ten dialog. Ale bardzo dużo jeszcze jest droga. I to, co powiedziałam, i to są tak naprawdę... Te kwestie, które teraz powiedziałam o pani, to są najważniejsze, które wymagają tutaj pełnego dialogu z decydentami i wierzymy, że ten dialog będzie i że będzie trwał i że zostanie wysłuchany. Tylko czas.
1: Liczy się czas.
0: Liczy się czas, bo biurokracja ma czas, natomiast pacjent nie zawsze ten czas ma, a mówimy o tym, aby zapobiegać powikłaniom. I tego chcemy uniknąć.
1: Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ten czas przyspieszy także dla chorych na cukrzycę. Wiele się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, o czym opowiadała dzisiaj pani Monika Kaczmarek, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Olbrzymi postęp technologiczny, olbrzymie osiągnięcia, które przełożyły się też na to, że dziś chorzy funkcjonują inaczej, ale oczywiście jest jeszcze wiele, wiele do zrobienia i o tym, co trzeba zrobić. Rozmawiałyśmy dzisiaj na antenie Polskiego Radia 24. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19:30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent Karol Nawrocki skorzystał z prawa łaski. Zastosował je wobec trzech osób. Tropikalne upały wróciły do Polski. Jutro temperatura wzrośnie nawet do 39 stopni. WIG-20 osiągnął historyczny rekord. Na jego pobicie trzeba było poczekać prawie 20 lat. Minęła godzina 20. Radosław Siennicki, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby. Wśród nich jest Adam Borowski, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, który został skazany za zniesławienie Romana Giertycha. W rozmowie z Polskim Radiem decyzję

0: prezydenta pozytywnie ocenił poseł PiS Radosław Fogiel.
1: Jeśli chodzi o pana Adama Borowskiego, było to ewidentne wykorzystanie procesu sądowego po to, żeby zastraszyć i zniechęcić krytyków. Doskonale wiemy, jak prokuratura zachowała się w sprawie Polnordu i wątku Romana Giertycha w nim.
0: Decyzja prezydenta nie budzi zastrzeżeń także wiceministra nauki Adama Szeptyckiego.
2: Sam fakt więzienia za zniesławienie we mnie budzi pewne wątpliwości. Mhm. Dlatego, że zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z osobą fizyczną, a nie z jakąś siecią troli, bo gdzieś są granice i wolności słowa i krytykowania innych.
3: Nie realizowanie, jak rozumiem, przeprosin, tak, wskutek tego ten
2: jasne,
3: areszt,
2: ja rozumiem, że to jest kolejny etap, tak? Ale jakby co do tego, tutaj mam, powiedzmy, mówię o decyzji pana prezydenta, tak? Jakieś najmniejsze wątpliwości.
0: Karol Nawrocki ułaskawił dziś także Piotra Starachowicza, pseudonim Staruch, oraz Piotra Pytela. Ten pierwszy miał zakaz wstępu na imprezy masowe. Drugi spędził w więzieniu 22 lata za zabójstwo z rozbojem, którego miał się dopuścić w Monachium. Zdaniem polskich śledczych jest jednak niewinny. Do Polski wróciły tropikalne upały. Gdzieniegdzie termometry pokazały dziś 36 stopni Celsjusza, a jutro temperatura wzrośnie nawet do 39 stopni. Służby ponawiają apele o odpowiedzialność, a lekarze zwracają uwagę, że najbardziej niebezpieczne jest odwodnienie. Więcej o tym, jak radzić sobie w tak gorące dni, Maciej Szefer.
4: Sposobów na przetrwanie najgorętszych dni jest wiele.
5: Dużo piję, odpoczywam, w domu siedzę, nie wychodzę na zewnątrz.
6: Usiąść na chwilę, napić się wody. Człowiek nie może się przepracować, nie żyjemy tylko pracą.
4: Upały stanowią duże niebezpieczeństwo, szczególnie dla pacjentów chorujących na serce, mówi kardiolog dr Marek Słomczyński ze Szpitala Miejskiego Strusia w Poznaniu.
7: My naprawdę musimy się bać upałów, szczególnie pacjenci, którzy mają rozpoznane choroby kardiologiczne.
4: Lekarz apeluje, aby w czasie upałów zadbać o seniorów, którzy często nie odczuwają pragnienia i spożywają zbyt mało płynów.
7: Bardziej liczy się to, żeby ta starsza osoba wypiła cokolwiek, niż przymuszać ją do picia ciągle tej samej wody. Starajmy się urozmaicać.
4: Kulminacja upałów przypadnie na wtorek i środę. W niektórych regionach kraju temperatura może wzrosnąć do 39 stopni Celsjusza. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: W Krupskim Młynie koło Lublińca na Śląsku powstanie nowa linia do produkcji materiałów wybuchowych, pentrytu i heksogenu. Nawartą blisko 300 milionów złotych inwestycje spółka Nitro ERG otrzymała właśnie rządowe wsparcie. To ważna inwestycja nie tylko dla Śląska, ale i całej Polski, podkreśla minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
8: Nie ma bezpieczeństwa bez silnej gospodarki, ale też nie ma silnej gospodarki bez bezpieczeństwa. To są oczywiście wsparcie na poziomie podatkowym, to jest wsparcie, jeżeli chodzi też o infrastrukturę, logistykę. To jest spółka z grupy KGHM, spółki Skarbu Państwa, więc liczę tutaj na bardzo daleko idące zaangażowanie.
0: Nitro ERG należy do grupy KGHM Polska Miedź SA i jest jednym z największych w Europie producentów materiałów wybuchowych. Kierowcy wyjeżdżający za granicę muszą się spodziewać częstszych kontroli prędkości. W Europie w tym tygodniu prowadzona jest akcja Speed, ale polska drogówka wzmożone kontrole przeprowadzi w najbliższy weekend. Rzecznik Komendy Głównej Policji, podinspektor Andrzej Fijołek, ostrzega turystów. Wyjeżdżając za granicę, warto sprawdzić nie tylko obowiązujące limity prędkości.
9: Warto też przestudiować przepisy ruchu drogowego, bo one może się nieznacznie różnić, jeżeli chodzi chociażby o wyposażenie pojazdu i tam tajsi policjanci też mogą sprawdzić, jakie my mamy wyposażenie, po to, żeby nie dokładać finansowo do tych wakacji na taki aspekt jak tłumaczenie się przed policjantami i płacenie tych mandatów nieco większej wysokości, bo w euro.
0: Policjanci przypominają, że niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze jest jednym z głównych powodów śmiertelnych wypadków. Rekord na warszawskiej giełdzie. Indeks WIG20 osiągnął historyczne maksimum, przekraczając 3945 punktów. Jak podkreśla ekonomista Marek Zuber, na pobicie rekordu trzeba było poczekać prawie 20 lat.
10: Grubych kilkanaście lat polska giełda nie potrafiła odrobić tych strat wynikających najpierw z kryzysu finansowego 2008-2009 roku, potem kryzys strefy euro, a potem tej ogólnej sytuacji, która w Polsce się działa, tej niechęci do rynku kapitałowego, nieprzewidywalności związanej z sytuacją polityczną. No i dopiero teraz tak naprawdę, z ostatnie 2,5 roku, wyraźnie tutaj sytuacja się poprawiła.
0: WIG20 jest głównym indeksem warszawskiej giełdy i obejmuje 20 największych oraz najbardziej płynnych spółek notowanych na rynku głównym giełdy papierów wartościowych. Został uruchomiony w kwietniu 1994 roku, a jego wartość bazowa wynosiła 1000 punktów.

0: informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro czeka nas kolejny słoneczny dzień. Deszcz możliwy jedynie na wybrzeżu, zachodzie i południu Małopolski. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie.

0: godzinie 20. A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 informacje sportowe w studiu Marek Grzechowski. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie o tej porze.
1: Dobry wieczór, chociaż jeszcze dość jasno.
0: Tak, tu właśnie jest zawsze kłopot, którą formę należy wybrać w takim momencie. O czym dziś podglądam tak trochę jednym okiem, widzę, że na pewno piłka nożna się pojawi.
1: Piłka nożna się pojawi, chociaż na koniec raczej zostawimy sobie, zaczniemy od siatkówki, no bo tam są sukcesy w piłce nożnej, to z tymi sukcesami różnie u nas bywa.
0: Czekamy.
1: Czekamy cierpliwie i to dość już długo, natomiast siatkarze nie zawodzą co roku i właściwie w każdej imprezie, z każdej imprezy przywożą medal i tak się stało właśnie ostatnio. No więc zaczynamy od wydarzenia weekendu, czyli kolejnego wielkiego sukcesu reprezentacji polskich siatkarzy. W finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo biało-czerwoni pokonali Stany Zjednoczone 3-2 i drugi raz z rzędu zdobyli złoto tych rozgrywek. Nasi gracze są prawdziwymi suwerenami, bo w Lidze Narodów nie schodzą z podium od 2019 roku, a za kadencji trenera Nikoli Grbicza zdobyli w tej rywalizacji już 5 medali, 3 złote i 2 brązowe. Siatkarskie mecze Polaków z USA to są zwykle prawdziwe horrory, po których wygrana smakuje jeszcze lepiej niż zwykle, o czym przypomniał po finale Jakub Popiwczak, libero naszej drużyny.
2: Było to mega ciężko, a ostatecznie wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie, zachowując wszelkie proporcje. Ja oglądając mecz chłopaków ze Stanami Zjednoczonymi na Igrzyskach Olimpijskich, marzyłem o tym, żeby mieć taki swój mecz. I tutaj dzisiaj brałem w tym udział, w tym wielkim wydarzeniu siatkarskim. Co prawda tylko Liga Narodów, ale aż Liga Narodów. I jestem dumny z całej drużyny, że doszliśmy do tego miejsca, że zagraliśmy takie spotkanie i na koniec je wygraliśmy, bo to jest najważniejsze. No heroiczny bój, heroiczna postawa Amerykanów, ale tym bardziej cieszy to, że to my na koniec cieszymy się ze zwycięstwa, naprawdę. Ciężko opisać słowami to, jak jestem dumny z całej ekipy i z tej grupy ludzi. Wszyscy mamy tutaj podobne plany, po prostu na chwilę znaleźć jakiś cichy kąt, zamknąć się w czterech ścianach ze swoimi ulubionymi ludźmi i nie myśleć o siatkówce, bo dużo tej siatkówki było ostatnio, dużo podróży, dużo zmian czasu, dużo emocji. Mamy to szczęście, że tych pięknych emocji jest bardzo dużo, a tych złych było przez ostatnio troszkę mniej, także myślę, że to jest świetna sprawa.
1: A jednym z kibiców na trybunach w Ningbo był znakomity przed laty libero reprezentacji Polski Krzysztof Ignaczak, którego dzisiaj gościmy w naszym magazynie. Witam serdecznie.
3: Witam serdecznie Państwa.
1: Krzysztofie, wcieliłeś się w rolę kibica, prawdziwego, normalnego kibica z trybun. Jaka to rola? No bo wiadomo, że wiele przeżyłeś emocji w swoim czasie na parkietach, ale jak to wygląda z boku?
3: No drodzy Państwo, to jest zupełnie inaczej. Z perspektywy kibica to wiecie o tym doskonale, że jest inaczej, bo tutaj trzeba wysilić gardło bardziej niż umiejętności sportowe, ponieważ nie wejdę na parkiet już w tym momencie, nie pomogę chłopakom, nie jestem w stanie wpłynąć w jakikolwiek sposób na wynik i obraz tego meczu, jak to będzie, jak będzie wyglądał. Mogę jedyne co zrobić, to właśnie poświęcić swoje gardło, żeby wydzierać się jak najgłośniej, żeby czuli nasze wsparcie z trybun. Mecz jak roller coaster, no, z nieba do piekła wielokrotnie. Wiadomo, że z Amerykanami gramy w ostatnich czasach właśnie takie, można powiedzieć, horrory, spotkania o podwyższonym ryzyku zejścia na zawał. No i taki też był ten finałowy mecz. Z perspektywy kibiców, którzy siedzieli, tej grupy, z którą myśmy tutaj przylecieli do Chin, to na pewno było pasjonujące spotkanie, dawało nam wiele takich pozytywnych emocji, więc naprawdę jesteśmy mega zadowoleni, tym bardziej, że jakby wygrana i złoty medal.
1: Czy ty jako fachowiec, który wie wszystko o siatkówce i liznął wszystko i widział i był w środku, czułeś, że to się może tak skończyć? Czy rzeczywiście było to troszkę takie zawałowe i się zastanawiałeś, ojej, czy oni dadzą radę, bo jednak przegrywali w tym meczu?
3: Generalnie widziałem Amerykanów, którzy grali bardzo dobrze w trakcie jakby już tego turnieju, czyli ten ćwierćfinałowe spotkanie i to półfinałowe spotkanie, które rozegrali. Ja szczerze liczyłem trochę na łagodniejszy wymiar kary ze strony Amerykanów, czyli bardziej proste spotkanie i obstawiałem, że nasi będą w stanie pokonać ich 3-0. Natomiast Amerykanie, tak jak sami chyba trenerzy podkreślali, że zagrali naprawdę fantastyczne zawody. Ten atakujący wniósł się chyba na wyżyny swoich umiejętności. On był niewątpliwie olbrzymi, bardzo skuteczny. Ten nowy środkowy, który ma tam stratosferyczny, jak to można byłoby określić, jak świętej pamięci Zdzisiu Ambroziak mówił, no zasięg praktycznie widział, tak go widziałem, jak mojego przyjaciela świętej pamięci Arkadiusza Gołasia, który no bardzo podobna sylwetka, ale i też taka skoczność, ten zasięg niesamowity i bardzo skuteczny, dobrze wykorzystywany przez Christensona. To co Grbicz powiedział, no

0: zmienili dużo rzeczy w swojej grze. Ja się nie spodziewałem, że Amerykanie w tak krótkim czasie będą w stanie przemodelować w ten zespół, że będą stanowić takie zagrożenie i będą grać tak dobrze. Natomiast to, co podkreślę zawsze i to, że my potrafimy wychodzić z opałów, mamy naprawdę świetną drużynę, która nie pęka w tych takich trudnych momentach. Po raz kolejny wygrywamy takie trudne spotkanie z Amerykanami i myślę, że to jest takie fajne i symptomatyczne, że ta drużyna, tak mówię, ma gdzieś w tej mentalności tą walkę do samego końca. Mamy znakomitych zmienników, liderów, chociażby manewr zastosowany przez trenera Grujicza, wpuszczenia Leona na atak już w ostatnim momencie. No to też są ruszady, trener przecież doskonale wie, jak i na kogo dzisiaj może liczyć w danym momencie, więc cieszę się, że akurat no, ten tiebreak został przechylony na naszą korzyść, ale to właśnie dzięki temu, że potrafiliśmy być lepsi o jedną piłkę, o jeden blok, o te dwa ataki.
1: No w tiebreaku wygraliśmy jednak dość pewnie, w miarę pewnie, tak można powiedzieć, w stosunku do tego, co się działo wcześniej. Ale właśnie wspomniałeś o tym manewrze taktycznym. Przybliżmy to troszeczkę tym słuchaczom, którzy może nie śledzą na co dzień siatkówki. Normalnie na boisku jest dwóch przyjmujących i atakujący. A tutaj stwierdziliśmy, że trener Grbicz oczywiście stwierdził, że atakującego zdejmie, Bartłomieja Bołądzia, Leon, który jest przyjmującym, będzie na pozycji atakującego. Z kolei Semeniuk i Fornal będą na pozycji przyjmujących. Czemu służył ten manewr i co on dał? No co on dał, to wiedzieliśmy, zwycięstwo, ale jak on się przysłużył temu zwycięstwu?
0: No, świetna zmiana Kamila, bo widać było, że Wilfredo generalnie cały czas był obiektem obstrzeliwania. Tam ja nie znam dokładnie statystyk, ale jakby Amerykanie próbowali szukać strefy Wilfredo, gdzie faktycznie leciały piekielne te bomby ze strony amerykańskiej i myślę, że to było, chodziło tu przede wszystkim o to, żeby Kamil trochę ustabilizował ten element przyjęcia. Wiadomo, to jest klasowy zawodnik i tutaj zawsze Grbicz może na niego liczyć i Kamil z tej roli się znakomicie spisał. W pewnym momencie widać było, że tam Bartek się przyciął, więc taki manewr zastąpienia akurat Wilfredo, a czemu nie Kevinem? Wydaje mi się, że Kevin jeszcze po tej kontuzji to nie jest ten Kevin, którego generalnie widzieliśmy jakby załóżmy w zeszłym sezonie. Że
1: Kevin Sasak, przypomnijmy. Kevin Sasak,
0: bo o nim tak, mówimy. Dokładnie. Tak. Ten manewr chyba był taki, że jednak tą wartość, jak jest odciążony, Wilfredo może dać też na ataku, a ten manewr już nieraz zastosowali. Widać, że to nie jest po prostu nowość dla naszej drużyny i tutaj chyba chodziło też o wykorzystanie potencjału Wilfredo z zagrywki, bo na tym turnieju, w tym elemencie Wilfredo no, prezentował się wyśmienicie i mając takiego człowieka zawsze możemy liczyć na to, że te dwa, trzy dodatkowe punkty z tego serwisu można zdobyć i myślę, że tutaj był taki zamysł na to, żeby właśnie wszedł zawodnik, który ma olbrzymie doświadczenie, który grał w niejednym finale, po prostu wie jak grać i wygrywać takie finały, a przede wszystkim też może dać tą jakość takiej piekielnej zagrywki.
1: Nagroda MVP powędrowała do Tomasza Fornala. Chyba zasłużenie trzeba to tak powiedzieć, no bo to jest taki zawodnik, który wszystko scala. Może nie możemy powiedzieć, że jest na pewno zawsze liderem, bo tych liderów mamy w każdym momencie, kiedy trzeba, różnych. No ale on jest takim spoiwem tej drużyny. Takie przynajmniej ja odnoszę wrażenie.
0: Ja myślę, że Tomek tak, z roku na rok będzie jeszcze lepszym zawodnikiem, jeszcze bardziej dojrzałym. Często jest tak, że faktycznie Tomek bierze ciężar przyjęcia na siebie. To jest w mojej opinii jeden z najlepszych obecnie przyjmujących na świecie, dysponujący świetną zagrywką, bardzo dobrym przyjęciem, umiejętnością czytania gry w obronie, gdzie potrafi się w szóstej strefie znakomicie ustawiać. Jako skrzydłowy znakomicie ustawia blok. Także ma naprawdę wiele atutów i myślę, że nie jeden prezes chciałby go po prostu mieć w swoim zespole, w swojej drużynie. No i nie jeden trener reprezentacji, nie jedna reprezentacja chciałaby posiadać takiego zawodnika. A myślę, że to, co pan redaktor powiedział, to na pewno jest ważne i kluczowe, że my mamy zespół, którym jest wielu ludzi, którzy mają i prezentują bardzo wysokie umiejętności. Natomiast Tomek jest jednym faktycznie z takich ludzi, którzy potrafią przejąć inicjatywę, być liderem w tych trudnych momentach. Pamiętamy jego chociażby wielki okrzyk, który możemy przypomnieć, ale nie będziemy na antenie tutaj słuchaczom, bo to by trzeba było wypikać, ale faktycznie jest tak, że w tych trudnych momentach potrafi poderwać zespół swoją dobrą akcją, swoją grą, chociażby okrzykiem, wsparciem. To jest ważne, no bo mamy taką drużynę, która potrafi się wspierać w tych trudnych momentach, ale też fajne jest to w tej drużynie, że ten ciężar gry zależny od Marcina Komendy może przenosić się na różne osobowości, na różnych zawodników i tak jak mówię, to Marcin trochę

0: ty kreuje tych liderów.
1: No my jesteśmy tą drużyną, która dominuje w Lidze Narodów od lat, właściwie od 2019 roku nie schodzimy z podium tych zawodów, a przecież pamiętamy jeszcze Ligę Światową 2012, no to akurat ty byś też mógł wiele o tym powiedzieć, którą też wygraliśmy. No właściwie dominujemy w tych rozgrywkach. One może nie są najważniejsze z punktu widzenia takich celów corocznych, ale prestiżowo jesteśmy absolutnie na topie, biorąc pod uwagę sukcesy w Lidze Narodów, prawda? Tak można chyba powiedzieć.
0: No tak, my jesteśmy przecież, pamiętajmy, drużyną numer jeden w rankingu. Mamy tak szeroką ławkę i tak dzisiaj, że tak powiem, szeroką reprezentację, że trener Grbicz na początku etapu rozgrywek może korzystać z innych zawodników, z innych usług, innych jakby graczy, którzy może nie są jego dzisiaj pierwszoplanowymi postaciami, ale daje szansę grania młodym, ogrywa ich i tutaj też nie tracimy na jakości jako drużyna, co powoduje, że my nie tracimy punktów, jesteśmy stabilni gdzieś tam w tabeli. No a na sam koniec już zjeżdżają się ci, co odpoczęli, są trochę bardziej głodni gry, więc no, ten turniej niewątpliwie komercyjny, tak sam Grbicz podkreśla, dla niego może nie tak ważny, natomiast dla nas myślę, że fajnie jak wygramy. Tomek Fornal już zapowiedział w wywiadzie, że zrobią i powtórzą to w kolejnym roku. Ja go trzymam po prostu za słowo, bo fajnie jest kibicować polskiej drużynie, która wygrywa z najlepszymi drużynami na świecie, no i to my mamy tą złotą blaszkę taką na koszulce, to fajnie jest zawsze grać i bronić tytuł.
1: Ostatnio, kiedy wygrywaliśmy, to był 2025, ale 2023 było zwycięstwo w Lidze Narodów, a potem było zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Teraz mamy Mistrzostwa Europy we wrześniu. No i co, jesteśmy głównym faworytem? Będzie trudno nas pokonać?
0: A kiedy nie byliśmy faworytem? Bo ja już sobie nie przypominam. Chyba dopiero jak ja zaczynałem dziś moją przygodę w reprezentacji, to wtedy może jeszcze Polska nie była faworytem, ale już od pewnego momentu, chyba tam od dekady, jak nie więcej, jesteśmy jednym zawsze z zespołów, który ustawiany jest w roli, załóżmy, tych pretendentów do zdobycia najwyższego stopnia podium. I tak myślę, że będzie też na Mistrzostwach Europy. Zresztą patrząc na rozkład gier, jakie mamy grupowych i tak dalej, to nie wyobrażam sobie, żeby Polski miało zabraknąć minimum w półfinale, a co będzie w finale, to nie wiem, z kim się zobaczymy. Czy to będą Włosi, czy to będzie jakaś inna drużyna, bo to jest chyba na dzień dzisiejszy jedyny przeciwnik, który w Europie jest w stanie się chyba przeciwstawić dobrze grającej drużynie polskiej w takiej optymalnej dyspozycji.
1: No i tak na to liczymy we wrześniu. To będzie się kończyć ta rywalizacja Mistrzostw Europy w Mediolanie. Być może z Włochami, tak jak trzy lata temu, w Rzymie słynny finał wygrany 3-0 przez biało-czerwonych. Na to czekamy. Naszym gościem był Krzysztof Ignaczak, pierwszy kibic drużyny reprezentacyjnej tak w Ningbo.
0: Teraz już kibic. Pozdrawiam was bardzo gorąco, serdecznie. Kibicujcie dalej polskiej drużynie, polskiej reprezentacji. Są emocje i są wygrane, także te pozytywne emocje zapraszam gorąco. Serdecznie.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki ślicznie. Pozdrawiam was serdecznie. Hej.
1: W Gdyni rozpoczęła się dzisiaj 83. edycja Tour de Pologne, narodowego wyścigu kolarskiego o ugruntowanej tradycji i wielkiej renomie od ponad 30 lat organizowanego przez niezmordowanego dyrektora Czesława Langa. Kolarze przejechali w poniedziałek liczący 234 km pierwszy etap z Gdyni do Koszalina. Spodziewano się sprinterskiego finiszu i taki właśnie był. Najszybszy okazał się włoski kolarz Jonathan Milan, najwyżej z Polaków na 12. pozycji Marceli Bogusławski. W klasyfikacji generalnej na drugim miejscu za Milanem usadowił się jednak Kamil Małecki dzięki aktywności i bonifikatom zebranym na lotnych premiach. Darek Urbanowicz sprawdził, czego po tegorocznym turze spodziewa się Wacław Skarul, były prezes Polskiego Związku Kolarskiego i były trener reprezentacji Polski.
2: Jak zwykle bardzo dobrego widowiska i dobrej walki, bo tu przyjeżdża wielu kolarzy. Niektórzy wprawdzie po Tour de France, tak jak Michał Kwiatkowski, ale niektórzy też w ramach, no powiedzmy, przygotowań do Mistrzostw Świata czy do kolejnych startów w Vuelta Espania, chociażby wielkiego turu. Ale ja myślę, że zawsze jest tutaj paru kolarzy, którzy poważnie startują ten wyścig, bo w końcu to jest pro tour, tu można zdobyć dużo punktów i można też naprawdę pokazać się z dobrej strony. Także liczę tutaj na to, że będziemy mieli naprawdę dobry spektakl, aczkolwiek powiem szczerze, że nie mam na razie na dzisiaj jednego faworyta, bo wyścig będzie pewnie ciekawy do końca i myślę, że podobnie jak w ubiegłym roku rozstrzygnie się dopiero na czasówce, bo nasze góry tutaj na Podhalu są, no takie bym powiedział, strome, ale nie są na tyle długie, żeby podzielić ten wyścig, także będziemy mieli pewnie do czasówki kilku kolarzy z możliwościami i ten, który dobrze jeździ czasówkę, ostatecznie ten wyścig wyścig wygra.
3: Bardzo zróżnicowany

0: kolei jest ten wyścig, bo w tydzień mamy tutaj wymyślone wszystko, co może być.
1: Ucieczki tutaj będą robiły robotę, także jest też oczywiście szansa dla reprezentacji Polski, bo to jest też dobry wyścig, żeby ci nasi kolarze, którzy normalnie w trzecich dywizjach się ścigają, się dobrze pokazali. A ja tak naprawdę zadaję sobie pytanie, jaką nogę ma Michał Kwiatkowski, bo to jest wyścig po takim terenie, który on po prostu lubi. Jeżeli będzie miał takie dobre nastawienie, to możemy liczyć na dobry występ Michała. Bardzo bym chciał go tutaj zobaczyć na czele peletonu.
0: Widzieliśmy go może nie w roli głównej na Tour de France, ale na kilku etapach był bardzo fajnie widoczny, na jednym uciekał, więc może nie jest przeforsowany i może to przyjedzie już trochę wyświeżony.
1: Ja myślę, że Michał, jak już decyduje się na start, a to jest też jego kolejny start w Tour de Pologne, który przecież wygrywał, to on wie, co robi. To znaczy, że jest po prostu przygotowany na walkę i myślę, że też będzie miał drużynę, która będzie przygotowana na walkę, a jednak jego drużyna jest trochę głodna sukcesów, bo w tym roku tak trochę na razie mają blady sezon, więc na pewno będą tutaj chcieli po prostu powalczyć i myślę sobie, że Michał naprawdę gdzieś ma z tyłu głowy walkę o podium w tym wyścigu. Oczywiście najlepiej, żeby wygrać, ale będzie to bardzo trudne, bo zawsze tutaj przyjeżdżają dobrzy kolarze i myślę, że ci dobrzy kolarze będą tutaj po prostu pokazywali się, bo to w końcu Pro Tour.
2: Dodajmy, że w imprezie wystartowało 147 kolarzy, w tym 10 Polaków. We wtorek drugi etap z Międzyzdrojów do Szczecina o długości 151 km. Czas na część piłkarską magazynu. Naszym gościem jest Andrzej Janisz, komentator Polskiego Radia. Witam serdecznie.
3: Dobry wieczór.
2: Andrzeju, kiedy tu byliśmy ostatni raz w tym składzie, w tym studiu, to pamiętam, mówiliśmy o takiej aferze w czasie mundialu. Czerwona kartka zawieszona na jeden mecz po to, żeby tam pewien delikwent z USA zagrał w meczu, no bo załatwili to Trump z Infantino. Raczej niesmak pozostał i to duży po tym. Zresztą Amerykanie przegrali, jak wiemy, ten mecz. No ale Infantino nie daje o sobie zapomnieć. W ostatnim tygodniu zaczął znowu troszkę szaleć i... No nie wiem, czy się przypadkiem nie przeliczył tym razem. Jak uważasz, o tym, co się stało, przypomnijmy, on chciał, można powiedzieć, sprywatyzować część organizacji dużych zawodów piłkarskich, w tym Mistrzostw Świata.
3: To może zacznijmy od tego, że Międzynarodowa Federacja Piłkarska to także jest organizacja prywatna. Więc może lepiej było uznać, że chciał skomercjalizować, choć w niewielkim procencie, czyli oddać wielkie pieniądze i akurat tak się złożyło, że firmie, na której czele stoi ktoś z rodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych.
2: Cóż za
3: Donalda
2: przypadek, prawda?
3: Trumpa. Tak, sytuacja zupełnie przypadkowa. Natomiast wydaje mi się, że Gianni Infantino jest człowiekiem absolutnie niedocenianym, dlatego że to jest bardzo rzutki, ale jednocześnie bardzo cwany biznesmen, który chce wykorzystać sukces mundialu, bo bez wątpienia, jeżeli chodzi o finanse i jeżeli chodzi o marketing, to był sukces. On nie na darmo latał z meczu na mecz, żeby podczas zdecydowanej większości być pokazywanym. I wydaje mi się, że oprócz dwóch największych stojących naprzeciwko siebie polityków, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych i Rosji, do tego no może trzeba by dodać jeszcze prezydenta Francji, bo Emmanuel Macron jest długo, to jest w tej chwili najbardziej rozpoznawalna osoba na świecie. Czy wymieniłbyś albo skojarzył z twarzy obecną szefową Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego albo, nie wiem, laureata Nobla z literatury w ostatnim roku? Wydaje mi się, że z tym byłyby ogromne problemy, więc oprócz tych polityków, o których powiedziałem, to jeszcze może Taylor Swift, tego typu rozpoznawalność. I on nic nie przegrywa na razie, dlatego że ja twierdzę, że ta jego propozycja o tym, żeby oddać część zysków z Mistrzostw Świata, padła nieprzypadkowo razem z drugą propozycją, która została rzucona jednocześnie. Czyli zwiększenia uczestników Mistrzostw Świata do 64 drużyn. I jest to zrobione po to, żeby z jednej rzeczy się wycofać, tej, która budzi zdecydowanie większe kontrowersje, a zdecydowanie większe kontrowersje budzi ta pierwsza, po to, żeby przeforsować tę drugą, czyli powiększenie Mistrzostw Świata do 64 drużyn. Co w grudniu

0: gruncie rzeczy, biorąc pod uwagę fakt, że w marcu są wybory, nowe wybory na szefa FIFA, Infantino, o ile na przykład od Donalda Trumpa nie dostaje propozycji, żeby zostać, no właśnie, na przykład sekretarzem ONZ, generalnym, tak, Organizacji Narodów Zjednoczonych, dlaczego nie, to po to, żeby wycofać jedną i zyskać poparcie dla drugiej.
1: I z jednej się już wycofał, bo przecież po kilku dniach powiedział, że jednak po przemyśleniu, no była też duża opozycja się pojawiła, prawda?
0: Ja bym mu za bardzo nie wierzył, ale właśnie między innymi dlatego uważam, że tu chodzi o rozszerzenie Mistrzostw Świata. I to wcale nie jest takie głupie. Dlatego, że ja, co prawda wychowany na finałach 16-zespołowych, później 24, 32, wydawało mi się, że te 32 stanowi jeszcze o elitarności tego turnieju, bo to są mistrzostwa świata, do których się trzeba zakwalifikować. Ale 48 to jest liczba absolutnie zła, dlatego że dochodzą te drużyny, które awans zdobywają z trzecich miejsc. I tam już to nie jest takie oczywiste, takie proste. Więc uważam, że 64 byłoby w porządku. Wracamy do tego, że z każdej czterozespołowej grupy wychodzą dwa zespoły, a później już mamy prostą rywalizację pucharową. I myślę, że to było między innymi właśnie legło u genezy tego pomysłu Infantino. Natomiast oparła się Europa i oparła się bardzo, czyli ta Europa, która jest najsilniejsza sportowo, która jest jakimś tam strażnikiem wartości konserwatywnych. Natomiast bardzo bym też uważał nad tym, żeby traktować Europejską Unię Piłkarską jako gwaranta moralności, bo to, broń Boże, absolutnie nie jest. To jest konflikt interesów w tej chwili między amerykańskim biznesem a Europejską Unią Piłkarską, która przez Infantino i Trumpa podczas tych mistrzostw była po prostu marginalizowana. I to może być bardzo interesujący konflikt.
1: Ale kto to wygra? Tak najkrócej mówiąc, jak widzisz tutaj finalizację tego, finisz tego, nie wiem, swoistego wyścigu?
0: Ja wiem jedno, że jeżeli ktokolwiek powie, że nie będzie grał w Mistrzostwach Świata, to sam się skazuje na izolację, a innych Mistrzostw Świata nie zrobi.
1: No zobaczymy, jak to się rozwinie. Kończymy już dzisiejszy magazyn sportowy. Jeszcze podamy tylko wynik meczu trwającego. Druga połowa, Cracovia Pogoń Szczecin 0-1. No i zobaczymy, to jest ostatni mecz drugiej kolejki Ekstraklasy. Wszystko w dzisiejszym magazynie sportowym. Za uwagę dziękuję. Marek Grzechowski.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 20:30. Radosław Siennicki, zapraszam. Odmówił złożenia zeznań i nie przyznał się do winy. Prokuratura przesłuchała 18-latka, który w sobotę wieczorem we Wrocławiu zaatakował kobietę nożem. Usłyszał zarzuty, mówi Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
7: Podejrzanemu ogłoszono zarzut usiłowania zabójstwa za zbrodnię z artykułu 148, czyli za zabójstwo i za każdą formę stadialną, czyli również za usiłowanie zabójstwa, grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
6: Prokuratura złożyła wniosek o zastosowanie aresztu tymczasowego. Decyzję w tej sprawie sąd podejmie jutro. Do Polski wróciła tropikalna aura. Jednak kulminacja przypadnie dopiero na jutro i środę. W niektórych regionach kraju temperatura może wzrosnąć do 39 stopni. Lekarze zwracają uwagę, że najbardziej niebezpieczne, zwłaszcza dla seniorów, jest odwodnienie. O zagrożeniach związanych z upałami mówi kardiolog dr Marek Słomczyński.
8: My naprawdę musimy się bać upałów, szczególnie pacjenci, którzy mają rozpoznane choroby kardiologiczne, ale nie tylko, bo wszyscy pacjenci, którzy są obciążeni, może być choroba wątroby, może być choroba tarczycy.
6: Na powracającą falę upałów jest przygotowany polski system elektroenergetyczny. Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że prądu mamy pod dostatkiem, aczkolwiek miejscami mogą wystąpić kłopoty z przeciążeniem.
9: W 2026

0: 2020 roku, w momencie rekordowego zapotrzebowania na moc, tutaj mówimy o styczniu, mieliśmy nadwyżkę, mogliśmy eksportować energię, jednocześnie też mając dużą poduszkę. Więc jeżeli chodzi o kwestię związaną z zapotrzebowaniem, to tutaj ryzyka nie ma większe. Widzimy po stronie przesyłu pod kątem lokalnych przeciążeń sieci.
1: Unijni operatorzy systemów przesyłowych są w stałym kontakcie. Zakaz używania telefonów i obowiązkowa edukacja zdrowotna. To najważniejsze zmiany, jakie wejdą w życie w szkołach od 1 września. W nowym roku szkolnym zacznie się realizacja reformy edukacji Kompas Jutra. Mówiła w radiowej jedynce wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer.
2: I to się bardzo łączy, ponieważ treści związane właśnie między innymi z higieną cyfrową są również treścią edukacji zdrowotnej, której teraz będzie się uczyło każde dziecko od klasy czwartej, szkoły podstawowej. I druga rzecz, wchodzi reforma Kompas Jutra, wchodzi do klasy pierwszej i czwartej, do przedszkola. To jest nowa podstawa programowa, nowe ramowe plany nauczania.
1: Nowe przepisy obejmą zarówno placówki publiczne, jak i niepubliczne. Zgodnie z nowelizacją, uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych ani innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu.
3: Za 27 minut 21.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: A w studiu jest już Michał Strzałkowski. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
3: To oczywiście oznacza Świat w powiększeniu, czyli spojrzenie na najciekawsze, najważniejsze rzeczy, które dzieją się w światowej polityce. Dziś powrót na Bliski Wschód.
5: Tak, dlatego że wróciła tam też nadzieja i oczywiście te nadzieje też czuć na światowych rynkach, bo Donald Trump ogłosił, że nowe rozmowy z Iranem się toczą. No, Iran tego nie potwierdza, ale wystarczyło już to, co padło, żeby cena ropy zaczęła nieco spadać, ale czy z tego coś wyniknie? Dobre pytanie.
3: No, przekonamy się niedługo na naszych stacjach benzynowych.
4: Świat w powiększeniu.
5: A moim i Państwa gościem jest Patryk Gorgol, ekspert do spraw bliskowschodnich. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Donald Trump zapewnia, że trwają rozmowy z Irańczykami, mimo że strona irańska nie chce tego przyznać. Irańczycy stwierdzili, że toczą rozmowy z Omańczykami, ale to nie oznacza rozmów z Amerykanami. No ale wiadomo, że te rozmowy amerykańsko-irańskie nigdy nie były bezpośrednie, one zawsze były przez jakichś pośredników. Omańczyków przede wszystkim, ale zdarzało się też, że i przez Katar obie strony rozmawiały. O czym to świadczy? Znaczy, mogą się rzeczywiście toczyć te kolejne negocjacje? Trump kilkakrotnie w takich sytuacjach twierdził, że w Iranie tego po prostu nie przyznają, bo to propagandowo na rynku wewnętrznym źle brzmi, że się z Amerykanami jakiekolwiek negocjacje prowadzi, że nie należy zwracać uwagę na to, co przekazuje dyplomacja Republiki Islamskiej. Skoro on mówi, że są rozmowy, to są.
6: Pytanie brzmi, czy tego samego problemu nie ma z Donaldem Trumpem? To znaczy, Donald Trump jest stroną w tym konflikcie i jemu również zależy na tym, żeby przekazywać swoją komunikację, więc ja zawsze proponuję, aby z dystansem podchodzić i do tej komunikacji irańskiej, i do tej komunikacji amerykańskiej, a może być tak, że każdy trochę mówi prawdy, a trochę nieprawdy, ponieważ wyobrażam sobie taką sytuację, o której zresztą pan wspomniał, panie redaktorze, że strony rozmawiają, ale nie bezpośrednio. To znaczy Iran twierdzi, no przecież nie rozmawia z Amerykanami, on rozmawia z Pakistańczykami, z Omańczykami, z Katarczykami, nie wiem, z Saudyjczykami, bo też tam były jakieś rozmowy ministrów. I to znaczy, że nie rozmawia z Amerykanami. A Amerykanie twierdzą, że rozmawiają z Irańczykami, ponieważ oni przekazują komunikaty Omańczykom, Katarczykom, Pakistańczykom, a ci przekazują Amerykanom. A z trzeciej strony to te państwa, no może poza Saudyjczykami, którzy są powiedzmy, że najbardziej zaangażowani w konflikt po stronie amerykańskiej, te państwa, o których wspomniałem, im nie zależy na tym, żeby była eskalacja, więc one te komunikaty pomiędzy tymi państwami po prostu przekazują. I co pozwala mówić Trumpowi, że rozmawia, a Irańczykom, że nie ma przecież żadnych rozmów bezpośrednich. I Brexity, i owca cała.
5: To prawda. Każda wojna to jest też wojna propagandowa i wojna, w której wszyscy muszą na swoim rynku wewnętrznym pokazać, że wygrali, że ugrali więcej, że to oni są zwycięzcami. Ale czy w praktyce coś się takiego zadziało, że te rozmowy teraz mogą się okazać przełomowe, że mogą doprowadzić do jakiegoś trwałego porozumienia pokojowego? No bo tego typu faz negocjacji już było kilka, a po nich następowała znowu faza wymiany ciosów.
6: Znaczy przed fazą wymiany ciosów

0: była jeszcze deklaracja Donalda Trumpa, że teraz to już na pewno jest koniec rozmów i teraz to już na pewno wygra militarnie tę wojnę, po czym następuje faza informacji od Donalda Trumpa, że dostał właśnie telefon, że Irańczycy chcą rozmawiać. Irańczycy temu zaprzeczali i jakoś tam się rozwijało. Ale co my widzimy? My widzimy dwie rzeczy. Znaczy w zasadzie to są rzeczy dotyczącą dwóch stron. Mianowicie tak, Amerykanie nie są gotowi na totalną eskalację. Może będą w przyszłości, może Trump uzna, że już tyle razy deklarował, że coś zrobi, a tego nie robił, że już nie ma wyboru i nie ma innego wyjścia i zdecyduje się na jakąś właśnie sporą eskalację, na jakąś ograniczoną operację lądową. Ale wszyscy wiemy, jak to się skończy. Znaczy Amerykanie na poziomie militarnym wygrają, ale na poziomie strategicznym będą po prostu w pułapce, a szampany otworzą w Pekinie. Z drugiej strony widzimy Irańczyków, którzy wiedzą, że dla Amerykanów ta operacja lądowa będzie pułapką i Amerykanie tego długoterminowo nie wygrają, ich pozycja w świecie osłabnie. W dodatku to już dodam z polskiej perspektywy, to będzie problem alokacji zasobów, ponieważ Amerykanie nie mają ich za dużo, a mają priorytetowy kierunek na Pacyfiku. To będzie dla nas oznaczało problem w Europie Środkowo-Wschodniej. No ale jak gdyby, może nie o tym, ale spójrz na to ze strony irańskiej. Jeżeli Amerykanie zdecydują się uderzyć w infrastrukturę cywilną, energetyczną, wojskową, każdą irańską, to oczywiście Iran ustanie te ciosy, ponieważ Iran był w stanie przetrwać w 8-letniej wojnie iracko-irańskiej, gdzie setki tysięcy ludzi zginęło i jak gdyby można przypuszczać, że ten model ich obrony zafunkcjonuje, bo dojdzie też do tego efektu plagi i po prostu nawet ci Irańczycy, którzy nie kochają reżimu, a to jest w zasadzie większość, nie będą chcieli przyłożyć ręki do tego, żeby pomóc Amerykanom, ale to będzie oznaczało straszliwą sytuację ekonomiczną Iranu. To będzie oznaczało cofnięcie tego kraju w rozwoju i brak możliwości spełnienia swoich ambicji związanych z potencjałem tego kraju. To znaczy Iran wie, że totalna konfrontacja zakończy się porażką i amerykańską, i irańską na pewnym polu, bo celem samym w sobie Iranu nie jest pokonanie Stanów. Oczywiście gdyby można było pokonać Stany i wygrać samemu, że tak powiem, to by było super, tylko że Iran w tej konfrontacji takiej kinetycznej jest bez szans, jest w stanie zadawać potężne ciosy Amerykanom i światowej gospodarce. To jest zakładnik, to jest ich karta przetargowa, ale nie jest w stanie spowodować, że Amerykanie przegrają militarnie, a Iran wygra militarnie. Więc też są w pułapce. Oni też wiedzą, że to nie jest tak do końca, że ta eskalacja im się długoterminowo opłaci.
1: Tymczasem telewizja CNN amerykańska ujawniła maile, które wysyłali eksperci z Centralnego Dowództwa USA, z tak zwanego CENTCOM-u. Oficerowie wysyłali, ale poszukując ekspertów od bardzo różnych dziedzin, ponieważ miałby CENTCOM szukać innych niż militarne sposobów wywarcia skutecznej presji na Iran, czyli tak jakby no widać było, że rzeczywiście ta, i to rozumieli w dowództwie amerykańskim, że ta sama presja wojskowa nie wystarczy, że trzeba Iran na bardzo różnych poziomach nacisnąć, żeby Amerykanom uległ. No i według telewizji CNN ma trwać poszukiwanie innych niż militarne czy nie wiem, polityczne sposobów nacisku na Iran.
0: Panie redaktorze, nie ma też co ukrywać, że iż pewne działania, które zostały wykonane, były skuteczne. Mianowicie Iran dlatego przyszedł do stołu negocjacyjnego, dlatego doszło do zawarcia pierwszego porozumienia atomowego, ponieważ sankcje gospodarcze okazały się skuteczne w czasie. Iran wiedział, że musi poczynić ustępstwa po to, aby móc skorzystać z swojego potencjału gospodarczego, po to, żeby się rozwijać, po to, żeby wzbogacić swoje społeczeństwo, gdyby to w tym pozytywnym scenariuszu, a w tym negatywnym, żeby mieć po prostu dostęp do rozumienia tej sytuacji, żeby mieć dostęp do środków, które były zamrożone, po to, żeby inwestować w wojsko, swoich proxy, tam w Hezbollah, w Hamas, Hutis i tak dalej, tak? I to było narzędzie, które zafunkcjonowało. I mieliśmy sytuację taką, że w lutym tego roku omański minister spraw zagranicznych wystąpił w amerykańskich mediach i powiedział, że jest porozumienie na stole i Irańczycy są w stanie oddać wzbogacanie uranu. Czyli to było olbrzymie ustępstwo. Więc okazuje się, że to, co wypracowano 13-15 lat temu jako strategia, długoterminowo było skuteczne. Problem polegał na tym, że Trump przelicytował. Czy zrobił to dlatego, że sam jest hazardzistą, czy ktoś mu to podpowiedział w czasie pięknej prezentacji w w Białym Domu, to jest zupełnie

0: zupełnie inna sprawa, tym niemniej zaryzykował i przegrywa. I oczywiste jest, że trzeba szukać innych lewarów. I tutaj znowu, jeżeli chodzi o kwestie militarne, to one nie, raczej one będą skuteczne, ale one nie zmuszą Iran do ustępstw, ponieważ społeczeństwo irańskie nie może tego, to po pierwsze, a po drugie, jak gdyby w tej tradycji irańskiej, jeżeli chodzi o ich kulturę perską, o historię, o to, co ukształtowało system polityczny tego kraju w ostatnich 30 latach, to odpowiedzią na tego typu działanie nie będą ustępstwa, tylko będzie dalsze pogłębianie konfliktu, ponieważ Iran wie, że militarnie jest bez szans, ma narzędzie ekonomiczne w postaci dziesiny Ormus, może przez Huty ich zablokować też, próbować zablokować przejście przez cieśninę Ban al-Mandeb, tak? I to są rozwiązania, które oni widzą jako skuteczne i rzeczywiście Amerykanie muszą szukać presji w inny sposób. No jest naturalna presja ekonomiczna, ale to znowu wymaga czasu. I najważniejsze pytanie, jak do czasu sprawdzenia tej skutecznej presji, odblokować cieśninę Ormus, jak zapobiec temu, żeby Houthi zablokowali dopływy nie zablokowali dopływów do Suezu. I jak gdyby tutaj też pochwalę może Amerykanów za ten jeden pomysł, bo jak okazuje się, że jak robią coś, co nie jest, co jest trochę bardziej pomysłowe, to jednak to potrafi przynieść efekty, bo powiedzmy sobie, że blokada blokady, choć może brzmieć trochę zabawnie, to w praktyce jest problem dla Iranu, bo Iran oczywiście jak blokuje cieśninę Ormuz, to blokuje inne państwa Zatoki Perskiej, powoduje, że światowa gospodarka ma problemy, ale blokuje jeszcze jedno państwo, blokuje Iran. Iran też potrzebuje eksportować swoje towary i pod tym kątem blokada blokady była jakimś tam pomysłem i ten pomysł spowodował zawarcie między innymi memorandum, bo to było skuteczne narzędzie nacisku. Tak jak skutecznym narzędziem nacisku są inne państwa regionu, którym zależy na tym, żeby nie było wojny. Ja byłem w tym miesiącu w Pakistanie. I w Pakistanie to, na co zwróciłem uwagę i to, o czym mówili mi ludzie tam, to jest to, że do momentu wybuchu konfliktu w Zatoce Perskiej cena ropy w tym kraju, w Pakistanie, wzrosła o 40%. A teraz mówimy o państwie, gdzie przeciętny człowiek zarabia $200, $300, o ile ma pracę, bo dużo osób nie ma pracy. I dla nich wzrost ceny benzyny o 40% przy cenach benzyny takich jak w Polsce, albo trochę niższych, to jest olbrzymie obciążenie. To jest duży problem dla rządzących, którzy chcą to rozwiązać. Więc mamy naturalną presję też nie tylko na Amerykę, ale też na Iran, żeby doprowadzić do jakiegoś porozumienia. Problem jest to, że Amerykanom brakuje cierpliwości w tej chwili, bo Donald Trump potrzebuje sukcesu, a jednocześnie nie ma narzędzi, żeby go szybko osiągnąć.
1: To czy może się w takiej sytuacji Trump uciec do ponownych takich, no nie ograniczonych, tylko właśnie masowych uderzeń na Iran, łącznie w kolejne uderzenia w ten program nuklearny? No już w jakimś sensie on został uderzony, ale rozumiem, że jeszcze Amerykanie jakieś cele w zapasie mają, które mogliby uderzyć.
0: Była taka wypowiedź jednego z amerykańskich generałów, że on już za bardzo nie widzi tych celów. Ja oczywiście nie jestem wojskowym, trudno mi się na ten temat wypowiedzieć. Widzę sytuację w ten oto sposób, że Trump ma dwa rozwiązania na stole. Pierwszym z nich jest mocna eskalacja, licząc na to, że przełamie Iran, że doprowadzi w jednym scenariuszu do wojny domowej, która się szybko zakończy sukcesem opozycji, albo że doprowadzi do tego, że wojsko się podzieli albo dojdzie do walki strażników rewolucji z wojskiem. Jak gdyby to jest tego typu strategia. Moim zdaniem do tego, znaczy nic nie wskazuje na to, żeby mogłoby do tego dojść. I to jest jak gdyby pozytywny rozwój wypadku z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, tak? Bo ataki będą skuteczne, jakby tam się jakaś wewnętrzna siła ujawniła, to można ją wesprzeć militarnie. Okej, nie wypaliło, ten pomysł z Kurdami nie wypalił, ale na pewno miałem jakieś inne. Ale jaki może być negatywny scenariusz, i to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, to jest taki, że Amerykanie, jeżeli to będzie jakaś forma operacji lądowej, coś, co będzie oznaczało większe zaangażowanie, to po prostu będą tam ponosić olbrzymie straty w wojsku, w ludziach, w pieniądzu. I to będzie oznaczało dalszą marginalizację. I problem polega na tym, że Trump, chcąc chronić swoją twarz, czyli może się na to zdecydować, więc to ryzyko nam cały czas rośnie. Za każdym razem, kiedy Trump mówi, że zaatakuje, a potem musi to odwołać, to

0: na tym traci jego wiarygodność. I to jest realne ryzyko, że w którymś momencie on uzna, że nie ma innego wyjścia. I wtedy wiadomo, jest wielce prawdopodobne, że długoterminowo Amerykanie po prostu to przegrają. To będzie Irak, Afganistan podniesiony do potęgi. Czyli być może na rok, dwa będzie jakaś mobilizacja, będzie się coś działo, ale no, jak to się skończy, to mniej więcej wszyscy możemy przewidzieć. Jest drugi scenariusz, który oznacza, że Amerykanie poszukają jakiegoś porozumienia. To porozumienie już wiemy teraz, że nie będzie dla nich korzystne. Po memorandum było amerykańską porażką negocjacyjną i przyznaniem tego, że Iran może dyktować warunki w cieśninie Ormuz, chociaż dlatego, że memorandum mowa była o tym, że Iran umożliwi tą żeglugę, ale jednocześnie zachowa kontrolę nad akwenem. I jest to coś nowego. Rozmowy irańsko-omańskie dotyczą de facto tego, żeby pojawiały się opłaty za żeglugę po cieśninie Ormuz. To też jest coś nowego. To są rzeczy trwałe, o których nie było mowy przed konfliktem. I teraz takie porozumienie powoduje, że Trump naprawdę będzie krytykowany i przegra, ale Amerykanie nie stracą wiele zasobów. Przecież nie jest problemem dla Amerykanów, że Irańczycy zdobędą jakieś środki. Oczywiście ci Irańczycy mogą te środki w różny sposób wydać, też przeciwko Amerykanom, przeciwko Izraelowi, budować swój potencjał i tak dalej, ale jest to prawdopodobnie lepszy scenariusz niż długoterminowy konflikt, który Amerykanie nie mają jak go wygrać. Którego Amerykanie nie mają jak wygrać.
1: No tak, no to wszystko kiepsko wróży tej sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo no, Trump za wszelką cenę będzie chciał doprowadzić do sytuacji, w której będzie mógł sprzedać to wszystko, co stało się na Bliskim Wschodzie, jako swój sukces. No a samym gadaniem przecież tego nie osiągnie.
0: Dlatego inaczej, jeżeli decydujesz na pierwszy scenariusz, to ryzykuje, że zostanie zapamiętany jako prezydent, który pogrzebał amerykańską potęgę na Bliskim Wschodzie. Jest to olbrzymie ryzyko i to, że on odwołuje te ataki, to świadczy również o tym, że on jest trochę tego świadomy, trochę jest świadome też tego jego otoczenie. Zresztą my w Polskim Radiu tutaj z panem redaktorem mówimy o tym od pół roku, o tym ryzyku, więc ono nie jest żadne sensacyjne, a jednocześnie Trump ma taką trochę żyłkę hazardzisty, która może mu powiedzieć: dobra, postaw wszystko na jedną kartę, może się uda. No tylko pytanie, co się stanie, jak się nie uda. Wtedy z drugiej strony, czy to będzie go interesowało z 20-30 lat, jak obecnie już jest, no nie jest najmłodszym politykiem, to jest zupełnie inna sprawa. Więc ja też w swojej głowie, projektując najbardziej prawdopodobne rozwiązania, byłem przekonany, jestem trochę przekonany, że tutaj wielu jest aktorów, no właśnie, te Katarczycy, Pakistańczycy, ale też Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjczyk, wspomniałem, Turcy, Egipcjanie, że oni wszyscy będą projektowali rozwiązanie, które będzie trochę faworyzowało Iran, bo tak wyglądają obecnie karty do gry w tej rozgrywce, ale z drugiej strony pozwolą Trumpowi wyjść z twarzą. I to jest, wydaje mi się, cel wszystkich dyplomatów, którzy się dzieją. Jaki jest problem? Taki jest problem, że Irańczycy będą dążyli do tego, żeby jak najmocniej poniżyć Donalda Trumpa, a Donald Trump nie chciałby, żeby tak to funkcjonowało, bo będzie musiał przełknąć gorzką pigułkę. On po prostu prawdopodobnie chciałby szukać porozumienia atomowe, które będzie troszkę lepsze niż to, które zawarł Barack Obama. Tylko że tego teraz nie ma na stole. A problem polega na tym, że w lutym miał lepszą ofertę niż miał Barack Obama i jej nie przyjął.
1: No, to ciężko będzie w takiej sytuacji Trumpowi z tego wyjść zwycięsko. To chciałem jeszcze, żebyśmy zajrzeli w trochę inne miejsce na Bliskim Wschodzie, w kierunku Strefy Gazy, żebyśmy spojrzeli. Hamas miał się zgodzić na plan tej Rady Pokoju powołanej przez Trumpa, o której trochę żeśmy zapomnieli, i rozbroić się pod pewnymi warunkami w Strefie Gazy. No ale oczywiście te warunki najpierw chce Hamas, aby zostały spełnione. No i stanowisko Izraela wciąż jest tutaj dalekie od no, tego, żeby dojść do zgody z Hamasem. Czy ta deklaracja, czy to coś zmienia w sytuacji Strefy Gazy? Tak realnie.
0: Realnie widzimy nową rzeczywistość w Strefie Gazy. Izraelska operacja spowodowała, że Strefa Gazy zamieniła się w zgliszcza. Szukane są jakieś rozwiązania, jak teraz zarządzać Strefą Gazy. Jednocześnie jest Hamas, który jest najsilniejszą opcją polityczną w tym regionie. W sensie w Strefie Gazy oczywiście ma też poparcie polityczne na jakimś tam poziomie na zachodnim brzegu Jordanu, ale tam nie zarządza. I pytanie brzmi tak, czy Hamas może zgodzić

0: się na to, żeby zostać rozbrojonym. I teraz możemy rzeczywistość podzielić na dwa. Tak? No z jednej strony, czy może zgodzić się na poziomie werbalnym na to? No to się zgodził, tak? Ku zaskoczeniu. I być może rozbrojony Hamas byłby najlepszym rozwiązaniem, jakie może być. Pytanie, na ile to jest rozwiązanie, które się ziści w takim świecie, jaki jest. To znaczy, no jest pierwsze, to są przepychanki negocjacyjne. Czy najpierw wycofa się Izrael, czy najpierw rozbroi się Hamas? A na czym będzie polegało to rozbrojenie? A co się stanie z tymi bojownikami Hamasu? Czy oni będą, to oni teraz zejdą do podziemia? Czy oni teraz wszyscy pójdą do pracy? Czy oni wszyscy pójdą teraz do tej nowej administracji palestyńskiej, która ma być zarządzana, która ma powstać? To są pytania, które są otwarte. No i jest drugie pytanie, czy gdyby Hamas chciał zrezygnować ze swojej siły militarnej i politycznej i gospodarczej, którą ma w strefie Gazy, to czy na przykład zaraz po tym, jak doszło do zawarcia rozejmu, to czy pierwszą rzecz, którą by zrobił w takim przypadku, byłoby atakowanie opozycji? Tak, to po prostu było tak, że Hamas pozabijał po prostu swoich przeciwników politycznych w strefie Gazy zaraz po zawarciu rozejmu i to raczej sugeruje, że są umiarkowanie gotowi na przekazanie władzy, ale oczywiście Hamas jest organizacją, która uznaje argument siły, a Izrael jest organizacją, jest państwem, który stosuje ten argument siły, więc tutaj gdzieś tam widać te konfrontacje pomiędzy nimi. Tak. Moim zdaniem, jak gdyby to, na czym pewnie stanie jak jakimś kompromisie, to jest to, że Hamas będzie udawał, że się rozbraja, a inni będą udawali, że tego nie widzą. To znaczy, może zdadzą część broni, ale pytanie jest takie, czy po pierwsze nie wejdą do tych służb bezpieczeństwa nowych, czyli będziemy mieli państwo w państwie, a po drugie, kto skontroluje, czy oni oddali całą broń, magazyny i tak dalej. Zresztą wszyscy wiemy, jak to wygląda, słyszeliśmy o tych tunelach. Rozumiem też, że będzie silny nacisk, zwłaszcza Izraela, żeby tego przypilnować, sprawdzić i tak dalej. No ale nie zapominajmy, że Hamas to nie jest kwestia tego, że mają 100 rakiet, 300 karabinów maszynowych i 100 milionów dolarów na koncie, tylko też jest kwestia poparcia politycznego, jakie ta organizacja posiada i że to poparcie nie zniknie.
1: A jednocześnie Izrael na razie nic sobie z tych deklaracji Hamasu nie robi, nie wstrzymuje uderzeń w strefie Gazy. No to oczywiście nie są uderzenia na taką skalę, jak to było w tej aktywnej fazie wojny w strefie Gazy. Są bardziej punktowe, ale jednak są i tutaj nic się absolutnie nie zmieniło mimo tej deklaracji Hamasu. Ani trochę.
0: Izrael prowadzi taką politykę, jaką prowadził przez ostatnie lata i tutaj wiele się nie zmieni. Możemy oczywiście znowu powołać na międzynarodowe prawo humanitarne, na to, w jakim zakresie można uderzać w cele cywilne, a w jakim nie, w zasadzie nie wolno. Tutaj rzeczywiście, tutaj ja staram się nigdy nie prowadzić żadnej symetrii, po prostu mówię twardo, że każdy atak na cel wojskowy, przepraszam, na cel cywilny, na ludność cywilną, z jednej i z drugiej strony, te wszystkie ataki, co prawda mogą być w różnej skali, ale one są wszystkie niezgodne z prawem międzynarodowym i wszystkie należy bardzo, bardzo potępiać, tak? Więc tam generalnie trudno o pozytywnych bohaterów i Izrael na pewno taki nie jest. Zresztą myślę, że Izrael zapłacił potężną cenę reputacyjną za to, co wydarzyło się w strefie Gazy. Szkoda oczywiście tych ludzi. No tak po prostu to się potoczyło i prawda jest taka, że nie zanosi się na to, żeby w strefie Gazy było dużo lepiej, zwłaszcza, że tam dalej mam do czynienia z kryzysem humanitarnym. Inna sprawa, że też ten konflikt amerykańsko-irański przykrył to wszystko. Strefa Gazy trochę zniknęła nam z czołówek i dlatego jest po prostu o tym ciszej.
1: No tak i to nie znaczy, że tam się po prostu wszystko dzieje dobrze. Ten konflikt bliskowschodni ma kilka tych swoich frontów i Strefa Gazy oczywiście też jednym z nich jest. Tak samo Liban tam cały czas też się dzieje, mimo tego, że też teoretycznie ogłaszano, że już tam jest porozumienie, że już tam jest pełen rozejm. Do tego stopnia to wygląda teraz źle, że ambasador amerykański musi prosić zarówno władze Izraela, jak i Hezbollah, jak i władze Libanu, żeby na kilka dni chociaż przestały robić cokolwiek, no bo ma być kolejna też sesja rozmów i tych amerykańsko-irańskich, o których Trump twierdzi, że się toczą, i libańsko-izraelskich, że właściwie to już są takie apele tylko o to, żeby chociaż kilka dni było spokoju na wszystkich frontach.
0: Niestety mleko się rozlało i mamy sytuację taką, w której mamy wiele frontów otwartych, a a nie jesteśmy nawet w 30% tego,

0: się może wydarzyć, bo ja sobie wyobrażam wiele jeszcze rzeczy. Syria atakująca Hezbollah na przykład od strony swojej granicy, bo to był pomysł amerykański, też izraelski, żeby w ten sposób zrobić z Hezbollahem. Wyobrażam sobie Houthi, którzy, tak jak rozmawialiśmy, będą blokowali transporty z drugiej strony. Czyli w drodze na Suez. Można sobie wyobrazić łatwo również eskalację irańsko-saudyjską. Dlatego tych złych scenariuszy jest sporo i prawda jest taka, że tutaj potrzeba poważnej inicjatywy pokojowej. Potrzebne jest to, żeby usiąść do stołu i no i główni gracze muszą zrozumieć, że długoterminowo nie są w stanie przychylić czaju zwycięstwa na swoją korzyść, że konflikt będzie wyniszczający dla wszystkich, tak jak widzimy zresztą wojnę ukraińsko-rosyjską. Obie strony poświęciły mnóstwo zasobów i po czterech latach...
1: Ludzi też mnóstwo przede wszystkim.
0: Tak, no tak, i ludzi. I po czterech latach w zasadzie jesteśmy w tym miejscu, w którym były strony w 2022 roku. Niewiele się to zmieniło. I wydaje mi się, że zwłaszcza Amerykanie powinni zrozumieć, że to nie jest na ich rękę, żeby tam było niestabilnie, ponieważ o ile ich interesie jest, żeby Izrael istniał, żeby był państwem stabilnym, bezpiecznym, o tyle w ich interesie nie jest, żeby cały region był niestabilny, był chaos, a to już na pewno też nie jest w naszym interesie jako Unii Europejskiej, ponieważ nie tylko dlatego, że będziemy płacili te wyższe rachunki za prąd, ale też dlatego, że znowu może nas czekać kolejny kryzys migracyjny, jeżeli to się rozszerzy.
1: To prawda, to jest też jedno z tych zagrożeń, jakie niesie ze sobą każde zaostrzenie się konfliktu bliskowschodniego. Na razie czekamy. Jest pewien optymizm, trochę ceny ropy spadły, ale następne dni pokażą, czy rzeczywiście były powody do tego optymizmu. Patryk Gorgol, ekspert do spraw bliskowschodnich, był moim Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i udanego wieczoru życzę.
1: I Państwu również tego życzę. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Mateusz Morawiecki potwierdza, że założy partię polityczną. Daje sobie czas do 15 października. Prezydent ułaskawił 3 osoby. Wśród nich Piotra Pytyla, który niesłusznie spędził w więzieniu 22 lata. Kardynał Stanisław Dziwisz zeznawał w krakowskim sądzie. Był świadkiem w procesie dotyczącym tuszowania pedofilii. Minęła godzina 21. Radosław Siennicki, zapraszam. Do 15 października Mateusz Morawiecki planuje założyć partię polityczną. Były premier poinformował o tym w rozmowie na kanale Rymanowski Live na YouTubie. Tego samego dnia ma się również odbyć konwencja Rozwoju Plus. Mateusz Morawiecki mówił, że członkostwo w PiS tych osób, które dołączyły do jego stowarzyszenia, jest, jak się wyraził, martwe i dlatego mogą oni założyć partię. Jak na razie wszyscy członkowie Rozwoju Plus są formalnie w Prawie i Sprawiedliwości. To około 40 polityków. Ich sprawami zajmuje się rzecznik dyscyplinarny. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby. Jak ustaliło Polskie Radio, wśród nich jest Piotr Pytel. Mężczyzna spędził w więzieniu 22 lata za zabójstwo, którego według polskich śledczych nie popełnił. Oficjalnie Kancelaria Prezydenta nie przekazała personaliów ułaskawionych osób. Poznaliśmy je dzięki ich obrońcom. A więcej na ten temat Dagmara Kędzior.
2: Wśród osób ułaskawionych jest Adam Borowski, działacz opozycji PRL, który został skazany na pół roku więzienia za zniesławienie Romów.

0: Mana Giertycha. Druga osoba to Piotr Staruchowicz, który miał orzeczony 2-letni zakaz stadionowy za wejście na płot w celu prowadzenia dopingu. Trzecia ułaskawiona osoba to Piotr Pytel, który według ustaleń polskich śledczych został niesłusznie skazany w Niemczech za zabójstwo kobiety. Ułaskawienie mężczyzny potwierdził jego pełnomocnik Paweł Matyja.
1: Jesteśmy szczęśliwi, ponieważ udało się po ponad 20 latach niesłusznego pobytu pana Piotra w zakładzie karnym spowodować, że sprawiedliwości stało się zadość. Osoba niewinna nareszcie nie ponosi odpowiedzialności za nie swoje czyny.
0: Z wnioskiem o ułaskawienie tego mężczyzny zwrócił się do prezydenta prokurator generalny Waldemar Żurek. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Kardynał Stanisław Dziwisz ponad godzinę zeznawał w krakowskim sądzie. Były sekretarz papieża Jana Pawła II został wezwany jako świadek w procesie wytoczonym przez ofiarę księdza pedofila. Janusz Szymik jako 12-letni ministrant był wykorzystywany seksualnie przez księdza Jana W. Teraz domaga się od kurii 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Kardynał zapewniał, że nie miał żadnych osobistych ani przyjacielskich kontaktów z księdzem, który krzywdził ministranta.
3: Nigdy go nie widziałem. Ja nie miałem żadnych kontaktów z nim. Przecież byłem 27 lat poza granicą. W Watykanie miałem własne sprawy.
2: Janusz Szymik twierdzi, że kardynał Stanisław Dziwisz w sądzie mijał się z prawdą i nie odpowiadał na niektóre pytania. Według mężczyzny były metropolita krakowski wiedział o przestępstwach podległego mu duchownego.
4: Kardynał ma bardzo dużą wiedzę na temat księdza Jana W. Tutaj też chciał umniejszyć swoją rolę co do znajomości z owym byłym już księdzem.
2: Janusz Szymik wygrał już jeden proces wytoczony diecezji bielsko-żywieckiej. Sąd przyznał mu 400 tysięcy złotych odszkodowania. Kolejna odsłona sporu Polski z Pfizerem o nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19. Amerykański koncern farmaceutyczny wygrał w belgijskim sądzie pierwszej instancji. Zgodnie z wyrokiem Polska ma zapłacić firmie ponad 5,5 miliarda złotych i odebrać prawie 65 milionów dawek szczepionki. Katarzyna Kopeć-Ziemczyk z Ministerstwa Zdrowia potwierdza, że rząd złożył apelację od wyroku belgijskiego sądu.
5: A wraz z apelacją został również złożony wniosek o wstrzymanie wykonania tego wyroku do czasu rozpoznania sprawy przez sąd apelacyjny. W naszej ocenie wyrok sądu pierwszej instancji nie uwzględnia wszystkich istotnych okoliczności faktycznych i prawnych, dlatego został zaskarżony.
2: Resort nie ujawnia szczegółowych zarzutów apelacyjnych. Tłumaczy to ochroną interesów procesowych. W informacjach wracamy do sukcesu Bartłomieja Foki Kubkowskiego, który jako pierwszy w historii przepłynął Bałtyk w pław. Pływak pokonał 160 km trasy ze Szwecji do Polski w ciągu 55 godzin. Przygotowanie motoryczne do przepłynięcia Bałtyku zajęło Bartkowi całe lata, powiedział w TVP Info trener Bartosz Paszkowski. Jak dodał, podczas ogromnego wysiłku Bartek Kubkowski zmagał się z utratą świadomości.
6: Na bardzo dużym zmęczeniu Bartek jakby zaczyna mieć halucynacje, troszeczkę już myli kierunek, zadaje pytania, czasami jakby nie wie, w którym kierunku ma płynąć. W tej próbie te halucynacje i te problemy utraty świadomości zaczynały się dopiero po 50 godzinie, no i sobie bardzo skutecznie z tym radziliśmy.
2: Bartłomiej Kubkowski podchodził do tego wyczynu po raz piąty. Rok temu zabrakło mu 11 kilometrów.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Wtorek będzie słoneczny i upalny. Deszcz możliwy jedynie na wybrzeżu, zachodzie i południu Małopolski. Najcieplej będzie na południowym wschodzie kraju. Tam termometry mogą pokazać 37 stopni Celsjusza. W centrum około 34 stopni, na północy 27. Najchłodniej będzie w rejonie Helu, tam maksymalnie 22 stopnie.
7: Klimat.
2: Powietrze w Polsce jest w większości dobrej i umiarkowanej jakości. 17% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. W prawie całym kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. W niektórych miejscach mogą pojawić się burze. Na południu kraju stany wody mogą gwałtownie wzrosnąć. Duża część Polski zmaga się z suszą hydrologiczną.
7: Klimat.
8: 6 minut po 21.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: A w studiu jest już Paweł Wojewódka oraz jego gość. Ja chyba tylko mogę zdradzić,

0: tyle, że teraz będzie o postaci z naszej niedalekiej historii, której ocena do dziś budzi bardzo duże emocje.
1: Zgadza się. Dobry wieczór Państwu.

0: No i uciekinier. Przeczytałem niedawno w internecie, że to on jako pierwszy do Stanów Zjednoczonych uciekł, więc Zbigniew Ziobro to nie jest taki tutaj pierwszoplanowa postać. Przypomnijmy, Stanisław Mikołajczyk po zawiadomieniu przez zaprzyjaźnionego polityka lewicowego, PPS-owskiego jeszcze wtedy, po prostu uciekł w 1947 roku dzięki pomocy ambasady amerykańskiej, został wywieziony do Gdyni albo do Gdańska, tego nie pomnę, no i na pokładzie jednego statku wydostał się z ówczesnej Polski. No to tak gwoli wstępu. A jak z tą ucieczką? Jak pan to ową ucieczkę ocenia, panie doktorze?
1: No, dzień dobry państwu jeszcze raz. No można ją oceniać w różny sposób. Z jednej strony to ratowanie życia przed potencjalną śmiercią. Najpierw oczywiście procesem, potem śmiercią. A z drugiej strony można to też traktować jako ucieczkę polityka przegranego, który ratuje życie i pozostawia swoich współpracowników, działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale też rzesze wyznawców, wyborców, którzy wierzyli w niego, odkryli się po wojnie, manifestowali poparcie dla Mikołajczyka, dla ruchu ludowego, a potem ten ich przywódca ich porzucił, więc są dwa takie różne spojrzenia i dwa różne głosy i zresztą jeden i drugi jest prawdziwy, bo historia nie jest czarno-biała.
0: No, tutaj no tak, to odcienie szarości występują, ale na pewno nie jest w odcieniach szarości to, że wybory zostały sfałszowane i tak naprawdę PSL wtedy chyba wygrał, a okazało się, że przegrał.
1: Tak, to już wyniki wyborów z stycznia 1947 roku już były znane jesienią 1946 roku w Moskwie. Już były wyliczenia, ile ma maksymalnie dostać inne partie poza blokiem demokratycznym, w tym PSL. No właśnie, no, to jest takie charakterystyczne. Były sfałszowane, zresztą już wcześniej było sfałszowane referendum. To słynne trzy razy tak. To był taki czerwcowy referendum 1946 roku. To był taki poligon doświadczalny, jak można... jak można sfałszować wybory.
0: A propos trzy razy tak, to taka historyjka, którą mi opowiadała moja szwagierka, że jej babcia, przyzwyczajona do demokracji, nawet tej przedwojennej demokracji, udała się do Zakotarkę. No i wróciła do domu po trzech dniach, ponieważ za Kotarką była ciężarówka, na którą ładowano te osoby, które za Kotarkę się udały. No, ale to tak gwoli, znaczy przypomnienia, jakie były to czasy. Czasy były fatalne. No ale Stanisław Mikołajczyk miał też bardzo ważne dla Polski działania wykonywał. Był, przypomnijmy, premierem rządu londyńskiego. I to tak naprawdę to on został zawiadomiony przez między innymi Churchilla o tym, że ziemie wschodnie II Rzeczpospolitej przepadły.
1: Tak, Stanisław Mikołajczyk był premierem rządu londyńskiego. No, musimy też sobie uświadomić, że w gruncie rzeczy tym premierem ta jego kariera polityczna była wynikiem wielu różnych przypadkowych zdarzeń. Po pierwsze...
0: Tak jak w polityce bywa.
1: Tak, jak w polityce bywa. Po pierwsze, znalazł się na emigracji w przeciwieństwie do wielu ludowców o ważniejszej niż on pozycji. Już nie wspomnę o Witosie czy Rataju, bo ich znają wszyscy prawie, ale było też wielu innych drugoplanowych liderów ruchu ludowego, no, którzy się po prostu nie znaleźli na emigracji, a tutaj na emigracji Paryża, potem w Londynie Mikołajczyk się znalazł, tak samo jak profesor Kot. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Mikołajczyk miał swoje zalety. Był przede wszystkim ludowcem, co w tamtej sytuacji politycznej, wewnętrznej było niewątpliwie dużą korzyścią.
0: Dlaczego? No, nienawidził sanacji.
1: Nienawidził sanacji. Po 1939 roku powstał rząd antysanacyjny, złożony z całej opozycji. Od Stronnictwa Narodowego po Stronnictwo Pracy, Stronnictwo Ludowe, którego przedstawicielem był Mikołajczyk, po Polską Partię Socjalistyczną. I przy takim podziale, no wiadomo, że funkcję premiera

0: pełnić ktoś bardziej po środku. Czyli ktoś albo ze Stronnictwa Pracy, albo ktoś ze Stronnictwa Ludowego. No i Mikołajczyk po tej tragicznej śmierci generała Sikorskiego został premierem. Też miał jeszcze dwie zalety. Po pierwsze, znał angielski. To jednak niewątpliwie było dla niego korzystne, no bo w końcu był na emigracji londyńskiej. A po drugie, jednak on jako taka postać chłopa, włościanina, mógł tą jakby tą propagandę socjalistyczną, raczej komunistyczną, że to jest tak jakby ten rząd londyński z jakby przedłużeniem sanacji, mógł to jakby odpierać, tak? Więc miał taką też korzyść. Zresztą był dosyć zręcznym politykiem, to trzeba o tym pamiętać, chociaż nie miał, warto też o tym pamiętać, nie miał większego doświadczenia. No bo on był zaledwie posłem w latach 30-35, już w Sejmie, który tak naprawdę nie miał za dużego znaczenia w okresie rządów sanacji, w okresie rządów autorytarnych. No i w gruncie rzeczy był bardziej graczem politycznym wewnątrz swojej partii. No a potem no właśnie ta szybka kariera już jego na emigracji wraz z objęciem funkcji premiera.
1: Tutaj warto też wspomnieć o tym, że ja mówię o tych rzeczach bardzo pozytywnych ze strony Mikołajczyka, bo on zabiegał u Churchilla o to, żeby wspomóc zrzutami powstanie warszawskie. No, a tu się spotkał. I podobno Churchill nawet był zainteresowany i oficjalnie wystąpił do Stalina o to, żeby udzielono pozwolenia na to, żeby samoloty alianckie miały tak zwane międzylądowanie w celu zatankowania paliwa. No i Stalin się absolutnie na to nie zgodził, mówiąc, że to jest polska awantura, powstanie warszawskie.
0: No, z powstaniem warszawskim to już jest dłuższa dyskusja, kto bardziej podjął tą decyzję. Jeżeli przywódcy polskiego państwa podziemnego dowiedzieli się od dowództwa Armii Krajowej niedługo przed powstaniem o tym, że zostanie niedługo rozpoczęte, no to najlepiej świadczy o sytuacji, tak? No, to jest w ogóle kwestia, o którą walczył Mikołajczyk, czyli cywilna kontrola nad wojskiem. Nie do końca mu się to udało, no ale to już jest inna historia.
1: No dobrze. I teraz przechodzimy do tego czasu, który no dziwi niektórych, że Mikołajczyk zdecydował się na powrót do Polski. Polski pod rządami Armii Czerwonej, pod rządami Stalina tak naprawdę. Przecież był wytrawnym już politykiem. No i zdawał sobie sprawę z tego, że no nie będzie mógł realizować tego, co chciałby realizować.
0: Ja mam tutaj dla pana i dla naszych słuchaczy cytat, bo to jest bardzo dobra wypowiedź Jana Karskiego, która w dużej sposób obrazuje ten problem, ten dramat w gruncie rzeczy Mikołajczyka. Jest bardzo dobry ten cytat, moim zdaniem oczywiście. Mam nadzieję, że według pana też będzie tak.
1: No według naszych słuchaczy.
0: Słuchaczy oczywiście. Cytuję właśnie z jednych ze wspomnień relacji Jana Karskiego. Traktują Mikołajczyka jak męczennika sprawy polskiej. On się poświęcił. Gdyby Mikołajczyk nie wrócił do kraju, wszyscy na Zachodzie by krytykowali, że Polacy zawsze byli głupi, nie potrafili się z nikim porozumieć. Jadąc do kraju, udowodnił. Zrobiliśmy wszystko. Poświęciliśmy nawet swój honor i bezpieczeństwo. Mikołajczyk mógł powiedzieć: wróciłem do kraju, obiecali mi premierostwo, przyjąłem wicepremierostwo. Zaryzykowałem więzienie, wszystko, żeby zachować niepodległość. Na tym polegała jego wielkość. On był wtedy rzeczywiście przywódcą polskiego społeczeństwa i musiał przegrać razem z polskim społeczeństwem. Tak stwierdził Jan Karski. Ten cytat w dużej mierze pokazuje ten problem, no bo on dostał wszelkiego rodzaju zapewnienia od Churchilla o tym, że niech wraca do kraju, niech wejdzie w skład tego wspólnego rządu z komunistami, niech wejdzie partia jego do Krajowej Rady Narodowej. To wszystko było tak naprawdę odrzuceniem tego, co Polskiego Państwa Podziemnego, II Rzeczpospolitej, tego rządu emigracyjnego. No ale Mikołajczyk podjął tą decyzję, miał rozmowy w Moskwie ze Stalinem w wyniku umowy moskiewskiej. Jego partia Stronnictwo Ludowe ROK, które później znamy jako Polskie Stronnictwo Ludowe, bo taką przyjęła nazwę, weszła w skład tego rządu z komunistami, rządu kierowanego przez Edwarda Osóbkę-Morawskiego i weszła w skład jakby Izby Ustawodawczej, czyli Krajowej Rady Narodowej. No i to rozpoczęło Tak naprawdę, no to była sytuacja

0: specyficzna, bo była partia, Stronnictwo Ludowe, które potem będzie PSL-em, która była jakby częścią koalicji rządzącej, ale w praktyce była partią opozycyjną wobec innych tych partii. Tak naprawdę PSL korzystał z jednej rzeczy, bo oczywiście możemy mówić o ogromnym rzeszy członków, tam się liczy 700 tysięcy w pewnym momencie, pojawiają się szacunki, że nawet milion, no ale to już wiadomo.
1: Struktury.
0: Ta partia w gruncie rzeczy miała tą siłę, bo nie miała innej konkurencji. Ponieważ tak naprawdę w wyniku tych wszystkich porozumień inne partie polityczne nie mogły działać. Nie działała partia, która by reprezentowała przedwojenną endecję, czyli nie działało jakby Stronnictwo Narodowe. Stronnictwo Pracy, które było częścią też tutaj układu tego właśnie rządowego, kierowane przez Karola Popiela, było oczywiście, ale było bardzo słabe. Polska Partia Socjalistyczna też była, no, była po prostu zdominowana przez zwolenników współpracy z komunistami. Sanacja nie funkcjonowała. W gruncie rzeczy PSL był jedyną legalną, poważną partią polityczną, która łączyła w gruncie rzeczy wszystkich. A nawet taki się pojawia cytat, że była pierwszą Solidarnością. Coś w tym jest, być może, ale łączyła faktycznie wszystkich. Od lewa do prawa. Ja uczestniczę teraz w takim projekcie przygotowania słownika pomordowanych działaczy PSL-u przez aparat bezpieczeństwa komunistycznego i tam przygotowujemy tutaj z zespołem biogramy tych różnych działaczy ruchu ludowego. I to są przeróżne postacie. To są od Włościan, którzy zaczęli swoją karierę polityczną, a raczej po prostu członkostwo w PSL-u od batalionów chłopskich, po ludzi, którzy byli przed wojną związani z endecją, socjalistami, wielu było nawet w sanacji. No, wszyscy się to tak naprawdę do tego PSL-u zapisywali. No i to w dużej mierze też było kwestią no, kontrowersyjną dla niektórych ludowców, którzy uważali, że nie powinni wszyscy być częścią tego PSL-u. To też jednak było jedną kwestią problematyczną, bo ci często, co się zapisywali do PSL-u, to najczęściej od razu uciekali z tego PSL-u, jak się tylko pojawiły jakiekolwiek represje i zagrożenie. No więc widzi pan tutaj no, taką specyficzną sytuację. No, PSL był, w ogóle miał trudna to była rozgrywka, bo trzeba było lawirować w tych wewnętrznych rozmowach z komunistami i trzeba było ugrywać pewne rzeczy. No, na samym początku pojawiła się kwestia bloku wyborczego, potem będzie kwestia tego referendum sfałszowanego, potem wyborów. Wobec PSL-u także komuniści stosowali różne triki, czyli partie, które miały być jakby konkurencją. Działało Stronnictwo Ludowe Lubelskie. Dlatego PSL przyjął nazwę PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli dołączył ten człon polskie, żeby się odróżnić od tego Stronnictwa Ludowego Lubelskiego zdominowanego przez to była specyficzna partia, bo tam byli i ludowcy tacy autentyczni, ale bardziej lewicowych poglądach, ale także byli ludowcy, którzy po prostu byli w konflikcie z Mikołajczykiem. A także byli prokomuniści, na przykład z Władysławem Kowalskim na czele, czy Antonim Korzyckim. Więc to tak wszystko wyglądało. No to PSL Mikołajczyka przychodziło liczne rozłamy, powstawały takie różne efemerydy, jak PSL Nowe Wyzwolenie na przykład w czerwcu 1946 roku. Mikołajczyk też, musimy sobie powiedzieć jasno, on też nie miał łatwej sytuacji wewnątrz partii z jednego powodu. On przyjechał w dużej mierze na gotowe. Dlaczego tak mówią? Ponieważ wielu tych działaczy ruchu ludowego, oni w czasie okupacji ryzykowali codziennie swoim życiem.
1: Tak, życiorysy związane z batalionami chłopskimi, z Armią Krajową, z podziemiem, różnym politycznie, bo przecież to nie było tak, że członek partii ludowej w czasie okupacji trafiał do batalionów chłopskich, trafiał tam, gdzie miał kontakt.
0: Tam, gdzie miał kontakt, bo to wszystko było zależne od tego, jakie były struktury. Już nie będziemy o rodzinnych rzeczach mówić, bo też mam parę historii swoich prywatnych.
1: Ja też.
0: Właśnie wiem. Mikołajczyk przyjechał z Londynu i to był w dużej mierze też wobec niego zarzut. My tutaj poświęcaliśmy życie, ryzykowaliśmy, a on sobie przyjechał z tego właśnie przyjemnego kraju, z emigracji, teraz będzie na nas dyrygował. To był taki jeden zarzut, też podnoszony przez komunistów, tak? Bo oni też używali to w propagandzie przeciwko niemu. Nazywali go na przykład polskim Führerem. Takie różne były wobec niego określenia. On też miał dosyć ciężki charakter, trzeba to jednak przyznać, bo był dosyć autorytarny. I to się niektórym jego współpracownikom też nie podobało. Nie będziemy go tylko przedstawiać złotymi, prawda,

0: literami. No, był taki dosyć, miał taki twardy, trudny miał charakter i wielu ludowców narzekało przy współpracy z nim bliższej. No i jednak no, nie miał po prostu szans w gruncie rzeczy, dlatego no... Tak naprawdę podejmując właśnie tą decyzję o powrocie, mógł dążyć do wszystkiego. To tylko do tego, żeby jak najmniej tutaj pozwolić, że Polska weszła w tą orbitę sowiecką. Nie wyszło mu to. Podjął się tego trudu, zaryzykował. W gruncie rzeczy chwała mu za to, no bo tak jak tutaj wydaje mi się, że ten cytat Skarskiego, który tutaj przytoczyłem, jest dosyć dobry i dobrze obrazuje ten problem.
1: No tak. I wyjazd do Stanów Zjednoczonych i co dalej? Wypad z polityki, z tej orbity politycznej, polskiej i emigracyjnej też tak naprawdę.
0: Tak, bo on w Londynie nie miał co szukać. Bo też trzeba pamiętać o tym, że w Londynie zostali ci, którzy no, krytykowali go za jego decyzję. Różne też były, bardzo źle została przyjęta, że on w ogóle ich zdradził i tak dalej, no bo w dużej mierze on ich porzucił, tak? On pojechał do Stanów Zjednoczonych. Tam w Stanach Zjednoczonych rozpoczął działalność, tworzył emigracyjne PSL w Stanach Zjednoczonych. W tym samym czasie działało też PSL w Wielkiej Brytanii. To też trzeba pamiętać, że te PSL-ów emigracyjnych było wiele. On też bardzo zrobił jedną bardzo ważną rzecz. Napisał książkę Polska zgwałcona lub Gwałt na Polsce. Są różne tłumaczenia z tytułu angielskiego Rape of Poland. Książki, która no, obrazowała ten, to był jego opis tego, co się wydarzyło w Polsce po II wojnie światowej, tego, jak została przejęta przez aparat komunistyczny, przez Moskwę, przez Sowietów. On tutaj przedstawił bardzo to dosyć precyzyjnie. Ta książka nie jest oczywiście ta w pełni napisana obiektywnie przez historyka. Jest, zawiera również takie błędy faktograficzne, trochę czasami różne swojego własne tutaj przemyślenia prywatne, no ale pokazywała opinię
1: Ale obraz czasów pokazuje.
0: Obraz czasów pokazuje i była skierowana do opinii zachodniej. I dzięki czemu opinia zachodnia dowiedziała się, co się w Polsce działo. I teraz, jeżeli na przykład porozmawiamy z ludźmi z zagranicy, historykami zachodnimi, to oni Mikołajczyka znają. Wiedzą, kto to był. Wiedzą, co on zrobił. Wiedzą, jakie miał zasługi. Nie wszystkich polityków polskich okresu przedwojennego kojarzą. Mikołajczyka tak. Ta książka naprawdę miała duże znaczenie. Otóż była jego sukcesem komercyjnym. No, spotykał się z różnymi przedstawicielami. Opowiadał o tej sytuacji. No, także no, do Instytutu Hoovera przekazał swoje materiały. One są zresztą zdigitalizowane i dostępne dla każdego z nas. No, ale raczej no, to już był taki koniec jego działalności politycznej, takiej realnej, no tylko jako taki, mógł tą sprawę polską przedstawiać, no uczestniczył też w takich spotkaniach międzynarodowych z przedstawicielami innych partii agrarnych, chłopskich. Taka też ciekawostka była, takie środowisko właśnie, jakoś taka chłopska międzynarodówka, nazwijmy to. No ale no to już były takie raczej, no próby, no był po prostu, no stracił tą swoją jakby reputację. No i też no, był konfliktogenny, no, na przykład ze Stefanem Korbońskim był skłócony, z wieloma innymi. No i też trzeba pamiętać, że no, nie, w wypadku Mikołajczyka tu było wspomniane o tych jakichś kontrowersjach z nim związanych. No trzeba pamiętać o tym, że to jest polityk, który nie dostał orderu Orła Białego. To też o czymś tam świadczy, że wszystkich premierów tego okresu otrzymali to odznaczenie, a on nie. Więc no to też trzeba o tym pamiętać.
1: Bolało to go?
0: Nie, no to już pośmiertnie miałby dostać, że teraz
1: no
0: po 80.
1: No nie, no ja, ja myślałem, że od rządu londyńskiego.
0: A nie, to już w ogóle, to bardziej my nie. A to jest w ogóle ciekawe, bo tu zostało wspomniane, że on taki wzbudza emocje do teraz. I faktycznie wzbudza, bo ostatnio widziałem przypadek, bo jest taki program Szkło Kontaktowe, który będzie leciał później i tam jakaś osoba zadzwoniła z opowieścią o tym, że Mikołajczyk był zdrajcą. A następnego dnia mi ktoś powiedział, że inna osoba zadzwoniła, żeby powiedzieć, że Mikołajczyk nie był zdrajcą. Więc jeżeli to wzbudza takie emocje wśród
1: dzisiejszych widzów
0: telewizji, no to może faktycznie warto o Mikołajczyku rozmawiać częściej.
1: No i warto rozmawiać, bo przypomnijmy, 125. rocznica w tym roku urodzin Stanisława Mikołajczyka. No i warto o takich postaciach mówić.

0: ponieważ no, oni tworzyli tą nie tylko polityczną, ale tą Polskę, którą mamy dzisiaj w pewien sposób, może nie bezpośredni, ale pośredni. Z drugiej strony, patrząc na polskie przypadki, to postać dość tragiczna, tak naprawdę.
1: Tragiczna, ale też ciekawy człowiek, bo trzeba o nim też pamiętać, że to jest przedstawiciel nowego pokolenia. Kierował samochodem, był nowoczesnym rolnikiem.
0: No właśnie.
1: To jest temat na inną rozmowę może.
0: Tak, dr Mateusz Ratyński, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, historyk, był Państwa i moim gościem.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
7: Pracodawcy, związki zawodowe i rząd to trzy strony dialogu społecznego, które na bieżąco analizują, oceniają i decydują o najważniejszych sprawach naszej codzienności. W Radzie Dialogu Społecznego toczą się rozmowy o płacy minimalnej, emeryturach czy wydatkach na zdrowie. To tu padają propozycje przepisów ważnych dla naszego przemysłu, inwestycji, rynku pracy czy edukacji. I o tym wszystkim rozmawiamy z ekspertami w audycji Kapitał i Praca w każdą sobotę, chwilę po godzinie 15. Anna Grabowska, serdecznie zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Jest 21:30. Radosław Siennicki, zapraszam. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowelizacją przepisów, które będą dotyczyć drogowych recydywistów. Mowa o karze bezwzględnego więzienia wobec osób pijanych lub pod wpływem narkotyków, które złamały sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, wyjaśnia rzeczniczka resortu Dominika Ziętara.
9: W takich przypadkach sąd co do zasady będzie wymierzał karę więzienia, a nie karę grzywny czy ograniczenia wolności, jak ma to miejsce obecnie. Wyłączona zostanie także możliwość warunkowego umorzenia postępowania. Z kolei zawieszenie wykonania kary będzie możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
8: Pomysł ministra sprawiedliwości chwali ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski.
10: Minister Żurek idzie na wojnę i mówi, że ten jego projekt to będzie uderzenie trochę w sumienie sędziów. Oni mają je dzisiaj źle ukształtowane, nie potrafią orzekać dobrych kar. W związku z tym minister chce im utrudnić orzekanie kar w zawieszeniu.
8: Przypomnijmy, w lipcu warszawski sąd rejonowy skazał na 20 lat więzienia Łukasza Żaka, który pijany pomimo sądowego zakazu wsiadł za kierownicę. W spowodowanym przez niego wypadku zginął mężczyzna, a cztery inne osoby, w tym dwoje dzieci, trafiły do szpitala. Najpóźniej 15 października powstanie nowa partia polityczna, zapowiedział Mateusz Morawiecki. Podczas rozmowy na kanale YouTube Rymanowski Live polityk przypomniał też, że tego dnia odbędzie się konwencja Rozwoju Plus. O planowanym wydarzeniu Morawiecki poinformował wczoraj. Tego dnia pokażemy, że Polska nie jest skazana na chaos, przeciętność i niespełnione obietnice. Pokażemy, że istnieje siła, która ma doświadczenie, odwagę, program i gotowość, aby ponownie wziąć odpowiedzialność za kraj, napisał Morawiecki na platformie X. Zwrócili legitymację Koalicji Obywatelskiej na rzecz dalszej pracy w zarządach miejskich spółek. Po upływie ultimatum postawionego przez prezydenta Warszawy doszło do zmian w niektórych spółkach i radach nadzorczych. Sprawa ma związek z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym.
11: Jeżeli chodzi o zarządy spółek miejskich, mieliśmy 14 osób, które były członkami partii, które były w zarządach. Wszyscy zrezygnowali z partii i dalej będą pracować w zarządach spółek miejskich. Natomiast jeżeli chodzi o

0: Rady nadzorcze, takich osób było 27, 7 osób zrezygnowało z członkostwa w partii, pozostało w radach nadzorczych, natomiast 20 osób pozostało w partii i zrezygnowało z rad nadzorczych.
1: Mówił prezydent Rafał Trzaskowski. Według medialnych doniesień na SOR-ze w Szpitalu Południowym miało dochodzić do zaniedbań lekarskich oraz przyjmowania niektórych pacjentów poza kolejką. W tej sprawie postępowanie prowadzi także prokuratura.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Za 27 minut 22.
4: Stan dnia.
3: A już teraz gościem Polskiego Radia 24 jest pan Szymon Piegza, Onet, współautor śledztw w sprawie nieprawidłowości w szpitalach. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór panu i dobry wieczór państwu.
3: W środę mamy poznać szczegóły audytu w warszawskich szpitalnych oddziałach ratunkowych, czyli tak zwanych SOR-ach. Został on przeprowadzony po doniesieniach o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Wiadomo już, że prezydent Rafał Trzaskowski otrzymał kompletną dokumentację. Ta dokumentacja, właściwie ten raport, jest w tej chwili analizowany. Czego pana zdaniem możemy się z tego raportu dowiedzieć, albo inaczej, czego się dowiemy?
5: Być może niepotrzebnie zupełnie, ale może ktoś uzna, że zupełnie potrzebnie, ale jestem niestety pesymistą w tym temacie. To znaczy, jak inaczej, od kilku tygodni, a może nawet powyżej kilku tygodni, razem właśnie z moją koleżanką redakcyjną Magdaleną Rigamonti i moim kolegą Marcinem Terlikiem opisujemy, myślę, już było dobrych kilka publikacji na temat tego, co się dzieje w warszawskich szpitalach. To był oczywiście Szpital Południowy, ale nie tylko, bo również szpital na Banacha. Czyli właściwie jeden z najważniejszych, jeden z największych szpitali w ogóle w Polsce, nie tylko w Warszawie. No i właśnie, i my też zgłębiając te tematy, co się dzieje w szpitalu, co się dzieje w prosektorium, co się dzieje w chłodniach, co się dzieje z ciałami, z pacjentami, co się dzieje z ciałami pacjentów po śmierci. No, mieliśmy wiele takich przypadków, proszę mi wierzyć, i to było zarówno w Szpitalu Południowym, jak i w szpitalu na Banacha, czyli po prostu modus operandi jest bardzo podobny, że na zadane przez nas pytanie dziennikarzy szpital odpowiada: właściwie to z naszej perspektywy wszystko było w porządku, bo do nas żadne sygnały o nieprawidłowościach nigdy nie docierały. Więc wyobrażam sobie, że jeżeli magistrat zlecił kontrolę w szpitalach i też i szpital, magistrat zwrócił się do szpitali i szpitale będą odpowiadały w ten sam sposób, jak my, jak nam odpowiadały szpital, nam dziennikarzom, no to ja naprawdę jestem pesymistą, że z tych kontroli nic nie wyniknie. Mogę się założyć z państwem, a przynajmniej z niektórymi, że okaże się, że tam właściwie wszystko było zgodnie z prawem, wszystkie normy były spełnione, wszystkie atesty były zrobione i właściwie żadnych nieprawidłowości szpital nigdy nie miał. No, dość powiedzieć, że gdyby nie praca właściwie śledcza dziennikarzy, to my o niczym byśmy się nie dowiedzieli, o żadnych nieprawidłowościach, o tym, że nie było takiego lekarza jak pan Dawid Kacprzyk, który przecież był milionerem bez specjalizacji, 27-letnim lekarzem. Nie dowiedzielibyśmy się o tym, że na terenie Szpitala Południowego w prosektorium dochodziło właściwie do procederu handlu zwłokami, czyli czegoś, co właściwie znamy i pamiętamy sprzed 20 lat z afery łowców skór. Nie dowiedzielibyśmy się w końcu tego, czego się mogliśmy dowiedzieć dzisiaj z naszej najnowszej publikacji w Onecie, że z kolei w chłodniach szpitala na Banacha, czyli szpitala uniwersyteckiego, właściwie ciała gniły ze starości, bo przez kilka tygodni albo wręcz miesiącami były przechowywane w chłodniach, co jest niezgodne z prawem. I one po prostu dochodziło tam do daleko posuniętego rozkładu, ciała czerniały, ciała gniły. No właściwie smród był w całym prosektorium. No w ogóle byśmy się tego nie dowiedzieli, więc niestety obawiam się, że z tych kontroli niewiele wyjdzie.
3: No to w takim razie jeszcze krótka wypowiedź prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego odnośnie właśnie tego audytu i tego, co być może w środę ujrzy światło dzienne.
0: Ten audyt dosłownie wpłynął na moje ręce, więc pozwolicie państwo, że ja się z nim zapoznam i dosłownie w przeciągu najbliższych dni, prawdopodobnie w środę, zaprezentuję państwu te wszystkie wnioski, które z tego audytu płyną oraz oczywiście również rekomendacje. Przypominam, że również audyty dotyczą SOR-ów w innych szpitalach miejskich, ale również w prosektoriach.
3: No i teraz pytanie, czy po tym wszystkim, co zostało napisane, co zostało pokazane, opowiedziane, rzeczywiście możliwe jest taki scenariusz, że nic się nie stało?
5: Ja i cały tak mi się wydaje, naprawdę tak mi się wydaje, być może.

0: Może powiem inaczej, ja bym się bardzo chciał zaskoczyć pozytywnie, ale tak jak powiedziałem, od wielu tygodni śledzę ten temat i widzę, znaczy jestem przerażony tym, w jaki sposób szpitale, kierownictwo szpitali, no absolutnie bagatelizuje te sprawy. To znaczy, my osobiście odbyliśmy wiele rozmów z pracownikami szpitala, czy to południowego, czy szpitala na Banacha, i właściwie, tak jak mówiłem wcześniej, te odpowiedzi, te reakcje pracowników na nasze doniesienia, nasze ustalenia były takie same. To znaczy, mało tego, odsyłam Państwa znowu do naszej najnowszej publikacji dzisiejszej w Onecie, a w ślad za nią już zostało napisane oświadczenie rzeczniczki prasowej szpitala na Banacha. To jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM. To oświadczenie wisi na stronie. No właściwie to jest już trzecie oświadczenie do naszych ustaleń, do kolejnego artykułu, i te oświadczenia są bardzo podobne, bo ono brzmi mniej więcej w ten sposób, że to, co napisał Onet, jest nieprawda. U nas w szpitalu wszystko było w porządku, nigdy nie mieliśmy żadnych nieprawidłowości, nikt ich nigdy nie zgłaszał, więc uważamy, że wszelkie ustalenia dziennikarzy są nieprawdziwe. To znaczy, no, ja szczerze mówiąc, już od wielu, wielu lat pracuję w dziennikarstwie, ale z taką butą i arogancją nie spotkałem się nigdy. Naprawdę, no, jeżeli
1: No dobrze, ale to panie redaktorze, to piszą dziennikarze. Dziennikarze mają tendencję do konfabulacji. Ja rozumiem takie podejście, ale na państwa stronie dziś pojawiła się zapowiedź czegoś, co w całości ujrzy światło dzienne jutro o godzinie 6 rano. Myślę o wywiadzie z panią Anną Łukasik. To jest była szefowa Szpitala Południowego, no, która mówi, i to już nie jest kolejna dziennikarka, kolejny dziennikarz, który zmyśla, konfabuluje i wymyśla sobie afery. No, to jest osoba, która niejako, właściwie nie niejako, przepraszam, która z pierwszej ręki relacjonuje, jak wyglądały niektóre zachowania, jeżeli chodzi o Szpital Południowy. Mówi między innymi o tym, w jaki sposób swoje problemy załatwiał pan Dawid Kacprzyk, czyli właśnie ten młody milioner, który zajmował funkcję powyżej swoich umiejętności, czy też powyżej swoich kwalifikacji. Gdy weszła w konflikt z doktorem Emilem Jędrzejewskim, czyli jeszcze innym lekarzem, to są słowa byłej prezeski, przyprowadził on do jej gabinetu wiceministrę zdrowia Katarzynę Kacperczyk. Łukasik opowiada też o zachowaniu Dawida Kacprzyka. Pierwszego dnia pracy powiedział, że pilnuje szpitala w imieniu Rafała Trzaskowskiego. No, to już są wskazania, czy też to już są słowa konkretnej osoby, która piastowała w tym szpitalu bardzo wysokie, najważniejszą funkcję. To nie Oczywiście. Da się tego zignorować.
0: Oczywiście tak. I ja się bardzo cieszę, że ten wywiad, ta publikacja jutro w Onecie powstanie. Ona już powstała, ale zostanie opublikowana. Wywiad świetny, ja go już znam. Przeprowadzał go Andrzej Stankiewicz. Ja mogę trochę, nie chcę się bawić oczywiście żadnego wróżbitę, bo to nie o to chodzi, ale biorąc pod uwagę to pierwsze pytanie o kontrolę i zlecanie tych audytów oraz kolejną jutrzejszą publikację, ja wyobrażam sobie, co się w następnych dniach, a właściwie tygodniach może wydarzyć w tym temacie. To znaczy, jak mówiłem, te raporty niewiele wykażą. Z kolei podejrzewam, że w następnych dniach osoby decyzyjne, bo tutaj tak naprawdę, no właśnie, pani Łukasik, czyli była dyrektor Szpitala Południowego, najważniejsza osoba tak naprawdę przez lata w Szpitalu Południowym, a co jest ciekawe, szanowni państwo, ta sama pani dyrektor Łukasik wcześniej była dyrektorką, czy panią prezes w szpitalu na Banacha, czyli to jest ten sam też szpital, o którym ja mówiłem wcześniej w kontekście na przykład gnijących ciał prosektorium. Myślę, że osoby decyzyjne, decydenci będą teraz publicznie zrzucać winę na siebie nawzajem. To znaczy, wcale bym się nie zdziwił, gdyby po wywiadzie z panią Łukasik kolejne osoby zechciały rozmawiać z dziennikarzami, tylko problem będzie cały polegał na tym, że każdy z nich będzie przedstawiał zupełnie inną wersję wydarzeń. Ja, tak jak mówiłem też już chyba kilkukrotnie dzisiaj, wiele rozmów razem z Magdą Rigamonti, z Marcinem Terlikiem przeprowadziliśmy do tych tematów. Naprawdę te tematy prosektoriów w warszawskich szpitalach zgłębiliśmy bardzo dobrze. Dlatego no, mnie ręce opadają, jak czytam te oświadczenia kolejnych szpitali, ale no, widzimy, bo to się już dzieje, to znaczy widzę, że każda osoba, która miała funkcję prezesa, dyrektora, będzie odsuwała, będzie robiła wszystko, żeby odsunąć od siebie odpowiedzialność i mówić, Albo nic nie mogłem, albo nic nie wiedziałem, albo właściwie wykonywałem tylko rozkazy z góry.
1: No ale panie redaktorze, przepraszam, przy takim kalibrze tych zarzutów, czy też tych informacji, które się pojawiają w mediach, to z drugiej strony, ja tak czysto po ludzku wcale się nie dziwię, no nikt nie chciał

0: chciałby wziąć na siebie takiej odpowiedzialności teraz.
1: Zgadza się. Zgadza się. Absolutna zgoda. To znaczy, no, ja myślę, że też w tym kierunku pójdą kontrole i audyty zlecone przez magistrat, żeby ustalić, kto był za to odpowiedzialny. To znaczy, no chyba już nie musimy nikogo przekonywać z naszych słuchaczy, że w szpitalach dochodziło do patologii i to przez wiele lat. Mnie się wydaje, to oczywiście najbardziej nas porusza i oburza i bardzo dobrze, te milionowe zarobki lekarzy, bo to nie jest normalne, żeby tyle zarabiać i myślę, że niewielu z naszych słuchaczy tyle zarabia. Dlatego nas to tak porusza. Ale to jest, uwierzcie mi państwo, to jest tylko jeden z problemów albo jeden z wierzchołków tych wszystkich problemów, które ja myślę, że w następnych tygodniach będą się ujawniać i bardzo dobrze. Nagle się okaże, że tych patologii było znacznie więcej. Prosektoria to są kolejne problemy, ale ja myślę, że znowu procedury i w ogóle to, co się dzieje na oddziałach, o czym my jeszcze w ogóle nie wiemy. Tutaj odsyłam naszych słuchaczy do też bardzo dobrej publikacji niedawno Magdaleny Rigamonti w Onecie, która z kolei ujawniła sytuację, no patologiczną sytuację w szpitalu MSWiA. Okazało się, że tam jeden ze szpitali, zresztą to jest już sprawa publiczna opublikowana i bohaterowie tej historii występują pod nazwiskiem, więc myślę, że mogę o tym powiedzieć. To jest sprawa pana Pawła Puski i jego małżonki, która ewidentnie została w jakiś sposób, no, albo popełniony błąd medyczny, bo tego jeszcze nie możemy rozstrzygać, albo po prostu no, coś poszło nie tak, ponieważ lekarz pisał, że wszystko jest dobrze, stan pacjencki się poprawia, a w tym momencie, kiedy robił te wpisy, no właściwie z drugiej strony pisał panu Puszce, że jest na operacji za granicą i w ogóle nie dogląda pacjentki. No, znaczy to jest jakaś patologia. To znaczy, no wydaje się, że lekarze, no nie wiem, są przywilejowaną kastą, są osobami, które właściwie nie muszą chodzić do pracy, a mogą zarabiać miliony, no coś się wymknęło spod kontroli.
0: No ale panie redaktorze, tu jest właściwie jeszcze kilka aspektów, bo mówimy przy okazji tych konkretnych sytuacji, mówimy o największych, najważniejszych, najbardziej znanych warszawskich szpitalach. Zastanawiam się, gdyby teraz rozejrzeć się trochę szerzej, ile jest takich szpitali w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, Gdańsku, w tych mniejszych miastach, gdzie przecież też tego typu ośrodki funkcjonują i ile historii tak naprawdę moglibyśmy tam usłyszeć? Bardzo podobnych.
1: Oczywiście, że tak. Mało tego. Już o tym doskonale już wiemy, bo pisaliśmy o tym my w Onecie niedawno. Na pewno pisała bardzo dobra redakcja TVN24, która sprawdza, robi taki fact-checking no właśnie dokumentów na przykład, które funkcjonują w sferze publicznej. Redakcja TVN24 sprawdziła, okazuje się, że takich panów jak pan Dawid Kacprzyk, czyli radnych i lekarzy, a po trzecie milionerów, nawet multimilionerów jest znacznie więcej. I co się okazało z tego sprawdzenia? Bo skąd się w ogóle wzięła afera z Dawidem Kacprzykiem? No szanowni państwo, przecież my byśmy się o Dawidzie Kacprzyku nigdy nie dowiedzieli tak naprawdę o jego pokaźnym majątku, gdyby nie fakt, że pan Dawid Kacprzyk miał ambicje polityczne i gdyby nie fakt, że był radnym dzielnicy Ursus i musiał złożyć oświadczenia majątkowe. Gdyby ten dokument nie stał się publiczny w ubiegłym miesiącu, do tej pory byśmy nie wiedzieli, że pan Dawid Kacprzyk zarabia miliony, mając 28 lat, nie mając właściwie żadnych kwalifikacji ani doświadczenia. Właściwie można by powiedzieć tylko, co go zgubiło. Okazuje się, że takich przypadków jest znacznie więcej, co jest bardzo ciekawe z tego raportu, który TVN przedstawił, że jeszcze większe patologie są właśnie w małych miastach. To wcale nie jest Warszawa, to wcale nie jest Kraków, to wcale nie jest Gdańsk, Wrocław. W malutkich miasteczkach, gdzie dostęp jednak do usług specjalistycznych jest znacznie bardziej wąski i jest nim większy problem, no jeżeli jest problem, bo tych specjalistów nie ma, no to też ergo ci specjaliści się bardziej cenią. W mniejszych miastach okazuje się, że jest znacznie więcej multimilionerów lekarzy. No właśnie, to, że pan Trzaskowski i bardzo dobrze przeprowadzi audyt w warszawskich szpitalach, myślę, że wcale nie rozwiąże problemu. Mieliśmy, czy pamiętamy, sprzed miesiąca, zdaje się, konferencję panie ministry zdrowia. No też na razie nie, tam były jakieś konkrety, ale było ich niewiele i w zasadzie od miesiąca chyba nic się nie stało. Nie ma żadnych ruchów, nie ma żadnych zmian. Miały być wprowadzone, jak dobrze pamiętam, stawki maksymalne. To do tej pory się nie stało. Widzimy, zresztą obserwujemy to, że jest dosyć duży opór ze strony lekarzy, no bo też trudno się im dziwić. Tylko myślę sobie, że suma summarum na tym i tak kto tam cierpi pacjent na koniec dnia, prawda? Bo pacjent, który, tak jak mówiliśmy, czasami są takie sytuacje, chcę wierzyć w to, że one są ekstremalnie rzadkie, ale niestety już to, co słyszałem i widziałem w ostatnich tygodniach, wcale mi nie pozwala w to wierzyć. Przypadek na przykład właśnie

0: właśnie wspomniany przeze mnie pani Elżbiety Płuski, która miała mieć pełną opiekę w szpitalu MSWiA, a lekarz, który się nią zajmował, właściwie operował gdzieś we Wiedniu. No, obawiam się, że takich przypadków jest więcej i w następnych dniach poznamy dopiero pełną skalę, a mam wrażenie, że dopiero gdzieś jesteśmy na czubku tej góry.
1: No to ja zapytam w ten sposób. 5 sierpnia, czyli właściwie już za chwilę, w życie wchodzi tak zwana ustawa Paselowa, która ma umożliwić zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem wykonywania zawodu. Do tej pory to było dosyć utrudnione, bo przecież lekarze pracowali w dwóch, trzech, czterech, w kilku miejscach naraz. I oczywiście były takie głosy mówiące o tym, że NFZ, gdyby chciał, to tak naprawdę nie miałby większego kłopotu z tym, żeby takie zarobki lekarzy podsumować, no ale tego nie robiono, stąd też to rozwiązanie. Ale już wcześniej powiedział pan w trakcie tej rozmowy, że nie to jest najważniejszym problemem. Znaczy oczywiście to jest problem bardzo wyraźny, bardzo widoczny, bulwersujący i oburzający, ale nawet jeżeli ten problem zostanie rozwiązany, to w żaden sposób on nie rozwiąże tych wszystkich pozostałych problemów, o których rozmawiamy.
0: No właśnie, to znaczy cały czas mam wrażenie, że dotykamy gdzieś tak, łapiemy konkrety i bardzo dobrze, bo oczywiście musimy się na czymś opierać. I ja też w pełni rozumiem, że społeczeństwo najbardziej bulwersują te sprawy finansowe, bo one absolutnie są zatrważające i bulwersujące. No naprawdę, jak mówiłem wcześniej, wyobrażam sobie, że niewielu naszych słuchaczy dzisiaj zarabia tyle pieniędzy, co zarobił Dawid Kacprzyk w jeden rok. Być może nawet jest pokaźna grupa, która takich pieniędzy nie zarobi nigdy. No, mówimy o gigantycznych stawkach przecież. Tylko że problem jest systemowy. Tak jak pan redaktor zauważył, myślę sobie, że to wcale nie do końca oczywiście problem pieniędzy, ale w ogóle duży, znacznie chyba jeszcze większy problem to jest z dostępnością do tych usług, do usług specjalizacji, do usług wyspecjalizowanych. I właśnie tak sobie wyobrażam, że dlatego, że nie ma, czy jest niewielu tych specjalistów, specjaliści właśnie mogą żądać, bo myślę sobie, nawet nie myślę, bo takie też to wynika z naszych rozmów, które właśnie przeprowadzaliśmy w ostatnich tygodniach, czy z Magdą Rigamonti, czy z Marcinem Terlikiem. I usłyszeliśmy wprost od osób, które były decyzyjne w tych szpitalach, o których pisaliśmy, że no, lekarz, dzisiaj to wygląda w ten sposób, że to lekarz dyktuje warunki dyrektorowi medycznemu czy prezesowi. Mówię o warunkach finansowych przede wszystkim. To lekarz przychodzi na spotkanie i mówi, że ja za mniej niż za 400 zł za godzinę nie będę pracował. I podobno dyrektor jest postawiony pod ścianą, bo nie ma tych specjalistów na rynku. To znaczy jest bardzo trudno namówić specjalista lekarza, żeby jednak zmienił szpital i przyszedł czy do Południowego, czy do szpitala na Banacha. No, jeżeli my jesteśmy w tym miejscu, że to właściwie młodzi lekarze bez specjalizacji mogą dyktować warunki prezesom gigantycznych szpitali, no to faktycznie jest coś nie tak. Myślę sobie, że to jest właśnie kwestia raczej naszego Narodowego Funduszu Zdrowia i w ogóle rozliczania tych kontraktów. Tam zdecydowanie chyba najwięcej problemów czy najwięcej pieniędzy zarabiają lekarze, którzy wykonują zabiegi na kontraktach zleconych przez NFZ.
1: Ale bardzo często pojawia się jeszcze jeden argument, albo inaczej, pojawia się jeszcze jeden wątek, to znaczy tak naprawdę nie rozwiążemy tego problemu bez względu na to, jak będziemy ograniczać zarobki, jakie ustawy będziemy wprowadzać, dopóki te podmioty zdrowotne, świadomie mówię podmioty, no bo przecież one tak są traktowane, będą ze sobą rywalizować. To znaczy dopóki nie wprowadzi się czegoś, co sprawi, że w danym rejonie dane ośrodki zdrowia będą ze sobą współpracować, a nie będą dla siebie rywalami, konkurentami, to żadna ustawa, żadna zmiana, żadna reforma niczego nie zmieni.
0: No to właśnie, to jest, myślę sobie, przykład właśnie Szpitala Południowego. To znaczy w Szpitalu Południowym historia była taka, że jak pewnie może nie wszyscy pamiętają, ale duża część z nas pamięta, Szpital Południowy, właściwie jego wcześniejsza lokalizacja to był szpital na Solcu, prawda? On był w Warszawie na Solcu. I tak na dobrą sprawę to pandemia spowodowała, że on przeniósł się na warszawski Ursynów, zupełnie w inną dzielnicę i stał się Szpitalem Południowym. Oczywiście, że w związku z tym, że to była pandemia, więc gigantyczne problemy w ogóle ze sprzętem, z organizacją, z logistyką, ale też z kadrą. To znaczy ja, no właśnie, to wynika z tych naszych, powiedziałbym, trochę zakulisowych rozmów, które my odbywaliśmy w ostatnich tygodniach. Szpital Południowy, ale to też nie jest jakaś wielka tajemnica, pamiętamy, wystarczy cofnąć sobie kilka lat do tyłu. Szpital Południowy na samym początku miał gigantyczne problemy z kadrą. Część lekarzy przeszła ze szpitala Solca, ale nie wszyscy. Mało tego, no, Szpital Południowy był znacznie większy, więc trzeba było więcej lekarzy, więcej kadry, więcej łóżek i tak dalej, bo no już nie mówię o tym, że to był szpital covidowy przecież. No i tak, i znowu wracamy do tego punktu wyjścia, że lekarz

0: który miałby do takiego szpitala przejść, pracować, no może, tak wyobrażam sobie, że może podyktować dwa razy większą stawkę niż w tym szpitalu, w którym jest obecnie, no więc... No właśnie.
1: No ale regionalizacja mogłaby sprawić, że być może nie każdy specjalista musiałby być w każdym szpitalu. Dzięki temu być może te pensje dałoby się jednak jakoś ucywilizować, jakoś no, doprowadzić do stanu akceptowalnego.
0: Zdecydowanie tak. Ja też liczę na to i w ogóle liczę na to, że tak jak mówiłem też wcześniej, że w ogóle te propozycje, które słyszeliśmy na konferencji pani ministry zdrowia, że one będą wprowadzane, ale widać ewidentnie, że właściwie już dzień po zapowiedzi albo w dniu zapowiedzi, no jest wielki opór, to znaczy środowisko lekarzy wydaje się, że nie jest zainteresowane.
1: A to panie redaktorze, przepraszam, to jedna uwaga. Czy rzeczywiście my możemy mówić środowisko lekarzy? Bo z drugiej strony nie brakuje głosów lekarzy, którzy mówią, że my z takimi procederami nie mamy nic wspólnego. My z takimi zarobkami również nie mamy nic wspólnego.
0: To jest kolejny problem. Ma pan redaktor absolutnie rację. Tutaj też już miałem zamiar ugryźć się w język. Faktycznie jest tak, że wielu, nawet wracając do tych kontraktów, prawda, do tych zleceń, do tych zabiegów kontraktowych, zakontraktowanych przez NFZ, no faktycznie jest całkiem spora grupa lekarzy, którzy tych zabiegów nie wykonują. No ergo, którzy nie mają nawet możliwości zarabiania po milion albo 2 miliony złotych rocznie, no więc bo po prostu mają inną specjalizację. Mają taką specjalizację, która albo tych zabiegów nie wykonuje, albo jest znacznie mniej popularna. Tak, to jest prawda, że jest część lekarzy, część specjalizacji właściwie nie ma możliwości fizycznie zarabiać takich pieniędzy i nie zarabia, więc to też nie możemy powiedzieć w ten sposób, że każdy lekarz, no nie możemy zacytować tego haniebnego jednak hasła pokaż lekarzu, co masz w garażu, bo ten problem nie dotyczy całej grupy zawodowej. Absolutnie nie. Jedno jest pewne. Szybkie rozwiązania są potrzebne i to wcale nie w odpowiedzi na to, co ujawnili dziennikarze. Chociaż znowu, gdyby tego nie zrobili, to właściwie nie wiedzielibyśmy o problemie. Ale problem, czy jeśli chodzi o duże zarobki, czy jeśli chodzi o w ogóle reformę Narodowego Funduszu Zdrowia, doskonale o tym wiemy wszyscy, że borykamy się z tym od lat, właściwie od dekad. No więc jeżeli nie zostanie to rozwiązane w najbliższym czasie, no obawiam się, że wcześniej czy później, ale na pewno to wróci.
1: No to bardzo krótko na sam koniec. Jeszcze jedna kwestia dotycząca tych wszystkich lekarskich tematów. Na ile one będą miały przełożenie na politykę? Bo spoglądam sobie chociażby na dzisiejsze informacje, które się pojawiły dotyczące referendum w Warszawie, referendum dotyczącego odwołania Rafała Trzaskowskiego. To oczywiście jest pokłosie tego, co wydarzyło się jakiś czas temu w Krakowie. Jedno z niewielu chyba samorządowych referendów tej skali, które zakończyło się sukcesem tych, którzy ten wniosek złożyli. Teraz podobną próbę obserwujemy, będziemy obserwować być może w Warszawie w bardzo szybkim tempie kilkanaście tysięcy podpisów. To może mieć znaczenie, no bo już z takiego politycznego punktu widzenia myślę sobie o Warszawie, która do tej pory była takim bardzo bezpiecznym, pewnym bastionem Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski no, był tym, któremu wróżono gigantyczną karierę polityczną, bądź co bądź dwa starty w wyborach prezydenckich. A można odnieść wrażenie, że ostatnio, również za sprawą tych tematów szpitalnych, no, Warszawa staje się trochę dla koalicji rządowej takim... No, obciążeniem, jakby tego nie traktować, jakby tego nie inaczej nie określić.
0: Staje się kulą nogi, absolutnie, polityczną kulą nogi i właściwie myślę sobie, że tak miernikiem wiarygodności i Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta, jako polityka ogólnie, ale też całej koalicji obywatelskiej, całej koalicji rządzącej będzie właśnie ten raport z audytu, który magistrat przeprowadził, który wyniki jego poznamy już w środę. Myślę sobie, że tak, że to może być cenny wskaźnik tego, czy faktycznie koalicja ma zamiar te afery rozliczyć, czy będzie udawała, że właściwie nic się nie stało i właśnie, jak mówiłem wcześniej, do szpitali wszystkie kontrole, bo też musimy mieć jedną świadomość. Właściwie bardzo regularnie kontrolę, wszystkie placówki sprawdza, kontroluje też Najwyższa Izba Kontroli. I te raporty są dostępne, bo kiedy my pytaliśmy Szpital Południowy albo Szpital na Banacha, przygotowując nasze publikacje, w jaki sposób oni nam wytłumaczą te nieprawidłowości, bardzo często strony odpowiadały, powoływały się właśnie na raport NIK, że wszystko w raporcie NIK było ok. No bardzo dobrze, tylko pytanie oczywiście, co dokładnie kontroluje NIK, prawda? Okazało się, że wcale nikt nie kontrolował tego, o czym my pisaliśmy. Nikt wcale nie zaglądał do chłodni i nie widział o tym, że ciała tam leżą i się rozkładają przez tygodnie albo wręcz miesiące. No więc jeżeli odpowiedź będzie taka, że właściwie były kontrole i wszystko było dobrze i my zleciliśmy audyt i wszystko jest dobrze, tak wyobrażam sobie, że to będzie miało bezpośrednie

0: przełożenie na być może nawet pozytywne wyniki referendum i odwołanie prezydenta miasta.
1: No to teraz już daleko poszliśmy, jeżeli chodzi o gdybologię polityczną. Pan Szymon Piegza, Onet.pl, współautor śledztw w sprawie nieprawidłowości w szpitalach. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Mateusz Morawiecki zapowiada nową partię polityczną. Ma zostać zarejestrowana do 15 października. Zamiast grzywny, kara bezwzględnego więzienia. Resort Sprawiedliwości chce surowszych kar dla łamiących zakaz prowadzenia pojazdów. Żołnierze z całego kraju przyjeżdżają do Warszawy. Ruszają przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Minęła godzina 22. Radosław Siennicki, zapraszam. Mateusz Morawiecki zakłada nową partię polityczną. Ogłosił, że zarejestruje ją najpóźniej 15 października, w dniu konwencji Stowarzyszenia Rozwój Plus. Były premier zapowiedział to w rozmowie na kanale Rymanowski Live na YouTubie. Do stowarzyszenia byłego premiera przystąpiło około 40 polityków, którzy już założyli w Sejmie klub parlamentarny. Mimo to osoby te nie zostały formalnie wyrzucone z Prawa i Sprawiedliwości. Ich sprawami zajmuje się rzecznik dyscyplinarny partii. Ministerstwo Sprawiedliwości chce surowszych kar dla osób łamiących sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Celem jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, tłumaczy rzeczniczka resortu Dominika Ziętara.
7: Zakłada on surowsze kary dla osób, które popełniają najpoważniejsze przestępstwa drogowe. Zmiany te dotyczą przede wszystkim kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz osób, które prowadzą mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdu.
6: Po zmianach sąd ma wymierzać karę więzienia zamiast kary grzywny czy ograniczenia wolności. Nie będzie także możliwości warunkowego umorzenia postępowania. Nad Bałtykiem przechwycono dziś kolejny rosyjski samolot. Poinformował o tym minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Do zdarzenia doszło przed południem, 60 km od Łeby. W swoich mediach społecznościowych szef MON-u przekazał, że był to rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20. Maszyna leciała przez międzynarodową przestrzeń powietrzną bez planu lotu i z wyłączonym transponderem, poinformował wicepremier. Rosyjską maszynę przechwyciła dyżurna para polskich samolotów. W Ostrówkach

0: Na Wołyniu kończą się prace ekshumacyjne ofiar rzezi wołyńskiej. Wydobyto szczątki 55 osób. Są one oczyszczane, opisywane i układane w trumnach. W części czynności uczestniczą ukraińscy eksperci. Polscy naukowcy chwalą ich pomoc. Przebieg prac śledzi Maciej Jastrzębski.
1: Polakom pomagają pracownicy ukraińskiej firmy Wołyńskie Starożytności. Zgodnie z ukraińskim prawem podmioty zagraniczne mogą prowadzić prace ekshumacyjne wyłącznie wspólnie z ukraińskimi ekspertami. Przedstawiciel polskiego IPN ksiądz Tomasz Trzaska podkreśla, że Ukraińcy nie ograniczyli się do współpracy formalnej, ale biorą udział we wszystkich działaniach.
2: Są przez cały czas trwania prac, zarówno na tym etapie poszukiwawczym, potem archeologicznym, podjęcia szczątków, ale także i na tym etapie oględzin szczątków.
1: W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 1050 osób. Do tej pory, licząc od 1992 roku, odnaleziono szczątki ponad 700 osób. Łącznie w rzezi wołyńskiej życie straciło ponad 100 tysięcy Polaków. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Żołnierze rozpoczęli przygotowania do wielkiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Najbliższe dwa tygodnie będą dla nas bardzo wymagające, zapowiada pułkownik Artur Sak z garnizonu Warszawa, który nadzoruje treningi pododdziałów pieszych. Do stolicy przyjechało właśnie 35 takich grup. W sumie trenować będzie 1800 mundurowych.
3: Ci żołnierze zostali ustawieni, zostały wyznaczone im miejsca dokładnie odwzorowujące warszawską Wisłostradę. Dowództwo zgrupowania również przeprowadziło przegląd umundurowania. Jest to normalna procedura.
0: Wielka defilada odbędzie się 15 sierpnia na warszawskiej Wisłostradzie. Razem z Polakami zaprezentują się także żołnierze z USA, Rumunii i Francji.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro czeka nas kolejny słoneczny dzień. Deszcz możliwy jedynie na wybrzeżu i zachodzie kraju oraz na południu Małopolski. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie kraju. Tam termometry mogą pokazać 37 stopni Celsjusza. W centrum około 34 stopni. Najchłodniej będzie w rejonie Helu. Tam maksymalnie 22 stopnie.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Pięć minut po 22, a na antenie Polskiego Radia 24 czas teraz na Macieja Jastrzębskiego i jego spojrzenie na Rosję.
7: Powtórka.

0: Viva Rosja!
1: Ura!
2: Nie idziecie z pomocą, choć Warszawa krwią płacze. Wy niewolność niesiecie, wy zwykli siepacze. Powstanie warszawskie to tylko jeden ból z wielu, których Polacy doznali za sprawą Rosji. W 82. rocznicę wybuchu powstania w audycji Prawdziwa Rosja spojrzymy na najbardziej spektakularne i zarazem tragiczne dla Polski fragmenty polsko-rosyjskiej historii oczami Polaków i Rosjan. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Kalinka. Prawdziwa Rosja.

0: 11 lat temu w Moskwie odsłonięto pomnik marszałka Konstantego Rokossowskiego. Dla Rosjan wybitnego dowódcy w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Dla nas Polaka, który nie przyszedł na pomoc Powstaniu Warszawskiemu i jako powojenny minister obrony Polski najpierw w 1950 roku wydał rozkaz przeprowadzenia czystki wśród przedwojennych oficerów Wojska Polskiego, a później według części historyków w październiku 1956 roku polecił wojsku stłumienie protestów w Poznaniu. Odsłaniając pomnik Rokossowskiego w Moskwie, szef rządu rosyjskiego, Dmitrij Miedwiediew, mówił tak.
1: Konstanty Rokossowski na zawsze pozostanie w pamięci naszego narodu jako żołnierz, który służył swojej ojczyźnie i jako marszałek, który doprowadził swój kraj do zwycięstwa.
0: Dlaczego Rokossowski nie rzucił wojsk sowieckich na pomoc powstańcom warszawskim? Rozmawiałem z jego prawnuczką, Ariadną Rokossowską.
2: Pierwszą jego myślą.

0: było to, że to jest prowokacja niemiecka, żeby wciągnąć te osłabione wojska radzieckie do Warszawy i tam je spróbować zniszczyć. Kiedy oni się dowiedzieli, że rzeczywiście naprawdę wybuchu powstanie, dla niego to było szokiem.
1: A już za chwilę o powstaniu warszawskim w kontekście braku pomocy ze strony tzw. wyzwolicieli, czyli Armii Czerwonej. Porozmawiamy.

0: Pierwszy jest oczywiście polityczny z punktu widzenia Stalina, z punktu widzenia Sowietów. Pomoc Powstaniu Warszawskiemu była bez sensu po prostu, ponieważ powstanie miało na celu przywrócenie polskiej władzy w Warszawie, w stolicy, do której za chwilę miały wkroczyć wojska sowieckie. Innymi słowy, polskie władze, które wyszłyby z konspiracji z podziemia, miały przywitać wkraczających Sowietów. Dla nich, czyli dla Sowietów, było to po prostu nie do pomyślenia. Oni już przecież tworzyli komunistyczny polski rząd, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który miał funkcjonować i miał przejąć władzę w Polsce. I to był podstawowy powód, dla którego Sowieci stali i czekali, aż powstanie upadnie, ale no były też powody militarne. Ta ofensywa sowiecka zaczynała utykać. Szanse na to, żeby no w prosty, łatwy sposób Armia Czerwona ruszyła na zachód i bez problemu wkroczyła do Warszawy, to było coraz trudniejsze. Te dwie przyczyny spowodowały, że pomoc udzielona Warszawie była iluzoryczna, no czyli tam jacyś żołnierze tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego, czyli dywizji Kościuszki, no przepłynęli przez Wisłę i wzięli udział w walkach.
1: Co zresztą pokazano w filmie Czterej Pancerni. O dziwo w tamtych czasach.
0: Tylko, że oczywiście ten ich udział był absolutnie nieskuteczny, bo oni w ogóle nie byli przygotowani do walki w mieście. No a zresztą generał Berling, który ich wysłał za karę, został tak naprawdę odwołany i już nie pełnił takiej funkcji jak wcześniej. Dalsza pomoc w rodzaju lotów słynnych kukuruzników, które zrzucały worki z amunicją, no to było naprawdę niewiele. Można było zrobić na pewno dużo więcej, ale dla Moskwy, dla Kremla sytuacja, w której powstanie przegrywa, no była czymś idealnym. Powstanie przegrywało w walce z Niemcami, a Sowieci stali i cieszyli się.
1: Mamy tutaj akcent polski, bo głównodowodzącym tego zgrupowania wojsk, które stało po drugiej stronie, był Polak, sowiecki marszałek Rokossowski.
0: No cóż, Rokossowski był Polakiem i czuł się Polakiem, o czym wiadomo doskonale. Miał polski mundur do końca życia, na urodziny swoje zakładał ten mundur, prenumerował polską prasę. Ale trzeba pamiętać, że komunista ma jedną ojczyznę, czy miał jedną ojczyznę. Tą ojczyzną był Związek Radziecki. I z tego punktu widzenia dla Rokossowskiego najważniejsze było to, co jest ważne dla Związku Radzieckiego, a nie dla Polski, zwłaszcza w cudzysłowie burżuazyjnej Polski. Nie można się było po nim spodziewać niczego innego.
2: Prawdziwa Rosja.
1: Jest rok 1939. Polska broni się przed hitlerowcami. 17 września zamiast pomocy dostaje cios w plecy. Armia Czerwona wkracza na Kresy Wschodnie. Tak zaczyna się w okresie II wojny światowej historia deportacji, zbrodni katyńskiej i prześladowania Polaków mieszkających na obszarze dawnego Związku Sowieckiego. Oddajmy głos świadkom tamtych wydarzeń.

0: Halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
1: 17 września na Polskę napadł także Związek Sowiecki. Armia Czerwona zajęła i okupowała wschodnie województwa naszej ojczyzny. Niespełna 5 miesięcy później Sowieci aresztowali tysiące polskich rodzin i wywieźli w głąb Rosji.
2: Taraszczyk Maria. Na ziemi grudzieńskiej mieszkaliśmy w Zieniepiczach. 10

0: Lutego, to w 14 roku było 40 prawie stopni, jak przyjechali w nocy. I żeby jak najprędzej, jakich pół godziny, żeby wszystko było zebrane, iż stali koni, sańmi tam. Obkradzono nas, wszystko obebrano. I nas wywieźli Tomskie województwo. No, ona ciągnie się aż do morza.
1: Wieliczka Janina mieszkała na wsi do 18 lat. 18 lat została aresztowana, a potem wywieźli do Moskwy. Byłam w Butyrce w Moskwie więzieniu, a potem dalej w lagry, Tajszet. No i potem roboty były, ciężkie roboty.
2: Takich pretensji historycznych do Związku Sowieckiego w okresie II wojny światowej i po niej jest sporo. Te najważniejsze to chociażby napaść Armii Czerwonej 17 września 1939 roku. Do tej pory Rosjanie kolportują w przestrzeni publicznej to swoje hasło, że my przyszliśmy tutaj wesprzeć i wyzwolić i chronić przed wszelkim nieszczęściem naszych braci Słowian, Białorusinów, Ukraińców.
3: Taka jest obowiązująca cały czas narracja, taka była ze Związku Radzieckiego, taka jest obecnie w Rosji.
4: Prawdziwa Rosja.
2: Tak o trudnych sprawach historycznych, a przede wszystkim o obławie augustowskiej, zbrodni katyńskiej i historycznych kłamstwach Rosji mówił mi historyk ze Stowarzyszenia Memoriał Nikita Pietrow.
5: Augustowska obława.
2: Obława augustowska. Czy w Rosji ten temat jest znany?
5: No, do niedawnego времени тема była абсолютно неизвестна, потому что российские историки ей не занимались. Они, кстати говоря, и сейчас ей не занимаются.
6: До niedawna temat był absolutnie nieznany, dlatego że rosyjscy historycy się nim nie zajmowali, a i dziś też się nie zajmują. Jednak w niektórych mediach, głównie w internetowych, oczywiście jest już napisane, że kwestia obławy augustowskiej to taka kolejna polska intryga w stosunku do Rosji. Jeszcze jedna pretensja. Taki swojego rodzaju Katyń 2 albo Mały Katyń.
5: Swojego rodzaju Katyń 2 albo tam Mały Katyń.
7: My nie определили miejsca.
2: Do tej pory nie ustalono miejsca pochówku ofiar tej stalinowskiej zbrodni.
5: To samy złożny вопрос. Дело в том, что...
6: To najtrudniejsza kwestia, ponieważ nie ma żadnych dokumentów. Sowiecka bezpieka i Smiersz nie mieli zwyczaju wskazywania miejsca, w którym dokonano mordu. Stwierdzam ten fakt na podstawie wieloletnich badań. Na dziś możemy mieć tylko pewność, że było to na północy obwodu Grodzieńskiego, w okolicach wsi Kalety.
5: To jest sewer Grodzieńskiej oblasti, gdzie to w rejonie dzierewni Kalety.
7: A na gospodarstwie urownie...
2: Czy na poziomie oficjalnym, państwowym, Rosja przyznała się do tej zbrodni?
5: Jest несколько депутатов Думы, которые обеспокоились по этому поводу, но они обеспокоились не с точки зрения признать преступление.
6: Kilku deputowanych Dumy Państwowej zainteresowało się tym tematem, ale ich zainteresowanie nie wynika z chęci uznania tej zbrodni, ale dlatego, że chcieliby ją odrzucić. I oczywiście, oficjalnie państwo nie chce przyznać, że ci ludzie zostali zamordowani. Państwo mówi, tak, rzeczywiście oni byli w naszych rękach. Nie możemy temu zaprzeczyć, bo są ich akta. Jednak, ponieważ śledztwa nie zostały zakończone, prokuratura ukryła się za dość wygodną formułą. Nie wypuszczono ich spod straży, ale oni nie zostali osądzeni, więc nie wiemy, co się z nimi stało. Oczywiście, to absurd i głupota, bowiem państwo nie może powiedzieć, aresztowaliśmy człowieka, ale nie wiemy, gdzie on się podział. Są tylko trzy warianty. Albo został wypuszczony, albo go skazano i wysłano do łagru, albo został zabity.
5: Либо осудило, отправило в лагерь, либо убило.
7: My говорим о августовской облаве, но...
2: My dziś mówimy o obławie augustowskiej, ale są przecież bardziej znane wydarzenia, takie jak zbrodnia katyńska i napaść Armii Czerwonej na Polskę 17 września 1939 roku. Gdy dziś rozmawiam z przeciętnymi Rosjanami, oni robią wielkie oczy i mówią, że nic o tym nie wiedzą, sugerują przy tym, że ja jako Polak na pewno coś pokręciłem.
5: Дело в том, что пока еще на государственном уровне Россия катынского преступления Катыни не отрицала.
6: На счастье, на поземе państwowym Россия еще не негует zbrodni katyńskiej. Faktem jest, że stara się unikać dyskusji na ten temat. Robi wszystko, żeby nie zajmować się rehabilitacją ofiar, ale rzeczywiście, w społecznej świadomości możemy mówić o niewiedzy. Kiedyś pisałem o tym, że jest to podwójna gra Kremla. Chodzi o wszelkie dyskusje sugerujące, że w tej sprawie nie wszystko zostało wyjaśnione do końca. To jest taka podła gra, ale gra. Natomiast z 17 września wszystko jest jeszcze prostsze. Jasne.

0: że Rosja nie może odrzucać oczywistych faktów. Wkroczenie Armii Czerwonej do Polski jest takim faktem, odzwierciedlonym we wszystkich podręcznikach. Inną kwestią jest interpretacja, wyjaśnienie, jakie się podaje. Tutaj już wszystko sprowadza się do historycznych niuansów.
1: Здесь уже самые интересные вещи, конечно же, заключаются вот в этих вот исторических нюансах.
2: Prawdziwa Rosja.
3: No i wreszcie kończy się II wojna światowa, ale nie kończą się represje wobec tych wszystkich, którzy chcą niepodległej Polski. Takim spektakularnym przykładem działalności służb bezpieczeństwa Związku Sowieckiego byłaby chociażby obława augustowska.
4: Obława augustowska jest najbardziej znana, bo po prostu tam w lasach znajdowało się sporo partyzantów. Usiłowano ich wszystkich po prostu wyłapać. I to w znacznej mierze się udało, bo zostały zaangażowane tam spore siły, zarówno sowieckie, jak i polskie, czyli podporządkowane władzom umownie nazywanym komunistycznymi. No to był oczywiście taki najbardziej znany i widoczny przykład ingerencji Związku Radzieckiego w sytuację w Polsce, ale przecież mamy tą świadomość, że sowieckie służby, NKWD, no funkcjonowały w całej Polsce, że ludzie trafiali do ich katowni, że to nie tylko UB, o którym wiemy najwięcej i o którym pamiętamy, ale także właśnie NKWD prześladowało tych, którzy byli po prostu polskimi patriotami i nie chcieli komunistycznej Polski.
3: No i przychodzi ten okres PRL-u. To jest prawie 45 lat pod sowieckim dyktatem. Rosjanie, dzisiaj historycy, mówią, że Polacy nie szanują przelanej krwi przez żołnierzy Armii Czerwonej i mówią o tym, że z jednej niewoli wpadli w drugą niewolę. Czy nasi koledzy publicyści, którzy tam po tej drugiej stronie granicy pracują, czy historycy rosyjscy, oni z nas kpią, czy wierzą w to?
4: Ja myślę, że oni wierzą. No posłuszę się tutaj takim przykładem, może szczególnym i nie dotyczącym wojny akurat, ale XIX wieku, bo będąc kiedyś w Petersburgu, miałem okazję rozmawiać z historykiem rosyjskim, który mówił mi właśnie, czemu Polacy mają do nas pretensje? Przecież w XIX wieku, pod koniec, tylu Polaków studiowało na Uniwersytecie Petersburskim. No, ja już nie chciałem się z nim spierać, bo mogłem mu powiedzieć, że my byśmy woleli zapewne studiować na Uniwersytecie Warszawskim. Ale takowego nie było. Była uczelnia rosyjska, do której Polaków nie przyjmowano, bądź przyjmowano bardzo niechętnie, więc musieli jechać gdzie indziej, choćby do Petersburga. To jest absolutne niezrozumienie problemu. No istotnie, Armia Czerwona wyzwoliła Polskę od Niemców faktycznie, ale Polska popadła później w bezpośrednią zależność od ZSRR. No, na szczęście nie stała się kolejną republiką, choć takie pomysły były, tylko stała się Polską Rzeczpospolitą Ludową, o jednak zwłaszcza po okresie stalinowskim, odmiennym nieco systemie politycznym, odmiennym systemie prawnym i było bardzo wiele różnic pomiędzy Polską a ZSRR oraz Polską i innymi krajami tak zwanego bloku socjalistycznego czy krajów demokracji ludowej, in plus na PRL. No, można tu przytaczać całe mnóstwo przykładów. No, funkcjonowanie kościoła, który odgrywał znaczącą rolę, prywatne rolnictwo, czy też skromne, ale jednak prywatny przemysł, nazywany trochę eufemistycznie rzemiosłem, czy prywatny handel, czy funkcjonowanie systemu, w którym były oprócz PZPR również dwa stronnictwa. One miały oczywiście skromny bardzo wpływ na sytuację, ale dużo większy niż na przykład analogiczne tak zwane trzecie partie czy partie sojusznicze w NRD czy Czechosłowacji. To były oczywiście te pozytywy, ale to były, jakby to można powiedzieć, mniejsze zło w porównaniu z innymi krajami, ale to jednak było dalej zło. Problem podstawowy polegał na tym, że on został nam, ta struktura państwa, to funkcjonowanie, sposób funkcjonowania zostało nam narzucone. To nie jest tak, że myśmy wybrali i chcieli coś takiego mieć. dopiero rok

0: Rok 1989 przyniósł zasadniczą zmianę, więc trudno, żebyśmy kochali Rosjan za wyzwolenie nas od Niemców, skoro to wyzwolenie zamieniło się w, jeśli nie bezpośrednią niewolę, to przynajmniej w bardzo ścisłą kontrolę ze strony władców w Moskwie.
1: Funkcjonowała przez kilkanaście lat. Właściwie formalnie funkcjonuje do dzisiaj, bo nikt jej nie rozwiązał. Taka wspólna komisja do spraw trudnych po stronie rosyjskiej, historycy, intelektualiści po naszej również. Ostatnim wnioskiem komisji tej rosyjskiej było stwierdzenie, że właściwie to my rozumiemy, o co chodzi Polakom z pretensjami historycznymi, ale nie jesteśmy w stanie się dogadać w tej kwestii, znaleźć żadnego punktu wspólnego, więc jedyne, co nam pozostaje, to milcząco przejść do porządku rzeczy.
0: No problem oczywiście polega na całkowicie rozbieżnym spojrzeniu na różne sprawy i mimo to uważam, że ta komisja odegrała sporą rolę i udało się jakieś podwaliny pod przyszłą dyskusję, tak bym to ujął, położyć. No ale oczywiście to musiało się skończyć tak, jak się skończyło, bo ze względu na agresywną politykę Rosji, przede wszystkim względem Ukrainy.
2: Prawdziwa Rosja.
1: O historii polsko-rosyjskiej w kontekście politycznym rozmawiałem również z nieżyjącym już dysydentem sowieckim i obrońcą praw człowieka Siergiejem Kowalewem.
3: Здесь я должен сказать вам правду.
4: Proszę zrozumieć, że Polska to nie jest dla mnie puste słowo. Polska jest dla mnie bardzo ważnym krajem. Jestem zafascynowany polską historią i zachwycony waszą solidarnością, tak przy okazji.
5: A скажите, пожалуйста, тоже очень коротко.
1: Są w polsko-rosyjskiej historii sprawy, które nas dzielą. Na przykład Katyń.
3: O Katynie, co tam mówić, tam się jasne.
4: Cóż mówić o Katyniu? Wszystko jest jasne.
5: Okazuje się, nie dla wszystkich.
1: No, okazuje się, że nie dla wszystkich w Rosji.
3: No, знаете, да, я знаю, я видел эти публикации, które piszą doktora nauk.
4: Wiem, znam te publikacje, które napisali doktorzy nauk. Boże mój, sądzi pan, że to dla mnie nowość? Ileż ja się w tych czasach radzieckich nauczyłem i naczytałem bredni pisanych przez doktorów. Co też oni nie pletli. W sprawie katyńskiej zbrodni mamy oficjalne przyznanie najwyższych władz Rosji. Inna sprawa, jak zachowuje się prokuratura wojskowa. Ona wykorzystuje wszystkie metody, żeby tylko nie wznowić śledztwa i nie doprowadzić sprawy do końca wraz ze wszystkimi następującymi konsekwencjami.
3: I nie postawić wopros o sądzebnym zawieszeniu wszystkiego tego dzieła ze wszystkimi wytykającymi odsuda posledstwami.
2: Prawdziwa Rosja.
1: Skoro audycja nazywa się Prawdziwa Rosja, to ja z punktu widzenia Rosjanina zadam panu jako polskiemu publicyście, politologowi, historykowi pytanie. A wy Polacy to przestaniecie kiedyś patrzeć na nas przez pryzmat historii?
0: Myślę, że tak się dzieje, że wszyscy w Europie Wschodniej patrzymy na siebie przez pryzmat historii.
1: Tutaj apel. Jak w czasach Mickiewicza, do braci Moskali. Skończcie panowie tę wojnę i ten reżim.
0: To oczywiście apel, pod którym ja się podpisuję natychmiast. Myślę, że wiele osób by się podpisało, bo to są dwie rzeczy. No jedna rzecz to wojna, przez którą giną ludzie. Niszczony jest kraj, a także niszczona jest sama Rosja. Ale to jest coś więcej, dlatego że myśmy zawsze obawiali się istnienia jakiegoś muru na Bugu. Także muru kulturalnego czy kulturowego, naukowego, społecznego. Powiedzieć, że to jest niezdrowe, to mało. To jest bardzo szkodliwe i to szkodliwe dla nas wszystkich. To nie jest naszej winy, bo my byśmy tego nie chcieli. To jest niestety z winy władz na Kremlu. To oni zdecydowali, że tak ma być. I tu niewiele można zdziałać. Można tylko liczyć na jakąś zmianę, że ta zmiana jednak nastąpi.
1: Nie tylko historia dzieli Polaków i Rosjan, ale również widzenie współczesnego świata. Potępiamy rosyjską agresję na Ukrainę i nie godzimy się na putinowski punkt widzenia, że oto Moskwa ma być pępkiem świata. Już za tydzień w audycji Prawdziwa Rosja porozmawiamy o teoriach spiskowych dotyczących przyszłości Rosji, a szczególnie dyktatora Władimira Putina. Na dziś to wszystko. Dziękując za uwagę, żegna się już z państwem Maciej Jastrzębski.

0: Viva Rosja!
1: Ura!
2: Powtórka programu. Reklama.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa!
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
7: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 22.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Policja nie odnotowała gwałtownego wzrostu liczby przestępstw z nienawiści w stosunku do Ukraińców. Różnica wynika z tegorocznej zmiany przepisów. Poszerza ona katalog takich przestępstw z 7 do 22. W mediach społecznościowych obserwujemy jednak dużą liczbę komentarzy i nagrań skonfliktowanych Ukraińców i Polaków, często bez kontekstu, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji, podinspektor Andrzej Fiołek.
9: One nie są tak częste jak to, co obserwujemy w internecie. I tutaj też rodzi się pytanie, czy to są prawdziwe wpisy osób, które rzeczywiście mają swoje konta? Czy to są boty, czy to są trolle, czy to są osoby wynajęte po to, żeby taką nienawiść wzbudzać i pokazywać?
8: W ubiegłym roku policja odnotowała około 1000 przestępstw motywowanych uprzedzeniami. W pierwszej połowie tego roku ponad 650. W Ostrówkach na Wołyniu kończą się prace ekshumacyjne ofiar rzezi wołyńskiej. Wydobyto szczątki 55 osób. W części czynności uczestniczą ukraińscy eksperci. Polscy naukowcy chwalą ich pomoc. Są zaangażowani we wszystkie etapy badań, więc wypada nam tylko się cieszyć, mówi przedstawiciel Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej, ksiądz Tomasz Trzaska. W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 1050 osób. Od 1992 roku odnaleziono szczątki ponad 700 z nich. Łącznie w rzezi wołyńskiej życie straciło ponad 100 tysięcy Polaków. Warmińsko-Mazurskie, pierwszym regionem, w którym doszło do przekształcenia tzw. umów śmieciowych w umowy o pracę. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy obowiązują od 8 lipca. Sprawa dotyczy stolarni, mówi zastępca okręgowego inspektora pracy w Olsztynie Łukasz Sztych.
10: Klasyczny przykład, kiedy pracodawca, czy w tym momencie zleceniodawca, zatrudniał jednego ze zleceniobiorców na podstawie umowy zlecenia, podczas gdy innych pracowników miał zatrudnionych na umowę o pracę. Robili to samo, także w takiej sytuacji inspektorowi pracy nie pozostało nic innego, jak zakwestionować taką umowę.
8: Z danych GUS-u wynika, że na tzw. śmieciówkach w całym kraju pracuje około 1,5 miliona osób, czyli około 10% wszystkich zatrudnionych. Filipiny nowym kierunkiem zbytu dla polskich jabłek. Ich eksport rozpocznie się jesienią. Jabłka dołączą do grona innych polskich produktów, które są już rozpoznawalne w tym azjatyckim kraju, mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski.
11: Cieszy fakt chociażby w Filipinach, że to polskie mleko jest już rozpoznawalne. Potrafią wymienić nazwę produktów, które się pojawiają. Słyszymy o polskich kabanosach. To cieszy, bo faktycznie ta nasza żywność staje się rozpoznawalną marką.
8: Na rynku filipińskim jest około 120 milionów konsumentów.

0: w Polskim Radiu 24.
1: Za 27 minut 23. A na antenie Polskiego Radia 24 przed nami do północy między innymi Twoje pieniądze, czyli magazyn Anny Grabowskiej. Dziś będzie o tym, czy wynagrodzenie za dojazd do pracy, czy płatne już za nadgodziny, kiedy możliwa jest taka zapłata i kiedy tego typu rozliczenia nam przysługują. Po godzinie 23.30 z kolei powtórka programu autorstwa Jakuba Kukli Zbliżenie. Będzie o niezwykłym przedsięwzięciu autorstwa Instytutu Pileckiego w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Popularni niemieccy aktorzy czytali wspomnienia powstańców. To wydarzenie jest dowodem na zmieniającą się powoli świadomość Niemców w odniesieniu do polskiej historii i do polskiego punktu widzenia na to, co działo się podczas II wojny światowej. Jeszcze kilkanaście lat temu podobna akcja byłaby po prostu nie do pomyślenia. Jak nasi zachodni sąsiedzi widzą dziś polską historię, ile o niej wiedzą, no i co uważają za białe plamy? O tym po 23.30 w magazynie Zbliżenie. Natomiast już teraz na antenie Polskiego Radia 24 Marek Klapa, Saldo Ekstra i o M-Stuczce.
2: Powtórka programu. Saldo Ekstra.
3: Tu Polskie Radio 24, czas na niedzielne wydanie magazynu Saldo Ekstra. Marek Klapa, dzień dobry, a moim i Państwa gościem w naszym studiu jest pan Damian Ziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Nasi stali słuchacze o tym wiedzą, że pan Damian bardzo często przychodzi do naszego studia i zachwala nowości na przykład w M-Obywatelu, a to M-Stłuczka, a to możliwość sprawdzania ubezpieczeń właśnie za pomocą rządowej aplikacji. No to dzisiaj mówimy, sprawdzam, czy rzeczywiście Polacy z tych elektronicznych gadżetów i możliwości korzystają, no i czy te inwestycje w cyfrową rzeczywistość się opłacają. Jak to wygląda, panie Damianie?
4: To ja tylko na początek od razu powiem, mamy niedziela, trochę luźniejszy format i dzień, że absolutnie nie wchodzę w rolę zespołu Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki i z tego miejsca serdecznie pozdrawiam osoby odpowiedzialne za rozwój i komunikację i promocję M-Obywatela, ale ja bardzo chętnie i bardzo dziękuję za zaproszenie. Będę opowiadał o aspektach ubezpieczeniowych w M-Obywatelu.
3: No i właśnie o to pytamy.
4: No właśnie. M-Stłuczka, czy tak, to
3: M-Stłuczka. Najpierw M-Stłuczka, bo ona jest z nami już prawie rok.
4: Od września 2025 roku.
3: Tak, to jest rozwiązanie. Ja pamiętam, że tam po miesiącu już się pojawiały całkiem niezłe statystyki. Okazało się, że faktycznie w takiej nerwowej sytuacji pamiętamy o tej możliwości, aby troszeczkę usprawnić formalności. Jak to wygląda dzisiaj w sierpniu 2026?
4: To wygląda dobrze, to znaczy ja nikomu nie życzę oczywiście szkody komunikacyjnej, czyli stłuczki, kolizją nazywanej również. Wygląda dobrze, ja od razu podam twarde dane. Do tej pory obywatele korzystając, kierowcy może tak, tak, czy kierujący pojazdami, skorzystali ponad 20 tysięcy razy z możliwości zgłoszenia, czy to około 20 tysięcy razy, z możliwości zgłoszenia szkody przez M-Stłuczkę.
3: 20 tysięcy razy,
4: tak,
3: czyli...
4: czyli z 20 tysięcy szkód mamy oświadczenia wspólne, aha, sporządzone przez M-Obywatela. Ja jeszcze tylko przypomnę, że nasycenie M-Obywatela wśród obywateli jest bardzo duże, to są oficjalne dane, bo mówimy o kilkunastu milionach użytkowników.
3: Kilkanaście milionów użytkowników, z czego 20 tysięcy osób zgłosiło.
4: Ale trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że to jest 20 tysięcy osób odniesione, aha, do kilkunastu milionów, bo z tych kilkunastu milionów użytkowników jakiś procent, czy wręcz promil ma szkodę komunikacyjną w ogóle.
3: No właśnie.
4: Więc mówimy o tych, którzy mieli szkody wszystkich, tak? Ale 20 tysięcy osób stwierdziło, ojej, jeśli da się to zrobić w kilkanaście, dobrze, nawet dla sceptyków, kilkanaście minut to jest średni czas sporządzenia tego zgłoszenia i wysłania do ubezpieczyciela, to znaczy, że to ma sens. I uwaga, nie szukamy kartek papieru, nie szukamy oświadczeń, nie szukamy długopisów, nie zastanawiamy się, co mamy zrobić, a jakie mamy dane, a gdzie jest moje prawo jazdy, bo mam je w domu, no to gdzie mam znaleźć jego numer, a jaki jest w ogóle na przykład, no dobrze, numer rejestracyjny pojazdu widzę, ale jaką ja mam polisę. I nagle się okazuje, że to wszystko nam podpowiada automatycznie aplikacja, czyli M-Obywatel właśnie.

0: jest bardzo wygodne rozwiązanie i tak dla porównania 20 tysięcy samochodów.
1: No myślę, to 40 takie... pewnie, tak? Trzeba policzyć, bo zazwyczaj dwa brały albo i więcej.
0: A racja.
1: Dwa brały udział w tym zgłoszeniu.
0: Czyli mówimy o zdarzeniach zarejestrowanych.
1: O zdarzeniach, tak. Mhm. Czyli z 20 tysięcy zdarzeń, co oznacza o wiele większą liczbę pojazdów, mamy zgłoszenia do ubezpieczycieli taką szybką ścieżką, jaką jest mObywatel.
0: No dobrze, no to teraz idziemy dalej. Przypomnijmy może, jak działa ta mStłuczka, bo oczywiście, drodzy Państwo, nie życzymy i oby ta funkcja nigdy w mObywatelu nie była potrzebna, ale przypomnijmy, jak to działa, jak to funkcjonuje i nawet możemy spróbować teraz taką symulację zrobić. Spotykamy się na skrzyżowaniu w okolicznościach, w jakich nie chcielibyśmy się spotkać, no i z pomocą przychodzi nam
1: tak
0: smartfon.
1: Jest, dokładnie. I jeśli mamy taką sytuację, o której powiedziałem, że kilkanaście milionów użytkowników ma aplikację mObywatel, i jeśli mamy, zaraz powiemy co, jeśli jedna ze stron nie ma tej aplikacji, ale jeśli mamy tę aplikację, logujemy się do niej, wchodzimy sobie w zakładkę usługi.
0: Widzimy, to ja też poklikam, uwaga.
1: Tak, bardzo proszę. Schodzimy na dół i widzimy taką kategorię usług kierowca i pojazdy, prawda?
0: Jest.
1: A no właśnie. I na pierwszej pozycji mamy mStłuczkę. Klikamy w mStłuczkę, spisz oświadczenie o zdarzeniu drogowym. W aplikacji mObywatel osoba poszkodowana może też zgłosić szkodę z polisy OC sprawcy. Spisz nowe. Robimy spisz nowe. Uwaga, podpowiada nam w trzech krótkich punktach, co w ogóle zrobisz na miejscu zdarzenia, tak? I klikamy sobie dalej i mamy do wyboru. Jestem poszkodowaną osobą, jestem sprawcą kolizji. I proszę zobaczyć, no tu nie będziemy mieli tego tak szczegółowo pokazanego, no bo nie mamy tejże stłuczki, ale będzie widać, jakie, bo będziemy się wymieniać QR-kodem, który bardzo łatwo sobie zeskanujemy, będziemy widzieć, że system, ja wiem, że to jest dość magiczne słowo, ale ja wytłumaczę, o co chodzi. Tak naprawdę dane o nas i naszych pojazdach i naszych ubezpieczeniach, które są w bazach danych ubezpieczeniowych i w rejestrze publicznym, jakim jest CEPiK, nazwijmy go zbiorczo, ale chodzi oczywiście i o pojazdy, i o kierowców, podsuwają nam to, co powinno być wypełnione. Czyli jeśli ja jadę swoim pojazdem, pan jedzie swoim pojazdem, ja uderzam w pana pojazd, nie jest nikt ranny, rozpoczynamy tę procedurę wypełniania tego, to nagle się okaże, że z tych kilkudziesięciu pól, bo drodzy Państwo, jeśli byśmy chcieli na piechotę, na przykład gdzieś tam w jakimś formularzu internetowym sobie to wypełniać, to się okazuje, że trzeba w kilkadziesiąt pól wypełnić. I teraz nagle całe ułatwienie tego mObywatela i cały ten czas, który jest poświęcony, przypomnę, to jest średnio kilkanaście minut, poświęcony, czy wręcz to jest dominująca wartość, kilkanaście minut na sporządzenie tego oświadczenia, mówimy o tych 20 tysiącach przypadków. Cały ten czas jest zaoszczędzony z powodu tego, że te dane dzięki współpracy trzech instytucji, a właściwie tak naprawdę całego rynku ubezpieczeniowego, Ministerstwa Cyfryzacji, Centralnego Ośrodka Informatyki i nas, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zasysa z rejestrów publicznych i tak naprawdę naszą rolą jest tylko zobaczyć, dobra, zgadza się, to ja, tak, moje prawo jazdy, to jest ten pojazd, tak, numer rejestracyjny, numer polisy, o proszę, podpiął się, pyk, poszło. Jest. Przepraszam za kolokwializm. Od razu odpowiem na jedną wątpliwość. Drodzy Państwo, nie. Policja tego nie widzi.
0: Czyli nie jest tak, że zgłaszamy stłuczkę i przyjeżdża...
1: I donosimy sami na siebie.
0: Funkcjonariusz i wlepia mandat.
1: Nie. Mało tego, tu pozdrowienia dla koleżanek i kolegów z policji. Ja przypomnę, że na stronach policji można znaleźć nagrania filmowe, w których nasi koledzy, funkcjonariusze, mówią wręcz o tym, że słuchajcie, my naprawdę mamy ważniejsze i poważniejsze rzeczy do roboty na drogach, gdzie są zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym, gdzie są osoby poszkodowane, gdzie są wielkie karambole i tak dalej. Załatwcie to między sobą. My nie chcemy tego widzieć. W ogóle nie będziemy tego widzieć. I tak ja potwierdzam, mało tego, potwierdzał to pan premier Gawkowski, potwierdzał to pan minister Standerski, my też potwierdzamy. Nie, te dane nie lądują na policji. To jest, uwaga, między, załóżmy, trzymamy się przykładu tego, o którym powiedzieliśmy, że pan jest poszkodowanym, w sensie pojazd uderzony przeze mnie, kierującego pojazdem. To jest sprawa między mną, panem i ubezpieczycielem. Tym, który ubezpieczał sprawcę. Koniec.
0: A jeśli poszkodowany lub sprawca, no ta druga strona nie ma mObywatela, no to wtedy ta aplikacja nam się do czegoś przyda, czy też nie przyda
1: się? Ona się przyda, żeby zobaczyć, bo to jest sytuacja, gdzie dobrze wiedzieć, dobrze mieć jakieś takie psychiczne oparcie.

0: w tym, że ktoś nam coś podpowiada. I tutaj od razu widzimy na początku, że wprawdzie jedna osoba nie ma tego M-obywatela, bo to jest dobra wola obywatela, więc my w to nie ingerujemy. Ale klikamy sobie w pole na niebiesko, gdzie jest napisane niebieską czcionką, co zrobić, kiedy nie ma, druga osoba nie ma stłuczki. I mamy dosłownie na jednym ekranie. Nic nie trzeba przewijać. Mhm. 5 czy 7, 2, 4, 6, 8 punktów króciusieńkich, co trzeba zrobić.
1: I koniec.
0: I koniec. Spisujemy się, dokumentujemy szkodę fotograficznie, spisujemy dane pojazdu i tak dalej. Oczywiście mamy smartfony, wszyscy. Nie, jakby wyjdźmy już z tego poziomu, że jesteśmy wykluczeni. No okej, oczywiście, ja nie odmawiam tego, że ktoś może nie chcieć używać i tak dalej, ale proszę mi wierzyć, grosz kłód odbywa się już w świecie cyfrowym. W związku z tym
1: no, może się też smartfon rozładować, prawda?
0: No może się rozładować, ale to jesteśmy sytuacje. W stanie zorganizować sobie smartfon zapasowy albo poprosić kogoś o pomoc.
1: Panie Damianie, rozmawialiśmy też jakiś czas temu o sytuacji, mieliśmy wrócić do tego tematu, co w sytuacji, kiedy jedziemy autem A w leasingu albo samochodem służbowym, który de facto w dokumentach nie ma naszego imienia i nazwiska.
0: Jako właściciela, tak.
1: Przyda nam się ta M-stłuczka?
0: Przyda nam się. Jest opcja, zresztą my też pracujemy ze związkiem firm leasingowych. Wiemy, że związek do swoich firm członkowskich, czyli tych leasingodawców, komunikuje tę usługę M-stłuczki. Otóż, drodzy państwo, jeśli nie jesteśmy właścicielem pojazdu, a jesteśmy sprawcą, to tak, w M-obywatelu, w M-stłuczce jest funkcja nie jestem właścicielem pojazdu, gdzie mam do wpisania kto jest właścicielem tego pojazdu i na przykład kontakt do tej osoby czy instytucji. Po prostu. Okay. Jestem w stanie to zgłosić.
1: Dobrze, to przypomnijmy jeszcze raz dane za niecały rok, bo mamy początek sierpnia, a tylko od 1 września w ten sposób zgłosili Polacy 20 tysięcy takich mniej groźnych, ale jednak zdarzeń
0: tak
1: drogowych.
0: Jest.
1: Czyli mówimy przynajmniej o 40 tysiącach samochodów, które w mniejszym lub większym stopniu zostały niestety uszkodzone. Dobrze, panie Damianie, to teraz druga sprawa. OC w M-obywatelu to jest nowsza, świeższa sprawa. Ja wiem, żebyśmy tutaj uporządkowali. My już od lat możemy sprawdzić na przykład, czy nasz samochód ma ważne OC, a nawet dostaniemy przypomnienie, że tutaj termin polisy nam się kończy. Ale poszliście krok dalej.
0: Ale uwaga, panie redaktorze, podpowiedzmy od razu naszym słuchaczom. Dostaniemy to przypomnienie, jak sobie je ustawimy. Czyli tak. Wyskoczy nam orzełek, powiadomienie w postaci orzełka, powiadomienie w postaci naszego orła, naszego godła. To jest oczywiście powiadomienie z M-obywatela. I wtedy będziemy widzieli na ekranie swojego telefonu na górze, że orzełek oznacza powiadomienie. Sprawdźmy, co się dzieje w M-obywatelu, tak? Mhm. Dlaczego nas powiadamia. I wtedy będziemy mieli to powiadomienie, o którym pan mówi. I tak, ta usługa, jeśli jesteśmy właścicielem pojazdu, ona była, powiedzmy, od dawna. Tak? Usługa też sprawdzenia na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pojazdu też jest dostępna od lat, ale my stwierdziliśmy, że no dobrze, to połączmy te światy. I znowuż, współpraca trzech instytucji, czyli Ministerstwa Cyfryzacji, Centralnego Ośrodka Informatyki i nas, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, pozwoliła na to, że my tę usługę sprawdzenia cudzego pojazdu, nie naszego, cudzego ubezpieczenia tak naprawdę, wsadziliśmy, przepraszam za kolokwializm, do tego pakietu usług związanych z kierowcą i pojazd do M-obywatela. Czyli dzisiaj, jeśli kupuję od pana samochód, to ja mogę przez M-obywatela sprawdzić, czy ma pan ważną polisę do tego auta, które chce mi pan sprzedać. Jeśli pan ma ze mną stłuczkę, ma pan tego M-obywatela, chce pan sprawdzić, czy sprawca, czyli ja, ma ważną polisę. Robi pan to w M-obywatelu. Oczywiście dalej może pan wejść na stronę ufg.pl, o czym przypominam. Wystarczy numer rejestracyjny, ale mamy teraz tę opcję również w M-obywatelu.
1: No zrobiliście i sobie konkurencję. No mniej ludzi pewnie wchodzi na waszą stronę internetową.
0: Nie,
1: teraz,
0: na naszą stronę wchodzę. Liczba tych sprawdzeń jest notowana w milionach, ale myślę, że obywatele, branża ubezpieczeniowa, agenci ubezpieczeniowi, klienci towarzystw ubezpieczeniowych, ale też organy upoważnione, czy uprawnione, czy wręcz zobowiązane do kontroli, jak na przykład policja, tak masowo to sprawdzają. Ale okazuje się, że to nie jest, my nie patrzymy na to jako konkurencję, bo my nie jesteśmy podmiotem komercyjnym,
1: no,
0: o czym przypomnę. W związku z tym, jeśli można dać kolejny punkt dostępu obywatelowi, żeby mógł sprawdzić coś, co w danej sytuacji życiowej jest dla niego ważne, to tak, dajemy. No i okazuje się, że działa, bo mamy dzisiaj początek sierpnia, usługa działa

0: od 1 lipca. No i rozumiem, podajemy dane.
1: Podajemy
0: dane. No i okazuje się, że obywatele w aplikacji mObywatel do tej pory ponad 312 tysięcy razy sprawdzili ważność polis. Co oznacza, że to, że usługa działa, to my wiemy, bo my takie usługi wdrażamy. Ale co oznacza, że po pierwsze obywatele zobaczyli, że ta usługa tam jest, a po drugie korzystają w różnych sytuacjach, co nas bardzo cieszy.
1: W jakich sytuacjach? Bo nie wierzę, że 312 tysięcy samochodów było sprzedanych albo sprawdzanych przy transakcjach kupna-sprzedaży.
0: A wie pan co, to powiem tak. W różnych sytuacjach. Sytuacje takie jak i stłuczka też, zobaczmy. I kupno-sprzedaż, nawet jeśli fizycznie nie kup, znaczy jeśli nie dojdzie do transakcji, ale chcę sprawdzić. I pojazd, który widzę z jakichś powodów, chcę zobaczyć, czy mam
1: taki wrost na parkingu na przykład.
0: Ale jeszcze inne sytuacje. Dostaję auto zastępcze z warsztatu. Pożyczam samochód z firmy oferującej wynajem krótko czy długoterminowy, tak? Czy to car sharing, czy wynajem, bo jadę do innego miasta i wynająłem sobie tam samochód, bo się okazało, że nie wiem, pociągiem jest taniej, szybciej, cokolwiek, a tam na miejscu chcę sobie gdzieś skoczyć samochodem, więc sprawdzam. W jakich innych sytuacjach? No więc to tak jak powiedziałem, te wszystkie sytuacje związane z użyczeniem samochodu, tego jest dużo.
1: I tutaj się zatrzymajmy na chwilę, bo może taki nawyk powinniśmy sobie wyrobić, że jeżeli dostajemy na przykład samochód z firmy, w której pracujemy, jedź, załatw coś, nie wiem, samochód służbowy, skuter służbowy coraz częściej, tu jest skuter służbowy, można gdzieś tam przewieźć, przejechać, załatwić coś.
0: Tak.
1: I warto we własnym interesie to sprawdzić, bo teraz uwaga, problem jest w tym, że jeżeli nie sprawdzimy, to
0: solidarnie
1: możemy mieć problemy.
0: Przypomnę, że zasada sformułowana w bardzo jasny sposób w prawie mówi tak. Sprawca, łamane przez kierujący pojazdem, solidarnie odpowiada z właścicielem pojazdu, jeśli to są inne osoby, za to, że pojazd jest nieubezpieczony i wyrządzono nim szkodę. Czyli jeśli ja wziąłem od pana samochód, jeśli on nie ma do niego przypisanego obowiązkowo OC i powoduje szkodę, to od nas obydwu solidarnie dochodzi się wszystkich zobowiązań finansowych wynikłych z tej szkody.
1: Solidarnie, czyli pół na pół.
0: Tak. No, możemy sobie, że w gestii instytucji, która do tego dochodzi, w zależności czy to będzie ubezpieczyciel czy fundusz, w praktyce wygląda to tak, że może się okazać, że na przykład przyjdzie ktoś tylko do mnie albo tylko do pana, ale zasada mówi tak, że solidarnie odpowiadacie obydwaj. W związku z tym, jeśli policja mówi, posługuje się prostym przesłaniem, które brzmi: piłeś, nie jedziesz, to my byśmy do tego dodali drugie zdanie. Nie masz OC, nie jedziesz. No i tu dochodzimy do tego, po co jest nam mObywatel, żeby sprawdzić ważność OC, po prostu.
1: To się też może przydać w wielu wypożyczalniach, szczególnie teraz w sezonie letnim, gdzie możemy małej wypożyczalni wypożyczyć sobie samochód, możemy wypożyczyć kłada, kłady też są zarejestrowane i posiadają obowiązek OC, możemy wynająć sobie skuter i co? I warto, zanim przejedziemy te pierwsze 10 metrów, sprawdzić, czy faktycznie wypożyczamy samochód z OC, bo sama deklaracja wypożyczającego chyba tutaj nie wystarcza.
0: Przy całym szacunku do wszystkich, od kogo bierzemy w użytkowanie pojazd, nie mamy zaufania i nie miejmy, bo chodzi o nasz interes ekonomiczny. Dodam jeszcze do tego niepotrzebny stres, niepotrzebne nerwy. W związku z tym sprawdzamy.
1: Sprawdzamy, to jest niezwykle ważne i jak widać ta usługa cieszy się bardzo dużą popularnością. To teraz jeszcze jedna rzecz. Podesłał mi pan niedawno ciekawostkę, o której mówiłem nawet na antenie Polskiego Radia 24. Tak, to był magazyn Saldo w minionym tygodniu, dotyczący, uwaga, hulajnóg elektrycznych, które w Grecji mają obowiązkowe OC. Idzie nowe?
0: Myślę, że państwa europejskie i również w tym państwo polskie i polski ustawodawca dostrzegają już ten problem, bo trzeba go nazwać problemem, bo mówiąc prost, jeśli coś mówimy o tym urządzeniu, czy tej hulajnodze, ale tak naprawdę powinniśmy powiedzieć o e-motorowerze. No tu rozmawiamy o pojazdach napędzanych silnikami elektrycznymi. Jeśli coś spełnia określone przesłanki wynikające z różnych, tak naprawdę wcale nieskomplikowanych przepisów. To znaczy, jeśli ma moc przekraczającą określone parametry, to naprawdę łatwo wszystko znaleźć w internecie, do czego zachęcam, zwłaszcza rodziców zastanawiających się nad kupieniem swoim pociechą takich pojazdów. Jeśli coś

0: przekracza pewną moc silnika. Jeśli coś potrafi utrzymać stałą prędkość powyżej pewnej wartości określonej i jeśli to coś, a w wielu przypadkach, proszę mi wierzyć, tak, mało tego, sprzedawcy to pokazują, ma homologację, to uwaga, niespodzianka na drodze, która może spotkać użytkownika tego, niestety bardzo często młodocianego i widzimy to, będzie taka, że rodzice będą odpowiadać jako przedstawiciele prawni tej osoby. Za co? Za to, że ta osoba porusza się bez uprawnień, bo tak naprawdę mówimy o e-motorowerze. No jeśli mamy coś, zresztą drodzy Państwo, no rzut oka na to, co się dzieje na polskich drogach, ulicach i drogach dla rowerów. I pojazdy, które naprawdę trzeba bardzo dużego szkła pomniejszającego, nie powiększającego, żeby je uznać za zwyczajną hulajnogę, tak? Więc jeśli to coś jest pojazdem mechanicznym, no to mamy do spełnienia kilka obowiązków. I w tym momencie nasz młodociany ma problem, a właściwie jego rodzice mają problem. I to nie jest to, że ja przyszedłem do Państwa postraszyć, tylko raczej uprzedzić. Bo ja już widzę wpisy na forach internetowych, w mediach społecznościowych ludzi, którzy mówią, ludzie, naprawdę, pomyślcie, zanim kupicie dziecku hulajnogę, która ma 2000 W mocy, rozpędzać się do 70 km na godzinę, bo to nie jest hulajnoga. To jest e-motorower, na który, uwaga, powinniście mieć uprawnienie, w sensie wasze dzieci, do kierowania tego pojazdu. Ten pojazd powinien być zarejestrowany i, uwaga, co jeszcze? I ubezpieczony. I tak komuś się może wydawać, że a, policja nie jest wszędzie, nie będzie kontrolować. To ja mam dwie wiadomości. Pierwsza jest taka, myślę, że koleżanki i koledzy z komend policji się nie obrażą. Pierwsza jest taka, że policjanci wprost zapowiadają, że kontrole będą. Więc oczywiście ktoś może liczyć na to, że mu się uda wymknąć i tak dalej, a druga jest bardziej dolegliwa. Otóż, jeśli się zdarzy szkoda, a gdyby pan redaktor porozmawiał z tak zwanymi urazówkami, czyli tymi odczesorami po prostu, to by się okazało, że takich szkód jest bardzo dużo. To są połamane nogi, to są pozrywane więzadła w kolanach. To są naprawdę ciężkie obrażenia. To no już mamy niestety wypadki śmiertelne. Ale to jest też balansowanie na granicy ryzyka, kiedy taki delikwent na takim pojeździe wjeżdża pomiędzy autobus a pojazd jadący z przepisową prędkością. To jest mój własny przypadek na jednej z ulic dużego miasta, no to naprawdę mamy problem. I ten problem będzie bardzo dolegliwy dla rodziców takiej osoby, takiego człowieka, bo okaże się, że w przypadku szkody, a jeszcze do tego dojdzie kontrola, po pierwsze, będzie opłata za brak obowiązkowego OC, od razu powiem, to jest 1600 zł. I opłatę tę nałoży na miejscu funkcjonariusz policji. Po drugie, jeśli ta osoba wyrządzi szkodę, to będziecie Państwo musieli jako rodzice pokryć tę szkodę z własnych pieniędzy.
1: No nie, bo mówimy tutaj tylko, nie wiem, o zarysowanych drzwiach, nie, które nie i mówimy. Tak potrafią dużo kosztować.
0: Znaczy ja od razu powiem, że średnia wartość szkody z OC, no w tym momencie nie ma tego OC, ale ono powinno być, no bo wiemy, że już wiemy, że to jest pojazd mechaniczny, to jest około 12 tysięcy złotych dzisiaj. Pomyślcie, drodzy Państwo, czy warto ryzykować. Naprawdę. Albo mniejszej mocy hulajnoga, albo jeśli to jest ktoś, kto już może mieć uprawnienia ze względu na swój wiek, doświadczenie, karty rowerowe, to wszystko, co jest łatwe do sprawdzenia i naprawdę na stronie każdej szkoły jazdy, czy na stronach policji i tak dalej można łatwo znaleźć. I wtedy po prostu zróbmy tak, jak prawo każe. No i teraz wracając do tego początku, o którym mówiliśmy, do tej Grecji, o której wiadomość ja panu podesłałem. To nie tylko Grecja, bo zdaje się, że jest kilka innych krajów, gdzie takie ubezpieczenia są obowiązkowe.
1: Dla tych zwykłych hulajnóg.
0: Tak, ale drodzy Państwo, to nie jest tak, że nagle ktoś wpadł na pomysł i bo tutaj chce komuś napchać kieszenie, bo będzie sprzedaż ubezpieczeń. Ja mam jedno bardzo proste zdanie, które myślę trafi do wyobraźni naszych słuchaczek i słuchaczy. Proszę sobie wyobrazić, że Państwo będziecie poszkodowani. Chcielibyście, żeby była polisa, z której ktoś za sprawcę zapłaci? Czy chcecie sami dochodzić na drodze postępowania cywilnego w sądzie i tak dalej od sprawcy albo jego rodziców kosztów tego, co naprawdę może być dolegliwe?
1: Odpowiedź jest oczywista. Bardzo dziękuję za spotkanie w studiu Polskiego Radia 24. Dzisiaj moim i Państwa gościem był pan Damian Ziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: No i cóż, życzymy wszystkim bezpiecznej jazdy.
0: Tak jest, szerokości, mówiąc popularnie.
1: Magazyn Saldo, Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Powtórka programu.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklamie. Autopromocja.
4: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
3: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 23. Radosław Siennicki, dobry wieczór. U nas na początek prezydent Karol Nawrocki uniewinnił 3 osoby. Wśród nich jest Piotr Staruchowicz, pseudonim Staruch, znany w środowisku kibiców Legii Warszawa. Hiszpania i Maroko wspólnie wyjaśniają okoliczności niedawnego szturmu nielegalnych migrantów. Rabat wskazuje na handlarzy ludźmi oraz dezinformację. Nie zabraknie także sportowych emocji. Za nami pierwszy etap wyścigu Tour de Pologne. Kolarze pokonali już 234 km. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: 3 ułaskawienia i wiele pytań. Prezydent Karol Nawrocki skorzystał z prawa łaski wobec 3 osób. Chodzi o Adama Borowskiego, Piotra Staruchowicza, znanego w środowisku kibiców Legii Warszawa, na którego nałożono 2-letni zakaz stadionowy, oraz Piotra Pytla, Polaka skazanego w Niemczech za zabójstwo, którego nie popełnił. Dlaczego prezydent zdecydował się na taki krok i jakie są polityczne konsekwencje tej decyzji? O tym Dagmara Kędzior.
2: Wśród osób ułaskawionych jest Adam Borowski, działacz opozycji PRL, który został skazany na 5 roku więzienia za zniesławienie Romana Giertycha. Druga osoba to Piotr Staruchowicz, który miał orzeczony 2-letni zakaz stadionowy za wejście na płot w celu prowadzenia dopingu. Trzecia ułaskawiona osoba to Piotr Pytel, który według ustaleń polskich śledczych został niesłusznie skazany w Niemczech za zabójstwo kobiety. Ułaskawienie mężczyzny potwierdził jego pełnomocnik Paweł Matyja.
3: Jesteśmy szczęśliwi, ponieważ udało się po ponad 20 latach niesłusznego pobytu pana Piotra w zakładzie karnym spowodować, że sprawiedliwości stało się zadość. Osoba niewinna nareszcie nie ponosi odpowiedzialności za nie swoje czyny.
2: Z wnioskiem o ułaskawienie tego mężczyzny zwrócił się do prezydenta prokurator generalny Waldemar Żurek. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: To nie jedyna sprawa, w której dziś pojawia się nazwisko prezydenta. Między rządem a kancelarią Karola Nawrockiego trwa ostry spór o wysokie ceny paliw, a kierowcy odczuwają go przy każdym tankowaniu. Przedstawiciele rządu mówią, że chcieli kontynuować program CPN, ale prezydent nie podpisał ustawy o przekazaniu do budżetu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz odpowiada, że realne koszty podpisania ustawy ponieśliby konsumenci.
4: To rozwiązanie, które proponowali rządzący, było takim rozwiązaniem bardzo pokrętnym, bo z jednej strony rządzący chcieli nałożyć 60-procentowy podatek od tych tak zwanych nadzwyczajnych zysków, ale jak państwo myślicie, kto by poniósł tak naprawdę realne koszty tego podatku? Te duże korporacje, duży przedsiębiorcy? No nie, każdy z nas, wszyscy podatnicy zapłacilibyśmy jeszcze więcej za paliwo.
1: Rafał Leśkiewicz

0: Dodaje, że wysokie ceny paliw uderzają między innymi w rolników.
1: Nie wiem, czy państwo wiecie, ile kosztują żniwa, ile kosztuje dzień pracy kombajnu. 10 godzin pracy kombajnu to jest przynajmniej 200 litrów ropy. Łatwo policzyć, ropa jest po ponad 8 zł, a więc rolnik wyjeżdżając na pole, kosząc zboże jednego dnia, ponosi koszty w wysokości prawie 1700 zł za użyty sprzęt, więc rządzący teraz powinni obniżyć koszty paliw.
0: Ministerstwo Energii prowadzi rozmowy z Ministerstwem Finansów nad przywróceniem programu ceny paliwa niżej. Rozważane jest wprowadzenie go na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Tymczasem ceny paliw na stacjach są na najwyższych poziomach w tym roku. Za olej napędowy kierowcy płacą już powyżej 8 zł za litr. Benzyna 95 kosztuje średnio powyżej 7 zł i 50 groszy. Zaostrzenie prawa migracyjnego, deportacje po drugim wykroczeniu i zawieszenie strefy Schengen. Takie rozwiązania proponuje kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek. To reakcja na wydarzenia w Hiszpanii i incydenty z udziałem cudzoziemców w Polsce. Politycy koalicji rządzącej odpowiadają, że podobne postulaty brzmią zaskakująco i przypominają politykę migracyjną prowadzoną przez rządy Zjednoczonej Prawicy. Szczegóły zna Sylwia Białek.
2: W związku z sytuacją w Hiszpanii Przemysław Czarnek żąda czasowego zawieszenia przepisów strefy Schengen. Krytykuje też rządzących, że milczą w sytuacji, gdy obywatele Ukrainy atakują Polaków. Domaga się zaostrzenia przepisów.
3: Żądamy zatem od Tuska, aby w najbliższych dniach, najdalej jutro, podjął stosowne działania celem zabezpieczenia Polski i Polaków.
2: Zaskoczony słowami polityka Prawa i Sprawiedliwości jest Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej, który przypomina, jak za rządów Zjednoczonej Prawicy wyglądała polityka migracyjna.
4: Za rządów Prawa i Sprawiedliwości Polska granica wschodnia była dziurawa jak sito.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy uważa, że polskie przepisy są wystarczające.
5: Przemysław Czarnek dużo mówi, ale mało myśli, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące bezpieczeństwa Polski.
2: Rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych Karolina Gałecka podkreśliła, że obywatel Ukrainy, który brutalnie zaatakował Polkę we Wrocławiu, został zatrzymany, a cudzoziemcy łamiący prawo są niezwłocznie deportowani. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Równolegle po prawej stronie sceny politycznej Mateusz Morawiecki ogłasza założenie partii politycznej. Były premier poinformował o tym wieczorem w rozmowie na kanale Rymanowski Live na YouTubie. Partia wystartuje 15 października podczas zorganizowanej tego dnia konwencji. Mateusz Morawiecki mówił, że członkostwo w PiS tych osób, które dołączyły do jego stowarzyszenia, jest, jak się wyraził, martwe i dlatego mogą oni założyć partię. Jak na razie wszyscy członkowie Rozwoju Plus są formalnie w Prawie i Sprawiedliwości. Ich sprawami zajmuje się rzecznik dyscyplinarny partii. Około 40 osób, które odeszło z PiS do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, założyło już klub parlamentarny.
6: Suma wydarzeń.
0: Co dzieje się na warszawskich szpitalnych oddziałach ratunkowych? Pojutrze mają zostać przedstawione wyniki audytu przeprowadzonego po doniesieniach o nieprawidłowościach w szpitalu południowym. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapewnia, że dokumentacja jest już kompletna, a teraz trwa analiza jej ustaleń.
7: Ten audyt dosłownie wpłynął na moje ręce, więc pozwolicie państwo, że ja się z nim zapoznam i dosłownie w przeciągu najbliższych dni, prawdopodobnie w środę, zaprezentuję państwu te wszystkie wnioski, które z tego audytu płyną oraz oczywiście również rekomendacje. Przypominam, że również audyty dotyczą SOR-ów w innych szpitalach miejskich, ale również w prosektoriach.
0: Według medialnych doniesień na SOR-ze w szpitalu południowym miało dochodzić do zaniedbań lekarskich czy przyjmowania niektórych pacjentów poza kolejką. W tej sprawie postępowanie prowadzi także prokuratura. Czy wspomniany audyt przyniesie realne zmiany? Sceptycznie oceniał to na naszej antenie Szymon Piegza, dziennikarz śledczy Onetu, autor publikacji dotyczących nieprawidłowości w warszawskich szpitalach.
8: Myślę, że osoby decyzyjne, decydenci będą teraz publicznie zrzucać winę na siebie nawzajem. I wiele rozmów razem z Magdą Ligamont i z Marcinem Terlikiem przeprowadziliśmy do tych tematów. Naprawdę tematy prosektoriów w warszawskich szpitalach zgłębiliśmy bardzo dobrze. Dlatego mnie ręce opadają, jak czytam te oświadczenia kolejnych szpitali, ale widzimy, bo to się już dzieje. To znaczy widzę, że każda osoba, która miała funkcję prezesa, dyrektora, będzie odsuwała, będzie robiła wszystko, żeby odsunąć od siebie odpowiedzialność i mówić albo nic nie mogłem, albo nic nie wiedziałem.
0: Mówił Szymon Piegza, dziennikarz śledczy Onetu.
6: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Maroko wskazuje winnych rosnącej presji migracyjnej na granicy z hiszpańskimi enklawami.

W Rabacie twierdzą, że za próbami przedostania się do Ceuty i Melilli stoją dezinformacja rozpowszechniana w mediach społecznościowych oraz siatki handlarzy ludźmi. Marokańska prokuratura bada okoliczności zorganizowania masowych prób przedostania się do hiszpańskiej Ceuty, a Rabat współpracuje z Madrytem przy ustaleniu liczby ofiar i ich tożsamości. Więcej na ten temat Jano.

0: Migranci mieli uwierzyć, że po dopłynięciu do Ceuty w pław nie zostaną natychmiast zawróceni. To przede wszystkim wykorzystywanie przestrzeni cyfrowej do szerzenia dezinformacji, działalność handlarzy ludźmi oraz błędne interpretacje przepisów. Maroko zwiększyło liczbę patroli na lądzie i morzu, a Hiszpania ustawiła przy Ceucie pływającą zaporę. Śledztwa mają ustalić, kto organizował masowe próby przekroczenia granicy. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: Kryzys migracyjny będzie tematem nadzwyczajnych spotkań unijnych ambasadorów i ministrów spraw wewnętrznych. W centrum rozmów znajdzie się wsparcie dla Hiszpanii oraz skuteczniejsza ochrona zewnętrznych granic wspólnoty. Dramatyczny bilans pożarów w pobliżu Madrytu. Około 100 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy, a ogień strawił 77 tysięcy hektarów terenów. Na miejsca dotknięte żywiołem wkraczają teraz ubezpieczyciele, którzy mają oszacować skalę zniszczeń i wysokość strat. O szczegółach Mateusz Czmiel.
2: W 7 miejscowościach regionu Madrytu uszkodzonych lub zniszczonych zostało blisko 1600 budynków. Największe zniszczenia są w miejscowości Navas del Rey. To tu wrócili już pierwsi mieszkańcy, którzy liczą także na wsparcie rządu. Proszę sobie wyobrazić, całe życie człowiek ciężko pracuje, żeby mieć własny dom, samochód i dorobek, a potem z dnia na dzień wszystko traci. Trudno to opisać słowami. Nadal nie jesteśmy w stanie tego zaakceptować. Patrzymy na to wszystko, ale wciąż wydaje nam się to snem, a nie rzeczywistością. Mieszkańcy zachodnich prowincji Madrytu zgodnie podkreślają, że ten pożar był wyjątkowo silny i niszczycielski. Pan Juan także stracił cały swój dobytek. Chcemy jak najszybciej wrócić do normalności. Rozmawialiśmy już z burmistrzem i poprosiliśmy go o pomoc, ponieważ mamy małe dzieci. Najważniejsze jest, aby dzieci mogły wrócić do szkoły i do swojej codzienności. W Hiszpanii są już polscy strażacy, którzy pomagają walczyć z żywiołem. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Ekstremalne zjawiska pogodowe coraz mocniej wpływają także na codzienne życie mieszkańców Europy. Podczas gdy okolice Madrytu walczą ze skutkami niszczycielskich pożarów, Węgry wprowadzają program oszczędzania energii. To w związku z rekordową suszą i ograniczeniem pracy elektrowni jądrowej w Pokrz. Po nadzwyczajnym spotkaniu władz zapowiedziano kolejne działania mające ograniczyć zużycie prądu i wody. Z Budapesztu Piotr Piętka.
3: Premier poinformował, że wczoraj dzięki wspólnym działaniom mieszkańców, samorządów i przedsiębiorstw zużycie energii udało się zmniejszyć o 700 MW. To moc odpowiadająca około 1,5 bloku elektrowni jądrowej w Pokrz. Peter Modzior podkreślił jednak, że najbliższe dni nadal będą krytyczne dla systemu energetycznego i zaopatrzenia w wodę. Ze względu na spodziewany dalszy spadek poziomu wody istnieje nadal możliwość zamknięcia elektrowni w Pokrz, ale wszyscy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić jak najdłuższą pracę ostatniej turbiny z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa, powiedział. Według węgierskiego rządu ograniczenia mają w pierwszej kolejności objąć administrację państwową i duże zakłady przemysłowe, a dopiero w ostateczności gospodarstwa domowe. Od dziś między 17 a 22 po Węgrzech nie będą kursować elektryczne pociągi towarowe. Podczas spotkania z prezydentką przedstawiciele opozycyjnego Fideszu zadeklarowali współpracę na rzecz utrzymania bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednocześnie skrytykowali premiera za sposób prowadzenia rozmów. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: A jak upały wpłyną na Polskę? Wraca tropikalna pogoda. Wysokie temperatury obejmą niemal cały kraj i mogą utrzymać się przez dłuższy czas. Polski system elektroenergetyczny jest na to przygotowany. Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że węgierski scenariusz nam nie grozi.
4: Ale to nie jest tak, że ta sytuacja jest zero-jedynkowa. Ona budzi oczywiście różne zagrożenia i na różnych polach. To są oczywiście kwestie związane z kwestią przeciążenia sieci, pewnie lokalnym, punktowym. Natomiast tak sytuacja, jeżeli chodzi o region, jeżeli chodzi o Węgry, jest trudna. Więc myślę, że Polska w tej sytuacji będzie pełniła, tak jak ostatnio, rolę eksportera. Absolutnie.
1: Służby apelują o ostrożność, a lekarze przypominają, że największym zagrożeniem podczas upałów jest odwodnienie, szczególnie niebezpieczne dla osób starszych. Więcej na ten temat Maciej Szefer.
5: Sposobów na przetrwanie najgorętszych dni jest wiele.
6: Dużo piję, odpoczywam, w domu siedzę, nie wychodzę na zewnątrz.
7: Usiąść na chwilę, napić się wody. Człowiek nie może się przepracowywać, nie żyjemy tylko pracą.
5: Upały stanowią duże niebezpieczeństwo, szczególnie dla pacjentów chorujących na serce, mówi kardiolog dr Marek Słomczyński ze Szpitala Miejskiego Strusia w Poznaniu.
8: My naprawdę musimy się bać upałów, szczególnie pacjenci, którzy mają rozpoznane choroby kardiologiczne.
5: Lekarz apeluje, aby w czasie upałów zadbać o seniorów, którzy często nie odczuwają pragnienia i spożywają zbyt mało płynów.
8: Bardziej liczy się to, żeby ta starsza osoba wypiła cokolwiek, niż przymuszać ją

0: do picia ciągle tej samej wody. Starajmy się urozmaicać.
1: Kulminacja upałów przypadnie na wtorek i środę. W niektórych regionach kraju temperatura może wzrosnąć do 39 stopni Celsjusza. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: MSWiA apeluje o niezostawianie dzieci ani zwierząt w rozgrzanym samochodzie. Jeżeli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, należy natychmiast wezwać służby, a w razie konieczności zbić szybę. Zarzut usiłowania zabójstwa postawiono 18-latkowi, który w sobotę we Wrocławiu zaatakował nożem kobietę. Przesłuchanie mężczyzny nie wyjaśniło, jaki był motyw jego działania. Sprawca odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do winy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz.
3: Wstępne okoliczności są takie, że pani została zaatakowana przez obywatela Ukrainy, 18-letniego. Jaki był motyw działania, podejrzany nam nie powiedział do protokołu, ani nie powiedział w czasie przesłuchania. Na dalszym etapie śledztwa sprawdzany będzie cały przebieg tego zdarzenia, będzie gromadzony dalszy materiał dowodowy.
2: Jutro sąd zdecyduje, czy przychyli się do wniosku prokuratury w sprawie zastosowania aresztu śledczego. Zaatakowana kobieta opuściła już szpital. 30-latka jest w stanie ogólnym dobrym, choć czekają dalsze leczenie ran i prawdopodobnie pomoc psychologiczna. Nie żyje 11-letni chłopiec, który jadąc hulajnogą elektryczną zderzył się z kombajnem. Do tragedii doszło w miejscowości Sypień w województwie łódzkim. Mimo natychmiastowej pomocy i podjętej reanimacji, życia dziecka nie udało się uratować.
4: To kolejny tragiczny wypadek z udziałem dziecka poruszającego się hulajnogą elektryczną. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że chłopiec poruszał się hulajnogą po lokalnej drodze, wyjaśnia komisarz Edyta Machnik z Wojewódzkiej Komendy Policji w Łodzi.
5: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna.
4: Na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Ratownicy przez długi czas walczyli o życie 11-latka, jednak obrażenia okazały się zbyt poważne. Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
2: Funkcjonariusze apelują do rodziców o szczególny nadzór nad dziećmi. Tylko w części województwa lubelskiego zadziałał system ostrzegania po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę manewrującą. Jak podsumował Lubelski Urząd Wojewódzki, syreny alarmowe uruchomiły się w 7 z 17 powiatów. W pozostałych 10 procedury nie zadziałały. Władze zapowiadają zmiany, które mają poprawić skuteczność systemu ostrzegania. Więcej w relacji Karoliny Ryniak z Radia Lublin.
6: Trzeba ujednolicić procedury i najlepiej, żeby za włączenie syren odpowiadało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, powiedział wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
7: Chcemy, aby była możliwość uruchamiania ich zdalnie i selektywnie w ogóle, również dla wybranych tylko, bo nasze województwo w tym systemie wczesnego alarmowania i ostrzegania jest podzielone na 4 obszary i one obejmują określone powiaty. 164 lokalizacje naszych syren w województwie lubelskim, te urządzenia mają możliwość bycia włączane zdalnie za pomocą konkretnych urządzeń. Dodatkowe urządzenia będą po prostu w dyspozytorni Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i w tym procesie po prostu powiaty będą w pewien sposób pominięte.
6: Obecnie na terenie naszego regionu mamy 364 sprawne syreny. Prawie połowa z nich może być uruchomiona zdalnie. Reszta działa analogowo. To oznacza, że do ich włączenia potrzebny jest człowiek. Karolina Ryniak, Radio Lublin.
2: Pierwsza taka decyzja po zmianie przepisów na Warmii i Mazurach. Inspekcja pracy po raz pierwszy skorzystała z nowych uprawnień i nakazała przekształcenie umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę. O nowych możliwościach inspektorów mówił w Polskim Radiu Olsztyn Łukasz Sztych, zastępca okręgowego inspektora pracy w Olsztynie. Sprawa dotyczy stolarni działającej w regionie.
8: Klasyczny przykład, kiedy pracodawca, czy w tym momencie zleceniodawca, zatrudniał jednego ze zleceniobiorców na podstawie umowy zlecenia, podczas gdy innych pracowników miał zatrudnionych na umowę o pracę. Robili to samo, także w takiej sytuacji inspektorowi pracy nie pozostało nic innego, jak zakwestionować taką umowę.
2: Kilka kolejnych takich spraw w regionie obecnie się toczy. Z danych GUS wynika, że na tzw. śmieciówkach w całej Polsce pracuje około 1,5 miliona osób, czyli około 10% wszystkich zatrudnionych.
9: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.

0: Pierwszy etap Tour de Pologne za nami i od razu emocjonująca końcówka. Po sprinterskim finiszu na mecie w Koszalinie triumfował Włoch Jonathan Milan z grupy Lidl Trek. Kolarze mieli do pokonania 234 km z Gdyni. Najlepszy z Polaków był Marceli Bogusławski z kadry narodowej, który zajął 12 miejsce. Finałowe metry etapu wspomina sam zawodnik.
1: Byłem ustawiony naprawdę na dobrej pozycji, ale no z tyłu chłopaki ruszyli troszeczkę wcześniej. Myślę, że troszeczkę za późno też ruszyłem, no i po prostu tym pędem, tym wszyscy z tyłu troszeczkę poszli. Ciężko już było złapać koło w ogóle do Jonathana Milana, także naprawdę było ciężko.
0: To był wyjątkowy dzień także dla Kamila Małeckiego. Etap prowadził przez jego rodzinne strony, a kolarz wykorzystał tę okazję znakomicie. Zdobył koszulkę najaktywniejszego zawodnika i awansował na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej.
2: No czuję się na pewno wyjątkowo. To był wyjątkowy dzień dla mnie. Pełen emocji, wrażeń, mnóstwo kibiców w Bytowie. Wygrałem tam premię, pokazałem się z jak najlepszej strony, także coś pięknego tak naprawdę. Chciałem przede wszystkim wygrać tą premię, no i mi się udało. Udało mi się zaskoczyć Radka. Myślał, że wyjdę mu z prawej strony, wyszedł mu z lewej, także dzięki temu udało mi się wygrać. No i też skupiłem się już na kolejnej premii, tylko bonusowej. Już nie walczyłem o żadną premię specjalną, żeby też zdobywać jak najwięcej punktów i żeby właśnie być wysoko w GC.
0: Choć Małecki znalazł się w bardzo dogodnym położeniu, to nie wybiega w przyszłość.
2: Na razie się cieszę tym dniem. Zobaczymy, co będzie w kolejnych dniach, co ekipa będzie chciała, jaki będzie plan. Na razie nie mam pojęcia, także cieszę się tym, co się wydarzyło i z tym chcę iść do łóżka dzisiaj.
0: Już jutro drugi etap wyścigu Tour de Pologne. Z Międzyzdrojów do Szczecina o długości 151 km. A my tym samym dotarliśmy do mety wieczornej sumy wydarzeń. Magazyn przygotowała Kamila Kuzar. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Radosław Siennicki, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
7: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
3: Autopromocja.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Prawie 23 minuty po 23:00, to jest Polskie Radio 24. I już teraz zapraszam Państwa na magazyn Twoje Pieniądze.
3: Powtórka programu.
10: Twoje Pieniądze.
11: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Dziś w audycji Twoje Pieniądze zajmiemy się kwestią dojazdów do pracy i tym, czy ten czas może być uznany za czas pracy albo nadgodziny, a więc czy i jak można za ten czas otrzymać wynagrodzenie. Moim gościem jest prawnik pani Izabela Petruczenko. Dzień dobry.
12: Witam serdecznie.
11: Wiele osób dojeżdża do pracy. No, to są okolice często położone przy największych miastach. To taka częsta rzecz, ale również z dalszych obszarów wiejskich, na przykład miasteczek różnych. I często ten dojazd jest utrudniony, ale przede wszystkim on trwa dosyć długo. Mamy nie najlepsze te połączenia komunikacyjne. Pracownicy dojeżdżają różnymi środkami. Wiadomo, swoim samochodem, ale też autobusem, pociągiem i tak samo wracają do domu. Gdy taki pociąg czy autobus na przykład kursują stosunkowo rzadko,

0: to takie osoby często zostają w pracy po prostu dłużej. No nie będą gdzieś czekać na przystanku, na dworcu, tylko po prostu już zostają w miejscu pracy. I po pierwsze, czy czas dojazdu można wliczyć do tego czasu pracy i zapłacić za niego pracownikowi tę normalną stawkę, taką jaką on po prostu zarabia? Czyli czy dojazd może być normalnie elementem czasu jego pracy z normalnym wynagrodzeniem?
1: No co do zasady nie. Z uwagi na to, że kodeks pracy definiuje nam czas pracy jako okres, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Kiedy my dojeżdżamy do tej pracy, no to tak de facto tej pracy nie wykonujemy i do dyspozycji nie pozostajemy. W związku z tym kodeks pracy no jako tako nie gwarantuje nam tego, że ten czas pracy, czas dojazdu jest traktowany jako czas pracy.
0: Czyli nie ma wynagrodzenia tak. Po prostu.
1: Nawet jeżeli byłby on bardzo drogi, no to niestety nie.
0: Jasne. No właśnie, bo jeszcze czasami może być bardzo drogie. A czy można uznać dojazd za godzinę wtedy na przykład nadliczbowe, czy tym bardziej nie po tym, co pani powiedziała? Bo to bym powiedziała, że dla pracownika byłoby nawet finansowo korzystniejsze, tak? Bo dostałby tutaj ileś tam więcej procent do tego swojego standardowego wynagrodzenia. To jest jedno pytanie, ale drugie, czy nawet gdyby tak nie było, to czy można by to było zapisać w umowie? Są różni pracownicy na różnych stanowiskach i są różne możliwości.
1: No kodeks pracy nam nie kwalifikuje tego dojazdu jako godziny nadliczbowe, aczkolwiek to, co pracodawca uwzględni w naszej umowie, to już pozostaje do jego własnej decyzji. Zatem jeżeli pracodawca tak by zdecydował, że on by chciał opłacać temu pracownikowi dojazd i gwarantować wynagrodzenie z tego tytułu, to jak najbardziej mógłby tak dokonać. No ale same przepisy niestety tego dojazdu nie kwalifikują też jako godziny nadliczbowe, choć faktycznie byłoby to z pewnością korzystniejszym wynagrodzeniem.
0: Tak, dla pracownika korzystniejsze, no właśnie. Ale a gdyby tak sobie na przykład zapisać, czy to jest w ogóle możliwe? Bo myślę, że to jest dosyć istotne, tak, jeśli chodzi o płacę, byłoby to jakimś dodatkowym apanażem pracownika, że na przykład umówiłby się z pracodawcą i w umowie zapisał, że na przykład jakaś kwota dodatkowo za dojazdy. Czy to jest w ogóle tak potencjalnie możliwe? No bo w zasadzie przepisy nie zakazują korzystniejszych rozwiązań dla pracownika.
1: Jak najbardziej. Pracodawca mógłby tę umowę uregulować korzystniej dla pracownika. Zatem jak najbardziej takie rozwiązanie byłoby możliwe. No i myślę, że stanowiłoby dodatkowy atut, tak?
0: No właśnie, taki, no tak jak mówię, jak czasami, nie wiem, jest dodatkowy na przykład abonament na coś na siłownię, to tu byłby dodatkowy abonament na dojazd. No dobrze, a taka sytuacja, o której wspomniałam na początku i teraz wróćmy może do niej. Jeśli pracownik zostaje w pracy dłużej i wykonuje tę swoją pracę, żeby, no nie wiem, nie czekać na przystanku. Można sobie wyobrazić, że zawsze ktoś ma na bieżąco coś do pracy, no może poza jakimiś takimi systemami, w których jest włączony do pracy innych ludzi, ale jeśli sam ma coś do wykonania, nie wiem, projekt do napisania, coś do zaksięgowania, no można sobie wiele rzeczy wymyślać, to on może tę pracę wykonywać wtedy, kiedy zostaje dłużej i czeka, no bo tam nie będzie czekał na przystanku. Czy wtedy, w takiej sytuacji może otrzymać wynagrodzenie? Jakie? Czy jest ono standardowe, tak jak za jego godziny pracy, czy za nadliczbowe? Bo jednak pracował 8 plus 2, na przykład sobie tak już to wyobraźmy. Od czego to zależy? Bo tu do dyspozycji zakładu pracy pozostaje na pewno.
1: Jeżeli faktycznie ta praca jest wykonywana, to wynagrodzenie się należy. Natomiast kwestią jest też to, czy to zostało uzgodnione z tym pracodawcą, tak? Jeżeli uzgodniliśmy, że zostajemy w godzinach nadliczbowych, to też to wynagrodzenie będzie opłacone w tych godzinach nadliczbowych, tak? Natomiast jeżeli my zostajemy bez tego przyzwolenia w tym zakładzie pracy i po prostu tam sobie pozostajemy, bo czekamy, ale nic nie robimy, no to tutaj nie możemy liczyć na to wynagrodzenie, tak? Ważne jest, żeby to uzgodnić z pracodawcą i żeby faktycznie tę pracę wykonywać.
0: Tak, no ktoś musiałby też jakby wykazać pewnie wykonanie tej pracy.
1: Oczywiście, no bo, tak. No musi być tego efekt.
0: Może były jakieś zadania zlecone. Jasne, rozumiem. No dobrze, a teraz czy mógłby pracodawca, no to jest pytanie, swobodnie czy za porozumieniem z pracownikiem, bo to są może dwie inne sytuacje, ustalić taki dobowy, tygodniowy, nie wiem, miesięczny wymiar czasu pracy dla tego pracownika, bo wówczas na przykład w jedne dni, w którym ma, nie wiem, gorsze połączenie, albo po prostu mógłby on pracować dłużej, żeby dostosować sobie ten czas dojazdu, czy w ogóle w inne dni tego dojazdu uniknąć, bo w jedne dni mógłby po prostu dłużej pracować, tę liczbę godzin tygodniowo on by wypracował, natomiast no, byłoby to swobodnie ustalane. Pytanie, czy swobodnie, tak jak mówię, czy w porozumieniu i czy pracodawca wtedy musi, jeśli pracownik o to wystąpi.
1: Oczywiście takie rozwiązanie jest dopuszczalne, ale w granicach przewidzianych przez kodeks pracy. Tutaj świetnym rozwiązaniem byłby ruchomy czas pracy, czyli takie rozwiązanie, które umożliwia pracodawcy wyznaczenie takich widełków i w tych widełkach pracownik miałby pojawić się w miejscu wykonywania pracy. No to przy okazji tego dojazdu, który jest czasochłonny i tych autobusów, które odjeżdżają w różnym czasie, byłoby z pewnością sprzyjającym rozwiązaniem. Z uwagi

0: Na fakt, że nie musielibyśmy się stawiać na godzinę 8, tylko moglibyśmy przyjechać między 7 a 10, tak?
1: Jasne. No właśnie, a to jeszcze też regulacja tego czasu w ciągu doby oczywiście, ale czy wtedy wynagrodzenie byłoby standardowe? No bo jak sobie wyobrazimy w czasie doby, to ono może być do 8, do nie wiem, do 16, do 18, ale może być również do 22, nie wiem, sobie wyobrażę.
0: Jeżeli my wypełniamy ten standardowy limit czasu pracy, to wynagrodzenie także pozostaje tutaj standardowe. Alternatywnie obok tego ruchomego czasu pracy moglibyśmy także rozważyć równoważny system pracy, tak?
1: No właśnie.
0: Tutaj na przykład przedłużamy czas pracy nawet do 12 godzin, no ale musimy zdecydowanie pamiętać o zachowaniu tych tygodniowych norm pracy, tak?
1: A wynagrodzenie jest wtedy również podstawowe, jeżeli to będzie 12 godzin. Bo tutaj się pojawiają zawsze te pytania, czy to są nadgodziny, czy to są jakieś dodatkowe wynagrodzenia. Nie, bo jest równoważne, więc i wynagrodzenie, że tak powiem, równoważne.
0: Dokładnie, ona się równoważy, tak.
1: Jasne. A jeszcze taka sytuacja, kiedy czasowo na przykład zakład przenosi produkcję gdzieś dalej. Ten dojazd będzie jeszcze dłuższy, tak? I teraz pytanie, czy on wtedy będzie też poza płatnymi godzinami, czy pracodawca musi to jakoś rozwiązać inaczej, no żeby ten pracownik otrzymał jakby jakąś rekompensatę finansową za to, że na przykład dojeżdża dalej, bo to pracodawca, a nie on przeniósł miejsce pracy czasowo.
0: No tutaj takiego rozwiązania nie przewidują niestety przepisy. Samo wydłużenie tego dojazdu nie powoduje automatycznie, że staje się on pracą, tak? No ale tutaj też wchodzi dodatkowe zagadnienie, takie jak czy pracodawca może jednostronnie zmienić na miejsce wykonywania tej pracy. Mhm. Ważne jest, żeby odnieść się do postanowień umowy, którą zawarliśmy. Jeżeli miejsce wykonywania pracy jest określone szeroko, no to wtedy będzie to dopuszczalne. Jeżeli natomiast nie, to powinniśmy się uciekać do zmiany tych warunków zatrudnienia. Tak?
1: Bardziej aniżeli jakby walczyć, ewentualnie walczyć o jakieś dodatkowe wynagrodzenie za to, że dalej musimy dojechać, mimo podwyżkę wynagrodzenia albo dodatkowy UFAP, pana, o którym żeśmy wspominały, rozumiem. A czy będzie różnica w wynagrodzeniu, jeżeli na przykład jeden pracownik, między dwoma pracownikami różnica, jeden będzie dojeżdżał codziennie 30 km do pracy, a drugi, który wykonuje pracę identyczną, mieszka na miejscu, to jest taka sytuacja i na przykład może te prace też ktoś wykonywać z domu, czyli czy jest między nimi tutaj różnica w wynagrodzeniu, jeśli pracodawcy oczywiście zależy na zatrudnieniu obu tych osób, bo to tak trzeba.
0: Mhm. Zasada jednakowego wynagrodzenia, ona dotyczy jednakowej pracy. Jeżeli natomiast pracodawcy zależy na tym, żeby pozyskać pracownika, który będzie dojeżdżał z miejscowości oddalonej o 50 km, no to nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby to wynagrodzenie po prostu przewidział mu wyższe. Tak? Jeżeli nam zależy na ekspercie, no to możemy zapewnić mu odpowiednie warunki. No ale co do zasady nie powinniśmy klasyfikować tych pracowników w taki sposób, że jeden mieszka 5 km, a drugi 50 od miejsca pracy. Jasne. I na tej podstawie regulować im wynagrodzenie tylko ze względu na to miejsce zamieszkania.
1: Jasne. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Izabela Petruczenko była naszym gościem. Dziękuję pani.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję.
2: Twoje pieniądze. Powtórka programu.
3: Za 28 minut północ, a już teraz na antenie Polskiego Radia 24, Jakub Kukla i magazyn Zbliżenie.
2: Powtórka programu.
4: Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Jakub Kukla, dobry wieczór. Witam państwa bardzo serdecznie. W berlińskim oddziale Instytutu Pileckiego odbyło się szczególne wydarzenie związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Znani niemieccy aktorzy odczytali fragmenty wspomnień i dzienników powstańców. I to wydarzenie chcemy potraktować jako punkt wyjścia do rozmowy na temat tego, jak polska historia jest postrzegana za granicą, w tym przypadku w Niemczech.

0: zbliżenie.
1: Łączymy się z naszymi gośćmi w Berlinie, a są nimi artystka, badaczka, architektka Anna Krenc. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I Patryk Szostak, rzecznik prasowy Instytutu Pileckiego w Berlinie. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Myślę, że możemy założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że przeważająca część słuchaczy raczej we wczorajszym wieczorze nie brała udziału. Mam na myśli oczywiście wydarzenia w Berlinie, więc proszę krótko

0: podsumować i przypomnieć, na czym polegał pomysł, jakie były jego podstawowe założenia.
1: Obchody 1 sierpnia, czyli wybuchu Powstania Warszawskiego, które zorganizowaliśmy w Berlinie w Instytucie Pileckiego, to była forma pomiędzy teatrem, a czytaniem, a koncertem i śpiewaniem piosenek powstańczych. Zrobiliśmy to już drugi raz. W zeszłym roku była pierwsza edycja, raczej uliczna, tego wydarzenia, gdzie zaprosiliśmy osoby czytające fragmenty pamiętników, wiersze i też śpiewaliśmy piosenki powstańcze, tak jak w Warszawie zresztą. No i w tym roku było podobnie. Różnica była taka, że nie robiliśmy tego dokładnie na ulicy, tak jak rok temu, tylko w samej siedzibie Instytutu Pileckiego, gdzie akurat znajduje się świetna wystawa na temat odbudowywanej Warszawy. I była część artystyczna, gdzie czworo aktorów, rzeczywiście niemieckich, i to była Antonina Reinisz, Julia Efertz, Norbert Sztys i Dawid Simon, którzy czytali fragmenty powstańczych pamiętników. I tak naprawdę w tym roku skupiliśmy się na nie tylko na spojrzeniu powstańców, bo to jest dla nas ważne, żeby oddawać zawsze tym powstańcom głos, ale skupiliśmy się w tym roku na głosach osób młodych, na głosach dzieci, ponieważ część tych tekstów była wspomnieniami osób, które wtedy podczas powstania miały kilkanaście lat. Najmłodszy akurat, Jan Eliaszewicz, zresztą bardzo dramatyczne wspomnienia miał. On miał wtedy 3 lata i po latach spisał je i właśnie aktor Dawid Simon przeczytał te fragmenty. No i po tej części bardziej melancholijno-poważnej przeszliśmy na dwór, gdzie na ulicy już właściwie pod Bramą Brandenburską odśpiewaliśmy kilka piosenek powstańczych, żebyśmy też mieli taką tradycję tu w Berlinie, właśnie śpiewania czegoś, co powstańcom dodawało otuchy podczas walk, piosenki powstańcze. No one też są ważne, dlatego że one nas w jakiś sposób jednoczą. Nas tutaj w Berlinie, osoby, które przyszły na to wydarzenie, mogły wspólnie coś zrobić. Odśpiewać piosenki, które wybrałam tak, żeby były takie wybrałam, które są bardziej dodające otuchy, dodające energii i takie dosyć mocne i dla nas wszystkich w Polsce znane. Śpiewaliśmy Serce w plecaku, Hej chłopcy, bagnet na broń, nawet Siekiera motyka. Także Siekiera motyka wybrzmiała w Berlinie pod Bramą Brandenburską.
0: Czy wśród tej czwórki, wśród tego kwartetu, o którym pani wspomniała, są aktorzy, są aktorki, których polska publiczność, polska widownia może kojarzyć?
1: Z filmów niemieckich, z niemieckiej telewizji to na pewno. Tak, tak.
2: To są naprawdę znani aktorzy. Znaczy, na przykład Dawid Simon odgrywa główną rolę w filmie Das Manko. Jak się wejdzie na Mediatekę CTF, czyli niemieckiej publicznej telewizji, to jest w tym momencie jedna z najbardziej ulubionych pozycji tam. Wcześniej grał też rolę poboczną w Babylon Berlin. No już taki, można by powiedzieć, klasyczny, legendarny niemalże serial. I podobnie jest, jak popatrzymy na innych aktorów i ich różne przeszłe doświadczenia i filmy, w których grali. Także jeżeli ktoś się interesuje niemieckim kinem, niemiecką sceną filmową, to na pewno będzie całą czwórkę kojarzył.
0: To są aktorzy, to są twórcy, którzy nie mają polskich korzeni, którzy nie mają ewidentnych, jednoznacznych związków z Polską. Zastanawiam się, jak zareagowali na teksty, jak zareagowali na wspomnienia powstańców, czy pytali o szczegóły tej historii, czy jakoś próbowali się wgłębić w ten temat?
2: Mieliśmy wrażenie, że faktycznie temat był im znany. Pytania bardziej dotyczyły, no jaką formułę przybraliśmy, jaki typ wydarzenia jest to. I oczywiście też skorzystaliśmy już, żeby troszeczkę więcej opowiedzieć o tej historii. Dlaczego Powstanie Warszawskie jest tak ważnym elementem współczesnej polskiej pamięci kolektywnej. Dlaczego sądzimy, że jest tak ważne, żeby więcej Niemców znało tą historię i w jaki sposób to pozytywnie wpłynie na relacje polsko-niemieckie. Ale zasadniczo temat był jak najbardziej znany, co oczywiście było pewnym też pozytywnym zaskoczeniem z naszego punktu widzenia.
1: Tak, mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę podczas próby, dzień przed wydarzeniem, gdzie rzeczywiście była okazja, żeby trochę ten temat zgłębić i porozmawiać właśnie nie tylko na temat tego, co będziemy czytać, ale na temat powstania. Jak ludzie przeżywali to, co te walki wszystkie powstańcze, jak ci młodzi ludzie widzieli wojnę i jak młodzi ludzie przeżywali powstanie. To jest oczywiście zupełnie inna rozmowa, taka być może bardziej prywatna podczas próby.

0: ale bardzo ważna. Szczególnie, że akurat naprawdę fragmenty, które aktorki i aktorzy czytali, dotyczyły naprawdę młodych ludzi. I to każde z nas gdzieś się identyfikuje z tym wewnętrznym dzieckiem albo prawdziwym dzieckiem, którym był. I troszeczkę inaczej się widzi wtedy karabiny, inaczej się widzi barykady, inaczej widzi się wojnę. Także z tym się wszyscy jakoś tam identyfikowaliśmy.
1: W promocję tego wydarzenia, w promocję obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Instytucie Pileckiego w Berlinie włączyli się też przedstawiciele innych berlińskich środowisk, choćby dziennikarskich czy choćby aktywistycznych. Jaki to ma cel, jaki to ma sens? Szukanie wsparcia, szukanie poparcia wśród reprezentantów najróżniejszych środowisk.
2: Z jednej strony chodzi o to, żeby o taką pewnego rodzaju, nazwijmy to, uniwersalizację przekazu. Znaczy pokazujemy, że najróżniejsze środowiska, właśnie aktorskie, artystyczne, ale też intelektualne, nie tylko pamiętają o Powstaniu Warszawskim, ale sądzą, że jest jakaś istotna wartość w tym, żeby przypominać o tej historii, żeby się angażować w szerszą świadomość na temat Powstania Warszawskiego. I na co warto też zwrócić uwagę, zarówno wśród tych aktorów, jak i wśród tych właśnie intelektualistów, pisarzy, myślicieli, którzy się zaangażowali w promocję, czytając wspomnienia powstańców, właściwie nie ma jakichś takich nazwisk, powiedziałbym, bardzo przewidywalnych, takich charakterystycznych dla takiej swoistej bańki polsko-niemieckiej ostatnich 20-30 lat. I to jest też nie do końca przypadkowe, bo chodzi o to, żeby po prostu szukać nowych kontekstów mówienia o Powstaniu Warszawskim. I tu bym powiedział, że coś, co łączy na przykład panią profesor Franciszkę Davis, znaną historyczkę, Olivera Moody'ego, korespondenta The Times w Berlinie, Marco Martina, pisarza. To jest swoista filozofia antytotalitaryzmu. I to nam też coś mówi o tym, w jaki sposób mówić o Powstaniu Warszawskim. Z jednej strony mówić o nim jako o polskiej oczywiście historii, o symbolice, skąd się bierze hasło Polski walczącej, o co walczyli powstańcy. A z drugiej strony ten patriotyczny aspekt Powstania Warszawskiego bardzo dużo zyskuje na tym, jak się właśnie go też przedstawia po prostu jako uniwersalną walkę o wolność, o walkę przeciwko totalitaryzmowi. I myślę, że właśnie fakt, że tak różne środowiska zaangażowały się w promocję naszego wydarzenia, pokazuje, że tędy droga.
0: Chciałabym dodać, że nie mogę mówić za wszystkich, ale myślę, że mamy podobne zdanie, że to jest, tak jak zresztą Patryk powiedział, to jest bardzo ważne, żeby z tematami wychodzić poza polską bańkę i nawet poza polonijną bańkę. Bo mówić do siebie to możemy też w domu. A tu akurat tematy historyczne są tak ważne i dla Polaków, i dla Niemców. Tym bardziej, że no, historia się często powtarza. Mam nadzieję, że ta się nie powtórzy. Ale powinniśmy się wszyscy z niej uczyć. I to powinna być obopólna nauka, a nie, że każdy mówi do siebie, za siebie, albo jeszcze gorzej za innych. I to wyjście spoza bańki, tak jak Patryk mówił, do innych środowisk poszerza nasze kręgi zainteresowania i to jest, myślę, że dla nas wszystkich bardzo, bardzo ważne.
1: Czyli jak rozumiem, jeśli chodzi o mówienie o polskiej historii, klucz do sukcesu polega między innymi na wyjściu poza oczywiste rozwiązania, na zejściu z utartych szlaków i na dotarcie do opiniotwórczych środowisk, niekoniecznie wyłącznie polsko-niemieckich.
2: Tak, ja bym jeszcze dodał jeden ważny aspekt do tego, dlatego że na przykład formuła tego spotkania bardzo dobrze pasuje też do takiej, powiedziałbym, ogólnej filozofii, która kieruje naszym programem i zespołem edukacyjnym. Mianowicie, oczywiście jest masę u nas wydarzeń o takim formacie tradycyjnym, znaczy wykład, prawda, dyskusja panelowa, ale szczególnie w edukacji zawsze jest dla nas bardzo ważnym celem, żeby chodzić poza taką klasyczną formułę po prostu, że jedna osoba mówi, a reszta słucha, tylko żeby właśnie angażować też ludzi. Znaczy, to właśnie tak świetnie wyszło rok temu, jak staliśmy tam na placu Unter den Linden przed ambasadą polską i po prostu mieliśmy naprawdę spory tłum i wszyscy razem śpiewaliśmy te piosenki i nagle po prostu na te kilka chwil ta pamięć o Powstaniu Warszawskim zamieniła się w jakąś taką wspólną pamięć o Powstaniu Warszawskim i po prostu widać było, w jaki sposób ta historia przestaje być jakąś taką historią abstrakcyjną, polegającą na nauce z podręczników.

0: albo wykładów, tylko po prostu wszyscy się zaangażowali w śpiew. Tam byli Polacy, Niemcy, ludzie tak naprawdę reprezentujący bardzo różne środowiska i kraje. I tak samo no właśnie w edukacji też jest tak, że jak nauczamy o archiwum Ringelbluma, to robimy to też na ogół za pomocą realnych dokumentów historycznych, albo na przykład warsztaty na temat Solidarności, no to wtedy często też robimy tak, że część uczniów reprezentuje Solidarność, część uczniów reprezentuje partię. To jest taki inny sposób docierania z tą historią, nie tylko taki klasyczny, odgórny, który też jest potrzebny, ale trzeba go uzupełnić, jeżeli ta pamięć ma być naprawdę szeroka i żywa.
1: To jest jedna rzecz. Równie ważna jest dla nas partycypacja i tak jak w zeszłym roku, tak w tym roku daliśmy też publiczności możliwość odczytania różnych fragmentów pamiętników. To w zeszłym roku świetnie wyszło, bo widać było, że ludzie tego bardzo potrzebowali i w tym roku było podobnie. Mieliśmy listę różnych fragmentów tekstów i po polsku, i po niemiecku i osoby z publiczności mogły przyjść do mikrofonu i odczytać samemu te fragmenty. I ta partycypacja, widać było, że ludzie tego też potrzebowali, bo mogli aktywnie wziąć udział w tym spektaklu, w tym zupełnie innym przeżyciu, gdzie nie było rzeczywiście hierarchicznej struktury, gdzie jeden mówi do mikrofonu, a wszyscy słuchają. Chodziło o to, żeby każde z nas mogło poczuć się, nie tylko jak aktor czy aktorka, ale mogło poczuć się głosem tego powstańca. I to bardzo dobrze działa, ten udział publiczności w przeżuwaniu i w tworzeniu wydarzenia, to raz. A w tym roku Karolina Cicha zaśpiewała przepięknie niektóre utwory sama i poprowadziła ten wielki chór polskich głosów powstańczych pod bramą brandenburską. To są naprawdę niezapomniane momenty i szczególnie to jest ważne, żeby polska piosenka wybrzmiała na berlińskiej ulicy po polsku, ponieważ tego polskiego języka bardzo często brak w przestrzeni miejskiej. A tu nie tylko słowa, fragmenty tekstów, ale piosenki, które nas jednoczą i które w przestrzeni miasta odbijają polską myśl.
2: Być może państwo się ze mną nie zgodzą, być może państwo widzą to trochę inaczej, ale mam wrażenie, że takie wydarzenie jak to wczorajsze, czy to sprzed roku, jeszcze 20, 25, 30 lat temu w Berlinie byłoby praktycznie niemożliwe i to wcale nie dlatego, że ktoś by się temu sprzeciwiał, tylko dlatego, że po pierwsze nikt by na taki pomysł nie wpadł, a po drugie, że właściwie nie byłoby zainteresowania, bo jeśli ktoś mówił o powstaniu, to raczej chodziło o powstanie w getcie warszawskim, zresztą do legendy już przeszły słynne pomyłki niemieckich polityków, którym oba te zrywy się mieszały. Czy coś się w niemieckim społeczeństwie zmieniło, czy może jednak polska strona zaczęła trochę inaczej myśleć o opowiadaniu własnej historii, a może nastąpiło i jedno i drugie?
1: Myślę, że zmieniło się o tyle, że no jeśli 20 lat temu nikt nie wspominał powstania warszawskiego, to też była poniekąd, nie powiem nasza osobiście, ale nasza wina, że tego nie robiliśmy, bo wszystko było pewnie możliwe. Ja 20 lat temu zajmowałam się czymś zupełnie innym, więc ciężko mi powiedzieć. Raczej zajmowaliśmy się, jak już historią, to raczej Solidarności. Wtedy to był hype większy na Solidarność. No ale jeśli nie było obchodów powstania, no to któż miał to robić? Dlatego bardzo cieszę się, że teraz tak naprawdę zaczęliśmy to robić od kilku lat.
0: Tak, ja się zgadzam, znaczy tutaj w tym pytaniu pana redaktora powiedziałbym, że jedno i drugie jest prawdą. Znaczy po pierwsze pamiętajmy właśnie też o, nie wiem, co latach 90. w Polsce, tak, i o 50. rocznicy i obchodach Powstania Warszawskiego. One były wtedy mało spektakularne, to właściwie trochę przypominały jak taki lokalny zjazd polityków i kilku działaczy. Na pewno to nie było jeszcze w podobnym stopniu tak nośne w polskim społeczeństwie jak dziś. No a Niemcy oczywiście się też bardzo zmieniły. No tutaj polecam na przykład książkę dziennikarza Die Zeit Adama Soboczyńskiego, który w latach 80. przyjechał jako małe dziecko wtedy do Niemiec i napisał o tym książkę. No i tam on dosyć tak szczerze opowiada, jak to wyglądało. Ta atmosfera była dużo bardziej surowa, stereotypy antypolskie, bardzo rozpowszechnione. Każdy, kto mieszkał mieszkał w latach 90., to pamięta program Haralda Schmidta, w którym często padały jakieś takie, no dosyć, powiedziałbym jednak, no niekiedy wręcz obleśne żarty na temat Polaków. Przypominam też walkę Dariusza Michalczewskiego z Gracjano Rocchigianim w 98 roku, walka rewanżowa, która nie była

0: była tylko wtedy walką o mistrzostwo świata w wadze półciężkiej, tylko to po prostu była jak walka takich, powiedziałbym, no, dwóch plemion w jednym kraju, które tutaj walczą o znaczenie, tak, i kto wygra. No to dzisiaj jest też zupełnie inna atmosfera i więc zgodzę się, że po prostu i Polacy, i Niemcy się bardzo zmienili przez ten czas.
1: Pamiętamy, jedź do Polski, twój samochód już tam jest. Czy jedź na urlop do Polski, twój samochód już tam jest. To był jeden z tych niesławnych żartów, które pojawiały się w show Haralda Schmidta. Państwo działają w różnych przestrzeniach, bo Patryk Szostak reprezentuje instytucję, Instytut Pileckiego. Pani jest wolnym strzelcem. Czy to jakoś zmienia podejście strony niemieckiej? Czy chętniej niemieckie urzędy, niemieckie instytucje rozmawiają z instytucjami polskimi, czy na przykład z artystami? Bo jeśli cofniemy się o kilka lat, to na instytut spoglądano z pewnym dystansem, żeby nie powiedzieć z pewną podejrzliwością.
0: Tak, to prawda. Oczywiście to też ten obraz był zróżnicowany, bo od początku pamiętajmy o tym, że byliśmy oficjalnym partnerem Bundesarchiwu i na przykład digitalizacja archiwów niemieckich właściwie od początku przebiegała, powiedziałbym, dosyć skutecznie i widać było tutaj dużo dobrej woli. Natomiast tak, to po prostu zajęło nam kilka lat, żeby też jeszcze jakoś tak szerzej zaistnieć na tej mapie instytucjonalnej, na tej mapie pamięci w Berlinie. No, co tu dużo powiedzieć, liczyli ile było osób zarejestrowanych na to nasze wczorajsze wydarzenie, było ich ponad 200. Też jak się popatrzy na nasz program, to coraz częściej współpracujemy z różnymi niemieckimi instytucjami. Tak, to prawda, czasami dalej istnieje pewna bariera, czy niewiedza, albo po prostu jeszcze jakaś taka niechęć, ale to wszystko da się przełamać za pomocą po prostu bardzo dobrego i skutecznego programu, za pomocą obecności w mediach. Też w międzyczasie no, można się o tym przekonać, śledząc na przykład nasze media społecznościowe, że też sporo instytucji przychodzi nas na przykład naprawdę odwiedzić i też zobaczyć naszą wystawę, o której też tu pani Kręc wspominała, czyli o odbudowie w Warszawie po 1945 roku. To na przykład było Muzeum Kultur Europejskich, które się zajmuje europejską kulturą codzienności, migracjami, przemianami stylów życia, czyli wcale nie jakieś takie klasyczne środowisko zajmujące się Polską czy Europą Środkowo-Wschodnią i oni byli zachwyceni naszym programem, powiem szczerze, co też widać. Do tego też należy na przykład Stowarzyszenie Berliner Unterwelten, które bada, udostępnia podziemne budowle Berlina, schrony przeciwlotnicze, bunkre, tunele i tak dalej. Czyli znowu niekoniecznie jakaś taka instytucja, która się w sposób klasyczny kojarzy ze współpracą polsko-niemiecką, a już na pewno nie pochodząca z tej bańki polsko-niemieckiej, a i również oni przyszli tutaj, ponad 30 osób, spędziliśmy prawie cały dzień oglądając wystawy, rozmawiając o polskim państwie podziemnym, o Witoldzie Pileckim. No już nie mówiąc o programie edukacyjnym, gdzie po prostu nawet przez te pierwsze pół roku w tym roku ponad 56 różnych grup z różnych niemieckich szkół uczestniczyło w warsztatach naszych, właśnie też na najróżniejsze tematy. Także widać, że nie, nikt nie neguje, że cały czas jest to spore wyzwanie, to jest walka, ale ta walka przynosi też efekty i skutki.
2: To ja powiem ze swojej perspektywy, jako wolny elektron, artystka, niezależna. Z mojej strony to muszę powiedzieć, że to jest walka. Walka o pamięć polską w Berlinie, walka z instytucjami, gdzie trzeba przebijać kilka szklanych sufitów, nie tylko jako... No bo o historii tu w Berlinie najczęściej mówią nie tylko, że mężczyźni, panowie z wąsem i z tytułem doktora, panowie z różnych ważnych niemieckich instytucji. Myślę, że nie tylko oni mają prawo do mówienia o historii. Myślę, że też polskie migrantki, artystki też mają prawo do mówienia o historii, ponieważ historia należy do nas wszystkich. I widzę, jak ciężko jest czasem niemieckie gremia historyczne czy jakieś muzealne zainteresować polskim tematem. Zajęło mi 2 lata, żeby piękną wystawę wyprodukować w Humboldt Forum na wystawie Berlin Global. Kilka lat temu poszłam zobaczyć wystawę Berlin Global. To jest wystawa, którą zorganizowało Muzeum Miejskie w gmachu Humboldt Forum. Przeszłam się po tej wystawie i mówię, och, czegoś brak Polski, a wystawa jest na temat Berlina w kontekście świata. No nie można mówić o Berlinie bez Polski, trochę dziwne to by było. Na szczęście okazało się, że mieli konkurs i można było się zgłosić z własnym tematem. Zgłosiłam temat Polski, wystawę zrealizowałam z zespołem. No i wystawa wisiała 2 lata. I to akurat może było jeszcze najłatwiejsze, ponieważ to była dobra współpraca z muzeum, ale widziałam też, może nie akurat nie z muzeum.

0: tylko w różnych innych kręgach, że Niemcy często się boją polskich tematów, woleliby je omijać. Nie zawsze o II wojnie światowej chcą słyszeć to, co my, Polki i Polacy, mówimy. Miałam też raz zaproszoną mnie z wykładem na temat właśnie II wojny światowej i zaproponowałam temat o działaczkach ruchu oporu. Chyba dyrekcja tego muzeum, to było jakieś inne, nie zrozumiała mojego tematu i stwierdzili, nie, nie, polskie ofiary nazizmu. Ja mówię, no nie, akurat chodzi o coś zupełnie innego, o inną opowieść. To najpierw nie chcieli mi tego wykładu udzielić, a potem dorzucili dwa inne tematy. I drugi temat to był ofiary nazizmu Roma i Sinti i osoby trans. No, czyli nie zrozumieli tego, co chciałam powiedzieć. Ja nie chciałam mówić o ofiarach, tylko o osobach sprawczych. No ale czasem mam wrażenie, że się boją. Wtedy za każdym razem im mówię, żeby się nie bali, że my nie gryziemy. Opowiadamy historię może z naszej perspektywy, ale to jest tylko po to, żeby tematy historyczne trochę rozszerzyć. Żeby to nie były ciągle monologi, tylko rodzaj dialogu z różnymi środowiskami, z różnymi osobami, nie tylko wśród profesorów i profesorek niemieckich.
1: Ależ się z panią bardzo zgadzam. To na koniec powiedzmy jeszcze, czy mają państwo wrażenie, że to, co dzieje się od ponad 4 lat za naszą wschodnią granicą, że po tym, jak Rosjanie otwarcie już napadli na Ukrainę, trochę łatwiej w Niemczech opowiadać o historii wschodniej części kontynentu, także o historii Polski?
0: Nie jestem pewna, czy to wojna spowodowała. Wojna w Ukrainie na pewno spowodowała, że Polska przestała być Europą Wschodnią, tylko nagle stała się Europą Środkową w takim dyskursie historyczno-politycznym. Nie wiem, nie zauważyłam, czy jest łatwiej. Być może dla nas, Polek i Polaków, jest to trochę inaczej, bo my mamy zupełnie inne doświadczenie wroga ze wschodu albo ataku ze wschodu. My się często bardziej boimy tego, co się może wydarzyć. A Niemcy mają swoje podejście do Rosji, które jest być może trochę inne niż nasze.
2: Mi się jednak wydaje, że tu nastąpiła duża zmiana i to na kilku polach. Pierwsza rzecz to jest taka, i tu się odniosę do tekstu nie niemieckiego, tylko amerykańskiego. Jeszcze z 22 roku Francis Fukuyama napisał taki też głośny esej w swoim czasie, o tym, że jednak naród i liberalizm się nie wykluczają. Taka była teza tego tekstu i wydaje mi się, że ona dosyć trafnie też oddaje jakieś takie zmiany w sposobie myślenia w Niemczech od tego czasu, dlatego że no, wcześniej to właściwie cokolwiek jakoś się łączyło z kategorią narodową, od razu było bardzo podejrzane. To widać w szczególności też, jeżeli idzie o pamięć o Holokauście, o II wojnie światowej i o ofiarach, bo stąd się też przecież między innymi bierze polska walka o pomnik dla ofiar polskich, bo tu nie chodzi tylko o ofiary polskie jako polskie, tu chodzi też w ogóle o to, że no, Polki, prawda, które były po prostu wysyłane do Ravensbrück, to były tam wysyłane dlatego, że były Polkami, więc bez tej kategorii pewnej rzeczywistości historycznej się nie zrozumie i ponieważ bez tej kategorii też nie zrozumie się rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, to jednak, mam wrażenie, otworzyło trochę ten dyskurs w Niemczech i za tą sprawą też łatwiej się opowiada o historii Polski i w ogóle Europy Środkowo-Wschodniej.
1: Trwało to długo, ale coś wreszcie drgnęło. Bardzo państwu serdecznie dziękuję i za wczorajsze wydarzenie, i za dzisiejszą rozmowę. Anna Kręc, architektka, badaczka, artystka, i Patryk Szostak, rzecznik prasowy Instytutu Pileckiego w Berlinie. Dziękuję serdecznie.
2: Bardzo dziękujemy, panie redaktorze.
0: Dziękujemy.
3: Większe zbliżenie w naszym podcaście. Powtórka programu. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: O reklamie. Autopromocja.
7: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie i czy szczęście na

0: naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo. To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Połamane drzewa i uszkodzone linie energetyczne. W związku z burzami strażacy interweniowali już ponad 330 razy. Prezydent Karol Nawrocki skorzystał z prawa łaski. Zastosował je wobec trzech osób. Resort klimatu nie rezygnuje z darmowej wody w restauracjach. Zapowiada osobną ustawę w tej sprawie. Minęła północ. Radosław Siennicki, zapraszam. Niespokojna noc dla strażaków. W związku z burzami przechodzącymi nad Polską interweniowali już ponad 330 razy. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło powalonych drzew blokujących drogi oraz uszkodzonych linii energetycznych, mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie łódzkim 118, śląskim oraz małopolskim. Natomiast województwo mazowieckie na chwilę obecną z godziny 23 dane mówią o 39 interwencjach.
1: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują w województwach łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Zaczną wygasać o 6 rano. Prezydent ułaskawił trzy osoby. Kancelaria Karola Nawrockiego nie przekazała, kto konkretnie został ułaskawiony, ale jak ustaliło Polskie Radio, chodzi o Adama Borowskiego, Piotra Staruchowicza, znanego jako Staruch, oraz Piotra Pytla, niesłusznie skazanego za morderstwo. Więcej na ten temat Dagmara Kędzior.
3: Pierwszy akt ułaskawienia dotyczy osoby, która została skazana na karę pozbawienia wolności za zniesławianie w mediach społecznościowych, mówił prezydencki minister Mateusz Kotecki.
4: Motywy ułaskawienia. Względy humanitarne, a więc między innymi podeszły wiek skazanego, incydentalny charakter czynu połączony z dotychczasowym sposobem życia, a zwłaszcza ponadprzeciętnymi zasługami, między innymi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.
3: Drugi akt dotyczy osoby, która otrzymała zakaz stadionowy za to, że przebywała w innym sektorze niż wskazany na bilecie wstępu podczas imprezy masowej. Trzecie ułaskawienie dotyczy z kolei osoby skazanej za zabójstwo z rozbojem i rozbój.
4: Prezydent zastosował prawo łaski poprzez warunkowe, przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary dożywotniego pozbawienia wolności na okres próby 5 lat z ustanowieniem dozoru kuratora sądowego.
3: W przeciwieństwie do pozostałych spraw, w tym przypadku o zastosowanie prawa łaski zawnioskował prokurator generalny Waldemar Szurek. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Najpóźniej 15 października Mateusz Morawiecki założy partię polityczną. Były premier poinformował o tym w rozmowie na kanale Rymanowski Live na YouTubie. Mateusz Morawiecki mówił, że członkostwo w PiS tych osób, które dołączyły do jego stowarzyszenia, jest, jak się wyraził, martwe i dlatego mogą oni założyć partię. Jak na razie wszyscy członkowie Rozwoju Plus są formalnie w Prawie i Sprawiedliwości. To około 40 polityków. Ich sprawami zajmuje się rzecznik dyscyplinarny. Przepisy dotyczące darmowej wody z kranu dla klientów restauracji trafią do osobnego projektu ustawy. Zapowiada to Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zapisy o bezpłatnej kranówce miały się znaleźć w ustawie o rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Resort się jednak z tego wycofał. O szczegółach Michał Makowski.
5: Według pomysłu Ministerstwa Klimatu i Środowiska restauracje, bary i kawiarnie miały oferować klientom pół litra kranówki za darmo. Takie standardy panują we Włoszech czy we Francji i pozwalają ograniczyć zużycie plastikowych butelek. Jednak po czasie resort stwierdził, że przeszczepienie zachodnich rozwiązań na polski grunt wymaga konsultacji z klientami, właścicielami lokali i producentami napojów. Dopisanie darmowej kranówki do ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta nie dawało szansy na właściwe przeprowadzenie konsultacji społecznych. Przepisy dotyczące wody z kranu mają trafić do osobnego projektu ustawy. Michał Makowski.

0: Kowski, Polskie Radio.
1: Za nami pierwszy etap kolarskiego Tour de Pologne. Na trasie z Gdyni do Koszalina najszybszy był Włoch Jonathan Milan. Najlepszy z Polaków był Marcelli Bogusławski, który dojechał na metę jako 12.
2: Byłem ustawiony naprawdę na dobrej pozycji, ale no z tyłu chłopaki ruszyli troszeczkę wcześniej. Myślę, że troszeczkę za późno też ruszyłem, no i po prostu tym pędem, tym wszyscy z tyłu troszeczkę poszli. Ciężko już było złapać koło w ogóle do Jonathana Milana, także naprawdę było ciężko.
1: Kolejny etap już dziś. Zawodnicy będą mieli do pokonania trasę o długości 151 km z Międzyzdrojów do Szczecina.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed nami kolejny słoneczny dzień. Deszcz możliwy jedynie na wybrzeżu i zachodzie kraju oraz na południu Małopolski. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie kraju. Tam termometry mogą pokazać 37 stopni Celsjusza. W centrum około 34 stopni. Najchłodniej będzie w rejonie Helu, tam maksymalnie 22 stopnie. Jest 5 minut po północy.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Samo zdrowie.
5: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a ze mną dzisiaj w studiu Polskiego Radia 24 pani Monika Kaczmarek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. Witam Państwa wszystkich serdecznie.
5: No i właściwie już wiadomo, o czym będziemy rozmawiać. Oczywiście, że będziemy rozmawiać o cukrzycy, a zaczniemy nawet naszą rozmowę od Centrum Edukacji i Historii Cukrzycy, które powstaje. I muszę panią zapytać, a cóż takiego tam znajdziemy? Kiedy powstanie? Co takiego tam planujecie?
6: Powiem tak, Centrum Edukacji i Historii powstaje już wkrótce, ponieważ otwarcie przewidujemy na 6 sierpnia tego roku. Dlaczego powstaje? Ponieważ chcielibyśmy pokazać, co się zadziało tak naprawdę w diabetologii, że cukrzyca nie wzięła się 5 lat temu, 10 lat temu, tylko wiemy, że sama insulina już powstała 103 lata temu, została wynaleziona. Natomiast diabetologia jest i cukrzyca w ogóle, ale diabetologia jest taką dziedziną nauki, w której bardzo dużo się w ostatnim czasie zadziało. Mamy bardzo dobrą farmakoterapię, mamy bardzo dobre wyroby medyczne, jeśli chodzi o systemy do ciągłego monitorowania glikemii, czy osobiste pompy insulinowe w zamkniętej pętli, a oprócz tego jeszcze mamy glukometry, ale nie tak dawno, bo 27-28 lat temu jeszcze nie każda osoba z cukrzycą mogła liczyć na osobisty glukometr. Mogła tylko badać się w szpitalu, w przychodni. To był, nie chcę powiedzieć słowa, ale to był rarytas dla niektórych, żeby mogli mieć glukometr.
5: I ja to pamiętam, te całe wycieczki, bo media o tym wspominały, o tym jakim obciążeniem dla tego codziennego życia jest cukrzyca. I każdy, kto miał w rodzinie osobę chorą na cukrzycę, ten doskonale wiedział, jak to wyglądało. To robienie zastrzyków, wygotowywanie strzykawki, ta troska i dbałość związana właśnie z tym, że trzeba było monitorować poziom glikemii, i cukrzyca kojarzyła się wtedy z bardzo poważnymi ograniczeniami w takim codziennym życiu i funkcjonowaniu. Zanim opowiemy, co się zmieniło, no to zapytam i wrócę do Centrum Edukacji i Historii Cukrzycy. Wspominała pani niedługo otwarcie. A gdzie będzie mieściło się Centrum Edukacji i Historii Cukrzycy i co w nim znajdziemy?
6: Centrum Edukacji i Historii Cukrzycy będzie się mieściło w dzielnicy Ursus, tuż obok naszego biura Wiosny Ludów 77. Będzie wstęp do centrum, będzie bezpłatny, dostępny dla wszystkich. Jedyny tylko tutaj kwestia jest taka, że trzeba będzie się wcześniej umówić. Jest to nasze takie dziecko, bym powiedziała, chyba moje spełnienie też marzeń, ale i większości osób z cukrzycą, które będą mogły wrócić się niektóre osoby do przeszłości i zobaczyć, jak to jest, bo wśród naszych członków stowarzyszenia jeszcze jest wiele osób, które pamiętają.

pamiętają właśnie wygotowywanie strzykawek. Takie strzykawki będą w tym muzeum. Będą stare glukometry, które, śmiem powiedzieć, że były wielkości kasy fiskalnej, chociaż w obecnych czasach kasy fiskalne są mniejsze niż poprzednie glukometry. Będzie to pokazany naprawdę kawał takiej historii, która

0: mało dostępu do edukacji, a cukrzyca wymaga kontroli 24 godziny na dobę. I większość decyzji, a tak naprawdę ponad 90% decyzji, to pacjent podejmuje sam. Więc ta edukacja była bardzo potrzebna i stąd wszyscy moi poprzednicy, także osoby zrzeszające w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków, bardzo dużo poświęcili, abyśmy byli w tym momencie, co jesteśmy.
1: Tak, w tym momencie, w tym miejscu,
0: w tym miejscu, w którym jesteśmy, wraz ze wsparciem ekspertów, klinicystów, bo to całe środowisko na to pracowało, żeby też i zalecenia od Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego co roku się zmieniały, które są. I żeby jednak ten dostęp dla pacjenta był jak najbardziej potrzebny, ale i też zrozumiały.
1: No właśnie, i porozmawiajmy teraz o tym, jak to było kiedyś, jak to wyglądało, jak wygląda dzisiaj, jak wyglądało życie osoby chorej na cukrzycę jeszcze te kilkadziesiąt lat temu. To wydaje się nie tak dawno, ale to jest ogromny skok jakościowy. Ja też przypomnę, że niestety my jesteśmy w takiej sytuacji, w której mówimy jednak o tym, że tych osób chorujących na cukrzycę jest coraz więcej. Czy ja dobrze pamiętam dane, cukrzyca typu drugiego to co najmniej 3 miliony osób w całej Polsce.
0: Zdiagnozowanych.
1: Zdiagnozowanych, bo są przecież te setki, tysięcy
0: miliony.
1: Nawet, albo jak pani mówi miliony, które nawet o tym jeszcze nie wiedzą. Ale zanim porozmawiamy o tym, dlaczego tak się dzieje, to powiedzmy o tym, jak się to zmieniało na przestrzeni lat. Te kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu diagnoza cukrzyca, trochę walił się świat, prawda?
0: Myślę, że tak. To kilkanaście lat temu, ale i dla niektórych osób teraz, bo wszystko zależy od indywidualnego podejścia, jak usłyszy osoba tą diagnozę. Bo czym innym jest usłyszeć diagnozę osoba dorosła, czym innym, kiedy słyszy tą diagnozę rodzic dziecka dwuletniego, rocznego, trzyletniego, cztero, to też jest jeszcze inaczej, bo zaraz sobie wyobrażamy jeszcze inaczej to życie. W tym momencie, w którym jesteśmy, jest dużo lepiej. To nie oszukujmy się, to trzeba powiedzieć prawdę, ale to, co było 10 lat temu, 15 lat temu, to nie było tak. Ja sama pamiętam 28-27 lat temu, kiedy miałam cukrzycę ciążową. Też nie miałam osobistego glukometru, więc musiałam chodzić za każdym razem do przychodni, aby zmierzyć sobie poziom cukru. I to był tylko nadczo. Pamiętajmy, że to tylko był nadczo. Kiedy leżałam w klinice miesiąc czasu przed porodem i mierzyłam 7 razy dziennie poziom cukru i proszę mi wierzyć, że 28 lat temu, mierząc cukier, poziom glikemii, cukru, zależy jak już kto teraz woli o tym mówić.
1: Pewnie lekarz by nas poprawił, czy pielęgniarka, tak. Poziom glikemii.
0: Poziom glikemii, ale mówimy tutaj do naszych słuchaczy. To badałam cukier zwykłą igłą. Zwykłą igłą taką,
1: którą... Kłuła się pani 7 razy dziennie.
0: 7 razy dziennie w palec kułam się i to było nadczo, po śniadaniu, przed obiadem, po obiedzie, przed podwieczorkiem, po kolacji i jeszcze przed pójściem spać. Więc po miesiącu, kiedy wyszłam z kliniki, to ja palce miałam tak jakby opuszki palców, tak jakby mi ktoś posypał je makiem, bo to była zwykła igła, taka jak do pobrania krwi czy do zastrzyków. 28 lat temu. Nie tak dawno. Ale proszę zobaczyć, co się zmieniło od tego czasu. Przecież systemy do ciągłego monitorowania glikemii tak naprawdę weszły w 2016-18 dopiero rok i potem dopiero to szło kolejnymi etapami. I jeszcze jest wielu pacjentów, którzy do tej pory się kłują glukometrem nakuwaczem, bo nie jest refundacja dla wszystkich. Mamy wstrzykiwacze i mamy osobiste pompy insulinowe. I znowuż mamy osoby, które do tej pory jeszcze korzystają ze wstrzykiwaczy. Te wstrzykiwacze też już są teraz dużo lepsze niż to, co wcześniej pani powiedziała, że trzeba wygotowywać strzykawki.
1: Ja pamiętam jeszcze też szklane strzykawki.
0: Ale proszę mi wierzyć, że te strzykawki czy pierwsze glukometry to wiele osób pozyskiwało z zagranicy. Tego jeszcze w Polsce nie było, więc droga i ta podnoszenie świadomości i odpowiedzialność bardzo no tutaj tak naprawdę wszystko to było po stronie pacjenta albo rodzica nad dzieckiem. Jestem dumna, że w naszym Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków są osoby, które chorują na cukrzycę, znaczy... Może to nie jest takie, że chorują, ale że żyją z cukrzycą 50-60 lat. I są

0: To osoby z cukrzycą typu pierwszego. Większość osób nie ma powikłań i dalej są bardzo aktywnymi osobami. Ale no powiedzmy, no mamy teraz te technologie, ale ile to od nich wysiłku wymagało, żeby żyć przez te 40, 30, 50 lat, żeby być na tym etapie i być takim świadectwem i pokazać innym osobom, że można z cukrzycą żyć, ale też trzeba odpowiedzialnie i trzeba zdawać sobie z tego sprawę, co to jest za choroba, ale przede wszystkim podejmować decyzje świadomie.
1: Czyli to nie jest tak, że mimo ogromnego postępu medycyny dziś cukrzyca to jest coś, że można tylko wzruszyć ramionami i powiedzieć, nic takiego.
0: Tak jak powiedziałam, postęp w diabetologii dokonał się bardzo duży, bo począwszy jeszcze od farmakoterapii, którą mamy, gdzie pokazuje, że kiedyś, i to nawet lekarze mówią, leczyło się tylko, aby wyrównać poziom glikemii. Teraz już wiemy, że dzięki nowoczesnej farmakoterapii możemy zapobiegać już ryzyko sercowo-naczyniowemu, tak? Już wcześniej, na tych wcześniejszych etapach. Ale niestety kryteria, jeśli chodzi o farmakoterapię, nie dla wszystkich są i są troszeczkę takie, jak to pacjenci mówią, wyśrubowane, że nieraz trzeba mieć gorsze wyniki, parametry, gorsze wyniki, żeby otrzymać refundowany lek. I tak samo mamy, jeśli chodzi o technologię. Systemy do ciągłego monitorowania są refundowane dla pacjentów z cukrzycą typu pierwszego. To już tutaj wiadomo, dla kobiet ciężarnych przede wszystkim. I kiedyś też tak było, że tylko kobiety ciężarne, które są na insulinie. Teraz bardzo dziękujemy ministerstwu za to, że już jest bez względu na to, czy kobieta jest na insulinie, czy też na farmakoterapii. I pacjenci z cukrzycą typu drugiego, ale tutaj tylko dla tych pacjentów, co są na 3 wstrzyknięciach insuliny. Pacjenci, którzy mają 2 wstrzyknięcia, czy mniej niż 2 wstrzyknięcia insuliny, tej refundacji nie mają. Tak samo jak pacjenci z cukrzycą typu drugiego, którzy są tylko na farmakoterapii, także są wykluczeni z tej refundacji. No i mamy osobiste pompy insulinowe, które są refundowane do 26 roku życia, a po 26 roku życia nie są refundowane.
1: Tak jakby nagle zniknął problem, prawda?
0: Tak,
1: jakby
0: problem nagle zniknęła choroba. A wiemy, że dzięki technologiom, bo to co powiedzieliśmy, pacjent musi podejmować decyzję. Cukrzyca się w ogóle, każda nasza decyzja jest od samokontroli. Bez samokontroli nie jesteśmy w stanie wiedzieć, ile możemy sobie podać insuliny, czy możemy coś zjeść, trzeba uprawiać aktywność fizyczną, czy źle się czujemy, czy może jesteśmy senni. Jest wiele czynników takich, które zależą tylko od samokontroli. I patrząc teraz przez naszych członków stowarzyszenia, ale nie tylko, systemy do ciągłego monitorowania, jak pozwalają osobom naszym podejmować świadomie decyzje.
1: O właśnie, chciałam zapytać o te systemy do ciągłego monitorowania, bo nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, na czym to polega.
0: Przede wszystkim systemy do ciągłego monitorowania monitorują nasz poziom glikemii 24 godziny na dobę bez nakuwania opuszków palców.
1: To jest element, który się przykleja gdzieś do ciała?
0: Tak. Pacjenci nieraz mówią, że to jest tak zwanej wielkości 2 złotówki, 5 złotówki. Przyklejamy to przeważnie na ramię, na tylną część. Są systemy, które działają 14 dni, 15, 11. To zależy, o których systemach mówimy, ale 14 dni mamy system i możemy wszystkie swoje pomiary na bieżąco monitorować w aplikacji, w telefonie. Oprócz tego, jeżeli ktoś nie ma telefonu, to możemy też widzieć na czytniku specjalnym, gdzie się tylko skanuje, ale znowuż nie musimy kłuć opuszków palców. Wyniki mamy co minutę monitoring, to jest. Są tam takie strzałki trendu. I co to jest strzałki trendu? One są, pokazują albo góra, albo prosto, albo w dół. Pokazują nam, czy ten poziom naszej glikemii będzie szedł w górę, wzrastał, czy on będzie szedł powoli, czy on będzie raptownie, czy tak samo będzie w dół, powoli. My możemy reagować wcześniej, ponieważ te systemy mają alarmy i informują nas wcześniej, czy nastąpi właśnie wzrost poziomu glikemii, czy nastąpi spadek. Możemy reagować wcześniej, więc przez co mamy mniej hipoglikemii, mniej wystąpienia ryzyka hipoglikemii. To jest bardzo ważne.
1: Bo po prostu wiadomo, co się dzieje w naszym organizmie
0: za
1: w momencie,
0: chwilę,
1: w którym zjemy śniadanie, obiad czy kolację, albo konkretny produkt, prawda? Czy banana, czy napijemy się soku, czy zjemy cokolwiek. Wtedy od razu
0: nawet
1: widać, co się dzieje.
0: Podczas snu

0: Przecież wiele osób z cukrzycą doświadczało hipoglikemii właśnie nocnych. Tutaj alarm jest i dzięki temu możemy usłyszeć, wcześniej zareagować. To nie jest gadżet. Te wszystkie wyroby, te technologie, o których mówimy, to nie są gadżety. To są doskonałe narzędzia terapeutyczne, edukacyjne, podnoszące świadomość. I tyle mówimy o adherencji, a tak naprawdę dzięki tym technologiom adherencja pacjenta się zwiększa, bo pacjent jest bardziej zaangażowany, bo widzi na bieżąco, co się z jego pomiarami dzieje. Ja tylko mogłam wiedzieć 27 lat temu, tak, czy 28 lat, raz na 3 dni, raz na 4. A teraz proszę zobaczyć, co minutę możemy widzieć, co się dzieje, możemy reagować. Oprócz tego pamiętajmy, że to już nie tylko samo jedzenie, samo dieta, ale i też stres. Wielu pacjentów nie wiedziało, że stres może potęgować im w ogóle poziom glikemii bardzo wysoki albo bardzo niski, bo cukrzyca na każdego działa indywidualnie i też bardzo często jest tak, że my jako pacjenci myślimy, że my już ją mamy, że już wszystko wiemy, że mamy ją opanowaną, że wiemy, kiedy nam wzrasta poziom glikemii, kiedy mamy spadek. No nie, cukrzyca jest taką chorobą, która potrafi w najmniej oczekiwanym momencie nas zaskoczyć.
1: Dynamiczna choroba.
0: Bardzo dynamiczna jest, tak? I dzięki właśnie nawet systemom do ciągłego monitorowania możemy wcześniej. I tutaj często pacjenci się pytają, no czym się różni pacjent, który ma insulinę dwa razy dziennie, raz dziennie, a wiemy, że przecież insuliny są też coraz lepsze, więc też nie wymagają trzech wstrzyknięć insuliny, więc on na początku już swojej diagnozy jest wykluczony. Pacjenci na lekach, gdzie ja widzę, gdzie spotykam osoby, które miały okazję skorzystać z tego systemu, nie mając refundacji, opowiadają, co się w ich życiu zmieniło, co się zmieniło w życiu całej rodziny, jakie nawyki. I już nie wspomnę o tym, że to jest też doskonałe narzędzie, które jeżeli mamy stan przedcukrzycowy, jeśli się nam nie rozwinęła cukrzyca, dzięki temu możemy zobaczyć, jakie nawyki możemy zmieniać i możemy popracować tak, żeby cukrzycę albo ją oddalić, albo w ogóle uniknąć i być w tym stanie no, przedcukrzycowym dłużej lub jego w ogóle wycofać przez zmianę nawyków. Więc to nie jest tylko sam pomiar glikemii. To jest doskonałe narzędzie edukacyjne, podświadomości. Ale co jeszcze jest ważne? Przy tym to, co ja powtarzam, pozwala, bo mówimy zawsze o dzieciach i rodzicach, ale tutaj na przykład, kiedy mamy osoby starsze z cukrzycą w domu i kiedy osobie starszej założymy taki system do ciągłego monitorowania i teraz córka, wnuczka, syn, obojętnie ktokolwiek z najbliższej rodziny może swobodnie pracować, bo ma monitoring na swojej aplikacji i widzi, co się z jego rodzicem dzieje, tak?
1: Więc nie ma tego strachu, że wychodzę z domu strachu. I przyjdę i znajdę osobę nieprzytomną.
0: Tak, przecież no, młodzi żyją osobno też od swoich dziadków, od swoich rodziców, więc możemy reagować. Nie musi osoba aktywna w wieku produkcyjnym rezygnować z swojej pracy po to, żeby się zająć swoim rodzicem.
1: Wiele się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, o czym opowiadała dzisiaj pani Monika Kaczmarek, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Olbrzymi postęp technologiczny, olbrzymie osiągnięcia, które przełożyły się też na to, że dziś chorzy funkcjonują inaczej, ale oczywiście jest jeszcze wiele, wiele do zrobienia i o tym, co trzeba zrobić. Rozmawiałyśmy dzisiaj na antenie Polskiego Radia 24. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19.30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, dzień dobry. Dziś rozmowa na dobrych falach. Te fale jednak potrzebują energii, by dotrzeć do odbiorców. A dziś to są tysiące obiektów nadawczych, dzięki którym możemy komunikować się albo słuchać audycji radiowych. Jak przy tym dbać o planetę, nie marnować energii? Jak firmy telekomunikacyjne na co dzień dbają o planetę? O tym porozmawiam z moim gościem, a w studiu Klaudiusz Nokielski, kierownik Wydziału Wsparcia Operacyjnego i Analiz w firmie Emitel SA i ESG Team Leader w tej firmie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie

0: Klaudiuszu, te literki ESG, czy z angielska ESG, będą się przewijać w tej naszej rozmowie, więc wyjaśnijmy w ogóle na początek, co one oznaczają.
1: ESG, czy ESG, tak jak pan powiedział, to skrót od środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Dla wielu z słuchaczy na pewno to synonim bardzo dużej ilości regulacji, które dotyczą niefinansowego raportowania, więc pokazywania troszkę innego punktu widzenia firmy dla odbiorców, dla interesariuszy zewnętrznych.
0: Tak, pokazywania, że firmy, które działają w Polsce, w Europie, na świecie, wpływają też na środowisko, na lokalne społeczności, no generalnie na rzeczywistość.
1: Dokładnie tak. Raporty ESG, bo samo raportowanie niefinansowe ma dłuższą historię. To nie jest rok czy dwa lata, to jest dłuższa historia i te ostatnie regulacje miały na celu to, żeby ujednolicić sposób pokazywania, żeby te raporty były ze sobą porównywalne, żeby można było jednak mimo wszystko patrzeć tymi samymi oczami na wiele różnych firm.
0: A to jest takie trochę chwalenie się, kolorowanie rzeczywistości, czy jednak pokazywanie, że te firmy rzeczywiście działają realnie, na przykład na rzecz środowiska?
1: Ciężko mi się wypowiedzieć, jeżeli chodzi o inne firmy. U nas te ESG to bardziej jest coś, co jest naszym DNA. Nawet jeżeli nie było wcześniej mowy o raportowaniu niefinansowym, wiele z aspektów dotyczących czy dbania o środowisko, dbania o zasoby ludzkie, czyli o naszych pracowników, o interesariuszy zewnętrznych postaci tych społeczności, o to, żeby ład korporacyjny, czyli te wszystkie przepisy, które regulują nasze funkcjonowanie i wewnętrznie, i zewnętrznie, były zgodne z tymi najwyższymi standardami, powodują, że było to w takim naszym DNA, tak bym to powiedział, w tym naszej bieżącej działalności operacyjnej.
0: No to kilka słów powiedzmy, czym w ogóle firma Emitel się zajmuje, no bo to jest instytucja, firma, dzięki której nas słychać.
1: Dokładnie tak. Dla szerszego grona słuchaczy Polskiego Radia, my z nazwy może niekoniecznie możemy być kojarzeni, natomiast dzięki naszym obiektom nadawczym jesteśmy właśnie słyszalni. Czyli przepraszam, jesteście wysłyszalni.
0: Mm-hmm. My teraz też.
1: Teraz też, tak. Jesteśmy wiodącym operatorem infrastruktury naziemnej, cyfrowej. Razem z Polskim Radiem wdrażamy radio cyfrowe. To jest taka usługa, która zdecydowanie poprawia jakość tego dźwięku, która dociera do słuchaczy.
0: Czyli ci słuchacze, którzy słuchają nas w systemie DAB+, w systemie radia cyfrowego, no pewnie wiedzą dokładnie, jaka to jest rzeczywiście jakość w porównaniu do fal FM.
1: Dokładnie tak. No mamy kilkaset dużych obiektów nadawczych, które pozwalają właśnie, żeby ten sygnał mógł docierać do słuchaczy. Ale to nie wszystko. Firma Emitel również jest kluczowym integratorem infrastruktury cyfrowej. To znaczy nasze obiekty nie służą tylko nam. Wynajmujemy je również operatorom telekomunikacyjnym. Budujemy również zaawansowane systemy antenowe, takie wewnętrzne, tak zwane DAS-y i zewnętrzne również. Ale też wspieramy miasta, wdrażając technologię tak zwanego Smart City, opartych o na przykład LoRaWAN, taką technologię, czy też nowoczesne systemy monitorowania dronów. To też takie coś, co no, w ostatnim czasie...
0: Bardzo na czasie.
1: Tak, więc tutaj też staramy się w tym segmencie być, uczestniczyć, strategiczne kierunki również wyznaczać naszą działalnością.
0: Ja wrócę do tych stacji radiowych, bo mamy akurat czas urlopów, wyjazdów i jak jedzie się przez Polskę i widzi się takie wysokie, naprawdę wysokie maszty nadawcze, to z dużym prawdopodobieństwem to są właśnie maszty firmy Emitel, dzięki którym przesyłamy sygnał radiowy na przykład.
1: Tak, mamy kilkadziesiąt masztów, takich powyżej 200, nierzadko, a bardzo często nawet powyżej 300 metrów, więc...
0: Ja akurat jak miałem urlop w czerwcu, tak jechałem szlakiem stacji radiowo-telewizyjnych nadawczych, bo najpierw byłem rowerem na Mazurach i mijałem stację Giżycko, tamten maszt ponad 300 metrów przecież tak wysokości. Tydzień później byłem na Śnieżnych Kotłach w Karkonoszach i tam też druga stacja nadawcza, chyba najwyżej położona w Polsce.
1: Tak, najwyżej położona w Polsce. No, jak to mówią, piękne okoliczności przyrody. Te nasze obiekty są nierzadko w bardzo specyficznych miejscach, takich, które jakby nie są replikowalne w tym momencie, ale to też zapewnia bardzo dobrą propagację tych fal, które dzięki temu, że stacja zlokalizowana, czy ten obiekt nadawczy zlokalizowany jest w tym miejscu, powoduje, że dociera do bardzo dużej ilości odbiorców, słuchaczy lub też telewidzów. Jeszcze tylko dokończę, bo to jakby odnośnie tych usług, co się zajmujemy, no, stosunkowo niedawno do naszego portfela dołączyło też data center, czyli centra danych, które też stanowią kolejny kierunek strategiczny rozwoju spółki. Zaraz po zakupie również zainwestowała w to, żeby te centrum dane,

0: spełniało najwyższe wymogi dotyczące efektywności energetycznej.
1: To jeżeli mamy sytuację krytyczną, to musimy powiedzieć, taki przykład, cokolwiek, jakiś kataklizm, powódź na przykład, to te informacje muszą w sposób stały docierać do odbiorców, na przykład przez fale radiowe.
0: Dokładnie tak i traktujemy to z najwyższą uwagą, najwyższą starannością, testujemy te systemy zabezpieczające nas właśnie w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej, żeby one zawsze były gotowe i zawsze mogły od razu przejąć pracę na pełnym obciążeniu, by odbiorcy w sytuacji, kiedy właśnie dzieje się coś niedobrego, a my nigdy nie wiemy, kiedy to może nastąpić, mogli mieć niezakłócony dostęp do tego sygnału radiowego, by odebrać informacje, na przykład, nie wiem, gdzie jest punkt zbiórki, gdzie jest jakaś ewakuacja, gdzie można uzyskać jakąś pomoc, bo bardzo często przy długotrwałych właśnie zanikach zasilania przez inną infrastrukturę mieszkańcy nie mają dostępu do informacji, więc to jest jedyna w tym wypadku taka pewna droga, która jednak obejmuje dość duży obszar zazwyczaj.
1: No to co w świetle rozwoju też odnawialnych źródeł energii? Czy takie systemy, taka infrastruktura może korzystać z odnawialnych źródeł energii? Bo z tego, co czytałem, przy niektórych takich stacjach nadawczych macie państwo na przykład farmy fotowoltaiczne.
0: Tak. Tutaj powiedziałbym, że to jest raczej element takiej długofalowej i przemyślanej strategii, która swoje źródło ma w takim świadomym podchodzeniu do prowadzenia biznesu. Świadomym nie tylko przez pryzmat pieniędzy, bo ta inwestycja w odnawialne źródła energii była jakimś wydatkiem. Tak? Mamy tych instalacji ponad 90. Te instalacje pracują już dobrych parę lat. Wybraliśmy rozwiązanie nie najtańsze, ale najbardziej wpisujące się w to, czego oczekiwaliśmy, czyli również bezpieczne z punktu widzenia zarządzania tymi systemami, dbanie o efektywność energetyczną, czyli o to, że mamy odnawialne źródła energii, dzięki czemu zmniejszamy nasz ślad węglowy. Mhm. Mamy system ISO 50001, czyli system, który...
1: To jest
0: system zarządzania energią, czyli to jest bardzo takie, powiedziałbym, drobiazgowe spojrzenie na firmę pod kątem energii, jakby niezależnie od medium, którym ta energia przychodzi, bo ten medium to może być czy paliwo, czy ciepło w parze, czy energia elektryczna, zarówno własna, w sensie z źródeł własnych, albo też z tak zwanej energetyki zawodowej. I teraz patrząc na to, co nam wchodzi, patrzymy też, co z drugiej strony z tą energią robimy, co możemy zrobić lepiej albo efektywniej, żeby no nie marnotrawić tej energii, tak, żeby być bardziej efektywnym, a co za tym idzie, być tańszym. No bo to na koniec dnia dokładnie do tego się sprowadza. To znaczy, jeżeli jestem bardziej efektywny w zarządzaniu energią, która do mnie przychodzi, to mniej za nią płacę, bo jej mniej zużywam.
1: To co konkretnie robicie, na przykład jeśli chodzi o zarządzanie energią cieplną?
0: Znaczy zarządzanie energią cieplną, to powiedziałbym może troszeczkę inaczej, ciepłem odpadowym. Nasze urządzenia nadawcze generują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku ciepło, które jakby jest skutkiem ubocznym generowania fali, która później trafia do odbiorców w całej Polsce. I teraz można z tym nie robić nic. Można stawiać potężne systemy klimatyzacyjne, które będą to ciepło jakoś przetwarzały, odbierały i przekształcały w chłód, korzystając oczywiście i zużywając ogromne ilości energii. Mm-hmm. Natomiast staraliśmy się i taki innowacyjny projekt powstał na jednym z naszych obiektów w Częstochowie, zarządzić tym ciepłem odpadowym w taki sposób, żeby odebrać je z tych urządzeń specjalnymi kanałami izolowanymi, rozprowadzić po obiekcie i w okresie zimowym to ciepło służy nam do tego, żeby ogrzewać obiekt. I praktycznie te pilotażowe wdrożenie spowodowało, że obiekt nie ma w ogóle ogrzewania poza tym odpadowym. Mogliśmy je wyłączyć. W okresie letnim wyrzucamy to na zewnątrz, tak kolokwialnie powiem, ponieważ to jest w tym wypadku niepotrzebne do tego, żeby dogrzewać bardziej obiekt. Natomiast z drugiej strony te same kanały umożliwiają nam czerpanie, szczególnie w okresach takich, powiedzmy, od wczesnej jesieni do późnej wiosny, z chłodu, który jest na zewnątrz, pobieranie go powiedzmy z tego, co jest na polu albo na dworze, w zależności od miejsca, w którym jesteśmy.
1: Jest ta stacja.
0: Tak. I przekazywanie do urządzeń, żeby je schłodzić, nie korzystając z urządzeń klimatyzacyjnych, albo korzystając tylko w sytuacjach, kiedy jest już za gorąco, żeby te powietrze mogło schłodzić nasze urządzenia.
1: Czyli tej ostatniej mroźnej zimy ten mróz również schładzał urządzenia działające w tej stacji.
0: Dokładnie tak. I to jest jakby takie rozwiązanie, które w tej chwili, tak jak mówię, pieniorsko zostało wdrożone na obiekcie na Wręczycy, natomiast staramy się, żeby, albo powiem inaczej, nie staramy się, bo my jesteśmy już na kolejnych obiektach, już na

0: etapie wdrażania, bo widzimy, że to naprawdę ma potencjał. I tu nie mówimy o potencjale tylko finansowym, ale też potencjał, który, tak jak powiedziałem na początku, te DNA nasze, które mówi o tym, że dbamy o środowisko, dbamy o to, żeby mądrze zarządzać tym, co robimy, powoduje, że tego typu projekty z dużą chęcią po pierwsze są zgłaszane do na przykład zespołu zarządzającego energią, czyli w ramach tego ISO 50001 jako coś, ktoś ma pomysł, jak można obniżyć albo zwiększyć efektywność jakiegoś procesu, zgłasza, analizujemy. W przypadku tego ciepła odpadowego czy systemu free coolingu, bo ten system przewietrzania to jest system free coolingu, replikujemy go na kolejnych obiektach, jedziemy, zastanawiamy się, jak kanały przeprowadzić, jak to zrobić najmniej ingerując w obiekt, ale uzyskując jak największy efekt.
1: No i to jest ta poprawa efektywności energetycznej, czyli jeden z celów ESG, który państwo zapisaliście w swoim ostatnim raporcie ESG właśnie, ale tam jest jeszcze kilka innych celów, które też pasują tematycznie do naszej audycji, między innymi ochrona krajobrazu, bioróżnorodności i siedlisk. No niewątpliwie te wysokie maszty jednak w jakiś sposób na krajobraz wpływają właśnie, więc jak tutaj państwo chcecie te cele osiągnąć, jak chronić krajobraz, czy bioróżnorodność?
0: Tak, nasze wieże i maszty są dominantą krajobrazową, bo tak to zwykle się nazywa. Natomiast zauważyliśmy, że na niektórych obiektach upodobały sobie jakieś elementy konstrukcyjne różne gatunki ptaków. Tak? Mhm. I na Dobrej od wielu lat praktycznie mamy co roku wykluwające się młode sokoła wędrownego i tam współpracujemy z Towarzyszeniem Dzikich Zwierząt właśnie o nazwie Sokół. Nawet jeżeli mamy sytuację, która w zeszłym roku miała taka sytuacja miała miejsce na obiekcie w Łobzie, czy Łobez Toporzyk, tak dokładnie jest pełna nazwa tego obiektu, podczas przygotowania do wyburzenia starej betonowej wieży, którą przeznaczyliśmy do likwidacji, stawiając obok nową stalową wieżę, która przez wiele, wiele lat będzie mogła zapewnić znowu dostęp do sygnału radiowo-telewizyjnego i telekomunikacyjnego, zauważyliśmy jaja pustułki. Prace zostały natychmiast wstrzymane i decyzja była krótka i prosta. Do momentu, kiedy nie wyklują się młode, nie wyfruną z gniazda, na obiekcie nie robimy absolutnie nic. Czekamy na to, żeby mogły spokojnie ruszyć w świat i bezpiecznie z tego obiektu korzystać do tego momentu. Na innych obiektach, jeżeli takie gniazdo jest zidentyfikowane, na przykład tak jak właśnie na Dobrej, tam też była sytuacja wyburzenia wieży, budujemy nowe gniazdo na nowej wieży, po to, żeby te ptaki mogły znowu do nas wrócić i to pokazuje, że te nasze działania nie są pozorne, ale tak autentycznie wpisują się w to, co chcemy robić. Zauważamy nasz wpływ. Robimy wszystko, żeby działać zgodnie z prawem w zakresie szczególnie pól elektromagnetycznych, bo jest to rzecz, która jest dla mieszkańców bardzo ważna. Ludzie są coraz bardziej świadomi, jak te pole elektromagnetyczne ich otacza, jaki ma wpływ, co jest ryzykowne, a co nie jest. Dlatego my, działając transparentnie, realizujemy wszystkie pomiary, do których nas obliguje prawa, przez akredytowane laboratoria, które zapewniają nam, że te pomiary są realizowane zgodnie z najwyższymi standardami obowiązującymi w Polsce.
1: Czyli to jest taki stały monitoring tego pola elektromagnetycznego.
0: Tak. Mhm. Dbamy o to, ponieważ no, takie niepolskie, korowa działalność, tak, no, ta emisja fal elektromagnetycznych, która jest z naszych obiektów, która powoduje właśnie, że dociera do ten sygnał później do odbiorców, czy radia, czy telewizji. Z naszego punktu widzenia my mamy świadomość tego pola elektromagnetycznego, dlatego chcemy, żeby wszystko, co się dzieje naokoło naszych obiektów, było absolutnie transparentne i z najwyższą starannością, najwyższą jakością realizowane.
1: Czy też trzeba powiedzieć, że to pole elektromagnetyczne no jest wszędzie u nas w domu, jak oglądamy telewizor, czy rozmawiamy przez telefon, albo korzystamy z internetu transmitowanego przez router, no to ono też tam jest, więc tutaj możemy uspokoić, że przebywanie w sąsiedztwie takich radiostacji jak wasze też nie stanowi jakiegoś wielkiego zagrożenia. A propos tych radiostacji, jak pan wspomina, że budujecie na przykład nowe obiekty, no to tak sobie myślę, że w myśl adaptacji do zmian klimatu takie wysokie obiekty też muszą być jakoś dostosowywane na przykład do coraz gwałtowniejszych zjawisk, do jakichś orkanów, silnych trąb powietrznych także, które nawiedzają ostatnio nasz kraj. Czy to też zauważacie, że w ostatnich latach jest jakimś wyzwaniem?
0: Nasze obiekty są projektowane i budowane zgodnie z polskimi normami, czyli tymi normami, które również zakładają, że raz na ileś lat może nastąpić jakieś zjawisko gwałtowne, niespodziewane, o jakiejś tam mocy. Natomiast wychodząc trochę naprzeciw tej intensywności i

0: przede wszystkim częstotliwości i mocy, tak? No bo to właściwie trzy rzeczy nam się kompilują przez zmiany klimatyczne. Jest częściej, jest mocniej i skutki są bardziej dotkliwe też. I to powoduje, że ta nasza infrastruktura, no przede wszystkim oprócz planistycznego podejścia, że wiemy, że jest odpowiednia nośność, zapas tej nośności, nie ma wytężeń, które powodują, że ten obiekt na przykład może mieć jakiś słaby punkt. Staramy się również korzystać z nowoczesnych technologii. Jedną z tych takich technologii to jest projekt Digital Twin, czyli projekt cyfrowy bliźniak, w którym używamy dronów do tego, żeby oblatywać nasze konstrukcje naokoło, robić zdjęcia, nagrywać tą konstrukcję i odwzorowywać to, co tam zostało nagrane albo sfotografowane już w formie obrazu cyfrowego, który jest poddawany analizie, żeby sprawdzać, czy nie mamy sytuacji, w której nasze ludzkie oko mogło czegoś nie dojrzeć, bo na przykład jest to od zewnątrz wieży albo masztu.
1: A panie Klaudiuszu, jaka będzie przyszłość, tak powoli podsumowując naszą rozmowę? Czy być może mają państwo w planach albo już oferujecie jakieś takie narzędzia, na przykład w kwestii zarządzania tych smart city, które też będą odpowiadać na wyzwania związane ze zmianą klimatu, na przykład zarządzanie wodociągami albo jakieś inne?
0: Jedna z naszych takich, można powiedzieć, flagowych projektów i absolutnie jesteśmy dumni z tego, że braliśmy w nim udział, dotyczy wodociągów w mieście Wrocław. Tam wdrażaliśmy właśnie rozwiązania Smart City, czyli odczyt, zdalny odczyt wodomierzy, które są. W ramach wdrożenia tego rozwiązania miasto Wrocław dołączyło do bardzo elitarnego grona miast światowych, które bardzo znacząco obniżyły straty w wodzie, związane z wyciekami, bo nie...
1: A wiemy, jak to jest ważne w obliczu tego, co się z naszą sytuacją hydrologiczną dzieje.
0: Dokładnie tak. I ja powiem w ten sposób, jak docieraliśmy do tego, gdzie jest główny problem w wodociągach, to problemem nie są duże awarie. Dużą awarię widać od razu, dużą awarię można szybko usunąć, bo zazwyczaj jest fontanna, która wybija gdzieś tam albo zaczyna rzeka płynąć.
1: Duże siły się na to kieruje.
0: Dokładnie tak. Natomiast problemem nie jest duży wyciek. Jest mały wyciek, który jest pół roku, rok. Aha. On sobie gdzieś tam w gruncie znajduje.
1: W instalacji po prostu.
0: Dokładnie tak. I przez to, że my mierzymy zużycie i przekazujemy je wodociągom w trybie, można powiedzieć, ciągłym, oni są w stanie, sprawdzając to, w jaki sposób to funkcjonuje u nich, zobaczyć, czy im się zgadzają bilansy, w sensie to, co weszło, a to, co zostało rozliczone, czy to jest to samo. Mhm. Inne rozwiązania, czy inne obszary, w których można wykorzystywać technologię LoRaWAN, w której właśnie te nasze wdrożenia są realizowane, to są na przykład parkingi. Niedaleko nas w mieście Piaseczno jest wdrożony taki system właśnie opomiarowania, tak bym powiedział, miejsc parkingowych, czy śledzenia miejsc parkingowych, które powodują, że człowiek nie musi szukać, jeżdżąc po mieście w kółko, gdzie jest miejsce jakieś, żeby móc zaparkować, tylko w konkretnych punktach są wskazane, na jakiej drodze, ile jest wolnych miejsc parkingowych. Dzięki temu, jak to zostało przeliczone, rocznie można zaoszczędzić nawet 355 kg ekwiwalentu emisji CO2. Mhm.
1: To jest wyświetlane na jakichś tablicach na ulicach, czy w
0: tak.
1: aplikacji można podejrzeć?
0: To jest w tablicach, które są na ulicach. Jasne. Zrobione.
1: Czyli też... zamiast bez sensu jeździć po ulicach i szukać wolnego miejsca, tak, to tablica wskazuje, gdzie potencjalnie tych miejsc wolnych będzie więcej.
0: Tak.
1: Świetne rozwiązanie. I to jest w takim razie, no już nie przyszłość, nie pieśń przyszłości, ale coś, co się dzieje. A w ogóle takie wdrażanie technologii związanych też z ESG w firmie, panie Klaudiuszu, to jest też odpowiedzialność firm, to o czym powiedzieliśmy na początku, czy też jakaś szansa na rozwój, właśnie na obniżenie kosztów? Jak do tego podchodzić?
0: Bazując na tym, jak to się zadziało w Emitteru, dla nas to jest z jednej strony inwestycja. Inwestycja w lepsze jutro, jutro, w którym lepiej zarządzamy tym wszystkim, co nas otacza. I to się wpisuje i w efektywność energetyczną, i wpisuje się w to, co rozumiemy pod tymi trzema literkami ESG. I to jest też takie nasze DNA. My chcemy tak funkcjonować. My tak od lat funkcjonujemy i jeszcze chcemy jakby głębiej wejść albo lepiej robić to, co dotychczas i tak robiliśmy dobrze. I to jest takie nieustanne doskonalenie naszych działań, naszego funkcjonowania. Pokazanie światu tego w raporcie ESG jest rzeczą, która jest taką wisienką na torcie, ale tu bardziej chodzi o to, że my sami jesteśmy świadomi tego, że dobrze zrobiliśmy naszą robotę.
1: I to był chyba bardzo dobry dowód na to, że to była dobra rozmowa na dobrych falach, które państwo mieli szansę odebrać w swoich radioodbiornikach dzięki firmie Mitel, a Klaudia

0: Juliusz Nokielski, kierownik Wydziału Wsparcia Operacyjnego i Analiz w firmie Emitel i ESG Team Leader, był moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Pomówmy o tym.
3: A dziś pomówię z panem doktorem Mateuszem Ratyńskim, historykiem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Witam pana bardzo serdecznie.
4: Dobry wieczór.
3: No zdradźmy nazwisko dzisiejszego bohatera. Stanisław Mikołajczyk, no premier, działacz, ludowiec, no i uciekinier. Przeczytałem niedawno w internecie, że to on jako pierwszy do Stanów Zjednoczonych uciekł, więc Zbigniew Ziobro to nie jest taki tutaj pierwszoplanowa postać. Przypomnijmy, Stanisław Mikołajczyk po zawiadomieniu przez zaprzyjaźnionego polityka lewicowego, PPS-owskiego jeszcze wtedy, po prostu no uciekł w 1947 roku dzięki pomocy ambasady amerykańskiej, został wywieziony do Gdyni albo do Gdańska, tego nie pomnę, no i na pokładzie jednego statku wydostał się z ówczesnej Polski. No to tak gwoli wstępu. A jak z tą ucieczką, jak pan to ową ucieczkę ocenia, panie doktorze?
4: No, dzień dobry państwu jeszcze raz. No można ją oceniać w różny sposób. Z jednej strony to ratowanie życia przed potencjalną śmiercią, najpierw oczywiście procesem, potem śmiercią, a z drugiej strony można to też traktować jako ucieczkę polityka przegranego, który ratuje życie i pozostawia swoich współpracowników, działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale też rzesze wyznawców, wyborców, którzy wierzyli w niego, odkryli się po wojnie, manifestowali poparcie dla Mikołajczyka, dla Ruchu Ludowego, a potem ten ich przywódca ich porzucił, więc są dwa takie różne spojrzenia i dwa różne głosy i zresztą jeden i drugi jest prawdziwy, bo historia nie jest czarno-biała.
3: No, tutaj no tak, to odcienie szarości występują, ale na pewno nie jest w odcieniach szarości to, że wybory zostały no sfałszowane i tak naprawdę PSL wtedy chyba wygrał, a okazało się, że przegrał.
4: Tak, to już wyniki wyborów z stycznia 1947 roku już były znane jesienią 1946 roku w Moskwie. Już były wyliczenia, ile ma maksymalnie dostać inne partie poza blokiem demokratycznym, w tym PSL. No właśnie, no, to jest takie charakterystyczne. Były sfałszowane, zresztą już wcześniej było sfałszowane referendum, to słynne trzy razy tak. To był taki czerwcowy referendum z 1936 roku, to był taki poligon doświadczalny, jak można sfałszować wybory.
3: A propos trzy razy tak, to taka historyjka, którą mi opowiadała moja szwagierka, że jej babcia, przyzwyczajona do demokracji, nawet tej przedwojennej demokracji, udała się do Zakotarkę. No i wróciła do domu po trzech dniach, ponieważ za Zakotarką była ciężarówka, na którą ładowano te osoby, które za Zakotarkę się udały. No, ale to tak gwoli, znaczy przypomnienia, jakie były to czasy. Czasy były fatalne. No, no ale Stanisław Mikołajczyk miał też bardzo ważne dla Polski działania wykonywał. Był, przypomnijmy, premierem rządu londyńskiego. I to tak naprawdę to on został zawiadomiony przez między innymi Churchilla o tym, że ziemie wschodnie II Rzeczpospolitej przepadły.
4: Tak, Stanisław Mikołajczyk był premierem rządu londyńskiego. No, musimy też sobie uświadomić, że w gruncie rzeczy tym premierem ta jego kariera polityczna no, była wynikiem wielu różnych przypadkowych zdarzeń. No, po pierwsze,
3: tak jak w polityce bywa.
4: Tak, no jak w polityce bywa. Po pierwsze, znalazł się na emigracji w przeciwieństwie do wielu ludowców o ważniejszej niż on pozycji. Już nie wspomnę o Witosie czy

0: Rataju, bo ich znają wszyscy prawie, ale było też wielu innych drugoplanowych liderów Ruchu Ludowego, no, którzy się po prostu nie znaleźli na emigracji, a tutaj na emigracji Paryża, a potem w Londynie Mikołajczyk się znalazł, tak samo jak profesor Kot. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Mikołajczyk miał swoje zalety. Był przede wszystkim ludowcem, co w tamtej sytuacji politycznej, wewnętrznej było niewątpliwie dużą korzyścią. Dlaczego?
1: No, nienawidził sanacji.
0: Nienawidził sanacji. Po 1939 roku powstał rząd antysanacyjny, złożony z całej opozycji. Od Stronnictwa Narodowego po Stronnictwo Pracy, Stronnictwo Ludowe, którego przedstawicielem był Mikołajczyk, po Polską Partię Socjalistyczną. I przy takim podziale, no, wiadomo, że funkcję premiera powinien pełnić ktoś bardziej po środku. Czyli ktoś albo ze Stronnictwa Pracy, albo ktoś ze Stronnictwa Ludowego. No i Mikołajczyk po tej tragicznej śmierci generała Sikorskiego został premierem. Też miał jeszcze dwie zalety. Po pierwsze, znał angielski. To jednak niewątpliwie było dla niego korzystne, no bo w końcu był na emigracji londyńskiej. A po drugie, jednak on jako taka postać chłopa, włościanina, mógł tą propagandę socjalistyczną, raczej komunistyczną, że to jest tak jakby ten rząd londyński jest jakby przedłużeniem sanacji, mógł to jakby odpierać, tak? Więc miał taką też korzyść. Zresztą był dosyć zręcznym politykiem, to trzeba o tym pamiętać, chociaż nie miał, warto też o tym pamiętać, nie miał większego doświadczenia. No bo on był zaledwie posłem w latach 30-35, już w Sejmie, który tak naprawdę nie miał za dużego znaczenia w okresie rządów sanacji, w okresie rządów autorytarnych. No i w gruncie rzeczy był bardziej graczem politycznym wewnątrz swojej partii. No a potem no właśnie ta szybka kariera już jego na emigracji wraz z objęciem funkcji premiera.
1: Tutaj warto też wspomnieć o tym, że ja mówię o tych rzeczach bardzo pozytywnych ze syny Mikołajczyka, bo on zabiegał u Churchilla o to, żeby wspomóc zrzutami powstanie warszawskie. No, a tu się spotkał. I podobno Churchill nawet był zainteresowany i oficjalnie wystąpił do Stalina o to, żeby udzielono pozwolenia na to, żeby samoloty alianckie miały tak zwane międzylądowanie w celu zatankowania paliwa. No i Stalin się absolutnie na to nie zgodził, mówiąc, że to jest polska awantura, powstanie warszawskie.
0: No, z powstaniem warszawskim to już jest dłuższa dyskusja, kto bardziej podjął tą decyzję. Jeżeli przywódcy polskiego państwa podziemnego dowiedzieli się od dowództwa Armii Krajowej niedługo przed powstaniem o tym, że zostanie niedługo rozpoczęte, no to najlepiej świadczy o sytuacji, tak? No, to jest w ogóle kwestia, o którą walczył Mikołajczyk, czyli cywilna kontrola nad wojskiem. Nie do końca mu się to udało, no ale to już jest inna historia.
1: No dobrze. I teraz przechodzimy do tego czasu, który no dziwi niektórych, że Mikołajczyk zdecydował się na powrót do Polski. Polski pod rządami Armii Czerwonej, pod rządami Stalina tak naprawdę. Przecież był wytrawnym już politykiem. No i zdawał sobie sprawę z tego, że no nie będzie mógł realizować tego, co chciałby realizować.
0: Ja mam tutaj dla pana i dla naszych słuchaczy cytat, bo to jest bardzo dobra wypowiedź Jana Karskiego, która w duży sposób obrazuje ten problem, ten dramat w gruncie rzeczy Mikołajczyka. Jest bardzo dobry ten cytat, moim zdaniem oczywiście. Mam nadzieję, że według pana też będzie tak.
1: No według naszych słuchaczy.
0: Według
1: zobaczymy.
0: Słuchaczy oczywiście. Cytuję właśnie z jednych ze wspomnień relacji Jana Karskiego. Traktują Mikołajczyka jak męczennika sprawy polskiej. On się poświęcił. Gdyby Mikołajczyk nie wrócił do kraju, wszyscy na Zachodzie by krytykowali, że Polacy zawsze byli głupi, nie potrafili się z nikim porozumieć. Jadąc do kraju, udowodnił. Zrobiliśmy wszystko. Poświęciliśmy nawet swój honor i bezpieczeństwo. Mikołajczyk mógł powiedzieć, wróciłem do kraju, obiecali mi premierostwo, przyjąłem wicepremierostwo. Zaryzykowałem więzienie, wszystko, żeby zachować niepodległość. Na tym polegała jego wielkość. On był wtedy rzeczywiście przywódcą polskiego społeczeństwa i musiał przegrać razem z polskim społeczeństwem. Tak stwierdził Jan Karski. Ten cytat w dużej mierze pokazuje ten problem, no bo On dostał wszelkiego rodzaju zapewnienia o

0: Churchilla o tym, że niech wraca do kraju, niech wejdzie w skład tego wspólnego rządu z komunistami, niech wejdzie partia jego do Krajowej Rady Narodowej. To wszystko było tak naprawdę odrzuceniem tego, co Polskiego Państwa Podziemnego, II Rzeczpospolitej, tego rządu emigracyjnego. No ale Mikołajczyk podjął tą decyzję, miał rozmowy w Moskwie ze Stalinem w wyniku umowy moskiewskiej. Jego partia Stronnictwo Ludowe Roch, które później znamy jako Polskie Stronnictwo Ludowe, bo taką przyjęła nazwę, weszła w skład tego rządu z komunistami, rządu kierowanego przez Edwarda Osóbkę-Morawskiego i weszła w skład jakby Izby Ustawodawczej, czyli Krajowej Rady Narodowej. No i to rozpoczęło, tak naprawdę, no to była sytuacja specyficzna, bo była partia Stronnictwo Ludowe, które potem będzie PSL-em, która była jakby częścią koalicji rządzącej, ale w praktyce była partią opozycyjną wobec innych tych partii. Tak naprawdę PSL korzystał z jednej rzeczy, bo oczywiście możemy mówić o ogromnym rzeszy członków, tam się liczy 700 tysięcy w pewnym momencie, pojawiają się szacunki, że nawet milion, ale to już
1: wiadomo. Struktury.
0: Ta partia w gruncie rzeczy miała tą siłę, bo nie miała innej konkurencji. Ponieważ tak naprawdę w wyniku tych wszystkich porozumień inne partie polityczne nie mogły działać. Nie działała partia, która by reprezentowała przedwojenną endecję, czyli nie działało jakby Stronnictwo Narodowe. Stronnictwo Pracy, które było częścią też tutaj układu tego właśnie rządowego, kierowane przez Karola Popiela, było oczywiście, ale było bardzo słabe. Polska Partia Socjalistyczna też była, no, była po prostu zdominowana przez zwolenników współpracy z komunistami. Sanacja nie funkcjonowała. W gruncie rzeczy PSL był jedyną legalną, poważną partią polityczną, która łączyła w gruncie rzeczy wszystkich. No, nawet taki się pojawia cytat, że była pierwszą Solidarnością. Coś w tym jest, być może, ale łączyła faktycznie wszystkich. Od lewa do prawa. Ja uczestniczę teraz w takim projekcie przygotowania słownika pomordowanych działaczy PSL-u przez aparat bezpieczeństwa komunistycznego i tam przygotowujemy tutaj z zespołem biogramy tych różnych działaczy ruchu ludowego i to są przeróżne postacie. To są od Włościan, którzy zaczęli swoją karierę polityczną, a raczej po prostu członkostwo w PSL-u od batalionów chłopskich, po ludzi, którzy byli przed wojną związani z endecją, socjalistami, wielu było nawet w sanacji. No, wszyscy się to tak naprawdę do tego PSL-u zapisywali. No i to w dużej mierze też było kwestią no, kontrowersyjną dla niektórych ludowców, którzy uważali, że nie powinni wszyscy być częścią tego PSL-u. To też jednak było jedną kwestią problematyczną, bo ci często, co się zapisywali do PSL-u, to najczęściej od razu uciekali z tego PSL-u, jak się tylko pojawiły jakiekolwiek represje i zagrożenie. No więc widzi pan tutaj no, taką specyficzną sytuację. No, PSL był, w ogóle miał trudna to była rozgrywka, bo trzeba było lawirować w tych wewnętrznych rozmowach z komunistami i trzeba było ugrywać pewne rzeczy. No, na samym początku pojawia się kwestia bloku wyborczego, potem będzie kwestia tego referendum sfałszowanego, a potem wyborów. Wobec PSL-u także komuniści stosowali różne triki, czyli partie, które miały być jakby konkurencją. Działało Stronnictwo Ludowe Lubelskie. Dlatego PSL przyjął nazwę PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli dołączył ten człon polskie, żeby się odróżnić od tego Stronnictwa Ludowego Lubelskiego zdominowanego przez... To była specyficzna partia, bo tam byli i ludowcy tacy autentyczni, ale bardziej lewicowych poglądach, ale także byli ludowcy, którzy po prostu byli w konflikcie z Mikołajczykiem. A także byli prokomuniści, na przykład z Władysławem Kowalskim na czele, czy Antonim Korzyckim. Więc to tak wszystko wyglądało. No to PSL Mikołajczyka przychodziło liczne rozłamy, powstawały takie różne efemerydy, jak PSL Nowe Wyzwolenie na przykład w czerwcu 1946 roku. Mikołajczyk też, musimy sobie powiedzieć jasno, on też nie miał łatwej sytuacji wewnątrz partii z jednego powodu. On przyjechał w dużej mierze na gotowe. Dlaczego tak mówię? Ponieważ wielu tych działaczy ruchu ludowego, oni w czasie okupacji ryzykowali codziennie swoim życiem.
1: Doktor Mateusz Ratyński, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, historyk, był Państwa i moim gościem.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Pomówmy o tym. Powtórka programu.

0: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Ponad 300 razy do tej pory interweniowali strażacy w związku z burzami, które przechodzą nad województwami łódzkim i mazowieckim. Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, mówi Polskiemu Radiu, że najwięcej pracy mieli strażacy w województwie łódzkim.
1: Dzisiejszej nocy przechodzące nad Polską burze, szczególnie przez województwo łódzkie i mazowieckie, przyniosły 331 interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie łódzkim, 118, śląskim oraz małopolskim. Natomiast województwo mazowieckie na chwilę obecną z godziny 23 dane mówią o 39 interwencjach.
0: W łódzkiem najwięcej zgłoszeń dotyczyło powalonych drzew i konarów blokujących drogi, a także uszkodzonych linii energetycznych. Jedenastolatek zginął na elektrycznej hulajnodze. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj w miejscowości Sypień w gminie Nieborów w Łódzkiem. O okolicznościach mówi Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna.
0: Kierujący kombajnem mężczyzna był trzeźwy. Mimo natychmiastowej podjętej reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. Okoliczności tej tragedii wyjaśniają teraz policjanci pod nadzorem prokuratora. Władze Świeradowa-Zdroju apelują o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody. Uzdrowisko w związku z upałami zmaga się z wysychaniem ujęć i w niektórych częściach miasta zaczyna brakować wody w kranach. Mieszkańcy nie ukrywają, że choć w gminie nie ma żadnych ograniczeń, to w upalne dni zauważalne są spadki ciśnienia wody. Spora ich część cały czas podlewa ogrody, nie oszczędzając.
3: Nie oszczędzamy tej wody, u nas się strugą leje z kranu, powinniśmy pomyśleć o tym. Ja na przykład osobiście zbieram wodę deszczową i ogródek podlewam wodą deszczową, staram się nie używać wody z kranu.
4: Bo a co to zmieni, że ludzie nie będą podlewać ogródków? To nic raczej nie zmieni. Tak samo i musi się umyć albo napić tej wody, to jest nieuniknione.
0: Świeradów ma powierzchniowe ujęcia wody, które zbierają ją, gdy spływa z gór. Wywiercenie ujęć głębinowych jest niemal niemożliwe, bo to mogłoby naruszyć źródła wód zdrojowych. Na Kubie doszło do kolejnego blackoutu, poinformowały o tym tamtejsze państwowe media. Brak prądu może dotyczyć nawet całej populacji tego 10-milionowego wyspiarskiego kraju. Główną przyczyną jest embargo na paliwa nałożone na Kubę przez Stany Zjednoczone, a także wyeksploatowana infrastruktura energetyczna. W ciągu minionych 9 dni doszło tam już do 3 całkowitych wyłączeń prądu. Największym dostawcą paliw na Kubę była Wenezuela, ale po porwaniu tamtejszego prezydenta Nicolasa Maduro i przejęciu władzy przez Stany Zjednoczone na początku stycznia, dostawy paliwa zostały wstrzymane.
5: To są aktualności jedynki.
0: Film Spider-Man całkiem nowy dzień z rekordową oglądalnością w Stanach Zjednoczonych. W weekend otwarcia zarobił ponad 360 milionów dolarów i zanotował najlepszy debiut w historii amerykańskich kin.
6: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other.
7: Fabuła nowego Spidermana zaczyna się od smutnej melodii. Cały świat i przyjaciele Człowieka Pająka zapomnieli o nim, ale Peter Parker nie rezygnuje z walki z tajemniczą istotą zagrażającą Nowojorczykom. Widzowie pozostali jednak wierni serii z Tomem Hollandem i Zendayą w rolach głównych. Całkiem nowy dzień o kilka milionów dolarów pobił rekord kinowego otwarcia w Stanach Zjednoczonych, należący do filmu Avengers – Koniec gry z 2019 roku i zamknął usta niedowiarkom.
8: Go home!
7: Według przewidywań nowy Spider-Man zarobi ponad 2 miliardy dolarów. Do tej pory udało się to tylko 7 filmom. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: W Polsce nowe przygody Człowieka Pająka obejrzało do tej pory ponad 800 tysięcy widzów. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Noc z opadami deszczu i burzami w centrum oraz na wschodzie Polski. Temperatura minimalna od 15 stopni na Pomorzu do 21 w południowo-wschodniej części Polski, co oznacza, że właśnie tamta noc jest nocą tropikalną. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1002 hektopaskale.
5: Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu.
1: Roch Kowalski, mówię państwu, dzień dobry.
0: Komentarz.
1: Profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Możemy zacząć od nieoczywistych tematów?
2: Właściwie wszystko się wydaje nieoczywiste w polityce.
1: Wiedziałem, że pan wybrnie. Nie miałem wątpliwości. Panie profesorze, mam przed sobą ostatnie wydanie tygodnika Newsweek. Ostatnie mówię dzisiejsze. A na pierwszej stronie, na okładce tego tygodnika, Andrzej Duda, to taki chyba fotomontaż, mam nadzieję, w krótkich spodenkach, w marynarce, w białej koszuli, na leżaku na plaży, wokół też chyba nieco złośliwie dmuchany krab i walizki z pieniędzmi. Podpis kasa Duduś kasa, skóra, fura i komura. On zachowuje się tak, jakby tylko już na tym mu zależało, mówi osoba znająca Andrzeja Dudę. Newsweek sprawdza, a dokładnie Jacek Gądek, gdzie i jak zarabia były prezydent, ale to nie pierwszy taki artykuł. Czytałem też i w polityce, i w portalach internetowych właśnie o tym, jak Andrzej Duda, tutaj cytat, próbuje się odkuć po latach biedy i finansowego niedocenienia, kiedy był prezydentem. Czy pana, dwa pytania w jednym, czy pana dziwi taka postawa Andrzeja Dudy, który rzeczywiście ostatnio próbuje swoich sił w biznesie? I pytanie idące w ślad za tym pytaniem, co jest nie tak z naszą instytucją prezydenta na emeryturze, że prezydenci no, w jakiś sposób tak sobie czasem dziwnie dorabiają?
2: Panie redaktorze, szczególnie cieszę się z tego drugiego pytania.
1: Domyślam się.
2: Ponieważ ja zastanawiam się nad tym od prawie 30 lat, zajmując się prezydenturą. I nieodmiennie przyznaję, że podoba mi się system Republiki Włoskiej, gdzie każdy były prezydent z mocy prawa, z mocy konstytucji staje się dożywotnim senatorem. W ten sposób państwo, republika, społeczeństwo wykorzystują swoje doświadczone głowy państwa do dalszej pracy dla państwa. Oczywiście to nie są jakieś skóry i komóry, no bo uposażenie senatora dożywotniego no to nie jest spektakularna kwestia. Natomiast jest to zachowanie godności i wykorzystanie byłej głowy państwa. Więc ja widzę po pierwsze problem systemowy. Myśmy wprowadzili w 1996 roku taki model specjalnego emeryta, takiego, któremu się daje jakąś część uposażenia urzędującego prezydenta, daje mu się ochronę, daje mu się dostęp do ochrony zdrowia na pewnych preferencyjnych warunkach i właściwie
1: i ochrony do końca życia.
2: No tak, i może sobie tworzyć bibliotekę, może sobie spotykać się z ludźmi, pisać pamiętniki. To jest trochę mało. Biorąc jeszcze pod uwagę, że mamy do czynienia z byłymi prezydentami, którzy są zazwyczaj jednak wciąż młodymi politykami. W polityce ta młodość jest trochę inaczej oczywiście rozumiana niż w życiu. I oni naprawdę nie wiedzą, co ze sobą zrobić, mówiąc brutalnie. A więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz dotycząca Andrzeja Dudy. To jest polityk, który rozumie, że już niewiele w tej polityce zdziałać może, ponieważ no, pomimo dwóch kadencji na urzędzie prezydenta ani nie ma specjalnego dorobku, ani nie ma specjalnego autorytetu, ani żadna siła polityczna nie pożąda go w swojej przestrzeni politycznej. A więc właściwie co zostaje w Dudzie? Zostaje taki wymiar, no można powiedzieć, życiowo-dochodowy, nie chcę powiedzieć rozrywkowy, no bo chociaż ta plaża mogłaby sugerować symbolicznie i taką przestrzeń, nie, ale właściwie jest to rodzaj takiej martwej przestrzeni, w której się znajduje były prezydent, którego po prostu nikt nie chce w polityce.
1: To ja mam jeszcze taki fragment i zaraz zastrzegę, że ja po ludzku na jakimś poziomie rozumiem prezydenta. Fragment tego tekstu Jacka Gądka z Newsweeka. Andrzej Duda ma własne pojęcie biedy i niedostatku. W jednym z wywiadów, chcąc podkreślić, że jest z ludu, a nie z elity, mówił, że jako młody człowiek musiał się w sklepie zastanawiać, kupić droższą czy tańszą szynkę. Dziś jako prezydent emeryt, mając zaledwie 54 lata, skupił się na kosztowaniu życia i zarabianiu pieniędzy. Jako prezydent uważał, że zarabiał za mało. Wściekał się, gdy były wójt Pcimia Daniel Obajtek jako prezes PKN Orlen zarabia miliony, a on bieduje w Pałacu Prezydenckim. Patrzył też na swojego przyjaciela i ministra w pałacu Rafała Kosa, którego kancelaria prawnicza to kura znosząca złote jaja. Według raportu Biz Raport w rok zarabia na czysto 8,7 milionów złotych, a szacowana wartość

0: wartość firmy to około 60. Ja bym dodał jeszcze Małgorzatę Sadurską, która pracowała w kancelarii prezydenta, a potem zarobiła grube miliony w PZU. I tak myślę sobie, że prezydent mógł się przez to 10 lat rzeczywiście czuć poszkodowany finansowo.
1: Tak, no to jest oczywiście, jeżeli ktoś jest nieodporny charakterologicznie na tego typu

0: żeby tym potrzebom swoim zadośćuczynić.
1: Ciekawe, rzeczywiście będziemy mieli, im dalej w las, tym większy będziemy mieli problem, bo mamy kilka tych koncepcji, co, jak prezydenci się zachowują na emeryturze. Inny jest Lech Wałęsa, inny Bronisław Komorowski, który zniknął właściwie z życia politycznego, inny Aleksander Kwaśniewski.
0: Ale panie doktorze, proszę pamiętać, że to Lech Wałęsa rozpoczął tę całą kwestię. Bo
1: chce pan powiedzieć, że się nie podobają panu zdjęcia w wannie?
0: Nie, nie, nie. Myślę o tym samym początku, kiedy powstała ustawa na wniosek o uposażeniu byłego prezydenta, na wniosek Aleksandra Kwaśniewskiego. Lech Wałęsa pojechał na chwilę do swojej starej pracy, do Stoczni Gdańskiej, wziął młotek i powiedział, no teraz będę musiał tutaj wrócić do pracy, bo nie mam z czego żyć. Bo rzeczywiście nie było wtedy podstaw prawnych do uregulowania sytuacji byłego prezydenta. Stąd wzięła się ta ustawa z 96 roku, ale ona wciąż nie jest doskonała.
1: Nie jest wystarczająca też, jak się okazuje, na ambicje byłych prezydentów. Zmienimy temat i porozmawiajmy o piątkowym grillu Mateusza Morawieckiego, o tym pikniku czy też laboratorium idei. To był sukces polityczny?
0: Panie doktorze, to był, można powiedzieć, oryginalny model wejścia w politykę nowego podmiotu, bo zazwyczaj można by powiedzieć, że siły polityczne zaczynają od tego, że się prezentują jako nowe struktury, nowi ludzie, nowe władze. A tutaj oczywiście, że pojawiły się określone twarze, które firmują ten projekt, ale zaczęli zaskakująco od propozycji programowych. Czyli no można powiedzieć, że Morawiecki stwierdził, że wyjdzie naprzeciwko potrzebom tych wyborców i wyborczyń, którzy myślą w kategoriach powstania nowej organizacji, nowych struktur, tylko przedłożenia nowej propozycji programowej, bo są ci, którzy uważają, że za mało jest dyskusji o tym, jak zmienić, co zrobić, jak zorganizować. Natomiast nie interesują ich przepychanki partyjne i budowa struktur. I wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki powiedział, zobaczcie, ja wam, tym potrzebującym wyborcom, przedkładam taką ofertę programu, wizji, a potem dopiero zajmiemy się tak naprawdę budowaniem nowego podmiotu.
1: To znaczy, ja właśnie zwróciłem uwagę, że do tej pory to w Polsce, chociaż to jest duże uproszczenie, było tak, że ktoś mówił, chcę załatwić konkretne sprawy, a żeby załatwić te konkretne sprawy, no to muszę być premierem, więc chcę być premierem. A teraz Mateusz Morawiecki mówi, chcę być premierem, a jakie sprawy załatwimy, to się okaże.
0: No, to jest, można powiedzieć, racjonalne, bo złożoność sytuacji ekonomicznej, społecznej, politycznej jest taka, że no nie wiadomo tak naprawdę, co przyjdzie załatwić. Ale z drugiej strony jest też oferta. Mamy taką wizję, dyskutujemy, mamy ekspertów, mamy osoby, które będą wdrożone do realizacji różnych programów przy różnych wyzwaniach. I to wam kładziemy na stole.
1: Też zastanawiam się, już powoływałem się na tę rolkę, ona chyba jest autorstwa Wirtualnej Polski, rolkę z Mateuszem Morawieckim, kiedy on mówi, że najbardziej żałuje propagandy w mediach rządowych, wtedy mówi, że podległych Jarosławowi Kaczyńskiemu, a największy błąd to był wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Czy ktoś w to uwierzy?
0: Panie redaktorze, no widać po dyskusjach, które odbywają się w przestrzeni publicznej, że jest część, która uważa, że można się zmienić, ale bardzo duża grupa uważa, że Morawiecki po prostu wchodzi w nową odsłonę, ale nie jest wiarygodnym politykiem i że tak naprawdę to jest koniunkturalne zachowanie, które ma zmyć z niego takie odium tych najgorszych odsłon rządów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Do tego dochodzi jeszcze pewnie ten, można powiedzieć, nieco osobisty, bardziej zindywidualizowany wymiar konfliktu, no bo akurat ten spór ze środowiskiem Jacka Kurskiego i samym Jackiem Kurskim jest bardzo widoczny w tym rozłamie, który zaszedł w Prawie i Sprawiedliwości. A więc to eksponowanie nadużyć w mediach publicznych jest tutaj przez środowisko Morawieckiego wykorzystywane. Natomiast no ja nie słyszałem jakiegoś ubolewania pana premiera w czasie urzędowania, że Trybunał Konstytucyjny nie funkcjonuje, że ta atrapa w pewnym momencie Trybunału Konstytucyjnego, wyda jakieś dziwne niewyroki komplikujące ludziom życie i właściwie

0: dziwnie odczytujący stan prawny, stan konstytucyjny, czy na przykład, że Krajowa Rada Sądownictwa została upolityczniona, że są problemy z Sądem Najwyższym. Ja tego utyskiwania i jakichś działań w kierunku niedopuszczenia do takich rozwiązań nie widziałem.
1: Wtedy. Ja też pamiętam, że to Andrzej Duda bardziej sprzeciwiał się Jackowi Kurskiemu i nawet doprowadził do odwołania go na kilkadziesiąt godzin z funkcji prezesa Telewizji Polskiej. Nie słyszałem, żeby Mateusz Morawiecki taki argument kiedykolwiek
0: Mateusz
1: podnosił.
0: Mateusz Morawiecki był lojalnym współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego, czego swoistym symbolem stało się zdjęcie z okresu, kiedy Jarosław Kaczyński był wicepremierem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, że właściwie oni współprzewodniczą rządu.
1: Wspominałem ostatnio te fotografie, także to był jedyny taki zdjęcie, przykład w historii Polski.
0: Tak, i to zdjęcie jest takim symbolicznym obrazem podporządkowania Morawieckiego przywództwu politycznemu Jarosława Kaczyńskiego. Więc to są trochę takie uwagi po nie w czasie.
1: To ja bym jeszcze tylko nadmienił, że Mateuszowi Morawieckiemu nie przeszkadzało też, kiedy z kancelarii premiera, z Centrum Informacyjnego Rządu bezpośrednio płynęły maile na Woronicza do TVP, do Jacka Kurskiego i Jarosława Olechowskiego, jakimi tematami się zajmować, jakimi się nie zajmować. Po prostu instrukcje szły z kancelarii premiera, co mają pracownicy TVP robić. Powiedziawszy... Proszę, panie profesorze.
0: Nie, to jest po prostu obraz tego niebezpiecznego zaklinowania się świata polityki i świata mediów, szczególnie publicznych, które przecież doskonale to rozumiemy, rozmawiamy w publicznym radiu, że one powinny prezentować różne wizje, prezentować różne stanowiska i władzy, i opozycji, a przede wszystkim nie działać na podstawie instrukcji. Niestety takie czasy również były.
1: Gwarantuję, że nie dostajemy żadnych instrukcji z KPR-em.
0: Nawet nie podejrzewam.
1: Panie profesorze, to tylko jeszcze jedno pytanie. Czy Mateusz Morawiecki, bo zdaje się, że i takie są spekulacje, że to może być nowa trzecia droga w odsłonie 2027 roku. Czy pan myśli, że rzeczywiście jest przestrzeń na taką trzecią drogę, szczególnie z udziałem Mateusza Morawieckiego?
0: Tak, moja hipoteza jest taka, że scenariusze są możliwe, najprzeróżniejsze, różne drogi są otwarte i myślę też, że ta przestrzeń w centrum sceny politycznej, czy na centroprawicowej stronie sceny politycznej jest całkiem duża. Jeżeli ona byłaby umiejętnie zagospodarowana, to bardzo wielu wyborców albo nie wiążących się obecnie z żadną siłą polityczną, nie przekonanych do żadnej siły politycznej, albo będących dotychczasowymi wyborcami chociażby Prawa i Sprawiedliwości, ale nie przekonanych do takiego radykalnego prawicowego zwrotu w kierunku prawej ściany, mogą szukać swojego miejsca w nowej formacji, która przedstawi się jako umiarkowanie konserwatywna, chadecka, przywiązana do tradycji, przywiązana do pewnych patriotycznych wartości, ale nie radykalna, nie nacjonalistyczna. Jeżeli dobrze rozegrać pewne scenariusze, to tych wyborców, ja ich liczę nawet na około 15-18% można dobrze zagospodarować. I scenariusz jest taki, że albo na przykład Mateusz Morawiecki buduje formację wokół siebie, przyjmując, no można powiedzieć, z różnych stron sceny politycznych tych, którzy się nie odnaleźli albo źle im z dotychczasowymi formacjami, ale też możliwy jest scenariusz jakiejś większej koalicji. Pan redaktor nazwał to jakimś nowym modelem trzeciej drogi. Jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, to taka koalicja z umiarkowanych centroprawicowych formacji byłaby możliwa. Ja widziałbym tam Polskę 2050, widziałbym nawet Polskie Stronnictwo Ludowe, oczywiście z takim nastawieniem, że to trzeba wyborcom wytłumaczyć, dlaczego ci, z którymi się walczyło politycznie, teraz mogą być sojusznikami, ale w polityce nie jedna wolta tego typu miała miejsce.
1: To, że tak, żeby podsumować, potencjał jest, ale czy potencjał zostanie wykorzystany, to zależy też od oferty politycznej.
0: Profesor, to jest właśnie klucz tego problemu.
1: Profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia i tygodnia. Dzień.

0: profesorze.
1: Panie redaktorze, dziękuję Państwu.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Mamy połączenie z rzeczniczką prasową Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Wiktoria Kinik.
3: Dzień dobry, bardzo nam miło. Witamy na antenie Polskiego Radia 24. Pani rzecznik, na półmetku wakacji przestrzegają państwo, czy też chcą państwo uwrażliwić na przemoc rówieśniczą w tym okresie. Dlaczego teraz, dlaczego na półmetku wakacji, dlaczego powinniśmy zwracać na to uwagę i na co konkretnie?
4: Przede wszystkim dlatego, że przemoc rówieśnicza bardzo często kojarzy się tylko z tym takim środowiskiem szkolnym. Natomiast to, co pokazują nasze badania, ale także to, co wiemy, ponieważ prowadzimy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111, to przemoc rówieśnicza istnieje także w tym okresie wakacyjnym. I to w dwóch obszarach, bo oczywiście przemoc rówieśnicza może występować na przykład choćby nawet na podwórku, podczas kolonii, podczas obozów, ale szczególnie chciałabym zwrócić Państwa uwagę na przemoc rówieśniczą, bo tak naprawdę ta przemoc, która dzieje się na szkolnych korytarzach, przeniosła się właśnie do internetu i ona dzieje się nawet, kiedy nie ma lekcji, nawet kiedy są wakacje.
3: W jaki sposób reagować, na co być właśnie szczególnie wrażliwym? Jak też poznać po dzieciach, że mierzą się z przemocą rówieśniczą?
4: Przede wszystkim to, co jest bardzo ważne i o czym my mówimy jako Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od wielu lat, to jest budowanie takiej bezpiecznej więzi z dzieckiem. To znaczy opartej trochę na takich trzech elementach, jak na obecności, wsparciu i docenieniu. Jeżeli dziecko będzie wiedziało, że może przejść do nas z takim mniejszym, jak i większym problemem, to także zwierzy się z tego, co się dzieje właśnie choćby nawet w internecie, czy w tym otoczeniu szkolnym. To, co jest ważne, to też, żeby zwrócić uwagę na takie sygnały w dziecku, czyli na przykład, nie wiem, jakaś zmiana zachowania, to, że dziecko już nie chce spędzać czasu z jakimiś dziećmi, z którymi chciało spędzać wcześniej. No i pamiętajmy, żeby przede wszystkim też towarzyszyć dzieciom w tym, co robią w internecie. No pamiętajmy też, że media społecznościowe w tym momencie są od 13 roku życia, ale my wszystkich Państwa zachęcamy, żeby już te media społecznościowe wprowadzać dopiero od 15 roku życia do naszych dzieci i młodzieży.
3: Co może być niezwykle trudne, patrząc na otoczenie.
4: Tak, oczywiście, my sobie zdajemy z tego sprawę, ale proszę zobaczyć, że jeszcze rok temu nikt sobie nie wyobrażał takiej debaty na ten temat. Natomiast coraz więcej krajów, w tym Francja choćby nawet już wprowadziła taki zakaz. Pamiętajmy, że to nie jest zakaz tak naprawdę dla dzieci, to jest zakaz dla twórców mediów społecznościowych, żeby nie móc wykorzystywać też takich różnych cech dziecka właśnie choćby nawet przy sprzedaży. Bo to jest tak naprawdę, to już nie są takie media społecznościowe, które służyły do tego, żeby mieć jakieś relacje, żeby utrzymywać relacje, które dzieją się też w świecie realnym, ale tak naprawdę jest takim miejscem sprzedaży, właśnie reklamy i miejsc, gdzie dziecko może choćby nawet doświadczyć właśnie tej cyberprzemocy, czy jakieś wykorzystywanie seksualnego.
3: Właśnie chciałem panią też zapytać bardziej szczegółowo, bo pani wskazała źródła, ale jaka forma przemocy spotyka młodych i najmłodszych i nieco starszych?
4: No zdecydowanie takimi trzema najbardziej popularnymi formami przemocy rówieśniczej w internecie to jest wyśmiewanie lub krytykowanie wyglądu, otrzymywanie nieprzyjemnych wiadomości, wykluczenie z grup lub aktywności w internecie. Bo pamiętajmy, że my czasami tak umniejszamy tym komunikatorom i tak się skupiamy tylko na mediach społecznościowych, ale pamiętajmy, że takie komunikatory także mogą być miejscem, gdzie dziecko doświadcza przemocy rówieśniczej. Pamiętajmy, że jeszcze takim bardzo ważnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, to jest choćby nawet tak naprawdę bullying po prostu, czyli takie nękanie i pamiętajmy, że tego też bardzo dużo dzieci doświadcza, bo około 31%.
3: Tak się zastanawiam, jak nad dwoma aspektami, jak pomóc dziecku, które mierzy się z taką właśnie przemocą, z bullyingiem, ze znęcaniem się, ale jak też pomóc dziecku, które dopuszcza się takiego bullyingu czy takiej przemocy wobec innych rówieśników?
4: Tak, bardzo dziękuję za to pytanie, bo niestety nadal bardzo często bardzo stygmatyzujemy to dziecko, które też stosuje przemoc, ale pamiętajmy, że dziecko, które stosuje przemoc, tam się zawsze coś kryje. Z jakiegoś powodu dziecko

0: dziecko krzywdzi, w jaki sposób się zachowuje, albo szuka właśnie zainteresowania rodziców. Może warto się przyjrzeć wtedy takiej tej sytuacji właśnie domowej. Może doświadczyło czegoś trudnego. Dlatego tak ważne jest, żeby w momencie interwencji oczywiście zająć się przede wszystkim dzieckiem, które doświadcza przemocy, no bo doświadczenie przemocy jest, ma ogromny wpływ na zdrowie psychiczne dzieci. Teraz bardzo dużo mówimy na temat kryzysu zdrowia psychicznego, ale też bardzo ważne jest to, żeby szukać tych przyczyn. I ta przemoc rówieśnicza może być jednym z takich elementów, ale z drugiej strony, żeby też zaopiekować się tym dzieckiem właśnie, które stosuje przemoc, przypatrzeć się sytuacji rodzinnej, przypatrzeć się skąd może to wynikać. Czasami dziecko, które stosuje przemoc w innej grupie rówieśniczej, może doświadczać przemocy. No i to, co jest jeszcze bardzo ważne, to jest jeszcze trzecia grupa, czyli to są świadkowie przemocy. Oni też mogą pełnić bardzo ważną rolę, bo z jednej strony albo mogą wspierać te zachowania takie przemocowe, choćby nawet śmiać się z żartu, sam dokładać jakąś cegiełkę, ale z drugiej strony też mogą reagować, wesprzeć osobę, która doświadcza tej przemocy, to dziecko, choćby nawet przez to dobrym słowem, ale także reakcją, czyli choćby nawet pójściem do pani wychowawczyni, czy do innego nauczyciela, czy do zgłoszenia własnym rodzicom, że w klasie dzieje się coś po prostu niewłaściwego.
1: Rozumiem, że w takich sytuacjach właściwie wszystkie strony tego sporu, myślę o dzieciach, o rodzicach, o opiekunach, o otoczeniu nawet takim na ulicy, musi być szczególnie uwrażliwione na to, czy komuś nie dzieje się krzywda i czy ktoś tej krzywdy i dlaczego ktoś krzywdę wyrządza.
0: Tak, pamiętajmy, że tak naprawdę to naszą odpowiedzialnością nas, dorosłych, jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa. I także w przestrzeni przemocy rówieśniczej. Dlatego tak ważna jest profilaktyka. Czyli to, co my, jak my się zachowujemy w domu, też ma wpływ na to, jak dziecko się będzie zachowywało właśnie na obozie, na koloniach. Jeżeli my na przykład w sposób okropny wypowiadamy się na temat innych osób, też możemy się spodziewać, że nasze dziecko będzie używało takich słów. Drugą grupą rzeczywiście są nauczyciele, są opiekunowie. Pamiętajmy, że teraz też są standardy ochrony małoletnich, czyli taka zmiana, która nakazuje każdej placówce czy każdego miejscu, który pracuje z dziećmi, do stworzenia polityki bezpiecznych relacji. Czy to bezpiecznych relacji na poziomie dorosły dziecko, czy na poziomie dziecko i dziecko. Tam w tych politykach także powinny być zapisane elementy właśnie interwencji, bo każda placówka ze względu na swoją działalność będzie miała tą interwencję inaczej wyglądającą. W szkołach będzie to inaczej, na koloniach będzie to inaczej. Dlatego tak ważne jest, że zanim wysyłamy dziecko na jakiś obóz czy na jakieś zajęcia, warto pytać o dokument standardów ochrony małoletnich.
1: I na koniec tylko poproszę krótko jednym zdaniem. Co jeśli nie dajemy sobie, mówię my rodzice, my opiekunowie, co jeśli nie potrafimy sami rozwiązać takiego konfliktu wśród młodszych, wśród dzieci? Gdzie się zgłosić, do kogo apelować o pomoc?
0: Tak, my prowadzimy telefon 800-100-100, to jest telefon dla dorosłych właśnie na temat bezpieczeństwa dzieci i tam można się zawsze zgłosić. Natomiast mamy też taką stronę rodzice.fdds.pl, gdzie też można znaleźć materiały, które mogą być pomocą merytoryczną.
1: I o tym wszystkim mówiła Państwu Wiktoria Kinik, rzeczniczka prasowa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Bardzo serdecznie Pani Rzecznik, dziękuję.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Komentarz.
3: Z nami dr Piotr Robakowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry panie doktorze.
4: Dzień dobry państwu.
3: Jak sądzę, zna pan szczegóły poradnika bezpieczeństwa?
4: Tak, tak, jak najbardziej.
3: Pan minister odwoływał nas, pan minister Gawkowski, wicepremier, odwoływał nas do poradnika po wydarzeniach na Lubelszczyźnie, po tym jak spadła tam rakieta. Ale oprócz krótkiej informacji na temat znaczenia sygnałów i alarmów, co do schronienia, już jest niewiele sugestii. Jeśli nie możesz ukryć się w oznaczonym miejscu schronienia, zostań w domu, z dala od okien, przy ścianach nośnych, w centralnych pomieszczeniach. Jeśli jesteś poza domem, szukaj miejsc, które zapewniają przynajmniej minimum ochrony. Bardzo precyzyjne określenie, prawda? Najniższe kondygnacje budynków, w tym piwnice, garaże, podziemne tunele, przejścia podziemne, nawet zwykłe zagłębienia terenu zapewniają lepszą ochronę niż przebywanie na otwartej przestrzeni. Tak, jest więcej. To wystarczy?
4: No na pewno nie wystarczy. I tutaj trzeba też wziąć pod uwagę jedną taką rzecz, że nasz system obrony cywilnej

0: cywilnej tak naprawdę, no był zaniedbany przez dziesiątki lat. Około 50 lat tak naprawdę ten system nie funkcjonował, nie działał. Mamy 24 rok, dopiero mamy ustawę o ochronie ludności w broni cywilnej. 25 rok, maj, rozporządzenie dotyczące systemu ostrzegania. Jakoś tak bym powiedział, pomimo tego, że mamy świadomość tego zagrożenia wojennego, jakby nie patrzył, to ciągle jakby nie odrabiamy lekcji. Mamy takie półśrodki, tak jak ten poradnik bezpieczeństwa, jak aplikacje schrony, prawda, czy gdzie się ukryć i dalej tak naprawdę no, nie ma tych szczegółów i to widać. Tu jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia na pewno.
1: Zapominamy czasem o tym, że sytuacje awaryjne, alarmowe czy sytuacje katastrofy to nie tylko to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ale to na przykład powódź ta ostatnia i poprzednie. Myślę o powodzi z południowego zachodu Polski i przypominam sobie rozmowy z samorządowcami, zwłaszcza z jedną z burmistrzyń, która tuż po tym, jak zeszła wielka woda, opowiadała słuchaczom Polskiego Radia 24, że siedziała na schodach przed urzędem i właściwie płakała, bo nie do końca wiedziała, co ma robić. I nie dlatego, że jest niekompetentna, tylko nikt jej po pierwsze tego nie nauczył, nie powiedział jej, nie przeszkolił jej w działaniu. I samorządowcy z tego regionu właściwie uczyli się sami od siebie. Albo na bieżąco próbowali, jak te sytuacje rozwiązywać. No sytuacja nie do pomyślenia właściwie.
0: No niestety tak to wygląda, że latami tak naprawdę w ogóle dziedzina bezpieczeństwa zawsze była gdzieś zaniedbywana. Tak, bo były ważniejsze rzeczy, bieżące rzeczy, które trzeba było wykonać. Nikt nie myśli o tych katastrofach, o sytuacjach kryzysowych, które mogą się wydarzyć, bo przecież zobaczmy, też żyjemy w obszarach bardzo uprzemysłowionych, gdzie też może dochodzić do różnych katastrof i te katastrofy się bywają, bym powiedział, bywają raz na jakiś czas i my tak bardzo szybko mamy katastrofę czy jakąś powódź i za chwilę o tym zapominamy. Tak dzisiaj też jest bardzo duża dyskusja, bo spadła rakieta, ale przypomnijmy sobie wstecz, rok, dwa lata temu też była sytuacja, gdzie spadły jakieś odłamki rakiety, wszyscy krzyczeli, wszyscy mówili oczywiście, ile to nie trzeba zrobić i później znowu to gdzieś schodziło na dalszy plan, a schodzi na dalszy plan przede wszystkim dlatego, że ciągle brakuje środków na podstawowe szkolenia, na zakup chociażby sprzętu, tego sprzętu obrony cywilnej. Mówi się dużo o tworzeniu takich tak zwanych magazynów obrony cywilnej i oczywiście uruchamiane są środki w ramach środków na bezpieczeństwo, na tworzenie takich centrów też, ale one są ciągle niewystarczające. I z drugiej strony też bardzo mała świadomość, szczególnie w samorządach, co do wykorzystania też różnych mechanizmów pomocowych, w sensie też dotacji na tego typu rozwiązania, no bo zawsze myślimy o rzeczach bieżących, zapominamy o tym, żeby przygotować się tak pod kątem, no mamy bardzo niską kulturę bezpieczeństwa, bym powiedział tak, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo. Ja prowadzę też takie szkolenia z obrony cywilnej i pierwsze, co pytam na tym szkoleniu, no to czy państwo przeczytali poradnik bezpieczeństwa? I niestety najczęściej to jest tak, że jedna osoba gdzieś mi mignie, czy dwie, które przeczytały, a jak zapytam, czy ktoś z państwa ma przygotowany taki plecak ewakuacyjny, czy plecak podstawowej potrzeby, no bo to można różnie sobie, to się okazuje, że to są sporadyczne, jedna osoba gdzieś tam się trafi, która w ogóle jest przygotowana. No a przecież takie sytuacje, w których nagle będzie alarm, będzie trzeba się ewakuować, one mogą wystąpić z różnych przyczyn, czy to właśnie jakiegoś zagrożenia wojennego, czy powodzi, czy nawet jakiegoś skażenia chemicznego.
1: Czy sytuacji pożarowej, czy w ogóle wezwania nas wszystkich do ewakuacji, prawda? I wtedy jedną ręką sięgamy po, nie wiem, zebrane najważniejsze dokumenty, które trzymamy nawet w jednym miejscu, tak, a drugą ręką po plecach, w którym są podstawowe rzeczy, łącznie z jedzeniem dla zwierzaka. No, to jest takie ABC,
0: może
1: wie pan?
0: Się okazać, mhm. żeby tego tak naprawdę podstawowe rzeczy nie jesteśmy w domu w stanie znaleźć w 15-20 minut, a trzeba się w 5 minut czy 10 ewakuować, prawda? Także ja mam takie wrażenie też, że społeczeństwo bardzo mocno, my przerzucamy tą odpowiedzialność na służby, że to służby powinny

0: nas informować, wyszkolić, powinny nas przygotować do tego, powinny być takie zasoby pewne. Wyobraźmy sobie sytuację taką nawet, że ewakuowaliśmy się do jakiejś szkoły w pobliskiej gminie, mamy tam, zgromadziło się 1000 osób i teraz niech służby mają do zorganizowania, żeby nawet te 1000 butelek wody dowieść. Jakie to jest wyzwanie dla służb, gdzie one będą zajęte innymi bardzo ważnymi rzeczami. Także no, musimy wziąć na siebie też część tej odpowiedzialności, każdy obywatel, po to ten poradnik bezpieczeństwa też potrwał, powstał. Można dyskutować, czy on jest właściwie napisany, czy zrozumiale, czy nie. No, to...
1: To jest inna sprawa, chce pan powiedzieć, prawda? To jest inny poziom problemu, ale wie pan, trudno też sobie wyobrazić, żeby w czasach absolutnego pokoju i tej takiej przysłowiowej już właściwie ciepłej wody w kranie, żebyśmy wszyscy zbiorowo myśleli o zagrożeniu. Jest jednak, bo mówi pan o tym, że zrzucamy odpowiedzialność, nie wiem, na samorząd, na służby, ale... jakaś odpowiedzialność po tej stronie, mobilizowania nas na taką sytuację powinna być. Jednak.
0: Tak, to jest zupełnie druga strona medalu, tak? Bo jeżeli ktoś jest wójtem, burmistrzem, pełni jakąkolwiek funkcję w administracji publicznej, właściwie w jakimkolwiek podmiocie, bo jak teraz spojrzymy, to każdy podmiot publiczny, oprócz tego, że realizuje te zadania publiczne, które ma nałożone, ma też szereg zadań związanych z bezpieczeństwem, obronnością, tymi pozamilitarnymi przygotowaniami obronnymi państwa. I to jest część tak naprawdę pracy każdego urzędnika. Każdy z urzędników, czy osoba nawet w służbie cywilnej, ma pewne obowiązki, również te obowiązki poza normalnymi obowiązkami, takimi merytorycznymi. I ja uważam, nie przyjmuję w ogóle takiego tłumaczenia, że tam wójt, burmistrz mówi, bo ja nie byłem przeszkolony, bo ja nie wiedziałem, co mam robić. To jest zakres jego obowiązków. I powinien również przygotować gminę, czy podmiot, instytucję, która realizuje pewne zadania, również na sytuacje kryzysowe. My mamy nawet takie pojęcie ciągłości działania. Przecież większość instytucji tego typu ma obowiązek przygotować się do przeniesienia w tak zwane zapasowe miejsce pracy, tak? Ma obowiązek przygotować się do takich różnych sytuacji, w których będzie ograniczona ilość personelu, kiedy będą ograniczone możliwości też. Także ja powiem tak, ja nie przyjmuję takiego tłumaczenia, bo idziemy sobie od odpowiedzialności każdego obywatela, który może różnie nie do końca wiedzieć, nie do końca rozumieć te meandry, jak się w tym odnaleźć, ale i powinien też zainteresować się bezpieczeństwem własnym i swojej rodziny, ale wójt, burmistrz czy dyrektor jakiejś instytucji, który mówi, ja nie wiedziałem, co miałem robić, a pełni tą funkcję, nie został przyjęty wczoraj, tak, czy nie od miesiąca, ale pełni tą funkcję, no to chwileczkę. Do tego został mianowany, za to brał pieniążki i powinien również o tym pomyśleć, że nie tylko to takie przygotowanie do takiej ciągłej pracy, ale również do tych sytuacji kryzysowych. I też bym powiedział, daleki też był od tego, żeby przyjmować takie tłumaczenia, że no nie było środków na przykład na szkolenia albo nie miał... mamy dość dużą kulturę, jeśli chodzi o też, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale w sensie takim szkolimy, no bo sam mam studentów z takich kierunków jak bezpieczeństwo, które już przyjęło się dość dobrze w naszej edukacji i są ci ludzie przeszkoleni, których można wciągnąć do tych urzędów, i mogą tymi sprawami się zająć, poprowadzić, przeszkolić z tych podstaw tak naprawdę personel czy pracowników.
1: Jasne, i kto wie, czy nie powinny pójść na to środki z centrali, a nie te samorządowe, prawda?
0: No tak, ale są też programy, w których można pozyskać takie środki. Jest też wiele instytucji, które stowarzyszeń, fundacji, które tak naprawdę oferują współpracę na tym poziomie. Jak już ktoś nie widzi tutaj wyjścia, to czy wojsko, czy policja, czy inne służby również są w stanie wesprzeć nawet w takich, bym powiedział, obopólnym interesie, bo jeżeli mamy straż pożarną, która działa na danym terenie, oni muszą się szkolić, muszą ćwiczyć. Jeżeli my te ćwiczenia zrobimy razem z samorządem, to samorząd przećwiczy sytuacje kryzysowe, ucząc się od straży pożarnej, przykładowo, a straż pożarna przetestuje sobie pewne procedury działając. Tu trzeba trochę chęci tak naprawdę.
1: Ale wie pan, młodzież z mojego otoczenia

0: miała czy miewa takie szkolenia w szkole. Bardzo dobrze. Potem jest luka wśród pewnie młodych ludzi i potem są tacy dużo starsi, którzy pamiętają, że można mieć do czynienia z sytuacjami bezpieczeństwa, zagrożenia czy niebezpieczeństwa, prawda? Jest pewna luka, którą trzeba by wypełnić. Czasem wraca nam przykład Finlandii, która znalazła jakiś złoty środek na to, jak inwestować w schrony czy w obronność. Widziałam materiał reklamowy, nie wiem, czy tak go nazwać, przygotowany przez Finów, którzy pokazują na przykład, że w schronach, które na co dzień służą jako siłownie. Oni to robią na przykład w basenach też. Baseny w ten sposób przygotowują. I miejsce tak zwanej użyteczności publicznej, które na co dzień służą mieszkańcom, obywatelom, w sytuacji zagrożenia zamieniają się w miejsce schronienia. No można. I oni się dość chętnie dzielą swoją wiedzą.
1: Mówimy o tych obiektach dual use. Ja sam miałem okazję być w Karlskronie, w takim obiekcie, gdzie on jest udostępniony dla mieszkańców. Oni dokładnie wiedzą, gdzie one się znajdują, wiedzą, w jaki sposób one funkcjonują. Też wiedzą, że muszą być przygotowani, żeby jak tam zejdą, to muszą jakby wziąć te swoje plecaki ewakuacyjne, bo tam mają do dyspozycji tylko pomieszczenie, wodę i tyle tak naprawdę. I muszą sami o siebie zadbać. Ale oni znają te obiekty. To jest prawda. My gdzieś, no, trudno mi ciągle właśnie do tego się odnieść, dlaczego nie jesteśmy konsekwentni w tym, bo były pomysły jeszcze niedawno z poprzedniego odpowiednich funduszy, żeby budować schrony, żeby budować te obiekty dual use, które będzie można wykorzystać właśnie w czasie pokoju jako takie
0: dual use, czyli podwójnego wykorzystania w największym skrócie, prawda?
1: Wykorzystanie, czyli mamy tutaj obiekty, które są będą dla społeczności w jakiś sposób funkcjonowały, działały kluby, siłownie czy inne rzeczy, a będzie można je wykorzystać. Tylko znowu wchodzimy w to, że to są obiekty, które są bardzo drogie w budowie, czasochłonne. Ja mam nadzieję, że takie obiekty zaczną powstawać. Aczkolwiek no ciągle gdzieś jest ta dziura w finansowaniu, bo no mówię, są to obiekty bardzo, bardzo drogie. My jeszcze jakby nie mamy takiej, nie wiem, takiej determinacji, żeby te środki przeznaczyć i te obiekty rzeczywiście budować. Jest pomysł oczywiście na modernizację pewnych obiektów. Weźmy pod uwagę, że no kiedyś były budowane chociażby te sławne szkoły tysiąclatki, które miały schrony i były takimi szpitalami polowymi w razie W.
0: Dziękujemy bardzo, dr Piotr Robakowski z Państwem.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: Z nami Rafał Pikuła, redaktor naczelny magazynu Spidersweb. Dzień dobry, panie Rafale.
3: Dzień dobry.
0: Pan minister Gawkowski ogłasza szumnie. 2027 rok to będzie ten czas, kiedy skończy się laba dla wielkich gigantów cyfrowych i oni będą płacić u nas podatek. Wie pan co, ja w to nie wierzę, dlatego że do ustawy potrzebny jest podpis pana prezydenta. Amerykanie są naszym wielkim sojusznikiem i pan prezydent nie przyłoży ręki do tego, żeby wielkie platformy płaciły u nas podatki, bo niby dlaczego miałyby to robić? To jest pewna prowokacja oczywiście w moim pytaniu, ale...
3: Ja też w to nie wierzę i to nie tylko dlatego, że pan prezydent na pewno takiej ustawy by nie podpisał. Jestem zaskoczony, że pojawił się w końcu projekt takiej ustawy, ponieważ o tym projekcie, o podatku cyfrowym rozmawiamy od początku kadencji tego rządu. Pamiętam, że z ministrem Gawkowskim rozmawialiśmy już w styczniu 2024 roku. Mamy rok 2026, drugą już połowę i w końcu pojawia się ten projekt. Ja miałam przyjemność...
0: Ja tylko dodam, przepraszam, bo ja tak właściwie autorytarnie stwierdziłam, pan prezydent nie podpisze. Jeżeli podpisze, to ja wszystkich państwa naprawdę pokornie przeproszę.
3: Ja się do tych przeprosin dołączę oczywiście. Ja widziałam projekt tej ustawy już w styczniu na zamkniętym spotkaniu dla stron. I wtedy mnie to faktycznie zaskoczyło. Teraz ten projekt, który analizowałem, on ma swoje wady. I tutaj trzeba powiedzieć, że nawet jeśli

0: i on się oczywiście, ten, ta ustawa zostanie przyjęta, to pamiętajmy, że nie jest to idealny kształt tej ustawy.
1: To może zacznijmy od jej założeń, bo to najważniejsze w ciągu dekady. Przepisy miały wejść w życie, przepraszam, 1 stycznia przyszłego roku, a w ciągu dekady budżet miałby zyskać na tym podatku blisko 32 miliardy złotych. O co chodzi przede wszystkim, tak, w największym skrócie?
0: Już mówię. Otóż podatek miałby obejmować największe platformy i grupy kapitałowe, których globalny przychód przekracza miliard euro, a jeśli chodzi o przychód w Polsce, to wynosi 25 milionów złotych. I z siłą rzeczy będą tym podatkiem objęte bardzo duże firmy.
1: To jest, na przykład.
0: Czyli na przykład firma Meta, czyli na przykład firma Google, czy na przykład takie platformy jak...
1: A mniej oczywiste właśnie.
0: Shane, Temu, czyli platformy e-commerce'owe. Co jest też ciekawym działaniem, bo na przykład taka Francja absolutnie zakazała tych platform. W Polsce one są dostępne, ale mogą być opodatkowane. I co jest też bardzo ważne w tym kontekście, co się często pojawia jako dezinformacja, że on uderzy w polskie firmy. Nie, w polskie firmy ten podatek nie uderzy. I dodatkowa rzecz, to nie jest też tak, że jeśli tutaj ten podatek się pojawi, on tutaj ma wynosić 3%, to nie oznacza, że trzeba będzie go zapłacić. Będzie można zmniejszyć ten podatek. Oczywiście są takie metody. Jeśli chodzi o to, jeśli dana firma, dany podmiot będzie w Polsce inwestował, lub można obniżyć o wysokość podatku dochodowego CIT. Więc to jest też taka sprawa, jeśli te firmy... Bo to jest tak, bardzo często się pojawia, że pojawia się podatek cyfrowy. Tutaj państwo chce łupić prywatne firmy. Tylko pamiętajmy,
1: 3%
0: że...
1: łupić?
0: Dla niektórych przedstawicieli to nawet 0,5% to jest łupienie, więc pamiętajmy. Ale o co chodzi? Nie byłoby podatku cyfrowego, gdyby te firmy, wielkie korporacje płaciły uczciwie podatek dochodowy. Bo teraz okazuje się, że firma tak potężna jak Google czy jak Meta płaci mniejsze podatki w Polsce niż na przykład Wirtualna Polska, czy jeden z producentów okien.
1: Ja myślę, że potrzebujemy tu wyjaśnienia. W jaki sposób Google czy Meta na nas zarabiają?
0: Oj, no tutaj, to jest bardzo głębokie pytanie.
1: Ale kilka przykładów, bo ja jestem przekonana, że nie wszyscy nasi słuchacze zdają sobie sprawę. Nie płacimy za Facebooka, nie płacimy za Instagram na przykład, przynajmniej teoretycznie. No to jak oni zarabiają?
0: Jak, znaczy, tylko ad vocem. Płacimy, ponieważ już coraz większa ilość osób płaci na przykład za Google'a, ponieważ te konto, które mamy, już mamy je tak długo, że już nam się kończy pamięć, więc musimy dokupywać tę pamięć. Jeśli chcemy mieć lepsze usługi, musimy już płacić. Jeśli chodzi o produkty firmy Meta, czyli Facebooka, Instagrama, oczywiście nie trzeba płacić, ale jeśli chcemy nie mieć tego fida zaśmieconego reklamami, to już musimy zapłacić. Chcemy mieć
1: Dlatego ja nieco prowokacyjnie powiedziałam, tak, że przecież wydaje nam się, że jest to za darmo.
0: Wydaje nam się, to jest za darmo. Ale nawet jeśli nie kupujemy znaczka weryfikacji, jeśli nie dokupujemy sobie pamięci do naszego konta w Gmailu, to i tak absolutnie płacimy swoimi danymi. To jest...
1: A jak chcemy porozmawiać z kimś przez na przykład platformy związane z Google i mieć możliwość zaproszenia do takiej rozmowy większej grupy osób, a jeszcze nagrania takiego spotkania, to płacimy.
0: Też
1: chyba oczywiście
0: zapłacić. Tutaj wersja bezpłatna jest bezpłatna. Oczywiście ja tutaj mówię...
1: W cudzysłowie.
0: W cudzysłowie, tak. Ta wersja bezpłatna jest bardzo okrojona i to trzeba też pamiętać. A jeśli chcemy, żeby to jako tako funkcjonowało, to trzeba zapłacić. Tylko ja mówię, nawet nie chodzi o te pieniądze, bo bardziej chodzi o kwestię właśnie zamkniętego ekosystemu. To jest jedna rzecz, a druga rzecz o kwestię taką jak zbieranie naszych danych. Tutaj pani redaktor wspomniała, że chcemy sobie porozmawiać. Tylko problem w tym, że jak my sobie rozmawiamy, to nie rozmawiamy tylko my ze sobą, bo podsłuchuje nas oczywiście ta platforma i potem pojawiają się spersonalizowane reklamy. Więc nie wiem, czy to taka wielka przyjemność, jeśli proszę sobie wyobrazić sytuację, że każda pani rozmowa nawet przy stole jest podsłuchiwana i potem pyk, pyk, pyk, lądują reklamy.
1: Znaczy, ja to wiem.
0: To jest
1: ja to wiem.
0: Jedna
1: pytanie,
0: rzecz, tak?
1: Czy nasi słuchacze to wiedzą. Czy ktoś policzył albo...

0: Czy któraś z tych platform przyznała się oficjalnie do tego, ile zarabia?
1: Nie mamy takich danych.
0: No właśnie.
1: Nie mamy danych.
0: Bo ukrywają, czy to jest niepoliczalne? No w pewnym sensie jest. Znaczy, ktoś gdzieś ten rachunek ma, prawda?
1: Tak, oczywiście to jest policzalne, tylko nawet jeśli te dane zostałyby upublicznione, byśmy widzieli, jak to są ogromne pieniądze, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, której raczej się nie da policzyć, to jest siła wpływów. Siła dominacji na rynku i monopolu, bo to jest
0: ale
1: rzecz...
0: też kształtowanie różnych naszych zachowań, które skutkują tym, że wydajemy pieniądze w inny sposób, prawda?
1: Tak, czyli to jest soft power, to jest tworzenie tych, jak tutaj wspomniałem, zamkniętych ekosystemów. No i sytuacja taka, że właściciele tych wielkich platform mają władzę dużo większą niż jacykolwiek politycy, no może poza prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo to jest akurat taki przypadek, że właściciele tych big techów raczej muszą się słuchać administracji amerykańskiej, ale już z drugiej strony przecież Google dysponuje dużo większym budżetem niż na przykład taka Szwecja. Czy...
0: No, ale nie po to biorą udział w różnych oficjalnych uroczystościach, nie po to są w komitywie z prezydentem Stanów Zjednoczonych, żeby nie mieć ręki na pulsie, prawda? Nie trzymać.
1: Oczywiście, więc tak naprawdę ten podatek cyfrowy, on jest bardzo skromny. Tutaj pani redaktor wspomniała, że co to jest te 3%, to jest oczywiście nic. Ja tutaj bym wspomniał, jedyne co mi w tej ustawie przeszkadza, bo jestem absolutnie zwolennikiem tego typu regulacji, tym bardziej, i tutaj powiedzmy też naszym słuchaczom, to nie jest tak, że Polska tutaj robi coś innowacyjnego, ponieważ takie podatki już funkcjonują w innych krajach, także w krajach Unii Europejskiej. Więc jest to przykład, że się da.
0: Na przykład gdzie?
1: Francja, Hiszpania.
0: Czy Stany Zjednoczone obraziły się na Francuzów?
1: Absolutnie. Z Hiszpanią jest spór nie tylko o to. Tylko,
0: znaczy,
1: że...
0: we Francji, ale czy za szumnymi, powiedziałabym, deklaracjami prezydenta Trumpa poszły w górę cła na przykład na wino o 100%? Nie.
1: Nie.
0: Bo chodzi mi o to, czy to jest do zrobienia, mimo sprzeciwu Stanów Zjednoczonych.
1: Tylko Francja w przeciwieństwie do Polski ma dwie przewagi. Pierwsza przewaga jest taka, że ma dużo wyższy poziom suwerenności cyfrowej. Pamiętajmy o tym, że Francuzi mają bardzo zaawansowane modele sztucznej inteligencji, to jest raz. Druga sprawa, mają na przykład własne pakiety administracyjne. My, nasza administracja, nasze instytucje polegają na pakiecie jednej dużej globalnej firmy. My nie mamy swojej infrastruktury krytycznej. Francuzi coś takiego mają, więc Francuzi, kiedy pojawi się gigant, im powie, ok, wprowadzacie podatek, to my wam wyciągamy wtyczkę. Francuzi mogli powiedzieć, voilà. Róbcie co chcecie. Polacy, no niekoniecznie.
0: No tylko, że to działa w dwie strony, bo oni u nas też sobie nie mogą powiedzieć, no może nie voilà, tylko goodbye, tak? Dlatego, że zarabiają ogromne pieniądze i kształtują wpływ. I dzięki tym procesom, tym zjawiskom, o których pan mówi, wiedzą, co się dzieje, mogą kontrolować sytuację. I tak po prostu wyłączyć światła się nie da.
1: Teoretycznie też nie, ale są inne strony, inne formy, inne strony na nacisku. Pamiętajmy o tym, że Polska jest krajem przyfrontowym i zawsze w kontekście podatku cyfrowego czy jakiejś innej formy regulacji amerykańskich firm pojawia się taka narracja, że jeśli my tutaj będziemy próbowali, że tak powiem, podskakiwać, to Amerykanie mogą wycofać swoich żołnierzy. Jest to forma oczywiście szantażu. Niestety tak to działa. I pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Amerykański Secret Service, amerykański wywiad jest najlepszy na świecie i bez niego i Ukraina, i Polska nie radziłaby sobie w sytuacji tej Ukraina bezpośredniej wojny, a Polska wojny hybrydowej z Rosją. Więc ten poziom uzależnienia jest bardzo duży. Ja też uważam, że minister Gawkowski postuluje tę ustawę, ponieważ się do tego zobowiązał, z pełną świadomością, tutaj jak pani redaktor też wspomniała, z pełną świadomością, że ta ustawa nie zostanie podpisana przez prezydenta, ale wtedy minister Gawkowski będzie mógł powiedzieć, przynajmniej próbowałem.
0: Jasne. Czy Są platformy, komunikatory wolne od wpływu. Minister Arkadiusz Myrcha informuje, że padł ofiarą hakerów, nie klika.

0: to wirus. Chodzi o link, który jakoby miał rozsyłać w związku z WhatsAppem. A tak myśleliśmy, że albo przynajmniej wielu z nas, że WhatsApp to taki bezpieczny?
1: Nie, no przecież WhatsApp należy do Mety. Więc tutaj się wszystko...
0: Chce pan powiedzieć, że jestem naiwna. Ale ja chcę taka być WhatsApp w tej sprawie.
1: WhatsApp nie jest najbezpieczniejszym komunikatorem tutaj.
0: A który jest najbezpieczniejszy?
1: Nie wiem, czy my możemy w audycji... Tak.
0: Jasne, tutaj, raz.
1: Ja myślę, że Signal jest dużo lepszym rozwiązaniem, z którego ja osobiście
0: ten Signal,
1: korzystam.
0: Przez którego kontaktowali się amerykańscy politycy.
1: Tak, ten sam Signal. Jest, jest jeszcze Telegram, ale no nie ma...
0: Signal powiada pan.
1: Tak. Z dwojga złego zdecydowanie. Jasne. Chyba, że wrócimy do gołębi pocztowych. Pamiętajmy, że w tym świecie cyber... ataków to jest zawsze wyścig, kto jest pierwszy, kto jest drugi. I czasami właśnie cyberprzestępcy są dużo szybsi. Nie ma komunikatorów w 100% bezpiecznych. Tak jak nie ma w ogóle cyfrowych narzędzi, które są w 100% bezpieczne, ale to chyba jest oczywista oczywistość. Tylko czym innym też jest komunikator, a czym innym są media społecznościowe, bo problem z mediami społecznościowymi, które na przykład teraz właściciele tych mediów społecznościowych miałby płacić podatek, ich pożytek społeczny jest niewielki. Komunikator przynajmniej w teorii pomaga się komunikować. Media społecznościowe to chyba każdy, kto ma właśnie bezpłatną wersję, bezpłatną.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Rafał Pikuła, redaktor naczelny magazynu Spiders Web Plus, z nami w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
5: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: 22, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Motyw działania sprawcy nadal nie jest znany. Wiadomo, że napastnik i ofiara nie znali się wcześniej. W aktualnościach wracamy do najnowszych ustaleń śledczych w sprawie sobotniego ataku nożem na 30-letnią Polkę we Wrocławiu. 18-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura przygotowuje wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
1: Rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dułacz przekazał.